0: ustawień fabrycznych. Wychodzimy, proszę Państwa, z ustawień i mamy opcję statystyki. To jest ostatnia opcja w tym okienku Moja Niwona. I tutaj jak sobie wejdziemy, to mamy wszystkie te kawy, które zrobiłem, rozpisane. I na przykład
1: espresso 13, 614.
0: O, dużo.
1: Lungo 7.
0: A lungo mało.
1: Cef americano 1. Cef puccino 284. Latte macchiato 13. Mleko 3. Gorąca woda 95. Moja kawa 266.
0: To moja kawa 266 to jest błąd w aplikacji, który jakoś dubluje to z... On to jakby dubluje, proszę Państwa, z kawą, którą się do mojej kawy wrzuci. Bo jeżeli ja sobie ustawię ten przepis moja kawa z jakiegoś tam, nie wiem, z kawy cappuccino, to on w aplikacji mobilnej to dubluje i dodaje, jak wypiję kawę i w mojej kawie, w statystykach i w cappuccino. To jest tak jakoś dziwnie zrobione, ale ten błąd tylko występuje w aplikacji mobilnej. Jak sobie wejdziemy do statystyk w ekspresie, to tam już jest normalnie. Tu jest jeszcze pokazane odkamienianie, ale niestety nie zobaczymy, bo to byłoby fajnie, gdyby można było jakby podejrzeć w procentach, ile tam już nam zostało, żeby to odkamienienie przeprowadzić. Ale
2: a to pewnie też w postaci tych pasków się
0: tak,
2: wyświetla.
0: To. To jest ta tabletka.
1: Czyszczenie spieniacza, nagłówek.
0: No i ostatnia opcja, czyszczenie spieniacza.
1: Numer seryjny.
0: I tu mamy jeszcze numer seryjny.
1: 7, 6, 9, 5, 7, 6.
0: Dobrze, no to
1: przycisk wróć.
0: To wszystko, jeżeli chodzi o opcję statystyki.
1: Moja pierwsza, ustaw przepis. Ustawienie podstawowe, statystyki.
0: Jeżeli wyjdziemy do głównego okna aplikacji, to mamy jeszcze opcję przygotuj kawę. I tu jak sobie espresso wejdziemy, to mamy te wszystkie napoje. Espresso.
1: Crema. Lungo. Cef americano. Cef puccino. Latte macchiato. Mleko. Gorąca woda. Moja kawa. Moja kawa.
0: Aha, i wszystko. No to co, może byśmy coś zrobili, ale tak się zastanawiam co. Może nalejemy trochę gorącej wody.
2: Gorącej wody, dokładnie.
0: Nalejemy trochę gorącej wody. Ja tu sobie wezmę szklaneczkę, podstawię. O, proszę Państwa. Wybieram opcję gorąca woda.
1: Gorąca woda, start, przycisk.
0: I mamy tak, przycisk start.
1: Woda, 150 ml.
0: Pojemność, że woda 150 ml.
2: Czy to można zmieniać?
0: A, no widzisz, Michale. I to jest bardzo dobre pytanie. Częściowo tak, częściowo nie. I jeżeli tak, to sposobem. Bo ta woda 150 ml, to jak ja na niej się tutaj ustawię i zrobię podwójne stuknięcie z przytrzymaniem i delikatnie tak ruszę palcem w lewo, no to coś tam zmieniłem. Ale jakbym chciał zrobić 110 albo coś, to
2: problem z precyzją tych gestów, żeby
0: to... A dam
2: to
0: jeszcze raz w lewo. No to się zmniejszyło, tak, do 90. I to się jeszcze jakoś da. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę, to tego nie zmienisz. Ja nie potrafię. Jakieś klikania z przytrzymaniem, nie wiem, wyłączanie voiceovera i pukanie palcem, czy jakieś smyranie w tym miejscu lewo-prawo. Niestety nie potrafię tego zmienić.
2: No to szkoda.
0: Ale, szkoda, ale jest na to wyjście. Bo możemy sobie tam w ustawieniach w aplikacji, które żeśmy sobie omawiali, ustawić na czas, powiedzmy, no, że chcemy jednorazowo sobie nalać wody o temperaturze niższej, to wchodzimy sobie w ustawienia w temperaturę i wybieramy temperaturę, żeby dla wszystkich napojów była niższa. No potem trzeba pamiętać, żeby to sobie z powrotem zmienić, tak? Bo od tego momentu wszystkie kawy, wszystko co ekspres robi, będzie chłodniejsze. No ale no, trzeba sobie jakoś radzić, nie?
2: No dokładnie.
0: No dobrze, no to klikamy przycisk start. Mamy tutaj wodę 90 ml. A może nawet zmniejszę.
1: 30 ml.
0: Zrobiło się 30 ml.
1: Start.
0: Klikam start.
1: Start. Uwaga. Umieszczono filiżankę?
0: To jest dobre pytanie.
2: No właśnie.
0: Podoba mi się to pytanie, bo wiadomo, różnie to w życiu bywa.
1: Przed rozpoczęciem parzenia kawy należy podstawić filiżankę o odpowiedniej pojemności.
0: No filiżanka jest.
1: Anuluj. Start. Przycisk.
0: No to klikamy start.
1: Pasek narzędzi. Uwaga. Przygotuj napój. Napój w przygotowaniu.
0: Tu mamy napój w przygotowaniu. Ekspres się trochę musi podgrzać, bo...
1: Anuluj.
0: Czekał. Przycisk. Mamy przycisk anuluj.
1: Napój w przygotowaniu.
0: No czekamy, czekamy.
2: Ruszyła maszyna.
0: Poczyna po spale. Ale powiedzmy sobie szczerze, już mamy wodę wlaną, aplikacja przeszła do głównego okienka swojego. Ale wiesz, Michale, nie smakuje mi jakoś ta woda, ta herbata.
2: Aha.
0: Nawet, no bo to wiadomo, nie jest 100 stopni, to jest tam 80 parę, może z 90. Nawet herbata zielona jakoś tak, mam wrażenie, że to taka ta woda jest trochę plastikowa. Nie wiem, czy sobie to wmawiam, czy jak.
2: Ale coś, wiesz co, coś może być. Coś może być, bo ta faktycznie ta herbata no, jest troszeczkę inna. Ja co prawda nie jestem entuzjastą herbat i z wyjątkiem jakichś takich zimowych wieczorów, to w zasadzie moim podstawowym gorącym napojem jest kawa. Herbata to jest coś od wielkiego dzwonu, po co sięgam. Natomiast no jednak też jakoś raczej stosuję wtedy opcję czajnik plus czujnik poziomu cieczy i tyle.
0: Tutaj w aplikacji jeszcze mamy w głównym oknie taką ikonkę jak świat kawy. Jak sobie tutaj klikniemy, to mamy takie opisy, jaka jest kawa, że jest arabika, że jest robusta. Mamy jeszcze serwis Nivona. Tutaj się kryją informacje, co robić, jak się nam coś uszkodzi. A co jeśli, no właśnie, a to jeśli się niekiedy pojawi, prawda? A co jeśli, i tu jest infolinia Nivona.
1: Wyposażenie dodatkowe
0: Nivona. Są infolinia Nivona. Aha, i tyle.
2: I wyposażenie dodatkowe, czyli pewnie jakieś akcesoria, tak?
1: Infolinia Nivona.
0: Tak.
1: Wyposażenie dodatkowe Nivona.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Paul, przycisk wróć.
0: Dobrze, Michale, że mnie korygujesz, bo nie dosłyszałem tej opcji. Proszę Państwa, no i myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o ustawienia. Wszystko chyba wiemy. Wszystko obejrzeliśmy.
2: Czyli tak, Karolu, podsumowując. Czy to jest urządzenie, które byś polecał osobom niewidomym?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej, dlatego że urządzenie możemy sterować w dwojaki sposób. Nie zamykamy się na przykład tylko na aplikację, jak ma to chociażby nie wiem, miejsce w ekspresach DeLonghi, no bo dziś jest tak, a jutro przyjdzie nam jakaś aktualizacja i jest inaczej i nam zostanie, jeżeli mamy taki ekspres, picie kawy, tak zwanej zalewajki, a jeżeli byśmy mieli, nie wiem, pralkę automatyczną, którą sterujemy tylko z poziomu aplikacji, no to co? Pranie ręczne, więc nie ograniczajmy się do jednego, jeśli mamy taką możliwość.
2: Tak, no zdecydowanie warto unikać w ogóle ekspresów, jeżeli chcemy już sobie kupić taki ekspres, powiedzmy z tej, jak to mówią, wyższej nieco półki, no bo oczywiście ktoś zaraz może napisać, ale przecież są tańsze ekspresy i za jakieś 1500 zł można sobie kupić jakiegoś Krupsa albo podobny ekspres. Oczywiście, że można. Pokazywaliśmy też takie ekspresy i też warto pamiętać o tym, że te ekspresy mogą być nawet dla nas prostsze, bo one nie mają ekranu. Tam się po prostu wszystko opiera na ewentualnie jakichś kontrolkach, które nam będą coś tam sygnalizowały i one rzeczywiście mogą być łatwiejsze w obsłudze, natomiast no, mogą po prostu nie mieć tylu funkcji, więc jeżeli chcemy coś takiego, co nam zrobi trochę tych różnych kaw, no to trzeba się liczyć z tym, że obsługa takiego urządzenia będzie nieco bardziej skomplikowana, chociaż jak pokazał nam Karol w audycji dzisiejszej, nie jest to niemożliwe. Do wszystkiego da się dotrzeć, trzeba sobie menu ewentualnie rozpisać gdzieś, albo zapamiętać. Chociaż ja raczej optowałbym za zrobieniem sobie notatek.
0: Ja tak uczyniłem, mam menu rozpisane, także jest to z pewnością lepsza opcja. Także ja dlatego wybrałem to urządzenie, bo szukałem takiego, które będzie dla nas dostępne, a jednocześnie będzie miało fajne parametry i udało się coś takiego znaleźć. No, dodam, że nie kupiłem tego w ciemno, tylko znalazłem sklep, gdzie pani nam to uruchomiła, pokazała tak mniej więcej. Wiadomo, że co tam obejrzysz w sklepie? No chwilę tylko, ale...
2: Wszystko i tak wychodzi w praniu, ale no, przynajmniej jakiś zarys mamy tego. Wiadomo, wiedziałeś, że nie dostajesz ekspresu, który ma na przykład ekran dotykowy.
0: Tak.
2: Bo tak, teraz już też takie są i trzeba o tym pamiętać.
0: Takie są.
2: I o tym trzeba pamiętać.
0: Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Zresztą no... Wiele rzeczy dzisiaj, jak kupujemy, no to musimy dobrze przemyśleć. No, kupujemy pralkę, to nawet jeżeli ona jest dotykowa, to trzeba sprawdzić, czy na przykład można sobie ją oznaczyć w
2: tak
0: jakiś
2: jest.
0: Sposób.
2: Tak jest.
0: Bo może nie ma co się bać pralki dotykowej, tylko należy taką zakupić, bo ma fajne parametry, ale da się ją jakoś tam okleić w określony sposób.
2: Tak, bo na przykład nawet jeżeli ma jakiś panel dotykowy, to te wszystkie elementy sterujące znajdują się zawsze w tych samych miejscach, no bo to wtedy to możemy sobie to pooznaczać. Gorzej, jeżeli jest to wszystko płynne, co też niestety się zdarza.
0: No wtedy już nic nie zrobimy.
2: Dokładnie.
0: Także, proszę Państwa, ja polecam ten ekspres, choć nie jest tani, ale jeżeli mamy takie możliwości, to śmiało można takiego zakupu dokonać i mam nadzieję, że długie lata cieszyć się fajnym urządzeniem w domu. Jest ono dla nas dostępne, jak nie tak, to w inny sposób, jak nie aplikacją, to można się nauczyć tego menu, jak nie tak, to możemy sobie troszeczkę podglądać tymi programami odczytu tekstu. Jest
2: no
0: sporo
2: ja
0: opcji.
2: Powiem tak, jeżeli chodzi o moje doświadczenia z marką Nivona jako taką, no to mój ekspres, to tak jak wspominałem, to już ma jakieś 11 do 12 lat, nie będzie, będzie 11 raczej i ani razu w serwisie nie był, no ekspres moich rodziców dokładnie ten sam, no to jednak tam parę wizyt w tym serwisie zaliczył, u mnie całe szczęście obyło się bez tego i ten sprzęt działa nadal, tam raz trzeba było go rzeczywiście tak dosyć intensywnie wyczyścić również od środka, ale poza tym to z tym sprzętem nic się nie dzieje, służy dzielnie, co dzień robi kawę, no i pomaga mi jakoś tam.
0: Przede wszystkim trzeba o to urządzenie dbać. Tak, to nie jest tak, że stawiamy sobie gdzieś tam w kącie i tylko zajmujemy się piciem kawy.
2: No nie.
0: Trzeba go pielęgnować. Trzeba ten blok zaparzający, o którym mówiłem na początku, wyciągnąć. Trzeba go umyć pod bieżącą wodą. Tam są takie specjalne miejsca, które trzeba umyć. Trzeba to zrobić powiedzmy raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc. No ja mam taką metodę, że dwa razy w miesiącu sobie te czynności związane z myciem bloku przeprowadzam i mam nadzieję, że to w jakiś tam sposób będzie wpływało
2: Korzystnie.
0: Na przedłużenie jego żywotności. Prawda?
2: Oczywiście, że tak. I warto pamiętać też o tych pozostałych procedurach, odkamienianie, czyszczenie za pomocą tabletki i pozostałe rzeczy. Czyszczenie chociażby spieniacza też jest ważne. No też i ze względów higienicznych, żeby nam się tam po prostu jakieś drobno ustroje różnego rodzaju, czy grzyby, czy inne rzeczy nie zalęgły w tym, no bo to wtedy możemy odczuć na własnym zdrowiu nawet.
0: Dokładnie, przecież my spożywamy to, co z tego ekspresu wypływa, więc starajmy się, żeby to było jak najlepszej jakości.
2: Dokładnie, i jak najczystsze.
0: I jak najczystsze.
2: Tak, i tą poradą myślę, że możemy zakończyć naszą dzisiejszą audycję. Przypomnijmy, Nivona Cafe Romatica 769 to model tego ekspresu ciśnieniowego, który jest możliwy do sterowania zarówno ze swojego panelu, jak i częściowo z aplikacji mobilnej. To urządzenie w dzisiejszej audycji prezentował dla Was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, Karol Olejnik. Po raz pierwszy na antenie. Karolu, i co? Stres minął?
0: Już stres minął, ale na początku gdzieś tam to tętno koło setki, myślę, że było. No, to też jest jakieś tam przeżycie.
2: Debiut.
0: U Ciebie wystąpić. Wiem, że sporo osób tego słucha, sporo nas będzie słuchało w przyszłości, ale jak to mówią, pierwsze koty za płoty.
2: Dokładnie.
0: Bardzo dziękuję Ci, Michale, za zaproszenie. Bardzo dziękuję Państwu, że mogłem z Wami ten jakiś czas, ile to? Godzina chyba?
2: Ponad godzinę.
0: Ponad godzinę.
2: Prawie półtorej.
0: Pobyć, mogłem Państwu opowiedzieć i zaprezentować, jak to urządzenie działa.
2: No i mam nadzieję, że po raz ostatni się nie słyszymy, że jeżeli coś ciekawego będziesz miał w arsenale kuchennym czy jakimś innym, to również się jakąś prezentacją na naszej antenie podzielisz.
0: Bardzo chętnie.
2: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Mamy środę, to 27. Tak, 27 dzień listopada 2024 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Po drugiej stronie łącza Mateusz Bobruś. Dobry wieczór, Mateuszu.
4: Dobry wieczór, Michale. Witam Ciebie i witam wszystkich słuchaczy.
2: Tak, dziś będziemy zajmować się kolejnym narzędziem z cyklu Zabawka raczej dla tych, którzy rzeczywiście wiedzą, co robią i którzy chcą sobie trochę ułatwić życie. Jeżeli na przykład macie do czynienia powielokroć z pakietem Microsoft Office, musicie go instalować w różnych konfiguracjach i chcecie sobie ten proces usprawnić, to z pewnością przyda Wam się narzędzie, które dziś będziemy wspólnie z Mateuszem pokazywać. Co to jest, Mateuszu?
4: To jest narzędzie służące do całościowego, że tak powiem, to się mówi po informatycznemu, wdrażania, czyli do całościowej instalacji Office'a w różnych środowiskach i w różnych konfiguracjach, bo dla tych, którzy nie wiedzą, albo którzy wiedzą, to muszę powiedzieć, że kiedyś, jak się instalowało w ogóle pakiet, czy to Microsoft Office 2000, czy to 2003, czy to XP, zwany czasem Office'em 2002, można było wybrać sobie składniki dotyczące instalacji. Czyli na przykład, jeżeli ktoś miał subskrypcję, powiedzmy, Office'a Professional, czy Office'a, powiedzmy, 2000 Home Premium, to miał do wyboru przy instalacji takie opcje: instalacja wszystkich składników lub instalacja przy pierwszym użyciu, z tego co pamiętam. I można było sobie wybrać, na przykład, czy chcemy w ramach tej licencji, mieliśmy, powiedzmy, 3, 4 czy tam 5 składników w zależności od licencji.
2: Tak, zazwyczaj podstawą to był Word, Excel, PowerPoint, ewentualnie jeszcze Access, no a potem jeszcze dochodziły różne narzędzia.
4: No tak, był Access, był Outlook, był OneNote w Office 2003. Chociaż nie wiem, czy z Excessa ktoś korzystał teraz, bo chyba Microsoft go zostawił raczej do zastosowań specjalistycznych i nie skupia się na jego ulepszaniu. Zresztą oni sami tak powiedzieli. Był jeszcze
2: Publisher na przykład.
4: Publisher. Z Publishera to się wycofali teraz w tym Office 2024. Był, co było? Outlook i tak dalej, i tak dalej. No i można było sobie wybrać. Ale od Office'a 2013 i w górę, o ile można było, to można było jeszcze instalować tak zwane subskrybenci MSDN i Technetu, czyli specjalnych rozwiązań subskrypcyjnych dla przedsiębiorstw i licencji zbiorczych i sklepów informatycznych i tak dalej, i tak dalej. Mogli sobie instalować tak zwane licencje zbiorcze, czyli klucze produktu, powiedzmy trzy klucze produktu miały 25 stanowisk, powiedzmy, klucze. I zbiorcze to znaczy, że wiele stanowisk na jednym kluczu, no co prowadziło potem do tak zwanego Windows Genuine Advantage, czyli sprawdzania legalności klucza. Oczywiście to było pseudo sprawdzenie, jak się potem okazało, bo informatycy mogli złamać sobie zabezpieczenie, no ale Microsoft wprowadził
2: takie. No ale to wiadomo, że to było na użytki bardziej firmowe, a w firmach, przynajmniej takich, które się szanują, no to nie dochodzi do czegoś takiego. Te licencje się raczej no, wdraża zgodnie z tym, ile mamy na stanie, a jeżeli tak. Nie, to po prostu się to uzupełnia, tak. Bo w przeciwnym wypadku, jak mamy do czynienia z jakimiś tam audytami, a zwłaszcza z audytami zewnętrznymi, no to się można liczyć z jakimiś srogimi karami, jak potem przychodzi co do czego. Także w firmach no to nikt nie ryzykuje.
4: Tak, no.
2: Prowadzi się ewidencję tego wszystkiego.
4: Tak, prowadzi się ewidencję. A w zasadzie po co mówimy o tym narzędziu? No o tym narzędziu jeszcze nie skończyłem mówić, po co to jest. No jest to po to, że Microsoft wprowadził w Office 2013, ja się spotkałem z tym w Office 2016, tak zwane licencje Office Click to Run, czyli Office kliknij, by uruchomić, to się tłumaczy z angielskiego. I to jest tak, że pobieramy sobie instalator gotowy, mamy tam ileś instalatorów w zależności od licencji, czyli tam Office Small Business Premium, Office tam Professional Plus, swoją drogą na początku września ukazał się Office długoterminowy, czyli ten bez funkcji Microsoft 365, ostatni Office 2024. Wcześniej było Office 2021 i tak jak w przypadku Windowsów LTSC będzie to 5-letni okres wsparcia, ale Microsoft już od wersji 2024 będzie rezygnował i jak zapowiada, będzie to ostatnia wersja pudełkowa tego Office'a.
2: Microsoft w ogóle bardzo chce namówić użytkowników do tego,
4: na
2: żeby...
4: licencje subskrypcyjne.
2: Wiesz co, nawet nie tyle. Ja mam wrażenie, że Microsoft bardzo chce namówić do tego użytkowników, żeby zaczęli korzystać z oprogramowania tego webowego. Oni chyba pozazdrościli Google'owi, bo ostatnio nawet widziałem taką informację, że Microsoft daje możliwość korzystania bezpłatnego w przeglądarce i za pomocą aplikacji mobilnej z tego takiego podstawowego pakietu oprogramowania, czyli Word, Excel i PowerPoint.
4: Tak, no bo nawet Microsoft nie ulepsza, no tak, bo chyba będzie tak, bo nawet nie ulepsza sobie, powiedzmy, programu do rysowania diagramów Visual. Albo do planowania projektów i księgowości Project. Nie ulepsza, bo chcę no, zachęcić do, tak jak powiedziałeś, do korzystania webowego. Jak ja czytam bety Office'a, te insiderskie, no to widzę Word, Excel i PowerPoint. On się w ogóle, Microsoft się w ogóle, ja nie wiem do czego ten świat zmierza, bo w ogóle nie skupia się na tych programach specjalistycznych typu Access do wdrażania baz danych czy Project do planowania księgowości czy Visual do rysowania diagramów. Oni go chyba w ogóle nie ulepszają już tego programu.
2: Nie jest wiem, być może po prostu za mało użytkowników jednak okazuje się, że korzysta z tych narzędzi.
4: No i teraz ta wersja subskrypcyjna Office'a to już się nie nazywa Microsoft Office 365, tylko Microsoft 365, no nie?
2: Mhm. Ale wracając do tej instalacji, Click to Run.
4: Tak, Click to Run. No, co to jest? To jest instalacja Click to Run, czyli kliknij, aby uruchomić. To jest taka instalacja, że podczas instalacji uruchamia się plik setup. On tam waży w zależności od licencji, od

0: i Microsoft 365. I po tych przygotowaniach pojawia nam, znaczy zamyka się nam okienko i pojawia nam się drugie okno, w zależności od języka. Witamy w nowej platformie Microsoft 365. Twoje produkty Microsoft 365 są instalowane teraz w tle, nie? W tle, czyli click to run, uruchamiamy instalator, zapominamy, że coś się instaluje.
1: Nawet za bardzo nie jesteśmy w stanie, a przynajmniej kiedyś nie byliśmy, jak instalowałem sobie kiedyś pakiet Office, to nie bardzo nawet byłem w stanie przeczytać, co się tam w tym tle dzieje.
0: No bo to jest taki komunikat dla...
1: Że coś się robi, ale w sumie tak.
0: Że my to dla ciebie dodajemy, że ty nie musisz nic robić, no i tam potem się taki komunikat, że twój pakiet Office został pomyślnie zainstalowany, możesz teraz przejść do trybu online lub zamknąć system. No dobrze, no tylko że wiesz, no ten instalator albo jest starszy na stronie Microsoftu, bo oni go instalują chyba, znaczy aktualizują chyba ten obraz ISO co 6 miesięcy, ten instalator oficjalny z oficjalnego kanału, bo powiemy jeszcze o kanałach. No albo logujemy się poprzez konto, no i nam się szybko wszystko pobiera i tak dalej, tylko nie mamy wpływu. Co tak naprawdę byśmy chcieli mieć?
1: Czy no
0: chcielibyśmy, tak. bo po co nam wszystkie składniki, ale Microsoft nam na siłę aplikuje do pobrania wszystkie składniki, tak, Microsoftu. Ale pokażemy legalną metodę, bo to wszystko jest legalne, tylko że za pomocą innego programu.
1: Zewnętrznych narzędzi.
0: Tak, do wdrażania, bo on korzysta w ogóle z oryginalnego narzędzia do wdrażania, Office Deployment Tool, czyli pobiera sobie plik XML, w którym zapisuje, co chcemy wdrożyć, pobiera to, no i znaczy pobiera to poprzez program ten Office Deployment Tool i możemy stworzyć tam sobie obraz ISO albo już od razu zainstalować, nie?
1: I to ten to program pokażemy. Nazywa się, bo w końcu myślę, że warto wymienić jego nazwę, Office Tool Plus.
0: Jest to program z Chin, Office Tool Plus. Chińczyk nazywa się Yerong Lai. Ten deweloper w ogóle, on jest bardzo otwarty, ten Chińczyk, bo jak mu powiedziałem i wytłumaczyłem, o co chodzi, to powiedział, że ten program poprawi błędy z dostępnością. No i nie musieliśmy długo czekać, bo na początku listopada, 14 listopada bodajże, ukazała się wersja z moimi, że tak powiem, poprawkami. Czyli autor się bardzo pospieszył, bardzo kontaktowy człowiek. Trzeba do niego bardzo pisać takim bardzo obrazowym angielskim, bo on nie rozumie, bo to jest Chińczyk, a w Chinach rzadko kto się posługuje angielskim, przynajmniej ta średnia klasa wyższa się no raczej nie posługuje angielskim, tylko po chińsku, i tłumaczył to wszystko przez translator, przez Baidu do mnie. Ja pisałem po angielsku, on pisał do mnie po chińsku i tłumaczył to na angielski. Jakoś się dogadaliśmy. On ma kanały na Telegramie, zapraszam na Discordzie i w innych platformach zachodnich, nie? I można się z nim dogadać. Co do dostępności. Bardzo kontaktowy człowiek, polecam.
1: Tak jest. No więc myślę, że teraz możemy już powolutku przejść do prezentacji. Na dobry początek trzeba będzie ten program pobrać. Ja już teraz wrzucę tutaj syntezę, żeby można było, żebyście też słyszeli, co my tutaj będziemy robić, bo musimy to zrobić tak trochę naokoło dzisiaj, ze względu na ustawienia u Mateusza. Z jakiegoś powodu u niego jest to dosyć mocno, dosyć głośne. Po prostu synteza w porównaniu do jego głosu jest dosyć zróżnicowana, więc żeby wam tego oszczędzić, to po prostu połączyliśmy się teraz przez NVDA Remote. No i ja będę przynajmniej na początku pokazywał stronę internetową, potem Mateusz będzie pokazywał to, co się tam dzieje w tym programie, w programie Office Tool. No dobrze, to teraz już przynajmniej na razie też dam ci syntezę, żebyś słyszał to, co się dzieje u mnie. Może troszkę ją zwolnimy. O.

0: w ten sposób. Dobrze. I adres strony internetowej. Oficetol.plus. Taka nietypowa domena. Taki jest adres. Strona jest bardzo prosta. Jesteśmy już na niej. Tak, Office Tool Plus Google Chrome. Tutaj mamy po prostu taką informację. I strona rzeczywiście jest bardzo prosta, bardzo intuicyjna, bo wystarczy, że sobie ją tu obejrzymy troszkę. No tu jest wyszukiwanie, czyli wprowadzenie, sposób użycia, pomoc. Tu mamy menu, możemy zmienić język. W zasadzie do dyspozycji mamy tylko dwa języki, aczkolwiek uprzedzając, Office Tool jest po polsku, prawda?
1: Office Tool jest po polsku. Chyba tam niektóre menu nie są po polsku, ale program jest pisany. Chyba ktoś mu to tłumaczy temu Chińczykowi dobrym angielskim. Także albo... jeżeli komuś tłumaczenie nie wystarcza, to może posługiwać się językiem angielskim i bardzo dobrym.
0: No i zobaczmy, co mamy dalej. Tu, jeżeli ktoś ma potrzebę, żeby sobie włączyć tryb ciemny, to można. Tu mamy kanał na Telegramie, Discord, GitHub, czyli kody źródłowe też tego narzędzia, jeżeli ktoś chciałby zajrzeć, co tam się kryje pod maską. I tu mamy taki opis. I to jest coś, co nas interesuje najbardziej. Ja już tu mam ten link oznaczony jako odwiedzony, no bo już tu byłem, download, i myślę, że to jest rzecz najpotrzebniejsza, czyli po prostu wchodzimy sobie w download. Właśnie. I najprostszą metodą, żeby sobie pobrać ten program Office Tool Plus, to jest... odszukać sobie tabelkę literką T i mamy już od razu taką tabelkę, która wygląda w sposób następujący. Ja to może pokażę. Tu jest site, czyli jaka to wersja, czy 64-bitowa, czy 32, czy na ARM i to tyle. I to są trzy jakby kolumny. Zazwyczaj będziemy potrzebowali wersji 64-bitowej, chociaż jeżeli ktoś na przykład ma jakiś sprzęt starszy albo nowocześniejszy, bo na ARM, to też może z tego skorzystać. My tu mamy 64-bitową i tu mamy download, ale o co chodzi? Jakie tu mamy strony? Bo jest kolumna site i w tej kolumnie site mamy... Yuntu? Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc, ale brzmi z chińska.
1: Jakaś chińska strona, nie wiem też, co to
0: tak.
1: jest.
0: Tak. Mamy OneDrive, czyli po prostu serwer Microsoftu. GitHub Releases. Tu jeszcze też jakieś SDU. Sporo tych mirrorów i większość brzmi tak jakoś po chińsku.
1: Jakoś z państwa środka, bo autor jest z państwa środka.
0: Tak, ale możemy sobie po prostu wybrać na przykład GitHub Releases, tak? Więc wybieram sobie tę wersję 64.
1: I wersja się ukazała 15 października, listopada, najnowsza. Polecam pobierać najnowszą, bo moje poprawki związane z dostępnością zostały uwzględnione, więc polecam.
0: I teraz sobie naciskam po prostu na tym Enter. I tu mamy Mamy tłumaczenia. Tu jeszcze jest informacja, co nam się przyda do uruchomienia tego.
1: Tak, bo można z ze wszystkimi bibliotekami, one są podpięte.
0: I tu już mamy, w tym momencie, kiedy mamy te file name, SHA, czyli ten skrót danego pliku. I właśnie. Tu mamy te skróty i nazwy plików. O właśnie. I tu, no i to nas interesuje. To na GitHubie to trochę trzeba poszukać tych plików, ale w końcu je mamy. I na przykład mamy... Tu mamy ARM64, no to nas nie interesuje. Ale nas interesuje ta wersja x64.zip na przykład. I sobie po prostu tu wybieramy, enterem potwierdzamy.
2: Zapisywane jako dialog, nazwa pliku, lista rozwijana z innym te pole edycji altusem zaznaczone oficetol audzem.18.1.0x64.zip.
0: Jeżeli macie ustawionego Chroma na automatyczne pobieranie albo też inną przeglądarkę, z której korzystacie, to w tym momencie pobierze wam się ten plik automatycznie. Ja akurat mam ustawione to tak, żeby mi się zawsze pytał, gdzie ja chcę pobrać dany plik. I właśnie w tym momencie mógłbym sobie go zapisać i on będzie się pobierał. I tak wygląda strona, tak wygląda sposób pobierania tego pliku. Nie jest to nic skomplikowanego, a teraz można już, myślę, że przejść do rzeczy, czyli do samej aplikacji. Wiadomo, pobiera się zip i ten program nie jest wersją instalacyjną. To
1: nie
0: jest portable.
1: Wersja instalacyjna to jest wersja portable, czyli to jest wersja przenośna. Z tym, że ja już go uruchamiałem wiele razy, i podczas pierwszego uruchomienia program nas jakby program zażąda od nas akceptacji umowy licencyjnej. Tam po angielsku on się wyświetli, że tam że należy ją zaakceptować i po akceptacji pojawi nam się dziwne menu, znaczy pojawi nam się menu programu. Z góry przepraszam za jakieś odczytywanie typu tam group, model, element, item i tak dalej, bo program, jak wiemy, jest pisany w Chinach i jest pisany w jakimś języku programowania WPF, gdzie NVDA więcej informacji z kodu wyciąga, bo jest pisany przez Chińczyka i najlepiej on działa, znaczy nie wyciągając tak więcej informacji, chociaż ZDSR też mniej informacji czyta, NVDA więcej i najlepiej, żeby, no jeżeli ktoś chciałby pracować na ZDSR i ma taką możliwość, to on działa z ZDSR, nie? Z tym programem, chociaż nie to, że się go nie da obsłużyć, da się go obsłużyć, tylko NVDA z jakiegoś powodu wyciąga
0: więcej
1: informacji
0: gada.
1: Programistycznych, tak niepotrzebnych, typu tam group element albo tam jakiś tam model name, launcher, nie?
0: No jasne. To,
1: no, będzie więcej gadał, nie? Także z góry przepraszam.
0: No dobrze, Mateuszu.
1: Ale program jest fajny, interesujący. Tak
0: to ja już tu odciszam w takim razie mowę z dalnego komputera tak zwanego, wyłączę ci teraz, żebyś nie miał kakofonii dwóch syntez. I proszę bardzo, nasi słuchacze słyszą syntezę moją, nie słyszą twojej, więc ty możesz działać.
1: Aha, czyli słyszą syntezę moją, słyszą syntezę twoją, nie słyszą syntezy mojej, dobra, czyli okej.
0: Dokładnie.
1: Czyli działam. Ja tutaj sobie na szybko wpiszę download w uruchom. Wszedłem sobie w okienko uruchom, Windows R wpisując, wpisałem downloads i wpisałem enter. Pobrane pliki i tutaj mamy co? Office Tool Plus. Office Tool.
2: office.exe.
1: Tak, i ten plik Office Tool Plus Exe w folderze Office Tool Plus, chociaż wy możecie ten folder sobie nazwać jak chcecie, ale macie tutaj plik Office Tool Plus, macie też takie foldery jak w ogóle co my tutaj mamy. Tak, dodajmy, że to narzędzie jest narzędziem konsolowym również, bo można i z interfejsu, zarówno z interfejsu graficznego obsługiwać, jak i z interfejsu konsolowego to narzędzie. Czyli jeżeli ktoś lubi, to można z wiersza polecenia to narzędzie obsługiwać. Office Tool Plus, czyli będzie nas interesowało narzędzie graficzne. Pliki. I tutaj pliki. Będą pobierane pliki z tego Office'a, którego my pobierzemy. Bo najpierw ten Office jest pobierany do komputera przez to narzędzie i potem po pobraniu do komputera jest wysyłane polecenie takie, jak my chcemy. Czyli co on ma zrobić po pobraniu tych składników? Czy ma go od razu wdrożyć, czyli uruchomić instalator z tych składników, jeżeli nie mamy Office'a? Czy ma pobrać jedynie? Albo czy ma utworzyć obraz ISO, albo czy ma edytować konfigurację, bo możemy sobie na przykład edytować konfigurację i wtedy nam się włączy notatnik i możemy, jeżeli znamy składnie poleceń Office Deployment Tool, to wszystko jest dostępne na stronie Microsoftu, tylko nie wiem, z jakiegoś powodu Microsoft nie uaktualnił składnik poleceń. No to możemy sobie Office Tool, Office Deployment Tool wyedytować sobie składnie w notatniku, zapisać to, uruchomić plik setup i plik setup będzie już nam instalował składniki zgodnie z zapisaną składnią. Chociaż wszystko możemy, tę całą składnię generuje nam też program i dodaje do pliku XML, to jest plik instalacji nienadzorowanej. Coś w rodzaju Windows Unattended Installation, nie? Czyli ten plik instalacji nienadzorowanej.
0: No tak.
1: Tak. Mamy tutaj... Aha. I tutaj tyle. Co mamy w folderze Files? Preferencje, czyli zapisany jest język programu, jaki obecnie używamy. Setup. I to jest ważny setup, bo ten plik setup instaluje nam Office'a, który został pobrany z, do komputera przez ten program. Setup, czyli setup Office Deployment Tool, on już ma wpisane, co ma robić, że to ma być instalacja, nie musimy uzyskiwać dostępu do wiersza poleceń, tylko Enter i nam się już Office uruchamia instalator. Office Deployment Tool nam uruchomi instalator. Czyli to jest to. Preferencje i setup. No i to jest tyle. I w zasadzie to jest tyle. Przejdźmy sobie teraz do Office Tool Plus. Naciskamy sobie tabulator i będę po kolei pokazywał, co ta opcja znaczy i gdzie my w ogóle jesteśmy.
2: Zainstaluj pakiet Office, przycisk.
1: Zainstaluj pakiet Office, czyli aha, jesteśmy na stronie głównej. I ta opcja po prostu zainstaluj pakiet Office pozwala nam na instalację pakietu Office z... Już wcześniej naciskamy Enter i pobierają nam się składniki. My nic nie musimy robić i składniki nam się pobiorą i od razu pakiet Office będzie instalowany. Nie musimy nic robić, pobierać żadnych obrazów. Program za nas wszystko zrobi sam i tak naprawdę no, zainstaluje nam Office'a, tak? Całego. Mhm. Dalej co mamy? Menu. W zależności od strony, w jakiej będziemy w programie, strona główna, ten przycisk menu, on działa kontekstowo. Jeżeli będziemy w opcji wdróż, no to menu, na przykład możemy sobie wyeksportować konfigurację, żeby zobaczyć, co wdrożyliśmy, tak? Powiedzmy, jakie produkty, bo możemy się pomylić. A program ten Office Deployment Tool, znaczy Office Tool Plus, pozwala nam na wiele. Ja się raz pomyliłem i musiałem sobie wyeksportować konfigurację do notatnika, żeby sprawdzić, czy ja rzeczywiście coś zainstalowałem, prawda? Pomyślnie.
0: Czy wszystko zainstalowałeś to, co chciałeś?
1: Ustawiłem? Tak. Czy wszystko zainstalowałem to, co chciałem? Zobaczmy tutaj, ten przycisk menu uruchamiamy klawiszem spacji.
2: Memu.
1: I pojawiło nam się menu kontekstowe. I strzałką w dół patrzymy, co mamy pod tym menu.
2: Microsoft 360,
1: tak, i możemy tutaj różne licencje dla Office 300, różne wersje instalować.
2: Microsoft 360, personal, Outlook, Vortex, PowerPoint,
1: tak, Family Personal, w zależności od posiadanej licencji możemy sobie Office zgodnie z licencjami sobie wdrożyć.
2: Official TST Professional Plus 2024 volume license zawiera Outlook, Vortex, PowerPoint, PowerPoint.
1: Tak, to jest ta wersja LTSC pudełkowa 2024, którą Microsoft przygotował na początku września.
2: Official TST Professional Plus 2021 volume license zawiera Outlook, Vortex, PowerPoint, PowerPoint.
1: To jest to.
2: Official Home 2024 zawiera Vortex, PowerPoint, PowerPoint.
1: Office Home, czyli wersja Home.
2: Office Home and Student 2021 zawiera Vortex, PowerPoint,
1: Student, to jest Word, Excel i PowerPoint. I to jest,
0: czyli tu sobie
1: tyle.
0: Po prostu wybieramy konkretną wersję pakietu Office, co do której mamy klucz produktu i którą chcemy zainstalować.
1: Tak, tak, tak, tak, ale to jest takie, że wybieramy, on nam to pobiera, instaluje i tak dalej, i tak dalej. A ja pokażę szerzej to, jak na przykład można coś sobie odznaczyć, na przykład powiedzmy, nie? I pobrać to. Dobrze, ja to zamknę klawiszem Escape, więc zamykam to.
2: Menu, przycisk, przełączam, naciśnięty, kliknij.
1: Menu i teraz pod tabulatorem druga opcja.
2: Lista aplikacji, lista aplikacji, number, telegram, obiekt, znamy 1.18, telegram, przycisk, dołącz do naszej oficjalnej grupy i rozmawiaj z nami, dołącz do naszej oficjalnej grupy i rozmawiaj z nami, Dymek, dołącz do naszej oficjalnej grupy i rozmawiaj z nami, Dymek.
1: Tak, to jest telegram.
2: Aplikacja Lumer, Discord, obiekt z danymi 2.18, Discord, przycisk, dołącz do nas, aplikacja Lumer, Office, obiekt z danymi 3.18, Office, przycisk, strona główna, aplikacja Lumer, Access, obiekt z danymi 4.18.
1: Można mojego Accessa uruchomić, bo tutaj akurat na stronie głównej, jesteśmy w zakładce strona główna, ja pokażę te zakładki mniej więcej, opiszę. Na stronie głównej możemy uruchamiać sobie swoje aplikacje, już zainstalowane, na przykład Worda. Jeżeli nie mam Worda, to sobie mogę to uruchomić.
2: Aplikacja Lumer, Excel, obiekt z danymi 5.18,
1: Excel. Excel, to jest mój Excel.
2: Aplikacja Lumer, Forms, obiekt z danymi 6.18, Forms, przycisk, tu ankiety, quizy, ankiety oraz utro, przeglądy, wyniki, czasie rzeczywistym, tu ankiety, quizy, ankiety oraz utro, przeglądy, wyniki, czasie rzeczywistym, Dymek, tu ankiety, quizy, ankiety oraz utro, przeglądy, wyniki, aplikacja Lumer, lot, obiekt z danymi 7.18, lot, przycisk, myszy planu litu wspólne, myszy planu litu wspólne, Dymek, myszy planu litu wspólne, Dymek.
1: To są składniki webowe, jak
0: OneDrive. Znaczy, ja nie wiem, Mateuszu, czy akurat tutaj to jest sens przechodzić przez tę całą listę, bo to, jak rozumiem, każdy będzie miał co innego.
1: Tak, lista moich aplikacji, no. To może I tutaj mamy, jeżeli byśmy to rozwinęli, to mamy tam ustawienia i o programie, takie coś, ale my nie będziemy menu nawigacji pokazywać, tylko będziemy pokazywać najbardziej istotne szczegóły dla nas. Tabulator.
2: Pasek nawigacyjny, lista, strona główna, 1.6.
1: Tak, i to są zakładki. I my byliśmy na stronie głównej, czyli strona główna nam pozwala na instalację pakietu Office, na uruchamianie naszych aplikacji pakietu Office, i w zasadzie to jest tyle z tej strony głównej, ale nas najbardziej to by interesowała zakładka, ona, bo tutaj są, ja może pokażę te zakładki. Jesteśmy na liście zakładek. No i strzałka w dół.
2: Wdróż 2.6.
1: Wdróż, czyli tutaj mamy opcje związane z wdrażaniem, czyli możemy sobie pobrać ten pakiet Office, możemy go sobie pobrać i utworzyć plik ISO, tylko pobrać, edytować konfigurację i więcej w tym menu wdróż. Kolejna zakładka. Aktywuj, czyli tutaj możemy zarządzać sobie naszymi kluczami do rejestru, naszymi licencjami. Możemy je sobie odinstalować, wpisać drugą licencję, jeżeli znamy klucz produktu, bo ja pamiętam sytuację mojej lektorki szwedzkiego, gdzie ta licencja rzeczywiście z jakichś powodów została odinstalowana, ten plik autoryzacyjny. Tylko ja gdzieś ten plik autoryzacyjny w JSON-ie tego Office'a, co mówiłeś, że kiedyś poleciał komuś tam. To chyba ty mówiłeś,
0: To znaczy, to u mnie akurat było, ale to w przypadku poczty, wiesz? To było związane z pocztą. I autoryzacja przez ten mechanizm tak zwany OAuth.
1: OAuth.
0: Po prostu tam jest taki plik JSON i...
1: Rzeczywiście poleciała i niestety... Office musiał zostać odinstalowany, no osoba nie widziała, bo się nie znała, bo się miała prawo nie znać i dzwoniła do Microsoftu, a to nie trzeba dzwonić do Microsoftu, tylko można skorzystać z tego narzędzia, jeśli się wie. Tak, aktywuj, tutaj jest zakładka.
2: Przybornik 4.6.
1: Przybornik, czyli mamy taki zestaw narzędzi, czyli możemy tutaj, ja go pokrótce pokażę, bo przybornik jest akurat, to jest po angielsku toolbox. Zakładka. Ja go pokrótce pokażę, bo to jest przydatne narzędzie. Ja nie będę w to wchodził, tylko pokrótce pokażę, bo tam można odinstalować, można na przykład zmienić sobie kanał z bety na korporacyjny i tak dalej, i tak dalej. On nam się wpisuje wszystko ładnie do rejestru i po prostu aktualizujemy sobie Office'a poprzez to menu, tam karta, plik, potem konto. I potem bierzemy aktualizuj, opcję Microsoft 365, opcja aktualizacji, tam wyłącz albo aktualizuj. No i w zależności od tego, że na przykład, bo na co dzień mamy ustawiony kanał miesięczny, przeciętni użytkownicy, jeśli nie korzystają z Office, to mają ustawiony kanał miesięczny. No i chcąc przejść do bety, mamy zakładkę przybornik i ten przybornik przechodzi nam do zakładki tam aktualizuj. Za pomocą tego przybornika możemy sobie zmienić kanał dystrybucyjny, jeśli jesteśmy takimi zapaleńcami, entuzjastami różnego rodzaju wersji testowych z bieżącej na testową, to jest kanał bieżący tak zwany, z testowej na miesięczną, na korporacyjną, dożywotnią, na półroczną, nie? Bo no są takie kanały na przykład dla firm, nie? Jak firmy wdrażają, to chcą na przykład, żeby wersję półroczną, no nie? Żeby nie mieć przestoju przez aktualizację, to chcą mieć wersję taką, no, półroczną, powiedzmy, no nie? Ja mam osobiście ustawioną betę Office'a 365, więc... Tak to się dzieje. Pokażemy te kanały jeszcze. Przybornik, ja sobie wejdę krótko do przybornika, jeśli pozwolisz.
2: Pasek nawigacyjny, lista ustawień, mam naznaczony 1 z 2.
1: Ustawienia to nie, bo ustawienia i o programie to nie będziemy tego pokazywać. Tam się zmienia język, tam jest coś takiego. O programie to można dokumenty poczytać, czyli dokumentację. Tam aktualizację, sprawdzić, odwiedzić stronę domową autora i tak dalej, powiedzmy.
2: Sprawdzam wersję i pakiet Office, przycisk zapytaj informacje o kanałach aktualizacji i pakiet Office od firmy Microsoft, przejdź do strony.
1: Tutaj możemy sprawdzić sobie wersję pakietu Office, obecnie zainstalowaną.
2: Opisko bubundu, zapytam na przycisk kobundu, zazwyczaj zaczyna się od 0x, na przykład 0x2 lub 0x80 000 70 000 2.
0: A to może być przydatne.
1: Tak, to kod błędu, to jeżeli mieliśmy jakiś, powiedzmy, tam powiedzmy kod błędu gdzieś tam. No ja nie miałem kodów błędów, ale zobaczmy, co to jest.
2: Proszę podać kod błędu, pole edycji pusta.
1: A, to jest tam jak 0800, tam jeżeli mamy kod błędu, to on nam wygeneruje informacje o kodzie błędu.
0: Swoją drogą
1: znamy,
0: ciekawe, nie? Czy tylko ofisowe błędy, czy na przykład ogólnie, bo kody błędów mogą być też, no wiadomo, systemowe.
1: Wiesz co, nie wiem, też nie chcę spekulować, ale wydaje mi się, że ofisowy, bo to jest Office Tool Plus, więc... Mhm. Ale nie,
0: ale kiedy
1: nie
0: się
1: jestem akurat.
0: Przydarzy mi się jakiś błąd systemowy, to aż sobie to sprawdzę.
1: Dobra,
2: Anuluj, proszę podać kod błędu, pole edycji pusta, oficer odbyt okno. Sprawdzam wersji pakietu oficer, przycisk zapytaj informacje o kanałach aktualizacji pakietu oficer od firmy Microsoft, opis kod błędu, zapytaj mi przycisk kod błędu, zazwyczaj zaczyna się od Verbix, testowanie osiągalności hosta KMS grupa z winiem TJTC Pink, aby przetestować, czy host KMS może być połączony.
0: Tutaj KMS, czyli to są te licencje
1: KMS,
0: takie serwerowe.
1: Tak, no key management server, czyli jeżeli na danym hoście mamy jakiś przestój albo licencja nam się nie aktywuje, to wpisujemy na nazwę hosta i po prostu sprawdzamy, czy jest otwarty port, wiesz, taki ping-pong, pingi, jak się sprawdza,
0: no tak.
1: Tam adresację, wiesz, jak się sprawdzało, że tam sprawdzisz... To w przypadku NVDA, nie? Remote, tam jest check port, czy ten port jest otwarty, czy jest zamknięty, czy da się IP pobrać, wiesz mniej więcej o co
0: no
1: chodzi,
0: tak.
1: Nie? No i tak, tu jest ten przycisk.
2: Test przycisk.
1: No to test, to nie. To jest tak, to można, znaczy usuń pakiet Office, czasami te deinstalatory to nam płatają figla i ten dezinstalator, ten click to run, że nie usunie nam wszystkiego, a nie daj Boże, jeżeli usuniemy instalator z program files, no to część Office'a nam zostanie, ale aplikacji nie uruchomimy, no bo ich nie ma. No i co, musimy całego Office'a odinstalować i dopiero musimy go zainstalować jakby no całego, no bo instalacja Microsoft Office jest na tyle złożona, że no niestety nie we wszystkich konfiguracjach ona nam dobrze chodzi. No, akurat ja sobie mogę z tym poradzić, no ale większości użytkownikom Office może płatać figle ta instalacja Microsoft Office. Więc weźmiemy sobie, wyjdziemy sobie tu.
2: Zbieżdżenniki, instalator, pakiet, oficer, przycisk, zbieżdżenniki, by przeanalizować i rozwiązać, ile mamy problem.
1: Zbieżdżenniki, tak.
2: Zmieniam kanał aktualizacji i pakiet, oficer, lista rozwijana kanał beta, zmieniam te zmiana kanał aktualizacji i umożliwił aktualizację
1: obniżenie
2: wersji i pakiet, oficer, bez ponownej instalacji.
0: I tu jeżeli mamy wersję...
1: Tak, i tu jeżeli mamy wersję jakąś tam półroczną, no to on tam nam wpisuje już tam, że tam C, program, tam on komendę już ma tam C, program files, command files, click to run i tam będzie...
0: Znaczy no, ogólnie
1: tam,
0: rzecz biorąc to tak jak mamy...
1: .exe, spacja, myślnik, current, nie? Czyli tam bieżący, nie?
0: No po prostu zmieniamy kanał, czyli jeżeli na przykład mamy wersję taką stabilną, a chcemy przetestować, co Microsoft nowego wdraża w swoim pakiecie biurowym, którego używamy, jeżeli jest to no coś w miarę nowego, w miarę nowy pakiet, to po prostu wtedy sobie przechodzimy na ten kanał wersji testowych. No wiadomo, że tak produkcyjnie to lepiej trzymać się tych wersji pewnych i sprawdzonych. Jeżeli macie żyłkę testera, no to sobie możecie potestować, ale ja bym raczej tam nikogo nie namawiał bez powodu, żeby sięgał po kompilacje testowe.
1: Tak, tak, to tu można, tu nie zmieniamy sobie, zrobimy...
2: Zmieniam właściciela produktu biurowego grupa z innym temat, natomiast wyświetlana na stronie konta aplikacji Office.
0: Czyli nasze imię i nazwisko
1: tak,
0: zazwyczaj.
1: Imię i nazwisko.
0: Inicjały potem z tego też się biorą w dokumentach.
1: Tak, też.
0: W metadanych.
1: Tak, tak. Pamiętasz te inicjały w Office 2000.
0: Tak.
1: Imię, nazwisko, inicjały.
0: One cały czas, to cały czas gdzieś tam jest.
1: Tak, no w ustawieniach tam, ustawienia opcje i tam autor, nie powiedzmy, autor. Tutaj chodzi o zmianę autora dokumentu, powiedzmy tak, Worda na przykład. No, metadane, żeby lepiej otagować, ale dobra, zobaczymy, co mamy dalej w przyborniku.
2: Nazwa zestawu, przycisk.
1: Nazwy zestawu, to akurat nie wiem, co to jest, szczerze powiedziawszy.
2: Memu, przycisk, przełączam, memu kontekstowe.
1: I to jest menu kontekstowe dla tej zakładki, bo to nie jest takie menu, gdzie mieliśmy stronę główną, tylko to zawsze menu będzie działało w sposób kontekstowy. Czyli jeżeli jesteśmy w zakładce wdróż, to jeżeli otworzymy to menu, to będziemy mieli opcje związane z zakładką wdróż. Jeżeli na stronie głównej, to będziemy mieli opcje związane z zakładką strona główna. Jeżeli przybornik, to opcje związane z przybornikiem. To menu nie działa tak samo, jak pokazywaliśmy na stronie głównej, tylko ono działa w zależności od bycia w danej zakładce. To jest menu, które działa w sytuacji kontekstowej. Zobaczmy zatem, co mamy w menu, w tym menu, bo szczerze mówiąc nie wiem. Ja wcisnę sobie klawisz spację.
2: Menu. Przywrócenie domyślnej nazwy właściciela 1 z 1.
1: O, a tutaj mamy akurat przywrócenie domyślnej nazwy właściciela. To
2: zmień właściciela produktu biurowego wraz z innym naprawi ikonę dokumentów oficer. Przycisk spowoduje to zresetowanie skojarzenia dokumentów oficer.
1: Tak, czyli tam spowoduje to ustawienie.
0: Jeżeli coś poprzestawialiśmy, na przykład, żeby pliki docs otwierały się w jakiejś innej aplikacji, to możemy tutaj to naprawić i przywrócić tak. Te domyślne skojarzenia typów plików pakietu Office do programów pakietu Office, po prostu.
1: Tak.
2: Utwórz kopię zapasową lub przywróć ustawienia pakietu Office, grupa zwinięte, wykonaj kopię zapasową lub przywróć ustawienia aplikacji Office, wyklucz pliki i zawartość nadanie, udostępnij kopii zapasowych, może to spowodować wyciek twoich danych osobowych.
0: No właśnie.
1: A to jest ciekawe, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, to chyba tworzy jakąś kopię zapasową
0: naszych
1: obrazu,
0: ustawień, naszych ustawień
1: chyba,
0: nawet.
1: Chyba ustawień. Dobrze, zobaczmy to.
2: Utworzyć kopię zapasową, przycisk, zresetuj ustawienia pakietu, zresetowane, przycisk, zresetuj ustawienia pakietu, oficer do wartości i domyślnych.
1: Nie.
2: Utwórz kopię zapasową lub przywróć ustawienia pakietu, oficer, grupa z innym, te wykonaj kopię zapasową lub przywróć ustawienia aplikacji, oficer, wyklucz pliki i zawartości na
1: dane. Nie będziemy tutaj, ale to można zrobić.
2: Utworzyć kopię zapas, przywróć przycisk. Zresetuj ustawienie, zresetowanie, przycisk, spowoduje to zresetowanie, kont, napraw, przycisk, spowoduje to odbudowanie, token, akty, napraw, spowoduje, zresetuj ustawienie, pakiet, ofice, utwórz kopię zapasową lub przywróć ustawienie, utworzyć kopię zapas, utwórz kopię, napraw, ikonę, dokumentów, ofice, przycisk, utwórz kopię zapasową lub przywróć ustawienie, pakiet, ofice, grupa z innym, te wykona, utworzyć kopię zapasową, przycisk.
1: To nie, to powinno być utwórz kopię zapasową.
2: Przywróć przycisk.
1: Przywróć to nie.
2: Zresetuj ustawienia pakietu oficer do
0: wartości. Ten przycisk wcześniej, te utworzyć kopię zapasową prawdopodobnie tworzy kopię.
2: Zamknij wszystkie aplikacje pakietu oficer. Zresetowanie przycisk, zresetuj ustawienia pakietu oficer do wartości domyślnych.
0: No i tu, jeżeli coś nam się popsuło, to mamy reset.
2: Spowoduje to zresetowanie konfiguracji usługi software protection, tym konfiguracji KMS, dowiedz się więcej o usłudze zresetowania software protection link.
1: Tak, czyli to tutaj click to run, tak, software protection, czasami po prostu klucz produktu może nam nie zadziałać, wpisaliśmy zły klucz i resetuje nam się to do ustawień domyślnych i będziemy zmuszeni wpisać ponownie klucz produktu, no i aktywować sobie Office'a na nowo, czyli wszystkie licencje zostaną nam usunięte, a ta usługa zostanie naprawiona i będziemy musieli klucz wpisać od nowa. Dobrze.
2: Napraw przycisk, zresetuj usługę ochrony oprogramowania.
1: Napraw to nie.
2: Spowoduje to odbudowanie tokena aktywacji systemu Windows. Twój status aktywacji systemu Windows może zostać utracony. Dowiedz się więcej o odbudowie tokena aktywacyjnego systemu Windows.
0: Z tym warto ostrożnie gdzieś tam postępować.
1: No, znaczy, gdyby mi się to przydarzyło, to ja wiem, jak to odbudować, ale użytkownicy nie wiedzą, więc nie polecamy tego robić.
2: Napraw przycisk odbudowania.
0: No, po prostu wyskoczy nam jeszcze raz prośba o to, żeby system aktywować.
1: Tak.
2: Spowoduje to przywrócenie zmiennych systemowych do wartości i domyślnych nie używaj, bo jeżeli nie jesteś pewien, dowiedz się więcej o zresetowaniu zmiennych systemowych link.
0: słuszny komunikat ostrzegający.
1: Zmiany systemowe to tam procent update'a i taki tam podobne. Procent system root i...
2: Napraw przycisk zresztuj zmienne systemowe.
1: To nie.
2: Spowoduje to ponowne zarejestrowanie składników w minie. Używaj go, jeżeli nie jesteś pewien. Dowiedz się więcej o naprawieniu składników w minie.
0: Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czym są składniki
1: WMI. WMI to są na przykład takie, to jest składniki dotyczące rozruchu i dotyczące instalacji systemu Windows, nie? Jeżeli masz tam procesor z TPM, to dodajesz do WMI taki, do rozruchu taki składnik, żeby on pomijał na przykład wymagania systemowe co do braku posiadanego procesora TPM 2.0 na przykład.
0: No
1: nie?
0: Tak.
1: Żeby to pomijał.
0: I stąd też przy Windowsie 11.
1: To nie. No i tu jest menu nawigacji, to tam nam pokaże ustawienia i tak dalej. To już jest koniec tej zakładki.
2: Pasek nawigacyjny, lista ustawienia niezaznaczony 1 z 2. Sprawdzamy wersji pakiet Lofi. Pasek nawigacyjny, lista przybornik 4.6.
1: No i przybornik i dalej kolejna zakładka.
2: Konwertuj dokumenty 5.6.
1: O, to jest ciekawe Michał, bo ja co prawda tego nie używałem, ale może nam to narzędzie przekonwertować dokument PDF na Word, Word na PDF i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak, wykorzystując silnik Office'a.
1: Tak, to jest ciekawe akurat. Ja tego nie korzystałem, więc nie wiem, ale jeżeli ktoś by chciał, to polecam. Zobaczmy, co tutaj mamy.
2: Pasek nawigacyjny, lista ustawienia niezaznaczony, Excel, grupa zwinięte, konwertowanie dokumentów programu Excel.
1: Konwertowanie dokumentów programu Excel, zobaczymy tu.
2: Rozwinięte.
1: Rozwijamy to.
2: Importuj dokumenty, przyciski.
1: Importuj dokumenty, możemy zaimportować.
2: Forma wejściowa, lista rozwijana, wszystkie obsługi, dane pliki, gwiazdka.xlsx, gwiazdka.xlsm, gwiazdka.xls, gwiazdka.cs, skoro czy program Excel, wszystkie obsługi, dane pliki, gwiazdka.xlsx, gwiazdka.xlsm,
0: gwiazdka.xls,
2: forma wejściowa, lista rozwijana, skoro czy program Excel, forma wejściowa, lista rozwijana, wszystkie obsługi, dane pliki,
1: gwiazdka.xlsm,
2: skoro czy program Excel, gwiazdka.xlsm, skoro czy program Excel włączono obsługą na krok gwiazdka.xlsm. Skoro czy program Excel 97-2003 gwiazdka.xlsm.
0: Okej, no to nie ma sensu, myślę, całej listy pokazywać, natomiast format wejściowy i to też jest istotne, czyli na przykład, jeżeli mielibyśmy różne typy plików, które obsługuje Excel i które Excel jest w stanie wczytać i chcielibyśmy, żeby skonwertować te wszystkie typy na jeden typ wyjściowy, to za pomocą tego narzędzia to możemy to zrobić.
1: Tak, i tutaj format wyjściowy, to możemy co to...
2: Skoro czy program Excel włączono obsługą...
0: No, pewnie to samo, co wyjściowy.
2: ...strona przeciwek z jednym, strona internet, szablon program Excel, gwiazdka, krop, szablon program, szablon, zwykły tekst, gwiazdka, krop, PDF, gwiazdka, krop, dokument, XS, gwiazdka, krop.
0: Excela do PDF-a na przykład możemy sobie zrobić.
2: Skoro czy program...
1: Ty wiesz, co to XPS jest? XPS?
0: Szczerze mówiąc, nie pamiętam teraz, co to tam było. Jaka jest różnica między tym a PDF-em? Bo to jest zapisz jako dokument XPS PDF, to się pojawia w Wordzie. Na przykład taka opcja. I zwykle to powoduje zapisanie dokumentu jako PDF.
1: Tak, ale dobra.
2: PowerPoint, grupa zwinięte, konwertowane dokumentu.
0: Prezentację PowerPointa.
2: Importuj dokumenty, przyciski. PowerPoint, importuj dokumenty, przyciski.
1: Grupa
2: zwinięte, konwertowane dokumentu.
0: Mamy Worda.
1: Worda.
2: Importuj dokument, konwertuj przycisk, rozpocznij konwertowanie dokumentu.
1: I konwertuj. Gdybyśmy mieli dokument, to nam rozpocznie konwertowanie, możemy tutaj kreślić.
0: Jak rozumiem, można wrzucić tam na przykład cały folder.
1: Zdaje się, że tak.
0: A zobacz, jak wygląda to okienko do importowania.
1: Importuj dokumenty?
0: No.
2: Word, group, PowerPoint, Excel, format, import, Excel, group, importuj dokumenty, przyciski.
1: Importuj dokumenty. No zobaczymy, spację naciskam na tym.
2: Memu.
0: O, menu mamy menu. I co mamy?
2: Wybierz pliki 1 z 2.
0: Aha,
1: wybierz pliki.
0: O, da się.
1: I wybierz, tak,
0: i
1: da
0: to
1: się.
0: Bardzo fajne narzędzie może się okazać. Nawet jeżeli nie potrzebujecie wdrażać Office'a, to taki konwerter, który jest wam w stanie ogarnąć na przykład wiele różnych typów plików office'owskich do konkretnych innych typów, to może być coś przydatnego.
1: Tak, ja nie wiem, ja wiem, że jest, ale ja nie wiem, na ile to się zdaje, bo nie korzystałem, więc nie ręczę za ten konwerter. Jeżeli ktoś potrzebuje, to proszę bardzo, można przekonwertować i zachęcam różnych śmiałków, różnych entuzjastów, zapaleńców, żeby ten program rozgryźli. A, Michale, ja przypominam jako współprowadzący, że jesteśmy na żywo. Można do nas napisać na panelu kontaktowym tyflopodcast.net. Jesteśmy także na numerze telefonu naszym 663-883-600 i jesteśmy także na WhatsAppie. Jesteśmy też, mamy również też transmisję na portalu Facebook i na jesteśmy także w serwisie do przeszukiwania i odsłuchiwania różnych plików wideo i kanałów
0: YouTube. Czyli YouTube, jesteśmy tak także, jest.
1: Jesteśmy na YouTube, czy nie? Czy nie uruchomiliśmy
0: jesteśmy,
1: YouTube?
0: Jesteśmy na YouTubie, więc teraz, skoro o tym wspomniałeś, Mateuszu, to ja pozwolę sobie na moment przełączyć się na inną syntezę i sprawdzić, czy do nas piszecie w jakichś sprawach. I właśnie teraz już to sprawdzam, czy my tu mamy jakieś wiadomości na ten moment, ale nie mamy żadnych informacji, nie mamy żadnych komentarzy, więc już oddaję ci z powrotem syntezę, proszę bardzo, i możemy działać dalej.
1: Tak, to tutaj wybierz katalog. Zaznacz wszystko, czyli wszystkie pliki do konwersji i katalogi. Usuń wszystko, czyli usuń wszystkie importowane dokumenty i opcje importu. Można tutaj.
2: Poprzednia strona,
1: to i tak nam by nic się dało, bo na poprzednią stronę by nam nas, że tak powiem, przeniosłoby nas na poprzednią stronę, a my się jednak poruszamy inaczej niż osoby widzące, ale dobra, tabulator. A, tu jest strona plików. Możemy tutaj sobie zaznaczyć stronę nawet pliku i ją przekonwertować.
0: No tak, bo jeżeli jest dużo tych dokumentów, dużo stron, to pewnie właśnie po
1: albo
0: to...
1: dużo stron danego dokumentu zaznaczamy i robimy sobie konwertuj, no nie? Powiedzmy. Mhm. A to jest fajne, bo kawałek strony możemy sobie przekonwertować, znaczy jedną stronę.
0: Przynajmniej
1: zaznaczyć.
0: Teoretycznie tak to wygląda.
1: Tak. No, tabulator.
2: Przycisk, następna strona, dymek.
1: Następna strona, to nie.
2: Konwertowanie, grupa z innym, te dostosowanie, ustawienie.
0: No właśnie, i tu mamy ustawienia.
1: I tu mamy ustawienia konwertowania.
0: Jakoś szczegółowo dostroić.
2: Importuj dokumenty, przycisk, form, convert.com, zaznaczmy wszystko, przycisk, polewy, przycisk, ustawienia, konwertowanie, grupa z innym, te dostosowanie, ustawienie, rozwinięte.
1: Ustawienia konwertowania i tu
2: przeszukaj po foldery, przycisk przełączania, naciśnięty, przycisk inne pliku z podfoldera, podczas wybierania folderu,
0: przycisk,
2: przycisk przełączania, naciśnięty, po danej konwersji, ukryj interfejs użytkownika, przycisk przełączania, naciśnięty, ukryj okno, ale gdy takie to widzę.
1: Czyli podczas konwersji, żeby nam nic tutaj nie psuło pracy, tak, bo jesteśmy zajęci innym zadaniem, także żeby nam nie zasłaniało okno konwersji innego zadania, nie? To mogą osoby widzące ukryć sobie to zadanie, bo na przykład grają w jakąś grę albo skupiają się na innym zadaniu. Więc to jest opcja przydatna dla osoby widzącej. Dobrze, i tu tabulator.
2: Pierwsze na stronę, uwag, 20, ustawienie liczby plików, wyświetlone na stronę listy plików.
1: Tak.
2: Menu nawigacji, przycisk, kliknij, aby rozwinąć.
1: Menu nawigacji to jest... To już mamy koniec.
2: Pasek nawigacyjny, lista, konwertuj dokumenty, 5-6.
1: Konwertuj dokumenty to jest to. I tu ostatnia lista.
2: Sprawdź hash, 6-6.
1: Sprawdź hash. To jest sprawdzanie sum kontrolnych, czy nam się plik dobrze pobrał, czy nie było gdzieś jakichś błędów podczas pobierania pliku. Sprawdź hash, ale zobaczmy tutaj dla komplementarności, o co tu chodzi.
2: Pasek nawigacyjny, lista ustawienia niezaznaczony, jeden z dwa.
1: Ustawienia to nie.
2: Skróta zwinięte, generowanie skrótu plików, obsługa wielu algorytmów skrótu.
1: Ale to nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc.
0: No tu możemy sobie, podejrzewam, wygenerować skrót do jakiegoś pliku. Jeżeli byśmy chcieli, na przykład dla naszej jakiejś własnej instalacji albo dla naszych jakichś plików, to pewnie tu można by było wygenerować.
1: A, to pewnie tu,
0: za pomocą różnych tych funkcji skrótu.
1: Tak, okej.
2: Okay. Pasek nawigacyjny, lista ustawienia niezaznaczony, jeden z dwa. Pasek nawigacyjny, lista, sprawdź hash 6.
1: Sprawdź, no i to tyle.
0: I nas, tak, jak rozumiem, tyle. Interesuje przede wszystkim ta opcja wdrożenia.
1: Zakładka wdróż. Bo tutaj jest parę ważnych rzeczy, na które ja bym się pod którymi ja bym się zatrzymał troszeczkę, bo i na tym się bym zatrzymał na dłużej.
0: Okay.
1: Bo to jest, bo w ogóle my nie pobieramy Office'a, tylko my pobieramy tak zwaną click to run, czyli ten pakiet uproszczony, tak, kawałek po kawałku. I musimy i nas zresztą program uprzedzi. Sprawdź, czy zaznaczyłeś, ja teraz parafrazuję, sprawdź, czy zaznaczyłeś prawidłowy tryb dotyczący wdrożenia, czyli tutaj chodzi o to, że jeżeli, bo możemy z naszego zbioru danych pobranego już wskazać, gdzie mamy zbiór danych i z tego zbioru danych, gdzie my pobraliśmy sobie do jakiegoś innego folderu, bo mamy na przykład taką chęć, taki zamiar, pobrać sobie pliki, wskazać inny folder i tyle, bo na przykład nie będziemy go instalować, tylko będziemy na przykład instalować sobie Office'a na drugim komputerze, tak, powiedzmy. To zaznaczamy sobie, tam jest taka opcja, wybierz pliki i na podstawie tych plików możemy sobie zainstalować tego Office'a na podstawie już pobranych przez nas danych. Ja nie mam danych pobranych, więc ja będę musiał te dane sobie pobrać i na podstawie tych danych kazać programowi na przykład utworzyć sobie obraz ISO z naszym plikiem, tak, instalacyjnym, powiedzmy. Czy rozumiesz, o czym mówię? Bo,
0: tak, oczywiście.
1: No bo to jest taki zbiór danych, więc interesuje nas zakładka.
0: On może być dopiero do pobrania, albo może już być pobrany przez nas i my decydujemy, tak, z czego będzie to narzędzie tworzyło.
1: Tak, tak, my decydujemy dokładnie, z czego to narzędzie będzie tworzyło. No tak jak w przypadku AppDump, panie, bo to teraz był, wcześniej był.
0: Zgadza AppDump się, to jest mnie, podobna zasada działania.
1: Tak. No i teraz tak, wdróż. Wdróż. Przechodzimy do zakładki wdróż i to była. Bo tak, strzałkami się poruszałem po tej zakładce na liście i teraz będę się poruszał tabulatorem po różnych opcjach. Ja naciskam sobie teraz tabulator.
2: Pasek nawigacyjny, lista ustawienia niezaznaczony, jeden z dwa.
1: To są ustawienia programu, to nas nie interesuje. Jeszcze raz, tak.
2: Wdrożenie Office, grupa rozwinięte, przed wdrożeniem pakietu Office należy upewnić się, że tryb wdrożenia jest ustawiony prawidłowo, produkty i język są skonfigurowane.
1: Tak, dokładnie, czyli to my musimy zdecydować, co chcemy, bo program, jeżeli wybierzemy zły tryb wdrażania, powie nam, że jest to błąd, że nie ma plików, bo on tak naprawdę z tego zbioru danych, co my pobierzemy, tworzy nam dopiero pliki instalacyjne, tak? Więc tutaj program nam oznajmia, że musimy zdecydować, co chcemy tak naprawdę zrobić.
2: Pasek wdrożenie Office, grupa rozwinięte, przed wdrożeniem pakietu Office należy upewnić się, że tryb wdrożenia jest ustawiony prawidłowo, produkty i język są skonfigurowane.
0: Dostaliśmy to ostrzeżenie.
1: Dokładnie, ostrzeżenie, dalej tabulator.
2: Wdróż pakiet Office, przycisk.
1: Wdróż to znaczy rozpocznij wykonywaną akcję, którą chcemy wykonać, ale tak naprawdę żadnej akcji to my tak naprawdę nie wykonaliśmy. Zobaczmy tutaj, co nam się pojawi. Enter.
2: Gotowy do wdrożenia pakietu Office, dialog gotowy do wdrożenia pakietu Office, Office Portals, tak przycisk.
0: No dostaliśmy pytanie, czy jesteśmy gotowi.
1: Nie jesteśmy gotowi, bo na razie nie będziemy tego
0: pobierać. Bo nic nie zrobiliśmy.
1: Nie.
2: Wdrożenie Office, grupa rozwinięte, przed wdrożeniem pakietu Office, należy upnemu przycisk, przełączam na wciśnięty klik mila.
1: I tu jest menu tej zakładki wdróż. Zobaczmy, co mamy w tym menu, w zakładce wdróż. Menu kontekstowe, ja nacisnę spację, tak jak wcześniej przy przyborniku i przy stronie głównej.
2: Menu.
1: I co mamy tutaj w tym menu? Ja teraz po naciśnięciu klawisza spacji poruszam się strzałką w dół.
2: Resetuj wszystkie ustawienia w jeden rzecz.
1: Tak, resetuj wszystkie ustawienia wdrożenia.
2: Wyświetl kod 2 rzecz.
1: Wyświetl kod, czyli wyświetl... masz ten plik XML, który chcemy... Znaczy, które produkty były źle wdrożone i które... Dobrze, żeby zobaczyć, czy wszystko dobrze wdrożyliśmy.
2: Eksportuj konfigurację 3 rzecz.
1: O, to jest ważne. Eksportuj konfigurację, czyli możemy sobie wyeksportować to, co nam wdrożył program, bo na przykład się pomyliliśmy albo zaznaczyliśmy składnik nie ten, który chcieliśmy. Więc po naciśnięciu klawisza Enter program nas zapyta, gdzie chcemy zapisać wdrożoną konfigurację. Otwiera nam się plik XML w notatniku. Ja to później pokażę. Dalej.
2: Importuj konfigurację i 4 rzeczy.
1: Importuj konfigurację, bo możemy sobie tego XML-a zaimportować ze strony konfiguracyjnej Microsoft Office. Ja tej strony coś tam było support Microsoft.com deployment settings i tam będzie takie, oczywiście to jest strona ręczna, gdzie z sieci web tam wybieramy z tej strony, jaki to jest tam pakiet. Zazwyczaj to są pakiety dla administratorów, nie, tam nie ma home and student i tak dalej, chociaż Microsoft Deployment Tool stworzy nam każdy instalator, tylko musimy znać bardzo dobrze składnie poleceń, tak? Możemy się notatnikiem bawić, jeżeli jesteśmy na tyle obeznani technicznie, ale to narzędzie wszystko zrobi za nas, powiedzmy. Dobra, strzałka w dół.
2: Importuj konfigurację z webklientu 6.
1: Z sieci web, czyli możemy sobie wejść na stronę i wyeksportować i zaimportować konfigurację z sieci web, czyli z tej strony Office. .com deployment settings.
2: Zastosuj preferencje dla aplikacji Office 6.
1: Zastosuj preferencje. To nie wiem akurat do czego to służy, ale może niektórzy słuchacze wiedzą, to mi powiedzą. No i to jest tyle. To jest tyle z tej zakładki.
2: Wdrażamy Office, grupa rozwinięte przed wdrożeniem pakietu Office, należy upewnić się, że tryb
1: wdrożenia. Office i teraz tabulator.
2: Wdrażamy lista rozwijana za instalu rozwinięte.
0: I to jest bardzo istotne.
1: To jest bardzo istotne. Tryb wdrażania. Tutaj określamy, co nam ma program robić po pobraniu tych danych. Czy od razu instalować po pobraniu danych, czyli uruchomi nam się plik setup z folderu Office, czy ma nam po instalacji utworzyć plik ISO, czy możemy edytować konfigurację, otworzy nam się notatnik i tak dalej. Zobaczmy, jakie tu mamy opcje. Utwórz plik ISO, to nas będzie interesowało.
2: Zainstaluj.
1: W górę i w dół się poruszam, tylko do pobrania, czyli po na tym przycisku rozpocznij wdrożenie mamy plik tylko, możemy, że tak powiem, tylko pobrać ten plik i ten plik będzie gotowy do pobrania, powiedzmy. Tak, i strzałeczka w dół.
2: Edytuj tylko konfigurację.
1: edytuj konfigurację, czyli po pobraniu uruchomi nam się notatnik albo domyślny edytor tekstu do edytowania i będziemy mogli sobie w wierszu edytować konfigurację, usuwać składnie i tak dalej, i tak dalej. Strzałka w górę. No i to jest tyle. I zamkniemy to sobie klawiszem Escape.
2: Architektura lista rozbija na 64 bity zwinięte.
1: Tak, i to jest bardzo ważne, architektura pliku. Możemy tutaj sobie wybrać

0: Teraz tabulator, co mamy dalej?
1: Kanał aktualizacji, lista rozwijana, kanał beta zwinięty, aktualnie dostępna wersja oficer 16.0.18.318.20.000.
0: Tak, kanał beta.
1: Oficer 2019, perpetuum enterprise Microsoft LTS.
0: Stała dożywotnia, czyli pudełkowa inaczej, perpetual enterprise, czyli stała dożywotnia pudełkowa.
2: Ale to, tu wybierasz, jak rozumiem, to jest w tej liście kanału, czy to jest, czy przeszedłeś
0: tak,
2: dalej?
0: Tak, tak, to jest w tej liście, tak, dokładnie, to jest w tej liście kanału, możemy sobie wybrać betę, bo LTSC, czyli pudełkowa, może być home and student i professional i tak dalej, nie? Bo mamy różne konfiguracje.
1: Oficer
0: tak?
1: 2019, perpetual enterprise Microsoft LTSC.
0: Perpetual LTSC.
1: Oficer 2021, perpetual enterprise Microsoft LTSC 2021.
0: LTSC.
1: Oficer 2024, perpetual enterprise Microsoft LTSC 2024.
0: Enterprise.
1: Semi-annual enterprise annual Microsoft DC.
0: Semi-annual.
1: Semi-annual enterprise annual preview Microsoft Ever DC.
0: Preview, czyli te wersje poglądowe, insiderskie.
1: Meta annual Microsoft CC.
0: Microsoft CC, to tego akurat nie wiem, musiałbym przeczytać ten skrót.
1: Meta annual Microsoft DevMine.
0: Deweloperski kanał. To też nie wiem, co to jest. To też nie wiem. No i to jest tyle. Ale
2: w każdym razie jest po prostu ileś tych wersji.
0: A, jeszcze bieżący kanał.
1: Półroczny kanał korporacyjny, wersja zapoznawcza.
0: Semi-annual, czyli półroczny taki...
1: Bieżący kanał.
0: Bieżący, czyli te najbardziej stabilne wersje, najpewniejsze, używane do celów produkcyjnych, tak?
1: Kanał miesięczny korporacyjny.
0: Kanał miesięczny korporacyjny, czyli Monthly Enterprise Channel, to się tak nazywa.
1: Kanał półroczny korporacyjny.
0: Semi-annual Enterprise Channel.
1: Oficer 2024 korporacyjny, dożywotnia wersja.
0: Stały to jest perpetual, czyli stały wersja pudełkowa, nie? LTSC, czyli Long Term Service Channel, czyli ten Office LTSC to jest taki Office, gdzie po prostu wersja pudełkowa, niektóre funkcje Microsoft sobie wybrał i to jest wersja taka pudełkowa, wiesz, ten 2024 do pudełek ten konsumencki, wiesz. Tak to mniej więcej.
2: No tu generalnie można. Po prostu wybieramy sobie konkretną edycję, którą chcemy, której chcemy tak. Stworzyć nośnik instalacyjny, albo zainstalować, albo coś z nią robić.
1: Korporacyjny,
0: czyli ten Enterprise Perpetual.
1: Oficer 2019, korporacyjny, dożywotnia wersja.
0: Tak, czyli Enterprise Perpetual 2019.
1: Oficer 2021, kanał miesięczny, bieżący, półroczny, kanał bieżący, kanał beta.
0: Interesuje kanał beta, tabulator, to już mamy wybrane, tabulator.
1: Moduł instalacyjny, lista rozwijana, narzędzie do wdrażania, pakiet, oficer, zwinięte, wybierz, oficer, deployment, tor, dla lepszej kompatybilności, oficer, tor, dla lepszych doświadczeń.
0: Tak. To polecam zostawić, to Office Tool Plus szybciej pobiera, a Office Deployment Tool najlepsza, że tak powiem, kompatybilność tego narzędzia. Ja to polecam zostawić tak jak jest. Nie wiem, czy akurat nie testowałem, które narzędzie, który mechanizm pobierania jest lepszy, ale to jest nieistotne dla nas. Dobrze, dalej tabulator.
1: Najpierw pobierze, następnie zainstaluj przycisk przełączania, nie wciśnięty, pliki instalacyjne zostaną zapisane w katalogu programu lub katalogu określonym przez ścieżkę źródłową.
0: Tak, to jest bardzo ważne. Najpierw pobierz, potem zainstaluj, bo nie mamy żadnych, Michał, danych, więc czekaj, więc jaki to był status tego przycisku?
1: Najpierw pobierze, następnie zainstaluj przycisk przełączania, nie wciśnięty, pliki instalacyjne zostaną zapisane w katalogu programu lub katalogu określonym przez ścieżkę źródłową.
0: Nie wciśnięty, więc musimy go wcisnąć klawiszem spacji.
1: Wciśnięty.
0: Tak. dalej tabulator.
1: Tworzenie skrótów na pulpicie, przycisk przełączania, naciśnięty, tworzenie skrótów na pulpicie do aplikacji Office,

0: instalatorowi Office nakazać, czy chcemy stworzyć skróty na pulpicie do aplikacji tam Word, Excel, Access, PowerPoint i tak dalej po instalacji, czy nie. Możemy to tak zostawić, dobra, ale dajmy tutaj dalej tabulator.
1: Produkt, grupa, rozwinięte, zero, zainstalowany produkt, zero, gotowy do wdrożenia, zero, gotowy do odinstalowania.
0: I tutaj mamy produkt, i tutaj, bo nie mamy produktu, znaczy ja instalowałem ręcznie, ale twierdzi, że nie mamy, bo rzeczywiście nie mamy zainstalowanego produktu, więc co musimy tak naprawdę zrobić? Nie mamy na tej liście nic zupełnie.
1: Dodaj produkty przed wdrożeniem ofice, grupa, rozwinięte, przed wdrożeniem pakietu ofice, produkt, dodaj produkt, produkt, grupa, rozwinięte, zero, zainstalowany produkt, zero, gotowy do wdrożenia, zero, gotowy do odinstalowania,
0: wytnet, tak. Altis.
1: Dodaj produkty, przycisk. Wdrożenie ofice, produkt, grupa, rozwinięte.
0: Produkt. I tak. Nie mamy zainstalowanych w ogóle żadnych, zero do wdrożenia. No i co nam pozostało? Naciskamy przycisk dodaj produkty tabulatorem.
1: Dodaj produkty, przycisk P.
0: Literka P, czyli Alt P, ale naciskamy sobie na ten klawisz spacji, bo już to podświetliłem. Tak, możemy tutaj sobie wpisać WORD, ale ja tabulatorem przejdę do tego. No i teraz tak. Tabulator.
1: Lista produktów, lista Microsoft 365, Absor Enterprise, nie zaznaczony 365, Propus Retail 1140.
0: I tutaj bardzo ważna rzecz, możemy tutaj jedno chociaż nie, możemy wybrać chyba wiele wersji, tak, wiele wersji produktu, bo możemy jeszcze jedno zaznaczyć, ja pokażę, ale wybierzmy sobie
1: Microsoft 365, Absor Business, 365, Business Retail 1140.
0: For Business. I tutaj mamy ponad 140 wersji, naprawdę różnych, jeżeli aż tak by ktoś był zaawansowany. Bardzo proszę, nie ma problemu. Więc tabulator.
1: Ok, przycisk.
0: Ok. I co teraz, bo chcemy, powiedzmy, dodać Shift
1: Tab. Lista produktów, lista Microsoft 365, Absor Business, 365, Business Retail 1140.
0: Aplikacje Microsoft Office dla biznesu, Microsoft Small Business. Apps for Business Retail. Bardzo fajna rzecz, bo nam od razu podaje identyfikator produktu, do jakiego chcemy przypisać licencję, ale powiedzmy, że chcemy dodać ten produkt, więc żeby go dodać, to naciskamy klawisz OK.
1: Przycisk.
0: OK, Enter. I co się teraz stanie?
1: Produkt, grupa, rozwinięte, zero, zainstalowany produkt, jeden, gotowy do wdrożenia, zero, gotowy do odinstalowania.
2: No właśnie. Produkty, i dostaliśmy informację, że już mamy jeden produkt gotowy do wdrożenia, czyli że mamy ten produkt wybrany i teraz w zależności od tego, co tam sobie wybraliśmy na tej jednej z poprzednich list, to albo nam go od razu będzie chciał zainstalować, albo na przykład pobierze tylko pliki i wygeneruje z tego obraz.
0: Tak. Naciśnijmy sobie tabulator.
1: Do wdrożenia lista peron.library.office.models.office.object z danymi 1 z 1. Anuluj wdrożenie, przycisk Microsoft 365, Absor Business.
2: No tu jest efekt tego, że NVDA czyta trochę za dużo różnych rzeczy.
0: Tak, anuluj, ale to jest anuluj wdrożenie. Jeżeli byśmy na tym wcisnęli Enter, to byśmy usunęli produkt do wdrożenia i jeszcze raz będziemy musieli dodać produkt. Ale zobaczmy, co by się stało, gdybym dodał drugi produkt. Shift-Tab.
1: Dodaj produkty.
0: I musimy niestety to robić pojedynczo. Nie możemy, ale...
1: Lista produktów, lista Microsoft 365, Absor Enterprise, zaznaczony 365, Propus Retail 1140.
0: For Enterprise.
1: Zaznaczony. Microsoft 365, Absor Business, nie zaznaczony. 365, Business Retail 1140.
0: For Business.
1: Microsoft 365, Family and Personal, nie zaznaczony. 365, Home Prem Retail, zaznaczony.
0: No, zaznaczony.
2: Można chyba kilka zaznaczyć.
1: Microsoft 365, Small Business Premium, nie zaznaczony. 365, Small Business Prem Retail 404, zaznaczony.
0: No i dobra, no i powiedzmy, że, bo ja teraz przysnąłem, dla słuchaczy tych, którzy nie wiedzą, Control Spacja i zaznacza nam parę plików. Tak jak w eksploratorze, bo to jest zwykła lista eksploratora, tylko tyle, że to nie jest eksplorator, tylko zwykła lista eksploratora plików. No i i okej. Okay. Zobaczmy, co się teraz stanie. Ja naciskam tabulatorem, znaczy przemieszczam się tabulatorem, żeby odnaleźć klawisz OK. O, i teraz Enter naciskam, żeby potwierdzić mój wybór. Enter.
1: Produkt grup rozwinięte, zero zainstalowany produkt, 4 gotowy do wdrożenia, 0 gotowy do
2: zainstalowania. No właśnie. Produkty, i udało się zaznaczyć kilka.
0: No i dobra, i teraz co my tutaj mamy na liście? Teraz strzałeczka w dół, bo nas od razu przemieści do listy.
1: Do wdrożenia lista peron.library.office.models.produkt.office.produkt obiekt z danymi 1 z 4 anuluj wdrożenie przycisk Microsoft 365 absorbines.
0: Tak.
1: Peron.library.office.models.produkt.office.produkt obiekt z danymi 2 z 4 anuluj wdrożenie przycisk Microsoft 365 absorbines.
2: No i tutaj czyta nam w końcu jak przeczyta to wszystko.
0: Ale zobaczymy teraz po anuluj, powiedzmy, że chcę ten produkt Apps for Business bodajże anulować, bo go nie chcę wdrożyć. I teraz, żeby to anulować, anuluj wdrożenie. Przy każdym produkcie, jeżeli naciśniemy strzałkę w dół, to mamy pozycję anuluj wdrożenie. A co mamy pod tabą z ciekawości?
1: To też jest dobra. Albo tabulator, albo strzałka w dół.
0: Dobra, no ale powiedzmy, tego nie chcę, więc naciskam Enter.
1: Z czterech zrobiły się trzy.
0: Ja to usuwam, bo nie chcę tylu produktów, żeby mi się pobierały.
1: Enter.
0: Nie mam nic. Dobra, więc dodaję produkt.
1: Dodaj produkt
0: i będziemy na najbogatszej wersji Office'a się posługiwać, czyli na Office'ie Enterprise. Ja Apps for Enterprise, bo to jest najbogatszy, czyli Professional Plus. Dodam ten produkt
1: Do wdrożenia listy peron.library.office.models.produkt.obiekt z danymi 1 z 1 anuluj wdrożenie przycisk Microsoft 365 absorbent.
0: Dobra, i teraz okej. Dobra, no i teraz cyk. Dobra, no i teraz pod tabulatorem druga ważna rzecz, co my mamy tutaj. Tabulator.
1: Aplikacja lista office aplikacją access obiekt z danymi 1 z 12 access przycisk przełączam naciśnięty.
2: I tu wybieramy, co my tak naprawdę chcemy, żeby nam się zainstalowało.
0: Tak. Ja powiedzmy nie chcę accessa, więc ja sobie go odznaczam. Zrobimy taki test, że ja chcę, żeby nam pobrał się, uwaga, dla testów oczywiście, sam Word. Raz, że proces pobierania będzie krótszy, a dwa, że zobaczymy, czy rzeczywiście nam się pobierze Word w Office. Dobra, ja to sobie odznaczam spacją. Zobacz. Nie ma Worda, nie ma Excesa, przepraszam, nie ma Excesa. Nie ma Bing. I właśnie, i to jest to, i Microsoft właśnie, gdybyśmy mieli gotowca, to wiesz, Microsoft nam sugeruje Bingi, nie Bingi, wiesz, a na co,
2: no tak.
0: Na co komu wiesz Bing i na co wiesz w sklepie, jak dostajemy laptopa, na co komu w sklepie po konfiguracji, jeżeli, bo mamy to, wiesz, ty wiesz, jak mamy to okienko UBI, czyli to OBE, Out of Box Experience, czyli
2: no tak.
0: To okienko doświadczenia prosto z pudełka, wiesz, że odpalamy sobie komputer, uruchomimy, on przychodzi do nas i Dismem, tą konsolą Microsoftu do wdrożenia pakietów, ty kojarzysz mniej więcej co to jest, ten Dism, ta konsola, sklep sobie wgrywa dwa języki. Język kraju, z którego kupujemy komputer, plus angielski. No, co, na co komu, wiesz, przeciętnemu użytkownikowi albo, wiesz. No ja lubię języki, więc lubię się uczyć, ale na co przeciętnemu użytkownikowi język angielski? Nie dość, że to zajmuje 1,5 GB, to jeszcze mamy partycję recover i tak naprawdę z dysku 256 robi nam się, nie wiem. No ile?
2: No troszkę mniej, na pewno, troszkę mniej. Dobra, no, to poodznaczaj w takim razie te pozostałe rzeczy. Tylko tego Binga jeszcze odznacz, bo go chyba nie odznaczyłeś.
0: Nie ma Excela. Link to teraz nie jest link, tylko to jest Teams.
2: Ale on chyba nie był teraz zaznaczony. Musisz zwracać uwagę na to, bo niektóre są zaznaczone, niektóre nie. I to też jest istotne, żeby...
0: Oj, tak, zagapiłem się. To moja nieuwaga, przepraszam. Halo?
2: Jesteśmy.
0: No, to moja nieuwaga, przepraszam. Bo coś przestało szumieć, ale dobra, tabulator...
1: Oficja, aplikacja, onedrive, obiekt, damy 612, onedrive, przycisk, przełączam, naciśnij.
0: Tutaj ważna uwaga, Robert mi zwrócił uwagę, Robert Osiejka z Poznania. Swoją drogą pozdrawiam ciebie, Robercie, jeżeli mnie słuchasz. Zwrócił mi uwagę, że czasami może być tak, że z internetu przywołuję sobie instalator, serwer i... Tam w konfiguracji, ja nie pamiętam, jeżeli masz dostęp do internetu, to doinstaluj sobie, znaczy tam jest napisane, nie, w tym pliku XML i tam w ustawieniach tego wdrożenia, że jeżeli masz plik instalacyjny, to doinstaluj sobie OneDrive'a, co powoduje, że jeżeli mamy dostęp do internetu i pomimo braku wciśnięcia tej opcji, OneDrive jest mimo tego instalowany z internetu. Więc polecam wyłączyć przed instalacją, internet odłączyć i dopiero instalować tego Office'a z obrazu ISO, żeby nie mieć tego OneDrive'a. Ja sobie oznaczam tego OneDrive'a, bo go nie chcę mieć. Nie wciśnięty. Nie chcę.
2: I jest zaznaczony.
0: A, jeszcze tutaj można, jeśli by ktoś chciał, bo ten produkt, nie, bo Project i Vision, jeżeli ktoś by się uparł i chciał, ja jeszcze pokażę, że to można dodać.
1: Zaznaczaj dodatków, jeżeli inne jeszcze mamy są info.
0: Tabulator. Tak, nie oznaczaj.
2: Jakieś narzędzie do porównywania chyba baz danych i arkuszy.
0: Mhm, halo. O.
2: Jesteśmy.
0: No, jesteśmy. Dobra, okej, dobra.
2: Telemetria.
0: Tak, telemetria. Oznaczamy sobie OSM. Dobra, ale
1: Te tabele
0: przestawne.
2: Tak.
0: To jak ktoś chce, to może sobie to zaznaczyć, oznaczyć. Ja to odznaczam, żeby zmniejszyć objętość instalatora, który i tak będzie duży, bo 3 giga, ale zobaczymy, ile on będzie ważył w ogóle. Enter. Oj, nie Enter, tylko spacja. Nie wciśnięty. To do tego przejdziemy później, ale czemu tutaj jest, zaraz powiem. Tak, i tutaj, jeżeli ktoś ma system operacyjny na język polski, to proponuję, żeby te ustawiony region tam w opcję, tam będzie miał format i format regionu Polska, bo to po formacie regionu jest ustawione. To ja proponuję, żeby tych języków, żeby jeżeli ktoś ma polski, to żeby nie wdrażał tych języków, ale jeżeli ktoś się lubi uczyć, powiedzmy, bo dodajmy, że pakiet Office ma dla języka polskiego jest to język przygotowany na dany region, czyli u nas w szkole najczęstszymi językami to jest polski, angielski i niemiecki, no i Office przygotowuje wszystkie odmiany języka angielskiego, nam dodaje, i wszystkie odmiany języka niemieckiego, czyli tam niemiecki, Szwajcaria, niemiecki, Niemcy, niemiecki, Liechtenstein i tak dalej, plus angielski, czyli wszystkie odmiany tam, angielski Nowa Zelandia, angielski Belize, angielski Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i tak dalej, no i polski. I to jest, dla polskiej wersji są takie języki dodawane na starcie. To ja to proponuję, żeby ktoś tego nie odznaczył, ale pokażmy sobie tę listę, znaczy zobaczmy, shift tab jeszcze. Tak,
2: i tu można sobie dodać ten język.
0: Dodaj, dam tutaj sobie dodaj.
2: I co, można wpisać od razu pol na przykład.
0: Tak, pol, o właśnie, pol. Ja mam od razu, bo gdybym na przykład ja tego nie dodał, no to by mi się dodała od razu wersja przywoławcza, czyli ten fallback language, czyli język szwedzki, tak, bo ja mam system ustawiony na szwedzki, więc by mi się od razu dodała wersja szwedzka, gdybym nic z tym nie zrobił. Ale spróbujmy wpisać, o, tak jak ty mówiłeś, pol. I zobaczymy, co nam wyfiltruje tabulator.
2: No nie, nie chcemy tylko narzędzi sprawdzających.
0: O nie, ale to jest ważne. To jest ważne. Jeżeli ktoś na przykład instaluje sobie, tak jak ja miałem, nie chce pracować w języku polskim jako domyślnym, jako drugim, powiedzmy, czy w Excelu, czy w Wordzie, nie chce mieć języka polskiego, tylko pisownie, to może sobie wdrożyć, powiedzmy tak, angielski i polską pisownię, że na przykład nie chce mieć drugiego pakietu, no bo to zajmuje miejsce na dysku, to tak jakbyś instalował drugi Office, nie? Na przykład, powiedzmy. Nie chcemy narzędzi sprawdzających, ale no jak ktoś chce tylko same narzędzie sprawdzające polskie, czyli narzędzie sprawdzające, czyli Proofing Tools, to są, dla tych, którzy nie wiedzą, to powiemy, że to jest słownik polski, znaczy danego języka, polski.
2: Tezaurus.
0: Tezaurus polski, i gramatyka polska. Pisownia polska, gramatyka polska, tezaurus, tam słownik synonimów i tak dalej, tłumaczenie w obu kierunkach. To są narzędzia sprawdzające nasz poziom pisania, gdyby ktoś nie wiedział na przykład, powiedzmy. Autokorekta, tak, i tak dalej, i tak dalej, powiedzmy. No, to damy tutaj tabulator.
2: Lista języków, lista, polisk, polam, niezaznaczony, PLL, 1 z 1. O, i od razu nam się ładnie wyfiltrowało.
0: Ale dobra, dodamy sobie polisk, enter, dobra.
2: Nie wiem, czy nie musisz go zaznaczyć.
1: Zaznaczony.
0: O, przycisk. Okej.
1: Pakiety językowe, grupa rozwinę, telewizor, instalowany język i jeden gotowy do wdrożenia, zero gotowy do instalowania, dobry język i przycisk.
0: I dodam sobie język zobaczymy, dodam sobie, powiedzmy, angielski, najpierw tabulator, A nie, tutaj nie, nie działa to.
1: Do wdrożenia lista, polispalant obiekt z danymi 1:1, a mój wdrożenie przycisk polispalant.
0: A! Nie działa tutaj tutaj strzałka w dół nie działała, dlatego że musiałem na tę listę się przemieścić.
2: No
0: to
2: tak.
0: Że, tak. Ale dodam sobie drugi język, powiedzmy. Dodaj. I dodam sobie kilka języków.
1: Wdróż tylko narzędzia sprawdzające przycisk.
2: Ale tylko właśnie
0: tak,
2: te
0: żeby
2: narzędzia.
0: Tak. Nie, można. Można sobie polski, angielski i tak dalej, spróbuję dodać kilka języków, ale nie po to, żeby instalować od razu kilka i pobierać, tylko żeby zobaczyć, żeby pokazać, że ta lista jest tożsama z tamtą, nie? Powiedzmy. Dobra, to tutaj sobie tabulator.
1: Lista języków, lista Afrikan, niezaznaczony za 1:5.
0: Tak, o co tutaj chodzi z tym językiem afrykanerskim? No jest sobie Południowa Afryka, taki kraj i tam jest język afrykanerski, ale to nie o tym. Chodzi o to, że Microsoft nie zlokalizował języka afrykanerskiego, nie przetłumaczył, no bo się to na rynku nie opłaca, więc najbliższy język to byłby język niderlandzki, bo język niderlandzki jest podobny do afrykanerskiego i tylko w języku afrykanerskim jest dostępne, o ile pamiętam, sprawdzanie pisowni. Nie ma po afrykanersku lokalizacji, ale jest sprawdzanie pisowni, bo no, najczęściej Afrykanerzy to używają języka niderlandzkiego, bo język afrykanerski to jest tożsamy z językiem niderlandzkim. Zobaczmy tutaj pomału, jaką mamy listę. Nie będę przychodził przez całą listę, tylko powoli strzałka w dół.
1: Afgański,
0: arabski, asamski i tak dalej, ale my nie chcemy tego azerbejdżański i tak dalej, tylko chcemy, powiedzmy,
1: Wdróż tylko narzędzia z pole edycji i wpisz, aby filtrować listę języków pusta.
0: A, N,
1: M, G.
0: G.
1: Wdróż tylko narzędzia sprawdzające przycisk przełączania naciśnięty.
0: Nie.
1: Lista języków, lista Bangla, Bangladesh, niezaznaczony BMBD 1:2. Bangli, Bang.
2: Aha. Raczej trzeba wpisać N.
1: Aby filtrować listę G. M, A.
0: Aha, bo tu jest zaznaczone. Nie spolszczyli ENG.
1: Wdróż tylko na lista języków, lista English United Kingdom, niezaznaczony ENG 1:2.
0: O, English United Kingdom, czyli interfejs mamy w języku angielskim Wielka Brytania.
1: English United States
2: i amerykański.
0: United States.
1: Ok, przycisko.
0: Okej.
1: Pakiety językowe, grupa rozwinięte, 0 zainstalowany język i 2 gotowy do wdrożenia i 0 gotowy do odinstalowania. Dodaj język i przycisk.
0: I tutaj ta lista działa
1: jeszcze raz pokażę.
0: Możemy sobie kilka języków zaznaczyć po kolei. Dobra, ale my nie będziemy
1: afrykanerski.
0: Dobra, tutaj damy anuluj.
1: Pakiety językowe, grupa rozwinięte, 0 zainstalowany język i 2 gotowy do wdrożenia i 0 gotowy do odinstalowania. Dodaj język i przycisk.
0: I tutaj
1: wdrożenia lista polispalant obiekt z danymi 1:1 pakiety językowe do wdrożenia lista polispalant obiekt z danymi 1:1 English United States obiekt z danymi 2:2 anuluj wdrożenie przycisk English United States.
0: Anuluj wdrożenie, enter.
1: Polispalant obiekt z danymi 1:1 anuluj wdrożenie przycisk polispalant.
0: I tutaj został nam język polski.
1: Pliki instalacyjne grupa rozwinięte wybierz zweryfikuj lub usun pliki instalacyjne pakietu oficer. Wybierz przycisk przy wyborze plików. Pliki instalacyjne, grupa rozwinięte, wybierz, weryfikuj lub usuń pliki.
0: Wybrać, jeżeli mamy jakieś pliki instalacyjne pobrane już, dobra, ale tutaj...
1: Wybierz przycisk przy wyborze plików instalacyjnych, należy wybrać dowolny z plików.
2: To jest do już pobrane
1: zaawansowany przycisk, przejdź do ustawień zaawansowanych, aby ustawić więcej opcji i przejdź do strony.
0: A, tutaj możemy sobie przejść do ustawień zaawansowanych. Ja tu przejdę.
1: Oficer pole plus okno. Wdróż link, powrót do ustawień podstawowy link. Pasek nawigacyjny lista. Wdróż link, ustawienia ogólne, grupa zwinięte. Ustawienia instalacji, grupa zwinięte.
0: Tutaj Tutaj dobra, rozwijamy naciskając klawisz spację. Inicjały to jest.
1: Opis.
0: Tak, to jest opis, czyli nazwa pliku konfiguracyjnego, na przykład Tyflo Podcast XML, powiedzmy. To nie. Ojej, żebym z tego wyszedł jakoś. Czekaj. Nie tak. Jak to się z tego wychodziło?
1: Ofice, palpus okno, ustawienie ogólne, grupa rozwinięte, poddaj opis tej.
0: O. Kurde, no i widzisz, to jest...
2: To poczekaj, Mateuszu, może ja ci spróbuję jakoś tutaj pomóc.
0: Ale
2: może po prostu escape'em. Nie,
1: Memu nawigacji, pasek nawigacyjny, lista memu nawigacji, przycisk, kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć pasek nawigacyjny, pasek nawigacyjny, back, przycisk, system memu, przycisk, back, przycisk, alt, plus, brak, pasek, back, lewy, office, alt, plus, zainstaluj, paklet, office, przycisk, pasek nawigacyjny, zainstal, memu,
2: przycisk, aplica, pliony,
1: user, telegram, obiekt, zdany, aplica,
2: aplica, zainstaluj, pasek nawigacyjny,
1: lista, strona główna, wdróż, dwóch,
2: chodzi nam o to,
1: wdróż, nie, office, grup, rozwinę, te przed wdrożeniem, paklet, office,
2: należy, ten, ciężar,
1: pasek nawigacyjny, list, memu, przycisk, przełącz, pryt, wdrożenie, lista, rozwijane, wypłyty, memu, pryt, wdrożenie,
2: lista, bo tu będzie pobierz. Utwórz pliki SO, bo tego nie miałeś wybranego. Ale tu już mamy, teraz widzę kanał aktualizacji, moduł. Mamy
1: najpierw pobierz.
2: Sprawdzę tylko jeszcze. Tak, to mamy. Tu mamy
1: te.
2: Tu mamy tego, o, ale dlaczego nam się tu, o, Excel nam się
0: zapomniał. Ale poczekaj, I to jest ważne, Michał, bo no. Jak na następną stronę, to jakby się wszystko nam anuluje i jeszcze raz musimy to...
2: Wiesz co, no właśnie mam wrażenie, że pewne rzeczy się anulowały, pewne nie, bo teraz powiedzmy tu mamy niewciśnięte OneDrive. O, Ale tutaj mamy ten jeden gotowy do wdrożenia, czyli to, co miałeś wybrane, to nam zostało.
0: Jeszcze chciałem dodaj produkt, żeby powiedzmy dodaj produkt, bo nie będę tego dodawał, ale chciałem powiedzieć, że Visual i Project nie wchodzą w skład pakietu Office, w ten główny, bo to są oddzielne produkty.
2: I trzeba po prostu
0: trzeba
2: je sobie dodać.
1: Dodaj produkt, dodaj produkty, przycisk.
0: Dodaj produkty i wpiszę sobie Wiz.
1: Lista produktów, lista Visio Professional 2016, nie zaznaczony Visio Pro Retail 1 z 18.
2: I tu mamy ileś różnych wersji. No ale raczej my nie będziemy korzystać z
0: No i to tyle, nie będziemy tego dodawać.
1: Niedostępny produkt,
0: bo to jest to samo.
1: Produkt jeden,
0: ale produkty, jeszcze jeden produkt pokazać, czyli produkt.
1: Projekt Professional 2016, niezaznaczony projekt ProRetail 1, projekt Professional 2016, wolne licencje, projekt Professional 2016.
2: No i od 2016
1: do 24, tak. Ale zobacz.
0: Zobaczmy sobie jeszcze zakładkę, znaczy jeszcze przycisk menu. Bo chcemy zobaczyć, czy nam się rzeczywiście wszystko ładnie zapisało, czy nie popełniliśmy gdzieś żadnego błędu. Zobaczmy sobie zakładkę menu, w tej zakładce wdróż, znaczy przycisk menu. O, to jest menu i teraz bardzo ważna rzecz, naciskam klawisz spacji. Menu. Resetuj to nie, bo jeżeli byśmy się pomylili, to wszystko by nam się zresetowało. Wyświetl kod to nie, pewnie nam jakieś okno edycyjne się pojawi.
1: Eksportuj konfigurację 6.
0: O, i to jest bardzo ważne, eksportuj konfigurację, bo przed wdrożeniem chcielibyśmy się zobaczyć, czy nam się wszystko ładnie wdrożyło, więc ja na tym naciskam Enter i zobaczymy, co się teraz stanie. Zapisz jako, okienko zapisz jako nam się wyświetliło, i ale my tutaj damy Shift Tab i chcemy to, jaka to jest nazwa pliku?
2: Configuration.xml.
0: Configuration, dobra, XML. I teraz tutaj Shift Tab damy. Wcześniej w tym miesiącu. Tutaj nam się eksportuje do, od razu do folderu Office, ale ja proponuję to zeksportować na pulpit, czyli backspace. I na pulpicie jestem. I naciskam przycisk zapisz. Tak, Enter. I ale fajnie, bo na przykład GDSR nie odczytał mi tego, a NVDA widzisz, odczytał, czyli jeden program odczytuje lepiej, drugi program odczytuje gorzej, powiedzmy, współpracuje gorzej z tym Office'em. Ale my chcemy przejść do pliku konfiguracyjnego, czyli ja sobie teraz wejdę na pulpit. Konfiguracja i bardzo ważna rzecz, z menu kontekstowego wybieramy, jak wybieramy, żeby było szybciej, pozycję edytuj w notatniku. Czyli tutaj mamy menu kontekstowe.
1: Okno klipu PCRLX1.
0: Wytnij. Przestań udzielać dostępu. Dodaj. O, edytuj w notatniku. Enter. Okno. I pokazało nam się, czekaj. Pokazało nam się, zaraz.
2: Miałem to.
0: Dobra. A więc tak, czytamy tutaj sobie strzałeczką w górę. Plik konfiguracyjny, tutaj oczywiście składnie nam ładnie wyeksportował.
2: Czyli że beta, to się
0: dokładnie
2: zgadza. Produkt.
0: Mhm. Tak, identyfikator produktu, do którego mamy podpiętą licencję, powiedzmy, czyli Office 365 Pro Plus Retail.
2: Zgadza się, język polski.
0: PLP.
2: I tu mamy, co wykluczamy.
0: Excela.
2: Groove.
0: Link. OneDrive.
2: Outlooka.
0: PowerPointa. Publisher.
2: Teamsy. OSM, czyli ta telemetria cała. OSM UX właściwie. I Pivot.
0: Produkt.
2: Czyli, że pobierz, czyli najpierw pobierz.
0: Potem wdróż.
2: Konfiguracja. I to wszystko, bo to jest zamknięty znacznik. Bardzo prosty plik.
0: Tak, bo Word został wdrożony, nie było tam exclude Word, więc tych składników, które nie wykluczamy, to plik nam nie umieszcza.
2: Tak, bo tu jest exclude. To jest takie trochę z jednej strony mylące, bo trzeba na to zwrócić uwagę. Nie czy to, co wy chcecie, to w tym pliku jest, tylko czy wy to, co chcecie, to w tym pliku tego nie ma. Bo tu jest exclude, czyli wykluczaj. Domyślnie ta instalacja wygląda tak, że instaluj wszystko, a tu zapisujemy sobie wykluczenia.
0: Dokładnie. Dobra, ja to wyłączę, bo nic tu po nas, zamknę to i usunę ten plik, bo nam ten plik absolutnie się usun plik, tak, Shift, Del, Enter, nie ma. Dobra, ten plik nam się do niczego nie przyda, bo już i tak program sobie zapisał te konfiguracje. No i co? No i jedyne co nam pozostaje, to nacisnąć przycisk rozpocznij wdrażanie. To akurat zamkniemy sobie ten folder i wdróż. Wdróż pakiet Office, Enter. Czy i teraz ja to po polsku przetłumaczę. Nam się otworzyło okienko otwórz plik ostrzeżenie o zabezpieczeniach. Czy chcesz uruchomić ten plik? I to jest bardzo ważne, bo jeżeli byśmy nacisnęli przypadkowo, bo musimy nacisnąć uruchom, czyli Alt-U, bo jeżeli jak Alt-A anuluj wciśniemy to będzie błąd, bo program chce do pobrania użyć Office Deployment Tool i to jest bardzo ważne, żebyśmy zezwolili na otwarcie tego pliku.
2: Tak, bo ten program to jest taka jakby graficzna nakładka na to narzędzie Office Deployment Tool.
0: Tak. on wysyła do tego programu opcje, które chcielibyśmy pobrać. Takie makro, to jest ten Office Toolplus, to jest takie makro i wysyła polecenia do tego programu za pomocą wiersza poleceń, tak? Wysyła to. I musimy ten plik uruchomić, żeby rozpoczął się proces pobierania naszego pliku. Ja teraz wciskam przycisk uruchom. Ostrzegaj za każdym razem, gdy otwieramy ten plik.
2: W sumie można to odznaczyć.
0: Jakie ten plik zawiera zagrożenie? Jakie jest zagrożenie? Pokazuje nam się ścieżka.
2: Czyli ten setup exe, ten plik.
0: Setup exe deploymenta tool.
1: Microsoft Corporation Link.
0: Tak, certyfikat Microsoft Corporation. Gdybyśmy dodali certyfikat to do magazynu certyfikacji, to by już nam się nie pluł. Oto. Nie Alt plus K, to jest po szwedzku share, czyli uruchom Alt U, pamiętajcie, Alt U i anuluj, Alt U, więc ja naciskam klawisz uruchom, no i Enter i rozpoczyna nam się pobieranie naszych składników. Ja naciskam teraz Enter. No i teraz rozpoczęło się nam pobieranie, teraz żebyśmy wiedzieli, jakie pliki nam się pobierają, jak ten folder nam się rozrasta. Ja sobie przejdę do folderu pobrane, czyli wezmę...
2: To my tu nie mamy żadnego podglądu na to? Programu?
0: Nie, to musisz użyć myszki. Użyj myszki obiektowej dla słuchaczy, zobacz.
2: Poczekaj. Zaraz zobaczymy, czy tu coś jest.
1: Brak obiekt, przejdź do stron, brak następowy system, back, pasek, nawigacyjny lista.
2: Ustawienie menu, pasek, nawigacyjny menu, nawigacyjny, pasek, nawigacyjny, inkorbem,
1: non-stop, nie ma tu. 4226, listopady, dok, oficet, inkorbem, non-stop, fixme, paszpine, skak, zonor, umigrant, 40, oficet, altus, linia, 1, pol, 1, oficet, altus.
2: Nie ma, ale to...
0: A, to ja muszę
2: ale
0: iść,
2: to...
0: co je rangowi...
2: Ale to dziwne, ale to nie powinno coś się pokazać, otworzyć gdzieś?
0: No, wiesz co? Czekaj.
1: Memu nawigacyj, pasek nawigacyjny, lista,
0: tabulator.
1: Pasek nawigacyjny, lista, ustawienia niezaznaczone, 1 z 2.
0: Ustawienia. No to jest dziwne. No, jeżeli nas słuchasz, to wiesz co, byś, bo ty lepiej chiński, mandaryński znasz, ty władasz, to zasugeruję, jak nie, to...
2: Ale zobaczmy w ogóle, czy w tym folderze coś się dzieje.
0: Dzieje się, ja patrzyłem kiedyś to. Ja wejdę sobie do folderu pobrane.
1: Office Tool.
0: I to jest dzisiaj, czyli coś się dzieje.
2: Jest
0: tutaj
2: katalog Office.
0: Dzisiaj. Jest katalog Office.
2: Ale jego wcześniej chyba nie było.
0: Nie, bo ten katalog Office, zapomniałem powiedzieć, jest tworzony, gdy mamy pobrany plik. Domyślna ścieżka to jest nazwa folderu, w którym mamy program, katalog Office i te wszystkie dane, które są w katalogu Office, znaczy, które chcielibyśmy utworzyć, są tworzone w katalogu, do katalogu Office są pobierane. Te nasze dane, z których potem będziemy chcieli utworzyć obraz ISO, nie? Powiedzmy. Zajrzyjmy sobie więc do tego katalogu Office. Mamy słynny plik data. Zobaczymy,
2: to jest ile plik, ten katalog? Folder.
0: Nie, to jest, przepraszam, katalog z danymi, ze zbiorem naszych danych. Zobaczymy, ile ten folder. Jaki ma rozmiar, bo wiatraczki nam tutaj zaczęły pracować. Jaki ma rozmiar? Stulek to jest rozmiar, czyli storlek. Zobaczymy, jaki on ma rozmiar. O kurde, ale nie czyta nam rozmiar, że tam rozmiar, czekaj.
2: Wiesz co, poczekaj, a może ja spróbuję to w No, na pewno coś robi. Rozmiar na dysku 3,28 giga.
0: Tak.
2: Zobaczmy, czy on, zobaczmy, czy on jeszcze coś...
0: A, jak jeszcze nie, jak jeszcze coś robi, bo nie ma przycisków w drusz i tam, bo jeżeli nie byłoby przycisków w drusz, tylko tam ustawienia, to znaczy, że on jeszcze coś robi, nie? Powiedzmy. A zobaczmy...
2: Sprawdźmy, czy się ten rozmiar zmieni, wiesz? Jeszcze tak z
0: ciekawości.
2: Czekaj.
0: 3,28,
2: a wtedy było 27?
0: Nie, albo czekaj, bo to trzeba jeszcze raz, wiesz co, zamknąć, bo to nie jest rozmiar dynamiczny, ale a czy on się aktualizuje dynamicznie? Bo, a ty jeszcze
2: powinien.
0: Raz do właściwości wszedłeś?
2: Tak,
0: a czekaj,
2: tak.
0: A weź to.
2: Jeszcze raz? No to sprawdzimy jeszcze raz.
1: Brak początek, koniec.
2: Jakoś w ogóle dziwnie ten...
1: Koniec, początek, brak początek, początek, dol, po lewy, skrójskyd, brak początek, początek, skrójskyd.
2: Tak, tylko...
1: Skata grafika. Skata po lewy, czyli tylko do odczytu, 27, noc, skata, inny haler, graf, inny haler, po lewy, czyli tylko do odczytu, 12, filer, 2 na par. Inny haler, lekta, blisk, po lewy, czyli tylko do odczytu, 3,28, kile, beczy, lem.
2: Wygląda na to, że to już się nie zmienia, 3,28.
1: Oficer, polu, czyli oficer, polu,
2: i tu...
0: A czekaj, a zobaczmy w tym programie, co się teraz zadziało.
1: Oficer autorska, oficer autorska, ten drugi przycisk to był. Oficer autorska, no pasek nawigacyjny, list, język, list, zapis, ustawienia, przycisk, przełączania, ustawienie kolorów, Windows, ustawienie kolorów, kompozycje, listu, grupa, rozwinięte,
0: nie.
1: To lista, rozwybierz, plik, zaczyna, wierzu, czy protokół, bezpieczenie, to wdrożenie, lista, rozwinięte.
0: Nie, nie.
1: Format wyświetlania, języków, wyświetl, zweryfikuj, silnik, listnemu nawigacyjny, przycisk, kliknij, aby pasek nawigacyjny, lista, strona główna, niezaznaczony, 1-6, wdróż, 2-6. Pasek nawigacyjny, lista, ustawienia, niezaznaczony, wdrożenie, oficer, grupa, rozwinięte, przed wdrożeniem, pakiet, oficer. Należy wdróż pakiet office, przycisk.
2: I jest wdróż pakiet office.
1: Lista rozwijana, utwórz pliki rozwinięte. Architektura, lista rozwijana, kanał aktualizacji, moduł instalacyjny, lista rozwijana, najpierw pobierze, następnie zainstaluj przycisk, przełączam na wciśnięty, pliki instalacyjne zostaną zapisane, tworzenie skrótów na pulpicie, przycisk, przełom, produkt, grupa rozwinięte, rozinstalowany produkt, jeden gotowy.
0: Czyli on już tak naprawdę pobrał i teraz zobaczymy, bo nie chcemy pobierać, tylko chcemy wdrożyć. On wykryje, że już się pobrał, no to zobaczymy teraz. A, już dodaj produkty, to znaczy, że już skończył.
1: I teraz damy Adwons lista oficer plicaki, nieoznacz ad oficer plicaki, on obiektu damy widmal czte, oficer pakiety język, dobry język, dowdrożdż pliki instalacyj, wybierz przycisk, czy zweryfikuj przycisk, zweryfikowanie, czy usun wszystko, pliki instalacyjne, lista, instalacjon, paczka, B16, lista,
2: o właśnie, obiekt, tu chyba jeden, mamy jeden, usun, już przycisk, te instalant. Pliki instalacyjne.
1: Przejdź do ustawień zaawansowany przycisk, przemenu nawigacji, czy pasek nawigacji, pasek nawigacji, wdrożenie oficer, grupa rozwinięte, przed wdrożeniem pakietu oficer, ale wdrożdż pakiet oficer,
0: przycisk. I przycisk wdróż. I teraz pojawi nam się okienko eksploratora i będziemy chcieli i przycisk wdróż. I teraz z tych plików, które mamy, utworzy nam się plik ISO. Ja naciskam teraz spację. Jeszcze raz. No i za chwileczkę, dosłownie za momencik, pojawi nam się okienko eksploratora Windows do współpracy. No teraz trwa...
2: I tu po prostu to jest do zapisu tego pliku, tak?
0: Tak, i tutaj on już nam tworzy plik. Utwórzmy sobie ten plik na pulpicie. powiedzmy. Galeria, czyli to jest mój plik. Zapisz, czyli zapiszmy sobie lokalizację tworzenia pliku. Enter. Zobaczymy, czy
2: został zakończony
0: jakaś...
2: normalnie, a potem, że tworzony jest plik.
0: Zobaczmy.
2: Ja się nie zdziwię, jak nie będzie nic.
0: Nie, ja już to tworzyłem. A, jest chyba. Dobra, zobaczmy.
2: Jest.
0: No, bo tutaj 16.0 to jest nazwa tego builda, tej kompilacji.
2: Tak.
0: No dobra, zobaczmy, jaki on ma rozmiar. Bo tutaj drugi raz to samo, bo chcieliśmy drugi raz zapisać, bo chcieliśmy, wiesz, pierwszy raz, potem drugi raz nacisnąłem wdroż.
2: No tak.
0: I on się teraz nam pyta, ale dobra. Dobra.
2: Czyli
0: no, zobaczmy,
2: mamy, co, to, mamy
0: czyli
2: obraz
0: mamy
2: płyty.
0: Mamy tutaj zrobiony. Ja go zamontuję przykładowo. I tutaj nam się urządzenie DVD od razu już pojawiło. Plik konfiguracyjny, czyli ten nasz XML. XML ten nasz, co konfigurował. A, tutaj konsolowy mamy od razu narzędzie, nam utworzyło.
2: I Office Tool Plus.
0: Tak, żebyśmy chcieli coś tam zrobić jeszcze, poznaczać jeszcze. Bo to jest bardzo ważne, gdzie mamy setup.
2: No właśnie.
0: Otóż setup mamy
2: files.
0: W folderze Files. Preferences, czyli język programu i tak dalej, kolor tła i tak dalej, i tak dalej.
2: I mamy instalator.
0: Tu jest nasz setup. I w zasadzie... dałbym tutaj dam tutaj normalnie można to usunąć.
2: I tak naprawdę pokazaliśmy chyba wszystko.
0: Jeszcze tutaj ja bym pokazał, jaki plik tymczasowy zdałoby się usunąć. On ma chyba... piszemy sobie albo program data, albo... program data procent.
1: Logo.
0: O, i to bym usunął, bo to jest jakieś pliki tymczasowe, to niepotrzebne. Czyli w local mamy Office Tool Plus, który, plik tymczasowy, który możemy bezpiecznie usunąć.
2: Aha.
0: I to jest tak naprawdę tyle śmieci, co ten program nam... local. I to jest tak naprawdę tyle śmieci, co nam ten program zostawia. Zamykam to. I tak naprawdę pokazaliśmy wszystko, pokazaliśmy rzeczy najważniejsze.
2: Dokładnie.
0: Bo naszym celem nie było pokazywanie całego pakietu i całego, jak się aktywuje, no bo ja mam zainstalowanego Office'a, więc nie będę sobie konfiguracji przywracał i potem odbudowywał. Pokazaliśmy najważniejszą rzecz, jak wdrożyć ten pakiet i jak się tym programem mniej więcej posługiwać w języku polskim. Jak widzimy, program jest nie... nie został dotknięty.

0: konfiguracji, jeżeli na przykład zajmujemy się faktycznie czy serwisowaniem komputerów, czy w jakiejś firmie, no bo przede wszystkim tego typu wdrożenia, o których ty mówisz, to no możemy oczywiście dla siebie jak najbardziej coś takiego robić, ale głównie to będzie przydatne, jeżeli robimy takie wdrożenia na większą skalę, albo na przykład chcemy coś przetestować na konkretnym buildzie i na konkretnej wersji pakietu Office, bo na przykład, co jest ciekawe, to różnie pakiety Office zachowują się chociażby we współpracy z czytnikami ekranu i na przykład różnie generują, i to mam sprawdzone też, i potwierdzone, chociażby dokumenty w postaci plików PDF. W różny sposób zachowują się tam ustawienia dostępności. Więc jeżeli mamy takie potrzeby, więc nie są to potrzeby takie bardzo oczywiste i pierwsze, że tak to pozwolę sobie określić, ale na pewno jest to narzędzie, które może być przydatne i które może się w pewnych określonych sytuacjach okazać bardzo pomocne.
1: Tak, no ja uważam, że też to narzędzie może się okazać pomocne, tym bardziej, że nie muszę nigdzie szukać jakichś obrazów po internecie, po mniej lub bardziej legalnych źródłach jakichś tam, tylko mogę sobie oficjalnie, tak jak w przypadku AppDumpa, pobrać sobie to narzędzie, wejść sobie na stronę, pobrać, tym bardziej, że to są szybkie serwery, CDN, czyli Content Delivery Network, czyli to są serwery do dostarczania na szybko treści, tak jak w Playerze czy w Box, i to są naprawdę super szybkie serwery. Zobacz, w 5 minut, znaczy nawet w minutę czy w 3 powiedzmy, mamy już pobrany cały Office, mamy Office'a tak naprawdę wdrożonego i mamy tak naprawdę, no pokazaliśmy instalację tego, co tak naprawdę użytkownik chciałby instalować.
0: Zgadza się.
1: Można naprawdę modyfikować tego Office'a na różne sposoby, tylko mówię, z tym OneDrive'em to trzeba ostrożnie tworzymy obraz ISO, wyłączamy, odłączamy internet, instalujemy bez OneDrive'a, po instalacji włączamy internet i mamy nawet Office'a bez OneDrive'a. Pokazałem, jak się dodaje pakiet Visio, gdyby ktoś chciał na upartego pakiet Visio sobie dodać, doda sobie i go chyba zainstaluje i bardzo szybko mu to wyjdzie. Można różne architektury procesorowe, tak jak wspomniałem, ARM 32-bit, ARM 64-bit, 64-bitowa, 32-bitowa architektura również, 34 architektury. Można różne języki instalować, polski, niemiecki, angielski, Stan Zjednoczony. Można naprawdę do wyboru, do koloru jest opcji. Ty też tak myślisz, że opcji jest naprawdę wrót?
0: Opcji jest dużo i ważne jest też to, że jest to program graficzny, bo dzięki temu nie musimy uczyć się tej składni. I nie musimy uczyć się tej składni.
1: Program tej składnie zrobi za nas, Michale.
0: Dokładnie. I w takiej sytuacji rzeczywiście jest to nieocenione narzędzie, zwłaszcza jeżeli robimy to raz na jakiś czas, jest nam to potrzebne, to po prostu pobieramy sobie to narzędzie i instalujemy, konfigurujemy, tworzymy sobie taki plik, potem jeżeli mamy potrzebę na przykład użyć tego gdzie indziej, czy w jakichś skryptach, to już mamy gotowca, po prostu robimy kopiuj-wklej i działamy.
1: Copy w play, tak, XML i działamy. Dobra, no to co, Michale, podziękujemy wszystkim słuchaczom.
0: Podziękujemy słuchaczom, zajrzałem jeszcze do waszych wypowiedzi, których nie ma, więc widocznie po prostu temat na tyle udało nam się wyjaśnić, że pytań dodatkowych nie było.
1: No bo to jest audycja technologiczna, więc mało kto interesuje się z nich, są ludzie, ale mało kto akurat się interesuje aż tak
0: bardzo. To też prawda. Bo to jest narzędzie bardzo specjalistyczne. Niemniej jednak rzeczywiście przydatne.
1: Niemniej jednak rzeczywiście darmowe, oparte na licencji GPL, przydatne i dla serwisantów, tak? Bo nie muszą, nie wiem, kupować tych pakietów VL, MSC, gdzie się słoną kasę płaci, a mogą za darmo i legalnie pobrać tak jak Windowsa z AppDumpa, tak i Office'a z tych serwerów, wiesz, Microsoftu, i to zupełnie legalnie.
0: Dokładnie.
1: Zupełnie za darmo.
0: Dokładnie.
1: Bez jakichś tam pirackich kluczy produktów, czy... No bo gdyby tak było, to byśmy tego narzędzia absolutnie

0: pokazali.
1: No oczywiście, a tutaj to tak, tu po prostu jest, to warto też o tym przypomnieć, jeżeli chcecie korzystać z pakietu Office, to jeżeli będziecie używać tego narzędzia, to musicie o tym pamiętać, że musicie mieć do tego odpowiedni klucz produktu, bo tego to narzędzie za was nie zrobi. To po prostu znaczy, musicie mieć.
0: Nie, to narzędzie pozwoli nam wpisać do rejestru klucz.
1: Ale musimy ten klucz mieć.
0: Tak. Wpisujemy w tym narzędziu i to narzędzie nam samo aktywuje już Office'a, bo wspiera i aktywację telefoniczną, i aktywację KMS. Różne metody aktywacji są wspierane.
1: Zgadza się. No więc dobrze. Kończymy na dziś. Dzięki Mateuszu za udział w audycji.
0: Ja również sobie dziękuję, że chciałeś ci poświęcić swój czas i do następnego zobaczenia, jeśli będę coś miał.
1: Do usłyszenia. Pozdrawiamy.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, 218 audycja Tyflo Przeglądu. Dzisiaj w dość dużym składzie jest Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk,
4: witajcie.
3: Michał Dziwisz, Jarek Bilecki. No i oczywiście zacznijmy sobie od tego, co dzisiaj się będzie działo, co przedstawi jak zwykle Michał.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Menus for All i Castro jednak nie znikną. Stary błąd powrócił do iOS-a 17.3. Poprawki dostępności w najnowszym LibreOffice. Nowe rejestratory od Zoom z udźwiękowieniem. Garść przydatnych zasobów dla niewidomych zainteresowanych uczeniem maszynowym. Przestrzegamy przed aktualizacją Outlooka na iOS. Nowa wersja ma poważny błąd. Nadchodzi Project Tapestry. Uniwersalna oś czasu dla wszystkich istotnych informacji. Powstaje CTR2Voice, urządzenie udźwiękawiające niektóre radiostacje. Duża aktualizacja Speech Central. Voice Vista z poprawionym spolszczeniem i integracją z Apple Watchem. Nowy międzynarodowy serwer Discord zrzeszający osoby z dysfunkcją wzroku. Jak może wyglądać internet, czyli co wprowadza specyfikacja ARIA 1.3? Audible Site, sztuczna inteligencja tworząca audiodeskrypcję. Jupiter usprawnia nawigację klawiaturą. Co nowego w testowych wersjach Windowsa 11? Opel otwiera się na zewnętrzne sklepy z aplikacjami i inne silniki przeglądarek. Philips rezygnuje z Androida na nowych telewizorach. W podcastach Apple pojawią się automatycznie generowane transkrypcje. Fossil kończy z produkcją smartwatchy. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! I ja tradycyjnie przypomnę nasze namiary 663-883-600. To jest nasz numer telefonu. Możecie dzwonić, możecie nagrywać wiadomości głosowe na WhatsAppie, możecie kontaktować się z nami przez FaceTime'a. Do tego bardzo serdecznie zachęcamy. Też forma pisemna kontaktu jest jak najbardziej możliwa. Za moment nasz panel kontaktowy zostanie uruchomiony. kontakt.tyflopodcast.net. Natomiast już teraz działają YouTube oraz Facebook. Tam w transmisjach na żywo macie sekcję komentarzy, możecie wpisać wasze przemyślenia. Ja tam będę zaglądał od czasu do czasu i będę to wszystko czytał. Oczywiście aplikacja na Windowsa, którą stworzył Dawid Pieper i aplikacja na iOS-a, którą stworzył Arkadiusz Świętnicki, również się polecają i na was czekają.
3: A na was już nie czekają newsy, co prawda jeszcze newsy, które mają jakieś tam, że tak powiem, korzenie w poprzedniej audycji, bo tutaj mamy dwie audycje, znaczy dwie informacje, dwie, trochę być może trzy, ale zobaczymy, bo najpierw o Menus for All i Castro, które jednak nie znikną. Dokładnie, czyli jeśli chodzi o Menus for All, to tak w uzupełnieniu o to, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, o czym mówił Michał, a mianowicie aplikacja, która na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady dawała nam dostęp do menu w restauracjach, których restauracji było tam dużo. No i niestety twórcy tej aplikacji nie byli w stanie znaleźć inwestorów, żeby ona po lutym działała dalej. Natomiast okazuje się, że jakoś im się to udało. Udało im się podpisać jakieś nowe umowy z dostawcami treści do tej aplikacji. Na ile, na jakich zasadach, do takich informacji nie dotarłem i dowiedziałem się o tym tylko z Mastodona. Na Applewisie nie widziałem żadnych komentarzy na ten temat. Natomiast jeśli słuchacie nas stamtąd, a może sobie jakoś inaczej tą aplikację ściągnęliście, żeby się w niej rozejrzeć, no to ona jeszcze będzie działać dłużej. To jest jedno, a drugie, co już może być nam bardziej przydatne, to jest też gdzieś odniesienie do tematu, który kilka audycji temu się pojawił, ale no, jest aplikacja, która myślę u nas może mieć dużo swoich fanów, mianowicie jest to klient do słuchania podcastów Castro, który ma kilka takich ciekawych funkcji. Samo to, jak zarządzamy tymi podcastami, mamy taką skrzynkę odbiorczą, w której możemy sobie poszczególne odcinki po prostu usuwać z tej skrzynki odbiorczej, jeśli nas nie interesują, a te, które chcemy odsłuchać, po prostu sobie odsłuchujemy. To trochę wygląda jak taki widok subskrypcji na YouTubie na przykład. Aplikacja, która była bardzo popularna wśród niewidomych, później stała się trochę mniej dostępna, potem trochę bardziej, no a pod koniec to już miała dość duże problemy z dość duże problemy z działaniem po prostu, przez to, że firma, która była właścicielem tej aplikacji, jakoś nie była ją zbytnio zainteresowana, miała być całkowicie zamknięta. Później pojawiły się informacje, że szukali nowego właściciela dla tej aplikacji. Potem nagle po prostu wszystko zniknęło, łącznie ze stroną, adresy e-mail przestały działać, aplikacja zniknęła, ale po kilku dniach wróciła. A kilka dni temu na blogu aplikacji Castro pojawiła się informacja, że udało się nowego właściciela znaleźć. Jest to mniejsza firma, która zajmuje się rozwojem niezależnych aplikacji. Firma, która już wcześniej rozwijała swój klient do słuchania podcastów, ale na konkurencyjnym systemie, bo na Androidzie, który co ciekawe też zostanie zrebrandowany właśnie na Castro, więc tutaj ewidentnie marka Castro jest bardziej popularna. A jeśli chodzi o aplikację na iPhone'a, no to na razie nic się nie zmieni, to będą poprawiane jakieś rzeczy na serwerze, a ten serwer faktycznie ostatnio był niestabilny. A później jakieś nowe funkcje będą planowane, zobaczymy jak będzie z dostępnością, miejmy nadzieję, że nowi właściciele tej aplikacji będą dbać o to tak samo jak to było kiedyś, czas pokaże. Natomiast użytkownicy aplikacji Castro nie musicie się o nic nie bać, no bo aplikacja po prostu będzie, koszty subskrypcji też się nie zmienią, no generalnie po prostu
1: niestety
3: wszystko
1: też
3: powinno...
1: nie spadną, bo tam już też tak. Widziałem na stronie w takiej sekcji najczęściej zadawanych pytań, że nie lubię płacić za subskrypcję, czy coś się tu zmieni, no niestety nie, to nadal ma być ich model biznesowy.
3: Tak, po prostu nie widzą innej opcji. No ale na szczęście też na razie, przynajmniej tam też jest napisane, że na razie nic nie podrożeje, więc spokojnie można z Castro dalej korzystać, a dla tych, którzy może tej aplikacji jeszcze nie przetestowali, a byli ciekawi, ja szczerze mówiąc właśnie miałem od jakiegoś czasu zamiar to zrobić, no to myślę, że też spokojnie można sobie Castro poprzeć. Tam też niektóre funkcje są, z tego co pamiętam, dostępne za darmo, więc można sobie po prostu tą aplikację potestować.
4: I to jest pierwsza informacja. Druga informacja dotyczy również iOS-a, no błędu, który się na iOS-a no, wrócił, że tak powiem.
3: Tak, no bo w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że iOS 17.3 się pojawił, czy zaobserwowaliście jakieś błędy, jakieś poprawki. No kilka poprawek zauważyliśmy, ale ja wtedy powiedziałem, że ja osobiście żadnych błędów nie zobaczyłem do następnego dnia, dosłownie, bo przyszłem sobie do pracy, w której mam głośnik Bluetooth, a dla tych, którzy nie wiedzą,
5: jeśli system wykryje jakieś urządzenie jako głośnik, a nie słuchawki, to zresztą można sobie też dla poszczególnych urządzeń dostosować, no to robił coś takiego, że muzyka, jaką sobie puszczamy z jakiejś aplikacji, czy jakieś inne multimedia, to może być Spotify, wiadomo, jakiś podcast, coś na YouTubie, no jakiekolwiek multimedia, lecą z tego głośnika, ale voiceover, dźwięki powiadomień i alerty i inne tego typu rzeczy wydobywały się cały czas po prostu z głośnika naszego iPhone'a. I to było fajne, no bo wiadomo, no, łatwiej nam wtedy tą mowę jakoś usłyszeć. Mamy wtedy mniejsze opóźnienie i myślę, że to jest też dla nas istotna kwestia. Natomiast przez długi czas, przynajmniej kilka wersji iOS-a, chyba w 15-16 już to było, to powodowało jeden irytujący problem, że głośność voiceovera lubiła bardzo podskakiwać i to do tego stopnia, że ona, powiedzmy, jeśli mieliśmy nawet ją na, nie wiem, 20%, tak generalnie cicho, no to na chwilę telefon nam mówił z pełną głośnością. W iOS-ie 17.2 chyba i może nawet 1 już, to zostało poprawione w końcu. I to się sporadycznie jeszcze zdarzało, na przykład jak telefon nam się odblokowywał Face ID na przykład, nie wiem czemu akurat wtedy, ale generalnie kiedy sobie po nim nawigowaliśmy, no to tego problemu nie było. No i słuchajcie, w 17.3 niestety ten problem powrócił, nie tylko ja to zresztą zauważyłem, bo dzisiaj też ktoś na portalu AppleViz zamieścił podobną informację, że też ten błąd zauważyli. Nawet to jest, mam wrażenie, o tyle bardziej uciążliwe, że tak jak kiedyś to było tak, że ta głośność podskakiwała tylko na chwilę, ale generalnie ten telefon mówił z tą głośnością, którą my ustawiliśmy i dało się to też troszeczkę złagodzić, wyłączając dźwięki albo ustawiając nasz głośnik Bluetooth jako słuchawki, no ale wtedy cały głos voiceovera też się przez ten głośnik wydobywał, a nie wszyscy to chcieli. No to teraz to u mnie przynajmniej wygląda tak, że jeśli na głośniku odtwarzamy jakiś materiał, no to voiceover po prostu cały czas praktycznie mówi z prawie maksymalną głośnością, więc no to jest dość uciążliwy problem. Czy jest na to obejście? No chyba właśnie to, co powiedziałem. Musimy sobie przestawić nasz głośnik jako, może nawet nie słuchawki, ale na przykład tam jest jakaś jeszcze inna opcja, bo jeśli włączymy sobie słuchawki, no to też nam system zacznie mierzyć poziomy głośności i może nam próbować chronić słuch i ściszać nam głośność, a to niekoniecznie musi być coś, czego chcemy. W przypadku głośników, tam jest jeszcze jedna opcja, teraz chyba nie pamiętam, głośnik samochodowy, jakoś tak to się nazywa.
6: Zestaw samochodowy?
5: Zestaw samochodowy. Takiego. No to myślę, że bezpiecznie można tego używać, to da nam podobny efekt bez tych zabezpieczeń na słuch.
1: To zanim jeszcze przejdziemy do tematów bieżących, to ja sobie pozwolę przeczytać tutaj dwa komentarze, które się pojawiły pod najnowszą audycją, pod najnowszym poprzednim Tyflo Przeglądem. Michał Molek napisał... Tak a propos oczyszczania linków i a propos tego serwisu, który pomoże nam linki oczyścić, z oczyszczaniem linków proponuję z umiarem, jednak najlepiej ręcznie lub kodem samodzielnie napisanym albo przez osobę zaufaną. 99 razy można link oczyścić ze śledzenia reklamami, a setny raz oddać w otchłań internetu token do bezsesyjnego logowania na jakieś konto. Pewnie znajdą się osoby, które pomyślą, że niewiele trzeba, żeby paranoik bezpieczeństwa znów się odezwał, ale nic na siłę podpowiadam zainteresowanym, że oddawanie wszystkich linków jak leci do zewnętrznego oczyszczania teoretycznie umożliwia wykorzystanie tego w złym celu, a jednocześnie wszystko, co jest sens czyścić, łatwo jest wykonać ręcznie i sprowadza się zwykle do usunięcia wszystkiego od znaku zapytania do końca. Zwykle inne elementy albo są przydatne, użyteczne, albo wysyłanie takiego łącza do zewnętrznej usługi mija się z zasadami bezpieczeństwa i umożliwia atak z użyciem informacji zakodowanej w linku. Zostaliście ostrzeżeni, a teraz up to you. I tu jeszcze Michał się uśmiechnął na koniec. No rzeczywiście coś w tym jest, ale to ja oczywiście też tak sobie myślę, że warto po prostu wiedzieć, jakie my linki chcemy gdzieś tam oczyszczać i jakie chcemy w ogóle wysyłać do takiego serwisu. Fakt faktem jest, że niektóre usługi wysyłają nam takie linki. Na przykład jeden z hostingów, z których korzystam, pozwala na zalogowanie się za pomocą takiego właśnie bezpiecznego linka, który dostaję na pocztę. Muszę najpierw podać swój adres mailowy i na ten adres mailowy przychodzi mi tam za jakiś czas link do zalogowania się do panelu administracyjnego. Więc no, gdybym taki link wysłał do jakiejś usługi niekoniecznie bezpiecznej, no to rzeczywiście mogłoby być to proszeniem się o kłopoty. Więc tu słusznie też Michał zwrócił uwagę. No po prostu trzeba wiedzieć, co można, a czego nie gdzieś wysłać w świat.
6: Znaczy ja też udostępniając ten serwis, w ogóle pierwszą myślą, jaką miałem, było to, że raczej udostępniamy i chcemy oczyszczać linki, które puszczamy dalej znajomym, czyli jakieś artykuły znalezione z internetu. I takie rzeczy najczęściej nam wychodzą z jakimiś trackerami. Natomiast też pod kątem iPhone'a, gdzie jednak ta nawigacja po tekście, ona oczywiście jest możliwa i my możemy sobie na pokrętle zaznaczyć gdzieś tam od któregoś tam end aż do końca, no ale o ile prościej jest po prostu udostępnić to do skrótu i dostać już taki link wymiśkowany z tego wszystkiego, ale dzięki, że zwracasz uwagę, bo jest to bardzo cenne. Fajnie, że tu czuwasz nad naszym bezpieczeństwem, ale właśnie mi się tak skojarzyło, że nie wiem, jaki link musiałbym chcieć udostępnić publicznie, żeby on zawierał jakieś moje prywatne tokeny i
1: wiesz co, ja raczej myślę, że Michał nas o to nie podejrzewa, bardziej po prostu zwraca uwagę tym użytkownikom, którzy być może nie do końca mają tę świadomość. No bo my raczej wiemy i część z naszych słuchaczy podejrzewam, że wie, czego może się spodziewać po jakichś linkach, natomiast no nie każdy ma tego świadomość i nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, co w takich linkach może siedzieć.
6: Tak, racja. No też nie ma chyba takiej edukacji a propos tego, jakie linki warto w ogóle odczyszczać, jakby, bo to też, jeżeli nie wiem, że mam się spodziewać jakiegoś trackera, to w jakiej sytuacji mam w ogóle go użyć, nie? Takiego oczyszczacza.
1: Dokładnie.
6: No.
1: Dokładnie. Prawda. I jeszcze tu mam taki jeden komentarz. DJ Mieszko do nas napisał. W audycji rok 2023 w Tyflo Informatyce była wzmianka o tym, że trzeba pojedynczo aktualizować dodatki NVDA za pomocą nowego sklepu. A wystarczy tylko wcisnąć Ctrl-A na liście dodatków z możliwą aktualizacją oraz z menu kontekstowego wybrać aktualizuj, a następnie wystarczy zamknąć sklep klawiszem Escape. Pozdrawiam, a bardzo ci serdecznie dziękujemy.
3: Tak, i jeszcze, no właśnie, ta, mówię, że być może będzie trzecia informacja, bo nie byłem, co prawda nie uczestniczyłem w audycji tydzień temu i chyba nawet też dwa tygodnie temu, ale tej audycji słuchałem, przynajmniej na początku, potem jakiś problem z YouTube'em. No i ktoś się, chyba Patryk, zastanawiał, pytał, czy chciał zapytać o Whisper X. Tylko już nie pamiętam dokładnie, o co chodziło. Więc gdybyś Patryku, chyba Patryku, mógł pytanie jeszcze raz zadać, to będę wdzięczny.
1: Bo chyba generalnie chodziło o instalację tego Whispera i o plik wykonywalny, że czy tam jest plik wykonywalny do tego.
3: Tak, tam jest, bo teraz w ogóle dość jest często taka jakaś moda się zrobiła na instalowanie różnych rzeczy przez ten cały PIP, ten Python Index Package, czy jakoś tak to się nazywa, już nie pamiętam dokładnie, jak jest rozwinięcie tego.
1: Tak, no to taki menedżer pakietów dla Pythona,
3: tak,
1: po prostu.
3: I to się, tak, i to rzeczywiście było dość, to jest zasadniczo raczej dla Pythona, ale no właśnie takie rzeczy jak Whisper X, doklejasz do tego wszystkiego pliczek exe, który jest uruchamiany z wiersza poleceń i on się instaluje tam, gdzie te wszystkie właśnie Pythonowe historie, więc jest, on jest jakby osiągalny z całego systemu, bo zdaje się, że te rzeczy, które się przez ten pip instalują, one się dodają do tej ścieżki, tej zmiennej środowiskowej, która powoduje, że można do tych plików odwoływać się z całego systemu, więc jakby można po prostu wpisać Whisper X w wierszu poleceń albo w pliku BAT i potem no to, co tam, no te wszystkie przełączniki, które określają ten model, tam plik do przerobienia i tak dalej. No i wtedy można z tego skorzystać. Ewentualnie zdaje się minus help, to pokazuje, jakie są opcje, co tam można zrobić, więc no w taki sposób można to zrobić i generalnie coraz częściej robi się właśnie tak, że właśnie takie rzeczy jak Whisper albo inne tego typu biblioteko programy, których mogą używać tacy, znaczy mogą chcieć używać tacy zwykli ludzie, no to często tam jest dodawany też właśnie plik exe, żeby po prostu ułatwić życie takim ludziom, powiedzmy, może trudno to nazwać zwykłym programem, takim, może inaczej, trudno nazwać łatwym programem, no bo to jest program nadal konsolowy, więc to wszystko się wpisuje ręcznie, no ale już nie trzeba do tego angażować Pythona, tylko jest tam exec. No, zobaczymy, jak to się będzie rozwijać dalej.
1: A tymczasem także mamy telefon, więc odbierzmy. Kto jest z nami po drugiej stronie? Halo?
7: Halo, halo, dobry wieczór wszystkim. Marzena Luk z tej strony.
1: Dobry wieczór, Marzeno, słuchamy.
7: Ja mam taki, nawet nie wiem, jak to nazwać, komunikat, prośbę, nie wiem. Do naszych znajomych w Lwowie trafił młody człowiek z wojny, żołnierz, po wojnie, po wypadku, trudno nazwać jak. Stracił wzrok, słuch na jedno ucho, jednej ręki nie ma zupełnie, druga jest do łokcia, czyli jakby został ten malutki kawałek, gdzie się tam zgina ręka. No i teraz pytanie jest takie do wszystkich, kto w ogóle mógłby cokolwiek wymyślić, jak mu pomóc, nie wiem, w życiu codziennym, cokolwiek, burza mózgów. Staramy się tą informację rozpropagować no, jak największej ilości ludzi.
6: Jaki macie kontakt z ukraińskimi strukturami, jak chodzi o Związek Niewidomych? UTOS, NIKC i tak dalej?
7: Nie, tu w ogóle nie ma żadnego... UTOS w ogóle nie ma z tym nic wspólnego. To jest wolontariat. To są nasi znajomi, którzy jakby jutro go odbierają ze szpitala i gdzieś tam będą go u siebie mieć.
6: Aha, w sensie, bo jeżeli, bo ja wiem, kto tam się zajmuje, przynajmniej z Kijowa, szkoleniami komputerowymi dla takich osób. I w tej sytuacji można by skierować, ale rozumiem, że ten człowiek będzie gdzieś w Polsce, tak? Czy...
7: No nie, na razie jest we Lwowie. Jutro trafia do Lwowa.
6: Do Lwowa. Okej, okay. Wiesz co, bo zawsze możemy kwestię omówić gdzieś tam na priv i zobaczyć, natomiast co można zrobić? No na pewno screen reader i prawdopodobnie switch, czyli takie urządzenie, które pozwoli... Taki jeden przycisk, który pozwoli na sterowanie telefonem w sytuacji, kiedy nie ma się kończyn, albo jakoś ten...
1: Sterowane głową na przykład.
6: Głową, językiem, tak, ale... dmuchaniem. Mhm.
7: Tak, ale mnie bardziej chodzi o życie codzienne, wiecie, przepraszam, trzeba okay. się ubrać, umyć, zjeść.
6: Znaczy, no chyba nikt z nas tutaj w tym momencie nie ma takiego doświadczenia, więc teraz ciężko sondować. Dlatego też wspomniałem o strukturach, bo są tam osoby przeszkolone, które wiedzą, jak do tego tematu podejść, które już mają też doświadczenie. Nawet to znaczy, pomocy osobom, nie?
7: Ja myślę, że Kijów już był poinformowany, dlaczego ta informacja dotarła do nas, do Polski, no bo myślę, że Kijów jakby nic z tym nie zrobił, więc... Powiem inaczej. Moje zadanie jest takie, żeby jakby... poszło w świat, może ktoś cokolwiek, no nie wiem, nie mam pomysłu, bo dla mnie to jest, dla mnie osobiście to jest cudzujące.
6: Kto jest poszukiwany? Czy jest poszukiwana organizacja bądź osoba, która, nie wiem, zjawi się w tym Lwowie i jakoś poradzi, czy konkretne porady, czy czego
7: cokolwiek
6: potrzebujemy?
7: Burza mózgów, to znaczy jakiekolwiek pomysły, nie wiem, na usprawnienie życia, czy może jakaś organizacja, która okazuje się, że w jakiś sposób może pomóc. No nie wiem, nie mam pomysłu.
1: Czyli po prostu puszczamy komunikat w świat, no bo puszczamy szczerze mówiąc komunikat. Tak, bo my tu no, poza jakąś taką podpowiedzią w tej kwestii bardziej technicznej to i technologicznej, to niestety w takich czynnościach życia codziennego w takiej sytuacji no nikt z nas nie był i chyba też no
7: nie mamy nadzieję, tu
1: tak, i nie mamy tutaj takiego też praktycznego doświadczenia, tak, jak w jaki sposób takie sytuacje rozwiązać. Ale być może ktoś, kto nas słucha, wie i podpowie. I w takim razie, Marzeno, to od razu pytanie. Jeżeli ktoś w tym momencie nas słucha albo będzie słuchał tej audycji, w jaki sposób może się z tobą skontaktować, żeby jakiejś takiej podpowiedzi udzielić?
7: Może z redakcją Tyflo Podcastu i wtedy może, nie wiem, może wtedy...
1: A czy możesz na przykład podać jakiegoś twojego maila chociażby, żeby,
7: jasne,
1: ktoś,
7: jasne,
1: żeby ktoś po prostu mógł, wiesz, już od razu bezpośrednio, żeby nie tworzyć też łańcuszka pośredników, bo tu tak naprawdę jest istotny też czas.
7: No jasne. No więc marzena.lux, pisane przez KS, @gmail.com.
1: marzena.lux@gmail.com.
7: Gdyby komuś przyszło cokolwiek do głowy, będę wdzięczna.
1: Okej, okay. No to okay, dobrze, to miejmy nadzieję, że komuś się, ktoś, kto nas słucha, będzie w stanie pomóc. Przypomnijmy jeszcze raz maila marzena.lux@gmail.com.
7: Tak jest.
1: Więc czekamy. No i cóż, dziękujemy ci bardzo serdecznie za telefon.
7: Dziękuję również, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiamy.
8: Do usłyszenia.
1: Jak sami widzicie, w różnych sprawach można do nas dzwonić, a my, cóż, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie bezpośrednio podpowiedzieć, to przynajmniej tyle, co możemy, jesteśmy w stanie puścić tę wiadomość w świat, a nuż komuś uda się coś mądrzejszego podpowiedzieć i jakiejś tutaj wskazówki udzielić. Tymczasem mamy kolejnego słuchacza na łączach. Tym razem jest z nami Patryk. No, Patryk jeszcze chyba walczy z mikrofonem. I miejmy nadzieję, że się za moment uda.
4: Tak. To może.
1: O, aha, jesteś.
4: O.
9: No to tak, to ja się chciałem tutaj zapytać o tego Whispera właśnie.
1: Mhm.
9: No bo właśnie ja nie umiem znaleźć tego pliku wykonywalnego, bo tam na GitHubie Whispera X w releases jest tylko source code gzt.tar i source code zip.
4: Bo to się instaluje przez ten tak zwany pip. Czyli tam jest chyba nawet w readme napisane, żeby to zainstalować, to wpisz pip, odstęp, coś tam, tylko ten pip trzeba mieć u siebie zainstalowany. On się instaluje, zdaje się, generalnie z Pythonem. I wtedy jak zainstalujesz ten pip z Pythonem, no to, znaczy pip z Pythonem, no Pythona z pipem może. Tak. To wtedy będzie można tym poleceniem, które oni tam podają, zainstalować tego właśnie Whispera, Whisper X, i wtedy będzie można wywołać tę aplikację.
9: Z konsoli.
4: Z konsoli.
9: Aha, w ten sposób.
4: Tak.
9: No dobrze, to ja w takim razie mam kilka informacji. Zacznę od rozrywki. A zacznę od osób, które lubią seriale oglądać. W zasadzie lubią seriale detektywistyczne, a które mają HBO Max. Dlatego, że w serwisie HBO Max jest serial, który się nazywa Detektyw. Co ciekawe, to jest serial amerykański, który nie dość, że ma oczywiście polskiego lektora, to ma polską audiodeskrypcję.
8: No proszę, a z ciekawości, czy to robi jakiś syntezator, czy człowiek?
9: No hej, jakiś głos kobiecy to jest. Nie wiem, czy to synteza, czy człowiek, ale...
8: No co by nie było, to jest duży plus dla HBO Max, które jakieś ostatnio, tego szukałem, często ma takie sytuacje, że seriale, które na amerykańskim Maxie audiodeskrypcję mają, to w Polsce czasami nie miały, więc no fajnie, że coś tutaj zmienia i to aż w tą stronę.
9: No, nie wiem, czy wszystkie sezony to mają. Pierwszy na pewno ma. Nie wiem, ile jest teraz tych sezonów. No i warto się rozglądać, no bo może coś się pojawić więcej w tej materii. Ja wykupiłem sobie HBO Max i na pewno będę temu przyglądał. Tym bardziej, że HBO Max to nie jest drogie, bo tam jak kupujemy, akurat kupowałem przez iPhone'a, czyli przez Apple'a, no to miesięcznie to jest 29 zł. Rośnie tam, nie pamiętam teraz ile to kosztuje, gdzie tam na Netflixa chyba jest drożej, mi się wydaje. No więc tutaj mamy taniej. To jest jedno. Teraz jeszcze chciałem powiedzieć o kilku grach, w zasadzie o jednej grze, która nie wiem, czy tu była wspominane. Grand Blue Fantasy Relix. To jest takie japońskie RPG gra wideo, która bazuje na anime o takiej samej nazwie. Ta gra już miała kilka swoich odsłon. Była wersja przeglądarkowa Grand Blue Fantasy 1, która jak się projekt postarał, była grywalna, natomiast ostatnio wyszło kilka tych części na PC, jak i na PlayStation 5, które grywalne nie były, natomiast Grand Blue Fantasy Lyrics, który miał wczesny dostęp na konsolach tylko PlayStation 5, doczekał, miał demo na początku i co sprawia, że ta gra jest grywalna? Na fascist. Na fascist, który działa w taki sposób, że naciskamy sobie kółko, znaczy nie kółko, Boże, nie pamiętam teraz tych oznaczeń PlayStationowych, bo ja mam akurat Xboxowego kontrolera, więc tutaj nie jestem trochę zaznajomiony z tymi oznaczeniami, co jest kółkiem, co trójkątem, co A i B i tak dalej. Natomiast jak wcisniemy jakiś tam przycisk, tam na Audio Games jest napisane, który to przycisk. Jeżeli będziemy mieli jakieś questy do zrobienia, to nasza postać będzie nawigowała z automatu poniekąd do questów. No i ostatnio pojawiła się we wczesnym dostępie pełna wersja tej gry na PlayStation 5, znaczy pełna jak pełna, we wczesnym dostępie, która też jest grywalna, natomiast ta Nav Assist nie działa w mieście. Jak trafiamy do miasta, no to dlatego nie działa, bo musimy sobie sami poniekąd odkrywać questy poboczne. Natomiast muszę przyznać, że to jest całkiem grywalne, dlatego że to miasto sobie żyje swoim życiem, tam słychać ludzi, tam w zasadzie jak jest kuźnia, to słychać, gdzie ta kuźnia jest. Słychać na przykład ludzi, którzy sobie coś tam opowiadają, którzy sobie coś tam rozmawiają. Także to miasto generalnie żyje i jesteśmy sobie w stanie poniekąd poradzić właśnie. Wymaga to cierpliwości, natomiast jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, tych NPC-ów poznajdować. Co ciekawe, jak już poznajdujemy jakieś zadania poboczne, to możemy z menu bezpośrednio się teleportować od razu do miejsca, gdzie te zadania poboczne trzeba zrobić, więc co też jest bardzo ciekawe. No, gra jest takim RPG-em, gdzie mamy taki team czterech osób i każda z tych osób ma swoje jakieś tam moce różne. Jedna walczy magią, druga walczy czymś tam. Generalnie zaczyna się cała fabuła na statku i żeby z tego statku się wydostać, to też musimy to robić poniekąd na słuch. Bo tu też Nav Assist nam nie zadziała, też musimy pogadać się ze wszystkimi ludźmi na tym statku, co jest poniekąd możliwe, bo możemy sobie chodzić po tym i na czuja wciskać interakt i po prostu będziemy sobie gadać o CR. Działa, przynajmniej działa, jeżeli mamy PlayStation 5 i mamy jakiegoś capture carda, ale mówię o tym dlatego, że za parę godzin, za chwileczkę, za momencik, impreza się rozkręci i gra wyląduje na Steama, a zarazem wyjdzie z fazy wczesnego dostępu. No, wymagania to też będzie trochę miało, no bo tam 16 GB RAM, RTX karta graficzna, takie trochę wymagania jak Forza Motorsport to będzie miało. A jeżeli to jest PlayStation 5, jest jakby priorytetem dla twórców, no to mogą być problemy z optymalizacją, natomiast ja na pewno to kupię i się temu przyjrzę. Pytanie, czy będzie demo też w tej wersji na Steama, bo wersja PlayStation ma demo. Demo jest pozbawione miasta, o którym mówiłem. Miasto jest w pełnej wersji. Także będę na pewno o tym mówił, bo jest to fajna rzecz, fajna gra całkiem. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to o modzie do Factorio, o którym już tu wspominałem, a wspominam o nim nie bez powodu. Powody są dwa. Pierwszy powód, Factorio dostał dostęp do wsparcia dla lokalizacji i dzięki temu dowiedziałem się, że Factorio ma polską wersję językową, więc po zaaktualizowaniu moda do wersji 7.0, co mamy? Mamy Factorio po polsku, aczkolwiek pewne rzeczy, które będziemy znajdować na ziemi, czyli jakieś tam bryłki, żelaza czy czegoś, no bo już wspominałem, czym jest Factorio, więc nie chcę tego robić, żeby nie przedłużać audycji. Kto się chce czegoś więcej dowiedzieć na ten temat, to zachęcam do audycji o grach, która już jest w podcaście. Natomiast mamy po polsku jakby już maszyny, które tworzymy, sobie już będą nazwane po polsku. Ale co jeszcze? Jest tutorial, słuchajcie. Tutorial, który może nas nauczyć podstaw, o jak zacząć, jak stawiać maszyny. No i tak naprawdę dzięki temu tutorialowi ja poniekąd zaczynam ogarniać, o co w tej grze chodzi. Jak w ogóle, co, który klawisz, od czego jest. I wywołujemy go klawiszem H. I jak już naciśniemy H, tylko ważne jest, żeby sobie wybrać domyślną mapę. Ona się chyba Compass Valley nazywa. Z tym, że jak będziemy grać po polsku, to niestety w konsolce będziemy mieli coś takiego na zasadzie tam select map i będziemy mieć na przykład jeden unknown language, file, coś tam, Compass Valley. To dlatego się tak dzieje, bo ten mod jeszcze nie wspiera polskiego języka, więc takie rzeczy mogą być. Natomiast jak już sobie będziemy na tej mapie i wciśniemy tab, żeby się nam gra rozpoczęła, naciskamy sobie H i dostaniemy instrukcje, które będą nam mówić, jak z tego tutoriala korzystać. Bo to jest taki tutorial tekstowy, taki manual, gdzie się przemieszczamy po nim i wykonujemy różne kroki, które nam tutaj każą zrobić. Mod w ogóle będzie wspierany, ponieważ z Factorio ma tak zwany story mode, czyli taką kampanię, która dostępna jeszcze nie jest, bo kilka rzeczy w modzie wymaga udostępnienia, ale już za chwilę, za momencik będzie wszystko dostępne, więc będzie ta kampania również dostępna z tutorialem. A myślę, że warto się zapoznać z tym. Okazuje się, że link do pobrania moda jest na GitHubie. Jeżeli googlujemy sobie Factorio Access, bez problemu powinno nam wyskoczyć Factorio Access GitHub w Google. Powinna nam się pojawić strona internetowa z projektem, gdzie będziemy mieć instrukcję, jak zainstalować wszystko, co zrobić. I też będzie tam link do Discorda. Wiem, że obiecałem, że podam to w komentarzu, natomiast nie podałem dlatego, że na stronie GitHubowej jest w tym takim readme w nagłówku jest link do Discorda. Ja się boję, że jeżeli ja bym podał link, to niestety z tymi linkami, z zaproszeniami jest taki, że one wygasają, jak to poda użytkownik, który nie jest adminem, więc ja się boję podawać linki sam na własną rękę. Natomiast powinien tam na tej stronie GitHubowej jest tam link do Discorda. No, chociaż jeżeli moda można pobrać z GitHuba, to w sumie nie widzę aż takiego takiej potrzeby, żeby tego Discorda korzystać, bo na GitHubie też można zgłaszać błędy. I myślę, że nawet dla autora będzie to lepiej niż jakiś tam Discord. To jest Factorio, natomiast jeszcze jutro jest 1 lutego. Rococo Audio Game Fantastic Fair. I do tego dnia jest we wczesnym dostępie, czyli do 1 lutego. Od 2 lutego gra wychodzi z wczesnego dostępu i będzie droższa, czyli dostanie 9 dodatkowych leveli. No ja, jeżeli mogę sobie wyrazić opinię na ten temat, ja tej gry nie kupuję. Nie kupuję jej nie dlatego, że jakby nie podoba mi się sama gra, tylko po prostu nie podoba mi się muzyka w tej grze, która jest akurat kluczowa, że tak się wyrażę, ryje mi banie. więc po prostu denerwuje mnie ta muzyka tam i taka jest, no, ja nie przepadam za elektroniczną muzyką akurat. Wyjątkiem jest Sequence Storm, bo tam ta muzyka akurat jest całkiem fajna dla ucha, natomiast moim zdaniem w tym roku Audio Game
8: To jest taki
9: tam.
8: typowy chiptune, taka, no właśnie, to jest taka w ogóle muzyka retro, nawet no
1: Taka
8: jest elektroniczna,
1: ośmiobitowa,
8: ale
1: tak? Jak ze starych komputerów albo starych
8: tak.
1: konsol. Ma
9: Nie,
1: coś takiego.
9: to nawet nie to, że ona nie jest. Ja taką 8-bitową lubię właśnie z jakichś takich Mario, takich rzeczy. Nie, to zupełnie inaczej jest moim
8: To
9: zdaniem.
8: znaczy, to jest troszeczkę zmodernizowane, ale to takie właśnie się na to mówi chiptune, takie trochę ośmiobitowe z jakimiś lekkimi elementami współczesności, ale generalnie nawet sam autor tak to nazywa, więc.
9: No mi to nie odpowiada, ale mówię, jeżeli ktoś z was chce sobie sprawdzić, czy to odpowiada, to jest demo i demo będzie. Także można sobie to w dalszym ciągu pobrać i przetestować i ewentualnie zdecydować, czy kupić. Jeszcze macie na to 2 dni, żeby uzyskać to w cenie niższej niż oryginał później. No tutaj wypowiedziałeś się, Piotrze, o Downcasterze. Grałem i gram zresztą nadal i polecam.
8: Ja też. To już też mogę
9: Natomiast jest
8: powiedzieć.
9: błąd, na który muszę uczulić, dostępnościowy. W przypadku, jeżeli chodzi o przeciwnika, jak na przykład blokujemy się tarczą i na przykład przeciwnik nas uderza, to nam mówi, że uzdrowiliśmy się 0 HP. Że you healed 0 HP, gdzie tak naprawdę powinien być komunikat, że otrzymałem, you take. Tam zero damage, a tam jest you healed.
8: No takich kilka błędów jest, zresztą jak przeciwnik się leczy, a to się czasami też zdarza, to gra mówi,
9: Tak.
8: że dostało obrażenia, tak naprawdę on się uleczył, natomiast to o tyle nie jest problem, że mamy dźwięk na to, taki bardzo charakterystyczny, więc wiadomo, czy się leczy, czy faktycznie dostał jakieś obrażenia.
9: Natomiast jest to bardzo dużo dźwięków. Takich, które nam mówią o tym, co się dzieje. Właśnie jeszcze tutaj a propos Landlorda się chciałem ciebie zapytać, Piotrze. Bo niestety, no muszę powiedzieć, że niestety u mnie wciśnięcie klawisza F3 przez te 5 sekund, jak mówił Tomek Tworek, to było za mało. Ja musiałem co najmniej 20 sekund przytrzymać, żeby to zadziałało i niestety tu muszę was uczulić, nie będziecie mieć dźwięku na to, że ta opcja się włączyła niestety. Także nie
8: To
9: będziecie.
8: prawda.
9: I pytanie, czy to się włącza też na etapie, jak jest pierwszy wybór języka, bo mi nie zadziałało to. Na szczęście system Enter i pierwsza opcja to był angielski. Natomiast czy tobie, Piotrze, to zadziałało na tym.
8: Wiesz co, nie jestem pewny, bo ja też na początku to mi nie zadziałało i też próbowałem to drugi raz po wybraniu języka, tak jak ty, no wiadomo, posilałem się OCR-em, żeby mniej więcej wtedy orientować się, co się
9: A tam
8: dzieje.
9: OCR działa bardzo źle.
8: No, właśnie zadziałało na tyle, że po prostu mi coś odczytał, że byłem w menu głównym i tam spróbowałem jeszcze raz, no i wtedy to już zadziałało, ale no ja myślę, że to można podsumować tak, spróbujcie to od razu po starcie. Wtedy można spróbować czałką w dół, w górę się przemieścić po menu, albo po prostu nacisnąć Enter, to wtedy wybierzemy język, przytrzymać ten klawisz drugi raz i jeśli już wtedy nam zacznie zadziałać, no to wtedy już możemy sobie zejść
9: Warto
8: do.
9: włączyć sobie jakiś dodatek. Znaczy, ja akurat z tym nie mam problemu, bo ja mam ZDSR-a i ZDSR po prostu wydaje sam z siebie dźwięk, kiedy cokolwiek się do softa kopiuje, co
8: Razem
9: też jest fajną
8: mieli
9: funkcją.
8: to. Tak, mamy kilka dodatków, jest autoclip, chyba jeszcze clip speak, kilka tych dodatków jest, więc
9: Ja
8: tak,
9: mam
8: to
9: taki
8: też
9: do
8: mówiłem.
9: NVIDIA, co się wciska Insert Shift K. Nie wiem, jak on się tam nazywa, ten dodatek, ale on kopiuje właśnie. Natomiast co jest dla mnie niejasne, tutaj brakuje niestety loga, który mówiłby poniekąd w grze, co się zadziało, kiedy obróciliśmy tym. No mamy na początku coś takiego, że przypuśćmy, wybieramy sobie tam symbol, jeden z trzech do wyboru. Co ciekawe, możemy to zrobić klawiszami od 1 do 3. No i mamy coś takiego jeszcze, jak to nam mówi, wybierz przedmiot. Bo symbole a przedmioty, no to tutaj chyba są, to są jakby dwie różne rzeczy. No i te przedmioty, okej, no dobra, wybieramy go, no i wybieramy enterem. No i spacja to jest jako obrót, żeby obrócić tym. Natomiast później nie rozumiem, bo na przykład wybiorę sobie jakiś kolejny symbol, przypuśćmy od 1 do 3, na przykład nacisnę dwójkę i wtedy pojawia mi się inna zupełnie lista i to jest chyba lista tych wszystkich kart, które jakby do tej pory mam w deku, tak mi się wydaje. I przypuśćmy, jest na przykład sytuacja, że wybrałem sobie save jako symbol i miałem wcześniej wybrany wytrych. I na przykład wybieram sobie save i chodzę sobie strzałkami i na przykład dochodzę do tego wytrycha i na przykład zauważyłem, że i co się wtedy dzieje, jeżeli ja na przykład kursorem najadę na tego wytrycha, który już wcześniej był i nacisnę spację, żeby obrócić, to ten wytrych się obróci i on jakby zadziała na ten save, czy to jest losowe na zasadzie, że on obraca się ten bęben i w tym momencie, bo nie do końca wiem, jak to działa, przez to, że nie mam żadnego loga.
8: Z tego, co ja rozumiem, to ja nawet nie wiedziałem, że tam się coś da cyframi wybrać. Ja generalnie wszystko robiłem strzałkami i słyszałem dwie wersje. Generalnie, z tego, co ja to zrozumiałem, to wiele z tych symboli, właśnie jak wytrychy, uaktywniają się automatycznie. Ale też słyszałem taki komentarz, widziałem na forum, że na przykład te symbole, które nam pozwalają coś zniszczyć, takie sąsiednie symbole, to można je uaktywnić ręcznie najeżdżając na nie strzałkami. No ja próbowałem naciskać Enter. Więc jak to jest do końca, to też tutaj 100% pewności nie mam.
9: Czyli, ale jakby na przykład po wybraniu symbolu, to jest ta lista, która się pojawia, to jest lista tych wszystkich kart, które jakby mam w deku, tak? Które jakby już
8: Po
9: wcześniej gdzieś
8: wybraniu
9: tam.
8: symbola, po wybraniu symbolu wracasz do rozgrywki i na ekranie rozgrywki po prostu widzisz akurat na jakich symbolach wylądowała ta maszyna.
9: Aha, rozumiem, czyli to dobra, czyli a jak na przykład jest jakiś przedmiot, który coś niszczy, no to mogę niby Enter nacisnąć, tak? I
8: Chyba
9: wtedy.
8: tak.
9: No właśnie chyba. Tu
8: Chyba
9: właśnie
8: tak, ale
9: brakuje.
8: tutaj też nie jestem pewny.
9: Brakuje właśnie takiego informowania, właśnie co się.
8: W niektórych rzeczach brakuje informowania, może jakieś dźwięki tutaj by też coś pomogły. No, może autor będzie skłonny jakieś jeszcze rzeczy do tej gry
9: Od
8: dodać.
9: Tomka Tworka wiem, że trwają prace nad dźwiękami.
8: A, no to może też to już wtedy będziemy też coś więcej wiedzieć, może.
9: A do jakiej stawki ci się udało dojść? Bo do mnie 450, jak miałem zarobić, to tylko zarabiałem jakieś 200 coś i koniec.
8: No ja doszłem do jakichś 100 z hakiem, dlatego że też to grałem krótko, bo no, przygotowywałem się wtedy do audycji, więc dużo czasu temu też nie poświęciłem.
1: To słuchajcie, jak sobie
8: Aha.
1: już tak tu o
8: No.
1: grach radośnie rozmawiamy, to zapytam, czy ktoś z was pamięta albo kojarzy, jak w nowym Euroflyu właściwie w tym momencie można się zapoznać z konkretnym zadaniem, co my właściwie mamy zrobić w trakcie tego treningu, bo kiedyś to były jakieś konkretne takie naprawdę zadania, że mamy przelecieć tu, gdzieś tam, a teraz to chyba działa w ten sposób, że musimy jakiś tam odpowiednio duży nalot zrobić
8: Tak,
1: danym
8: i tam
1: samolotem, tak?
8: te pierwsze treningi to generalnie, z tego co ja się
9: Nie wiem, gdzie
8: orientuję,
9: to się
8: to
9: sprawdza w
8: no
9: ogóle.
8: właśnie. Z tego co ja wiem, to po prostu to akurat nie. Gra nam po prostu. Możemy sobie lecieć gdzie chcemy generalnie. Tylko gra nam automatycznie będzie sortowała, wyświetlała tylko te lotniska, które spełniają wymogi tego treningu. Czyli pierwsze treningi, no to są takie, gdzie lecimy do lotnisk, które nawet nie mają pasa startowego. I nam gra automatycznie tylko takie lotniska wyświetli, więc możemy sobie wybrać to, co nam się
1: Tak,
8: podoba
1: tylko
8: po
1: pytanie,
8: prostu.
1: ile tego my właściwie mamy zrobić i kiedy będziemy, żeby wiesz, żeby był
8: A
1: jakiś
8: czy to się
1: progres.
8: jakoś
1: O to mi
8: da
1: chodzi.
8: sprawdzić? Wiem, że pierwszy trening to jest 10 lodów i 1000 kilometrów. Drugi to jest
9: No ale gdzie to
8: lot.
9: można sprawdzić? Właśnie ile przele.
8: No właśnie, może we właściwościach pilota. Jak to
1: Bo
8: się wchodziło
1: pamiętam, że
8: w
1: raz mi się
8: Enter?
1: to
8: Nie.
1: do tego kiedyś udało dostać, ale już później nie byłem w stanie, więc.
8: Jest tu jakiś skrót do sprawdzania profilu pilota. Też tego jest też skrót w czasie lotu. Teraz nie pamiętam jaki to jest, no ale mamy Alt-H. Może tam.
1: Okej. To będę jeszcze tego szukał, bo już w końcu udało mi się opanować lądowanie,
9: Mi też.
1: które też jest no, zupełnie inne
8: Inne,
1: niż
8: tak.
1: kiedyś, tak, bo kiedyś to po prostu lecieliśmy nosem w dół, a teraz na 20 metrów przed, na 20 metrów wysokości, czy tam troszeczkę mniej niż 20, z podniesionymi klapami po prostu trzeba wyprostować i będąc nad lotniskiem trzeba wyłączyć silnik i on sobie wtedy wyląduje.
9: Ja ci polecam używać, Michale, przecinka, bo ten przecinek
1: tak,
9: pokazuje...
1: Tak, to jest ta bezpieczna, bezpieczny ten krąg, tak, żeby tam sprawdzać...
9: Ja zawsze się kieruję tymi bezpiecznymi kręgami i po prostu sobie nie patrzę się na wysokość nad ziemią, bo to potrafi zmylić. Ja zawsze się patrzę na wysokość pod Y-kiem, tą nad poziomem morza naszą.
1: Tak, tak, tak. To się zgadza. To się zgadza. Na to warto sprawdzać, bo kropka no to jest ta nasza taka wysokość faktycznie nad ziemią, a ona się może zmieniać. Nagle lecimy sobie tam powiedzmy, no nie wiem, 150 metrów, a za chwilę się okazuje, że lecimy, no nie wiem, 100, bo wyrosła nam jakaś górka, tak? Teren
9: i
1: się
9: ważne tutaj taka komenda, o której powiedział właśnie taki jeden użytkowników Eltena, czyli Żywek. Ja o nim w sumie nie wiedziałem, ale w ogóle jego bloga polecam, bo on właśnie pokazuje bardzo fajnie, w jaki sposób można latać. I on tam pokazuje takie trzy, powiedzmy, jak sobie tam wylądować. Jest taki skrót kontrol średnik. I ten skrót pokazuje, co jest aktualnie przed nami. Czy to jakaś przeszkoda, czy to jakaś, nie wiem, ściana budynku, czy coś. I na jakiej wysokości nad poziomem morza to jest. Więc musimy tutaj
8: jak daleko od nas. Tak. No właśnie, najbliższa przeszkoda, która jest bezpośrednio przed nami.
9: Także jak macie Eltena, to polecam użytkownika właśnie Żywka i jego blog, bo tam ktoś, po przesłuchaniu jego od kilku nagrań z lądowania wylądowałem. Także gość umie dobrze tłumaczyć.
1: No to polecamy bardzo serdecznie, szczególnie, że treść jest po polsku. Ja akurat korzystałem z tych filmów, które się pokazały na Kiszsofcie na YouTubie, ale jeżeli jest materiał po polsku, to rzeczywiście no pewnie dla co niektórych będzie to fajniejsze, żeby sobie skorzystać.
9: A propos jeszcze Eurofly'a, to dążymy do tego, żeby Eurofly Trójka współpracował z czytnikiem ekranu ZDSR, tym bardziej, że ZDSR, ty Piotrze będziesz wiedział o tym na pewno, że ZDSR ma możliwość tych kanałów, że można sobie na przykład ustawić jeden kanał, nie wiem, żeby czytał mapy, a drugi kanał, żeby tam czytał wysokość, to właśnie to chcemy zrobić. A propos ZDSR-a, to nie wiedzieć czemu, ale mod do Factorio współpracuje z ZDSR-em, nie wiem, kto to zgłosił i w jaki
8: sposób. Wiesz co, bo tam jest launcher w Pythonie, a Python znów w większości aplikacji korzysta z modułu Accessible Output, a on jakiś czas temu dostał aktualizację, która ZDSR-a wspiera, więc tutaj z automatu TwistCake, jakieś gry audio, które z tego korzystają, to po prostu no, mają to otwarcie.
9: A skoro o Arku mówimy, to Tyflo Podcast, aplikacja mobilna na was nie czeka na razie, bo ta aplikacja by wygasła.
1: A znowu TestFlight wygasł, okej. Okay. No, ale być może już niedługo nie będzie z tym problemu, może uda się ją jakoś pchnąć do któregoś ze sklepów i...
9: No, zobaczymy, co to będzie.
1: Tak, zobaczymy, co to będzie. Dokładnie. Dobrze, Patryku, czy jeszcze jakąś sprawę masz do nas? Bo mamy kolejny telefon, powiem ci.
9: No to odbierzcie ten telefon, to już z mojej strony wszystko.
1: Okej, okay, to dziękujemy ci bardzo za to, że do nas zadzwoniłeś i podzieliłeś się z nami ciekawymi, growymi nowościami i przypuszczam, że nasz słuchacz Bobo też w sprawie gier do nas dzwoni, tak? Halo?
10: Tak.
1: Słuchamy.
10: Tak. Jak zmienić język Eurofly? Jak zmienić język Eurofly?
8: W ustawieniach?
1: Tak, w ustawieniach. To jest jedna z pierwszych zakładek. Nie pamiętam teraz, która tam to była zakładka, natomiast od razu uprzedzając, nie ma polskiego.
8: Jeszcze.
10: Problem w tym, że niechcący gdzieś tam mi się na jakiś arabski ustawił. Co ja teraz mogę zrobić?
1: No cóż... Domyślam się, że masz już jakiś progres i nie chciałbyś tego tracić wszystkiego. I prośba w ogóle, jeżeli dzwonisz do nas, wyłącz radio, bo w tym zrobić tam się zwrotka.
10: Nie mam progresu, ale mi się to chyba przez 2 godziny instalowało.
1: Bo najprościej to by było po prostu usunąć i zainstalować jeszcze raz. Ale jeżeli nie...
8: Ustawienia usunąć po prostu.
1: Dokładnie, tylko w jakim topiku.
8: One się zapisują, bo ja mam akurat wersję przenośną.
1: Ja też.
8: Zainstalowałem, więc tam to po prostu jest wbudować w katalogu z grą. A to jest albo w moich dokumentach, albo w tym katalogu AppData. I teraz nie pamiętam, czy tu, czy tu. Może ktoś z naszych słuchaczy wie, to może.
10: Ja mam wersję instalowalną.
8: No tak. Jeszcze tutaj jedna podpowiedź, ewentualnie możesz się posilić jakimś dodatkiem do tłumaczenia, na przykład w NVDA czy w ZDSR, zależnie.
10: Przecież menu czyta innym głosem.
8: A, no tak, bo menu jest czytane samplami.
1: Ale w tym menu to tam za dużo opcji nie ma.
8: Ustawienia to jest takie chyba w miarę podobne jak polskiej nastrojki, jak to będzie podsumowane.
1: No nie, no po arabsku to nie wiem.
6: Po arabsku to chyba nie.
8: A to Eurofly jest po arabsku? Okej.
1: No sobie nasz słuchacz gdzieś tam przestawił jakiś język, ale wiesz, ja bym...
10: Gdzieś tam nie chcę.

0: i ustawienia.
1: Dokładnie. Ja zresztą zaraz sobie, zaraz sobie odpalę. Mam nadzieję, że to się w miarę... O, on teraz mi się jeszcze tu chce coś chyba aktualizować, chociaż
0: ja
1: nie.
0: Ja akurat mam launcher niezaktualizowany, więc ja tego nie...
1: Dobra, nie... welcome to Eurofly i teraz niech się to tylko odpali. I teraz tak, mamy training, to jest pierwsza opcja. Druga opcja to będzie World Map Exploration. Profiles to jest trzecia. Speaker test to jest czwarta. I settings to jest piąta, czyli cztery razy strzałka w dół na to by wyglądało.
2: Nawet jak bez profilu jest tam, to tak samo będzie wyglądać?
1: Jeżeli bez profilu, to nie wiem.
0: To po prostu nie będzie tej opcji training, z tego co pamiętam, czyli trzy razy.
2: Czyli po prostu trzy razy, okej.
0: Okay. Mhm. Tak, trzy razy, jak trzy razy nie zadziała, to cztery. No w końcu ci okienko dialogowe wyskoczy, to dokładnie. Będzie wiedział, że w dobrą stronę.
1: Okienko z paroma zakładkami, to będą opcje.
2: Tak, dziękuję za pomoc. No, czasami takie przypadki się zdarzają.
0: No ile ludzi sobie Steama przestawiło, czy inne systemy, także trzymamy kciuki, że się uda ustawić z powrotem.
2: No, ja też mam nadzieję, bo w ogóle ten launcher jakoś dziwnie działa.
1: No, ja zauważyłem, że coraz lepiej, bo on się tam aktualizuje.
0: On się też aktualizuje, tak, na szczęście, więc...
2: Ale launcher jakoś dziwnie działa, w sensie, że przy tym okienku po instalacji Choose Language nie wyświetla się w ogóle lista, jak ja próbuję Enter, to błąd, że jakiś obiekt tam nie jest ustawiony.
1: A, to w ogóle tam są jeszcze błędy, jak ustawiamy na kontrolę nie lotniska, tylko tam powiedzmy polską kontrolę lotów, to jak jest ta dana częstotliwość, jak ją sobie ustawimy, to się pojawia komunikat o błędzie i wysypuje się cała gra. Tak,
0: to jeszcze nie jest naprawione, tak.
1: Dokładnie.
0: To jest problem jest od dwóch tygodni, czy tam od tygodnia, tak jak ta gra
1: tak,
0: się
1: pojawiła. Więc na razie tej...
2: Czyli nie da się latać.
1: Nie, no da się latać,
0: da się, tylko po prostu no, nie kontaktujesz się z kontrolą narodową, a konkretne,
1: z konkretnymi
0: działa,
1: lotniskami
0: tak.
1: Musisz się kontaktować.
2: Tak. Okej. Dziękuję za ostrzeżenie.
1: Okej. Okay. No to dzięki za telefon w takim razie. Do usłyszenia, pozdrawiamy cię.
3: Tak.
1: Okej. Okay. I jeszcze jedna wiadomość, skoro już tak odtwarzamy te wszystkie wiadomości, odsłuchujemy i zaglądamy do tego, co do nas piszecie, to też do nas się nagrywacie. I mamy tu wiadomość od Marty.
4: Witajcie, mam takie pytanie. O powiadomienia na zegarku. Chodzi mi, że mój zegarek jakoś się dziwnie do mnie zwraca, bo generuje powiadomienia świetny dzień, hole. Nie zwraca się do mnie moim imieniem. Normalnie na przykład jest, że świetny dzień, Paweł, tak to się robi, a o mnie jest tak. No właśnie, ja nie chciałabym być hole jakąś, nie wiem, dziurą czy czymkolwiek takim. Co byście mi doradzili? W ustawieniach iCloud i wszystkich innych mam normalne swoje dane, czyli Marta. Może ktoś ma jakiś pomysł?
0: Jak dla mnie, to niestety po prostu wygląda jak błąd lokalizacyjny, że tam ktoś źle coś uzupełnił, no i przez to po prostu system zamiast zwracać się do nas po imieniu, to po prostu no, zrobi coś takiego. Ja u siebie, przepraszam, czegoś takiego nie zauważyłem, natomiast ja mam system po angielsku, więc może to być przyczyną tego. Tutaj by mi to sugerowało, że tutaj faktycznie gdzieś jest jakiś błąd w lokalizacji systemu, no i co z tym zrobić? No do Apple'a napisać chyba po prostu. No, lepszego pomysłu niestety nie mam, bo on bierze gdzieś to imię, no chyba z imienia na naszym Apple ID w sumie, nie wiem. No właśnie, no, z jakiś błąd chyba po prostu.
3: To co, przechodzimy chyba już do newsów
1: do tematów,
3: na ten tydzień. Tak. Do tematów audycji na ten tydzień. I zaczynamy od poprawek dostępności w LibreOffice 2024.
0: Tak, ja się zastanawiałem, czy to jest 2024, czy tylko 24, tylko 24.2 konkretnie. Co ciekawe, to jest chyba pierwsza wersja, kiedy LibreOffice właśnie przeszedł na

0: taki schemat wersji, bo wcześniej to były po prostu, chyba wersja wcześniej była 3.7, a teraz postanowili przejść na taki właśnie model, gdzie pierwszą liczbą jest rok, a drugą wersją po prostu, drugą liczbą jest numer wersji, chociaż tutaj nie wiem czemu zaczęli od wersji 2, a nie 1, no ale to już zostawiamy. LibreOffice, czyli darmowy pakiet biurowy na wszystkie systemy operacyjne, no najbardziej popularny poniekąd na Linuxie, bo często z tymi Linuxami przychodzi do nas, czy to z Ubuntu, czy jakaś inna dystrybucja, ale jest dostępny też na innych platformach, jak najbardziej możemy go sobie ściągnąć na Windowsie czy na Macu. I ten pakiet jest dostępny. Czy tak dobrze dostępny jak Office? Nie wiem, chyba nie. Office Microsoftowy. Natomiast jak widać, LibreOffice Foundation pracuje nad tym, żeby to zmieniać. Nie tylko oni zresztą, bo tutaj pojawiło się kilka zmianek nawet w tej nocy o tym, co się zmieniło w tej wersji, że między innymi pracują z twórcami NVDA na przykład, żeby wszystko działało fajnie. Dużo się pozmieniało w tej wersji. Ja pozwolę sobie skupić się tylko na tym, co jest opisane właśnie konkretnie w sferze dostępności, bo i tego mamy całkiem sporo. I tak zaczynając od tego, że kontrolka widoku drzewa, która jest na przykład ustawienia, która jest na przykład wykorzystywana w okienku dialogowym ustawień zaawansowanych eksperckich, czyli jakieś flagi, coś tego typu, jest już teraz dostępna. Wcześniej nie była, no teraz czytniki ekranu będą sobie z nią radzić. Jeśli mamy włączone ustawienie w systemie, żeby system nam nie wyświetlał tylu animacji, zredukowanie liczby animacji, no to na Windowsie i na Linuxie to teraz wyłączy nam animację, kiedy kopiujemy dużą ilość komórek, tam jakieś mrówki nam zaczęły chodzić po ekranie, które pokazywało, że to się wykonuje zadanie, teraz już to będzie wtedy wyłączone na Windowsie i na Linuxie, na Macu to już ponoć było wcześniej dostępne. A następnie mamy poprawki w tym, jak LibreOffice zgłasza czytnikom ekranu, gdzie jest myszka, i to na przykład powoduje, że teraz NVDA będzie sobie radził z czytaniem komórek w arkuszu kalkulacyjnym, kiedy chodzimy sobie po nim myszką, więc tutaj osoby słabowidzące się pewnie ucieszą. Różne menu kontekstowe, na przykład podczas wybierania stylu obramowań, czy wybór koloru czcionki, są teraz dostępne używając NVDA. Kontrolka siatki jest teraz prawidłowo reprezentowana w drzewie dostępności, no i dzięki temu tutaj znów NVDA będzie sobie z nią radził. Podobnie jest z kontrolką wielowierszowych pól edycji, które jest na przykład stosowane w okienku sprawdzania aktualizacji, i tutaj też NVDA powinien sobie teraz z nim radzić. Nie będą wysyłane jakieś niepotrzebne zdarzenia, kiedy coś się zmieni na liście rozwijanej, która akurat nie ma fokusa w tym momencie, to też powodowało, że NVDA się gubił w niektórych sytuacjach. Niektóre role okienek dialogowych będą teraz czytane bardziej prawidłowo jako ramki na Windowsie. Paski statusów dostały odpowiednią właśnie rolę paska statusu, dzięki temu na przykład skrót klawiszowy do czytania paska statusu w NVDA będzie już z nimi działał, to wcześniej nie działało. Jeśli otworzymy sobie okienko dialogowe statystyki słów, NVDA będzie teraz jego zawartość czytał automatycznie, więc nie będziemy musieli jakoś po nim nawigować, tylko od razu te informacje usłyszymy. Atrybuty tekstu na Windowsie są teraz prawidłowo wysyłane do czytników ekranu, no i to nam daje dosyć dużo, bo na przykład NVDA będzie nas informował o błędach w pisowni, czy tutaj coś jeszcze oprócz, nie, no tutaj wspomniane chyba tylko o błędach w pisowni akurat, no ale generalnie atrybuty będą teraz lepiej czytane. No właśnie, nie tylko błędy pisowni, bo jeszcze wyrównanie tekstu. A propos błędów pisowni, w okienku dialogowym sprawdzania pisowni pola wyboru teraz możemy przełączać klawiszem spacji. No i kolejne poprawki w oznajmianiu atrybutów, tym razem dla bloków cytatu, które też mają odpowiedni atrybut teraz wysyłany do czytników ekranu. Teraz coś na Maca. VoiceOver nie będzie nam czytał niepotrzebnie zwinięte, kiedy jakikolwiek przycisk na pasku narzędzi dostaje fokus. Przełączniki mogą być przełączane akcją dostępności, czyli na przykład gdybyśmy nacisnęli na skrótem VoiceOvera czy NVDA nawigacją obiektową, no to możemy teraz przełączniki w ten sposób przełączać. Jeśli mamy nagłówki, wierszy i kolumn w aplikacji Calc, no to te nagłówki też będą wysyłane odpowiednio używając specyfikacji ARIA. To na przykład jest wykorzystywane przez Orkę na Linuxie, więc jeśli sobie odpowiednio oznakujemy te nagłówki w naszym arkuszu, no to Orka nam będzie je automatycznie czytać, kiedy będziemy chodzić po tej tabelce. Orka też będzie nas informowała o stanie przyciska podkreślenia na pasku narzędzi i no i to wszystko, ale jak widać, jeśli chodzi o zmiany dostępności, jest tego dużo i to są takie faktycznie istotne zmiany, jeśli chodzi zwłaszcza o na przykład czytanie tych atrybutów. Miejmy nadzieję, że takich zmian będzie więcej, no i fajnie, że tutaj twórcy i tego programu i NVDA współpracują ze sobą, oby tak dalej po prostu.
1: A ja teraz się zwłaszcza tutaj cieszę z tych zmian nagłówków w kolumn i wierszy, bo po pierwsze sam z tego korzystam, my skorzystamy z LibreOffice'a w pracy i tam na przykład nasza ewidencja czasu pracy tak wygląda, że jest to po prostu jeden wielki, gigantyczny arkusz w kalku i no odczytywanie tych nagłówków bardzo by się przydało, żeby się łatwiej po tym arkuszu odnajdować. A też jeden ze słuchaczy mnie prywatnie zaczepił o to, czy ta funkcja jest gdzieś planowana i do kogoś najlepiej zgłosić, żeby to przepchnąć. Ciekaw jestem, czy to zadziała od razu, czy NVDA będzie musiał coś jeszcze doimplementować, bo już coś czytałem, że te kolumny to nawet i jakoś były,
0: ale... To jest wspominane tylko w kontekście Orki, więc no...
1: Właśnie
0: akurat
1: wiem.
0: Osobiście nie korzystam, więc pytanie, no właśnie, co
1: z NVDA? Obawiam się, że tu NVDA jeszcze musi jakiś ruch wykonać.
0: Trzeba by sprawdzić na GitHubie NVDA właśnie, czy już coś jest na ten temat, czy nie.
1: Jest ticket. Jest ticket, tylko jeszcze nie wiem, czy on uwzględniał zmiany, które się pojawiły, bo to jest dość świeża sprawa, ja o tym czytałem. Może ten ticket przeglądałem, to zgłoszenie jakoś tydzień temu, czy w zeszłym tygodniu, no a w międzyczasie się pojawiła ta nowa wersja LibreOffice'a, więc nie wiem, może teraz ten ticket jakoś ruszy w górę. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, bo to by był...
0: Jeśli nie, to warto po prostu też zapytać.
1: Tak, tak.
2: To teraz jeszcze kilka wypowiedzi od was. Jarosław do nas napisał. Mam pytanie do Piotra. Jaką wybrać klawiaturę podczas zakupu MacBooka?
0: Ja myślę, że najprościej po prostu odpowiedzieć, jaką klawiaturę wolisz, bo generalnie mamy dwie klawiatury do wyboru, tak zwaną klawiaturę ISO, czy inaczej gdzieś, nie wiem jak to się może nazywać podczas wyboru, klawiaturę właśnie ISO, europejską, polską, nie wiem jak to można nazwać i to jest generalnie taka klawiatura właśnie z układem europejskim. Co to znaczy dla nas? No znaczy dla nas to tyle, że mamy taki charakterystyczny, duży klawisz Enter zawinięty, ale mamy też opcję wyboru klawiatury amerykańskiej, której klawisz Enter no już nie jest długi zawinięty, tylko jest gdzieś takiej samej wielkości co klawisz prawego Shiftu, więc te klawisze są obok siebie. Tutaj też mamy różnicę tego, gdzie znajduje się klawisz backslash, no bo on na klawiaturze europejskiej, ja akurat z takiej klawiatury korzystam, no to jest na lewo od Entera, a klawiaturze amerykańskiej on jest bezpośrednio nad Enterem i też jest taki troszkę większym klawiszem, gdzieś takiej samej wielkości, może troszkę mniejszy od klawisza Backspace, ale kiedyś widziałeś dwa typy klawiatur właśnie z takim podłużnym Enterem i takim zawiniętym Enterem, no to właśnie to jest ta różnica. Zawiniany Enter no to jest układ europejski, układ ISO, a taki podłużny Enter no to jest układ amerykański. On też ma ma dłuższy klawisz lewy Shift i zaraz na prawo tego Shifta jest od razu literka Z, a w układzie europejskim tam jest jeszcze dodatkowy klawisz, który generalnie nam działa przynajmniej na klawiaturze bakowej jako klawisz akcent, który się często w terminalu na przykład przydaje.
2: Okej, okay, to jeszcze mamy tutaj kilka wypowiedzi z tego, co widzę. Mamy, o, na przykład od Mirka dwie wypowiedzi. Mirek napisał do nas tak. Ja w sprawie filmu na HBO Detektyw Sen Zimowy, to jest audiodeskrypcja i czyta ją lektor Człowiek. I jeszcze jedna wypowiedź od Mirka, a co do Eurofly 3, to jest beta. I błędów i niezaimplementowanych rzeczy jest dużo, a wiem coś o tym, bo jestem w grupie spolszczającej. Tak, Mirku, to wiemy, że to jest beta, ale tyle się wszyscy naczekali na tę nową wersję Eurofly'a, że no tu bardzo mocno, jak widać, ludzie to eksplorują. No ale fakt faktem, my to już też o tym mówiliśmy, że jest to beta i przypominaliśmy, że jest to beta, że no w takiej sytuacji też warto mieć na uwadze to, że później te wszystkie nasze rangi będą zresetowane, kiedy już Eurofly wyjdzie ze stadium bety, więc no każdy gra na własne ryzyko i musi liczyć się z tym, że będzie musiał jeszcze potem swoje odpracować.
3: To teraz drugi news, już z tych newsów na dziś można powiedzieć. News mój dotyczący rejestratorów audio. Firma Zoom, znana od lat wielu, produkująca rejestratory audio, czyli takie dyktafony na sterydach, no w końcu wypuściła nowe wersje swoich rejestratorów H1, H4, H6. I tu są dwie takie nowości, które nas mogą zainteresować, bo po pierwsze, no Zoom w tych swoich rejestratorach ma udźwiękowienie. Do tej pory jedyną chyba firmą, która miała udźwiękowienie w rejestratorach, to był Olympus. No to teraz Zoom. I co w ogóle ciekawe, to i bardzo mnie to cieszy akurat, że o tym udźwiękowieniu to nie jest napisane gdzieś półgębkiem, gdzieś trzeba się dokopać do tych informacji. Absolutnie nie. Niedawno sobie oglądałem materiały takiego, jest takie coś jak Sonic State, to jest taki portal dotyczący, znaczy zajmujący się muzyką elektroniczną, znaczy powiedzmy narzędziami do tworzenia takiej muzyki, nagłośnieniem, no realizacją dźwięku i tak dalej. No i oni mają też kanał na YouTubie i teraz mieli niedawno szereg filmów z targów muzycznych NAMM, które się w tej chwili odbywają. No i właśnie na tych targach był między innymi Zoom, no i tam nagrywali wywiad z jednym, no z kimś, z jakimś reprezentantem tej firmy, co nowego, no, że właśnie nowe rejestratory, że coś tam. I co prawda na końcu, ale jednak wspomnieli właśnie o tym, że jest udźwiękowienie, że to jest dla osób z... Ojej, coś mi się dzieje z dźwiękiem. Nie wiem czemu, ale chyba już się... nie jest lepiej. No nic. W każdym razie, że to jest dla niewidomych i z problemami ze wzrokiem, że jest, no, że właśnie jest menu udźwiękowione, więc to nawet jakby w tego rodzaju materiałach, które trwają po 5-6 minut na jakieś tam, na jedną filmę nieraz, to nawet w takich materiałach pojawia się ta informacja, że ten rejestrator ma udźwiękowienie dla użytkowników niewidomych, co cieszy rzeczywiście. Natomiast drugą taką nowością w rejestratorach, która chyba równie mnie cieszy jak udźwiękowienie, to jest no, nadal to ciągnięcie 32-bitowego nagrywania. 32-bitowe nagrywanie, czy w zasadzie format 32-bitowy, to jest taki format, którego de facto nie bardzo da się przesterować. Znaczy, okej, wszystko się da, tylko że no... prędzej spalimy urządzenie, niż przesterujemy format 32-bitowy, który tam można zastosować. Podejrzewam, że można tam nagrywać też w standardowych wave'ach 16 albo 24-bitowych, no ale nagrywając właśnie w takim formacie 32-bitowym mamy no, pewność, że nic się nie przesteruje, jeżeli chodzi o nagrywanie. Trochę inaczej to potem będzie wyglądało, jeżeli chodzi o odtwarzanie i możliwe, że trzeba będzie podczas odtwarzania zadbać o to, żeby ten poziom dźwięku nie był zbyt wysoki, choć o to na przykład Windows dba, no i te pliki będą większe. Godzina sterowanicznego materiału 32-bitowego, to podejrzewam będzie jakiś trochę ponad gigabajt. Giga 200, giga 300, już nie pamiętam dokładnie, jak to wygląda. W każdym razie, no, jest to, są to pliki dość duże. Z drugiej strony te rejestratory teraz obsługują karty pamięci do 1 tera. A że te karty są generalnie dość tanie, 128 giga można kupić teraz naprawdę za kilkadziesiąt złotych, więc nawet nagrywając w tym formacie 32-bitowym mamy bardzo dużo miejsca i bardzo dużo czasu na nagrywanie, a potem można na komputerze ewentualnie te pliki jakoś uczłowieczyć w taki sposób, żeby nie było problemów z ich późniejszym odtwarzaniem. I są trzy rejestratory z tej serii. H1 Essential, H4 Essential i H6 Essential, czyli po prostu no, te pierwsze, to znaczy no, H1, H4, H6 to już pojawiały się wcześniej, tylko teraz jest doklejony ten Essential, czyli Essential pisane, ta końcówka i no tam są właśnie te dwie rzeczy, znaczy więcej niż dwie rzeczy, które dodałem, no bo tak, oprócz tego rejestratory mają USB-C złącza, więc no kolejne urządzenia z tym gniazdem, co mnie cieszy akurat, no bo nie jest to takie złe złącze, no a przede wszystkim jest używane już w coraz większej ilości różnego rodzaju urządzeń, więc nie trzeba tutaj dodatkowych kabli kupować. Oprócz tego, co jest chyba takiego, co jest we wszystkich? Chyba jest to, że można jednocześnie używać tych urządzeń jako karty dźwiękowej i jednocześnie można na nich nagrywać też na karcie pamięci, co też się może komuś ewentualnie przydać. No a teraz czym się różnią te rejestratory, ile to wszystko będzie kosztować? Ile będzie kosztować, to trochę nie wiadomo. Mają się pojawić w sprzedaży, zdaje się, w drugim kwartale tego roku. Jest chyba kilka sklepów, gdzie jest to dostępne w jakiejś przedsprzedaży, ale nie widziałem póki co żadnego polskiego sklepu, który by to taką możliwość oferował. Podejrzewam, że Zoom H1 Essential będzie kosztował około 500-550, może 600 zł, nie wiem dokładnie, bo różne tutaj mam informacje. Pan z Zooma powiedział, że na rynku amerykańskim będzie to kosztowało $99, natomiast czy to do Europy będzie trafiało właśnie ze Stanów, czy jeszcze skądś, czy jakieś cło VAT będzie od tych $99
0: płacone? Ja słyszałem o 99 euro nawet.
3: Okej.
0: Okay. Z innej strony.
3: Czyli powiedzmy, czyli nawet niecałe 500 zł by wtedy wychodziło, może nawet 450 zł. Być może. Także no zobaczymy, jakie tu będą ceny, ale myślę, że powiedzmy między no 450 a 600 zł, no to tak myślę, że warto to liczyć. I teraz ten rejestrator ma mikrofony troszkę ponoć ulepszone do tego, co było w tej starszej serii, które mogą rejestrować dźwięk do 120 dB, to dość dużo i raczej nie powinno tutaj być problemu z przesterowaniem nawet dość głośnych dźwięków. Natomiast gdyby komuś tego było... A, i mają też mini jack, czyli mały jack, gniazdo mikrofonowe i gniazdo słuchawkowe. I teraz ten jack mikrofonowy obsługuje to zasilanie, co się nazywa plug-in power. I jeszcze niedawno w rejestratorach standardem było 5 V. Teraz Zoom oferuje 2,5 V. I podejrzewam, że większość mikrofonów nie będzie miała z tym problemu. Natomiast może się zdarzyć, że tak niskie napięcie może powodować troszkę zmniejszoną czułość niektórych mikrofonów, czyli one będą po prostu troszeczkę bardziej szumieć niż w przypadku 5 V. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda, nie wiem, czy tak rzeczywiście będzie, no ale jest taka możliwość. Potem H4 Essential, $200, więc no podejrzewam, że możliwe, że 200 euro, czyli powiedzmy raczej no 850-1000 zł, tak można myślę to liczyć, być może więcej, to jest już rejestrator. I teraz nie wiem, czy on ma jeszcze ten mikrofon z 120 dB, czy ma ulepszony mikrofon, który rejestruje dźwięk do 135 dB. 135 dB to już jest na tyle głośno, że można stanąć, myślę, przy głośniku na koncercie i nagrać ten koncert bez przesterowania. I to jest rejestrator, który ma już gniazda XLR-owe mikrofonowe, czyli no, do tych mikrofonów bardziej profesjonalnych, zasilanie Phantom, więc podejrzewam, że 48 V, chociaż nie jestem pewien, czy nie, na przykład 24. No i najwyższy model, czyli H6, który ma 4 gniazda mikrofonowe XLR plus no, wbudowane mikrofony, które można zamienić na przykład na dodatkowe 2 gniazda XLR-owe i mieć tych gniazd wtedy 6. I zdaje, i tu już na pewno jest ta ulepszona kapsuła mikrofonowa, która nagrywa do 135 dB dźwięk bez przesterowania, więc tu już naprawdę można zaszaleć i nagrywać chyba wszystko, co można słyszeć bez uszkodzenia słuchu, bo dźwięki głośniejsze od 135 dB to już są groźne dla naszego słuchu zasadniczo. No i ten rejestrator będzie kosztował właśnie w Stanach $300. 300? Chyba 300. No więc jeżeli 300 euro, no to 1300 zł, ale możliwe, że 1500, możliwe, że 1600, nie wiem. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, w każdym razie wszystkie te rejestratory mają mieć udźwiękowienie, wszystkie te rejestratory mają mieć to 32-bitowe nagrywanie, obsługę dużych kart pamięci USB-C, być może coś jeszcze. Jeszcze nie wiem, bo na razie nie widzę na przykład instrukcji obsługi na stronie Zooma, więc nie wiem, czy tam nie ma jakichś kwiatków dziwnych i jakichś rzeczy drobnym druczkiem pisanych. Może ty, Piotrze, coś znalazłeś?
0: Jeśli jeszcze co ja zauważyłem, na co myślę warto zwrócić uwagę, zarówno H4 i H6 też będą wspierać ten adapter Bluetooth, który można sobie dokupić, tak, i tak, który można też tym sterować z poziomu iPhone'a czy Androida. Chyba na Androida też jest ta aplikacja, czy nie? W sumie nie jestem pewny.
3: Nie wiem. Nawet nie
0: bo o iPhone'ach to słyszałem, a no mniej więcej będzie można tym sterować. A druga też taka, myślę, ważna rzecz jest taka, że na pewno to udźwiękowienie nie będzie po polsku. Tam będzie 7 języków, tak, czyli te najbardziej popularne, ale no kiedyś Olympusy też były tylko po angielsku, więc no...
3: No zobaczymy, bo na przykład w Olympusach to w ogóle były pliki chyba w weba, czy jakieś takie.
0: Chyba tak.
3: I można było to sobie ewentualnie udźwiękowić samemu, więc być może... Jeżeli tutaj będzie coś podobnego, to może udałoby się no, zrobić jakieś spolszczenie, nie wiem, społecznościowo, ale zobaczymy.
0: Zobaczymy, czy to będzie jakaś synteza, czy to będą sample, czy nam pozwoli to ustawić datę i godzinę, czy nam poda poziom baterii, myślę, że to są takie istotne kwestie. Tak. Gdzieś się dokopałem, teraz nie pamiętam, czy to było powiedziane w którymś filmie, czy gdzieś na stronie, że na ustawienie poziomów, na przykład głośności w słuchawkach, no to będziemy mieli jakieś piski, no na inne rzeczy to będą udźwiękowione, no zobaczymy jak, w jakim stopniu.
3: No zobaczymy, rzeczywiście. Bo z tego co wiem, no to tutaj no, dość dużo osób ze środowiska jest zainteresowanych, więc myślę, że raczej wcześniej niż później jakieś recenzje się tego urządzenia pojawią. Oczywiście no, w momencie, gdy będzie można to kupić. Także ja zresztą też jestem dość mocno zainteresowany tym rejestratorem, nie wiem jeszcze którym, ale prawdopodobnie któryś będę chciał sobie kupić, także no możliwe, że też w tym podcaście pojawi się recenzja któregoś z rejestratorów.
2: A tymczasem mamy kolejną wiadomość na WhatsAppie. Tym razem jest to wiadomość od Rafała.
4: Nagrywanie bez przytrzymywania. Wyślij przycisk.
5: Mam sprawę i zarazem prośbę. Sprawa pierwsza. Jest taka. Chodzi mi o, poszukuję dokładnie, nie wiem, czy dekoder, czy bądź telewizor, który obsługuje autodeskrypcję. Wiem, że to są takie telewizory i dekodery, ale nie wiem, jakie marki i te, jakie to marki, dekodery czy bądź telewizory obsługują tą autodeskrypcję. No i czy to telewizja satelitarna, czy to naziemna, jakby w sumie nie gra roli jako tako, no bo zorganizuję sobie tą telewizję jakby, no. No, tylko muszę wiedzieć, jaki telewizor i jaki tam dekoder. Najlepiej telewizor, wiadomo, bo jak już telewizor, to już będzie. I jak będzie telewizor, to już niezależnie jaka będzie telewizja, to będzie zawsze działać. No. To jest sprawa pierwsza, a sprawa jest druga. To jest taka, że mam prośbę, czy mógłbym podrzucić, nie wiem, link do wtyczki, do Afonda, do tej sztucznej inteligencji, która tam opisuje zdjęcia, tak? Wiem, że tam jakoś tam AI, czy jak tam, no zapomniałem, jak ona się tam się nazywa. No, wiem, że to w którymś tam Tyflo przeglądzie mówiliście, ale nie pamiętam w którym i fajnie, bo jakbyście podrzucili link bądź powiedzieli, który to w Tyflo przeglądzie było, to więc sobie to pobiorę. Dziękuję za wszelką pomoc. I oczywiście za tą ptyczkę działającą, bo wiem, że są dwie. I wiem, że też powtarzaliście w tym w Tyflo, jak to mówiliście, jak było omawiane w Tyflo Informatyce na rok 2023. No to tam, no, ale no, to się tak to wygląda. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, Rafale. Dziękujemy za wiadomość. No jeżeli o telewizor chodzi, to tak naprawdę audiodeskrypcje w dzisiejszych czasach powinna odtwarzać większość odbiorników, ale wydaje mi się, że jeżeli chciałbyś korzystać z telewizora, to fajnie byłoby też mieć do niego przewodnik głosowy. I tu pytanie do was, jakie urządzenie wam się sprawdza, bo ja szczerze mówiąc jeszcze się nie zaopatrzyłem w żaden sprzęt z przewodnikiem głosowym.
0: No ja mam doświadczenie wyłącznie tak naprawdę z telewizorami Samsung i co mogę powiedzieć, no sam przewodnik, ja też nie miałem okazji tego wykorzystać w pełni, tak naprawdę nigdy, bo najpierw mieliśmy telewizję od Canal Plus z dekoderem, który był niedostępny, więc no to jedyne co mi ten przewodnik wtedy powiedział, HDMI, jeden Canal Plus. Natomiast jeśli chodzi o telewizję naziemną, to wiem, że tam generalnie wszystko jest dostępne. Audiodeskrypcja działa, natomiast tam trzeba coś w ustawieniach teraz pozmieniać. O tym Patryk mówił na końcu audycji, której rok podsumowaliśmy, więc tutaj myślę, że warto by się do tego odnieść. Samsung jest o tyle fajny, że tam możemy w 100% sami sobie to ten przewodnik głosowy włączyć, bo po prostu przytrzymujemy na pilocie przycisk do wyciszenia około sekundy i wtedy nam wyskakuje menu skrótów dostępności. To menu zawsze jest odczytywane. No i pierwszą opcją jest właśnie przewodnik głosowy, więc naciskamy na nim OK. On się wtedy włącza i możemy z tego menu wyjść. Tam później sobie w ustawieniach możemy zdecydować, jaką to ma mieć prędkość, poziom złagodzenia dźwięku, bo wtedy telewizor też złagodza dźwięk, kiedy ten przewodnik mówi. Jeśli chodzi o dostępność aplikacji zewnętrznych, no to w skrócie mogę powiedzieć tak, zagraniczne aplikacje działają generalnie, lokalne aplikacje, chyba nie znam żadnej, która by działała niestety, tutaj mamy z tym duży problem, jeśli chodzi o te platformy. Co dalej, z LG też przewodnik głosowy ma. Nie mam z nim osobiście doświadczenia, natomiast tego, co na przykład mi kiedyś Mikołaj Hołysz mówił, który ma taki telewizor w domu, no to mówił, że owszem, wbudowane te wszystkie funkcje działają. Z zewnętrznymi aplikacjami jest podobnie jak na Samsungu, czyli zagraniczne działają, lokalne już nie. Ale na LG jest taki problem, że sami sobie tego przewodnika nie włączymy, bo tam takiego skrótu, z tego co mi wiadomo, niestety nie ma. Za granicą można sobie pomóc sterowaniem głosowym, a w Polsce, no po pierwsze, to jest niedostępne po polsku, a po drugie, nawet jeśli chcielibyśmy sobie to po angielsku włączyć, no to za pierwszym razem, jak to naciskamy, to nam wyskakuje jakaś prośba o przetwarzanie danych, no wiadomo, kwestie RODO, czy coś, które musimy w Europie zaakceptować, no a tego sami nie zrobimy, więc do LG byśmy potrzebowali pomocy osoby widzącej. Są telewizory oparte na Android TV, czy tam Google TV nawet, no i tutaj kilka film jest, no był Philips, ale Philips się wycofuje z tego, o tym powiem później. Xiaomi cały czas z tego korzysta, TCL i no to są te dwie firmy, które mi... Sony jeszcze, Sony też.
1: A Panasonic, jak tam Panasonic ma?
0: Nie ma, też mają coś swojego.
1: Oni jakieś udziękowienie mają też chyba, nie?
0: Chyba tak, ale jak to wygląda teraz, to...
1: Tak, ja też nie wiem.
0: To nie wiem. No tam chyba z aplikacjami lokalnymi jest... trochę chyba lepiej, ale no tutaj też nie mam osobiście doświadczenia. Jeśli chodzi o dekodery, to było tutaj parę omawiań. Coś Orange chyba ma dostępne, tak? Kto jeszcze? Wiem, że coś jeszcze ktoś testował, chyba z Playa?
2: Coś było tak, to Wojtek Dulski opowiadał o Playu, ale tamto, zdaje się, to różnie wyglądało i on nie był z tego jakoś bardzo zadowolony.
0: Polsat ma Linuxa, jakiś autorski system, więc tam na pewno ich dekodery nie są udźwiękowione. Canal Plus ponoć ma tego dekodery oparte na Androidzie, ale nie znam nikogo, kto by to testował. Nie wiem, czy tam się TalkBacka włączy, szczerze mówiąc. No mamy też przystawki dedykowane właśnie do Google TV czy Apple TV i tam też już te lokalne aplikacje i nie tylko są i no wiadomo, czy to właśnie Google TV czy Apple TV, no to tam już mamy czytniki ekranu i one są dostępne. No i chyba tyle, co mogę powiedzieć. No jeśli chodzi o audiodeskrypcję, no to ona będzie dostępna wszędzie, a jeśli chodzi o przewodniki głosowe, no to no tutaj... Z tym miałem doświadczenie i to tyle mogę powiedzieć, a jeszcze, jeśli mogę chwilkę przy głosie zostać, jeśli chodzi o te dodatki, no to można je ściągnąć ze sklepu. Jeśli masz nową wersję NVDA, no to po prostu wejdź sobie do sekcji sklepu, przejdź na zakładkę dostępnych dodatków i tam sobie znajdź dodatek AI Content Describer, AI Content Describer. Jak przejdziesz sobie na ten widok listy z dodatkami, wpiszesz AI, no to generalnie Focus powinien na niego od razu trafić i bezpośrednio z poziomu NVDA po prostu możesz sobie ten dodatek ściągnąć.
3: I teraz jeszcze news od Pawła, to znaczy, to jest w ogóle ciekawie napisany tutaj tytuł, jak może wyglądać internet, czyli co wprowadza specyfikację ARIA 1.3.
1: Zgadza się. ARIA, czyli taka kolejna warstwa tego, co się dzieje w kodzie na stronie internetowej, która jest takim interfejsem pomiędzy stroną internetową, przeglądarką, a naszym czytnikiem ekranu. To jest taki specjalny zestaw ról, właściwości, różnych rzeczy, które się wpisuje, żeby nasz czytnik lepiej potrafił zdefiniować takie rzeczy, które no gdzieś tam proste nie są, czyli powiedzmy ktoś nie używa standardowych przycisków, które są zadeklarowane w kodzie jako przyciski, no to możemy ARIĄ zrobić tak, żeby wyglądały jak przyciski, żeby czytnik je postrzegał jako przyciski. Nie wiem, potrzebujemy, żeby nam coś automatycznie przeczytała strona, no to tworzymy ten taki widok ARIA Live, obszar, który jak tylko coś się w nim zmieni, to czytnik nam sam od razu o tym da znać i tak dalej. No i to jest wszystko skodyfikowane w specyfikacji ARIA, która jest gdzieś tam ustalana przez grupy robocze w ramach inicjatywy W3C, World Wide Web Consortium. No i od trzech ponad lat, jak nie czterech, pracuje się nad kolejną wersją, bo do tej pory działaliśmy na wersji 1.2, a teraz jest już pierwszy szkic roboczy 1.3, który do końca lutego jeszcze tam przyjmuje jakieś poprawki, ale już takie największe nowości to my znamy. I co my tu mamy? Doszło kilka nowych ról, na przykład suggestion, comment i mark. Mark, ja myślałem, że już działa, bo mark, jako aria, bo jako HTML to już było. Mniejsze mark, większe, jakiś tam tekst, mniejsze slash mark, większe. Można było w ten sposób tekst podkreślać. NVDA jako HTML-a to obsługuje, czyli mamy podkreślenie, coś tam, koniec podkreślenia, czy tam wyróżnienie. Podkreślenie chyba mówi. I rzeczywiście to już widziałem na jakiś tam przykładowo DQ University, czyli mój ulubiony kurs dostępności cyfrowej. On już stosuje mark i tam rzeczywiście jak jest jakieś słowo, które musi zostać podkreślone, to jest ten mark użyty i rzeczywiście NVDA to oznajmia. No gdyby z jakiegoś powodu programiści stwierdzili, że nie chcą używać tego HTML-owego sposobu, bo sobie jakoś tam po swojemu pokolorują, podkreślą, pogrubią, to zawsze można jeszcze nadrobić aria, role, mark i wtedy tekst będzie tylko dla czytnika ekranu w taki natywny sposób podkreślony. No dobra, okej, mamy to. Co mamy jeszcze? Mamy suggestion. To jest głównie do różnego rodzaju edytorów tekstu. Tam, gdzie jest tekst edytowany, gdzie współpracujemy nad tekstem, gdzie kilka osób coś tam wprowadza różne zmiany, no to powstała rola, która pozwoli nam odnotować miejsce na stronie, gdzie jest wstawiona jakaś sugestia. I z tego, co czytałem w specyfikacji, jest to rola tak zwana rodzic, czyli powinna mieć też swoje dzieci. To oznacza w praktyce, że po prostu będzie można jakoś rozwijać tą sugestię. Domyślam się, że czytniki ekranu jakoś to zaimplementują, że nie wiem, na tej sugestii się naciśnie Enter i ona pokaże, co jest w środku, albo to się jakoś zwinie w trybie formularza, nie wiem. Natomiast efekt będzie taki, że będzie można podejrzeć wstawione, usunięte. Bo aria już wspiera coś takiego jak del i ins, być może już znaleźliście coś takiego na niektórych stronach, że wam mówi, nie wiem, wstawione coś tam, ale usunięte coś tam, na przykład jakaś cena w sklepie, że wstawiona cena jakaś tam, usunięta cena jakaś tam. No to tutaj będzie też taka seria wstawień i usunięć schowana właśnie pod takim rozwijalnym, pod taką rozwijalną rolą jak sugestia poprawy. Suggestion. No i rola comment, i tu się bardzo cieszę, jestem bardzo ciekaw, jak to zostanie wykorzystane i przez kogo, bo to jest rola, która pozwala nam przechodzić od treści, którą czytamy, czyli od roli artykuł, do roli komentarzy i to jest do różnych rzeczy. Ja myślałem na początku, że to jest też do tekstu, na zasadzie, że komentarze do tego edytowanego tekstu, ale nie, to mogą być komentarze do różnego rodzaju artykułów, do różnego rodzaju tekstów, do różnego rodzaju treści tak naprawdę na stronie i powinna być teoretycznie możliwość szybkiego przejścia od treści do komentarzy, ale też nawigowania po strukturze komentarzy, więc jeżeli komentarze mają odpowiedzi, a te odpowiedzi mają dalej odpowiedzi, to my będziemy mogli również wedle specyfikacji mieć dostęp do całej tej hierarchii, jak głęboko wchodzimy w te komentarze, bo teraz no, w internecie dyskutuje się w sposób wątkowany. No więc tak to wygląda i tu jestem bardzo ciekaw, jak to czytniki ekranu zaimplementują. Mamy też nowe atrybuty. Aria description, no czyli po prostu opis danego elementu. To jest to, co zazwyczaj na przykład jest odczytywane. Jest, nie wiem, coś tam pole edycji, tam jakieś wielowierszowe, z autouzupełnianiem, coś tam. I jeszcze jakiś tekścik. I to jest najczęściej to. Ja znałem to w formie aria described by, czyli wskazuje się w kodzie identyfikator elementu, który opisuje, czyli to może być jakiś tekst umieszczony gdziekolwiek na stronie, który służy jako opis dla tego pola. To tu jest description, czyli można na sztywno wpisać jakiś tekst. Nie trzeba się powoływać na zewnętrzny element. Aria Braille Label i aria Braille Role Description. To jest ukłon w stronę użytkowników monitorów brajlowskich, którzy, no właśnie, bardzo lubią różne skrótowce, różne skróty. Przykładowo nie mamy całego napisu przycisk, przycisk, tylko mamy zwyczajowo z angielskiego skróty BTN od button, TBL to jest tabela i tak dalej. No, aria charakteryzuje się tym, że daje nam możliwość tworzenia własnych kontrolek, które nazywają się po swojemu i obsługuje się też po swojemu w sposób niestandardowy. No i czytnik ekranu do tej pory mógł nam przeczytać tego typu informację mową, no a w Braille'u trzeba było się zgodzić na to, że po prostu te długie różne opisy będą tam też umieszczone. No teraz już nie trzeba, bo można osobno zaimplementować opis roli i jej nazwę dla mowy, a teraz też osobno dla Braille'a, więc będzie można wprowadzać różne skróty dla kontrolek, które tylko sobie twórcy stron wymyślą, żeby były, o ile zaimplementują ARIE, to będzie można też mieć na Braille'u skrócone. No i że ARIA Details może teraz też być odwoływać się do większej ilości identyfikatorów. To są na razie plany. Po pierwsze, najpierw standard musi się stać standardem. Rzeczywiście musi przejść przez ten cały proces edytorski, autorski i tak dalej. Ale nawet jak już stanie się oficjalną specyfikacją, no to muszą to wprowadzić przeglądarki, muszą to wprowadzić czytniki ekranu, no i muszą zacząć to stosować twórcy stron internetowych, więc zanim to wszystko zacznie się zgrywać, to może trochę potrwać, zważywszy zwłaszcza na to, że nawet dotychczasowe te różne role i właściwości ARIA nie są tak naprawdę w pełni wspierane, nawet przez czytniki ekranu, przez NVDA czy przez JOS-a, w związku z czym, no, zanim my te wspaniałości zobaczymy w praktyce, może trochę czasu upłynąć.
2: Ale miejmy nadzieję, że w końcu się doczekamy, a tymczasem doczekaliśmy się kolejnego telefonu od słuchacza, który już był z nami, który już z nami rozmawiał. Bobo, jak tam? Udało się z Euroflyem?
6: Chciałam sprostować jedną rzecz co do LG.
2: A słuchamy.
6: Te głosowe, no, głosowy asystent wspiera polski.
2: Okej.
6: Okay. Tak, wspiera.
2: No to super.
6: Owszem, trzeba tam zaakceptować, ale polski normalnie jest wspierany. My możemy do niego mówić po polsku, a on do nas też odpowie po polsku.
0: Okej, okay, czyli jeśli już sobie to zaakceptujemy, powiedzmy, mieszkamy z osobami widzącymi, no to możemy sobie później ten, nie wiem jak to się tam nazywa, czytnik ekranu, ten przewodnik głosowy wyłączyć później tym asystentem. No włączyć. Tak.
6: Ale też co do tych zagranicznych aplikacji, to nie jestem taki pewien, czy one tak wszystkie działają. Bo jeżeli na przykład chcielibyśmy odpalić sobie GeForce Now na telewizorze, no bo ktoś jest taki, ktoś tak woli na przykład, no to nie.
0: No to jest akurat taki bardzo specyficzny przykład, no to akurat tego nawet na Samsungu nie próbowałem, natomiast próbowałem Twitcha, więc jakby ktoś chciał sobie zobaczyć Twitch, na przykład Spotify też na Samsungu nie działa. Ja głównie tutaj mówiłem o takich najbardziej popularnych aplikacjach streamingowych pokroju YouTube'a, Netflixa, no Disney tak. Plus, HBO.
6: No to
0: generalnie
6: akurat
0: działa.
6: To akurat się zgodzę. Disney Plus nawet działa dobrze. Dobrze to działa. Normalnie da się zmienić profil, da się wszystko. No, wszystko się da w tym Disney Plusie. Tam jest też audiodeskrypcja, da się włączyć odpowiednio. Testowałem.
2: Już jakieś polskie tytuły w Disney Plusie z audiodeskrypcją się pojawiają? Z polską audiodeskrypcją?
0: Nie wiem, nie patrzyłem.
6: Nie.
0: Ale nie. No może pójdą śladami HBO, słuchajcie.
2: Może,
0: no. W końcu też nie pojawi.
2: Fajnie by było.
0: Byłoby fajnie, tak.
2: Tak jest.
6: Właśnie nie pojawiają się z polską audiodeskrypcją. Nie.
2: No to szkoda, no ale
6: przynajmniej z tego, co wiem, nie. No nie.
2: Mhm. Okej. Okay. To w takim razie, czy jeszcze masz dla nas jakieś wieści?
6: Już wszystko.
2: Już wszystko. No to dzięki za telefon. W takim razie pozdrawiamy. Tu jeszcze widzę, że na WhatsAppie Sylwester nam nagrał kilka wiadomości, więc
0: czyli
2: zobaczmy.
0: Ewidentnie się udało naprawić problem z przyciskiem.
2: Chyba się udało, zobaczmy, bo mam wpisane, że to Sylwester, ale nie pamiętam, czy to ten sam, ale chyba tak. No zobaczmy.
7: Dzisiaj na liście. Wyślij przycisk. Kliknij ponownie, by uaktywnić. Wyświetlam elementy od 1 do 2.
8: Rozmawialiście na temat rejestratorów Zoom? Bo jakieś nowe rejestratory, które są udźwiękowiony.
7: Wyślij przycisk. Dzisiaj na liście. Wyślij przycisk poza listą. Dwukrotnie, by uaktywnić.
8: Ja mam prośbę do was na temat rejestratorów Zoom. Nowe. Co rejestratory. Udźwiękowione. Żeście by mi wytłumaczyli.
7: Wyślij przycisk.
2: No, o rejestratorach Zoom to już rozmawialiśmy i tu już Tomek opowiadał o tym, natomiast no zdaje się, że to jeszcze nie wiadomo do końca, jak to udźwiękowienie będzie wyglądało, co tam będzie, na ile i czy będzie po polsku, więc na to trzeba
3: poczekać. To znaczy oficjalnie po polsku nie będzie.
2: A oficjalnie nie będzie, ale nie wiadomo, co tam będzie udźwiękowione, tak? Dokładnie, tak?
3: Znaczy jest napisane, że menu, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo w ogóle do tej pory było tak, że H1 takiego klasycznego menu nie posiadał, więc prawdopodobnie albo teraz on menu posiadać zacznie.
0: Wiesz co, ten H1N już coś takiego miał, tam okay. Na przykład wybór formatu pliku, tak jak kiedyś to był przełącznik na tym pierwszym H1, później na tym H1N już jakieś takie pseudo menu, coś tam już było, z tego co wiem.
3: No to w każdym razie, no na razie niewiele wiadomo, no bo no, one będą dopiero w takiej sprzedaży faktycznej, no to podejrzewam dopiero na wiosnę, raczej. Także zobaczymy. No dobrze, to przechodzimy może w takim razie do kolejnego newsa. Sztuczna inteligencja już czeka i sztuczna inteligencja będzie, czy już w zasadzie teoretycznie tworzy audiodeskrypcję do filmu i to w dodatku może tworzyć do dowolnego filmu audiodeskrypcję, Piotrze.
0: Tak, czyli co, zaczęło się od czata, potem synteza mowy, potem rozpoznawanie zdjęć, no to następny krok w ewolucji to właśnie audiodeskrypcja filmów, no nie? I już jakiś startup się tym zajął, mianowicie tutaj firma nazwała się Audible Sight, więc taka fajna nazwa dosyć. No i portal wystartował niedawno, bo 25 stycznia w zeszłym tygodniu. No i co on nam pozwala? No, pozwala nam stworzyć audiodeskrypcję do dowolnego materiału wideo. Wygląda to generalnie tak, że wysyłamy sobie do tego serwisu film. Ile to wszystko kosztuje, to powiem później. Wysyłamy sobie ten film. On się przez sztuczną inteligencję na stronie przetwarza, a potem możemy sobie tą deskrypcję wyedytować. To trochę wygląda, z tego co się orientuję, trochę tak jak to wygląda w tym narzędziu, które stworzył Amazon swojego czasu do tworzenia audiodeskrypcji synteza mowy, tylko wiadomo, tam to mimo wszystko musiał wpisać człowiek, ale to wyglądało tak, że widzieliśmy film na osi czasu, mogliśmy sobie w odpowiednich miejscach wstawiać właśnie takie wstawki z audiodeskrypcją i po prostu to powodowało, że to, co my tam napisaliśmy, było czytane przez syntezę. Jak to wyeksportowaliśmy, no to nam tworzył się plik wideo po prostu z tą audiodeskrypcyjną ścieżką. To wygląda bardzo podobnie, bo też mamy taki edytor, który pozwala nam sobie tą deskrypcję wpisywać. Może ona być czytana też przez syntezę. Tam jest głosów 60, to jest jakieś AI. Nie powiem wam jakie, szczerze mówiąc, nie poznaję tych głosów. To są generalnie głosy angielskie, te deskrypcje też wychodzą po angielsku. Co ciekawe, możemy sobie też zaznaczyć, że jakiś fragment ma być tak zwaną deskrypcją rozszerzoną, która spowoduje to, że po prostu film nam na chwilę się zatrzyma. Jeśli coś się zmienia bardzo szybko, a bardzo chcemy, żeby coś było opisane, no to możemy poprosić system, żeby w tym miejscu nam film na chwilę zatrzymał, żeby ta deskrypcja się do końca otworzyła. No ale gdzie jest to AI? No to AI jest tutaj od początku tak naprawdę, bo kiedy my sobie ten film załadujemy, no to ta sztuczna inteligencja, która jest w tym serwisie, po prostu no automatycznie nam jakąś deskrypcję wygeneruje. Możecie sobie wejść na stronę tej platformy audiblesicht.ai, oczywiście też będzie link w komentarzu, tam też możemy sobie założyć konto, żeby to przetestować za darmo, ale też jest kilka filmów demonstrujących to. Te opisy są generalnie takie krótkie. I to wygląda tak, że kiedy my sobie ten film załadujemy, mi to się udało po kilku próbach. Nie lubię plików webem, no bo moja pierwsza próba, tam bezpośrednio pobrałem coś narzędziem YouTube.dl z YouTube'a. Film wykrył odpowiednio długość filmu, ale on się nie chciał ładować. Zmieniłem format na MP4 i wtedy od razu się załadować udało. I kiedy otwieramy sobie ten edytor, no to domyślnie to wygląda tak, że wszystkie te opisy wygenerowane przez sztuczną inteligencję są dodane do tej osi czasu, ale są wykluczone z tego opisu, więc generalnie to jest zrobione też na takiej zasadzie, że po takim wygenerowaniu takiego opisu mimo wszystko człowiek jakiś powinien sobie to przejrzeć i odpowiednio popatrzeć, co tam trzeba pozmieniać, co tam trzeba uzupełnić, a co po prostu można włączyć. Oczywiście to, ta strona jest też bardzo fajnie dostępna z czytnikami ekranu, więc jeśli chcemy zobaczyć, jak nam to będzie wyglądało, to możemy sobie ręcznie to wszystko, co nam to AI wygenerowało, powłączać i sobie taki opis wygenerować. Natomiast jak te opisy wychodzą? Film demonstrujący to na stronie jest taki prosty, to generalnie sobie ludzie rozmawiają o tym, jak to fajnie się wspina w górach. No i te opisy tam generalnie były takie bardzo proste, tam mówię, były sceny, gdzie ludzie sobie po prostu rozmawiali, więc mieliśmy informacje typu kamera pokazuje po prostu jakiś budynek od zewnątrz, jest mężczyzna taki, tak ubrany, grupa ludzi wjeżdża na górę schodami ruchomymi. Ja sobie załadowałem coś, co wydawało mi się może czasami jakaś osoba niewidoma poprosić coś, czego jest dużo w internecie, czy jakieś śmieszne filmiki ze zwierzętami. Sobie załadowałem taką krótką kompilację i te opisy generalnie, jeśli ten system wykrył te wszystkie sceny osobno, a akurat to mu się udało, no to te opisy były takie bardzo statyczne, przypominały mi troszeczkę opisy, które możemy spotkać, nie wiem, na iPhone'ie na przykład, w tym rozpoznawaniu ekranu, które jest wbudowane w VoiceOvera. Piesek siedzący sobie na podłodze, koza siedząca sobie gdzieś za płotem, dwa koty siedzące gdzieś koło siebie, więc te opisy były takie bardzo statyczne, no i tam ewidentnie to detale najbardziej istotne były pominięte, czego nie udało mi się sprawdzić, bo skończyły mi się kredyty, o kredytach za sekundę, to czy na przykład to narzędzie by sobie radziło z filmami, gdzie się wyświetla nam jakiś tekst, nie wiem, napisy, które mówią, które po prostu pokazują nam, jak jakaś osoba mówi w jakimś innym języku, ale to nie są takie te napisy standardowe na YouTubie, lub jeśli mamy jakiś na przykład tutorial, którym normalnie leci sama muzyka i tak naprawdę poza tą muzyką nic nie wiemy. No, jeśli w takich sytuacjach to narzędzie by coś nam istotnego powiedziało, no to już jakiś by to miało większy sens. No tutaj z scenami dynamicznymi na razie jest problem, no pewnie po prostu ta technologia jeszcze nie jest na tyle rozwinięta. No i co, na koniec jeszcze może powiem, ile to kosztuje i niestety zabawa nie jest tania, przynajmniej dla nas, bo to wszystko opiera się o kredyty. Jeden kredyt to jest jedna minuta i to jest wszystko zaokrąglane do góry, więc jeśli ja na przykład załadowałem film, który miał tam powiedzmy minutę i 20 sekund, no to z konta mi zostały ściągnięte dwa kredyty. Jeden kredyt kosztuje dolarów 16, więc tego możemy powiedzieć $16 za minutę. To jest o tyle dobrze zrobione, że płacimy za samo załadowanie filmu i wygenerowanie deskrypcji. Jeśli później wprowadzimy jakieś zmiany do tego, zmienimy głosy, no to za to już nie płacimy, płacimy za to pierwsze załadowanie filmu i wygenerowanie opisu, a później już, jeśli chcemy kilka razy materiał eksportować, coś w nim zmieniać, no to już za korekty na szczęście nie płacimy. Natomiast jeśli chodzi o to, ile te pakiety kredytów kosztują, no to ewidentnie one są zrobione bardziej po no właśnie jakieś firmy, po jakiś biznes, bo najmniejszy pakiet, jaki możemy kupić, daje nam 30 minut, no 30 razy 16 można sobie policzyć, wychodzi około $500, $480.
2: Tanio nie jest.
0: Nie, tanio nie jest, to nie jest tak jak OpenAI czy jakiś Eleven Labs, gdzie taka prywatna osoba, no chyba, że ktoś to nie wygasa, więc teoretycznie ktoś mógłby sobie doładować na konto i żeby mu te kredyty leżały, ale na jakość tego to chyba się nie opłaca, moim zdaniem. Są jakieś jeszcze wyższe pakiety, gdzie dostajemy jakieś promocje na te kredyty, ale no najmniej zapłacimy te $500, więc no myślę, że o tych większych pakietach nawet nie będę wspominał. Tanio nie jest... Chyba poniekąd to jest nawet nie wiem jak wszystkie firmy, gdzie ludzie generują tą audiodeskrypcję. Gdzieś kiedyś czytałem, że

0: ktoś te filmy zobaczy i ewentualnie jakieś zmiany dokona, bo raczej z tego zauważyłem, no to generalnie jakieś zmiany w tych deskrypcjach będą potrzebne.
1: Następnym newsem jest news od Pawła o tym, że Jupyter usprawnia nawigację klawiaturą.
2: Tak, zgadza się. Jupyter Notebooks, czyli takie narzędzie, również chyba programistyczne, taki serwis, gdzie można, no nie wiem, czy wy wiecie może tak to konkretnie, co tam...
0: To jest, jeśli dobrze to rozumiem, to środowisko generalnie, w którym uruchamiamy większość modeli sztucznych inteligencji, takie te notebooki, Google Colab chyba też na tym działa. Dobrze się orientuję.
2: Ja to jakoś z Pythonem kojarzyłem bardziej,
0: ale... Bo to jest, no bo tam generalnie często to jest Python gdzieś się uruchamia.
2: Okej. No więc zaczęli działać też w kwestii dostępności, no i na ten moment zlikwidowali problemy z klawiaturą, no bo jak wiele tego typu narzędzi, jest to narzędzie bardzo rozbudowane, składa się z wielu menu, widgetów, przycisków, elementów, no i ciężko to w tą całą strukturę jakoś ogarnąć. Na razie tabulatorem można się przesuwać między paskiem menu, paskiem zakładek i paskiem narzędziowym, a w ramach tych pasków chodzić strzałkami. Wiem, że mają też być prace nad tym, żeby wygodniej dało się też pisać ten kod z perspektywy osoby z potrzebami dostępności. No i też jakieś usunięto blokady i pułapki na klawiaturę czyhające w notatniku samym, w redagowaniu notatnika. No więc jeżeli korzystacie z Jupyter Notebooks, to dajcie znać, czy rzeczywiście się wam poprawiło. No, sama ekipa też jest otwarta na jakiekolwiek uwagi, więc można zgłaszać, no i liczyć na to, że zostaną one w przyszłości uwzględnione.
1: Zostały jeszcze dwa poniekąd newsy. Pierwszy, to znaczy w Tyflowiesiach oczywiście. Pierwszy dotyczy poprawek w narratorze i w ogóle tego, co nowego w Windows, w testowych wersjach Windowsa 11.
0: Tak jest, bo pojawiła się kolejna duża kompilacja Windowsa 11 w tym kanale, takim najbardziej niestabilnym kanale Canary. To jest kompilacja 26040 i ona przynosi całkiem sporo nowości, które no pewnie za jakiś czas do normalnego, pełnoprawnego Windowsa 11 trafią w następnych aktualizacjach. Jakie to są nowości? No może o dostępie natychmiastowym do zdjęć z urządzenia mobilnego to tak długo nie będziemy mówić, ale o tym, że do Windowsa trafia redukcja szumów do mikrofonów oparta na sztucznej inteligencji, to myślę, że już wspomnieć możemy, bo to jest coś, co technologia nazywa się Voice Clarity, chyba nie związane z tym, co oferuje firma Waves o podobnej nazwie, no ale pewnie na podobnym działaniu. To było wcześniej dostępne na laptopach Surface od Microsoftu, a teraz to będzie dostępne na każdym komputerze, który uruchomi Windowsa 11. No i co tutaj można powiedzieć? No to jest po prostu taki, jak to firma opisuje, bardzo dobrej jakości algorytm redukcji szumów, właśnie oparty o modele uczenia maszynowego, jakąś sztuczną inteligencję, który będzie działał z każdą aplikacją, a przynajmniej z każdą aplikacją, która obdziała trybu przetwarzania sygnału komunikacyjnego, czyli to nie są te, jeśli ja to dobrze czytam, to nie są te efekty, które możemy sobie włączyć lub wyłączyć w ustawieniach nagrywania. To konkretne aplikacje, tutaj jest na przykład powiedziane, że Teamsy i WhatsApp to włączają podczas rozmowy, że mikrofon jest używany w celach jakichś komunikacyjnych i dopiero wtedy tam jest jakiś inny algorytm redukcji szumów stosowany i właśnie wtedy ta redukcja oparta w sztuczną inteligencję będzie używana automatycznie. Natomiast deweloperzy też dostaną nowe API, które pozwoli im do aplikacji dodać przełącznik, który pozwoli użytkownikom zmieniać między tym modelem nowym właśnie, a starszymi, tam jeszcze kilka różnych modeli sztucznej inteligencji dostępnych będzie. Szkoda, że to nie jest bardziej globalne, bo chętnie bym sobie to potestował w takich warunkach bardziej, no jakieś właśnie aplikacji do nagrywania dźwięku, czy na przykład nie wiem, czy to
1: ja się
0: by
1: wcale nie zdziwię, jak ktoś stworzy po prostu aplikację do nagrywania właśnie z tymi trybami.
0: No w sumie tak, może.
1: Ja się naprawdę nie zdziwię, jak jakiś Goldwave czy inny program.
3: Może nawet czatem GPT albo by można było jakąś taką prostą

0: modyfikację sobie wygenerować.
1: Pewnie tak, pewnie to jest kwestia odpowiedniego otwarcia sesji audio i pewnie to się będzie dało wykorzystać. Kreator pierwszej konfiguracji został jakoś odświeżony, nie jest napisane jak. Mamy wsparcie nowego standardu USB, który wspiera 80 gigabitów na sekundę. To się tak po prostu nazywa USB 80 Gbps. Nie wiem, czy to jest wersja 4, co USB-C. Ale tutaj kolejna nowość, która już jak najbardziej też nam się może przydać, mianowicie poprawione wsparcie dla czytania obrazków w narratorze. I tutaj mamy dwie nowości. Po pierwsze, w trybie skanowania możemy chodzić sobie po grafikach. Tutaj skrót chyba nikogo nie zdziwi, G i Shift G następny lub poprzedni obrazek. I mamy skrót do opisywania zdjęć, który już na narratorze był jakiś czas dostępny, został poprawiony i teraz lepiej sobie radzi z rozpoznawaniem tekstu, łącznie z pismem ręcznym oraz obiektów i innych rzeczy. Czyli tutaj pewnie jakiś, nie wiem, czy ChatGPT, czy coś będzie używane. Pewnie tak, wcale by mnie to nie zdziwiło. To jest cały czas dostępne pod skrótem narrator control D. Kiedy fokus jest na jakimś obrazku i tutaj firma informuje, że oczywiście do tego będzie dostępne, musi być połączenie internetowe i musimy sobie odpowiednią opcję w ustawieniach narratora włączyć, która pozwala narratorowi na właśnie pozyskiwanie tego typu informacji z internetu. Mamy tutaj kilka takich zmian administracyjnych, to sobie zostawimy. Ale takie jeszcze ogólne zmiany, niestety system będzie nam, tak jak mówiliśmy, że WordPad będzie usuwany i na przykład nowe instalacje tego WordPada już mieć nie będą, to nawet po tej aktualizacji po prostu system nam sam tego WordPada będzie usuwał. To szczerze mówiąc mi się nie podoba, nie lubię jak system jakieś sam komponenty sobie usuwa, kiedy chce, no ale Microsoft tak lubi. Ostatnio w ogóle w Edge ludziom zaczął się otwierać zamiast Chroma i nawet importować im wszystkie otwarte karty w tym samym stanie, w jakim one były w Chromie, więc no ciekawe rzeczy, ciekawe eksperymenty się dzieją w Microsoftcie, ale o WordPadzie już kiedyś mówiliśmy. Mamy zmianę, gdzie się ikonka Copilota wyświetla. Ale w eksploratorze plików, odnosząc się do tego, co zostało dodane jakiś czas temu, gdzie eksplorator wspiera otwieranie różnego typu archiwów, nie tylko plików zip, no to teraz będziemy mogli sobie pakować pliki do innych formatów, nie tylko zip. Będzie można kompresować pliki do formatu GZIP i nie tylko, ale też będziemy mogli do istniejącego archiwum na przykład dopakować kolejne pliki, więc jeśli zapomnimy sobie coś dodać, to będzie można taki archiwum otworzyć, no i tak jak na przykład właśnie w aplikacji 7ZIP czy WinRAR po prostu jakieś kolejne pliki do archiwum dodać. W aplikacji, które otwierają okienko udostępniania systemowe, domyślnie będzie nam wyświetlało kilka nowych skrótów do stron takich jak WhatsApp, Gmail, X, czyli dawny Twitter, Facebook i LinkedIn. I nawet będą się nam wyświetlać też aktywne czaty i grupy w Teamsach, jeśli jesteśmy zalogowani, więc też będzie można łatwo do Teamsów różne rzeczy udostępniać. No i mamy poprawki w narratorze i też jest ich kilka. W Wordzie narrator będzie nas informował o komentarzach, które są kopiami roboczymi, komentarzach, które już zostały rozwiązane, więc ktoś nam wysłał właśnie jakąś sugestię, którą albo zaakceptowaliśmy, albo nie, i to będzie oznaczone jako rozwiązany komentarz. O zakładkach będziemy informowani oraz o sugestiach dotyczących dostępności podczas czytania dokumentu. Narrator będzie teraz też lepiej współpracował z funkcją Voice Access, czyli tym nowszym rozpoznawaniem mowy, które pomału to stare zaczyna wypierać, ale też to starsze rozpoznawanie mowy będzie usuwane. Ciekawe, jak który będzie to z dostępem do panelu sterowania SAPI swoją drogą, bo on generalnie, no, oprócz tego skrótu, który gdzieś tam można wchodzić ręcznie i to pewnie będzie cały czas działać, no, wchodziło się do tego właśnie przez ustawienia rozpoznawania mowy oficjalnie, więc też ciekawe, co będzie. Mniej więcej narrator nas będzie po prostu więcej informował o tym, co się z tym Voice Accessem dzieje i ponadto będziemy mogli wydawać polecenia dotyczące konkretnie skrótów narratora, więc będziemy mogli poprosić system o to, żeby nam narrator na przykład przeczytał bieżącą linię albo obiekt pod fokusem jeszcze raz i albo przeszedł do następnego nagłówka i tak dalej i narrator to po prostu zrobi.
0: Czyli zapowiada się taka trochę, no, uboga, bo uboga, ale alternatywa do tego, co ma Jaws we współpracy z Dragonem, Naturally Speaking, to co Brian Hardgen rozwija, tak. te skrypty takie, no, dość zaawansowane i też kosztowne, bo to wszystko, żeby kupić, to i skrypty swoje kosztują, i Dragon kosztuje, i Jaws kosztuje.
1: Jaws, oczywiście,
0: dokładnie.
1: Tak.
0: A tu będziemy może mogli z tego jakoś korzystać nawet i zupełnie za darmo w ramach systemu.
1: Tak, no miejmy nadzieję, że to się też kiedyś po polsku pojawi. Na iOSie i na macOSie zresztą ta funkcja sterowania głosowego też wspiera polecenia VoiceOvera, więc no tutaj fajnie, że Microsoft też w tą stronę poszedł. Ale to jeszcze nie koniec poprawek. Bo narrator teraz nam będzie prawidłowo czytał zaznaczony element na listach rozwijanych jeśli używamy skrótów Ctrl strzałka w górę i w dół. Czasami narrator źle nam czytał jakieś tytuły starych okien dialogowych, kiedy przechodziliśmy do jakiegoś innego, nowego okna na niektórych stronach internetowych. I narrator czasami nie czytał roli kontrolki, która była zagnieszczona w jakiejś tabelce na stronach internetowych, kiedy używaliśmy skrótów nawigacji po tabelkach. To też zostało poprawione. W Excelu czasami narrator nie czytał listy autosugestii, autouzupełniania, kiedy pisaliśmy jakąś formułę. I poprawiono problem, że narrator czasami nie czytał stanu niektórych elementów menu w niektórych aplikacjach, takich jak menadżer urządzeń. I jeszcze jedna poprawka. Narrator już nie będzie czytał zarówno wartości zaznaczonej i wartości niezaznaczonej w polach takich jak pola daty i elementach, które są sformatowane jako tabelki, więc czasami kiedy fokus nam się przesuwał, to narrator najpierw mówił, co zostało odznaczone, a jaka opcja ten fokus została. Więc jak widać, narrator cały czas się rozwija, no i w ogóle sam Windows. Dużo zmian na plus generalnie, więc kiedy ta wersja pewnie za parę miesięcy ukaże się finalnie, no to myślę, że jest na co czekać, zwłaszcza ta redukcja szumów. Jestem bardzo ciekawy, jak to się sprawdza.
0: Swoją drogą, tak, to no. Nie wiem, czy wiecie, ale Zoom też doczekał się jakiejś takiej inteligentnej redukcji szumu. Ja widziałem jakiś czas temu taki jeden z tych trybów, który można sobie tam włączyć. Nie testowałem tego, szczerze mówiąc, bo nie było mi to do niczego potrzebne, ale jest jakaś taka opcja właśnie redukcja szumów specyficzna dla danego użytkownika, czyli że on się teoretycznie uczy tych naszych różnych hałasów, dźwięków otoczenia, jest w stanie jakoś to doprecyzować. Teoretycznie jest to wszystko robione lokalnie, nie opuszczają te próbki naszego komputera i na podstawie tego tworzony jest jakiś taki model naszego pomieszczenia i dzięki temu ta redukcja szumów jest dostosowywana do naszych potrzeb, więc jeżeli ktoś korzysta z Zooma i ma potrzebę używania tego trybu, to może warto tam zajrzeć do ustawień dźwięku.
2: I zostały nam już drobne newsy. Drobnych newsów jest troszeczkę. Są newsy od Piotrka i od Pawła, to może w związku z tym, że Piotrek teraz mówił, to może dajmy głos Pawłowi. Tam chyba
3: nie
2: Paweł
3: ma
2: masz, nie, czy dobrze myślę, dwa newsy?
3: Tak. Zdaje się, że nawet jakiś trzeci się znajdzie. Tylko tak, no na pewno Voice Vista jest newsem. Voice Vista rozwija się nadal w najlepsze, no ale dlaczego postanowiłem o niej wspomnieć? Ano z tego powodu, iż no praktycznie chyba w 100%, możliwe, że są jeszcze miejsca, gdzie to nie jest do końca faktem, ale zostało stworzone już nie automatyczne, a ludzkie spolszczenie. Tutaj Przemek Rogalski, podziękowania dla niego, bo to on właśnie wyczyścił tą lokalizację z różnych baboli pokroju blisko, czyli close, zamknij, tak? Albo różnego rodzaju jakieś tam spać, jakieś bezokoliczniki, jakieś dziwne słowa nie w tym kontekście, co trzeba. Tu już to wszystko powinno być ok. No i też Voice Vista doczekała się integracji z Watchem i na tym Watchu można sterować, co prawda, tą Voice Vista na telefonie i pewne informacje pozyskiwać. No, ale no jest to już dostępne, także jest też to wszystko tutaj dostępne. No, o tym parę innych rzeczy też doszło, jak to co tydzień dochodzą różne rzeczy. Mi się najbardziej spodobało już to, że jest podawany numer telefonu i strona internetowa dla znalezionego miejsca w miejscach w pobliżu. No i za moją sugestią też w następnej wersji autor rzekomo chciałby dodać opcję wykonania telefonu pod ten podany numer lub otwarcia tej strony do pokrętła na danym miejscu, czyli coś, co już robią mapy Google na przykład. Jest to bardzo poręczne, jeżeli chcemy na przykład potraktować taką nawigację jako książkę telefoniczną, jako taki katalog firm. Także no czekajcie na najbliższe aktualizacje, bo może być ciekawie. No i też istnieje nowy serwer na Discordzie International Blind Cafe 18+. Serwer, który zrzesza osoby niewidome. Nie wiem, co tam ogólnie się dzieje, bo jeszcze mnie tam nie było, natomiast jedną z zorganizowanych aktywności w soboty są quizy, gdzie można publicznie brać udział w takich jakby milionerach, no i się integrować. Pewnie inne aktywności są również zaplanowane. W komentarzu będzie link do tego serwera, więc będziecie mogli sobie go dodać. No i trzeci news ode mnie drobny. Był wywiad w ostatnim odcinku Living Blindfully, bo Jonathan Mosen już wrócił do nagrywania odcinków. Wakacje w Nowej Zelandii się skończyły. I przeprowadził wywiad z menedżerem produktu w Whispero na temat tego właśnie, co aktualnie jest planowane w JOSie. Tam różnych ciekawych rzeczy można się dowiedzieć, na przykład stanowisko tegoż pana na temat AI jest takie, że no AI przynajmniej na ten moment to się może przydać w czytniku ekranu, na przykład do wyszukiwania treści na ekranie, ale nie żeby przejęło kompletnie kontrolę. Ale co ciekawe, padło pytanie o to, czy Whispero jakoś się ustosunkowuje do tego, że no właśnie, konkurencja już dawno miała albo ma jakąś formę sklepu z dodatkami, jakiegoś scentralizowanego repozytorium. No GW Micro miało to, w Windows Ice już była było repozytorium skryptów. Script Central to się nazywało chyba? Czy jakiś GW?
1: Tak, chyba tak.
3: GW Central? Coś takiego.
0: Script Central. Centrala skryptów po polsku. Centrala skryptów. To było przetłumaczone.
3: Tak, no NVDA od ostatnich wersji ma NVDA Add-on Store. No i co JOS? No i tu zdradził nam menedżer, że są jakieś przemyślenia na ten temat, że coś myślą, jakoś temat jest dla nich bieżący. No więc
0: tylko ja się tak zastanawiam w sumie, jak wielki jest akurat w przypadku JOS'a sens tworzenia takiego centralnego repozytorium, wziąwszy pod uwagę fakt, że być może ja czegoś nie wiem, bo też jakoś tak bardzo tego nie śledzę, ale wydaje mi się, że większość takich dodatków do JOS'a to są rzeczy jednak jakoś tam płatne.
1: To też było poruszane w tym podcaście, akurat też tego słuchałem i no, tam się zastanawiali, czy na przykład nie zrobią kiedyś tak, że na przykład tak jak to w App Store, autorzy takich płatnych skryptów by mogli coś po prostu sprzedawać przez ten sklep i wtedy Whispero jakiś procent by od tego miał.
0: A, chyba, że tak.
1: Więc też ten temat był poruszany. No myślę, że coś takiego pewnie by się przydało, bo jeśli chodzi o JOS'a, to jest bardzo porozrzucane. No i też te skrypty nie mają często mechanizmu sprawdzania aktualizacji. Pewnie niektóre mają, ale na przykład skrypty do Reapera już nie i widziałem już parę sytuacji, że przez to ludzie potem mieli problemy, bo nie mieli najnowszych wersji tych skryptów, które są fajne, ale trzeba je aktualizować z Reaperem. No i pewnie takich aplikacji.
0: Zdaje się, że Osara chyba też nie ma, nie? Mechanizmu
1: no nie.
0: Aktualizacji. A też szkoda.
1: No nie.
3: No to tyle, jeżeli chodzi o moje drobne na dziś.
1: Okej, okay, no to teraz przejdziemy do moich, a zaczniemy sobie od czegoś, co może zainteresować tych, którzy jakkolwiek są zainteresowani wszelkiej maści sztuczną inteligencją, między innymi właśnie pracą z stronami typu Google Colab, gdzie właśnie mamy te Jupitery, o których Paweł wcześniej mówił, bo oto jedna osoba, która jest tym bardzo zainteresowana, wrzuciła na GitHuba takie małe repozytorium z przydatnymi rzeczami do pracy z, właśnie z tymi stronami. I na przykład co my tutaj możemy znaleźć? No możemy na przykład znaleźć kilka samouczków, jak właśnie z tym kolabem pracować na podstawie projektów, które tutaj nam autor proponuje. Ale mamy też kilka przydatnych bibliotek, które możemy zastosować zarówno po tej stronie, powiedzmy, Pythona, kiedy piszemy jakiś model, jak i po tej stronie HTML-a, bo często te modele na przykład podczas trenowania wyświetlają nam różne rzeczy, często jako wykresy na przykład, no i można te narzędzia zastosować, żeby takie informacje były i dla nas dostępne. I tak na przykład mamy bibliotekę do tworzenia wykresów audio. I te wykresy możemy sobie eksplorować zarówno z poziomu klawiatury i myszy. Zresztą na tej stronie jest taki próbny wykres. Możemy sobie przetestować, jak to działa. Ono też, ta biblioteka może też nam tworzyć taki wykres w formie pliku dźwiękowego, gdzie to jest animowane. Ten wykres po prostu jest automatycznie przechodzony od lewej strony do prawej. Więc możemy sobie właśnie w ten sposób, jeśli jakiś taki model tworzymy, no to zrobić tak, żeby on był dla nas taki wykres bardziej dostępny. Mamy też bibliotekę Colab A11Y Utils, czyli bibliotekę, którą możemy zaimplementować, to jest właśnie w Pythonie, kiedy piszemy sobie taki notes, taki notebook, która nam kilka dodatkowych dźwięków da, które nam pomogą lepiej diagnozować, co się dzieje z danym modelem. Niestety nie możemy sobie jakoś tego wgrać do wszystkich modeli, przynajmniej z tego, co ja widzę, z których byśmy chcieli pracować. No, większość z nich jest otwarto źródłowych, więc pewnie jakoś by się dało je gdzieś dokleić po prostu. Natomiast będziemy mieli informację, kiedy jakiś następny krok w tym notesie jest wykonywany, dwa sygnały, kiedy zakończy się z powodzeniem, oraz inny taki brzęczek, kiedy coś pójdzie nie tak. Będziemy też mieli dźwiękowe paski postępu, tutaj coś pokroju tego, co w NVDA czy w ZDSR-ze mamy, więc rosnące dźwięki będą nas informowały o postępie. I jakaś prosta funkcja, która zamiast po prostu wysyłania tekst na ekran będzie od razu coś tam czytała. Nie wiem, czy arią, czy jakąś syntezą, to nie jest powiedziane, natomiast możemy sobie też taką funkcję wykorzystać. I tutaj też mamy taki przykładowy notes, który pokazuje, jak te funkcje działają. Mamy też tak zwany user script do rozszerzeń typu TamperMonkey w Chromie czy GreaseMonkey w Firefoxie, który nam właśnie poprawia coś w tym kolabie. Co dokładnie, nie wiem, tutaj na stronie niestety nie jest napisane, ale tutaj jakieś dodatkowe skróty i trochę upraszcza nam tą stronę. No bo to jest faktycznie taka dosyć strona skomplikowana. No i tutaj właśnie mamy kilka samouczków właśnie, jak z takich modeli korzystać. Tutaj mamy na przykład regresję linearną, rozpoznawanie mowy i no właśnie takie mamy dwa samouczki i jeszcze dodatkowe jakieś zasoby, które nam pomogą sobie z takimi narzędziami radzić. Jest tutaj co czytać i jest co wykorzystywać, jeśli ktoś jest zainteresowany. Następnie ostrzeżenie dla tych, którzy korzystają z Outlooka na iPhone. Jestem ciekawy, Michał, czy ty się z tym błędem spotkałeś, bo wiem, że ty intensywnie dosyć korzystasz.
0: Właśnie tak zastanawiałem się, o jaki błąd chodzi, bo ja mam najnowszą aktualizację Outlooka i jest jedna rzecz, która mnie zirytowała, ale to za chwilę. To powiedz najpierw.
1: No to ja powiem, co przeczytałem na Mastodonie na przykład. Tak. No problem jest po prostu taki, nie wiem, jak to się objawia dokładnie, ale dostałem taką informację, że po prostu pisanie odpowiedzi i nowych wiadomości chyba też jest po prostu z voiceoverem po tej aktualizacji niemożliwe. Microsoft o tym wie i obiecał poprawki, natomiast no ponoć po prostu najnowsza wersja Outlooka na iPhone jest zepsuta i tyle.
0: A to ciekawe, bo ja nie potwierdzam, mam najnowszą wersję Outlooka, przynajmniej stan na dziś. Jeszcze sprawdzałem przed audycją, żadnej nowej nie było i dziś akurat pisałem odpowiedź na maila. Pisałem ją Braillem, więc byłem w stanie bez problemu napisać tę wiadomość. Natomiast wspominałeś, Piotrze, że Microsoft sobie lubi zmieniać domyślne przeglądarki i linki na przykład, czy tam karty otwierać w Edge'u. No, jak się okazuje, nie tylko na Windowsie. Ja dziś ze zdziwieniem zauważyłem, że mail z Outlooka, a właściwie link z tego maila, otworzył mi się w Edge'u. Mam go zainstalowanego, ale tak tylko dla testów. Jakoś nie przypadła mi do gustu ta przeglądarka. Korzystam z Safari, ewentualnie z Chroma. Natomiast ze zdziwieniem właśnie rano patrzę, co jest grane, w czym mi się to otwiera. Okazało się, że po aktualizacji najnowszej Outlooka, no właśnie się to przestawiło i w tym momencie linki otwierają się w Edge'u. Natomiast można to łatwo w ustawieniach zmienić. Co ciekawe jest, otwieraj albo w właśnie Edge'u jako osobna pozycja, albo w domyślnej przeglądarce systemu. Więc można sobie wybrać i można sobie wrócić do naszej domyślnie używanej przeglądarki. To nie jest problem, gdyby komuś się tak zrobiło, no, a nie byłby z tej zmiany zadowolony, to spokojnie można to przestawić.
1: Czyli jak widać, nawet jeśli jesteśmy na Windowsie, to czasami takie zmiany mogą nas spotkać.
0: A co to będzie dopiero za jakiś czas, jeżeli o Apple chodzi? To się okaże.
1: Tak, zobaczymy. Dobrze, co mamy dalej? Następnie zostajemy w tematach Apple'owskich poniekąd, bo nadchodzi nowa aplikacja, nazywa się Project Tapestry, czyli pewnie po prostu Tapestry, co się będzie nazywało. To jest na razie kampania crowdfundingowa, która jest na Kickstarterze, natomiast ona w dwa dni już zarobiła ponad 70, chyba już nawet 5% celu, to jest 150 tysięcy dolarów, a no właśnie już nazbierała mniej więcej to jest aplikacja. Dlaczego powinniśmy się ją zainteresować? No to jest aplikacja od firmy Icon Factory, która może być wam znana na przykład chyba najbardziej z aplikacji Twitterific, czyli świetnego, bardzo dostępnego klienta do Twittera, który był najpierw na iPhone'ie, później też na Macu, no i cechował się bardzo fajnie zrobioną dostępnością i personalizowalną. No wiadomo, kiedy Twitter zamknął się na zewnętrzne aplikacje, no to Twitter przestał działać. Firma cały czas na rynku jak najbardziej jest, ona zajmuje się też tworzeniem aplikacji też dla innych firm, a też designem interfejsów, mają też taką prostą aplikację do tworzenia notatek, ale też ich głównym źródłem dochodów jest aplikacja, która co miesiąc oferuje nowe tapety dla użytkowników iPhone'ów, więc no, nam to się może nie przyda, no chyba, że dla kogoś słabowidzącego, to możecie sobie tą aplikację podejrzeć. Natomiast zaczęli
3: też
1: pracować...
3: Też Trio to
1: a tak, oczywiście.
3: Radia, też jak, ich, też jak mówiliśmy o nim w ramach aplikacji radiowych w tej audycji.
1: No właśnie, to też jak najbardziej nam się może przydać i to jest kolejny przykład takiej bardzo dostępnej aplikacji, zarówno na iPhone'ie i na Macu. No ale co to jest to Tapestry? No to jest aplikacja, która ma za zadanie nam dać jedną oś czasu dla wszystkich informacji, które nas interesują, niezależnie od tego, z jakiego źródła one będą pochodziły. Będziemy mogli sobie wejść w szczegóły z jakiegokolwiek z tych postów, będzie zapamiętywana pozycja, no i właśnie będziemy mogli sobie dodawać różne źródła i będziemy też mogli pisać własne wtyczki, tu jest napisane, że te wtyczki będą jakimiś prostymi skryptami w JavaScriptie. będzie wsparcie dla iPhone'a i iPada, no i wsparcie dla wszystkich funkcji dostępności, w tym dynamiczne rozmiary czcionki, no i oczywiście wsparcie dla VoiceOvera, więc już tutaj w tekście tej kampanii jako podstawowy cel będzie to, że no, aplikacja ma być jak najbardziej dla nas dostępna. Są też już tak zwane stretch goale, co będzie, kiedy cel zostanie osiągnięty i uda się trochę więcej zarobić, no to będzie wsparcie dla filtrów, zmiany motywów, dodawanie zakładek, filtry, jakieś wyszukiwanie, powiadomienia, kiedy oś czasu nam się zaktualizuje, udostępnianie tych zewnętrznych wtyczek i wersja na Maca, która myślę też byłaby fajna.
0: Tylko, bo też o tym czytałem i tu dla mnie, no z jednej strony super, fajnie, świetnie po prostu, cieszę się. No tylko taka aplikacja, która, okej, będzie na pewno Mastodona wspierała, będzie wspierała RSS-y, ale nigdzie nie wyczytałem i zresztą mnie to wcale nie dziwi, bo i szanse byłyby na to znikome, żeby w ogóle jakkolwiek było to możliwe, ale nie będzie miała wsparcia raczej dla X-a i dla Face'a. Więc tak naprawdę duże platformy, w których mamy naprawdę dużo treści, już nam odpadają, więc no, aplikacja wszystko mająca tak trochę traci.
1: No tak, to jest zresztą też na tej kampanii napisane, bo mamy listę usług, które będą wspierane i usług, które na pewno oficjalnie przynajmniej wspierane nie będą, przez to, że one po prostu są zamknięte. To jest właśnie wspomniany Facebook, Instagram, Threads i właśnie X. Natomiast tak jak powiedziałeś, będzie Mastodon, oczywiście, będzie Tumblr, będzie Blue Sky, będzie Mikroblog, będą kanały RSS, trzęsienia ziemi w Stanach i o pogodzie, Go Comics, nie znam szczerze mówiąc tej strony, i wiele więcej. Oczywiście tutaj będzie można te wtyczki tworzyć, więc ja tutaj widzę, że możliwość, że ktoś sobie doda właśnie pogodę, może jakieś nieoficjalne wsparcie dla Facebooka, chociaż to się pewnie będzie ciągle zmieniało, więc to będzie pewnie kwestia wyścigu kotka i myszki, ale może coś się uda zrobić. No i ciekawe, jakie inne serwisy ludzie w jakiś sposób będą do tego dodawać. Ja tutaj jakieś pomysły widzę, bo nie wiem, na przykład integrację kalendarza, abyśmy od razu mogli zobaczyć, co nam się pojawi. Może jakieś informacje giełdowe, sportowe, nie wiem, kto co lubi czytać. No pogodę na pewno, zabierano no, kawy, sprawdzamy. Może jakieś podcasty, ulubione kanały na YouTubie, ale nie tylko, bo na przykład jeśli na przykład wspieramy kogoś na Patreonie czy tego typu serwisach, to one mają zazwyczaj jakieś osobne kanały, no to fajnie byłoby sobie to jakoś scentralizować. No pomysłów na to może być wiele, zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Jeśli ktoś chce sobie to potestować szybciej, no to można projekt tutaj wesprzeć i wtedy mamy między innymi dostęp do wczesnych wersji beta. No a jeśli nie, no to planowane data wydania to jest koniec tego roku, a więc tutaj aplikacja ma być dopracowana. No, zobaczymy, ile się do końca roku też może zmienić na arenie właśnie informacji. No więc zobaczymy. Myślę, że to jest coś warte obserwowania, zwłaszcza, że deweloperzy od początku obiecują dostępność. No i myślę, że to raczej dostępne, biorąc pod uwagę, jak dostępne były ich inne aplikacje, no to raczej dostępne powinno być.
3: Dobrze kojarzę, że oni też chcą wspierać blogi, w jakiś sposób śledzenie blogów. Oczywiście rozumiem, że RSS, ale poza tym jakoś...
1: No tutaj jest powiedziane na przykład ten serwis mikro.blog, więc...
3: A to jest okej, ale to jest fediverse'owy taki microblog, a mi chodziło bardziej, że blogi takie w internecie, coś typu WordPress.
1: No, nie wiem jak z WordPressem, no jest Tumblr, więc tam też ludzie jakieś takie blogi stawiają. Pewnie jakieś substacki też by się dało na tym obserwować.
3: Fajnie, jakby był WordPress, na przykład komentarze, bo można by wtedy fajnie śledzić dyskusje pod podcastami. Ja wiem, że jest kanał RSS do wszystkich komentarzy, ale gdybym chciał dla wybranych postów na przykład mieć powiadomienia o komentarzach pod konkretnymi odcinkami, na przykład tam, gdzie ja jestem współprowadzącym, żebym mógł odpowiadać na pytania naszych słuchaczy i wiedzieć po prostu, że coś piszecie, bo...
1: No to byłoby fajne,
3: no,
1: tak.
3: No, może ktoś zrobi wtyczkę, a może... Może jak się wpłaci dużo na kampanię, to zrobią WordPressa.
1: No, można sugerować, więc można. No właśnie, kto wie, jak ktoś prowadzi własnego bloga, to w sumie faktycznie taki dodać sobie taki osi czasu komentarze, no to też jakiś sensowny pomysł. Dobrze, co teraz? Teraz coś dla tych, którzy są zainteresowani krótkofalarstwem, bo powstaje urządzenie, które nam może udostępnić całkiem sporo radiostacji. Próbowałem się w temat wczytać, mogę tutaj jakieś detale źle wytłumaczyć, no oczywiście każdy może sobie wejść na, będzie link do filmu na YouTubie, na którym to urządzenie, o którym za chwilę powiem, jest opisywane, też jest link do strony autora tego, gdzie możemy więcej poczytać. Generalnie chodzi o to, że wiele radiostacji, które są wykorzystywane nie tylko w Stanach, też na całym świecie, ma jakieś wejście, to często działało na porcie szeregowym, nawet od ostatnich 30 lat, nawet do dziś, które można te radiostacje jakoś programować. Standardem wejście było takie samo, protokoły się minimalnie różniły, ale tutaj da się to ogarnąć i taki jeden krótkofalowiec w Stanach Zjednoczonych stworzył sobie takie urządzenie, najpierw to się nazywało CTR-2 Mini, potem powstała tego mniejsza wersja, wersja CTR-2 Micro, która ma jeszcze więcej funkcji, jest mniejsza i tańsza, które do tych radiostacji się podłącza i tam możemy sobie od razu też mikrofon podłączyć, możemy kilka stacji na raz sterować, jeśli chcemy kilka kanałów na raz monitorować, na przykład możemy dużo rzeczy sobie tam poustawiać. I ten pan dowiedział się też, że wielu jest niewidomych krótkofalarzy. No i co zrobił? Zrobił jeszcze jedno urządzenie, więc mamy taki trochę łańcuszek, mamy radio, do tego radia podłączamy ten CTR Mini, a do tego CTR Mini będziemy mogli podłączyć jeszcze moduł CTR2 Voice, który będzie działał po Wi-Fi jakoś. No i to jest urządzenie, które po prostu ma wejście słuchawkowe, też ma swój głośnik, ma oczywiście gałkę, żeby ustawić głośność, no ale generalnie komunikuje się z tym urządzeniem do sterowania radia i po prostu je udźwiękawia. No i z tym urządzeniem już możemy sobie posłuchać, jak to brzmi. Możemy sobie chodzić po menu, ustawiać częstotliwości, to wtedy nam mówi, na jakiej częstotliwości jesteśmy. Oczywiście prędkość, głośność tego głosu możemy sobie ustawiać, jakieś inne zaawansowane funkcje przeglądać, bo tam to urządzenie też może na przykład dekodować różne systemy, to, bo no, oczywiście zaczęło się od alfabetu Morse, ale też można jakieś sygnały binarne wysyłać po falach i sobie po prostu pisać ze sobą nawet w ten sposób i to urządzenie też to nam będzie wspierało. No więc kolejne narzędzie, które nam pozwoli dużą część różnych radiostacji udostępnić. Pewnie jakieś bardzo drogie to nie będzie, tak mi się wydaje, bo samo to urządzenie do sterowania tymi radiami kosztuje złożone, bo jest, można sobie kupić to tak, żeby to złożyć samemu, a można też kupić złożone, to złożone kosztuje niecałe $50, no wiadomo, bez wysyłki, ale no, to chyba generalnie jakoś bardzo drogo nie jest, natomiast no, też nie wiem, ile tego typu urządzenia normalnie kosztują. Ale to może być jakiś sposób, żeby jakieś bardziej zaawansowane radio sobie ogarnąć, więc myślę, że jeśli ktoś jest zainteresowany, to warto tym projektem się interesować, zasubskrybować kanał, no i śledzić temat. I na koniec jeszcze jedna aktualizacja, duża aktualizacja aplikacji Speech Central. No od jakiegoś czasu mówiliśmy, że ma powstać nowa generacja tego, to się rozwijało, były testy beta, które ja akurat nie testowałem, natomiast Paweł testował i mówił, że jakoś dużo swoim zdaniem się nie zmieniło.
3: No właśnie nie widziałem jakoś wielu zmian. Autor też z jednej strony pisał, przynajmniej w notatkach dla wersji beta, o wielkiej rewolucji, że żadna aplikacja do czytania książek nie dostała tylu nowych opcji co teraz. Za dużo, żeby wymienić changelogu, no i jak tak spoglądałem, to nie widziałem za wiele nowości.
0: To może stwierdził, że po prostu nic nie będzie wymieniał.
3: No może.
0: Tam sprawdźcie to sobie.
1: Natomiast nowa wersja... No to ja się na temat problemów nie wypowiem, natomiast nowa wersja się pojawiła i w tej nowej wersji pojawiła się niespodzianka, o której testerzy nie wiedzieli. Bo jest w aplikacji sztuczna inteligencja, ale ona nie działa tak, jak moglibyście się tego spodziewać. Tam jest jakieś chyba wsparcie do głosu Microsoftu, tam chyba można sobie jakiś klucz wpisać, nie wiem. Natomiast jest tam jakiś nowy model, który po pierwsze może nam tą syntezę przyspieszyć czterokrotnie, ale też może po prostu jej dodać więcej emocji. I mamy nawet dwa klipy na stronie. Jeden jest pokazany na przykładzie głosu angielskiego Ava, który jest tam w systemach iOS domyślnie, i drugi to jest głos Microsoftu. No i on faktycznie tam troszkę tych emocji do tego tekstu dodaje. Jak to sobie generalnie radzi? Nie wiem, musiałbym to sprawdzić. Tutaj rozmawialiśmy, jak to się na przykład sprawdzi, nie wiem, z eSpeakiem czy z Eloquencem, więc no, jeśli ktoś chce sobie potestować, to można. Jak to sobie będzie radziło z innymi językami niż angielski, też nie wiem. Natomiast jeśli jesteście ciekawi, bo aplikacja dla użytkowników VoiceOvera przynajmniej wcześniej była darmowa, chyba nic się nie zmieniło w tej sferze, no to jak ktoś chce sobie sprawdzić, no to Speech Central można sobie z App Store'a ściągnąć i testować. No i to wszystko ode mnie.
0: A tymczasem mamy trochę wiadomości od was, więc będzie czego słuchać przez najbliższe minuty. Taka przerwa między tyflo aktualnościami a technikaliami. Najpierw zaczynamy od wiadomości od Wojtka.
4: Cześć, dzisiaj ode mnie dwa tematy. Pierwsza sprawa to taka prośba o poradę. Mianowicie dzisiaj, będąc w pracy tłumaczeniowej, troszkę sobie z różnymi tam rzeczami eksperymentowałem, bo chcę zrobić tak, i to jest oczywiście świetnie do zrobienia przy pomocy Maca i hijacka i karty dźwiękowej, żeby wysłać sygnał z konsoli na słuchawki OpenMove Aftershocks. Dlaczego? Dlatego, że częstym takim problemem u tłumaczy konferencyjnych jest to, że no jakby chcą mieć też odsłonięte ucho, jedno co najmniej, jeśli nie oba. No i słuchawki kostne są super rozwiązaniem, rzeczywiście świetnie się z tym pracuje. Prosto się to robi, no bo taka konsola to ma tam trzy wyjścia. Ma duży jack, mały jack i jeszcze chyba no taki jeszcze bardzo stary, taki na te pięciobolczasty chyba, albo chyba pięciobolczasty na to wyjście. No w każdym razie biorę kabel jack-jack, podłączam to do malusinkiej karty dźwiękowej na USB-C, no do wejścia, to podpinam do Maca, na hijacku to przechwytuję i przerzucam na albo na OpenMove, albo na inne słuchawki, albo i na to, i na tamto tak naprawdę. To nie ma znaczenia. Po drodze mogę sobie nagrać ten sygnał. Po drodze też mogę go wpuścić na przykład do Worda, żeby robił mi transkrypcję z tego, co tam się dzieje i mówią. Dla mnie to akurat nie ma zbyt wielkiego znaczenia, no bo nie skorzystam po niewidomemu z tej transkrypcji. No ale tu koleżance właśnie z kabiny taką pomoc też świadczyłem, jak ona pracowała. Chociaż powiedziała, że to bardzo rozpraszało tak naprawdę. Jaki problem? Problem jest taki, że to wszystko pięknie działa do momentu, kiedy podłączysz laptopa do przedłużacza. Niestety wtedy tak brumi. I to oczywiście nie zawsze tak jest, bo już tam kilka razy próbowałem. No, czasem tak jest, że to nie brumi, a czasem jest, że strasznie brumi, się to jakoś spina. Więc pytanie do was, czy wiecie, czy jest coś takiego, żeby można było jakoś to brumienie usunąć? Czy są, nie wiem, jakieś możliwości pewnie techniczne, pewnie coś trzeba by było kupić, żeby ograniczyć. Raz też mi się zdarzyło coś takiego, że w ogóle nawet podłączenie bez zasilania i tak powodowało gdzieś jakieś tam sprzężenia i w rezultacie ten sygnał był bardzo słaby, ten który docierał do komputera i potem do słuchawek, bardzo był taki właśnie zaszumiony, taki buczący. Także nie wiem, może są jakieś takie filtry czy coś, co by się dało jakby podłączyć gdzieś do tego jacka na przykład. No nie wiem, no, jeśli macie jakiś pomysł, poradę, to chętnie przyjmę. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest kwestia audiodeskrypcji w Netflixie, bo się jakoś tak wciągnęliśmy w to i tak jak powiedziałem, że ten syntezator mowy to generalnie ok, chociaż jednak ta uśmiechnięta pani chyba z Eleven Labs, no to jest chyba słaby pomysł jednak, bo często są jakieś sceny smutne i ona dalej się pięknie, szeroko uśmiecha. No ale dobra, to wszystko dałoby się przeboleć, gdyby nie to, że naprawdę jakość tych audiodeskrypcji robionych no, przez właściwie już można by było powiedzieć takie osoby, które dla mnie są na czarnej liście, zwłaszcza taki pan i taka pani o dwóch nazwiskach. Pan Marek Kotula i pani Joanna Worwanowocin. To jest dla mnie po prostu synonim braku profesjonalizmu i żenady tej audiodeskrypcji. No i to jest jakaś lista wstydu, po prostu to, co oni robią. Uważam, że gdzieś fajnie by było kiedyś podjąć ten temat i nie wiem, może napisać do Netflixa, że po prostu to, że ci ludzie dostają pieniądze za to, że robią te skrypty, to jest jakieś nieporozumienie po prostu. To, no, to jakość tego urąga w ogóle naszej inteligencji i jakiemukolwiek rozeznaniu w ogóle w czymkolwiek, jakie mamy. No, to czasem nawet przeszkadza po prostu ten skrypt bardziej niż pomaga. No i oczywiście połowy rzeczy się nie dowiemy z tego i potem ktoś mi mówi, że a, na tym filmie to było ciekawe, jeszcze to i to i to. Kompletnie nie było tego można rozeznać z audiodeskrypcji. Już jest zwłaszcza smutne właśnie, jak jest już nagrany lektor taki profesjonalny, nie ten głos syntetyczny, że na to się wydaje się pieniądze na ten skrypt, a właściwie jakość tego no, jest po prostu żenująca. Także może jaki apel, może ktoś by chciał. Ja też po prostu zastanawiam się, czy czegoś takiego nie zrobić, żebyśmy może pisali do Netflixa z tym, że po prostu jakość tego jest naprawdę dramatyczna. Bo mówię, ja przeciwko syntezie mowy nie mam za dużo i też chyba zrozumiałem wreszcie, o co chodzi z tym, że zobaczcie, że tam są przeważnie te studia nagrań, czy też te firmy, które to robią, to są jakieś Ajuno Polska. No to prawdopodobnie to jest tak, że dostaje to jakaś firma, nie wiem, z Kanady czy ze Stanów i oni to wysyłają do zrobienia komuś tutaj lokalnemu, temu Kotuli, czy tej Joannie w Worwie Nowocin, czy komuś jeszcze innemu i oni to robią. I ten skrypt do nich wraca, no i ale oni w tych Stanach czy w Kanadzie no nie będą mieli oczywiście polskiego lektora, może nawet lepiej, żeby tam nie szukali. No i dla nich jest prościej robić syntezą mowy te teksty. Także myślę, że to jest taki bezpośredni powód, nawet nie to oszczędzanie pieniędzy na wynajmie studia tutaj w Polsce i lektora, tylko to, że po prostu robi to jakiś taki agregator, nazwijmy to tak, jakaś taka firma, która po prostu robi pewnie, zleca tych audiodeskrypcji w 10 językach w różnych krajach. No i oni nie będą mieli tam w Stanach, czy w Kanadzie, czy w innym jakimś kraju daleko od nas możliwości wynajęcia lektora do każdego z tych języków. To tyle chyba ode mnie. Dzięki i do usłyszenia.
0: Send przycisk. Dzięki Wojtku. No to w takim razie po kolei. Najpierw pierwsza kwestia brumienia. Tomku, coś byś podpowiedział tutaj?
2: No tu jest generalnie problem. Brumienie to jest zawsze problem. Teoretycznie no profesjonaliści radzą D-Box. No, ale to jest kolejne urządzenie, kolejne kable.
0: No i pytanie właśnie, bo też mi przyszedł do głowy D-Box, ale czy są D-Boxy, które w ogóle dałoby się wpiąć, powiedzmy, małego jacka? Zwykle to raczej...
2: To by raczej zupełnie... przez przejściówki trzeba było z XLR-ów, więc z XLR-a. I to na duży jack, z dużego na mały, więc tych przejściówek to by było strasznie dużo. I to by było pierwsze coś, co by się psuło z reguły.
0: A ja się zastanawiam, czy nie dałoby się odfiltrować tego na poziomie samego audio hijacka na przykład jakoś.
1: No tam jest ten klocek D-Hum i tam po prostu się ustawia odpowiednio. W ogóle tam jest kilka klocków, które można by przetestować, no bo mamy właśnie ten D-Hum, który jest właśnie konkretnie od buczenia. Tam się ustawia częstotliwość, czyli tutaj pewnie będzie jakieś 50 Hz, strzelam. I spróbować na tym. Jest redukcja szumu, nawet jest ich kilka tak naprawdę, bo możemy zastosować, no bo się po prostu nazywa D-Noise, jest jakiś starszy izotop chyba. Jest chyba w sekcji zaawansowanych klocków, klocek noise suppression, tam już jest jakieś AI stosowane, może to coś pomoże. No a jeśli to nic nie da, no to zawsze można próbować wtyczkami, bo w hijacku wtyczki zadziałają, no to tutaj no jest ten Supertone Clear, który no niestety już tak tani jak kiedyś był, nie jest, ale jest też Waves Clarity chyba, który też nie jest jakoś bardzo drogi, ale wiem, że tam z Wavesem...
2: $40 czy już nie pamiętam.
1: No właśnie, bo Supertone teraz chyba już do 100 nawet doszedł, no kiedyś był tani jak były bety. Ale też nawet niedawno Native Instruments coś nowego wypuścił też na bazie technologii iZotope'a. Nie wiem, czy to tam też jest jakaś sztuczna inteligencja używana, to też chyba $30 kosztuje.
2: Podobno, nie testowałem.
1: Ja też jeszcze nie, dlatego tutaj nie wypowiem się więcej. Natomiast ja bym na pewno zaczął od tych wbudowanych efektów Hijacka. No, jest jeszcze efekt Aplowski, który troszeczkę nam góry ściągnie, więc ten no, trochę będzie ten dźwięk, będzie słychać, że tam jest jakaś redukcja. Natomiast to też jest z sekcji Audio Units i to przychodzi systemem, to się nazywa Sound Isolation albo Voice Isolation. Teraz nie pamiętam, natomiast to jest ta redukcja szumów, która jest na przykład podczas rozmów używana i to też można tym spróbować. To jest bardzo agresywne, więc to na pewno się tego buczenia pozbędzie, natomiast no mówię, to wtedy będzie trochę słychać, że tam coś jest zrobione, no ale kilka opcji jest.
0: Tak, natomiast co do Netflixa i co do jakości audiodeskrypcji, ja słuchając też kilku tych audiodeskrypcji, to z kolei miałem inną teorię. Też troszeczkę poniekąd zbieżną z tym, o czym ty, Wojtku, mówiłeś i z czego może to wynikać. Ja miałem wrażenie, że ta audiodeskrypcja jest przygotowywana gdzieś, już przez kogoś, być może właśnie na etapie tej firmy zagranicznej, ale to, co jest robione w Polsce, to jest robione tłumaczenie i zastanawiam się, jak bardzo ono jest weryfikowane w ogóle pod względem jakiejś takiej sensowności. Prawdopodobnie jakoś jest, no bo ktoś tam pod tym się podpisuje, natomiast zastanawia mnie, czy nad tą audiodeskrypcją, jako konkretnie tym, rzeczywiście ktoś czuwa. I tu by się przydało porównać na przykład jakąś ścieżkę audiodeskrypcji w języku angielskim, która być może jest zrobiona dobrze, do tego, co mamy po polsku i czy przypadkiem by się właśnie nie okazało, że tam po prostu to nie jest robota w żadnym razie audiodeskryptora, tylko po prostu tłumacza i to mocno wspomagającego się jakąś maszynką pokroju Deepla, robiącego większość pracy, a tam ktoś tylko to tak sobie przeczyta, a dobra, no zgadza się, okej, mniej więcej jest sens zachowany, no to lecimy dalej. Taka jest moja teoria po przejrzeniu iluś tych różnych audiodeskrypcji, ale oczywiście mogę się mylić, no a ciekawe, jak jest w rzeczywistości. To nie są jedyne wiadomości, to nie jest jedyna wiadomość, która do nas spłynęła. Mamy na przykład jeszcze wiadomości od Sylwestra.
5: Ja mam taką prośbę, bo mi internet wywaliło. Ja nic nie słyszałem na temat rejestratorów. Ja mam taką prośbę, że mi... No to ja posłucham może. A jeżeli chodzi o Bluetooth 4.0, to on działa, linijka, tylko że gorzej, ale działa.
6: Wyślij przycisk. Dzisiaj zaś wyślij przycisk poza listą. Kliknij dwukrotnie, żeby aktywnić. Wyświetlam elementy od 1 do 2.
5: Bo jeszcze mam takie pytanie, czy z telefonem można sterować te Zoom rejestrator przez Bluetootha.
6: Wstecz, wyślij przycisk, okno
0: WhatsApp. Zdaje się, że mówiliśmy, że ma być aplikacja.
2: H4 i H6 chyba można sterować, tak mi się wydaje. W ogóle w sklepie Toman pojawiły się te rejestratory, to już też miałem o tym mówić, bo tak sobie tutaj przeglądam różne rzeczy jeszcze po drodze. No i mamy ceny w niemieckim sklepie, więc podejrzewam, że w Polsce będą te sklepy być może, te ceny może troszeczkę wyższe, ale no na podobnym poziomie. I jeżeli chodzi o Zooma, to Zoom H6 Essential, czyli ten najdroższy, kosztuje 1444 zł w Tomanie. Czyli to jest Zoom, który ma 6 kanałów, czyli 4 wejścia mikrofonowe na XLR plus kapsułę tą 135 dB. Zoom H4 Essential, czyli wbudowany mikrofon plus dwa wejścia XLR-owe można nagrywać z jednego i z drugiego jednocześnie do dwóch niezależnych plików. Kosztuje 958 zł. I Zoom H1 Essential, czyli ten, który ma małego jacka, jest najmniejszy, kosztuje 477 zł. Także niecałe 500 zł, także myślę, że naprawdę nie jest źle. To tak tylko gwoli przypomnienia, rejestratory, które mają wbudowane udźwiękowienie i rejestratory, które mają wbudowany format nagrywania 32-bitowy, co oznacza, że te rejestratory nie da się przesterować tych wejść w takim sensie programowym. To znaczy oczywiście da się je przesterować tak fizycznie, że one po prostu będą miały z przepchnięciem przez siebie dużego prądu, natomiast format jako taki przyjmie niemalże wszystko. Niemalże, bo prędzej spali mnie urządzenie niż jakby doprowadzimy do przesterowania formatu 32-bitowego. W każdym razie wszystkie te trzy urządzenia mają udźwiękowienie. Więcej nie bardzo wiadomo. Teraz jest chyba jakaś przedsprzedaż, tak mi się wydaje. Chociaż zaraz zobaczę, czy tam jest coś na temat dostępności. Aha, dostępny za 10-13 tygodni. Czyli rzeczywiście jakieś...
0: 3 miesiące.
2: 3 miesiące, powiedzmy. I patrzę, czy tu wszystko... Tak, Zoom H1, Zoom H6 i Zoom H4 też dokładnie to samo. Dostępność 10-13 tygodni, także 2-3 miesiące jeszcze spokojnie sobie poczekamy na te rejestratory.
0: Ale czekać chyba warto. A i jeszcze mamy jedną wiadomość, to posłuchajmy. Rafał tym razem.
7: Nagrywanie bez przetrzymywania.
8: Dziękuję za odpowiedź i za pomoc. Ja tylko dodam, że szkoda, że ta audiodeskrypcja nie jest, strumyk audiodeskrypcji nie jest wysyłana na WP Pilot. Szkoda, że nie jest na WP Pilocie wysyłana. Szkoda bardzo, bo by problem się rozwiązał.
0: Szkoda, to jest akurat prawda.
1: Ani na WP Pilocie, na MeeGoGo chyba też, chociaż tam z dostępnością jest trochę też gorzej, więc na WP Pilocie też nie jest jakoś fajnie. Na MeeGoGo nie znalazłem przycisku do wyboru ścieżki, więc nie wiem.
2: A ja przeczytałem jeszcze coś, co nazywa się Quick Tour na temat tych Zoomów H1, H6. I okazuje się, że podczas pierwszego uruchomienia będziemy pytani, czy chcemy używać tego przewodnika dla niewidomych. Natomiast super. Na razie nie. Sama instrukcja jest pisana w taki średnio dostępny sposób, typu jest napisane: naciśnij, aby potwierdzić. Ale co? Pewnie jakiś obrazek jest, ale tekstowej wersji póki co nie ma. Zobaczymy, czy ten przewodnik nie zostanie jakoś tam zaktualizowany, bo miejmy nadzieję, że jeżeli kilka osób jeszcze niewidomych przeczyta to i napisze, że oferujecie dostępność, ale fajnie by było, gdyby również podręcznik użytkownika był dostępny, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście ten podręcznik użytkownika również tę dostępność zyska, bo na razie są w z nim pewne problemy, bo akurat jeżeli chodzi o na przykład Native Instruments, to ich przewodnik na temat Complete'a zawiera informacje, które konkretnie przyciski trzeba wcisnąć, żeby włączyć funkcję dostępności, i tam jest taka specjalna zakładka na temat dostępności, także gdzieś tam troszkę liczę na to, że coś takiego się pojawi również w przypadku Zooma, ale zobaczymy. To co, przechodzimy do technikaliów? chyba przechodzimy do technikaliów i zaczynamy od informacji, że Apple otwiera się na zewnętrzne sklepy z aplikacjami i inne silniki przeglądarek internetowych. No ale tylko na iPhone i tylko w Europie.
1: Tak, to będzie temat dosyć duży, skomplikowany. Ja po prostu postaram się przedstawić fakty. No to co, zacznijmy od tego, co się dzieje. No, dzieje się dyrektywa o rynkach cyfrowych, o której już wspominaliśmy kilka razy. Tak zwani gatekeeperzy zostali wyznaczeni, między innymi właśnie to był Apple, to był Microsoft, to była Meta. Każda z tych firm coś tam musi ze swoimi usługami zrobić. Microsoft na przykład pozwala nam tam różne rzeczy powyłączać, podinstalowywać systemu. Meta pozwala nam teraz rozłączyć nasze konta na Facebooku i na Instagramie, czego wcześniej się nie dało zrobić, i na Messengerze. W WhatsAppie ponoć gdzieś już w wersjach testowych się pojawiła jakaś

0: internetową, jest Safari, nawet jeśli to jest Firefox, czy coś innego, czy Chrome, no to jest i tak naprawdę Safari. No więc Apple miało czas do marca, żeby się do tego dostosować. Oczywiście były jakieś odwołania i tak dalej, no ale przed tym wszystkim w ogóle iOS 17.4, który właśnie to będzie miał, on się chyba właśnie jakoś ukaże w marcu, ale już to jest wszystko testowane i te zmiany zostały zapowiedziane, pięknie pokazując, jak można po prostu zrobić coś tak, żeby przestrzegać prawa, a czy to coś zmieni w praktyce, no zobaczymy. Co postanowiło zrobić Apple? No, jeśli chodzi o alternatywne metody instalacji aplikacji, no to takie metody się pojawią. Każdy będzie mógł sobie taki sklep alternatywny założyć. Oczywiście on będzie podlegał weryfikacji, ale jest jeszcze kilka innych warunków. Głównym takim, który jest taki istotny, że takie sklepy będą musiały dostarczyć Apple'owi dowód wypłacalności w postaci jak tutaj ładnie w artykule iMagazine zostało to wytłumaczone, akredytywy o wartości, czyli milion euro. Musi taki sklep pokazać Apple'owi, że ma milion euro w razie czego na jakiekolwiek kwestie finansowe, jeśli jakieś aplikacje, jakieś będą zwroty potrzebne, wsparcie techniczne, że dany sklep ma zaplecze finansowe, więc to raczej będą takie sklepy zakładały duże firmy, na przykład pokroju Microsoftu, który tam się zapowiedział, że coś tam z grami chce otworzyć, czy Epic Games, podobnie, no od Epic Games się zaczęło, no bo oni pozwali Apple'a w kwestii Fortnite'u i jakiś czas temu, czyli gry, w której chcieli mieć swoje płatności, oczywiście Apple się na to nie zgodziło, no i to była taka trochę prowokacja, trafiło do sądu i od tego się zaczęło generalnie. Więc oni takie sklepy planują. Taka firma będzie mogła sobie taki sklep otworzyć, no i później każdy deweloper będzie mógł do takiego sklepu aplikacje wysyłać. I uwaga, tutaj pierwsze ograniczenie takie, przez to jak to prawo zostało skonstruowane i to się będzie pojawiało kilka razy, te sklepy alternatywne będą dostępne tylko na iOSie, czyli tylko na iPhone'ach. Jeśli chcemy sobie ściągnąć jakąś alternatywną aplikację na iPadzie, no to tego nie zrobimy, bo iPady działają na iPadOSie. To wszystko podobne, niby App Store jest jeden, ale no tutaj był iOS gdzieś chyba w tych dokumentach uwzględniony, no i jaki ma być iOS, no to jest iOS. Takie aplikacje nie będą podlegać tak ścisłej weryfikacji, jak to jest w App Store, jak i będą podlegały procesowi notoryzacji, czyli to jest automatyczny skan, czy tam jest jakieś złośliwe oprogramowanie, jakiś minimalny, jakiś człowiek to też będzie minimalnie sprawdzał, ale to tylko pod kątem tego, czy to faktycznie jest to, co jest napisane w Office, natomiast jakieś inne regulacje, które są w App Store, już nie będą obowiązywać, więc nie wiem. Jeśli ktoś chce sobie zrobić aplikację do pobierania torrentów na przykład, no to będzie mógł. Czy aplikacje, jakieś emulatory starych komputerów, jakieś wirtualne maszyny, to są rzeczy, które tradycyjnie się nie dało wcześniej wpuścić na App Store'a, no to teoretycznie w takim alternatywnym sklepie coś takiego będzie się dało zrobić. No oczywiście,
1: o ile oczywiście ten właściciel sklepu na to pozwoli, bo to tak, jak rozumiem, tu jeszcze każdy właściciel takiego sklepu, skoro wykłada milion euro, to też tak, ustala swoje zasady.
0: Tak, no ustala swoje zasady, natomiast też jedną z zasad takich alternatywnych sklepów jest to, że one nie mogą tylko oferować aplikacji z danej firmy, czyli Microsoft nie może sobie zrobić sklepu Microsoftu, gdzie sobie ściągniemy Edge'a i tylko, nie wiem, Edge'a, Teams'a i Outlook'a i coś tam jeszcze, tylko muszą też pozwolić innym firmom na dystrybuowanie swoich aplikacji. To jest też jeden z innych wymogów, więc muszą być takie sklepy otwarte. Wiadomo, jeśli chodzi o płatności, no to wtedy unikamy tej płatności Apple. Musimy i tak zapłacić za konto deweloperskie, tak? Bo te aplikacje muszą być cały czas podpisane. Natomiast jeśli mamy aplikację płatną, czy nawet darmową, no to nie musimy tutaj za płatną aplikację, nie płacimy tej prowizji 30%. Te prowizje się tam pozmieniały, bo w App Store też możemy korzystać z alternatywnych metod płatności, wtedy te prowizje są niższe, to jest chyba procent 17. Teraz nie pamiętam. Natomiast jeśli dystrybujemy aplikację nawet poza App Store'em, i ta aplikacja przekroczy milion pobrań, i to niezależnie, czy to jest aplikacja darmowa, czy płatna, czy to są aktualizacje, no to wtedy

0: musimy zapłacić. Płacimy Apple'owi za jedną instalację od tego progu miliona około 50 eurocentów. Tutaj deweloperzy już sobie policzyli, że to no, takich bardzo, no Apple powiedziało, że to generalnie bardzo mała część firm by to musiała zapłacić, natomiast te duże firmy, które z App Store'em miały właśnie problemy pokroju Microsoftu, właśnie Epica czy Spotify, no to to się bardzo szybko zmienia. To jest tak zwana opłata na podstawowe technologie. No i to właśnie deweloperzy będą musieli taką opłatę uiścić. Oczywiście takie sklepy też muszą Apple informować, ile instalacji dana aplikacja miała. Więc to jest kolejne ograniczenie. No aplikacje mogą być takie, no sklepy muszą jakieś zaplecze finansowe mieć, ale to nie jedyne zmiany, które zostały wprowadzone, bo jeśli chodzi o samego App Store'a, tutaj też się trochę pozmieniało, a aplikacje mogą nam teraz właśnie w App Store oferować alternatywne metody finansowe. Oczywiście wtedy dostajemy jakieś różne ostrzeżenia, że Apple wtedy nie ma wpływu na to, co się z naszymi pieniędzmi stanie. Możemy też sobie ustawić jakąś inną aplikację jako domyślna metoda płatności. Nie wiem, czy to by nam na przykład pozwoliło tym dwukrotnym kliknięciem otworzyć naszą aplikację banku, żeby gdzieś blikiem zapłacić. Teoretycznie chyba o to chodzi. Ale jest też jeszcze jedna rzecz, na którą właśnie Apple się zgodziło, a mianowicie dopuszczenie innych silników przeglądarek internetowych do App Store'a. I tutaj znów tylko na iOS-ie, więc na iPadzie innych silników przeglądania nie ma, bo po prostu tutaj o iOS-ie było w przepisach mowa. No i to też jest wszystko bardzo skomplikowane. To już Mozilla i Microsoft i Google zresztą też się do tego ustosunkowały. No, Google ponoć już na czymś pracuje, natomiast problem jest taki, że nawet jeśli jakaś firma zdecyduje się powiedzmy na wypuszczenie Firefoxa, który ma faktycznie silnik Firefoxa w Europie na iPhony, no to i tak gdzieś musi równolegle rozwijać aplikacje na rynki pozostałe, które cały czas bazuje po prostu na tym silniku Safari i to w teście deweloperom generalnie nie podoba. Apple oczywiście tłumaczy się tym, że takie alternatywne sklepy czy inne przeglądarki mogą spowodować, że szybko zainstalujemy się jakieś złośliwe oprogramowanie i będziemy narażeni na jakieś większe czy mniejsze oszustwa. I dlatego zrobili to tylko w Europie i tylko na iPhone'ach, tak jak to nakazuje prawo. Więc czy jakieś alternatywne przeglądarki się pojawią? No zobaczymy, też jest kwestia web deweloperów, którzy też się martwią, bo powiedzmy, jeśli jakiś deweloper ze Stanów czy spoza Europy chciałby sobie przetestować coś na Firefoxie, na iPhone'ie, no to na razie nie ma na to sposobu. Nie da się jakoś skonfigurować tego, żeby jakieś konkretne konto Apple ID miało dostęp do tego europejskiego App Store'a. Tam jest jakiś skomplikowany system, to nie jest tak, że sobie zmienimy region w ustawieniach na Polskę czy jakiś inny kraj europejski i to nam zacznie działać. Tam będzie kilka rzeczy sprawdzane, lokalizacja, pewnie operator, tam jest jakiś skomplikowany system, który będzie nad tym czuwał, który już wcześniej był stworzony właśnie do tego typu celi. Wcześniej nie był używany do niczego, teraz już wykorzystywany być właśnie zaczyna.
1: Ale swoją drogą ciekawe, no, co będzie w sytuacji, kiedy ja na przykład mieszkając w Polsce aktywuję sobie iPhone'a, odpalę sobie wszystko, skonfiguruję, ustawię i wyjadę, no powiedzmy, do Stanów Zjednoczonych na jakiś czas. To jak rozumiem, w tym momencie, kiedy ja jestem w Stanach, to ja nie mogę instalować tych aplikacji.
0: Wiesz co, ja myślę, że pewnie przez jakiś czas nic się nie zmieni. Tam pewnie nie są jakieś zabezpieczenia, że to jak ktoś sobie jedzie na wakacje czy coś, no to na początku nic się nie zmieni. Nie wiem, co się stanie po kilku, powiedzmy, tygodniach czy miesiącach, albo jakbyś ten telefon sobie zresetował. Mhm. No to jest pytanie ze 100 punktów, pewnie dużo takich sytuacji będzie. Więc...
1: Bo być może deweloperzy będą po prostu próbowali używać albo jakichś VPN-ów, albo po prostu robić sobie takie wycieczki do Europy.
0: No tak. Zobaczymy, też inne kraje zaczynają się nad takimi rzeczami zastanawiać. No w Stanach cały czas temat jest wałkowany. W Japonii szykuje się podobne prawo, z tego co słyszałem, więc no, bardzo możliwe, że też stopniowo coraz więcej krajów będzie takie możliwości miało. No, myślę, że możemy gdzieś skierować się w stronę podsumowania. Czy to coś zmieni? Zobaczymy. Na razie deweloperzy nie są zadowoleni. Już są obiecywane jakieś pozwy, żeby właśnie regulatorzy to jeszcze sprawdzili, czy to do końca jest to, o co chodziło. Więc jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce, zobaczymy, jak to wygląda teraz, jak to będzie wyglądało, jak iOS 18 się pojawi, czy jakieś sensowne, alternatywne sklepy się pojawią. No, iOS 17.4 pewnie się pokaże na wiosnę, może wtedy też już jakieś sklepy zaczną się pojawiać, jakieś alternatywne przeglądarki, czy inne jakieś aplikacje, które z tych nowych możliwości będą wykorzystywać, a może nie. No, po prostu będziemy musieli zobaczyć, jak to się wszystko zmieni. Na pewno nie będzie to tak szybko, jak by się niektórzy mogli spodziewać. No ale z drugiej strony jakoś ja osobiście nie jestem zdziwiony, że to nie zrobione tak, no bo gdzieś do tego chyba nas Apple przyzwyczaił.
1: No i jeżeli też ktoś myślał, że będzie tak, że będzie mógł sobie pobrać dowolny plik z aplikacją, wrzucić do aplikacji pliki, stuknąć dwa razy, czy chcesz zainstalować, uważaj, bo aplikacja pochodzi z zewnętrznego źródła, tak, ignoruj ostrzeżenie, instaluj, no to na pewno tak nie będzie, to już w tym momencie wiadomo. Kolejna wiadomość do nas przyszła i to kolejna wiadomość od Wojtka.
2: Cześć, to jeszcze raz. Ja bardzo dziękuję za te pomysły dotyczące programowego radzenia sobie z tym problemem brumienia. No, wiadomo, że to jest wieczny problem, ale jakoś zupełnie o tym nie pomyślałem. Także bardzo dzięki na to inne spojrzenie, które jest bardzo fajne. Natomiast jeśli chodzi o tę audiodeskrypcję, to rzeczywiście byłby to chyba idealny problem do rozwiązania w ramach jakiejś pracy dyplomowej. Natomiast myślę, że tak często jest, znaczy tak czasem jest, na przykład jest bardzo zabawne to, że jest audiodeskrypcja do Znachora, po polsku oczywiście jest, ale jest też hiszpański, meksykański i ten hiszpański, meksykański to na pewno jest tłumaczenie, bo są właśnie te same beznadziejne błędy zrobione w tej audiodeskrypcji i wszystko jest oczywiście syntezatorem mowy nagrywane. Natomiast są takie skrypty, które po prostu na pewno nie są tłumaczone. No chociażby to świadczy o tym, że padają te wspaniałe nazwiska z czarnej listy na samym końcu. No oczywiście możemy założyć, że to jest taka postedycja, tak? Że oni tak naprawdę nic nie robią, tylko to postedytują. Do zbadania, ale ja tak kilka filmów tak wyrywkowo sobie sprawdziłem, no i nie. I po prostu te skrypty są inne, ale może właśnie trzeba było jakąś większą próbę wziąć, także to na pewno ciekawy taki problem w ogóle badawczy. Także dzięki za podsunięcie i inspirację również i w tym zakresie. Trzymajcie się, dobranoc. Send przycisk.
3: No to w takim razie chyba przechodzimy do następnego newsa. Może tym razem do newsa Pawła przejdziemy, bo w podcastach Apple, no właśnie a propos deskrypcji, no to pojawią się właśnie automatyczne generowane transkrypcje.
4: Tak, zgadza się. Znaczy jeszcze się nie pojawiły, pojawiają się gdzieś tam w iOS 17.4. Na razie dla nowo wrzuconych odcinków podcastów w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Odcinki starsze mają się pojawić z czasem. No i rzeczywiście w aplikacji podcasty ma być możliwość czytania tych transkrypcji oraz śledzenia ich w czasie rzeczywistym, czyli moment, w którym słuchamy podcastu, te transkrypcje są aktywowane i my możemy wtedy przeglądać sobie i patrzeć słowo po słowie, jak one są podświetlane, akurat aktualnie wymawiane słowo będzie podświetlane, będzie można podcasty przeszukiwać pod kątem słów kluczowych, będzie można klikać w konkretne słowa, żeby uruchomić podcast od danego momentu, a twórcy będą mogli poprawiać te transkrypcje. Gdzieś też wyczytałem, że te transkrypcje będzie można udostępniać i to byłoby w sumie super, no bo wtedy można zawsze takie transkrypcje przerzucać do DeepL-a albo jakiegoś innego serwisu tłumaczącego, co mi na przykład byłoby bardzo na rękę. Ja w ten sposób, tak jak już wspominałem wielokrotnie, zapoznaję się z materiałami w językach, których nie znam, żeby móc je wam potem w Tyflo-przeglądzie zreferować. No i myślę, że dla wielu osób, które uczą się gdzieś języków obcych, to może być fantastyczna funkcja. Oczywiście, że dla osób niesłyszących to jest jasna sprawa, ale jeżeli chodzi o osoby, które podcastów zazwyczaj słuchają w sposób tradycyjny, to tutaj, jeżeli uczymy się języka, no to taka możliwość śledzenia słowa pisanego i synchronizowania tego ze słowem mówionym, jeżeli oczywiście to byłoby w miarę dokładne takie, te takie transkrypcje, no to byłoby naprawdę nie do przecenienia, myślę. No i wtedy można by zacząć wam już polecać na przykład jakieś niemieckojęzyczne podcasty. No czemu nie? Parę fajnych mam, także zobaczymy, jak to wszystko w praktyce wyjdzie.
0: Jeszcze może a propos, no właśnie w iOS 17.4 taka szybka nowość, która też niestety po polsku nie jest i bardzo mi tego szkoda, bo to się ucieszyłem, jak przeczytałem, że Siri dostało możliwość czytania wiadomości w innych językach, które sobie trzeba ręcznie dodać i no było wszystko fajnie, dopóki nie przeczytałem. Już też ktoś się na subreddicie bet Apple'a zapytał o polski, no i ktoś inny wrzucił zrzut ekranu, no i niestety, mimo to, że faktycznie Siri nam wykryje SMS-y czy tam wiadomości na innych komunikatorach w innych językach, na przykład jeśli mamy AirPods, i on nam wtedy czyta, no mieliśmy taki ładny komunikat, że ktoś wysłał ci wiadomość, która nie jest po angielsku, czy tam w jakim języku mieliśmy Siri. Można sobie inne języki dodawać, natomiast na razie ta lista jest ograniczona tylko do tych języków, w których jest wspierana Siri, co mnie szczerze mówiąc dziwi, no bo przecież w systemie jest kilkadziesiąt syntezatorów w różnych językach, a no tutaj jest takie, szczerze mówiąc, głupie ograniczenie, no ale co zrobić.
3: No to w takim razie przechodzimy teraz do chyba już dwóch newsów, które zostały od Piotrka. Czyli Philipsa, który rezygnuje z Androida na TV, w sumie troszeczkę podobny news w tematyce, bo Fossil kończy z produkcją smartwatchy.
0: Tak, które też były na Androidzie swoją drogą. No to będą krótkie informacje. No zacznijmy od Philipsa, który właściwie jest tak naprawdę tylko marką, bo chyba jedyne, co faktycznie taki Philips dzisiaj produkuje z tego, to kiedyś wyczytałem, to są sztuteczki Sonicera, tak naprawdę inne urządzenia tej marki to są jakieś inne firmy. Jeśli chodzi o telewizory, to marką Philips telewizorami marki Philips zajmuje się firma TP Vision i postanowił po wielu latach korzystania właśnie z Android TV, czy później Google TV na swoich telewizorach, na przesiadkę na coś innego, na alternatywny system. System tworzony ponoć w Europie przez firmę, która nazywa się po prostu Titan. System się nazywa Titan OS. Mało o nim wiadomo. Wyczytałem jedynie, że firma została założona przez ludzi, którzy kiedyś pracowali w Disneyu, w Rakutenie, czyli to też taki inny serwis streamingowy, w firmie Roku, czyli firma tworząca przystawki głównie na rynek amerykański, więc też, która też ma swój rynek z aplikacjami. No i stworzyli taki system właśnie w Europie na platformę Smart TV. Dlaczego byście na coś takiego zdecydowali? No trochę tak jak to jest z iPhone'ami, czy no to Google bardzo kontroluje Google TV, jeśli chodzi o to, jakie mamy funkcje personalizacyjne, jak wygląda ekran. No jak wiadomo, firmy lubią wiedzieć jak najwięcej o tym, co ich użytkownicy oglądają i tak dalej. Lubią wrzucać reklamy tam, gdzie popadnie. LG ponoć bardzo z tego słynie, nawet na ekranie głównym tam jakieś reklamy się zaczęły pojawiać. Więc no, przyszłe telewizory smart firmy Philips właśnie już nie będą na podstawie Androida, a na podstawie Titan OS-a, mimo to, że na Titan OS-ie dużo aplikacji firm takich lokalnych jak na razie nie ma. Są tylko te duże, jakieś Disney, Netflixy, HBO, ale na przykład właśnie aplikacji lokalnych z tego, co wyczytałem, nie ma i bardzo możliwe, że przez kilka lat nie będzie, jeśli w ogóle, bo tutaj nawet u nas w Polsce najbardziej popularny to jest Samsung, czyli system Tizen. No ale mniej więcej, no, czy są jakieś informacje o dostępności tego? Nie ma. Próbowałem się do czegoś dokopać. No, znalazłem stronę Titan OS-a, ale tam na pierwszym miejscu dosłownie jest nawet nie link jakiś o nas czy coś, tylko link o platformie reklamowej. Czyli widać, że to jest system właśnie stworzony pod personalizację, żeby sprzedawać miejsce reklamowe. No i to jest chyba główna strategia i dlatego tutaj Philips, czy właściwie marka TP Vision, na coś takiego się zdecydowała, więc jeśli szukacie nowego telewizora smart, który właśnie ma przewodnik głosowy i nie zastanawiajcie się nad Philipsami, No to wczytajcie się w specyfikację, czy to jest jeszcze jeden z modeli, który ma jeszcze tego Androida, bo jeśli to jest jeden z tych nowszych, no to myślę, że warto znaleźć coś innego. Chyba że się okaże, że ten Titan OS jest dostępny, no to w sumie byłoby fajnie, ale mówię, na razie niestety o niczym takim nie wiemy. No i na koniec Fossil, który swojego czasu był chyba jednym z głównych partnerów Google, jeśli chodzi o zegarki z, co się wtedy jeszcze nazywało, Android Wear. Teraz to jest, później to był Wear OS. No i to przez dobre parę lat właśnie powstawały takie zegarki, które nie dość, że naprawdę wyglądały ładnie, bo generalnie firma Fossil zajmowała się już wcześniej takimi klasycznymi zegarkami. No właśnie, wyglądały ładnie, ale też po prostu działały całkiem fajnie. No i dało się na nich uruchomić TalkBacka. Miały one swoich fanów. Natomiast od jakiegoś czasu nowe zegarki, nowe smartwatche właśnie od firmy Fossil się nie pojawiały. Firma mówiła, że czekała wtedy na nowe procesory, bo faktycznie był taki czas, że na tyle szybkich procesorów długo brakowało. Google tak trochę nie interesowało się smartwatchami do momentu, kiedy nie zaczęli nagle agresywnie współpracować ze Samsungiem. Wtedy nowe procesory się pojawiły. Nawet Fossil coś w roku 2020 chyba drugim zapowiedziało albo trzecim. Natomiast to się nigdy pojawiło. Temat ucichł. No a teraz właśnie pojawiła się informacja, że po prostu firma postanowiła zmienić strategię i wychodzi z tego rynku smart, będzie się skupiać na po prostu zegarkach klasycznych, a no właśnie produkcję smartwatchy po prostu już została zaprzestana i nowe modele nie będą sprzedawane ani wypuszczane. Więc jeśli szukacie zegarka, który by dobrze wam działał z Androidem, no to myślę, że tak naprawdę dzisiaj no Pixele, które niestety w Polsce sprzedawane nie są, więc jak wam się uda zaimportować, no to można, no bo ewentualnie Samsungi, które faktycznie ten system Wear OS mają i udźwiękowione jak najbardziej są, no i Google z Samsungiem w tym momencie bardzo ściśle nad tymi smartwatchami pracuje.
3: I to chyba wszystko, co tutaj widzę przynajmniej w notatkach. Pytanie, czy coś się u was pojawiło jeszcze w trakcie audycji? Ale chyba nie.
1: Nie,
3: więc
1: nic
3: dzisiaj
1: się nie pojawiło.
3: No jak na ostatnie czasy dość szybko kończymy, 3,5 godziny niecałe. No w każdym razie dzisiaj Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki,
5: do usłyszenia.
3: Braliśmy udział w audycji. No i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Za tydzień.
1: Dobrej nocy.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Środa, 8 dzień czerwca, to w kalendarzu 20.12, no 13 już prawie na zegarze, a zatem rozpoczynamy kolejne, to już 136. wydanie Tyflo Przeglądu. Dziś w takim uszczuplonym składzie, no ale cóż, bywa i tak, nie każdy może się zawsze pojawić, dlatego ta nasza załoga dość pokaźna i jak ktoś nie może, to inny pomoże. Ale dziś w składzie ludzie, którzy newsami nas zwykle zasypują i bardzo dobrze, że się zjawiacie, dobrze, że jesteście. Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, witam was.
7: Dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór, a ja nazywam się Michał Dziwisz i dziś we trzech będziemy prowadzić dla was te 136. wydanie Tyflo Przeglądu. Możecie do nas oczywiście dzwonić, możecie do nas pisać, ale o tym za moment. Najpierw kilka słów o tym, co w dzisiejszym programie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Kilka słów o ostatnich zmianach w rozdziałach. WhatsApp na komputery nadrabia zaległości, a od teraz doczekał się także dodatku do NVDA. Dostępnościowe nowości w betach Apple. Projekt włączenie wyłączonych. Rząd prosi organizacje pozarządowe o porady. Nowości w monitorach brajlowskich. Lidl Polska zapewni niewidomym psy przewodniki. Nie tylko Apple chce opisywać nam wykresy. Pojawiło się kompendium dostępnej dokumentacji do gier Interactive Fiction. Gmail z opisami alternatywnymi. Skróty klawiszowe wytnij, kopiuj i wklej w dysku Google. Envision Community oficjalnie otwarte. Drupal podejmuje wyzwanie polepszenia dostępności. Nowe usprawnienia w Emacs Speak. Inuicaster, dostępne narzędzie dla podcasterów. Co tam nowego na WWDC? Więcej szczegółów na temat płatnego Telegrama. Powstaje wtyczka tłumacząca do Firefoxa. Na razie polskiego brak. Projekt ustawy zrównującej M-Obywatela z fizycznymi dokumentami. SAM, synteza mowy z Commodore 64, powraca. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Owszem, zaczynamy. Zaczynamy z waszym udziałem. Aktywnym, miejmy nadzieję, również. Możecie do nas oczywiście pisać. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy także na stronie kontakt.tyflopodcast.net. Tam możecie się do nas odzywać. Zapraszamy bardzo serdecznie. A jeżeli chcecie z nami porozmawiać, no to śmiało. tyflopodcast.net/zoom. Piszemy z o my. I tam macie wszystkie linki, za pomocą których możecie się z nami połączyć. Więc najlepiej ze smartfona sobie na tę stronę wejść. I to nawet nieważne, czy macie aplikację Zoom, bo jeżeli nie macie aplikacji, to tam są takie specjalne linki, za pomocą których jesteście w stanie się z nami połączyć, za pomocą tradycyjnej, analogowej, znanej od wielu, wielu lat linii telefonicznej. Ta kolejność informacji, jaką przedstawiłem wam w skrócie, będzie troszkę inna i myślę, że możecie się już domyślić, dlaczego będzie inna, no bo wiadomo, na co wszyscy czekają. Ale zanim to, na co wszyscy czekają, to taka krótka informacja organizacyjna a propos rozdziałów. I o tym Paweł.
4: Od kilku odcinków zgłaszaliście nam, że z rozdziałami dzieją się dziwne rzeczy, że one powinny być, nie ma ich we wszystkich odtwarzaczach, że gdzieś w aplikacji Tyflo Podcast znikają. No i są ku temu powody, raczej były, bo aktualnie wypracowuję już jakąś metodę pracy z programem Lossless Cut, który, no, mówiliśmy o nim parę odcinków temu, wiele rzeczy potrafi, między innymi też tworzyć rozdziały. Ja się na niego przestawiłem, bo to ja jestem odpowiedzialny za robienie rozdziałów bardzo często w Tyflo przeglądach. I ponieważ jest on po prostu prostszy i wcześniejsza metoda polegała na tym, że trzeba było wpisywać ręcznie znaczniki czasu, przepisywać na przykład z Fubara, no i dopisywać tytuły rozdziałów, więc to było dość żmudne. I potem skryptem Pythonowskim odpowiednim te rozdziały były wdrażane do pliku. Z Lossless Cutem jest dużo prościej, wystarczy po prostu, słuchając pliku, robić w odpowiednim momencie pauzy, przecinać plik na segmenty, segmenty odpowiednio podpisywać i następnie wyeksportować plik jako plik z rozdziałami. Ta metoda była super, tylko okazało się, że są jakieś bugi, które aktualnie z autorem usiłujemy ustalić ich przyczynę i je wyeliminować, mam nadzieję, w przyszłości. To, co ja na razie byłem w stanie powiedzieć, pewnie tą teorię zmienię za 2 tygodnie, bo jak kiedy się dowiem, na czym rzeczywiście polegał technicznie problem, no to jest to, że chyba program sobie nie radzi z dużą ilością rozdziałów na długich plikach. Nasze podcasty, jak dobrze wiecie, często trwają 3-4 godziny, no i przy tak długich plikach, nie wiem, czy to kwestia jakiegoś buforowania, chociaż no nie sądzę, bo ze skryptem, tym, którego wcześniej używaliśmy, nie ma takiego problemu. Ale wydaje mi się, że liczba rozdziałów, na przykład 24, to jest takie optimum, żeby program to jeszcze połykał. Jest druga przyczyna, dla której Lossless Cut powinien zostać w naszym arsenale, jak chodzi o rozdziały. I tutaj podziękowania dla naszego słuchacza Maćka, który wytropił w ogóle ten niuans, bo ja bym w życiu na to nie wpadł, żeby sprawdzić, bo byłem przekonany, że jest to niemożliwe, a jednak okazuje się, że odkąd zaczęliśmy stosować Lossless Cut'a do generowania rozdziałów, stały się one dostępne w aplikacji podcasty Apple, tej wbudowanej w iPhone'a. Ja żyłem, odkąd interesuję się tematem właśnie rozdziałów, żyłem w przeświadczeniu, że podcasty Apple wspierają jedynie rozdziały w plikach M4A. W związku z czym nawet się nie kłopotałem, żeby sprawdzać przy jakichś innych nowych narzędziach, czy jest lepiej. No a się okazuje, że jest, działa. I co ciekawe, kiedy macie właśnie rozdziały w podcastach Apple, ponoć możecie po nich też nawigować Siri. Oczywiście w języku polskim jest to mocno ograniczone. Możecie prawdopodobnie poprosić o przeskok na następny rozdział, poprzedni, o 2 do przodu, o 5 do tyłu. Być może można próbować wywoływać te rozdziały po jakichś słowach kluczowych typu Netflix, YouTube, Amazon, Apple i tak dalej, ale no to jest dużo, dużo, bardzo ograniczony model interakcji. Niemniej jednak fajnie, że kolejna aplikacja tych rozdziałów się doczekała, zasadniczo tak całkiem przypadkiem, no bo wiem, że niektórzy z was też no, nie chcą dla jednego podcastu instalować i dla jednej funkcji w jednym podcaście instalować jakiegoś zewnętrznego odtwarzacza, aczkolwiek opcji jest mnóstwo, jest YouTube, jest nasza strona internetowa, a tymczasem dołączyły też do nas podcasty Apple, więc no to cieszmy się, bo takie małe usprawnienie, a kogoś prawdopodobnie ucieszy.
1: Tak jak cieszy nas. No to tyle takich kwestii organizacyjnych. Teraz myślę, że możemy już przejść do tego, na co sporo osób czeka, bo w tym tygodniu odbyła się pierwsza prelekcja, ta publicznie dostępna, bo tych prelekcji, wykładów i tego wszystkiego w ramach WWDC, czyli konferencji dla programistów organizowanej przez Apple, jest zawsze o wiele, wiele więcej, to tam nawet chyba w setki idzie, ale ta pierwsza konferencja, tak zwany keynote, no, jest dostępny publicznie. I mieliśmy okazję to oglądać.
5: Tutaj przerwę. Teraz się troszkę ta sprawa zmieniła i teraz większość, jeżeli nie wszystkie prelekcje są już publicznie dostępne, są już dostępne za darmo i możemy sobie w aplikacji, Apple Developer, czy to na stronie internetowej Apple Developer, też sobie możemy te prelekcje obejrzeć i o nich też będzie dzisiaj coś wspomniane, bo pojawiło się na nich kilka informacji, które nas, użytkowników technologii asystujących, użytkowników na dostępności polegających, mogą zaciekawić.
1: Czyli rzeczywiście warto oglądać. Jest zresztą aplikacja WWDC, która pozwala na korzystanie z tego wszystkiego. Podejrzewam, że w ogóle teraz ta WWDC chyba pierwszy raz albo drugi jest też jakoś robiona w formie zdalnej, że można zdalnie tam uczestniczyć.
5: Ona jest teraz hybrydowa.
1: Hybrydowa, o właśnie.
5: Tak, ona była dwa razy, 2020 i 2021, w 100% zdalna, a teraz, jeżeli się nie mylę, jest hybrydowa, czyli prelekcje są gdzieś tam nagrywane, ale można też tam pojechać i na przykład, jeżeli jesteśmy członkiem programu dla deweloperskiego Apple'a, to się też możemy spotkać z no, twórcami tych wszystkich systemów operacyjnych, spotkać z osobami pracującymi w Apple'u, zajmującymi się konkretnymi rzeczami, pogadać z nimi na pewne tematy. Jeżeli mamy jakieś pytanie, nie wiemy na przykład jak to zrobić, no to oni nam mogą doradzić. A my jako, że tak powiem, zewnętrzni widzowie możemy sobie poglądać prelekcje. Co ciekawe, wiele z tych prelekcji od kilku lat dostaje już audiodeskrypcję. Audiodeskrypcję dostaje oczywiście główny keynote w języku angielskim,
1: tak.
5: Przez to, że są to teraz prelekcje nagrywane. Nie są to już prowadzone na żywo wykłady. I też kilka, po pierwsze, co ważniejszych, po drugie, co bardziej związanych z dostępnością prelekcji, te audiodeskrypcje przynajmniej w zeszłym roku miało. Podejrzewam, że w tym roku też. W tym roku nie oglądałem ich co prawda aż tylu. No i właśnie o nich zaraz też trochę powiemy. Co ciekawe, w tym roku się jeszcze kolejna nowość dla niewidomych odbiorców konferencji pojawiła. Na tych no już dodatkowych gdzieś tam prelekcjach pojawiają się często kawałki kodu, które nam pokazują, jak na przykład jakąś technologię możemy wykorzystać. No i te kawałki się pojawiają na ekranie, te kawałki się pojawiają na wideo, gdzie od teraz użytkownikom, no nie tylko niewidomym zresztą, ale podejrzewam, że użytkownicy niewidomi byli jednym z celów, udostępniono przycisk kopiuj kod, który możemy sobie nacisnąć i w tym momencie kod wyświetlany na ekranie zostanie nam skopiowany do schowka. Możemy sobie go wkleić i w dostępny sposób przejrzeć. Taka możliwość jest dostępna na pewno w aplikacji Apple Developer, która jest dostępna na Maca, która jest dostępna na iOS-a. Nie wiem, czy jest też dostępna na stronie internetowej, musiałbym się tego szczerze mówiąc dowiedzieć, ale wiem, że taka nowość została w tym roku
1: wprowadzona. Ale wkrótce zdaje się, że nie tylko będzie dostępna z użyciem tej aplikacji, ale także i globalnie, bo to jest jedna z nowości, o których pewnie no będziesz wspominał. No właśnie,
5: tak.
1: W ramach WWDC odbyła się ta główna pierwsza prelekcja, czyli tak zwany keynote, i tam zostały pokazane nowości w iOS-ie, w macOS-ie, w watchOS-ie i w iPadOS-ie.
5: Tak, bo tvOS-a i audioOS-a, czyli systemu operacyjnego odpowiedzialnego za głośniki HomePod, w tym roku na konferencji nie było i się nic na ich temat interesującego nie pojawiło.
1: No więc jakie to nowości?
5: Ale tak, zacznijmy od iOS-a i od nowości w iOS-ie. Pierwsze, co nas spotka, to przerobiony, stworzony od nowa, kompletnie nowy ekran blokady, na którym to ekranie blokady będziemy mogli dodawać sobie widgety. Czyli będziemy sobie mogli na przykład umieścić na ekranie blokady widget z pogodą i ten widget sobie tam będzie. Te ekrany blokady będziemy mogli sobie przełączać. Będziemy mogli mieć kilka różnych ekranów blokady i się przełączać między nimi. Ekrany będą nam się mogły również przełączać przez te nasze fokusy, przez te nasze tryby skupienia. Czyli jeżeli powiedzmy mamy tryb praca, mamy tryb dom, to możemy zrobić tak, że na przykład w pracy będziemy widzieć widget odpowiedzialny, nie wiem, za jakiś nasz komunikator firmowy typu na przykład Slack, widget jakiejś aplikacji, na przykład najbliższych zadań do zrobienia, widget z naszym kalendarzem, z nadchodzącymi spotkaniami, a w aplikacji dom, a przepraszam, w trybie dom będziemy mieli na przykład widget z wynikami naszej ulubionej drużyny sportowej i nadchodzącymi meczami na ekranie blokady bez konieczności odblokowywania telefonu. Oczywiście sporo zmian wizualnych, sporo możliwości dostosowywania tego, jak ten ekran będzie wyglądał, dla osób niewidomych mało przydatna rzecz. Pojawi się funkcja Live Activities, która polega na tym, która polega na tym, że będziemy mogli dostawać z aplikacji powiadomienia, które to powiadomienia nie będą nam znikać, nie będą, przepraszam, pojawiać się kolejne, tylko będą nam się zmieniać. Czyli tak jak teraz mamy na przykład aplikację śledzącą, powiedzmy, przebieg jakiegoś meczu naszej ulubionej drużyny sportowej, to na obecnym systemie dostaniemy 15 powiadomień. Mecz się zaczął, jedna bramka strzelona przez tego, druga bramka strzelona przez tego i tak dalej. Przez takie live activities będzie można zrobić sobie jeden taki a la widget, który nam wyskoczy, jak zacznie się mecz, i w nim będzie informacja, że obecnie trwa mecz, gra taka i taka drużyna, jest ta i ta minuta, wynik jest taki i taki, strzelili bramki ten i ten.
1: Mikołaju, ja wejdę ci tylko w słowo, bo zdaje się, że mamy też na linii Arka Świętnickiego. Słyszymy się, Arku?
7: Tak, to ja.
1: Właśnie, witaj, bo też wiem, że i sygnalizowałeś wcześniej w naszych rozmowach, tak, że będziesz chciał się z nami połączyć, i myślę, że to jest dobry sposób na to, żebyś ty, Mikołaju, też opowiadał o tych nowościach, a z tego co wiem, Arek ma już okazję testowania tych systemów operacyjnych od Apple'a, więc na pewno będzie chciał się z nami tu, tak, podzielić na bieżąco jakimiś wrażeniami, jeżeli chodzi o dostępność. Także myślę, że...
7: Nawet co ciekawe, udało mi się wytępić od Apple Accessibility jeszcze nowszą wersję VoiceOvera niż ta, która jest w wersji deweloperskiej macOS-a przynajmniej. W iOS-ie się tak nie da, więc nie, ale mam taką listę spisaną rzeczy, które zarówno w VoiceOverze, jak i w systemie. Pewne rzeczy mnie troszkę drażnią, pewne rzeczy mnie cieszą, także mam tego sporo. Wiem, że tutaj Mikołaj mówił o Live Activities. Ciekawa faktycznie rzecz. Nie wiem, czy była mowa o własnych ekranach blokady już.
5: Tak, właśnie o tym mówiliśmy. Jak jesteśmy na temacie ekranów blokady, dużo osób niewidomych narzeka na dostępność edycji tych ekranów. Na razie jest podobno z tym duży problem, no ale też się tego po betach można spodziewać.
7: To nie chodzi o dostępność, tylko chodzi o to, że ten interfejs jest taki bardzo surowy, wielu rzeczy trzeba się domyślać, ale da się to robić i ja osobiście zakochałem się w tej funkcji. Zrobiłem sobie taki odjazdowy ekran blokady, że po prostu jestem z niego dumny, bo mam godzinę, datę oczywiście, ale mam też pogodę, mam też widget do wybierania numeru telefonu bezpośrednio z ekranu blokady, więc to naprawdę jest niesamowita funkcja. Od razu widzę pogodę, mam też ustawiony aktualny stosunek polskiego złotego do juana, no bo na tej walucie pracuję, więc to jest niesamowite po prostu, jakie rzeczy można teraz robić. I jako, że jestem zarejestrowanym deweloperem w Apple, to mam już dostęp do API, które pozwala nam tworzyć te, powiedzmy, widgety na ekran blokady. I muszę wam powiedzieć, że Apple bardzo wzięło sobie do serca chyba to, na co narzekam chyba każdy, kto programuje dla ich platform, i dokumentacja teraz jest dużo lepsza, a lepsza dokumentacja oznacza lepsze aplikacje, które wykorzystują więcej możliwości, więc cieszmy się. Taka jeszcze ciekawostka. Apple stworzyło swój własny plugin do silnika Unity, do silnika do robienia gier. I ten plugin był wczoraj pokazywany. Byłem na tej konferencji, mam pobrane przykłady. I naprawdę wygląda to solidnie, ta wtyczka. I wtyczka jest na GitHubie, z tego co pamiętam. Czyli może ktoś dopisze wsparcie do Windowsa. Wtyczka jest w C#, więc potencjalnie mógłbym to zrobić ja, jakbym miał czas. Ale chodzi o to, że jest przejrzysty ten kod, jest fajny ten kod i naprawdę można dużo fajnych rzeczy zrobić. Jest wsparcie dla mowy, wysokiego kontrastu i tak dalej, i tak dalej. Także fajnie, że Apple też się uśmiechnęło do graczy. Właśnie wczorajsza konferencja dotycząca dostępności mówiła o grach i o tych takich aplikacjach jednoekranowych tak zwanych. Jeszcze z takich nowości.
1: Proponuję Arku, żebyśmy na razie przeszli przez te nowości. Jak będziesz miał coś do dodania, to oczywiście jesteśmy jak najbardziej chętni na komentarze, ale żeby nam się to nie rozmyło, wiesz?
4: Więc... Ja może tylko jedno pytanie mam do widgetów. Na ile te widgety mogą być interaktywne? To znaczy przykładowo mi taki przyszedł use case do głowy, radio. Chcę sobie odpalić kilka ulubionych stacji radiowych prosto z ekranu blokady, nie rozblokowując ekranu. Czy mogę?
7: Pyta niestety o kod albo o Touch ID na razie, aczkolwiek z tego, co wiem, ale poza tym tak, można.
4: Ale po
7: tak
4: odblokowaniu robić, zaczyna grać, czy po odblokowaniu otwiera aplikację i zaczyna grać?
7: Otwiera aplikację i zaczyna grać.
4: Okej.
1: Dobrze.
7: To wiadomo, to jest beta na razie. Więc...
1: To Mikołaju, wróćmy do tego, co nowego.
5: Tak, nowości się również pojawiły w wiadomościach iMessage, no czyli jeżeli wysyłamy w aplikacji wiadomości do innych użytkowników urządzeń firmy Apple, będzie możliwość wycofywania wysłanych wiadomości, ich edytowania oraz usuwania. Pojawiła się funkcja Live Text w filmach wideo, jeżeli sobie zatrzymamy, to na wideo będziemy mogli skopiować, zaznaczyć sobie tekst, więc zakładam, że też i użytkownicy VoiceOvera jakkolwiek będą mogli z tego skorzystać i przeczytać sobie, co w danym filmie jest napisane. No to czasami się przydaje, bo zdarza się często tak, że...
7: Testowałem to na kilku językach programowania, no bo wiadomo, programowanie to coś, czym się zajmuję, i radzi sobie to dobrze z niektórymi językami, co ciekawe, a z niektórymi nie. Na przykład ze Swiftem, językiem od Apple'a, sobie radzi bardzo dobrze, z C-Sharpem też, z JavaScriptem też, ale na przykład z Pythonem w ogóle sobie nie radzi i gubi wcięcia. Ale no Python tamto. Nie no, oczywiście żartuję. Wiele osób korzysta z Pythona, ale taki problem jest. Napisałem dość rozbudowanego maila do Apple'a o tym, więc...
4: Tam jest ponoć jakieś API też dostępne dla deweloperów do integrowania live tekstu w aplikacjach. Widzicie to, chłopaki, jako coś, co by mogło się przydać naszym różnym aplikacjom typu Seeing AI?
5: Ja uważam, że tak. Nie, ja uważam, że z tego będzie można dobry OCR zrobić.
4: Okej. Okay. No właśnie.
7: Bardzo dobry OCR nawet. My już to testujemy w toolboxie naszym, więc stay tuned. Oczywiście nie możemy tego wydać do App Store'a, zanim nie będzie chociażby publicznej bety, ale prywatnie gdzieś tam w swojej kuchni testujemy tego live texta i jest naprawdę, no, ciekawie.
1: A jak on sobie radzi, tak na teraz zapytam od razu, czy testowałeś, Arku, tego live texta na czymś innym niż kawałki kodu w filmach wideo jakieś, bo ja wiem, napisy, inne tego typu treści.
7: W filmach testowaliśmy w toolboxie, bo nam wpadła do głowy taka myśl, takie użycie tego live texta, że na przykład mamy jakiś film, czy to kupiony, byleby nie był DRM-owany i włączamy sobie w toolboxie OCR. On sobie ogląda ten film, powiedzmy, bardzo szybko i na jego podstawie generuje plik SRT. I testowaliśmy to, na angielskich filmach działało fajnie, na chińskich filmach działało dobrze, na polskich filmach działało, jakby to powiedzieć delikatnie, nie tak jak się spodziewałem. I średnio.
1: Rozumiem, ale na przykład jest już taka możliwość, że oglądasz sobie jakiś materiał wideo gdziekolwiek, no nie wiem, w czymś, co jest rozpoznawalne jako
7: YouTube
1: odtwarzacz, chociażby właśnie YouTube albo coś innego i włączasz sobie to i to bez względu na to, co to będzie, to on będzie próbował rozpoznawać ten obraz.
7: Będzie próbował, tak. Tak.
1: Okej.
7: Tak, trochę się to baguje, troszkę.
1: No ale to wiadomo, no beta.
7: Responsywność, no ale wiadomo, beta deweloperska, dodajmy, więc tym się w ogóle nie sugerujcie. W ogóle powiem jeszcze tak na marginesie, uważam, że to jest ważna rzecz, więc przepraszam, ale jeżeli ktoś, bo oczywiście w internecie są do pobrania profile deweloperskie i to jest tajemnica Poliszynela, że one są, każdy może sobie zaktualizować do takiej bety, ale nie róbcie tego, jak nie wiecie, co robicie, bo mogą się dziać różne rzeczy na tych systemach. O tym za chwilę będę opowiadał, jakie ciekawe rzeczy się na Macu dzieją.
1: Zwłaszcza jeżeli ten telefon, uważać, którego używacie, to jest wasz jedyny. Jeżeli macie jakieś starsze urządzenie, no to czemu nie? Można się bawić. Albo jeżeli macie, powiedzmy, dwa iPhony, ale no nie, no nie róbcie sobie tego, jeżeli od tego waszego smartfona zależy ileś tam waszych życiowych, codziennych aktywności, a nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach tak po prostu jest. Więc dokładnie, na podstawowym urządzeniu absolutnie nie rekomendujemy takich testów.
5: A zwłaszcza bet deweloperskich, bo potem się pojawiają bety publiczne, które są
1: tak,
5: jeszcze jakieś, chociaż też oczywiście no, powinniśmy zachować ostrożność i powinniśmy robić to na drugim urządzeniu, bo to się naprawdę może już nie skończyć. No ale bety deweloperskie, zwłaszcza pierwsza beta, no, jest bardzo często problematyczna i ona ma błędy i po niej się możemy spodziewać tego, że ona będzie miała, bo ona po to jest. Ona po to jest właśnie wydawana, żeby ludzie, którzy mają takie urządzenia pozostałe, jakieś dodatkowe, mogli ją zainstalować, mogli te błędy pozgłaszać i żebyśmy my potem, jako użytkownicy dostający wersję stabilną, dostali te wersje już bez błędów, bo no, kiedyś te błędy trzeba w końcu będzie wyeliminować.
1: Okej, Mikołaju, to jakie kolejne...
7: To
1: jakie kolejne nowości? Przejdźmy dalej.
5: Tak, kilka nowości, które nas, Polaków, niezbyt zadowolą, bo nie będą one zbytnio dostępne. Zacznijmy od ulepszeń w aplikacji mapy, trasy kilkunastopunktowe, jakieś kolejne miasta dodatkowe, mapy kolejnych miast, oczywiście nic z Polski. Usługę Apple Pay Later, która na razie będzie działać tylko w Stanach Zjednoczonych, która polega ni mniej, ni więcej na tym, że wszędzie, gdzie będziemy mogli płacić standardem Apple Pay, no czyli we wszystkich sklepach, które przyjmują płatności zbliżeniowe, będziemy mogli zapłacić standardem Apple Pay Later, który rozłoży nam tę naszą płatność na 4 raty 0%.
7: Ale wybacz mi, Koju, że ci przerwę, bo właśnie my z Michałem rozmawialiśmy.
1: Zastanawialiśmy się, tak, bo strasznie to było nie oczywiście i nieintuicyjnie podane na keynote'cie, bo ja to zrozumiałem tak, że ta usługa będzie dostępna wszędzie, gdzie jest dostępny Apple Pay.
5: Tak.
7: Ja też tak zrozumiałem.
1: Ale
5: w każdym terminalu.
1: No okej.
7: Okay. Ale oni nie mówili, że in the US only, bo o niektórych usługach mówili, że tylko w Stanach, no, a o tej nie.
4: Nie, bo była mowa, że już niektórzy dostawcy płatności mają to wspierać, na przykład Shopee. Nie Shopee, ale, no Shopee, nie, ale w sensie SHOP, tak? W sensie...
1: A nie Shopee, wtyczka.
4: Nie, nie, nie, chodzi o wtyczkę tą taką do robienia sklepu. Nie, to jest Shopify chyba,
1: Shopify,
4: tak?
1: Shopify,
8: tak.
4: Tak, przepraszam, to Shopify?
8: Ale nie, nie, to jest druga rzecz, to jest order tracking. To jest śledzenie, to jest śledzenie zamówień. To są dwie różne rzeczy.
4: Bo o PayLater też widziałem dzisiaj na Cashlessie nagłówek, że tylko w Stanach.
8: Tak, tak, tak. To są dwie różne rzeczy. Jedna rzecz to jest Apple Pay Later i Apple Pay Later będzie działało tak, że po prostu w Apple jakby zapłaci za nas i to będzie działało poniekąd w Polsce. Czyli jeżeli mamy telefon jakby amerykański z Ameryki i jesteśmy Amerykaninem, to my w Polsce najprawdopodobniej będziemy tym w stanie zapłacić. Ale my jako Polacy nie będziemy się w stanie jakby zarejestrować do tej usługi. My jako obywatele polscy nie będziemy w stanie z tej usługi skorzystać, ale osoba będąca w Polsce już raczej skorzystać z niej będzie mogła, bo właśnie to jest to w tej usłudze, że ono będzie działało na każdym terminalu i sklep nie będzie się musiał do niej jakkolwiek przystosowywać, jakkolwiek z nim integrować. Jeżeli tylko sklep przyjmuje płatności iPhone'ami, to będzie to.
7: Trochę dziwnie na tym keynote'cie to powiedzieli, bo ja, wydaje mi się, że dobrze znam angielski, a tu na tym keynocie tak to powiedzieli, nawet...
1: Ja właśnie też tak to zrozumiałem, ale po prostu, no może to jest ten amerykanocentryzm, tak? Dla nich, no wszędzie, czyli wszędzie w Stanach i tyle.
8: Czyli jakby inaczej, wszędzie na zasadzie, że każdy terminal, który obecnie wspiera Apple Pay, przyjmie tę usługę. To ja mam wrażenie, że takie było.
1: Bo ja podejrzewam, że tu może być też kwestia tego, że no Apple... Żeby realizować tę usługę, to jakieś musi mieć porozumienia z bankami dodatkowe, no bo przecież łatwo sobie wyobrazić sytuację, że ktoś po prostu, no nie wiem, zapłaci pierwszą jakąś tam, powiedzmy, ratę, a później odepnie sobie kartę albo zrobi jakąś inną operację, która nie pozwoli Apple tego ściągnąć i oni też muszą mieć jakieś narzędzia, dzięki którym się będą przed takimi procederami zabezpieczać. Apple jako Apple nie ma takich narzędzi, bank owszem.
8: Ma. I dlatego to trzeba kraj po kraju, tak samo zresztą przecież jak Apple Pay wchodził. No jak Apple Pay wchodził, to on zaczynał od Stanów Zjednoczonych, potem się rozszerzał na kolejne kraje. W końcu do tej Polski dotarł. My teraz go oczywiście w Polsce mamy i bardzo dobrze, że my go mamy, bo to jest, ja uważam, bardzo przydatna usługa, zwłaszcza w czasach dotykowych terminali płatniczych. Ale właśnie, przechodząc dalej do Apple Pay'a, usługę, z której myślę, że w Polsce możemy prędzej czy później skorzystać u niektórych sprzedawców, to jest śledzenie zamówień. Apple wprowadza właśnie taką usługę, że jeżeli oczywiście sprzedawca będzie to wspierał, jeżeli zapłacimy przez Apple Pay, to jakby do naszej transakcji może zostać poniekąd dołączona informacja, która będzie pozwalała nam śledzić, co się z naszym zamówieniem dzieje, gdzie jest nasza przesyłka i dostawać o tym informacje bezpośrednio od Apple, bez konieczności dostawania 3000 maili i 3000 aplikacji. Kolejna funkcja, znowu niedostępna u nas w kraju, Tap to Pay, czyli przyjmowanie na iPhone'ie płatności jako sprzedawca, traktowanie iPhone'a jako terminala płatniczego. No znowu coś, co u nas nie będzie dostępne. I znowu kolejna funkcja, która u nas nie będzie dostępna. Apple się ostatnio bardzo integruje i to niestety widać z tym amerykańskim systemem. I to jest niestety problem, że u nas wielu tych usług nie ma. Bo Apple wprowadził ostatnio usługę dodawania sobie do aplikacji portfel dowodów osobistych i wszelkiego rodzaju dokumentów typu prawo jazdy, które tam jest często popularniejsze, często w ogóle dowód osobisty zastępuje. I teraz nie dość, że będzie pozwalał za oczywiście naszą zgodą udostępnić te dokumenty w aplikacjach, to będzie pozwalał też udostępniać tylko część danych aplikacjom. Czyli na przykład, jeżeli aplikacja będzie chciała zweryfikować, czy użytkownik ma powyżej 18 lat, to aplikacja będzie mogła tylko odpytać Apple'a, czy ten użytkownik ma powyżej 18 lat. Apple odpisze, tak, ten użytkownik ma powyżej 18 lat, bo dopiął sobie kartę odpowiednią do portfela. Ja uważam, że to, jeżeli to kiedyś do Polski wejdzie, będzie bardzo dobry krok z dwóch powodów. Pierwsza to jest oczywiście prywatność, to, że nie musimy tych naszych dowodów wszędzie zostawiać, ale drugi to jest dostępność. Bo ile mamy takich przypadków, że chcemy się zalogować do jakiejś aplikacji, chociażby bankowej, chcemy założyć w niej konto i musimy zeskanować dowód i ten dowód umieścić w ramce. I o ile w aplikacjach typu Revolut jest to w miarę proste i w miarę do zrobienia, to ja słyszałem już o co niektórych giełdach kryptowalut, które nie dość, że wymagają od nas zrobienia zdjęcia dowodu, to jeszcze, żeby zweryfikować, że my tego dowodu nikomu aby na pewno nie ukradliśmy, wymagają od nas, żeby ta sama twarz, która pojawiła się na dowodzie, była pokazana na filmiku i odczytała z ekranu na przykład kod, szereg cyfr i liter, który wcale nie jest zawsze dostępny dla voiceovera. No oczywiście nie możemy mieć wtedy widzącego w ramce. Czasami jest na przykład pokazane, że musimy trzymać w ręce dowód i umieścić palce w jakimś konkretnym układzie, które nam się też pokażą, którego też nie jesteśmy w stanie nijak sami wykonać. I w tym momencie, nawet posiadając osobę widzącą, nawet posiadając asystę, to takiej aplikacji nie jesteśmy się w stanie nijak zarejestrować. Ja już znam przypadek osoby niewidomej, która no, trzymała oszczędności gdzieś tam w jednej z takich aplikacji, w coś zainwestowała, po czym przyszły zmiany w procedurach identyfikacji. Był wymóg właśnie bodajże no, zrobienia tego układu palców przed twarzą, żeby zweryfikować, że no, nie jest to zdjęcie, my nie podkładamy jakiegoś przygotowanego wcześniej, wyciągniętego nie wiadomo skąd filmu danej osoby, tylko że my to jesteśmy naprawdę my. No i w tym momencie ten człowiek już do swojego konta dostępu nie odzyskał. Więc jeżeli to kiedyś wejdzie i faktycznie będzie możliwość po prostu zeskanowania tego dokumentu do portfela raz, zweryfikowania tej tożsamości raz i po prostu tym aplikacjom przekazywania tylko jednym kliknięciem, tak, ja się zgadzam, żeby ta aplikacja dostała ten dokument, to ja uważam, że dostępnościowo będzie to duża rewolucja. Kolejną nowością, klucze są już w Apple, w systemach iOS, możliwości zapisywania sobie kluczy do drzwi na iPhone'ie, jeżeli oczywiście mamy zamek, który to wspiera. Niektóre hotele, też na przykład sieci hoteli, to wspierają i dokonując rezerwacji za pomocą ich aplikacji możemy sobie taki klucz wpisać i podchodząc do pokoju wystarczy, że po prostu przyłożymy iPhone'a do drzwi i musimy się już bawić w jakieś dodatkowe karty. Teraz będzie można te klucze wysyłać przez iMessage i nie tylko przez iMessage. Będzie można je
1: przez
8: wysyłać
1: maila,
8: przez
1: zdaje się
8: aplikacje,
1: też
8: przez maila, przez WhatsAppa, tak naprawdę przez każdą aplikację, która przyjmie tekst. I Apple ogłosił, że ten standard, którego oni używają, ma się stać otwartym standardem, dostępnym dla wszystkich, tak żeby użytkownicy iPhone'a mogli się dzielić tymi kluczami z użytkownikami Androida i vice versa. Weszła również nowa metoda logowania się do aplikacji, która też ma być wspierana przez Google, Microsoft i inne firmy. Będzie się to nazywał Passkeys i idea cała jest taka, żeby wyeliminować z obrotu hasła. Bo hasła wyciekają, bo hasła bardzo często zapominamy, bo ludzie ustawiają sobie bardzo często proste hasła i hasła potem są zgadywane przez osoby, które do naszego konta dostępu mieć nie powinny. No i Passkeys będą pozwalały nam na to, żeby nasz telefon stał się naszym kluczem dostępu. Przy próbie logowania z naszego urządzenia Apple zostaniemy po prostu automatycznie zalogowani, bo Apple będzie wiedział, że my to my. Ten klucz zostanie zapisany na naszym urządzeniu. One się będą synchronizować między urządzeniami Apple i no, nie będzie konieczności każdorazowego wpisywania jakichś haseł. Za to logując się na nowym urządzeniu będziemy mogli potwierdzić obecnym urządzeniem, na przykład naszym iPhone'em, że tak, na pewno my to my się chcemy zalogować. Ma to nas też uchronić przed wszelkiego rodzaju atakami, które nam podstawiają jakieś fałszywe strony, no bo jeżeli my już nie wpisujemy hasła, tylko system nam ten klucz podaje automatycznie, to system, jeżeli zauważy podstawioną stronę, nawet jeżeli adres będzie podobny do adresu tej strony, na której my myślimy, że jesteśmy, no to dla nas on będzie podobny, dla komputera podobny, nie wystarczy. Jeżeli on się będzie chociaż odrobinkę różnił, no to już klucz nie zadziała i nasze dane nie zostaną wykradnięte. Z kolei w ustawieniach pojawi się dostęp do haseł do naszych sieci Wi-Fi, które zapisaliśmy wcześniej. Teraz będziemy sobie mogli te hasła podejrzeć i jeżeli będziemy potrzebowali na przykład komuś podać, no to będziemy mieć taką możliwość.
1: Aż dziwne, że nie pojawiło się to dużo, dużo wcześniej.
8: Tak.
7: Ale ta funkcja była, przynajmniej
8: w Macu była. W Macu była, w iOSie nie było. W iOSie, jeżeli gdzieś była to bardzo schowana, teraz to będzie w ustawieniach i to będzie dość proste i dość ładnie dostępne i łatwo się będzie tego dostać. Pojawiła się również nowa funkcja Safety Check, czyli innymi słowy kontrola

0: Logować nas z Apple ID, z iMessage i z FaceTime'a na wszystkich urządzeniach, poza tym, które trzymamy właśnie w dłoni. Czyli jeżeli powiedzmy nasz partner lub partnerka byli zalogowani, to jednym przyciskiem, jednym safety checkiem wymazujemy wszystkim urządzeniom, wszystkiemu, co było zalogowane poza naszym iPhone'em, którego właśnie trzymamy w dłoni, dostęp. Wszystkie jakieś uprawnienia typu właśnie dostęp do naszej lokalizacji, wszystko tego typu, co daliśmy, są kasowane. No i w tym momencie możemy sobie na nowo poustawiać to tak, jak w danej sytuacji wydaje nam się, że będzie to dla nas komfortowe i tak, jak się czujemy bezpiecznie. Sporo się też zmieniło w kwestii udostępnienia w rodzinie. Pojawiła się rodzinna biblioteka zdjęć, w której możemy sobie udostępnić zdjęcia w rodzinie. Możemy też ustawić, żeby wszystkie na przykład zdjęcia z konkretnymi osobami na nich lub zrobione w konkretnych miejscach były w tej bibliotece umieszczane. Też się sporo jakichś ustawień dotyczących tej rodziny pojawiło. Tworzenie kont dzieciom, zarządzanie jakąś kontrolą rodzicielską. No coś, co w Polsce, z tego co gdzieś tam ja obserwuję ludzi, jest bardzo rzadko stosowane i u nas się raczej wszystkim tworzy konta z ustawioną datą powyżej 18 roku życia. Tak na zachodzie no jest jakieś to takie podejście, że kontrola rodzicielska być musi i stosuje się bardzo często właśnie takie usługi. No i tworzy się dzieciom te konta i tam fizycznie nie jest się w stanie na przykład wejść na niektóre strony, nie jest się w stanie odtworzyć niektórych utworów, nie jest się w stanie odtworzyć niektórych filmów, bo system właśnie to kontroluje, wie ile dziecko ma lat i tego nie wyświetli.
1: Tam na przykład pojawiła się taka opcja a propos tej kontroli rodzicielskiej, był podany przykład, że jeżeli będziemy chcieli zezwolić dziecku na korzystanie dłuższe z urządzenia, bo tam można też jakieś limity ustawiać, ograniczenia odnośnie tego, ile czasu może korzystać czy z sieci, czy z jakichś filmów, czy z aplikacji, to będzie można to zrobić nawet zdalnie, wysyłając jakąś odpowiednią wiadomość iMessage.
0: Tak, i jakby co myślę, że warto dodać, warto zaznaczyć, i to jest dla Apple bardzo duży plus, że ta kontrola, jaka by ona nie była, ona jest z jednej strony dość restrykcyjna, z jednej strony, z tego co wiem, dość trudna do obejścia, z drugiej strony ona jest bardzo, mimo wszystko, respektująca prywatność. I tam rodzice, którzy taką kontrolę komuś wdrożą, nie mają możliwości podglądać, co się na danym urządzeniu dzieje. Gdzie w przypadku rozwiązań firm zewnętrznych to były takie rozwiązania, które na przykład jakieś zdjęcia co chwilę ekranu robią. Apple na coś takiego nie pozwala. Apple pozwala ograniczać, Apple pozwala zabraniać, ale Apple nie pozwala podglądać. Ale przechodząc dalej, aplikacja Fitness, która znajdowała się do tej pory tylko na urządzeniach Apple Watch, znajduje się teraz i na urządzeniach iPhone, a właściwie będzie znajdować od wersji iOS 16. Część ćwiczeń, do których wystarczy nam sensor iPhone'a, tak jak na przykład liczenie kroków, liczenie schodów, będziemy mogli wykonywać bez Apple Watcha, no i będziemy mogli wszystkie nasze statystyki fitnessowe sobie na tej aplikacji oglądać.
2: To ciekawe, ta aplikacja jako chyba jako jedna z niewielu aplikacji systemowych jest możliwa do odinstalowania. Tak całkowicie.
0: No już teraz nie jedna z niewielu, bo i pogoda, i giełda, już od kilku wersji iOS-a tych aplikacji, które się da odinstalować, jest trochę, poza oczywiście tymi wbudowanymi i naprawdę niezbędnymi typu Safari, no to te takie dodatkowe rzeczy już odinstalować często możemy. Pojawiła się również funkcja i tego nie wiem, czy ta funkcja będzie dostępna w Polsce. Przypomnień o lekach w aplikacji Zdrowie. Będziemy sobie mogli wpisywać, jakie leki bierzemy, ile ich bierzemy, jak często, kiedy mamy być o nich przypominani.
1: I będzie można te leki wprowadzać poprzez skanowanie ich opakowań.
0: I tego nie wiem, czy to będzie dostępne w Polsce. I również ma być funkcja wykrywania jakichś potencjalnych negatywnych skutków ubocznych korzystania z kilku leków jednocześnie, czyli jeżeli my sobie wpiszemy tę listę leków, z których my korzystamy, to iPhone nas od razu będzie ostrzegał, że ten lek z tym lekiem ma skutki uboczne i skontaktuj się z lekarzem, bo może

0: być coś nie tak. Będzie nas też informował, czy możemy na przykład alkohol spożywać, czy możemy spożywać kawę, na podstawie tego, jakie tam leki bierzemy. No i tutaj się pojawiło słowo kluczowe FDA approved, czyli zaakceptowane przez FDA, przez amerykańskiego regulatora do spraw medycyny. No i właśnie pytanie, czy przez europejskiego regulatora do spraw medycyny też, bo może się niestety okazać, że z tym będzie tak, jak było kiedyś z EKG na Apple Watchu, no czyli, że będziemy musieli na to ni mniej, ni więcej, tylko trochę poczekać, jeżeli się kiedykolwiek w ogóle doczekamy, no bo w Polsce wiadomo, że jest inna baza tych leków, inne rzeczy są sprzedawane, często pod innymi nazwami, więc no trzeba by też trochę wysiłków to włożyć, żeby w innych krajach to działało, więc nie wiem, jak będzie wyglądał status tej funkcji w Polsce. W macOSie pojawiły się też kilka ciekawych nowości. Aplikacja Mail dostanie sporo zmian, nowe wyszukiwanie, które będzie sugerować nam na podstawie tego, co wpisujemy, na podstawie tego, co szukaliśmy, czego my może chcemy wyszukać, będzie już zatrzymać
1: nasze... Nawet w tym szukaniu nie ma tak podstawowej funkcji jak wyrażenie regularne. Niestety.
0: Tylko to szukanie jest dla użytkowników, a nie dla programistów, więc to trzeba wziąć pod uwagę.
1: Ale dodaliby jakieś dwa backslashe czy coś i potem wyrażenie regularne.
0: No nie ma, no nie ma i to jest Apple. Ja się spodziewam, że będą, tak szczerze, bo to nie jest w stylu Apple, żeby takie funkcjonalności robić. W każdym razie jest wyszukiwanie po słowach kluczowych, jest wyszukiwanie też po synonimach. Nie wiem, jak to będzie działać w Polsce, czyli jeżeli
1: testowałem
0: ktoś...
1: Testowałem średnio. Dla prostych słów to działa. Na przykład dzień dobry, cześć, ale dla bardziej skomplikowanych typu, nie wiem, jakieś terminy, dajmy na to z literatury, już tak dobrze nie jest.
0: No,
1: a po angielsku chyba podobnie zresztą. Ja mam dużo maili. Po chińsku mówi mi, że this service is not supported yet.
0: Aha, czyli usługa nie jest wspierana, okej. W każdym razie usługa jest. Jest również Spotlight poprawiony, wyszukiwarka. Jest ciekawa funkcja, będzie można stosować iPhone'a jako naszą kamerę do Maca, podobno też jako mikrofon.
1: Nie tylko jako kamerę, jako mikrofon
0: tak,
1: też.
0: Jako mikrofon też.
1: Ale śmieszna rzecz. Nie wiem, czy to bug, czy feature. Natomiast kiedy mam iPhone'a jako mikrofon, to VoiceOver niejako się wyłącza, ale nie do końca. W sensie działają gesty, ale nie działa ani haptyka, ani mowa. Ale może to jest błąd, więc...
2: Problem. No to chyba błąd.
0: No to chyba błąd.
1: To znaczy ja jakby rozumiem zastosowanie takiej funkcji, dlatego się nad tym zastanawiam, czy to błąd, czy nie.
0: Nie, raczej błąd, no bo jeżeli musimy skorzystać z tego iPhone'a, no to raczej powinniśmy mieć taką możliwość.
1: Ale w każdym razie działa to super. Mierzyłem opóźnienia, dodaję to jakieś 6 milisekund opóźnienia względem mikrofonu podłączonego pod USB-C, więc no funkcja sążnie zoptymalizowana i fajnie działająca. Tylko, że jest w mono, ale to też napisałem do Apple, żeby dodali możliwość wybrania mikrofonu, bo on korzysta domyślnie z mikrofonu tylniego, czego nie zawsze możemy chcieć i zgłosiłem to do Apple, Accessibility i zobaczymy, co z tym będzie.
0: W każdym razie...
1: No, jeżeli mogę... Potestowałem, to już jest też Stage Manager. To jest funkcja, która niby dla niewidomych nie jest raczej przydatna, ale może być. Jeżeli na przykład coś prezentujemy, Stage Manager to jest coś takiego, że my sobie otwieramy jakąś aplikację, włączamy tego Stage Managera i wówczas ta aplikacja jest na środku ekranu i nie ma żadnych innych jej okien, natomiast okna innych aplikacji są po bokach ekranu i my możemy sobie takiego Stage Managera właśnie włączyć, mamy wtedy łatwy dostęp do wszystkiego i możemy sobie pięknie to ustawiać, te ikony na ekranie i tak dalej. No, w macOSie bardzo dużo w VoiceOverze się zmieniło i wiele nawet z rzeczy takich, które sugerowałem, zostało wprowadzone, więc nie wiem, czy Apple nagle teraz zaczęło słuchać użytkowników VoiceOvera, czy pewnych rzeczy w Macu, które były już od dawna, po prostu nikt nie zgłaszał. Nie mam pojęcia tak naprawdę.
0: Mam
1: ale
0: wrażenie,
1: jestem
0: że
1: pod
0: zaczęło
1: wrażeniem.
0: słuchać użytkowników i do tego dojdziemy, dlaczego i co tam wprowadzono, bo pewne rzeczy były, i to o tym wiem, bardzo często i bardzo długo zgłaszane i nic z nimi nie było robione, no a nagle w tym roku się okazało, że pewne rzeczy zostały zrobione.
1: Ja mam taką listę spisaną nowości w VoiceOverze i poprawek, więc nie wiem, czy chcesz jeszcze o czymś opowiedzieć, co na
0: kolejce,
1: czy
0: mogę... Ja jakby... pozwól mi dojść do końca i jakby wtedy też twoje refleksje, jakie masz. Ale tak, nowy MacBook Air się w ogóle pojawił, nowy procesor M2, ogólnie ma być szybszy, lżejszy, cieńszy, tyle samo ma pracować na baterii, cztery bodajże głośniki, wsparcie dla audio, dla dźwięku przestrzennego na tychże głośnikach, trzy mikrofony i już podobno umieszczone gdzieś przy ekranie, to już nie będzie ten mikrofon w shifcie, który tak oto brzmi, jak naciskamy klawisz shift,
2: no w końcu
0: przyjemne nie jest.
2: Albo po boku, bo to też był problem.
0: Tak, w Polsce ten MacBook od 6999 zł, no czyli z jednej strony dużo, z drugiej strony dolar idzie w górę, możemy się tego spodziewać. Pojawił się również dwa razy szybszy RAM i tego RAMu do 24 giga. I to tyle, jeżeli chodzi o takie niedostępnościowe nowości.
2: Ja jeszcze bym, Mikołaju, bo tak trochę pominąłeś iPadOS-a i te rzeczy, które z nim są związane, a wydaje mi się, że tam jest coś, czego ja jestem ciekaw, szczególnie ze względu na jakieś swoje takie działania związane z pracą, bo to może być interesujące. Oczywiście podejrzewam, że przede wszystkim dla tych, którzy mają współpracowników z samym ekosystemem Apple, i to tylko wtedy będzie miało tak naprawdę sens, ale tam bardzo mocno postawiono na wszelkiego rodzaju współpracę, że można sobie edytować wspólnie notatki, że można gdzieś tam z poziomu iMessage czy nawet różne dokumenty edytować, że można też od razu przejść do, że można przejść do FaceTime'a z ludźmi, z którymi się współpracuje nad jakąś notatką, czy jakimś tego typu obiektem. Więc to są takie rzeczy, które moim zdaniem, jeżeli zostaną zaprogramowane dobrze, jeżeli chodzi o dostępność, a Apple'a nie podejrzewam o celowe zaprogramowanie tego źle, to mogą być naprawdę bardzo ciekawe.
0: Tak.
1: Jeszcze jedna nowość na Macu, którą pominęliśmy, niezwiązana z dostępnością. Mamy możliwość teraz udostępniania grup zakładek konkretnym osobom i można wspólnie sobie przeglądać strony internetowe
2: i sobie
1: podkreślać jakieś rzeczy na tych stronach internetowych. I testowałem to i no mnie jest ciężko zaimponować, a ta funkcja mi zaimponowała. Działa to pięknie, można sobie podkreślać, klikać w linki, jakieś zakreślać sobie, też można się od razu połączyć po FaceTime'ie. Funkcja oczywiście ma jeszcze kilka błędów, na przykład czasami losowo potrafi zniknąć strona, ale to jest wersja deweloperska, pamiętajmy o tym. A tak poza tym naprawdę działa to zacnie.
0: Tak, to dobrze faktycznie, Michał, że o tym wspomniałeś. Też się aplikacja nowa pojawi na iPadOS-a i na macOS-a chyba zresztą też. Freeform do takiej właśnie współpracy, tworzenia sobie jakichś notatek, tablic, rysunków.
2: Tak,
0: nie
2: masz rację.
0: Czego.
2: I powiem szczerze, tu obawiam się, że tutaj może być problem z dostępnością,
0: tak.
2: Bo Apple już raz pokazał, że no w pewnych miejscach to oni jednak nie będą się jakoś bardzo wysilać. No i zresztą sam się zastanawiam, jakby to można było zrobić w ogóle, ale przecież chyba w iMessage jest taka opcja, tak, że możesz rysować sobie. Gdzieś coś takiego widziałem. I no, to jest niedostępne. To znaczy, ty oczywiście możesz zacząć, możesz skończyć, możesz zmienić kolor, no ale sama operacja tego jakby rysunku, jeżeli chciałbyś go na przykład sobie potem przejrzeć, zobaczyć, jak to wygląda, no to nie,
0: nie
2: tego się nie da.
1: To by się dało zrobić, tylko to by wymagało bardzo dużo, zależy też jakie to by miały być rysunki, czego i tak dalej. To jest akurat taka kwestia, z którą rozwodzenie się moim zdaniem teraz nie ma sensu, bo
2: oczywiście.
0: Nie no tak.
1: Istnieją takie narzędzia, które... No, Xcode 14 też jest jeszcze, a propos Maca, beta, środowisko programistyczne.
0: I jak z jego dostępnością?
1: Dostępności.
0: Okej.
1: Wreszcie jest możliwość chodzenia po błędach w pliku. Na pokrętle mamy błędy, mamy ostrzeżenia, mamy funkcje i metody, mamy breakpointy.
0: To już było.
1: A to było już w 13.3.1 to doszło, ale w macOSie 14 możemy sobie ustawiać kolejność tych elementów na pokrętle. Co na przykład jest fajne, bo ja nie potrzebuję chodzić po funkcjach, bo znam swój kod, ale potrzebuję chodzić po breakpointach. Na przykład cały czas praktycznie.
0: Więc gdzie to się robi z ciekawości? Bo to myślę, że też warto wiedzieć, gdzie się takie opcje pokrętła ustawia. To się gdzieś...
1: W ustawieniach Xcode'a.
0: Okej, okay, czyli to nie są opcje VoiceOvera, to są opcje programu.
1: Nie, nie, nie. To są opcje Xcode'a, bo od iOS 15 jest możliwość zatworzenia tych własnych pokrętł, jak Swift UI i tak dalej, i oni to z tego korzysta. Więc to tak.
0: Tak, to oczywiście dobrze, że o tym mówisz. No i właśnie przechodząc tak płynnie teraz do tych może, nowości.
3: Zanim przejdziemy, ja może jeszcze zapytam o dwie rzeczy, jeśli mogę. Bo na keynocie bardzo gładko nad tym przeszedł Craig Federighi, a jestem ciekaw, jak to działa w praktyce. Siri App Intents. To jest coś, co brzmi jakby, że instaluję aplikację i nie muszę co, konfigurować skrótów Siri, czy to są bo intencje, tak jak ja je kojarzę
1: nie,
3: z Androida?
1: Nie, to aplikacja nie musi konfigurować skrótów Siri, ale na razie to jakoś nie chce działać. W sensie nie znalazłem nic w tych skrótach, czego nie miałem w nich wcześniej, więc nie wiem dlaczego. Może jeszcze to nie jest wprowadzone w tej wersji deweloperskiej 16.0 albo coś, ale jeszcze nie ogarnąłem, jak to ma działać. Natomiast widziałem, że dokumentacja do tego jest kilka takich funkcji API wspomagających, że można tam eksportować, co aplikacja robi, czyli to chyba będzie działało trochę faktycznie jak Nintendo w Androidzie.
3: Tak, czyli że aplikacja będzie mogła robić pewne rzeczy w tle? W sensie bez otwierania swojego interfejsu robić po prostu coś?
1: Tak, tylko ze skrótów teraz też może, ale teraz deweloper będzie miał przy tym mniej pracy. Ja to przynajmniej tak rozumiem. Nie widziałem, nie programowałem jeszcze pod ten system, więc to nie jest pewne.
0: Z tego, co też słyszałem, to chyba użytkownik, że jakby teraz, żeby użytkownik mógł dodać aplikację do Siri, to też się tam musiał nabiedzić. A teraz po prostu te aplikacje zainstaluje i te jakby komendy polecenia Siri po prostu tam będą. Mam wrażenie, że też o to tutaj trochę chodziło.
3: Z tym dyktowaniem, wy widzieliście, co tam się stało? Bo to tam tylko tyle, że po prostu klawiatura nie znika w momencie, kiedy dyktuje.
0: Będzie, przynajmniej w języku angielskim, interpunkcja wykrywana na podstawie tonu głosu.
3: Tak, to słyszałem.
1: Nie ma tego.
3: No aha. I wprowadzanie...
1: Po angielsku jest i działa.
3: I wprowadzanie emoji, ale to już chyba było, tak? Dało się
2: ale
3: wprowadzić emoji dyktowanie.
2: I też jeszcze jedna rzecz, co do której już zresztą Arka pytałem, bo to mnie zaciekawiło i zainteresowało, czy to będzie miało wsparcie dla języka polskiego, bo jeżeli tak, to być może otwierają się jakieś kolejne ciekawe możliwości. Dyktowanie rozpoznawane, ale na urządzeniu. Była o tym mowa, tylko właśnie no, pytanie, czy tylko dla angielskiego, albo dla kilku innych takich bardziej popularnych języków, no czy również i my się na to załapiemy?
1: My się załapiemy, no to ja to testowałem i u mnie to działało. Fajnie to działało, może troszkę wolniej. To znaczy ja ogólnie nie jestem przyzwyczajony do dyktowania, nie używam dyktowania, ale z tego co jakby tak testowałem, to działało.
3: No, to super. W ogóle jeszcze jedną rzeczą, która w polskim ma zacząć działać, jest tłumacz. Ponoć.
0: Tak.
1: No, nie miałem
0: jest
1: jeszcze
0: aplikacja
1: czasu.
0: Tłumacz.
1: Wczoraj całą noc siedziałem nad betą macOS-a właśnie tutaj dla was na tyflu przegląd. I na iOS-a troszkę zaniedbałem. To może kiedyś, ale no, podobno jest.
3: A z kolei Apple Watch, nie wiem, czy mówiliście o nowościach, mnie zainteresowała szczególnie jedna, czyli CallKit, który ma się pojawić na Apple Watcha, czyli różnego rodzaju aplikacje VoIP-owe do rozmów głosowych i wideo mają się pojawić na Watcha. Przykładem był podany Webex, ale mogę sobie spokojnie wyobrazić, że na przykład Zoom pojawi się na Watcha i może za jakiś czas ktoś na Tyflo Przegląd się wdzwoni z zegarka. To byłoby ciekawe doświadczenie.
2: Oczywiście, szczególnie, że baza jest już do tego przygotowana, bo telefon działa, tak? No to pozostaje tylko dać pozostałym dostęp do tego.
1: Ja teraz się łączę z telefonu, to jak będę opowiadał o swoich problemach z macOS-em, to wam opowiem, dlaczego się łączę z telefonu, bo to też jest ciekawa rzecz. Oczywiście to jest beta, pamiętajcie, deweloperska, będę o tym mówił 1000 razy, ale trzeba o tym mówić 1000 razy, bo spotkałem się z takimi opiniami, ludzie testowali, o Jezu, jaki ten iOS jest beznadziejny, a mieli uruchomioną wersję beta i to jest takie trochę, no, śmieszne bym powiedział, no ale nieważne. Co tam, Mikołaju, dalej masz, że się tak zapytam, czy masz coś o VoiceOverze jakiegoś? Czy
0: Masz, bo... Ale tak, zacznijmy w ogóle od tego, co społecznością międzynarodową wstrząsnęło, czyli Eloquence. Wyjaśnił się temat, czym ma być synteza zoptymalizowana pod technologie asystujące, jak to Apple ogłosił w swoim wcześniejszym komunikacie, no, który się przed WWDC pojawił w komunikacie na dzień tam osób z niepełnosprawnością, czy Światowy Dzień Dostępności, jak on, Świadomości Dostępności, o właśnie tak on się nazywał. I tam Apple informował o tym, co się w dostępności zmieniło. No, wszyscy się zastanawiali, co to będą za głosy. Ludzie mówili, że może głosy Compact, może syntezy Compact. Nie, to jest Eloquence. Oczywiście Eloquence w językach, w których ten Eloquence jest wspierany, czyli nie w polskim. Czyli no, te najpopularniejsze, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, chiński.
1: Niestety chińskiego nie ma. Chińskiego nie ma niestety w Apple Eloquence'a.
0: Tak, ale po Eloquence'ów.
2: Ale czy chiński Eloquence był w ogóle?
0: Był. Inaczej.
1: Był, jest.
0: Inaczej.
1: Ale to jest Via Voice 6.1.
0: Dokładnie. Wariantów, podwariantów i podwariancików Eloquence'a. Jeden od Nuance'a, drugi od IBM'a, trzeci od jeszcze kogoś innego. To na przestrzeni lat było ileś. I no, tam było wszystko...
2: Ale czekajcie, czy przypadkiem Eloquence to się w ogóle nie wywodzi z DeckToka? Czy to jest jakieś powiązanie? Czy to po prostu ta synteza tak
0: chyba
2: podobnie do siebie brzmi?
0: To jest podobna technologia, ale to jest chyba inna baza kodowa.
2: Okay.
0: To są zasady, to jakby matematycznie zasady robienia tej syntezy są dość podobne. Przynajmniej jeżeli chodzi o generowanie samego wave'a. Tam o przetwarzanie języka chyba jest trochę inaczej.
1: A Eloquence się wywodzi od VV IBM-owskiego.
0: Tak, i tam jedni od drugich ciągle coś pożyczali i tych wersji, podwersji, ja się na tym nie znam, ale było sporo i faktycznie tam były języki azjatyckie, był chiński, japoński, chiński na pewno, koreański na pewno, japoński chyba też. No tylko, że Apple...
1: Chiński
0: faktycznie...
1: był uproszczony, do dziś z tego Eloquence'a korzysta w swoją drogą. I a propos jeszcze tego, jak bardzo responsywny jest Eloquence, zmierzyłem, jaka jest responsywność VoiceOver na Macu OS X 13 VS ZBSR. Może to nie jest miarodajne, ale muszę to przyznać z ogromnym bólem serca. VoiceOver na Macu wygrał z ZBSR-em o 15 setnych sekundy średnio przy responsywności.
0: No cóż, a ZDSR z responsywności słynął. Gdzie VoiceOver na Macu właśnie słynął z tego, że był wolny i był nieresponsywny i wszyscy na niego narzekali, że VoiceOver na Macu jest wolny i nieresponsywny.
2: Okej, ale czy to jest tylko z Eloquence'em, z którego nie skorzystamy przynajmniej na razie w Polsce? To znaczy skorzystamy oczywiście, ale no nie w języku polskim. Pytanie, czy jak z naszymi polskimi głosami.
1: VoiceOver na starej wersji był o 0,90 sekundy mniej więcej wolniejszy od ZBSR-a, a teraz z Zośką jest wolniejszy o 0,21 sekundy. Pamiętajcie, że te testy były robione dość chałupniczo, więc ja te testy robiłem tak, że nagrywałem swoje naciśnięcie klawiatury i syntezę i później Reaperem po prostu spowalniałem bardzo, bardzo dużo i liczyłem to. No ale w każdym razie Zośka nadal przegrywa z ZDSR-em, ale już mniej.
0: No tak, czyli widać, że idziemy w dobrą stronę. I dla mnie jakby co dla mnie jest jakby najlepsze i najfajniejsze w tym wszystkim i co po prostu mnie zachwyca, to jest to, że my od macOS 12 mamy przecież automatyczne przełączanie języków i to automatyczne przełączanie języków działa może nie cudownie, ale sensownie.
1: I działa wolno przede wszystkim, niestety.
0: I ja go jakby na co dzień używam i mi się ono na przykład bardzo podoba i to jest już ten moment, gdzie ja nie muszę myśleć o tym, jakiego języka syntezy ja używam. Ta synteza robi to, co ma robić. Dostając tekst angielski, czyta go po angielsku, dostając tekst polski, czyta go po polsku, dostając tekst niemiecki, czyta go po niemiecku, etc., etc. I jakby to, że my w tym momencie, korzystając z syntez obcojęzycznych, jeżeli mamy taką potrzebę, możemy z nich śmiało korzystać i my nie musimy się męczyć co chwila zmienianiem syntezy w te i z powrotem, w te i z powrotem, w te i z powrotem, tak jak to trzeba było robić na Windowsie, co dla człowieka, który no, pracuje tak jak ja na przykład dość mocno jednak dwujęzycznie na tym komputerze, no mi się, dla mnie to był zawsze problem, kończyło się to tym, że po prostu używałem polskiego SPK do wszystkiego.
1: To działało. Swoją drogą, ale to nie o tym teraz. Właśnie jeszcze a propos takich dostępności, ja nie mówiłem o tym przy nowościach w macOSie jako takim, ale przy nowościach dostępnościowych, przy nowościach takich zwykłych w macOSie przebudowane zostały preferencje systemowe, które nie są preferencjami systemowymi, tylko ustawieniami systemowymi. Wyglądają jak w iPhone'ie i z jednej strony są fajniejsze, z drugiej strony są gorsze, wszystko jest tak bardziej poupychane na przykład. Kiedyś opcje klawiatury były fajnie zrobione pod zakładkami. Były tam zakładki, te tekst, wprowadzanie i tak dalej. A teraz nie ma, tak? Teraz jest tak, że są pod nagłówkami te opcje. I teraz te preferencje wyglądają tak troszeczkę dziwnie. Jeszcze kilku rzeczy nie da się zrobić z klawiatury, ale to jest beta deweloperska, pamiętajcie o tym. Zgłosiłem już to. Bo wychodzę z założenia, że lepiej błędy zgłaszać za wcześnie niż za późno. Na przykład teraz jest ciężko remapować sobie skróty w macOSie, jest problem z ustawieniem opcji autokorekty, czyli jakbyście już instalowali tę betę, to jeżeli chcecie coś przestawić, albo w skrótach, albo w takich rzeczach, to zróbcie to przed aktualizacją, chyba że umiecie się dobrze posługiwać VoiceOverem i jego myszką.
0: W każdym razie przechodząc jeszcze dalej do dostępności, na Macu też poprawiono jeden bardzo irytujący błąd, który jak najbardziej dotyczył nas, polskich użytkowników. Mianowicie nie dało się przyspieszyć do swojej maksymalnej prędkości w VoiceOverze syntezy i synteza w jakichkolwiek innych programach, które umiały nią mówić, mogło mówić znacznie szybciej niż to, co VoiceOver rozumiał przez 100%.
1: To jest zrównane prędkości z iPhone'em.
0: Tak, tak. Oczywiście to się nada na macOSie 12 podpowiem, tylko edytując odpowiedni plik w XML-u da zmienić. To nie tak, że się nie da, ale teraz
2: to podpowiedz, jaki plik?
0: Eksport archiwum preferencji VoiceOvera, tam to jest, import archiwum preferencji VoiceOvera.
2: Okej.
0: Okay. Ale to jest
1: trzeba
0: opcja...
1: wyłączyć integralny ten system integrity.
0: Nie. To jest import archiwum preferencji VoiceOvera i to nie wymaga niczego.
1: Okej.
0: Tak.
1: Faktycznie, ja to robiłem inaczej trochę.
0: Okej.
1: Okay. Ja rozpakowałem pakiet VoiceOvera, popatrzyłem w pliku, jak się nazywa ta preferencja i przez komendę write w wierszu poleceń to robiłem. Okej, okay, to nie wiedziałem o tym. Ciekawe w sumie.
0: Tak,
1: ciekawe,
0: ja to tak zrobiłem.
1: Te ustawienia tam są.
0: Tak. Da się to zrobić. W każdym razie na macOSie 13 już nie będziemy musieli tego robić. Możemy to zrobić sobie po prostu automatycznie. Wszystko no, ustawiając prędkość na 100%, to będzie takie 100%, jakie ma być. Na Watchu pojawiło się kilka nowych kwestii związanych z dostępnością. Po pierwsze, będziemy sobie mogli sparować z Watchem klawiaturę Bluetooth, jeżeli komuś taki sposób pracy na Watchu odpowiada. Będziemy mogli też użyć funkcji Nearby Control, która była reklamowana jako możliwość korzystania z Watcha iPhone'em dla osób, które jakby ze względu na swoją niepełnosprawność tego wymagają. Okazuje się, że da się zrobić też coś przeciwnego i da się sterować iPhone'em za pomocą Watcha. co dla osoby niewidomej może być jak najbardziej przydatne, bo jeżeli iPhone leży gdzieś, a Watch jest na ręce, to my sobie możemy wejść w te funkcje. Gesty VoiceOvera podobno normalnie działają, możemy sobie je wykonywać na ekranie Watcha i zostaną one jakby przekazane iPhone'owi, a nasza koronka, nasze to takie pokrętło na Watchu służy nam jako pokrętło głośności iPhone'a. Dźwięk nadal słyszymy przez głośniki iPhone'a, czyli no, jeżeli ten iPhone jest gdzieś daleko, to tę głośność będziemy sobie musieli podkręcić, ale fajnie, że coś takiego jest.
3: Czyli mowa wydobywa się z iPhone'a.
0: Mowa
2: ciekawe swoją drogą, jak z wprowadzaniem tekstu.
0: Podejrzewam, że Q, gest prawo W, gest prawo E. Chociaż nie wiem, może da się lepiej. Tak, pojawił się jeden bardzo krytyczny błąd. Jeżeli włączymy kurtynę na iOSie, zablokujemy ekran, to po naciśnięciu przycisku bocznego służącego do odblokowywania ekranu, jedyne co usłyszymy, to informacja, że ekran został zablokowany. Jeżeli go naciśniemy drugi raz, to znowu usłyszymy, że informacja, że ekran został zablokowany. I tak naprawdę...
1: Nie na wszystkich iPhone'ach, co ciekawe.
0: Ale na niektórych.
1: Na moim iPhone'ie SE 3 tak nie ma, a na iPhone'ie SE 2, drugim, który posiadam, tak jest.
0: No, w każdym razie...
1: To jest ciekawe, niektórych... ale zgłosiłem już ten błąd. Też, mam nadzieję, że inni też to zrobili. A no to na Macu też jest kilka takich problemów.
2: Okej, okay, ale co do tego błędu, to da się z tego jakoś w ogóle wyjść? To znaczy...
1: Homem da się odblokować, a jak masz telefon z Face ID, no to Face ID i ekranu blokady po prostu musisz.
2: Rozumiem.
0: Da się podobno osobom, u których to nie za bardzo chciało działać, jeżeli przytrzymamy włącznik i wejdziemy na ten ekran wyłącz zasilanie przycisk, to tam wejdziemy, tam nam się telefon nie zablokuje. Z poziomu tego ekranu jesteśmy w stanie wyłączyć kurtynę, no i wtedy przy wyłączonej kurtynie po bodajże starcie voiceovera będzie nam to działać bez problemu.
1: Czyli jest możemy... inny sposób, można wyłączyć jeszcze voiceovera po prostu.
0: No tak.
1: I wtedy wejść na ekran blokady, włączyć go i też się nie zablokuje. Także no, taki ciekawy był. No ale o tym chyba nie warto nawet mówić, bo to jest błąd po prostu w wersji deweloperskiej.
2: Dokładnie, pewnie no w tak, następnej zostanie poprawiony.
0: Ale jest coś takiego, jakby jeżeli by się...
2: Gdyby kogoś bardzo kusiło, albo tak. Po prostu nawet jakby zainstalował sobie tę wersję na jakimś starszym iPhone'ie, to po prostu to, żeby wiedział, jak z tego wyjść.
1: No nie wiem.
0: Tak.
1: I
0: też uważać na włączanie po prostu kurtyny. Co tam jeszcze? Przechodząc do Maca, bo w tym roku chyba na Macu dostępnościowych nowości jest najwięcej. Raportowanie natywne w VoiceOverze wcięć. Na razie tak. Niestety tylko mową. Możemy sobie ustawić, czy chcemy dwie spacje, czy chcemy cztery spacje, czy chcemy taby, co on ma tam nam ogłaszać, ale no to zwłaszcza dla
1: tylko
0: osób...
1: Tylko dwie i cztery spacje, chyba tabu okay. Nie ma.
0: Dla osób, ale które...
1: Ale tab to jest, są cztery spacje dla niego, więc taby też działają.
0: Dla osób, które zajmują się programowaniem, to w kodzie wcięcia są bardzo ważne. Dobrze, że taka informacja jest. Dobrze, że taka opcja jest. Choć ja nadal podejrzewam, że będę pozostawał przy starym, dobrym Indent Beeperze, który robi to samo, tylko dźwiękiem. Fakt jest rozwiązaniem zewnętrznym, ale to, co ma robić, to robi.
1: Niestety Indent Beeper jest popsuty, w sensie nawet nie ten beeper, tylko ten cały spoon.
0: Hammerspoon.
1: On bardzo lubi jeść procesor i podziękuję za niego, ale powiem sobie, że to działa naprawdę super. I tak, też to mam spisane w swojej liście, więc pewnie wszystko pewnie omówimy. Ty omówisz, co tam było. Więc tak. No jest text checker, który jest na razie troszkę bezużyteczny, ale ma szansę być użyteczny. To jest takie narzędzie, które uruchamiamy sobie z menu VoiceOvera i tam możemy sobie sprawdzać błędy pisowni na takiej wygodnej liście. Możemy sobie też sprawdzać to, czy nie ma na przykład jakieś słowo nie jest rozdzielone dwoma spacjami przez przypadek. I jeszcze możemy sobie trzecią rzecz sprawdzać, którą muszę sprawdzić, co to jest. Napiszę sobie jakieś słowo.
0: duże litery, interpunkcja i...
2: Nawiasy może jeszcze jakieś?
0: Nie wiem, to jest podejrzewam w interpunkcji.
1: Nie, nawias.
0: I no właśnie błędy pisowni. I tak, możemy to w ogóle otworzyć za pomocą skrótu Option D, to od tego zacznijmy.
1: Jeżeli mamy włączony,
0: jeżeli mamy włączony keyboard commander. Tak, który musimy sobie w polskim zacząć od tego, że odpowiednio skonfigurować, bo tam Option S to jest Safari, Option coś tam jeszcze było z polskimi znakami, musimy sobie te rzeczy usuwać. Tak.
1: A propos Keyboard Commandera, coś na co narzekałem w moim pierwszym telefonie o Macu, jaki do Was zrobiłem, jest natywna możliwość sprawdzania, uwaga, bo to jest ważna chwila, wprowadźmy się w ten klimat, czasu i daty.
0: Tak, a do tego jest jeszcze natywna możliwość sprawdzania baterii i sygnału Wi-Fi, dokładnie.
1: Tak, no, także brawo, Azu. No, VoiceOver jest od 2005 roku. No to 17 lat za późno, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale.
0: Nie, to bez przesady. To nie, że tego nie było. Jak sobie wejdziemy do tych menu statusu tak zwanych, to tam wszystko wszędzie jest.
1: Dobrze, ale mi chodzi o sprawdzanie tego jednym skrótem.
0: No tak, po prostu robiło się to trochę wolniej, trochę inaczej. Teraz da się to zrobić istotnie, jak mówisz, jednym skrótem. Wracając jeszcze do sprawdzacza tekstu, ja uważam, że opcja jest w sumie całkiem fajna. I działa to nawet całkiem interesująco, bo otwieramy sobie ten text checker, lewo, prawo sobie poruszamy, przemieszczamy się między kategoriami no, jakby błędów, które wyszukujemy, czyli na przykład ustawimy się na błędzie typu dwie spacje i góra-dół on nam powie coś typu dwie spacje w zdaniu, to jest test, to jest dwie spacje test. Czyli on nam powie dokładnie, gdzie te dwie spacje są, no i oczywiście Enter przechodzi nam do tego miejsca. Co tam jeszcze? W akcjach, w poleceniach VoiceOvera pojawiła się również funkcja następny i poprzedni błąd w tekście. Czego, jeżeli się nie mylę, nawet programy odczytu ekranu na Windowsie chyba nie potrafią w szybkiej nawigacji.
1: Zdaje się, że jest taka funkcja.
0: Okay. ZDSR potrafi.
3: Ale chodzi o błąd, jaki błąd?
0: No, błąd pisowni w tekście.
3: Przecież NVDA to ma.
0: Okej.
3: Jest w dwu.
0: Okej, dobrze, to dobrze, że mówisz. Nie wiedziałem.
1: Jeszcze został poprawiony błąd z audio duckingiem. Był taki błąd, o którym Mikołaj mówił w swojej audycji. To był błąd, który powodował, że audio ducking przyciszał też mowę. Teraz już tego błędu nie ma. Jest za to inny błąd, że audio ducking czasami się nie wyłącza. To jest oczywiście beta deweloperska, audio ducking się nie wyłącza, kiedy powinien. I jest jeszcze jeden błąd związany z tym samym błędem, bo to jest błąd, który wynika z tego, jak macOS generuje mowę. Jest jeszcze taki błąd, że czasami mówią nam nagle dwa syntezatory. Chciałoby się, ale no niestety to nie działa tak, jakbyśmy może chcieli.
3: Także też fajnie, że poprawiono. Coś z syntezatorów nowych się pojawiło dla polskiego, bo mówiłeś Krzysztof.
1: Pojawił
3: tak?
1: się Krzysztof na Macu. Mhm. I co ciekawe, usunęli Zośkę wysokiej jakości z Maca, co mnie osobiście bardzo cieszy. Brawo Apple. Wreszcie stwierdziliście, że ten syntezator jest tak zabugowany, że weźcie go usuńcie.
0: Nie, ale bez przesady. No, wybór powinien być.
1: Może wróci. Śmiem twierdzić, że wróci. Tylko na razie usunął.
0: Tak. Co ciekawe...
1: Nowa, przebudowana... Lista głosów w VoiceOverze jest zepsuta, nie można z niej usuwać głosów. Ja nie potrzebuję angielskich głosów żadnych oprócz Eloquenza, a mam ich pełno.
0: Co ciekawe, jest jeden bardzo śmieszny błąd. Jeżeli wejdziemy sobie w głos Krzysztof, klikniemy w opcję Play. To powie, że dzień dobry, mam na imię Krzysztof i jestem kobiecym głosem dla języka polskiego. Tak, więc taki piękny komunikat owszem usłyszymy. Pojawiło się coś, na co bardzo długie lata użytkownicy macOS-a czekali, czyli polskie znaki w polu wyszukiwania VoiceOver WoF.
1: Tak.
0: To jest, tego nie było, to wreszcie jest.
1: Ale za to w innym miejscu zniknęły polskie znaki. Nie wiem, czy ty, Mikołaj, osobiście testujesz tę betę?
0: Nie, ja osobiście nie testuję tej bety.
1: Ale jest taki śmieszny błąd, że w Finderze, jeżeli plik, na przykład ja mam taki plik, nazywa się 97 konfederatów w pakości, to mi VoiceOver będzie czytał 97 konfederatów pakości, mimo że plik ma poprawną nazwę.
0: Okej.
1: Okay. Śmieszny, taki głupi.
0: Wszędzie, czy tylko jeden plik?
1: Wszędzie. Tylko okay. To jest przykład.
0: Okej.
1: Ale, ale tylko w Finderze. Jest okay. Jeszcze głupi błąd macOS-a, który mnie bardzo boli i boli mnie on do tego stopnia, że nie wiem, czy nie zdowngrade'uje. Nie działa command plus alt plus spacja. Mimo, że skrót jest przypisany i włączony, to nie działa. Boli, boli, bardzo boli.
2: A co ten skrót robi? Przypomnij.
1: Otwiera nowe okno Findera z wyszukiwaniem i co? I z dowolnego miejsca w systemie. A propos tego, ten jest nagrany podcast o wyszukiwaniu w macOS-ie, tam opisuje te logiki boolowskie i te inne rzeczy, bo wyszukiwanie w macOS-ie to jest po prostu cudowne. No i tak.
0: Rozumiem, że aplikacje typu LaunchBar cię nie satysfakcjonują, bo mnie satysfakcjonują i jakby mi nawet do głowy nie przyszło, że można w Finderze to robić, ale no jakby okej.
1: Ale co w Finderze?
0: Szukać.
1: Nie, ja w Finderze można kręcić takie kwerendy zaawansowane szukania, że to jest niesamowite.
0: Okej.
2: Okay. Potwierdzam, podcast jest i za jakiś czas go opublikujemy.
0: Tak, w każdym razie...
1: Kolejny, jak już o błędach się tu zaczęło. Głupim błędem VoiceOvera jest to, że jak nawigujemy sobie strzałkami po tekście, to nie czyta nam spacji. Tylko zamiast spacji jest jakby puste miejsce, nie czyta nic. Chyba że spacja jest ostatnim znakiem w linii.
0: Okej. Okay. No to dobrze
1: to jest
0: wiedzieć.
1: Taki głupi błędzik. Ja tu mam po prostu listę spisaną i po prostu z niej czytam, bo mówię, siedziałem nad tym bardzo długo i nie chciałbym niczego pominąć, więc mam nadzieję, że tutaj się nie gniewacie, że to jest tak nie po kolei, ale po prostu no, było to pisane o dziwnej porze. Dalej mamy, jak jeszcze spisałem, bo to ja to pisałem tak jak wykryłem, więc może nie wykryłem. O, właśnie. Dziwna bardzo rzecz. Przed nazwami kontrolek są czytane jakieś przecinki i jest nienaturalnie długa przerwa pomiędzy nazwą kontrolki a typem kontrolki. Nie wiem, czy to jest błąd, czy feature. Mam nadzieję, że błąd, bo to jest...
0: W ogóle są jakieś długie przerwy na tej becie między wszystkim a wszystkim. Jakoś ten voiceover tak. Lubi te przerwy teraz robić i no nie, to widać.
1: Na iOSie jest trochę śmieszny błąd, bo on czasami lubi robić coś takiego, ale na szczęście on się odblokowuje potem.
0: Okej.
1: Okay. Doszła jeszcze opcja w poleceniach VoiceOvera, która się nazywa Switch Windows i nie mam pojęcia, co ona robi, bo stwierdziłem, że ona powinna działać jak Command Accent, ale nie działa tak. Nie robi absolutnie nic. Także nie wiem, okay. Czego to może służyć.
0: W każdym razie ja przechodząc też do swoich gdzieś tam jeszcze dalszych notatek, dostępne wykresy w SwiftUI. No, jest taki framework, który się nazywa SwiftUI, a programiści mogą w nim tworzyć aplikacje. Pojawiła się w nim teraz funkcjonalność dodawania wykresów i te wykresy, jak zostaną przez programistę dodane, będą z automatu, bez konieczności robienia czegokolwiek z jego strony, dostępne dla nas, dla użytkowników VoiceOvera.
1: Tak, w iOSie 15 musieliśmy pisać dostępność. Tak. Swoją drogą nie było to jakieś trudne, dało się to spokojnie zrobić, ale dobrze, że jest teraz tak.
0: Tak, teraz.
1: Ale to o SwiftUI to można by dużo mówić. Można by to dużo mówić, bo SwiftUI to jest bardzo fajny framework.
0: No ale jakby mówimy o kwestiach dostępności, tak? Bo jakby no, mówimy tutaj o kwestiach dostępności i jakby w dostępności z tego co wiem, zmieniło się chyba tyle. Co jeszcze? No właśnie, dostępność
1: Unity. Doszła dziwna opcja w VoiceOverze na Macu.
0: Okay.
1: Dziwna opcja. Możemy wyłączyć czytanie tekstu pod kursorem i wówczas jak chodzimy strzałkami w tekst edicie, to nie czyta nam tego. I co ciekawe, z tego co ja rozumiem, bo ta opcja działa, w pomocy jest napisane trochę co innego, bo tam jest napisane, że można przełączać się pomiędzy wszystkimi zmianami pod kursorem, albo najnowszymi zmianami pod kursorem, albo żeby nie czytało nic. I wydaje mi się, że jeżeli by była ta opcja wszystkie, by działała, to wówczas można by sobie tak scrollować po tekście, w sensie, że trzymamy strzałkę w dół i on nam próbuje coś czytać. Bo w macOSie tego nigdy nie było. ale na razie można tylko on-off zrobić, więc nie wiem, jak to będzie. Doszła opcja jeszcze w ustawieniach internetu. Możemy wyłączać poszczególne live regiony na stronach internetu.
0: A to było.
1: Ale
0: teraz
1: to lepiej działa, bo wcześniej lubiło to nie działać na niektórych live regionach. Na YouTubie poprawiono, był taki błąd na macOSie 12, przynajmniej na YouTubie, na Quentinie też, że zdarzenia ARIA Live były odczytywane w takiej kolejce, czyli jak się szybko coś pojawiało, to on nie przerywał mowy, jeżeli my naciskaliśmy na przykład jakiś klawisz i zmienialiśmy, tylko czytało nam jedno po drugim. Teraz ten błąd został naprawiony. Ten błąd najbardziej był widoczny na YouTubie, gdzie jak się głośność zmieniało, to na przykład mówiło 5 wolumę, 10 wolumę, 15 wolumę i tak aż do 100, nawet jak robiliśmy command stop, to on nam i tak czytał tę głośność.
0: Co tam jeszcze? Mówiliśmy o wtyczce Unity do dostępności i tutaj myślę, że warto powiedzieć, że w przeciwieństwie do tej wtyczki dostępności, która była kiedyś, ta wtyczka udostępnia nam ten interfejs voiceoverowi, czyli my używamy voiceovera, a nie słabej imitacji voiceovera do poruszania się po tej naszej aplikacji. No czyli co za tym idzie? Mamy naszą ulubioną syntezę, mamy nasz ulubiony głos z naszymi ulubionymi parametrami, mamy dostęp do tego wszystkiego z monitora brajlowskiego, możemy używać wszelkich funkcjonalności typu kontrola głosowa, sterowanie klawiaturą Bluetooth, sterowanie przełącznikami, no wszystko to, no właśnie nie tylko voiceover, ale również inne funkcje związane z dostępnością.
2: I podejrzewam, że ta nawigacja zachowuje się po prostu stabilniej, bo to, co oferowało obecnie Unity, to po prostu no, takie moje odczucie było, że ja tylko czekałem, kiedy tam się coś wysypie, bo jakaś szybsza nawigacja po tym to była droga przez mękę tak naprawdę.
1: Pływanie na przykład tak działa. Co ciekawe, Chińczycy mieli swój plugin do Unity, na przykład jak ktoś grał w Dreamlanda, to wie, o którym mówię. I ten plugin działał dobrze, tylko oni się nie chcą z nim podzielić. A szkoda. To tak a propos. To ja już w sumie powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć chyba. Więc na razie wam bardzo dziękuję za to, że mogłem tutaj coś opowiedzieć. I jak coś będzie nowego w betach, to oczywiście będę zgłaszał. Jak coś jeszcze wykryję, dziękuję bardzo.
2: Dzięki Arku za telefon i
0: tak,
2: dzięki za relację.
0: Ja dokończę tylko tutaj takie króciutkie, malutkie. Pojawił się SSML w wszelkiego rodzaju interfejsach dotyczących mowy syntetycznej, no, czyli taki język, gdzie twórca aplikacji może powiedzieć, że ten kawałek to powiedz z taką wysokością, a ten kawałek to powiedz z taką prędkością, a tutaj to zdanie jest po angielsku, więc zmień tylko szybko język i daje to nam po prostu taką kontrolę nad syntezą. Wiele syntezatorów wszelkiego rodzaju już to wspiera, no i teraz będzie to wspierał również iOS i macOS. Zmieniło się to, że voiceover nie będzie nam teraz przerywał mowy, aby odczytywać powiadomienia. Jeżeli dostaniemy powiadomienie na iOSie, a coś czytamy, to będziemy sobie musieli do tego powiadomienia donawigować. Poprawiło się bardzo dużo i poprawiło się na lepsze, jeżeli chodzi o dostępność aplikacji książki na macOSie. Bo do tej pory aplikacja książki była bardzo słabo dostępna. Jej się praktycznie nie dało używać, przynajmniej jeżeli chodzi o książki tekstowe, e-booki. Jeżeli chodzi o audiobooki, było sporo lepiej. No, w tym momencie aplikacja książki jest dostępna naprawdę fajnie. I to jest chyba najdostępniejszy czytnik książek, jaki ja do tej pory widziałem. Do tego stopnia, że działa ładnie spis treści, przenosi nas dokładnie w to miejsce, gdzie my chcemy, do nagłówka, do rozdziału bezpośrednio, co do elementu. Pokazuje nam ładnie numery stron, wszystko działa tak, jak ma działać. To, czego byśmy się po takiej książce spodziewali, to jest, a nie dość, że to jeszcze mamy normalnie kontrolki takie, jakie mamy mieć, czyli nagłówki to są nagłówki, linki to są linki, tabele to są tabele, bo no do tej pory to mieliśmy tak naprawdę wybór między Curidem, który i Bookwormem na Windowsie, który wyświetlał nam fajnie, ale nie wyświetlał nam nagłówków, tabelek, linków, tak jakbyśmy chcieli, a rozwiązaniami typu Sorium, w których spis treści nie do końca robił to, co byśmy chcieli, nie zawsze przenosił nas dokładnie w to miejsce, w które byśmy chcieli. No a o nawigacji strona po stronie to już w ogóle nie było co mówić. No teraz w iBooksie działa to po prostu o niebo lepiej. Jest to ładne, fajne, dostępne. Nawet pomyślano o tym, że jeżeli wejdziemy w tryb czytaj wszystko, to nie będzie nam voiceover ogłaszał, jak się strony zmieniają. No gdzie ja uważam, że to będzie spora zmiana na lepsze. Sporo nowych głosów na Watchu. Podejrzewam, że Ewa i Krzysztof będą teraz już dostępne, bo do tej pory nie było możliwości zmiany głosu. Teraz ta zmiana głosu już jest. Do tej pory był tylko przełącznik, czy chcemy głos Siri, czy nie. Teraz będziemy już mogli nawet ustawić po prostu, jaki głos chcemy. Nie ma Eloquenza, poza tym wszystkie wokalizery z tego, co wiem, są. Co jeszcze? Siri, czy ta przychodzące powiadomienie na iOSie, jeżeli ją to poprosimy, nawet na głośniku, nie tylko na słuchawkach. Siri pozwala nam również na rozłączanie połączeń telefonicznych. A w Safari, i to będzie ciekawa informacja dla nas, podobno znacznie zwiększono responsywność i nowe Safari Technology Preview, które za czas jakiś stanie się oficjalnym nowym Safari, ma wspierać dwa razy tyle żądań dostępności w 75% czasu no tego, co obecnie. Czyli innymi słowy, jeżeli jest duża strona, voiceover tam dużo informacji musi z niej czytać, to w 3/4 tyle czasu będzie w stanie zczytać dwa razy więcej informacji. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o WDC. I jeżeli chodzi o Apple.
2: Trochę to zajęło, tak, ale trzeba przyznać, że to jest sporo nowości, takich może niekoniecznie w postaci nowych funkcji, ale rzeczywiście pod maską. Pod maską, ale ty, Mikołaju, zdaje się, jeszcze miałeś wspomnieć, że o tym i tak obiecałeś. Ja jestem w sumie ciekaw jakichś twoich przemyśleń na ten temat, może coś więcej wiesz. Dlaczego Apple tak naprawdę postanowiło w tę dostępność tak pójść i dlaczego postanowili ją jakoś bardziej rozwinąć? Bo przecież no, mówiło się dość długo o takiej stagnacji, szczególnie jeżeli chodzi o macOS-a. A tu proszę.
0: No, powiem tak. Coś się tam musiało zmienić. Nie wiem, czy tam się ludzie nie zmienili, tak szczerze. Bo gdzieś tam z tego, co ja słyszałem i z tego, co trochę obserwuję gdzieś tam po social mediach ludzi, którzy w Apple pracują i pracowali, to tam sporo było ostatnio w teamie dostępności przesunięć, nawet nie tyle, że zwolnień, ale po prostu przesunięć, że ten poszedł tam i mam jakieś takie wrażenie, że tam się chyba ktoś zmienił i tam chyba osoby, które pracowały nad voiceoverem, teraz pracują troszkę nad czymś innym no chyba widać efekty. Albo ktoś, no też nie zapominajmy o tym, że z Maciem też była taka kwestia, że Mac jako Mac był przez kilka lat przez Apple'a trochę zaniedbany i to już nawet widzący mówili, że tym Maciem się tak naprawdę nikt nie interesuje, bo no iOS był iOS-em, mnóstwo ludzi przestawało używać komputerów, przecież jest telefon. No jakoś ten Mac był i jakoś go ludzie używali, ale tak Apple'owi się, mam wrażenie, mało chciało. No potem się pojawił M1, procesor M1. Nagle się okazało, że mnóstwo ludzi, którzy przeszło na Windowsa, wróciło do tych Maców, bo one się przez te nowe procesory stały tak dobrymi komputerami. No i no też dostępność wróciła.
2: No i oby ona się rozwijała i rzeczywiście oby często o niej myślano przy nowych wersjach wszystkich systemów Apple. Tego byśmy sobie życzyli. A tymczasem pora na odebranie kolejnego telefonu. Wojciech jest z nami tym razem. Witaj.
4: Halo? O, już teraz już powinniście mnie słyszeć.
2: Słyszymy cię, witaj.
4: Cześć. Tradycyjnie w tym sezonie wszystkim studiującym życzę powodzenia. Sesja to jest trudny czas i dla was, i dla tych, którzy przygotowują wam egzaminy, bądź sprawdzają wasze prace. Tak, tradycyjnie takie życzenia. A teraz do rzeczy za przeproszeniem, a mianowicie ja mam taką sytuację, że przeważnie tych tyfloprzeglądów słucham mniej więcej z tygodniowym opóźnieniem. No i teraz nawet dzisiaj słuchaliśmy o tutaj Mikołaja recenzję Barcelony i ona mnie bardzo zaciekawiła, ponieważ w tym mieście no, trochę czasu spędziłem i od wielu lat je jakoś tam śledzę, ale muszę powiedzieć, że o ile z wieloma rzeczami się jak najbardziej zgadzam i one nawet mi pasują w tym mieście, o tyle inna sprawa, czy chciałbym tam mieszkać, to jest inna sprawa. O tyle kwestia tych pilotów, to nie daje mi, powiem szczerze, spokoju, bo to nie jest tylko kwestia Barcelony, tylko całej Hiszpanii. Muszę powiedzieć, że to jest strasznie frustrujące dla mnie to było, że ja tego pilota nie miałem, w związku z tym byliśmy pozbawieni tej akustycznej sygnalizacji i od czasu do czasu zdarzał się jakiś randomowy niewidomy, który to wyciągał, cyk, włączał i wszystko było ok. Więc nawet poszliśmy specjalnie do siedziby organizacji dla niewidomych ONSE w Barcelonie i nawet tam wokół ich siedziby nie było automatycznie włączanych świateł, co jest absurdalne, bo tam jest sześciopasmowa autostrada. No i zapytaliśmy się, czemu tak jest i odpowiedź była bardzo zabawna. Powiedzieli, że nie, to by przeszkadzało sąsiadom. Przecież tam są regularne pijackie spędy w tej Barcelonie, samochody jeżdżą całą dobę. No totalny nonsens. Co ciekawe, też oni mieli jakąś aplikację robić. No i ja tę aplikację sobie ściągnąłem, trzymałem telefon. Chyba tylko raz się włączyło na iluś tam z 10 skrzyżowaniach w Barcelonie. Także muszę powiedzieć, że jakoś nie mogę tego odżałować, że to tak jest i ciągle myślę o tych technologiach w Polsce, jak one są wprowadzane, żeby też nie dyskryminować kogoś, kto po prostu przyjedzie i nie będzie mieć dostępu do nich.
2: Mikołaju, jakoś się tak, odniesiesz?
3: To jest też problem.
4: To nie jest
3: mój.
4: Krytyka do Mikołaja oczywiście. To
0: teraz,
4: jest taki komentarz.
2: Jesteś.
0: Tak, teraz tak. Ja się jakby absolutnie z tobą zgadzam. Ja zawsze mówiłem, że problemem pilotów, bo to absolutnie nie jest kwestia jednego miasta, to jest chociażby Praga, przecież czeska też i jeszcze kilka innych miejsc.
3: No Innsbruck.
0: Dokładnie. I to, żeby to jeszcze były te same piloty, a to nie. To wcale nie zawsze tak jest.
3: Innsbruck ma jeszcze wibrujące światła, więc to jest, proszę, pół biedy. Okej.
0: I jakby to, wiesz, są tak naprawdę dwie rzeczy, a właściwie trzy rzeczy. Z jednej strony no, możemy mieć piloty, i jest fajnie, jeżeli jesteśmy osobą niewidomą, która tam mieszka i tak naprawdę wszystkich to satysfakcjonuje poza turystami. Z drugiej strony możemy mieć światła metodą na Polskę, czyli no tak w sumie, żeby niewidomy je słyszał, z czym też w sumie bywa różnie, bo czasem też to jest tak, że są trzy sygnalizatory i nie zawsze słychać i czasami słychać na jednym końcu przejścia, na drugim nie i to na tym, na którym powinno być nie słychać i inne takie. Z trzeciej strony no, możemy zrobić te sygnalizatory za głośne, no tylko wtedy, jeżeli jest faktycznie noc, no to się może ktoś irytować, że mu ciągle ty za oknem. Więc ja mam wrażenie, że tutaj nie ma dobrego rozwiązania. No niby aplikacja, tylko też znowu, co jeżeli ktoś nie używa smartfona, co jeżeli ktoś jest fanem Blade Shella. No i właśnie. No i ja uważam, że każde rozwiązanie jest tu złe. Po prostu. Ja uważam, że każde rozwiązanie jest tu złe, tylko każde w inny sposób. Tak szczerze, bo za ciche złe, za głośne złe, z pilotem złe, bez pilota złe, z aplikacją złe, więc ja uważam, że na każde rozwiązanie znajdę krytykę i ono, tak naprawdę co wybierzemy, to kogoś zawsze, no, komuś zawsze przeszkodzimy, że tak powiem.
4: To jest prawda, ale z drugiej strony ten suwak tolerancji na po prostu darcie ryja i na jakieś ekscesy w Hiszpanii jest no, o wiele dalej gdzieś posunięty. No wiem, bo tam mieszkałem. Wiem, jak to wygląda i o wiele głośniej się tam żyje, o wiele dłużej się tam żyje, więc chyba jednak tu bym widział to tak, okay. że bardziej jednak te
0: inaczej
4: powinny przeszkadzać. A jednak przeszkadzają i razi mnie ta hipokryzja, bo że babka ze Związku Niewidomych mówi, no co ty, przecież to by przeszkadzało tutaj mieszkańcom.
0: Inaczej. Pytanie, co lepsze z dwojga złego? Światło na pilota czy światło za ciche?
4: Ale ja chodząc tam nie mam ani jednego, ani drugiego, bo nie mogę włączyć.
0: No tak,
4: nie mam pilota.
3: To wibracja jest jeszcze jakąś opcją.
4: 30 euro, więc

0: rodzaju środkach komunikacji, bo to absolutnie nie tylko metro w Polsce. Zresztą nie wiem, co warszawskie metro ma, bo dawno temu w nim nie byłem. No to jest duży problem czasami. I znaleźć jako niewidomy te drzwi i znaleźć jako niewidomy ten przycisk, to jest bardzo duży problem. Ja to sobie czasami w Polsce po prostu pomarzę o takim pilocie, że ja podchodzę do pociągu, naciskam pilota i mi się otwierają drzwi. Albo do autobusu,
1: O,
0: gdzie...
1: z pociągami bym na to nie liczył, ponieważ jest ileś
0: No...
1: tam 10 spółek i jedna każda by
0: Dokładnie.
1: zaczęła wymyślać swojego
2: To trzeba
1: pilota
2: by
1: i
2: było być
1: miałbyś...
2: obwieszonym tymi pilotami.
0: Dokładnie, a każda ma jeszcze 13 modeli pociągów, każdy inny, w każdym ma w innym miejscu
1: Tak.
0: ten przycisk. Jeden dotykowy, jeden naciskany, jeden na drzwiach, jeden na klamce, jeden na boku. Ja wiem, ja jeżdżę teraz co chwila do Wrocławia i ja już widziałem wszystko w tych pociągach. To jest masakra.
1: Ale jeszcze, żeby w tej Barcelonie ta aplikacja działała. Kurczę, ale ona 3 lata temu tam byłem. I nie działała. Specjalnie ją
0: Co? Mogę
1: zainstalowałem.
0: podpytać, jak wygląda teraz, bo mam kogo, ale...
1: To zapytaj się, jestem bardzo zainteresowany, bo do Hiszpanii na pewno prędzej niż później będę się wybierać. To chętnie bym sobie uaktywnił takie przejścia akustyczne, bo tam są te przejścia na pewno i to wszędzie. No, w strasznej frustracji, jak tego nie da się uaktywnić posiadanymi środkami. To bardzo chętnie przyjmę taką informację i będę ją propagował. I to jest jedno, a druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to już bardziej taka techniczna, że słuchajcie, naprawdę coś z tymi dalami się kiepskiego dzieje. Kolejny tutaj kamyczek do ogródka to jest to, że dzisiaj miałem taką sytuację, że trochę na Zoomie siedziałem na jednym spotkaniu, drugim, trzecim i wyobraźcie sobie, że miałem taką potem sytuację, jak wyszedłem z tego Zooma, że nic mi nie działało, żaden dźwięk i na pewno było na właściwym urządzeniu ustawione. Dźwięk dopiero zaczął działać, jak włączyłem jeszcze raz spotkanie Zooma. To po prostu jakieś szaleństwo.
0: Jaki system?
1: 11 i nowy Dell, stosunkowo nowy tam sprzed, nie wiem,
0: Dell to
1: roku.
0: różne problemy ostatnio
2: No
0: ma, o
2: niestety.
0: których
2: O
0: mówiliśmy.
2: problemach z dźwiękiem sygnalizowaliśmy, czyli jesteś kolejnym
1: Tak,
2: dowodem na to, że
0: że
2: one
0: coś jest z Dellem
2: występują.
0: nie tak,
1: No
0: ale
1: ja już nie
0: faktem.
1: mówię o zawieszaniu się NVDA, nie mówię o restartach. No to wiadomo, wyłączyłem tam ten jakiś tam proces. Coś tam, już nawet nie pamiętam, to się poprawiło, ale to też ma chyba jakieś swoje konsekwencje. No, ja akurat jestem z tych, którzy ten sprzęt żyłują, no w tym sensie, że dobra, nie żyłują, tylko wykorzystują cały jego potencjał. I na przykład, wiecie,
2: Potrzebujesz, żeby ci działało po prostu.
1: ja robię takie zajęcia, które są strasznie skomplikowane, bo mam dwie studentki, z tą jutro one mają egzamin, dwie studentki siedzą na miejscu, a jedna jest na Zoomie. A ja im potrzebuję wszystkim puścić film i jeszcze tej jednej słuchać, jak tłumaczy. Tych dwóch też, ale tu nie ma problemu. No i teraz ja z tym Dellem przychodzę, podłączam go do projektora i słuchajcie, projektor Dell, wszystko działa, elegancko film puszczam, dziewczyny na miejscu słyszą, dziewczyna na Zoomie też słyszy, po czym, co się okazuje, 5 minut później to samo, nic nie zmieniam, to samo ustawienie, dziewczyny na miejscu nie słyszą, ja nie słyszę, dziewczyna na Zoomie słyszy. No i nic. I nawet nasi pracownicy techniczni przychodzili i powiedział już facet, że on już po prostu ma, nie ogarnia tego, że to jest niemożliwe, żeby to naprawić. No i okazało się, że to jest jednak Dell, no bo on chyba po prostu, no nie wiem, no jest za głupi na to, żeby to
2: Ingeruje jakoś
1: ogarnąć.
2: bardzo
0: W ten
2: mocno w ten
0: dźwięk,
2: system audio,
0: tak.
2: a ja nie wiem, czy przypadkiem Zoom, bo na Macu na pewno tak jest, że Zoom sobie podstawia jakieś dodatkowe wirtualne urządzenie, które przechwytuje ten dźwięk. I dzięki temu na przykład można fajnie sobie wyłączyć voiceovera z tego, żeby nie było go słychać. Ale coś za coś, no trzeba o tym gdzieś tam powiedzmy pamiętać i jest jednak też ta ingerencja. Pod Windowsem chyba tak się nie dzieje, bo tu jest jakoś to inaczej po prostu rozwiązane, ale być może właśnie też przez to WASAPI, przez ten interfejs nowy Microsoftu, no gdzieś jest jakiś konflikt po prostu z tymi sterownikami Della.
1: A tu czytasz w moich myślach, przepraszam, jeszcze tylko dokończę, bo z tym Maciem, to ja też oczywiście sprytny sobie pomyślałem, a dobra, Dell nie będzie działał, wezmę Maca. Wszystko podziała. No i okazało się, że owszem, to zadziałało, ale jakieś inne rzeczy nie

0: działało i właśnie coś z tą kartą dźwiękową, już nie pamiętam, co się stało, ale coś tam było takiego, że w tym moim układzie, który wcześniej opisywałem, to, że ta karta dźwiękowa dodatkowa się pojawia, tam Zoom, audio, coś
1: audio
0: tam.
1: Device.
0: Tak, to się okazywało, że tam czegoś ktoś nie słyszał, już nie pamiętam, czy ona, ta dziewczyna za granicą nie słyszała, czy ja jej nie słyszałem, czy myśmy nie słyszeli, już nie pamiętam, kurczę, teraz. Ale w każdym razie ktoś czegoś nie słyszał przy udostępnionym ekranie i koniec. I musiałem po prostu je prosić, żeby mi ustawiły wideo na filmie, na tym, na komputerze normalnym, który tam jest. Taki mądry z dwoma komputerami i po prostu
2: i
0: się
2: żaden
0: potem
2: nie działa tak,
0: śmiały,
2: jakbyś
0: że
2: chciał.
0: Dwa komputery i tak trzeba z trzeciego korzystać. Ale już nie pamiętam, co to było dokładnie. Jestem Zoom Audio. Gdzie był Feller?
2: W każdym razie, no niestety był. Okej, okay, Wojtku, czy coś jeszcze?
0: Nie, to chyba wszystko, ale dzięki wielkie za tę audycję, bo to jest zawsze źródło nieocenione informacji nowych i pomysłów.
2: Polecamy się na przyszłość. Dzięki za telefon, trzymaj się. No dobrze, słuchajcie, pierwszy news, że tak to ujmę, odhaczony, najdłuższy. Teraz już może będzie lżej i krócej. Przechodzimy do WhatsAppa, który to no, ma dla nas nowości. I też jeżeli chodzi o kwestie związane z dostępnością.
3: Tak, to znaczy to się tam od jakiegoś czasu już dzieje. My mówiliśmy o tym, że jest sobie desktop WhatsApp Beta, który nie jest już aplikacją webową, tylko jak najbardziej natywną do Windowsa 10, która ma normalne kontrolki i przez to się szybciej trochę po niej nawiguje i jest ona po prostu przyjemniejsza w użytkowaniu. No ale miała ona pewne niedostatki. Z jednej strony było tam trochę niezaetykietowanych przycisków gdzieś gdzieniegdzie. Z drugiej strony największy prawdopodobnie mankament, nie dało się wysyłać wiadomości głosowych. Albo się nie dało, albo dopiero teraz odkryliśmy, jak to działa, ale zdaje się, że się nie dało. No i teraz kilka rzeczy. Po pierwsze, aplikacja ta, kiedy ostatni raz o niej mówiliśmy, była dostępna pod specjalnym linkiem, żeby dołączyć do wersji beta, a teraz jest już dostępna w sklepie Microsoft Store. Wystarczy wyszukać ją jako WhatsApp Beta, nie mylić z WhatsApp Desktop, bo WhatsApp Desktop to jest ten standardowy, webowy, jeszcze stary, a WhatsApp Beta jest to ta wersja właśnie nowa, ta, która bazuje na tych natywnych kontrolkach. Druga rzecz, wiadomości głosowe istotnie są i są one w sposób dość specyficzny, czy można było się tego spodziewać, zrobione. Bo kiedy otworzymy już jakiegoś czata, mamy tam, prawda, pole edycji, to pod tabem znajdziemy przycisk wyślij wiadomość. Oczywiście kiedy coś jest wpisane w polu edycji, to przycisk ten, jakby się spodziewać, wysyła wiadomość. Natomiast w sytuacji, kiedy nic nie jest wpisane, naciśnięcie tego przycisku aktywuje nagrywanie wiadomości głosowej, zaś ponowne jego naciśnięcie wysłanie tejże wiadomości. Wiadomości są bardzo dobrej jakości, zdaje się, że jakieś tam 44 kHz czy coś, bardzo są wyraźne, oczywiście mono, natomiast no to są chyba najwyraźniejsze, jeżeli chodzi o WhatsAppa i o to, co on może natywnie. Na pewno jest to dużo lepsza jakość niż to, co wysyłane jest ze smartfonów, więc miejmy tu nadzieję, że WhatsApp pójdzie za przykładem i też nadgoni kwestie jakości na smartfonach, wszak ze smartfonów się wywodzi. No i ostatni news na dzisiaj powstał, jeśli chodzi o WhatsAppa. Dodatek do NVDA autorstwa tego samego autora, który stworzył Accessible YouTube Downloadera, czyli ten taki dostępny odtwarzacz, pobieracz rzeczy z YouTube'a, czyli pan Sulaiman Al-Kusaymi. I on stworzył właśnie wtyczkę WhatsApp Enhancements, która dodaje nam kilka skrótów klawiszowych. I tak przykładowo Alt-C przynosi nas na listę czatów, Alt-M na listę wiadomości, Ctrl-R powinno rozpoczynać i zakończać nagrywanie wiadomości. Wiem, że to różnie u różnych ludzi działa. Też to powinien temu towarzyszyć dźwięk, który można opcjonalnie wyłączyć w ustawieniach dodatku. Dźwięk taki sam, jak słyszymy na tradycyjnym smartfonowym WhatsAppie. Skrót Alt-U powinien, ale u mnie to nie działa, przenieść nas do nieprzeczytanych wiadomości w danym czacie, czyli do tego znaczka nieprzeczytane wiadomości, od którego możemy zaczynać czytać. Ctrl-O to jest otwieranie dołączanie pliku. Natomiast czy są jeszcze jakieś inne dodatki? Już wam zaraz powiem. Warto też wiedzieć, że wtyczka, językiem oryginalnym wtyczki jest język arabski. I zdarzy się, że na przykład ta opcja w ustawieniach do włączania lub wyłączenia dźwięku, czy też komunikat właśnie jakiś o błędzie, który usłyszymy, kiedy spróbujemy użyć opcji przejścia do nieczytanych wiadomości, będą po arabsku. Ale to są takie małe mankamenty, które zbyt w wielu rzeczach nie przeszkadzają. Natomiast tak, Ctrl-Shift-R usuwa wiadomość głosową. Zdaje się, że wiadomość, którą, nie wiem, nagrywamy w tym momencie, bo chyba nie chodzi o wiadomości na liście wiadomości. Alt-E to jest przejście do pola edycji. Ctrl-N to nowy czat, czyli no możemy wybrać sobie osobę, z którą chcielibyśmy rozpocząć konwersację. Alt-I to informacje o czacie. Alt-T to odczytanie aktualnie załadowanego czatu. Można się pogubić, bo w takim WhatsAppie naciśnięcie Enter to nie jest tak, że się otwiera osobne okno, tylko to jest wszystko w jednym oknie, więc dobrze, że to jest zrobione. I to w zasadzie tyle. Chciałoby się trochę więcej tych skrótów, bo na przykład rozpoczynanie, kończenie, zarządzanie jakkolwiek rozmowami audio i wideo by się na pewno przydało. Ale to jest pierwsza wersja dodatku, więc kto wie, co się jeszcze pojawi. Ja w każdym razie do testów zachęcam. No i miejmy nadzieję, że wam też ten WhatsApp się sprawdzi.
2: Robimy sobie małą przerwę od technologii, bo teraz temat...
1: Jeszcze, tak? Jeszcze wracając do WhatsAppa, przepraszam, bo o tym trzeba powiedzieć. Jakieś ostatnio błędy są z tą webową wersją WhatsAppa i ostatnio się nawigacja po liście konwersacji zepsuła i się nie da nawigować, bo przy próbie poruszania się po tej liście trafiamy do pola wpisywania wiadomości i trzeba polem wyszukiwania sobie radzić i po prostu wpisać tę osobę, której szukamy, Enter i liczyć, że przeniesie nas do odpowiedniego kontaktu.
2: No to rzeczywiście przykra sprawa. Natomiast Mikołaju, skoro jesteś już przy głosie, no dziś dużo mówisz, no ale tak akurat wyszło. A jeszcze trochę nam poopowiadasz, bo tak jak zapowiadałem, z technologicznych wątków przenosimy się na moment w tematy bardziej społeczne, bo teraz przygotowałeś dla nas taką informację na temat projektu Włączenie Wyłączonych. O co chodzi?
1: Tak, to jest projekt rządowy, który ma na celu poproszenie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, żeby przygotowały dla rządu jakieś takie sugestie, jak mają wyglądać, jak mogłyby wyglądać, jak powinny wyglądać programy na rzecz tych osób właśnie i co rząd mógłby zrobić. To się wszystko wpisuje w strategię na rzecz osób niepełnosprawnych, która przewiduje 40% zatrudnionych osób niepełnosprawnych w roku 2030. W projekcie uczestniczą trzy organizacje: Polski Związek Głuchych, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość. I co ten projekt ma uwzględniać? Przygotowanie ekspertyz na temat likwidacji pułapki rentowej, czyli na likwidacji wymogu dochodowego jakiegoś, jeżeli chodzi o rentę. I ekspertyzy mają trafić do rządu w przyszłym roku. Czyli ja ustawy do wyborów to bym się nie spodziewał, a po wyborach to w ogóle nie wiemy, jaki będzie rząd, więc może się w ogóle wszystko zmienić. Czy na lepsze, czy na gorsze, zobaczymy. Raczej na lepsze, jeżeli się zmieni, ale to. Bon na start, czyli pieniądze na kandydata do pracy oraz dostępne miejsce pracy. O te programy ma składać osoba niepełnosprawna. To mają być programy dające pieniądze osobie niepełnosprawnej, a nie pracodawcy. Bon na start ma zachęcić niepełnosprawnego do pracy. Dostępne miejsce pracy ma pozwolić na zakup sprzętu, który osoba niepełnosprawna do tej pracy potrzebuje, żeby tego nie trzeba było robić przez pracodawcę. I te dwa programy są już testowane od 1 czerwca. Można już składać o nie wnioski. Ma być też centrum komunikacji. To ma się dotyczyć osób głuchych, jeżeli chodzi o pomoc w posługiwaniu się językiem migowym. ma się pojawić program bon na włączenie dla pracodawców, który pozwoli otrzymać pieniądze za to, że pracownika, który otrzymał orzeczenie lub pracownika, któremu niepełnosprawność się pogłębiła, zostawimy, a nie zwolnimy. I mają się również pojawić dla osób niepełnosprawnych jakieś dodatkowe dotacje na rozpoczęcie własnego biznesu i asysta w rozpoczęciu takiego biznesu. I te programy mają być przez te stowarzyszenia przygotowane, ma być właśnie przygotowane dla rządu. No, informacje, jak to można zrobić, co z tego będzie, zobaczymy. Miała być do końca zeszłego roku, z tego co pamiętam, już przegłosowana ustawa o osobach niepełnosprawnych. Miało być super, miała być przegłosowana nowa ustawa, miało się wszystko zmienić na lepsze. W czerwcu zeszłego roku to ta ustawa bodajże już miała na konsultacje społeczne trafić, jakoś koło chyba września czy października miała być w Sejmie. No, mamy czerwiec następnego roku, ustawy nie widać i po tym projekcie no, wygląda na to, że ustawy nie będzie widać w czasie najbliższym.
2: Pozostaje tylko mieć nadzieję na to, że konsultacje, jeżeli będą, to okażą się owocne i rzeczywiście z tych konsultacji wyjdzie coś sensownego, to jest raz, ale dwa, że jeżeli te wnioski będą rzeczywiście sensowne, to zostaną one przynajmniej jakoś tam częściowo wdrożone. Tego byśmy sobie, myślę, wszyscy życzyli, a tymczasem mamy kolejnego słuchacza na linii. Jest z nami Krzysztof. Witaj.
4: Witajcie, witajcie.
2: Słuchamy cię.
4: Dawno mnie tu nie było, no więc się znowu ujawniam. No tak się przysłuchuję tutaj tym nowościom, Mikołaju, które przedstawiałeś odnośnie nowych systemów od Apple'a. I zastanawiam się odnośnie WatchOS'a, czy na przykład te starsze zegarki typu serii trzeciej, tak jak ja mam tego Apple
1: Watcha. Od czwartej. To musimy powiedzieć od czwartej generacji Apple Watcha, od iPhone'a 8 i Maci tak od 2000 gdzieś tam 17, 18, tak to mniej więcej 16, 15, w zależności od modelu wygląda. Ale Apple Watch czwartej generacji i iPhone'y 8, czyli iPhone'y SE, pierwsze, stare, których jeszcze może trochę osób niewidomych używać, no na iOS-ie 15 swój żywot zakończą.
4: No ja mam akurat tego SE 2020, więc myślę, że dostanę, natomiast mam zegarek.
1: Nie, to on jeszcze wytrzyma.
4: Apple Watch serii trzeciej i zastanawiam się, czy on w ogóle jeszcze będzie miał jakieś wsparcie, czy on w ogóle zakończy żywot i już w ogóle nie będzie. Jak to jest właśnie, jak już nie ma tych aktualizacji, to tutaj myślę bardziej do Michała, bo
2: to
4: Michał
2: już możesz
4: tak
2: używać, to już możesz używać, natomiast no, trzeba się obawiać tego, że niestety z czasem ten zegarek może działać poprzez aktualizację aplikacji, które będą, ale jednak będą pisane przede wszystkim pod nowsze systemy, że będzie działać wolniej, no ale to będziesz sam obserwował, jak to wygląda.
4: Ale może być sytuacja taka, że już w ogóle kiedyś za nie może i już nic się nie wyciśnie.
2: Krzysztofie, ale
4: z niego.
2: Każdy sprzęt elektroniczny prędzej czy później się popsuje, albo będzie działał na tyle wolno, że no nic ci po nim. Na razie, skoro działa, to znaczy, że jest okej. Okay. Aktualizacji nie dostaniesz, ale to nie znaczy, że nie będziesz mógł z tego urządzenia korzystać. Także spokojnie. Po prostu no, sam będziesz obserwował, jak to będzie działało. Ja no już jeszcze ze sporo poprzedniego zegarka Apple Watch korzystałem, także no tutaj też wyglądało to inaczej. Być może na przykład jeszcze przez dłuższy czas w twoim przypadku będzie to działało. Także spokojnie, nie ma co panikować.
4: Dzięki serdecznie. No to myślę, że ode mnie jak na razie to tyle, bo dzisiaj z pytaniem, a myślę, że jak jakieś newsy się pojawią, to się wtedy odezwę.
2: Jasne, Krzysztofie, dziękujemy ci bardzo w takim razie za telefon. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
4: A teraz, dzięki, hej.
2: Dzięki. A teraz przechodzimy do kolejnych informacji w naszej liście notatek. Tym razem nowości w monitorach brajlowskich i o tym Paweł.
3: Tak, mamy aktualizację oprogramowań w dwóch monitorach. Po pierwsze, i obydwie były jakby spodziewane. Spodziewaliśmy się tego, tylko słyszeliśmy, że niedługo nadejdą, że mniej więcej takie, a nie inne zmiany tam będą, a teraz mamy już pewność, bo wyszła aktualizacja oprogramowania, konkretnie wersja 2.0 oprogramowania dla monitorów Humanware i American Printing House for the Blind, czyli Brilliant BIX BIX 40 i Mantis Q40 z APH. No i tak było zapowiadane. Pierwsze odblokowanie opcji audio, czyli odtwarzanie książek DAISY niechronionych oraz książek NISO. To jest jakiś standard, nie znam szczerze mówiąc, ale jest taki standard książek też. I to się ma dalej rozszerzać, więc z czasem się pewnie też i doczekamy. Tutaj jakichś konkretnych rzeczy, jakiegoś większego i szerszego wsparcia. Keysoft doczekał się edytora brajlowskiego, czyli możemy edytować brajla w plikach, ale nie naruszając jakby bez tłumaczenia zwrotnego na jakąkolwiek tablicy. Czyli w praktyce edytujemy gołego brajla, gołe punkty. I zapisujemy to jako plik prawdopodobnie BRF i można potem to wyeksportować już jakimśkolwiek programem na naszym komputerze na przykład, który to przetłumaczy na jakąś, dokona translacji na konkretną tablicę brajlowską, na przykład w jakimś Duxbury czy chociaż w naszym screenreaderze. Więc, ale raczej to tyczy się jakichś tam programów właśnie do druku i tak dalej. Więc jest to taki edytor. Do tego doszło parę opcji, jeśli chodzi o łączenie tych monitorów jako terminala, czyli jako monitora dla screenreadera. Możliwość wyłączenia klawiatury brajlowskiej, żeby ta funkcja nie działała. Szybsze, prostsze parowanie z urządzeniami przez Bluetooth, szybsze przełączanie pomiędzy urządzeniami, dodatkowe ustawienia wykrywania połączenia. To też wszystko jak najbardziej jest. No i aktualizacje w lokalizacji. I doszedł oficjalnie już język polski oprogramowania, więc no, chyba już oficjalnie możemy te monitory powitać w Polsce, bo język jest. Jest też ukraiński, to też miło widać. No i nowe globalne skróty klawiszowe. Jest teraz możliwe przełączanie się między aplikacjami, które na monitorze są dostępne. Już nie trzeba wychodzić z powrotem do menu i gdzieś tam przechodzić. Można się przełączać. To jeśli chodzi o kwestie Humanware i APH. Natomiast to nie wszystko, bo również oprogramowanie w wersji 1.6 zawitało na monitory, raczej notatniki brajlowskie BrailleSense 6 i BrailleSense 6 Mini. No i co tu takiego mamy? Dodano skrót klawiszowy, który pozwala wyciszać głośniki wbudowane. Kiedy to jest przydatne? Ano kiedy BrailleSense'a podpinamy na HDMI, bo okazuje się, że na HDMI gadają wtedy z obu źródeł. Czyli i na sprzęcie podpiętym na HDMI, i na głośnikach wbudowanych, więc dodano wyciszanie. Zmieniono funkcję zmień nazwę urządzenia na podgląd nazwy urządzenia. To ma pomóc w parowaniu ze screenreaderem na wypadek, gdyby tam nazwy urządzeń się nie zgadzały, to chyba teraz nie będziemy mogli tego zmienić. Naprawiono problem, kiedy to nie chciało się łączyć urządzenie przez USB ze screenreaderem. Nawet jeżeli wszystkie 32 komórki i linijki nie były w użyciu, to pierwsze słowo znikało, ten błąd został naprawiony. Zmieniony drugi skrót klawiszowy notatnika. F1 Backspace N. Teraz tak, Google Drive. Poprawiono logowanie się do dysku Google, ponieważ była to aplikacja niezweryfikowana. Poprawiono błąd, kiedy pisaliśmy sobie plik i chcieliśmy go nadpisać, to się on nie nadpisywał w tym naszym dysku Google. W menedżerze plików dodano otwieranie wspieranych typów plików z dysku Google w wbudowanym czytniku dokumentów. Jeśli chodzi o edytor dokumentów na BlazeSense, to poprawiono błąd, kiedy to nowa linia nie była tworzona, kiedy byliśmy na ostatniej spacji w danym akapicie. Poprawki interpretacji pewnych znaków w angielskim Braille'u. Jakieś problemy z wyświetlaniem zamknięcia chyba wielomianu i znaku stopnia. Jeśli chodzi o sprawdzanie pisowni, naprawiono tutaj jakieś błędy z apostrofami w słowach takich w języku angielskim. Ustawienia nagrywania w media playerze, dodano opcję wyciszania dźwięku systemowego w czasie nagrywania. Można dokładnie, jeżeli ma się odpowiedni sprzęt, tak jak na przykład mikser, to można tą opcję wyłączyć, żeby nagrywać wewnętrzne audio, tak jak na przykład radio. Bezpośrednio za pomocą właśnie tego nagrywania. Jeśli chodzi o e-mail, naprawiono wyświetlanie poprawne treści maili z Audible. Naprawiono w podcastach problem, kiedy to po wyjściu z pomocy aplikacja się wysypywała. Też wchodzenie w tryb uśpienia, kiedy podcasty są odtwarzane, było problemem, zostało to już naprawione. Terminarz. Domyślnie wyłączony jest alarm dla nowych spotkań. Nareszcie kalendarz używany domyślnie dla spotkań to kalendarz spotkania, a nie rocznice. I to tyle. Więc takie zmiany dość małe, ale kogoś mogą ucieszyć. I to tyle, jeśli chodzi o monitory brajlowskie.
2: Podejrzewam, że dla użytkowników to niektóre mogą być znaczące, bo co niektóre takie błędy szczególnie, to bywają uciążliwe, jeżeli występują dosyć często. Teraz kolejna informacja i to jest ciekawa sprawa. Otóż Mikołaj znalazł informację o tym, że Lidl Polska zapewni niewidomym psy przewodniki. To Mikołaju, to jak to będzie? One będą już na nas w sklepie czekać? Czy nie, o co chodzi?
1: Nie. Lidl podjął współpracę z Fundacją Labrador. Tej fundacji zapewni, podejrzewam, że środki też i psy, które zostaną przeszkolone, które zostaną dane niewidomym beneficjentom. I to jest jedna rzecz, którą Lidl zrobi. A druga rzecz, którą Lidl zrobi równolegle, i myślę, że to może być dla osób niewidomych jeszcze istotniejsze, to jest przeszkolenie pracowników swoich, że z takim psem przewodnikiem należy się obchodzić i że takiego psa przewodnika to jednak należy do sklepu wpuścić i że to sobie niewidomej to trzeba pomóc, a nie wyprosić ją za drzwi. Bo zdarzają się gdzieś tam takie niektórym właścicielom psa sytuacje, że ich gdzieś nie wpuszczają. Więc dobrze, że chociaż jedna sieć sklepów będzie szkolić swoich pracowników i mówić im o tym, że psy przewodniki wpuszczać należy. Choć fakt faktem, nie wiem, co robią inne sieci i czy robią to samo, czy nie.
2: Czyli nie tylko jak sobota, to tylko do Lidla, ale jeszcze jak z psem przewodnikiem, to tylko do Lidla. To jeszcze jakąś może, nie wiem, bo atrakcje tam i parking, to i woda dla piesków, ram, pam, pam, pam, by się przydała. Kto wie, ale może i do tego dojdziemy, ale tak zupełnie serio mówiąc, to bardzo dobry ruch i bardzo dobrze, że tego typu szkolenia będą. No właśnie, zwłaszcza te szkolenia, to słusznie powiedziałeś, bo myślę, że żadna to przyjemność zostać wyproszonym ze sklepu tylko dlatego właśnie z tego powodu, że korzysta się z usług psa przewodnika. A teraz wracamy już do technologii. Zrobiliśmy sobie od niej taki mały oddech i wracamy do Apple. Właściwie do tego, że nie tylko Apple chce opisywać wykresy, bo Apple już to robi i jest taka opcja. Możemy sobie wykresów słuchać, ale nie tylko oni mają na to pomysły, prawda, Pawle?
3: Tak, akurat udało mi się w tym tygodniu dotrzeć do dwóch tego typu projektów, obydwa rozwijane przez wielkie amerykańskie uczelnie. Pierwszym jest VoxLens, rozwijany na Uniwersytecie w Waszyngtonie. Jest to biblioteka w JavaScripcie do wprowadzania elementów interakcji z danymi wizualnymi dla użytkowników czytników ekranu. Twórcy rozwiązania twierdzą, że za pomocą linijki kodu są w stanie udostępnić wykres. Przy czym tu bym się aż tak nie obawiał, bo nie jest to nakładka dostępnościowa, a jest to biblioteka, która pozwala te wykresy udostępnić. Tworzona była przy współpracy z osobami niewidomymi, używającymi czytników ekranu. No i cel jest taki, żeby nie tylko można było jakoś opisać ten wykres, ale też żeby osoba niewidoma mogła zażądać w danej chwili konkretnej informacji, której potrzebuje, czyli np. najwyższa wartość, jakaś tam średnia, najwyższa wartość w konkretnym punkcie i tak dalej. Cały ten plugin, ta biblioteka dostępna jest na GitHubie, więc można już sobie z niej korzystać. Jeżeli ktoś potrzebuje, to może implementować. Drugie rozwiązanie powstaje na MIT, Massachusetts Institute of Technology. I póki co wiadomo tylko tyle, że jest to framework, jest to swego rodzaju oprogramowanie, powiedzmy takie wstępne, które pozwala na tworzenie dostępnych wykresów. Nie wiadomo wiele więcej na ten moment. Wiadomo tylko, że współpracuje przy tym Daniel Hajasz, a jest to osoba, która już wcześniej działała przy tego typu produkcjach, przy różnego rodzaju rozwiązaniach, które nauki ścisłe osobom niewidomym będą udostępniać. Jest to osoba, z którą ja też kiedyś osobiście miałem okazję rozmawiać, zresztą to jest były uczestnik ICC, więc myślę, że tutaj też jest to wszystko w dobrych rękach i miejmy nadzieję, że wkrótce będziemy mieli jeszcze kilka sposobów na to, jak do tych nieszczęsnych wykresów się dostać.
2: A w oczekiwaniu na wykresy będziemy mogli sobie pograć w gry. I to w gry Interactive Fiction. To taki chyba typ gier, prawda, Mikołaju?
1: Tak, gatunek dość stary, gatunek tekstowy, gatunek dla osób znających język angielski i gatunek gier bardzo trudnych. Bardzo często przez to, że są to gry stare, przez to, że one są bardzo małe, bo wtedy większy się czasem nie dało robić, to zwiększenie trudności gry polegało po prostu na tym, że zagadki, które musieliśmy tam rozwiązać, były tak trudne, że czasami byliśmy w tym samym miejscu gry przez kilka tygodni i siedzieliśmy i próbowaliśmy 300 różnych rzeczy, aż się w końcu udało nam dostać do tego, co trzeba. No i pewne jakieś wskazówki znajdują się bardzo często w dokumentacjach do tych gier.
2: Ale jaki to jest w ogóle, może powiedz, jaki to jest typ gry? To jest gra tekstowa?
1: To jest gra jednoosobowa, tekstowa, aha, w której wpisujemy polecenia i otrzymujemy informacje, co nasza postać zrobiła.
2: Czyli taki mód tylko dla jednej osoby.
1: Tak, i to najczęściej z konkretną historią i najczęściej sporo mniejszy, taki epizodyczny, bo jeżeli ktoś w Polsce pomyśli mód dla jednej osoby,
2: to otchłań.
1: To mu się skojarzy otchłań. Czyli tak naprawdę teraz o tym myśląc, koncept chyba mimo wszystko bardzo polski, bo ja czegoś takiego na rynku międzynarodowym nie widziałem. Jeżeli było, to na pewno nie było to tak popularne jak u nas w Polsce otchłań. No ale właśnie było Interactive Fiction i Interactive Fiction to jest jakaś konkretna historia, która najczęściej ma nie jedną, ale kilka jakby sposobów, w jaki ona może trwać. Najczęściej 999 naszych przypadków na 1000 skończy się naszą śmiercią, bo coś zrobimy źle, aż w końcu dojdziemy do momentu, gdzie wiemy jak i skończymy grę. Zwłaszcza to takie klasyczne, stare Interactive Fiction tak działa. Oczywiście bardzo duża część z tego jest dla nas dostępna, bo przez to, że to jest tekstowe, to możemy sobie w to pograć. Do tego są oczywiście specjalne formaty plików, specjalne maszyny, że tak powiem, wirtualne, na których to wszystko było uruchamiane. No i są oczywiście programy na system Windows i nie tylko, które takie gry potrafią nam otworzyć, w których takie gry jesteśmy sobie w stanie otworzyć. I na iOS-a zresztą były, i na Maca, na Linuxa też podejrzewam, coś się znajdzie. W każdym razie, jak wspominałem, bez dokumentacji bardzo często ciężko nam będzie taką grę przejść, no tylko że ta dokumentacja przez to, jak stare były te gry, no to były nie mniej, nie więcej kartki, bo tu osoby niewidome, mimo że te gry dla nas dostępne są, nie były gdzieś tam docelowymi odbiorcami dla tychże produkcji. No pokazało się, że jakiś ktoś przygotowuje te dokumentacje w wersji dostępnej, robi OCR-y, opisuje nawet obrazki. I sporo tego jest, pojawiła się cała kolekcja tego, więc stwierdziłem, że warto podlinkować, jeżeli kogoś temat interesuje, to można sobie wejść, można sobie zajrzeć, bo jest naprawdę sporo na podlinkowanej stronie materiału.
2: A czy kojarzysz, w jaki sposób dostępny osoba niewidoma, na przykład czy pod Windowsem, czy pod Maciem, może sobie w tego typu gry zagrać? Wspomniałeś o programach. Coś konkretnego mógłbyś polecić?
1: Winfrotz jako program do obsługi tego wszystkiego. On tam tych formatów wybiera ileś. No głównie ten właśnie Z-Machine, ten najpopularniejszy. I ifarchive.org, ifarchive, jako stronę, gdzie znajdziemy dużą część, zwłaszcza tych nowszych, zwłaszcza tych niekomercyjnych produkcji, produkcje z produkcjami właśnie starszymi, z klasykami. Jest niestety trochę większy problem, bo ich oficjalnie bardzo często nie dostaniemy, a nawet jeżeli je dostaniemy, to je dostaniemy czasem w formie takiej uładnionej, unowocześnionej, no czyli niestety z przystosowanym interfejsem, który wcale nie musi być dla nas dostępny. My byśmy sobie życzyli plik Z-Machine i albo wyciągniemy gdzieś, nie wiem skąd, dyskietki do takich programów, bo oczywiście jest taka możliwość, albo sobie znajdziemy je w internecie, bo są oczywiście osoby, które prawami autorskimi się mało przejmują, co w sumie jakoś nie jest wielce dziwne, zwłaszcza, że wiele
2: tych firm... W przypadku takich produkcji szczególnie.
1: Dokładnie. Zwłaszcza, że wiele tych firm no, już nie istnieje, chociaż to ciekawe, Infocom ma się dobrze poniekąd, bo Infocom został przejęty, po czym została firma, przez którą został Infocom przejęty, jeszcze przez kogoś przejęta. To się potem stało bodajże Activision i oni nawet wydawali te swoje pierwotne tytuły w niedostępnych, ale nowszych wersjach pod logiem Activision. Teraz to jest bodajże nawet Microsoft w ogóle. Więc akurat Infocom, no, czyli ten taki najpopularniejszy producent, to wydaje, ale jakby jeżeli ktoś jakąkolwiek grę, skąd by jej nie miał, czy to z If Archive'a, czy to z dyskietek, znajdzie w pliku właśnie Z-Machine, no to Winfrotz raczej polecam. Jest jeszcze parę innych narzędzi do innych nowszych formatów. Jest chyba jakiś TAC, jest chyba jakiś Glux, było coś takiego. Ale jakoś ja zawsze, szczerze mówiąc, z Winfrotza korzystałem.
2: Okej, no to dobrze wiedzieć. Pozostaje życzyć tylko przyjemnych i owocnych rozgrywek.
1: I jeszcze warto wspomnieć, że warto sobie poszukać dodatku do NVDA, do tegoż programu. On się jakoś nazywał właśnie chyba Interactive Fiction. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak jest jego kompatybilnością z najnowszą NVDą. Wiem, że bez tego to tam się trzeba było sporo nabiedzić z obiektówką i nawigacją i nie czytał nam chociażby NVDA pojawiającego się tekstu, no ten dodatek to nam właśnie umożliwiał.
2: A to też dzięki za tę wskazówkę, a tymczasem odbieramy telefon. Kogo witamy po drugiej stronie? Halo?
5: Mam na imię Rafał. Chciałem powiedzieć, nie wiem co się dzieje z tym Zoomem, ja tam siedzę od pół godziny, od 40 minut, znaczy siedziałem, bo...
2: No właśnie, właśnie Rafale, siedziałeś, a miałem zamiar wpuścić cię na antenę, więc się pospieszyłeś.
5: To powiem szczerze, szybko, bo już trzy słuchacze przyleciali, cztery, no mówię, to jest...
2: No niestety jest kolejka, niestety jest kolejka, tak to jest właśnie, jak dzwonicie do nas i też chcemy, no jednak mimo wszystko te informacje również przekazywać. Słuchamy, z czym do nas dzwonisz?
5: Kurczę, chciałem tego Zooma wypróbować, nie? To nie wiem, to jest, może spróbuję jeszcze raz na tego Zooma się przyłączyć, bo tam będzie lepszy dźwięk.
2: Rafale, ale mamy dziś dużo informacji i chcielibyśmy też je przedstawić, więc może próby to przeprowadź z kimś gdzieś poza anteną, a tymczasem, no z czym do nas dzwonisz? Słuchamy.
5: No dobra, no to dobra, to do rzeczy, no okej. Co do, to tak, dzwonię w kwestiach takich, a mówicie, że wtedy w poprzednich audycjach wspominaliście tam odnośnie na przykład audycji audycji mówiliście o dofinansowaniu do czasach różnych i tam tam, że są urządzenia drogie i tak dalej, te nasze typu brajlowskie i tak dalej i tam rozważania różne dlaczego i tak dalej. To ja powiem, chciałam powiedzieć, że dodać, że osobom jedną rozmawiałem, że powiedziała mi, że ceny tych urządzeń różnych i naszych brajlowskich i w ogóle urządzeń naszych technologicznych są drogie, bo specjalnie tak robią. Ta osoba tak twierdzi, a twierdzi dlatego tak, no bo właśnie w związku z tym, że mamy różne dofinansowania, PFON, niestosanów, no i w związku z tym, a wiadomo, pieniądze to są jakby z państwa i tak
1: dostaniemy. Mówiliśmy o tym, dlaczego te ceny takie są. I jakby dlaczego to nie jest do końca tak.
2: To nie jest do końca tak.
1: Nie jest do końca prawdziwe.
2: Być może, to znaczy ja jestem w stanie uwierzyć w to, że może nie ma jakiejś bardzo dużej motywacji na obniżanie tych cen. Być może gdyby ktoś się bardzo spiął, to byłby w stanie o kilkaset złotych na przykład no, obniżyć cenę jakiegoś urządzenia, mając nadzieję, że więcej osób to kupi z własnych pieniędzy, gdyby nie było dofinansowań. Ale to tak do końca nie działa, a mogłoby się okazać, że bez tego po prostu w ogóle jesteśmy bardzo w złej sytuacji.
1: Albo zrobić też kosztem czegoś, bo to jest jakby dwie rzeczy. Tak naprawdę zostały te ceny poniekąd obniżone i zostało to zrobione no właśnie kosztem czegoś. Zobaczmy, co zrobił Orbit. Przecież jest Orbit Reader. Orbit Reader jest sporo tańszy. To jest kwestia, nie wiem, 4000 zł za 20-znakowiec? Jakoś tak chyba.
2: Coś koło,
1: dokładnie. No czyli mało. No tylko właśnie. No kosztem czego? Kosztem tego, że Orbit Reader jest głośny. Kosztem tego, że Orbit Reader jest długo odświeżalny. Czyli zanim ten 20 znak się nam pojawi, to troszkę czasu minie, gdzie normalny monitor brajlowski odświeża się natychmiast. Więc jakby, no jak się okazuje, są osoby, które by chciały i są osoby, które zbijają te ceny i właśnie Orbit Reader udowodnił, że można, no tylko się właśnie okazuje, że zbicie tych cen sprawia, że dużo profesjonalistów na przykład nie chce takiego monitora brajlowskiego, bo im to, co Orbit Reader daje, po prostu zwyczajnie w świecie nie wystarcza. No jakby to jest jedna kwestia. Druga kwestia, pamiętajmy też o tym, że gdybyśmy my w Polsce wycofali dofinansowania, to by to absolutnie nic nie zmieniło. Przecież nikt monitorów brajlowskich, no poza Harpo, poza Brailpenem nie robi w Polsce. Te ceny są światowe i polski dystrybutor to co najwyżej dodaje swoją marżę, jakaby ona nie była, do światowej ceny. I no cena światowa by absolutnie nie mogła spaść ze względu na jeden kraj. Gdyby wszyscy nagle
2: wycofali te dofinansowania, to
1: może, ale wątpię w to i o niewiele. No ale gdyby to zrobił jeden kraj, to nie wyszlibyśmy na tym dobrze.
2: To po prostu stracilibyśmy możliwość tak naprawdę posiadania takich urządzeń, no bo kto byłby sobie w stanie pozwolić na to z własnych pieniędzy? Kto ma, ile osób niewidomych w ogóle pracuje, ile ma jakąś zdolność kredytową? No bo to wtedy trzeba było trzeba by było brać pożyczkę zamiast na widzący na, powiedzmy, no nie wiem, samochód niewidomy na monitor brajlowski, tak?
5: Osoba no właśnie tak twierdzi, że no my i tak my z kieszeni swojej nie wyciągamy, tyle pieniędzy tylko właśnie
2: jakby
5: lecimy. No.
2: Rafale, teorii spiskowych jest dużo i nie we wszystko trzeba wierzyć.
1: Bardzo często się kończy tak, że te osoby mówią, a mało, dużo mówią, a mało wiedzą.
2: Czy jeszcze z czymś do nas dzwonisz? Tak, no.
5: I jeszcze chciałam tylko uzupełnić jeszcze propos ogólnie o osobach pełnosprawnych i tak dalej, co tam było wspominane też, no nie wiem, czy z audycji tej, czy poprzedniej jeszcze wstecz. Odnośnie kwestii właśnie tam było też wagacje różne na temat właśnie, że osoby widzące nie zwracają na różne kwestie, że wiadomo, że my potrzebujemy to, a osoba widząca nie potrzebuje tamtego. I chciałam tylko dodać, że nie ma co się oszukiwać, że w ogóle wzrok to 80% bodźców odbieranych przez wzrok.
2: Dokładnie.
6: A 20% niestety reszta.
2: Dokładnie, jest bardzo dużo.
6: I tracąc... Mhm. I tracąc rok, no to tak naprawdę no to straciłem 80%, tylko mamy 20% i niestety... I niestety mamy wtedy ten problem, no, a osoba widząca w związku z tym, że ma te 80%, no to, to ona na te 20% to tak naprawdę jej to nie zwraca na to uwagi.
2: Znaczy, no Rafale, jest coś takiego jak kompensacja, tak? Wtedy, kiedy tracimy wzrok. Oczywiście ja to mówię bardzo teoretycznie, absolutnie ani się na tym nie znam, ani nigdy nie traciłem wzroku, bo nie mam go od urodzenia, więc nawet nie wiem, co straciłem. Mhm. Natomiast no w takim przypadku sobie po prostu osoba ociemniała próbuje kompensować pozostałymi zmysłami to, co mogła uzyskać z użyciem wzroku. A dla osoby niewidomej tak naprawdę od urodzenia no to te 20% to jest jego setką równą. 100%, bo nigdy nawet ta osoba nigdy nie była w ogóle świadoma tak jakby własnymi zmysłami, że można cokolwiek innego doświadczać. To co najwyżej słyszy, tak, że jest jakiś tam powiedzmy kolor, tak, ale dla osoby, która nigdy tego koloru nie widziała, to jest tylko hasło. Jest kolor, no fajnie. I co z tego? Ty jeszcze, Paweł, zdaje się, chciałeś coś dopowiedzieć?
3: No nie, dlatego mówię, że 80%, 20%, ale dlatego się uczymy tych różnych rzeczy, tak? Jakiejś orientacji w przestrzeni, jakiegoś... I to właśnie przy orientacji najbardziej widać, tak? Te różne rzeczy. Trzeba się wsłuchać w otoczenie, że trzeba tą laską wyczuć fakturę, tak dalej. No to... To, czego my nie zobaczymy, próbujemy oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe, odzyskać w różnych tych rzeczach, których się uczymy, w rehabilitacji i tak dalej. Dlatego w dostępności jedno z naczelnych zasad jest nie podawać informacji tylko i wyłącznie medium dostępnym dla jednego zmysłu. Że jeżeli jest informacja wizualna, to powinna być też jakaś reprezentacja, która pozwoli osobie niewidomej skorzystać i tak dalej. I inne niepełnosprawności to samo, nie? No i dlatego to jest jakiś kompromis pewien, bo to nie ma się co oszukiwać, no tak. ale dlatego jest cała społeczna dyskusja o tym, jakich tu zastosować suplementy.
6: Akurat w przypadku mojej sytuacji tak było, że jakby malutki, to ja akurat miałem dość widziałem. I gdzieś tam może tym starszy wzrok gorszy, no nie? Gdzieś tam ja na przykład mam okazję gdzieś tam pamiętać gdzie z dzieciństwa, gdzie jak to było, gdzie widzieć i jak potem tak dalej. I wiem jak to było mniej więcej, że właśnie, że człowiek jednak trochę nie zwracał wtedy uwagi, że no, jak będzie człowiek nie widział, to już niestety będzie klapa.
2: Powiedzmy, jak na przykład gdzieś idziesz, tak, to zwracasz uwagę na to, co widzisz przed sobą albo obok siebie, a na przykład nie zwracasz uwagi, że powiedzmy jakiś dźwięk twoich kroków inaczej odbija się od ściany. No bo ty tę ścianę widzisz, no i to właśnie w ten sposób, to wszystko w ten sposób działa, później sobie kompensujemy pozostałymi zmysłami to, czego nie jesteśmy w stanie zobaczyć wzrokiem.
6: Gorsza osoba ma, która jest gdzieś tam ma 70-80 i nagle staje niewidoma na przykład, bo na przykład na stare lata musi się przedstawić, a jak tą bo
2: To są, podejrzewam, że bardzo indywidualne przypadki i szczerze mówiąc ja się jakoś nie podejmuję powiedzieć, kto ma najgorzej, bo oczywiście dla każdej osoby jej tragedia, a stracenie zmysłu, jakikolwiek by to zmysł nie był, to jest tragedia życiowa i trzeba sobie z nią jakoś poradzić. Natomiast no, różne są sytuacje i są jeszcze osoby z różnymi niepełnosprawnościami sprzężonymi i to są jeszcze większe problemy tak naprawdę. No i ważne jest, żeby sobie... Zawsze jakoś jednak mimo wszystko na tyle, ile można oczywiście w swojej sytuacji próbować radzić po prostu. I tyle.
6: A jeszcze tak chciałam dodać, albo to do Zooma, no, chciałam tylko tyle dodać, bo ono się o to mnie to z tym Zoomem chodziło. Chodziło o tym Zoomem, bo jak się połączy, to cały czas jest taki status, że się prowadzący zaraz puści,
2: tak, no i trzeba po prostu cierpliwie poczekać. My w końcu wpuszczamy, więc wystarczy cierpliwie zaczekać.
6: Tak, ale nie o to mi chodzi. Tylko mi chodzi o to, że w tamtym, bo ja się próbowałam w tamtym tygodniu się połączyć i ja w ogóle nie miałam radio włączonego i nie wiedziałam, że w ogóle mam dźwięk podłączony. Dopiero mi tam gdzieś tam osoby później tam gdzieś tam słuchałem, dziewczyna zgłosiła, że w ogóle że dźwięku nie miałam podłączonego i tak dalej, i tak dalej. I o tym tam trąbiliście nawet o tym, ja nawet o tym nawet nie wiedziałem. Dopiero później, jak przesłuchałem materiał, to się dowiedziałem i właśnie postawiałem. No i dzisiaj próbuję i widzę, że jest to samo, no nie, nic się nie dzieje, żadnego, w ogóle nie mam informacji, czy jest dźwięk podłączony, a nie, nic się nie, po prostu nie wiem.
2: Bo dopiero, jestem, nie jestem, bo dopiero wtedy się dowiesz tych informacji i dostaniesz informację o tym, że zostałeś wpuszczony, jeszcze musisz zezwolić na nagrywanie, tam się pojawi to okienko, ten alert, trzeba wyrazić tę zgodę i będziesz już mógł do nas mówić. Także Rafale, proponuję za tydzień spróbujmy...
6: Ale o to chodzi, że wtedy... No tylko chodzi o mnie wtedy, że ten alert też dostałem od nas nagrywania, też tam było, rozumiem, że akceptuję nagrywanie, no, ale i tak nie działało.
2: Tak, bo tego, widocznie no, nie miałeś tego skonfigurowanego, podłączonego tego dźwięku.
6: I właśnie o to mi chodzi, właśnie o to chodzi, że tej konfiguracji nie wiem, czy właśnie ona działa, czy nie działa, no bo cały czas jest to czasu tym... Ten sam. No,
2: ja ja proponuję w takim razie, Rafale, bo mamy jeszcze sporo różnych innych informacji, zawsze możesz Zooma z kimś po prostu przetestować. Przecież to nie jest problem.
6: No jak z kimś próbowałam, to działało.
2: A to ciekawe. To w takim razie wychodzi na to, że już za tydzień, że ustawiłeś teraz już wszystko dobrze i że za tydzień powinno być wszystko,
6: na to wygląda.
2: Wszystko okej. Okay. Dobrze,
6: no,
2: Rafale.
6: Na to wygląda. Dlatego to dzisiaj chciałam to sprawdzić. No,
2: dobrze.
6: Ale czekam, mówię, że nic się nie dzieje. No to mówię, chyba nic z tego nie wyszło, bo nic się nie dzieje. No i stąd, mówię, się przerzucę na linię telefoniczną.
2: Morał z tego taki, że wystarczy być cierpliwym. Rafale, dzięki za telefon w takim razie. I do usłyszenia. Pozdrawiamy i mam nadzieję, że już za tydzień będziesz w stanie się z nami połączyć bez problemu.
6: Mam też taką nadzieję.
2: Okej, okay. No, trzymaj się, miłego wieczoru, pozdrawiamy. No i teraz dobrej nocy. I przechodzimy do informacji, które teraz ma dla nas Paweł, a to będzie kilka różnych informacji, takich drobniejszych.
3: Tak, i rzeczywiście to jest już drobizna w tym tygodniu, bo to bardzo szybko. Po pierwsze Google, dwie bardzo ważne rzeczy, drobne, ale ważne wprowadził. To są jeszcze echa troszeczkę z jednej strony Dnia Dostępności, Dnia Świadomości Dostępności Cyfrowej, z drugiej strony po prostu regularne aktualizacje Google. Po pierwsze w Gmailu pojawi się opcja, już się pojawia, jeżeli ktoś pisze maile w Gmailu internetowym, nie wiem jak to wygląda w aplikacjach mobilnych, będzie możliwość dodawania opisów alternatywnych do obrazków, zdjęć. Jeżeli ktoś wstawi jakieś graficzne elementy do maila, będzie można je opisać opisem alternatywnym. Fajna sprawa, szkoda, że tego wcześniej nie było, ale lepiej późno niż wcale. Więc uczulajcie znajomych i dawajcie im znać, że w Gmailu teraz już też mogą. Druga fajna bardzo rzecz to skróty klawiszowe, które pojawiają się w dysku Google. Jeżeli przez stronę dysku będziemy go obsługiwać, tam przeglądać nasze pliki i foldery, to możemy je od teraz kopiować, wycinać i wklejać tradycyjnymi skrótami klawiszowymi, takimi jakie są dostępne w eksploratorze plików, czyli Ctrl-X, Ctrl-C, Ctrl-V. Czyli wchodzimy do jednego folderu na dysku Google, na stronie, znajdujemy jakiś tam folder czy plik, Ctrl-C, wychodzimy poziom wyżej, wchodzimy do innego folderu i wklejamy. Co ciekawe, kiedy operację wklejenia wykonamy w dowolnym innym oknie, które nie jest eksploratorem, znaczy które nie jest stroną dysku Google, to wklei nam się nazwa i link do tego pliku, więc już teraz nie musimy szukać gdzieś tam opcji udostępnij i gdzieś tam wykopiowywać tego z, nie wiem, z pasku adresu czy z jakiegokolwiek innego miejsca, tylko po prostu podświetlamy sobie folder lub plik, naciskamy Ctrl-C, otwieramy, nie wiem, maila czy tam inny jakiś komunikator i Ctrl-V wklejamy i powinien się wkleić link. Więc bardzo poręczna sprawa. No i ostatnia rzecz, która w dysku Google się dzieje, to też tworzenie skrótów. Możemy robić Ctrl-C, kopiować plik, a następnie w innym miejscu, również na dysku Google, zrobić Ctrl-Shift-V i wtedy wklei nam się skrót, takie łącze symboliczne do tegoż pliku czy folderu. Więc w ten sposób możemy sobie podlinkować pliki, foldery w innym miejscu, nie robiąc drugiej kopii tego samego pliku, no bo po co to robić, po co zajmować miejsce, skoro tylko chcemy mieć dostęp z różnych miejsc do tego pliku. Więc takie fajne usprawnienia w dysku Google. możecie przetestować, czy już u was działają. Trzecia rzecz, Envision AI, czyli twórcy aplikacji Envision AI, powołali do życia społeczność Envision Community, do której można od teraz dołączyć na Facebooku, na Telegramie, ponoć też na Twitterze, aczkolwiek jak próbowałem z maila odpalić ten link, to nie działał, nie znaleziono tej społeczności twitterowej. Natomiast Facebook jak najbardziej działa, Telegram jak najbardziej działa i jest to kolejna społeczność, która ma zrzeszać osoby niewidome, niekoniecznie wokół tematu Envision, produktów Envision, tylko no, ogólnie można być osobą niewidomą lub osobą gdzieś tam sprzymierzoną z osobą niewidomą, kimś, kto się opiekuje, kimś, kto po prostu wspiera takie osoby. No i można do takiej społeczności dołączyć. Społeczności takich jest mnóstwo, bo jest przecież Airblind, są różne grupy na Facebooku, na WhatsAppie, tak dalej. Nawet te międzynarodowe, różne listy dyskusyjne, ale ta grupa jest gdzieś pobłogosławiona przez twórców Envision AI, więc możliwe, że też będzie w przyszłości bardziej promowana na przykład w aplikacji czy w okularach, więc automatycznie osoby korzystające z produktu będą mogły do tej społeczności dotrzeć, więc jest szansa, że tutaj tych osób będzie też dużo i że grupa będzie aktywna. To jest trzecia rzecz. A czwarta rzecz to bardzo fajna inicjatywa, o której ostatnio czytałem, też przy okazji Dnia Świadomości o Dostępności Cyfrowej. Okazuje się, że istnieje fundacja dnia właśnie i ona organizuje już od 3 lat coś takiego, to już jest teraz 3. edycja, jak Accessibility Pledge, czyli jakby takie zobowiązanie ze strony jakiejś organizacji, która kieruje się wartościami open source w tym czy w innym produkcie, że ta organizacja podejmie się wdrożenia dostępności jako jednej ze swoich jakby fundamentalnych wartości. Czyli zacznie usprawniać dostępność danego produktu open source, czyli zacznie szkolić pracowników, prawdopodobnie też pod kątem właśnie dbałości o tę dostępność i się ogólnie zobowiąże, żeby w tej dostępności bardziej działać. No i w 2020 roku był to Facebook, aktualnie Meta, gdzie to poszło w kierunku, zdaje się, dostępności różnych bibliotek, które w formie open source Meta udostępnia. Rok temu był to Ember.js biblioteka. No a w tym roku jest to Drupal. Drupal, który już dostępny no, jest i z dostępności od jakiegoś czasu słynie. Tam dostępnością opiekuje się Mike Gifford z Kanady, dość znany mówca też, jeśli chodzi o dostępność i tak dalej, ceniony ekspert. No i zdaje się, że ten Drupal cały czas tą dostępność usprawnia, nawet w tej wersji 8, która wyszła, są zmiany dostępności, były wymienione, no co nie znaczy, że czegoś zawsze nie można poprawić i Drupal chce wykorzystać tą okazję, żeby w jeszcze bardziej zwięzły i ścisły sposób się z tą dostępnością złączyć. No i zobaczymy, co im z tego wyjdzie, jakie będą efekty tej pracy. Myślę, że tego nigdy nie za wiele. No i fajnie, że w ogóle taka inicjatywa jest, że się wyłania gdzieś tam z tłumu jakiś projekt, który w tym roku ma trochę bardziej nad tą dostępnością popracować. No i miejmy nadzieję, że Drupalowi to wyjdzie na dobre.
2: Jako użytkownicy niewidomi, zresztą widzący też przecież korzystają zwykle ze środowisk graficznych, ale zdarzają się jeszcze tacy wśród zarówno widzących, jak i niewidomych, którym bliższa jest tekstowa konsola. I o ile, jeżeli chodzi o to, co Windows ma do zaoferowania, to są raczej narzędzia takie typowo administracyjne do zarządzania, no to jeszcze zdarzają się ludzie, którzy z Linuxa korzystają tylko w trybie tekstowym. No i jednym z takich rozwiązań, które ma w tym pomagać osobom niewidomym, jest Emacspeak, czyli takie zintegrowane środowisko wokół tego edytora Emacs.
7: Tak.
2: I ono się cały czas rozwija.
7: I ja myślę, że Emacspeak sam w sobie jest ciekawym podejściem do screen readera i ciekawym podejściem do przystosowywania jakby świata dla niewidomych. Bo to jest jednak mimo wszystko podejście typu LTN, to jest jednak mimo wszystko podejście typu osoby niewidome, jak im nie zrobimy, to sobie zrobią same i zrobią sobie tak, żeby było wygodnie, żeby było ergonomicznie i żeby interfejs był przystosowany dla osób niewidomych i był dla tych osób niewidomych tak dobry, jak tylko może być. a nie żeby to była jakaś nakładka czytająca na zwykły interfejs graficzny. No i dokładnie to robi właśnie IMAXPeak. On wgryza się bardzo głęboko przez to, że IMAX pozwala w bebechy właśnie tegoż IMAXa, wgryza się w te wszystkie tryby, które IMAX oferuje, no i czyta nam to, co ma czytać, właśnie nie polegając na tym,

0: spotkań i powiedzmy, mimo że osoba widząca, przepraszam, widzi coś innego, to i Maxpeak nam odczyta to, co trzeba, mimo że aplikacja natywnie tego nie wspiera. No i tam się ostatnio sporo zmieniło. Doszła chociażby obsługa czegoś, co się nazywa Pulse Audio, czyli no tej takiej nowej, no nie do końca nowej, ale powiedzmy, że nowej implementacji dźwięku w Linuxie, bo do tej pory tam była tylko ALSA, czyli albo używaliśmy iMaxPeaka i niczego więcej, co wydawało się być dźwięk, co w sumie nie było aż tak tragiczną opcją, bo iMaxPeak też potrafił na przykład muzykę odtwarzać sam w sobie, albo używaliśmy czegoś innego, ale nie iMaxPeaka. Teraz to może działać wspólnie z innymi programami. Dostał wsparcie dla dźwięków binauralnych, co oczywiście pomaga. On już do tej pory miał jakieś takie wsparcie dźwięku przestrzennego, to chyba na wysokościach jakoś działało. No teraz jest dźwięk przestrzenny binauralny, bo tam właśnie bardzo dużo jest dźwiękiem rzeczy ogłaszanych. Gdzie coś jest, jakieś zmiany wysokości, zmiany głosu, zmiany tempa, zmiany tonu, ogłaszanie na przykład atrybutów tekstów, pogrubiony tekst pogrubionym głosem, przekreślony tekst innym głosem. To wszystko, co widzi osoba widząca, przez to, jak głęboko ten screenreader może wniknąć, przez to, jak to jest wszystko zintegrowane, jest to tam tak ogłaszane. Na przykład powiadomienia są przeniesione tak, że powiadomienia słyszymy po prawej stronie, w prawym kanale, ale jest to też tak zbinauralizowane, żeby to nie drażniło tak, jak po prostu puszczanie tego w jednej słuchawce. To jest oczywiście osobny strumień, więc my sobie możemy konfigurować, jak i gdzie my chcemy to słyszeć. I to wszystko jest ustawione tak, żeby to miało niskie opóźnienia i było ładnie, i ładnie działało ze syntezą mowy i pozwalało nam na wydajną, ergonomiczną pracę. Więc myślę, że ciekawe usprawnienia. No, dźwięki binauralne w screenreaderach to już jest coś, co chociażby z VoiceOvera na Macu znamy. No, ja myślę, że ten MaxPeaka się można uczyć wielu rzeczy, tego, jak screenreadery powinno się robić i tego, że do wielu rzeczy nie trzeba nam mowy i wystarczyłby dźwięk. Ja myślę, że sporo by na przykład naszą pracę ułatwiło, gdyby tak jak osoby widzące mają pliki w systemie oznaczone ikonkami graficznymi, że dokument to jest jakaś tam koperta, że folder to jest teczka, że obrazek to jest zdjęcie, że muzyka to jest płyta, taka CD ikonka czy tam winylowa, to gdyby w taki sam sposób no, ogłaszano nam typy plików i po prostu nawigując słyszelibyśmy nie tylko syntezę, ale też ikonkę, nie wiem, dokumentu, maszyny do pisania, czegoś tego typu.
1: No to rzeczywiście dosyć ciekawe rzeczy, ciekawe usprawnienia. Ciekawe swoją drogą. Ty, Mikołaju, kiedyś w ogóle używałeś iMaxPeaka, tak próbowałeś się tym bawić?
0: Próbowałem się tym bawić, ale po pierwsze tam właśnie jest kwestia konfiguracji, co udało mi się w końcu przejść. Po drugie, ogrom skrótów klawiszowych, ogrom całej tej filozofii. Ja się do Maca jakoś przekonałem, bo ja miałem z Maciem bardzo wczesną jednak styczność i jakoś mi od małego trochę ta filozofia weszła w krew. Jednak mimo wszystko, mimo że nie używałem tego systemu nigdy na dłużej, ale jakoś z tym, no nie mogę. Jakoś po prostu to jest na tyle obce mi środowisko, że
1: Tym
0: jakoś się
1: bardziej, że
0: jeszcze nie
1: w
0: przekonałem.
1: ogóle sam IMAX to jest
0: Dokładnie,
1: środowisko,
0: dokładnie.
1: którego no, nie wszyscy lubią. To jest taka odwieczna wojna. Są takie dwa dość złożone edytory. Z tym, że Vim to jest, czy VI tak naprawdę, to jest edytor w zasadzie sam tylko jedynie, a IMAX to jest takie właśnie już trochę środowisko. Tam są różne rzeczy i twórcy tych edytorów, to może niekoniecznie, ale użytkownicy to ciągle gdzieś tam, może już teraz to nie aż tak, bo ich
0: No
1: jest coraz
0: teraz to
1: mniej, ale
0: nie.
1: kiedyś to były odwieczne wojny, że to jest lepsze, a nie, bo tu w
0: Ale z
1: IMAXie
0: drugiej
1: tak można
0: strony,
1: lepiej.
0: jak z tego co ja wiem, to zwłaszcza gdzieś tam w tych latach później 90., wczesnych 2000., jak te graficzne screenreadery jakieś tam były, ale nie aż tak rozwinięte, a iMaxPeak to już swoje wtedy potrafił, to sporo użytkowników niewidomych i to wcale nie programistów, to lubiło gdzieś tam. Okej, może nie sporo, ale ale było paru, którzy gdzieś tam z tego co wiem, tego właśnie Max Pika jakoś

0: używali, bo on sporo umiał. I
1: to jest chyba w ogóle rzecz rozwijana tak naprawdę przez jedną osobę.
0: Przez jednego człowieka, człowieka, który zresztą stoi między innymi za dostępnością takich produktów jak chociażby system Android, bo on stoi za pierwszymi wersjami Toxa, on stoi za dostępnością dokumentów Google, bo on tam kiedyś pracował, on chyba do dziś zresztą pracuje w Google.
1: Toxa czy Talkbacka?
0: Talkbacka, przepraszam, Talkbacka, tak. On kiedyś tam był jednym z ważniejszych ludzi, jeżeli chodzi o dostępność, przynajmniej o tę część dostępności związaną właśnie ze screen readerami.
1: No to rzeczywiście kompetentny człowiek. No i jeżeli korzystacie z IMAX Pika, to dajcie znać. Może warto by było z kimś podcast zrobić kiedyś nawet, żeby to pokazać, jak to się w ogóle w tym pracuje. Ja powiem szczerze, że ja to kiedyś uruchomiłem i miałem problem tak generalnie, żeby przez to jakoś przejść i się z tym zapoznać. Jakoś niewiele byłem w stanie tam zrobić, ale może i za mało czasu temu poświęciłem, może kiedyś w przypadku jakiegoś wolniejszego czasu fajnie by było do tego wrócić, bo kto wie tak naprawdę, co jeszcze w dzisiejszych czasach z takiego tekstowego interfejsu można wykrzesać. Tym bardziej, że ja jeszcze cały czas jestem w posiadaniu sprzętowego syntezatora mowy, to już w ogóle. A zdaje się IMAX Speak to wspiera bez problemu jeszcze takie archaiczne zdobycze techniki. A teraz przechodzimy do Anycastera. To jest narzędzie, którym ja się miałem okazję ostatnio bawić i to jest narzędzie, które jest dedykowane podcasterom. Tylko przede wszystkim jest ono dedykowane tym podcasterom, którzy chcą nagrywać podcasty. Nagrywać je w dobrej jakości i przede wszystkim synchronizować ścieżki audio i do tego wszystkiego jeszcze korzystać z wielu urządzeń. Bo zdaniem autora to narzędzie działa w zasadzie na wszystkim. Na Chromie, na Firefoxie, na Windowsie, na Macu, na iOSie, na Androidzie. No i na Linuxie też. Zresztą jest ono oparte o komponenty, które na Linuxie przede wszystkim funkcjonują. Więc co to właściwie jest? Jest to usługa. Jest to usługa, którą znajdziecie pod adresem ecastr.com. Jeszcze się upewnię. Tak, ecastr.com. Od razu mówię, usługa jest płatna. Jeżeli ktoś natomiast jest podcasterem, takim dość intensywnie korzystającym z narzędzi do tego, to myślę, że opłata nie jest jakaś wygórowana. Do opłat za moment przejdziemy, ale co moim zdaniem tu jest ważne i dlaczego to jest w ogóle w tyflo aktualnościach, a nie w technikaliach? Otóż ważne jest to, jak tam postawiono na dostępność. Zresztą autor gdzieś na stronie też zamieścił w ogóle informację, że to narzędzie jest dostępne. Jest dostępne dla użytkowników czytników ekranu. Ja się wczoraj tym trochę bawiłem i muszę mu przyznać rację. To narzędzie jest dostępne. Mamy możliwość zarządzania użytkownikami. Mamy możliwość korzystania z czatu. Jest tam też biblioteka dźwiękowa, gdzie możemy swoje różne efekty dodawać. Jeżeli mielibyśmy ochotę w trakcie naszego podcastu je wykorzystać. No i jak z tą wieloplatformowością? Otóż jest dobrze. Największym problemem dla takich narzędzi jest zawsze iPhone. Bo tam przeglądarka Safari jest dość restrykcyjna, jeżeli chodzi o udostępnianie mikrofonu. No i autorowi tego narzędzia udało się coś, co ja widziałem po raz pierwszy przy okazji przeglądarki. Mianowicie udało mu się wysłać do iPhone'a, a właściwie z iPhone'a względnie czysty dźwięk, pozbawiony wszelkiego rodzaju odszumiaczy, redukcji hałasu i tak dalej, i tak dalej. Skłamałbym mówiąc, że zawsze działa to super stabilnie. No, nie do końca, bo przestawiając te opcje, czasem po prostu ten dźwięk ginął. ale wystarczyło wyłączyć mikrofon, włączyć go ponownie, poprzestawiać te opcje i on wracał. A tego ja nie widziałem w żadnym innym narzędziu webowym, podkreślę, bo oczywiście to wiadomo, Zoom sobie z tym radzi. Zoom jest w stanie wyłączyć te ulepszenia, redukcję hałasu, które ma iPhone, nie ma z tym problemu. Natomiast z przeglądarki, no nie działało to z moich testów z niczym sensownie. A tu działa. I teraz tak, to narzędzie do komunikacji głosowej wykorzystywać można bez problemu za darmo, jeżeli tylko ma się na to ochotę. A można mieć na to ochotę, bo bez problemu jesteśmy w stanie zarządzać głośnością użytkowników, jesteśmy w stanie bez problemu wybierać urządzenia wyjściowe, wejściowe, co tam sobie chcemy, możemy skonfigurować. Jesteśmy w stanie komunikować się też na czacie. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy wiadomości z czatu są oznajmiane tak od razu, bo to jest rzeczywiście coś, czego nie przetestowałem i nie wiem, jak to działa, ale na pewno jest informacja odnośnie tego, że ktoś przyszedł, wyszedł, jest anonsowane to za pomocą dźwięku. Pojawiają się takie komunikaty. Jesteśmy w stanie regulować głośność, tak jak już mówiłem, każdego. Zdaje się, że też tam gdzieś były opcje do zmiany tych odszumiaczy, nieodszumiaczy, redukcji hałasu i innych rzeczy. Też to można zmieniać i to jest rzecz bardzo dobra dla użytkownika, który do nas przychodzi i który nie jest zbyt biegły technicznie. Bo my mu mówimy tam, że ma to zmienić, ma to przełączyć, ma to włączyć, no a on może po prostu nie wiedzieć, jak ma to zrobić i zanim on to wszystko ogarnie, to może być dość duży kłopot i dla nas, i dla niego. A tutaj dajemy użytkownikowi link, bo możemy po prostu zaprosić kogoś, wysyłamy mu dowolnym kanałem, on może wejść z czegokolwiek bądź, może być to przeglądarka, może być to komputer, może być to smartfon, i po prostu wchodzi, łączymy się, sprawdzamy, czy wszystko dobrze słychać i nagrywamy. No i właśnie, bo to jest dopiero to, za co my płacimy. Płacimy za możliwość nagrywania, a nagrywamy każdego użytkownika osobno. Możemy nagrać audycję z 63 gośćmi. My jesteśmy tym 64. Także trzeba przyznać, że to dość sporo gości i raczej nie wykorzystamy nigdy tego limitu. Możemy nasze pliki pobierać w formacie Opus 128 kbps, czyli to już jest naprawdę ładna jakość. Możemy też pobierać pliki w formacie FLAC, jeżeli mamy ochotę korzystać z tego narzędzia w formie bezstratnej. I tu jest ciekawostka, w jaki sposób to narzędzie pracuje. Bo możemy mieć na przykład sytuację taką, że kiedy będziemy rozmawiać z kimś, to nam coś zerwie. Otóż to narzędzie buforuje dźwięk od każdego użytkownika i nagrywa lokalnie i wysyła jakimiś partiami większymi. Przynajmniej ja zrozumiałem tak opis działania tego narzędzia. Więc teoretycznie możemy się liczyć z tym, że tam może nie będzie jakoś bardzo dużej responsywności w tej komunikacji, na przykład Zoom sobie z tym poradzi lepiej, jeżeli chodzi o taką rozmowę na żywo, ale te nagrania, które będziemy mieli, które zapiszemy z Anycastera, to będą po prostu bez jakiejkolwiek przerwy. No chyba, że rzeczywiście kogoś wyrzuci już kompletnie z internetu, no to wiadomo, że tu na to się nic nie poradzi. Ale nie będzie jakichś przerw, jakichś zacięć, tego typu rzeczy. Więc jest to rzeczywiście coś dla tych, którzy nie prowadzą audycji na żywo, tylko je nagrywają. Bardzo fajne rozwiązanie. No i być może kiedyś się skusimy i przetestujemy to w warunkach bojowych. Zobaczymy, jak to sobie będzie radziło na żywo, bo też może być całkiem niezłe. Natomiast za to się płaci. Płaci się za to, że te nagrania są i że one są zsynchronizowane. Wystarczy je po prostu pobrać, załadować do naszego edytora audio, a to co ciekawe, ma już odpowiednie pliki wspierające to chociażby do Audacity, tam są odpowiednie projekty, ale jeżeli nie korzystamy z Audacity, to też nic straconego, no bo będziemy w stanie załadować te dane do dowolnego edytora wielościeżkowego, na nich pracować i nie powinniśmy mieć z tym większych kłopotów. No i teraz, skoro już mowa o tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o płatność, no płatność jest, możemy za darmo pobrać jakiś fragment nagrania i sprawdzić, czy nam się to podoba i wtedy możemy zapłacić. Nie testowałem tego pobierania, więc tu wiele jeszcze o tym nie powiem. Natomiast mogę powiedzieć a propos cen. Wygląda to następująco. Jeżeli chcemy korzystać z tego okazjonalnie, to nie ma problemu, nie musimy się wiązać żadnym abonamentem. I wygląda to następująco. Za godzinę nagrania w jakości wysokiej, czyli tej, no w opusie, płacimy dolara. Płacimy dolara za godzinę i płacimy to za gospodarza, za hosta i za trzech gości. To mamy w cenie tego dolara. Jeżeli mamy ochotę kogoś dodać jeszcze, czyli będzie tu więcej niż 4 osoby w tym nagraniu, no to musimy dopłacić 20 centów za każdego dodatkowego za godzinę nagrania. No i właśnie tutaj jest informacja, że do maksymalnie 64 osób może się maksymalnie w tym nagraniu pojawić. Ultra high quality to już są 2 dolary za godzinę, czyli to jest ta jakość bezstratna i też płacimy te 2 dolary za gospodarza i 3 gości. Zapisywane jest w FLAC-u, mamy to continuous recording, czyli jest to teoretycznie bez tych przerw, albo tam jest jeszcze detekcja głosu teoretycznie, czyli że jak się ktoś nie odzywa, no to niby nie jest to wtedy nagrywane, więc no może i dla kogoś lepiej, może i dla kogoś gorzej. Tu mamy w opcji tej bezstratnej, no to mamy nagrywanie ciągłe, więc trzeba się liczyć z tym, że te pliki mogą być naprawdę spore. 40 centów za dodatkowego użytkownika, jeżeli chcemy wyjść poza limit tych 4. No i też 64 ścieżki. Możemy też skorzystać z planu subskrypcyjnego, który też nie wygląda jakoś specjalnie źle, bo za ten podstawowy pakiet, gdzie nie mamy jakości bezstratnej, no to płacimy $10. $10 miesięcznie nie jest to jakaś wygórowana cena, jeżeli jest to coś dla nas, jeżeli miałoby to być nasze narzędzie pracy, o tak powiem. Jeżeli i tu też mamy już w tym pakiecie gościa, a właściwie gospodarza i 63 gości. Tu już nie ma, że tam jeszcze coś musimy dopłacać, po prostu płacimy $10, mamy. $15 natomiast za to samo w opcji jakości bezstratnej, czyli we flaku. $10, przypomnę, to jest opus. No i teraz z takich jeszcze dodatkowych rzeczy to mamy transkrypcję na tekst. Natomiast to działa tylko z językiem angielskim. No i co by tu jeszcze dodać? Ważna rzecz. To jest wszystko open source. Więc jeżeli mamy dostatecznie dużo motywacji, zacięcia, nikt nam nie broni postawić to na własnym serwerze. Natomiast autor tego oprogramowania, autor tej usługi, Anycaster, od razu mówi, że on raczej nie jest za tym, że on to udostępnia jako open source. Ja tak między wierszami czytam, bo musi, bo to są kwestie licencyjne, bo on tam dużo pod maską jednak korzysta z gotowych komponentów na takich, a nie innych licencjach. Natomiast dokumentacji raczej tam nie ma i on deklaruje, że niewiele osób jego zdaniem byłoby sobie w stanie poradzić z połączeniem tego wszystkiego, tych klocków w jedną całość. No, być może ma rację. A być może nie. No i jest opcja, że możemy u niego wykupić taką ofertę, że postawimy sobie to narzędzie na naszym własnym serwerze, on nam w tym pomoże, tylko jest od razu zastrzeżenie, że potrzebuje rozmawiać z ludźmi, którzy są technicznie sprawni i on wtedy jest w stanie nam pomóc, powiedzieć co i jak, żeby to działało. No ale oczywiście kod źródłowy jest dostępny, każdy kto chce może swoich sił spróbować, a jeżeli ktoś nie chce, to może po prostu skorzystać z jego oferty, która tak jak mówię, jeżeli to rzeczywiście działałoby dobrze, a myślę, że produkcyjnie gdzieś tam to kiedyś sprawdzimy, to nie będzie to wcale takie złe rozwiązanie, bo nawet i w tym opusie Opus 128 kbps to już jest coś działającego całkiem przyzwoicie. No i tak to wygląda. Tyle jeżeli chodzi o kącik Tyflo, który nam dziś zajął całkiem sporo w audycji. Teraz przechodzimy do technikaliów i pierwsza informacja jest od Pawła. I to jest coś, co mnie zaskoczyło. Zawsze się mówiło, że Apple to tak raczej tylko oficjalne aplikacje, no ewentualnie jailbreak. A tu się okazuje, że Apple Watch może więcej dzięki nieoficjalnym aplikacjom na tenże zegarek. O co chodzi?
2: Chodzi o to, znaczy aplikacje są jak najbardziej oficjalne, w sensie dostępne oficjalnie w App Store, tylko że prawdopodobnie twórcy oryginałów nie przewidzieli, że ktoś może być na tyle szalony, że chciałby korzystać z tego na Watchu, więc nie tworzyli aplikacji na Watcha. W niektórych przypadkach się dziwię, w niektórych przypadkach troszkę mniej. Natomiast no, mamy takiego słuchacza Grzegorza, którego pozdrawiamy zresztą, który Apple Watcha posiada i ostatnio ja troszkę takich aplikacji wynalazłem, on je dla mnie troszkę przetestował, troszkę też dlatego, że sam chciał ich używać i rzeczywiście chyba je zintegrował w swoim jakimś tam codziennym workflow i zdaje się, że jemu to służy i działa. No więc przede wszystkim my już jakiś czas temu mówiliśmy i nawet Piotr Witek na łamach szuflady swojej pisał o aplikacji Streamlabs, czyli aplikacji do puszczania radia, do odtwarzania stacji radiowych przez zegarek Apple Watch, przez wbudowany głośnik zegarka Apple Watch. No i dzięki temu można słuchać sobie radia z urządzenia, które nosimy na ręce. No Just Press Record, wiadomo, nagrywanie z urządzenia, które nosimy na ręce. Wiele aplikacji ma swoje odpowiedniki, natomiast często są to takie rozszerzenia bardziej tego, co, znaczy takie uproszczone wersje tego, co robi się na smartfonie czy na innym urządzeniu. No a tymczasem wyskoczyło parę całkiem pełnoprawnych aplikacji na Watcha, które no szkoda, że nie wyszły oficjalnie, ale ktoś się postarał i są tak jak są. I tak oto, pierwszą na przykład aplikacją jest WatchChat. WatchChat, czyli WhatsApp na zegarek. WhatsApp, który prawdopodobnie jest jakimś derywatywą WhatsAppa web, bo musimy zeskanować kod QR, żeby się dostać z telefonu. I gdy już to zrobimy, to mamy dostęp do listy kontaktów. Możemy lista kontaktów zdaje się, że tam wymaga odblokowania jakiegoś zakupu w aplikacji, natomiast ogólnie możemy pisać w czatach, możemy nagrywać wiadomości głosowe i ich słuchać. Wiadomości głosowe ponoć są całkiem sensownej jakości, więc no, może się warto zainteresować, gdyby ktoś chciał na zegarku WhatsAppa. Mini YT to klient YouTube'a na Watcha. No bo ktoś może pomyśleć, że po co na takim małym ekranie oglądać filmiki, przecież to niewygodne, no ale są osoby niewidome na przykład, które w ten sposób po prostu konsumują treści w portalu YouTube. No i jest aplikacja, kosztuje chyba z 14 zł. W App Store ją pobieramy, no i ona synchronizuje się, potem dogrywa się do naszego zegarka i możemy tam oglądać YouTube'a. Jest to aplikacja nieoficjalna, więc nie ma tam na przykład zalogowania na konto Google, nie ma też subskrypcji kanałów naszych ulubionych. Możemy wyszukiwać filmy, możemy przeglądać trendy, możemy prawdopodobnie też przeglądać kanały, aczkolwiek tego nie jestem pewien. No i możemy sobie po prostu obejrzeć coś z YouTube'a, znaleźć coś z YouTube'a, co lubimy i wysłuchać tego na Watchu. No i trzecia aplikacja, którą wyszukałem, to Minicord, czyli klient Discorda na Watcha, który ponoć też jest całkiem dostępny. Da się z niego korzystać, są też chyba rozmowy głosowe, o ile się nie mylę. I jest to również aplikacja, która jest na Watcha dostępna. Jest też jakiś klient Telegrama, natomiast pamiętam, że o nim czytałem, natomiast teraz nie mogę go na szybkości znaleźć, więc...
0: I on nie był za bardzo dostępny.
2: Nie był.
0: Ja, jeżeli to mówimy o tej samej apce, to ktoś go testował i on nie był za bardzo dostępny.
2: Aha, bo na Apple Visie była recenzja, więc...
0: Co jest ciekawe... Te wszystkie apki, które ty wymieniłeś, apka do YouTube'a, apka do Discorda, apka do WhatsApp'a, bardzo mnie dziwi, że te apki się tam znalazły, bo Apple nie pozwala w swoich regułach, więc ktoś po prostu w Apple chyba nie zauważył, że te apki nie są za bardzo oficjalne, względnie nie wiedział, że WhatsApp, YouTube i Discord nie pozwalają, na pewno WhatsApp i Discord, YouTube chyba też. No i pamiętajmy, że WhatsApp na pewno, że Discord na pewno ma już w swojej historii przypadki banowania użytkowników nieoficjalnych apek.
2: Tak.
0: Gdzie Discord to jeszcze, bo możemy założyć nowe konto. Z WhatsAppem jest taki problem, że jeżeli zostaniemy zbanowani na WhatsAppie, musimy założyć sobie nowy numer telefonu do WhatsAppa i potem jest problem z kontaktami. Więc o tym trzeba też pamiętać.
2: No chyba, że to jest jakiś tam raper tej strony WhatsApp Web. To może, nie wiem, może są bardziej pobłażliwi. No bo na Watchu Safari nie ma, więc nie można tak po prostu, chyba, czy jest teraz. Ale jakaś przeglądarka chyba jest, trzeba wgrać z zewnątrz chyba. Więc tam no ogólnie jest ciężko, żeby dostać się na jakieś webowe rzeczy. Wiem, że zegarek do tego nie jest, ale jak się da z niego zrobić, żeby był, to no ja jestem taką osobą, że uważam, że fajnie. Komuś się to może zawsze przydać. No, ale są takie aplikacje na Watcha, więc jakbyście potrzebowali, to zachęcam do testowania.
1: Skoro już mówimy o Telegramie gdzieś tam przy okazji, to teraz właśnie informacja, którą przygotował dla nas Tomek. Nie ma go dziś z nami, ale informacja została. Ja sobie pozwolę do niej teraz zajrzeć. Mianowicie... Informacja dotyczy tego, że Telegram będzie płatny. To będzie osobna aplikacja, która będzie odpowiednio kosztowała. Będzie kosztowała, zdaje się, miesięcznie około 20 zł. Więc to nie jest jeszcze jakiś taki duży koszt. Natomiast co my w ogóle będziemy zyskiwać dzięki temu, że ten Telegram będzie płatny i że z tej płatnej oferty skorzystamy? Otóż 4 GB limitu wysyłanych plików, będziemy mogli szybciej pobierać pliki, dostaniemy konwersję głosu na tekst. Ciekawe w jakich językach swoją drogą. Reklam nie będzie. Ktoś powie, w Telegramie na razie nie ma, ale będą. I to już jest oficjalna gdzieś tam informacja. Te reklamy będą, są, zdaje się, testowane w ogóle.
0: Tak, i będą też w klientach nieoficjalnych, bo Telegram udostępnia API klientom nieoficjalnym i jest powiedziane w warunkach deweloperskich, że reklamy muszą być użytkownikom przedstawiane i te reklamy to będą po prostu bodajże wiadomości po prostu z reklamą, oczywiście oznaczone odpowiednio jako reklama, ale będą.
1: Ciekawe, czy to od jakiegoś bota będziemy dostawać, czy jak?
0: Nie, one się mają w kanałach bodajże pojawiać. Aha. W kanałach się po prostu pomiędzy normalnymi wiadomościami będą pojawiać wiadomości oznaczane jako sponsorowana od reklamodawcy.
1: Okej, okay, no zobaczymy, jak bardzo to będzie uciążliwe i jak często te reklamy się będą pojawiać. Dodatkowe atrakcje, unikalne reakcje. Tak mi się zrymowało. Naklejki premium dostaniemy. Zaawansowane zarządzanie czatem, no to może się komuś rzeczywiście przyda. Dodatkowo też odznaki profilu dostaniemy, animowane awatary, dodatkowe ikony aplikacji. Także no jest parę takich rzeczy. Moim zdaniem to jeżeli już coś faktycznie jest fajnego, to ten większy limit na pliki, szybsze transfery, no i ewentualnie jeszcze te zaawansowane opcje czatu, jeżeli kogoś by to interesowało, jeżeli ktoś prowadzi jakiś czat taki większy, z większą ilością użytkowników, to może być to dla niego jakoś tam atrakcyjne, tym bardziej, że też cena nie powala, jeżeli ktoś miałby ochotę sobie z tego skorzystać. Ale na razie, mimo tego, że gdzieś tam już Telegram Premium się pojawił, to jeszcze nie można sobie tego abonamentu wykupić. Także wszystko na razie jeszcze przed nami. A teraz będzie o Markdownie. Tu, Pawle, ty zdaje się szukałeś, no i co, znalazłeś coś ciekawego na tak. iOS?
2: Tak, to znaczy przejrzałem kilka takich popularnych programów właśnie, edytorów Markdown. No i ostatecznie zatrzymałem się na jednym, ale o tym za chwilę, bo no tak, notatki w iOSie są. Oczywiście możemy ich używać, one są coraz bardziej rozbudowane z roku na rok, bo tam już jakieś formatowanie, nawet dostępne, udostępnianie notatek po iCloudzie. Jakieś wzajemne łączenie tych notatek, tagi. No fantastyczne rzeczy, ale jednej rzeczy nie ma nadal i jest nią Markdown. O ile się nie mylę, notatki iOS-owe Markdowna nie wspierają, nie interpretują i szkoda. Bo dla nas, dla użytkowników screenreaderów, to jest fajny sposób, żeby pisać sobie znacznikami i formatować tekst od razu w momencie, kiedy go piszemy. No tak, więc zacząłem się rozglądać. Na Androidzie miałem jakieś tam edytory swoje. Natomiast iOS. Przejrzałem te najpopularniejsze. Przejrzałem na przykład aplikację Drafts. Aplikacja Drafts jest aplikacją jak najbardziej dostępną i aplikacją bardzo funkcjonalną. Natomiast aplikacja Drafts, w ogóle mój problem zarówno z Drafts, jak i z Bear, o którym za chwilę powiem, jest taki, że o ile się orientuję, chyba że czegoś nie znalazłem, nie ma tam możliwości podglądu Markdownu, czyli no, możemy, że tak powiem, napisać sobie Markdown i potem go gdzieś tam wyeksportować do jakiegoś formatu. Natomiast nie zauważyłem opcji, żeby wewnątrz tej aplikacji podejrzeć sobie już tę sformatowaną treść, jakby ten taki HTML, czy tą stronę internetową, taki widok oczywiście, gdzie będą te nagłówki, listy i tak dalej. Ale Drafts. Drafts jest aplikacją, która ma w ogóle przeciekawą filozofię, bo to jest aplikacja, którą my otwieramy i która otwiera się nam na polu edycji. Od razu otwiera się aplikacja, bach, jest pole edycji. Cel jest jeden, no cel jest taki, żeby pisać, no to co nazwa sugeruje, drafts, czyli takie wersje robocze, jakieś takie, nawet nie tyle szablony, co po prostu takie ścinki, różne konspekty, rzeczy, które czymś większym mogą się stać, czyli no mogę zacząć od tego, że napiszę sobie, nie wiem, jakąś myśl, która mi przyjdzie do głowy, a z czasem to rozwinę w jakieś tam, powiedzmy, pełnoprawne opowiadanie. Albo mogę napisać tam czyjś numer telefonu, a potem mogę jeszcze do tego dopisać jakieś notatki i gdzieś tam sobie to zapisać. Między tymi draftami można przeskakiwać, między tymi notatkami. Jest tam przycisk do poprzedniej, następnej notatki. Możemy je organizować według tagów. Możemy, co ciekawe, również organizować tam akcje, czyli co się z tym tekstem ma stać. Czy my chcemy go wysłać mailem, czy my chcemy go wysłać na Twittera, czy my chcemy go na przykład wysłać mailem i udostępnić na Dropbox jako plik, i to jaki plik. Tam jest takie mini środowisko do tworzenia różnych akcji, takich trochę jak skróty w iOSie, tylko że ono chyba się pojawiło wcześniej niż skróty. I my możemy sobie tworzyć takie własne akcje, które potem przypisujemy do klawiszy, które koło tego pola edycji wyskakują. Klawisze można tworzyć najróżniejsze, w ogóle klawiatury, te akcje, tam jest cały system tego, tej personalizacji, co konkretnie ma obok tego pola edycja nam wisieć i możemy tam wtedy różne rzeczy, jakieś znaki, których potrzebujemy, jakieś mniej standardowe, jakieś całe wyrażenia, jakieś frazy, jakieś zdania, jakieś właśnie akcje, że przycisk, który wstawia coś, ale przycisk, który na przykład nam właśnie wysyła to mailem na nasz adres mailowy powiązany z WordPressem, żeby opublikować to jako blog, jako wpis na blogu na przykład. No, możemy sobie tak zrobić, bo czemu nie? Więc tego typu różne opcje w Drafts są, więc to jest do takich notatek z jednej strony szybko, żeby one się szybko zaczęły, ale z czasem mogły ewoluować w coś większego. Możemy wyeksportować do jakiegoś konkretnego formatu pliku, no i potem coś z tym tekstem chcemy zrobić. Więc no właśnie, to jest Drafts. Aplikacja, która jest darmowa, ale można wykupić miesięczną bądź roczną subskrypcję, która odblokowuje nam różne dodatkowe rzeczy. w ramach właśnie tejże subskrypcji. Następnie mamy Bear. Bearowi poświęciłem najmniej w sumie czasu, bo przejrzałem go tylko i on już jest taki bardziej, no jak tradycyjny notatnik, czyli tam są jakieś foldery, w tych folderach jakieś pliki, możemy sobie je pisać. Prawdopodobnie jakieś akcje i opcje udostępniania też w tym są. Natomiast też nie znalazłem opcji podglądu tego, co napisałem w Markdownie. Teraz zbliżamy się do aplikacji, której najwięcej uwagi poświęciłem i na którą się zdecydowałem, czyli Notebooks. Aplikacja Notebooks, która jest w przeciekawej formule udostępniana w ogóle w sklepie App Store, bo przede wszystkim jest aplikacja darmowa, tylko że aplikacja darmowa to jest starsza wersja, która już nie dostaje aktualizacji, dostaje jedynie pewnie takie aktualizacje, żeby tylko jakoś działała. Jest to wersja 8, a najnowsza wersja to wersja 11 i 12 jest w drodze. Ale jest to wersja na tyle napakowana funkcjami, że możemy się zapoznać z tym, co zasadniczo aplikacja ma do zaoferowania. I gdy już to zrobimy i nam się podoba, to możemy przeprowadzić upgrade do wersji tej najnowszej, a kosztuje ona 65 zł, 64, tam chyba 99 czy 79. Z opcjonalnym jeszcze potem za 13 zł dodatkowe zakupem w aplikacji, który pozwala nam ustalać własne lokalizacje na notatki. No bo domyślnie one się zapisują w jakimś tam folderze na naszym urządzeniu, które aplikacja sobie stworzyła, a my możemy sobie wybrać jakiś w ogóle własny folder i się przełączać trochę jak tożsamości w Outlooku między różnymi lokalizacjami, w których są notatki. Czemu mi ta aplikacja się podoba? Po pierwsze jest podgląd, a jakże? Więc można pisać Markdown, a potem podglądać i przełączanie się między podglądem a pisaniem jest rzeczywiście bardzo proste, bo z jednej strony piszemy sobie w tym dużym polu edycji treść notatki, klikamy w Done i natychmiast zamienia nam się w podgląd. Kiedy już jesteśmy w tym podglądzie, możemy sobie dwukrotnie stuknąć w dowolną linijkę tekstu i wtedy nam się włącza taki wstępny tryb edycji, gdzie to już nie jest sformatowany tekst z klikalnymi linkami i tak dalej, ale jest to już taki tekst statyczny, gotowy prawie do edycji, po czym my możemy się ustawić nawet kursorem w dowolnym miejscu tego tekstu i możemy stuknąć dwukrotnie i kursor wskakuje nam w to pole edycji dokładnie w tym miejscu, w którym my wybraliśmy i możemy wtedy dokonywać korekty, coś tam poprawiać i tak dalej. Jest to fajne, bo możemy linia po linii przeglądać tę notatkę, natomiast potem możemy wskoczyć dość elegancko w miejsce, w którym chcemy dokonać edycji. Bardzo fajna sprawa. Mamy organizowanie notatek nie tylko według lokalizacji, ale też według książek, czyli w ramach lokalizacji możemy stworzyć różne książki, to się nawet nazywa books, czyli tak jakby foldery i w ramach tych folderów możemy robić notatki. To jest szczególnie fajne, jak pracujemy nad jakimś projektem, w ramach którego chcemy skupić różne notatki w jednym miejscu. Takie książki możemy wyeksportować jako EPUB, możemy spakować do zipa, możemy wyeksportować jako PDF, możemy zrobić z tego listę zadań. I to jest tam w ogóle z tą listą zadań, to jest cały rozbudowany system, bo możemy od razu założyć, że chcemy robić zadania, a możemy w ramach notatki użyć odpowiedniego znacznika, żeby tę listę zadań stworzyć i wtedy każde z tych zadań staje się osobną notatką w tej samej książce, więc możemy tak kontekstowo tworzyć. Wspierane jest też tworzenie HTML-a. Jeżeli znamy kod HTML, możemy tworzyć HTML i od razu mieć sformatowany. Możemy wstawiać jakimś konkretnym znowu znacznikiem śledzenie zmian. Nie znam tego stylu i jestem bardzo ciekaw, czy to jest dostępne dla nas. Możemy wstawiać wykresy w Mermaid. Chyba ty mówiłeś, Mikołaju, o tym systemie Mermaid.
0: Tak, diagramy.
2: Tak, diagramy. Tak,
0: grafy. Mhm.
2: Możemy wstawiać treść matematyczną, chyba przy użyciu MathJaxa, nie wiem czy MathJax ma jakąś swoją składnię,
0: To jest latechowa składnia. Ale Marczak bardzo dostępny zresztą.
2: Tak,
0: więc
2: można treść matematyczną również umieszczać. Czy to jest MathML, teraz nie pamiętam, ale można w każdym razie, w którymś z takich już umówionych formatów. Można chronić oczywiście hasłem też, czy Face ID, czy biometrią te nasze notatki. Można synchronizować to wszystko z Dropboxem. Można synchronizować z wybranym serwerem WebDAV. Można postawić w ramach aplikacji serwer WebDAV i wyciągać z niego dowolnym, nawet eksploratorem plików naszym Windowsowym, notatki. Istnieje wersja na Maca, istnieje wersja na Windowsa, która dostępna niestety nie jest. Ma być też wspierany jakiś tam format dla pisania sztuk teatralnych, to się chyba Fountain nazywa. Taki chyba przerobiony Markdown. W ogóle do Markdownu mamy kilka silników, które możemy wybrać. Na przykład jest też Multi Markdown, więc tam najróżniejsze, chyba najdziksze nawet jakieś tam udziwnienia tego Markdowna są wspierane. Możemy ustalić, jakie rodzaje treści mają być klikalne. Na przykład numery telefonów powinny być klikalne. Jakieś tam adresy e-mail, adresy stron internetowych i tak dalej. Adresy, przypomnienia w kalendarzu, adresy fizyczne. Możemy zintegrować to wszystko z Siri, żeby wywoływać konkretne notatki z Siri albo je tworzyć też za pomocą Siri. No więc bardzo, bardzo rozbudowane narzędzie, a wersja 12 ma tych opcji mieć jeszcze więcej. Co ciekawe, ma być też nowy interfejs. Mam nadzieję, że nie zaszkodzi to dostępności, bo na ten moment z dostępności narzędzia ja jak najbardziej zadowolony jestem. Jest też jeszcze jedno narzędzie, które rozważałem. Rozważałem narzędzie Byword, które od jakiegoś czasu już nie jest niestety rozwijane, a szkoda, bo jest to narzędzie, które ma nawet w opisie obiecaną dostępność z VoiceOverem i ma ono, i to jest rzeczywiście dedykowany edytor Markdowna. Ponoć eksportuje nawet do plików Worda. I nawet potrafi publikować bezpośrednio na WordPressa, więc tutaj takie różne rzeczy są. No i właśnie, można by się pokusić, ale aplikacja od 2 lat już nie otrzymuje aktualizacji, więc a kosztuje 27 zł, więc stwierdziłem, że się powstrzymam od zakupu, zwłaszcza że Apple ostatnio wprowadza taką politykę, żeby no właśnie, aplikacje, które od jakiegoś czasu już aktualizowane nie są, z tego App Store'a jednak usuwać, więc no nie chciałbym inwestować w coś, co już nie ma być rozwijane, ale żałuję, bo gdyby aplikacja była rozwijana, to bardzo chętnie bym z niej skorzystał. No mam nadzieję, że kogoś zainspirowało ta moja kolekcja różnych narzędzi do Markdownu. No, zapraszam do testów. Może macie jakieś swoje, to możecie się z nami zawsze podzielić.
1: A ja cały czas przypominam i zachęcam do wysłuchania podcastu, który zresztą to z Mikołajem robiliśmy swego czasu, jak dobrze pamiętam, rwtxt.com. To jeżeli chcecie z przeglądarki korzystać, to...
2: No i Simple Note.
1: Tak, i Simple Note też. Tak.
2: Też myślałem o Simple Note na początku, ale stwierdziłem, że potrzebuję czegoś mniej może społecznościowego i takiego chmurowego, a bardziej rozbudowanego w różne konwersje, jakieś tam takie narzędzia ułatwiające produktywność. O, Notebooks ma też jakieś swoje klawisze, można dodawać do klawiatury, znaczy do obok pola edycji jako kontrolki, które by jakieś znaki miały wstawiać i inne rzeczy, no więc tutaj też jest to super. No, ja czegoś takiego bardziej potrzebowałem, ale jak najbardziej polecamy. Simple Note też i RWTXT.
1: No mi się w RWTXT, powiem szczerze, na przykład zdarzyło swego czasu natrzaskać kilkanaście stron dokumentacji, bo potrzebowałem akurat wtedy zrobić i potrzebowałem narzędzia, które będzie umożliwiało jakieś proste formatowanie, żeby to już miało jakąś strukturę i potrzebowałem właśnie czegoś takiego, a przy okazji w przeglądarce miałem od razu podgląd pisowni, czy nie robię jakichś błędów, także naprawdę bardzo, bardzo mi się to sprawdziło, tylko tu już od razu takie ostrzeżenie. Teoretycznie RWTXT pozwala na jednoczesną edycję przez kilka osób, ale lepiej tak tego nie wykorzystujcie, bo my to sprawdziliśmy w boju i to się nie do końca sprawdziło.
2: Chyba nie ma takiego narzędzia oprócz dokumentów Google, które to jakoś sensownie opanowuje.
1: Jest.
0: Etherpad, tylko z dostępnością tego Etherpada. Super.
1: Ale jest jakaś strona, ja postaram się ją na przyszły Tyflo przegląd jakoś bardziej przetestować. Jest jakaś taka letsmarkdowntogether.com czy markdowntogether.com. Ja się tym chwilę bawiłem i to nawet działało. I tam się dało w Markdownie fajnie edytować wspólnie dokument. Nie bardzo to chyba działało na mobilnych. I to raczej działało tylko właśnie na desktopowych przeglądarkach, ale Firefox i Chrome na pewno były wspierane. Jak będę pamiętał, to postaram się to jakoś przetestować na przyszły tydzień i wrzucić w notatki, zresztą możemy sobie nawet potem jeszcze się tym pobawić. A teraz przechodzimy do kolejnej informacji. To będzie krótka informacja. Otóż Fundacja Mozilla tworzy wtyczkę, dzięki której będzie sobie można tłumaczyć strony z języków różnych. Na razie na angielski. No właśnie. Na razie na angielski, bo języka polskiego tam nie widziałem. Zresztą ta wtyczka w ogóle zachowuje się tak, mam wrażenie, że to no w jedną stronę działa. Jak wchodzimy sobie na tekst, na jakąś stronę obcojęzyczną, no to wybieramy sobie, że ma ten tekst być tłumaczony z języka. Ona, nawet jeżeli język jest zadeklarowany, no to ta wtyczka automatycznie rozpoznaje i tłumaczy nam ten tekst na język angielski. Na przykład ja próbowałem, powiedzmy, z czeskiego, najbliższego nam, bo czeski jest w tej wtyczce, języka polskiego nie ma na chwilę obecną. Natomiast co jest mocną stroną tego dodatku, to dla tych wszystkich, którzy sobie cenią prywatność. Firefox, mam wrażenie, że ostatnimi czasy bardzo dużo o tej prywatności mówi i zapewnia, właściwie nie Firefox, tylko Mozilla przede wszystkim, no to jest to, że to tłumaczenie dzieje się po stronie użytkownika, że ono dzieje się offline. I dzięki temu mamy pewność, że nic tam nie jest wysyłane. A wiadomo, że różnie to może być, no ale też i możemy być na przykład bez dostępu do internetu i chcieć sobie coś przetłumaczyć. To nawet nie tylko kwestia prywatności, ale też po prostu kwestia tego, że mamy jakieś dokumenty HTML, z którymi potrzebujemy się zapoznać, więc ja myślę, że warto śledzić losy tej wtyczki.
2: Projekt wspierany ze środków Komisji Europejskiej swoją drogą.
1: A no proszę, no proszę.
2: Tak, w ramach programu Horizon 2020. I jest to współpraca też kilku uczelni. Tam widziałem, że uczelnia chyba z Tartu z Estonii, znana z różnych lingwistycznych wyczynów, z tego co nawet się o niej uczyłem kiedyś na studiach, bo tam chyba strukturaliści działali, czy jakiś ruch taki literaturoznawczy. I nie wiem, czy też nie z Uniwersytetu Karola w Pradze ktoś tam nie był, gdzieś tam w
1: Szkocji, pewnie dlatego jest ten czeski. No szkoda, że chyba nikt od nas.
2: No nikt od nas, ale tam tych języków było więcej niż tych uczelni, tam jakiś bułgarski, węgierski i tak dalej. Natomiast właśnie to jest też, no to jest przykład projektu unijnego, który wyszedł.
1: No i trzeba przyznać, że rzeczywiście on wyszedł, bo to tłumaczenie to działało całkiem nieźle, jak się tym bawiłem. Także polecamy, jeżeli macie ochotę potestować sobie tę wtyczkę, jeżeli jeszcze jesteście użytkownikami Firefoxa, a wśród niewidomych całkiem sporo jest ich, to warto ją sobie zainstalować. Link będzie w komentarzu pod audycją, więc spokojnie dotrzecie do tego narzędzia. No właśnie, a teraz a propos Europy, a propos tego, co się w naszym regionie świata dziać będzie od 2024 roku i dotyczyć iPhone'ów to będzie. Pawle.
2: No, wszystkich urządzeń małych i średnich, jakkolwiek tego nie zdeklarować. Ciekawe, czy to oznacza typową elektronikę typu smartfony, tablety, czy też na przykład golarki albo inne urządzenia.
1: Ciekawe.
2: No, dostajemy prawem unijnym uniwersalną wtyczkę do ładowania i ma to być standard USB-C. Decyzja, która jak każda tego typu przyjęta jest z mieszanymi uczuciami, bo z jednej strony jakby jasne, wszystko fajnie, że jest to uniwersalne złącze i że wreszcie to jakoś ujednolicimy, że nie będzie noszenia nie wiadomo ilu ładowarek, tutaj do Androida, tutaj do iPhone'a, tutaj do czegoś jeszcze. Natomiast z drugiej strony zwrócono uwagę na to, że standard USB-C pochodzi z roku 2014, albo i nawet wcześniej. No i pytanie, czy tu nie będzie znowu jakiegoś hamulca dla różnego rodzaju innowacji, które mógłby wprowadzić port własnościowy. No ale to jest jak zawsze dyskusja, kiedy jakby strona rządowa reguluje to, jak mają działać firmy prywatne, i to odwieczna dyskusja, które podejście jest lepsze. Natomiast faktem jest, że od właśnie 24 w Unii sprzedawane sprzęty mają działać na jednym standardzie kabla i to ma być właśnie USB-C.
1: I kto nie będzie musiał, ten nie będzie musiał chodzić z tymi przejściówkami. Ci, co się obkupili w sprzęt z lightningami na przykład, no to jednak będą musieli chodzić z przejściówką z USB-C na lightning.
0: I tu pojawia się pytanie, co zrobi Apple. Czy Apple wyda dwie wersje iPhone'a, czy Apple wyda jedną wersję iPhone'a? Bo ja się naprawdę zastanawiam, czy gdyby Apple wydał dwie wersje iPhone'a, czy ja bym nie był gotów sprowadzić na przykład z Wielkiej Brytanii. Bo się mówi, że Wielka Brytania nie będzie tego wprowadzać. To już jest oficjalnie potwierdzone. Bo ja chyba szczerze mówiąc, jest ten Lightning i ja uważam, że mógłby on dostać sobie.
1: Tak, to szczególnie jeżeli mamy trochę urządzeń na to, tak? Bo to jest problem.
2: Z drugiej strony będzie łatwiej o słuchawki, szczerze mówiąc, bo słuchawki na Lightning, jakby no ciężko mi znaleźć, no dzięki temu, że z Baseus znalazłem jakąkolwiek budżetową, powiedzmy, przejściówkę, przez którą mogę podłączyć sobie słuchawki jackowe, zwykłe. Natomiast na USB-C myślę, że byłoby dużo, dużo, dużo prościej. To jest na pewno ta pozytywna strona. Druga rzecz, tak, to racja, te akcesoria są. Ja mam chociażby te Sennheisery, mikrofony Ambeo, które są na Lightning. I oby jak najdłużej mi służyły, ale no właśnie, z takim iPhone'em już się ich nie podłączy.
1: Chyba, że z przejściówką.
2: Chyba, że z przejściówką.
1: I oby ona dobrze działała, bo to też nie jest powiedziane, że przejściówka coś nie namiesza i nie będzie to działało. Może się tak zdarzyć.
2: Inna kwestia, że też już się pojawiły plotki, że odpowiedzią Apple będzie iPhone bez jakichkolwiek portów, ale... No, to są.
1: Czy ładowanie indukcyjne to już jest ten moment, gotowi? No.
0: No, Watch się tak ładuje.
1: No, więc... ale Watch to jednak jest. No tak. Tam chyba bateria jest sporo mniejsza.
0: To też prawda.
1: A na ładowanie iPhone'a indukcyjne, no niby można. Ja testowałem kiedyś ładowarkę indukcyjną, ale działało to strasznie wolno. Chociaż no wtedy mam nadzieję, że tam zastosowany byłby chociaż jakiś magnes właśnie, tak jak w Watchu, bo w Watchu no, działa to całkiem okej, ale położenie takiego iPhone'a...
0: Ale jest MagSafe chyba przecież i po to chyba jest właśnie ten MagSafe w iPhone'ie 11 i wzwyż, żeby to właśnie działało fajniej, mam wrażenie.
1: Czekaj, w 11?
0: Albo tam w 12, może 12, tak.
1: No bo u mnie właśnie tego...
0: Tak, to może być, to może być 12, tak.
1: No to okej, okay. No to jeżeli tak, to już to lepiej wygląda, natomiast no cały czas obawiam się o prędkość ładowania tych urządzeń i czy to rzeczywiście będzie miało sens. No ale to na razie to jest takie wróżenie z fusów, pożyjemy, zobaczymy, zdecydowanie szybciej przyjdzie nam się zapoznać pewnie z tymi USB-C. A co zrobi Apple? Zobaczymy, czas pokaże. M-Obywatel, aplikacja, która ma być w założeniu takim schowkiem na nasze elektroniczne dokumenty. No, informacja od Tomka, informacja, którą Tomek nam przyniósł do dzisiejszej audycji. Zbliża się ponoć projekt ustawy zrównującej M-Obywatela i dokumenty, które za pomocą M-Obywatela chcielibyśmy komuś wyświetlić, z dokumentami fizycznymi. A pamiętajmy, że w M-Obywatelu no mamy dowód osobisty, ale możemy mieć też inne dokumenty, prawo jazdy chociażby, czy jakieś legitymacje. I ja miałbym taką cichą nadzieję, że tych dokumentów będzie jak najwięcej, bo jeżeli rzeczywiście tak będzie i będzie ta aplikacja równoważna dokumentom papierowym, czy jakimś plastikowym kartom, no to będzie to naprawdę bardzo fajna sytuacja. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że aplikacja cały czas będzie dla nas dostępna i wygodna w obsłudze, no, bo jak nie, to jeszcze będzie gorzej.
0: Żeby jeszcze się do portfela dało te dokumenty dodawać.
1: Dokładnie. To już w ogóle by było super. Oczywiście, że tak. To się z tobą, Mikołaju, całkowicie zgadzam, a może jakoś w przyszłości te mechanizmy Apple, które są pokazane gdzieś tam, które zostały pokazane teraz, też jakoś dałoby się to integrować, ale na razie poczekajmy chociażby na portfel. A kolejna rzecz to też jest taka, że twórcy M-Obywatela będą chcieli zaoferować różnym zewnętrznym podmiotom integrację ze swoimi usługami i dzięki temu możliwe będzie dodawanie do M-Obywatela różnych innych dokumentów i sczytywanie także z niego innych dokumentów. Być może także niekoniecznie tylko w kwestii państwowej, ale też i różnego rodzaju prywatnych rzeczy, jakichś kart i innych takich. No, całkiem możliwe, że wtedy ten M-Obywatel stałby się taką trochę konkurencją dla tego portfela, tylko z większym wsparciem u nas tu w Polsce. Kto wie, może się tak stanie, ale na razie to wszystko
0: niewygodną, niestety.
1: A tak, niestety tak. I tu dostępnościowo rzeczywiście jest sporo do życzenia. Ja powiem szczerze, dawno nie odpalałem M-Obywatela. Nie wiem, jak tam, czy on się dalej tak przycina, ale chyba już... Już nie, nie wiem, szczerze mówiąc, jak on się teraz zachowuje z voiceoverem, musiałbym to sprawdzić. No na pewno wieloplatformową, tak, bo to na iOSie i na Androidzie. Jak będzie, zobaczymy, ustawa ponoć jest coraz bliżej, a kiedy zostanie to wprowadzone, tego jeszcze do końca nie wiemy. Inna też rzecz, że ja bym z niecierpliwością również czekał, a propos takich ustaw, które miałyby ułatwić nam życie, na zrównanie tego podpisu przez profil zaufany z podpisem kwalifikowanym, gdyby to zostało jakkolwiek przeprowadzone, bo mamy darmowe narzędzie.
0: Albo żeby po prostu profil zaufany był podpisem kwalifikowanym.
1: Dokładnie. Albo żeby w ten sposób to zrobiono, bo mamy darmowe narzędzie. Narzędzie, które jest całkiem wygodne i z którego aż prosi się, żeby korzystać, bo profil zaufany to każdy, kto jakieś urzędowe sprawy musi gdzieś tam załatwiać, to podejrzewam, że ma. I mamy wszystko, tylko brakuje jeszcze odpowiedniego podpisu, żeby wszyscy chcieli się z tym liczyć i ten podpis kwalifikowany był dla nas faktycznie dostępny, no bo te narzędzia zewnętrzne, z tym jest zdecydowanie duży problem i niestety nie chce to działać tak, jakbyśmy sobie życzyli. No ja też pamiętam, zresztą w jednym z Tyflo Przeglądów opowiadałem, jak to próbowałem sobie wyrobić podpis kwalifikowany. No, nie wyszło. Ale może komuś się udało za pomocą jakiegoś narzędzia, jakiejś usługi. Jeżeli tak, to też możecie dać nam znać. A teraz właśnie, a propos dokumentów różnego rodzaju, no takim biletem, takim dokumentem jest chociażby bilet. I bilety na przykład kupowane przez Bilkoma, swoją drogą, to można mieć w M-Obywatelu. Jest taka opcja. A teraz będzie o biletach w serwisie e-podróżnik.
0: W M-Obywatelu czy w portfelu?
1: W M-Obywatelu.
2: M-Obywatelu.
1: W M-Obywatelu.
0: Okay. Czyli dodawanie do biletów do portfela w iOSie, to się jeszcze żadna polska aplikacja widzę nie doczekała.
1: Zdaje się, że nie.
0: A takie proste.
1: No, jak widać...
0: Linie lotnicze, naprawdę, no można, można.
1: Jak widać, Mikołaju, niestety nie dla wszystkich. A teraz właśnie o biletach i o e-podróżniku. To Paweł dla nas ma taką informację.
2: Tak, no mówiłem tydzień temu o tym, że PKP Intercity rozszerza swoją ofertę, gdzie te bilety można kupić i doszedł MPay. Swoją drogą o MPay-u usłyszałem, że zasadniczo dostępne to jest na iOSie i nawet jakoś działa. Problem zaczyna się przy wyborze zniżki, bo tam, gdy klikamy w konkretną zniżkę, to rozwija się tylko jej opis, a nie bardzo możemy ją wybrać, więc to jest ponoć problematyczna kwestia. Natomiast dochodzi nowy dostawca usług, gdzie można kupić bilety PKP Intercity. Jest nim portal e-podróżnik. Portal, który przynajmniej w teorii, bo w praktyce różnie to wygląda, jak chodzi o dokładność tych danych, pozwala nam na znalezienie połączeń i zakup biletów no, na różne środki transportu, bo z jednej strony oczywiście pociąg, ale też autobus. No i autobus, tutaj mam na myśli dalekobieżny, taki typu PKS. No i można nawet teraz dzięki temu, że tam PKP Intercity dodało bilety, ponoć kupować bilety na połączenia łączone.

0: czekamy i może się doczekamy. Tymczasem mamy tu kilka wypowiedzi. Dwie na Facebooku. Mamy wiadomość od Eweliny i Ewelina skarży się na problemy z Messengerem, czyli te problemy są nadal. Witam, mam problem z aplikacją Messenger. Nie mam możliwości napisania do wybranego kontaktu. Gdy daję na odpowiedni kontakt, pojawia się komunikat ładuje. Próbowałam wszystkiego i nic. Pozdrawiam. Ewelino, a jest taka opcja i to gdzieś czytałem na grupach facebookowych, że ludziom działa. Jest taki przycisk, który się nazywa Encryption State Off. Spróbuj przełączyć to na on i być może to zadziała. Gdzieś widziałem sygnały, że komuś to działa. Oczywiście wtedy, jak dobrze pamiętam, nie jest zachowywana historia rozmowy, nie jest zachowywana w Messengerze, bo to jest ta korespondencja taka prywatna, konwersacja prywatna. Więc spróbuj to zaznaczyć i być może będzie to jakimś tymczasowym obejściem. Mamy jeszcze wiadomość od Łukasza. Już sobie szukam tej wiadomości. Ładowanie indukcyjne niestety jest wolne. Mam iPhone'a 12 Pro i ładowarkę. Ładuje strasznie wolno. No tak, czyli to potwierdzasz, Łukaszu, to o czym ja mówiłem. A, i jeszcze Ewelina nam dopisała tu komentarz a propos ładowania indukcyjnego. Mam iPhone'a 13 z ładowarką indukcyjną. Aha, to tyle nam Ewelina napisała, czy coś jeszcze? A jeszcze nie działa, tylko co? Czy ten Encryption State, czy ta ładowarka nie działa, bo nie wiem. Ale okej, tyle waszych wypowiedzi. Jeszcze sprawdzam nasz panel kontaktowy i tu nic nie ma. Natomiast taka informacja ode mnie już zupełnie na koniec, bardziej rozrywkowa i dla tych wszystkich, którzy są miłośnikami różnego rodzaju technologii retro. Otóż jeden z internautów wskrzesił do życia Sam, czyli syntezator mowy wykorzystywany w komputerze Commodore C64. To była synteza, co ciekawe, software'owa, na takim specjalnym kartridżu. W Polsce Blackbox się to nazywało. I co ciekawe, ta synteza była w języku polskim. Została ona przystosowana przez jednego bodajże z pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej. No i cóż, synteza jest na razie w wersji angielskiej dostępna. Jest dostępna w postaci plików wykonywalnych na różne systemy operacyjne. Jest też demo na stronie internetowej. Możemy wprowadzić dowolny tekst i zostanie nam on odczytany tym angielskim językiem. Natomiast, no oczywiście, jeżeli ktoś miałby ochotę, to być może da się jakoś zaprząc tę syntezę, bo zdaje się, że jest to open source projekt. To może komuś chciałoby się pobawić i stworzyć język polski.
1: Ja się kiedyś tym samym bawiłem i sam jest malutką syntezą.
0: Tak, bardzo, bardzo malutką.
1: Jej w ogóle przeportowano właśnie na przeglądarkę. Ona jest jakby częścią tej strony internetowej. Ona się uruchamia u nas w przeglądarce, nie gdzieś tam na serwerze. Problemem z Samem jest to, że Sam tak naprawdę nie ma licencji i nikt nie wie, co z tym Samem jest. I ludzie go używają, licząc na to, że nikt się do tego właściwie nie przyczepi i na razie się nikt do tego nie przyczepił, co wcale nie znaczy, że nikt się nigdy do tego nie przyczepi. Bo nikt nie powiedział, że ten Sam jest open source, tylko ktoś sobie go wziął, zrobił open source i na razie nikomu to nie przeszkadza.
0: Pamiętajmy w ogóle, że ten Sam, który był w wersji polskiej, to on był również zrobiony bez pytania kogokolwiek o zgodę, jak dobrze pamiętam. Tam nikt wtedy, bo to był koniec lat 80., początek 90., jeszcze nie mieliśmy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, więc nikt się tym wtedy absolutnie nie przejmował. Jeden z, tak jak wspomniałem, właśnie ludzi odpowiedzialnych za stworzenie tego kartridża Blackbox sobie po prostu stworzył te na podstawie angielskich fonemów, stworzył polską syntezę. Tak to właśnie wyglądało i tak

0: I tak to działało. I działało to. A ten sam potrafił naprawdę całkiem fajne rzeczy, bo na przykład on potrafił śpiewać. Jak kogoś interesuje śpiewana synteza mowy w wersji polskiej, to było Płynie Wisła Płynie, na przykład on sobie śpiewał, a też coś tam, jakieś było demo na stronie, do której link znajdziecie w komentarzu, również było dostępne, więc sam również tu potrafi śpiewać, jak ktoś ma ochotę się tym bawić. No tak samo Dektok, przecież to śpiewający Dektok, to swego czasu szaleństwo z tym było. I tak naprawdę już byśmy kończyli to nasze dzisiejsze spotkanie z wami, ale zanim się pożegnamy, to odbierzemy jeszcze jeden telefon, o ile nam się uda go odebrać, bo słuchacz już jest z nami połączony, ale jeszcze trzeba włączyć mikrofon. I mam nadzieję, że się to zaraz uda. Jeszcze zgoda na nagrywanie. No, jeszcze chwila. Miejmy nadzieję, że to się uda. No, ta zgoda na nagrywanie to jest zawsze problem, bo tu z tym jest kłopot. Czy ja mogę? A może tak? O, słyszymy się.
1: O, teraz chyba się w końcu udało.
0: Udało się.
1: Witam, Bartek po tej stronie.
0: Cześć,
1: ja tylko
0: Bartku.
1: Krótko tak na sam koniec tutaj, bo de facto nie słucham was od samego początku, ale de facto chciałbym się tylko odnieść do tych ostatnich komentarzy i informacji, które, że tak powiem, przekazaliście na antenie. A pierwsze co, to chciałbym się odnieść do tego, co napisała tutaj Ewelina. O który przycisk dokładnie tobie, Michale, chodzi? Bo niestety z tym, co Ewelina pisała, to niestety muszę się zgodzić.
0: Że to nie działa, tak?
1: Znaczy się, zaprezentuję to może w ten sposób, że jeżeli nie mamy zachowanej konwersacji z tą osobą, do której na przykład chcemy coś napisać bądź zadzwonić, aha, i wybieramy ją z karty osoby i cały czas jest ładowanie.
0: A jak wybieramy z nowej rozmowy, chcemy utworzyć po prostu nową rozmowę czy tam nową wiadomość.
1: No właśnie o tym mówię. Zupełnie.
0: I tam jest przycisk Encryption State Off On i można go zmieniać. Czy próbowałeś zmienić go na on?
1: Bodajże już wcześniej na ten temat z wami też rozmawiałem, że próbowałem utworzyć nową wiadomość. Jak wybierałem jakąś osobę z listy, to zupełnie wybierał mi inną osobę, którą zaznaczałem. Też w ogóle nie wiem,
0: ale czy próbowałeś,
1: tak,
0: Bartku,
1: działo.
0: Tego przycisku?
1: Ja w ogóle tego przycisku nie mogłem znaleźć, powiem wprost.
0: Aha, a to ciekawe. U mnie on się pojawia.
1: Zresztą... Chyba, że on się pojawił po jakiejś aktualizacji
0: nie.
1: Messengera na iOSie. Nie, to w ogóle tego przycisku nie widziałem.
0: Sekundka, ja może teraz tak na żywo spróbuję. O, mam. Proszę bardzo, mam. Nowa wiadomość.
1: No tak, ja też w to wchodziłem.
0: I tutaj mam od samej góry. Mam anuluj. Nowa wiadomość, nagłówek. I mam taki przycisk.
1: No, tego przycisku, szczerze powiem, nigdy nie widziałem.
0: Zobacz, czy go gdzieś tam nie masz, bo ja czytałem, nie sprawdzałem tego, tak jak mówię, nie testowałem tego, bo nie miałem takiej potrzeby akurat, żeby testować to na rozmowie z kimś. Natomiast czytałem, że co niektórym to działa.
1: Okej, a Michale, jeszcze tak uściślając ten temat Messengera, skoro ja mówię o tej zakładce osoby, czy pokazuje się liczba aktywnych osób aktualnie na Messengerze u ciebie? Bo u mnie jest przycisk zarządzanie kontaktami, zarządzanie osobami czy jakoś tak i później już jest lista aktywnych osób. A kiedyś to było, że pojawiało się, że na przykład aktywni i tam pojawiała się liczba. Później były relacje, a tego teraz tego nie ma.
0: U mnie tutaj też tego nie ma, przynajmniej jak tak pobieżnie patrzę.
1: A zaskakujące powiem to, że jak instalowałem na swoim iPhone'ie SE 2020 Messengera, to przy pierwszym uruchomieniu przycisk aktywni i relacje się pojawiły, ale już za drugim razem tych przycisków nie było.
0: No to ciekawa sprawa. To znaczy, to też jest, ja się zastanawiam, czy być może też nie wpadamy w jakieś testy Facebooka, o których tu już ileś razy rozmawialiśmy, że się różnym użytkownikom różnie to może zachowywać i prawdopodobnie coś jest na rzeczy.
1: Okej, rozumiem. A teraz jeszcze a propos tych, można powiedzieć, stałych wejść USB-C. Czyli jak rozumiem, to miałoby być, jeżeli mówimy o Apple'u, to wejście USB-C miałoby być w samym urządzeniu.
0: Tak,
2: zamiast Lightningu.
0: Dokładnie.
1: No to jestem ciekaw, jak to rzeczywiście Apple rozwiąże, bo ja już się spotkałem z tym, że nawet kostka nie została dołączona do urządzenia, jak brałem
2: sam na abonament. Teraz się nie dołącza ładowarek. Teraz już mało kto dołącza ładowarki do urządzenia. Teraz mamy urządzenie, jeżeli nie mamy ładowarki w domu, to musimy sobie kupić. I to dużo producentów teraz tak robi.
1: Do ósemki jeszcze de facto 3 lata temu. Tak, teraz chyba będzie 3 lata, to jeszcze mi się udało kostkę dostać, jeszcze z normalnym USB, z USB-A. A teraz jak właśnie w zeszłym roku załatwiałem sobie na abonament iPhone'a SE 2020, to był sam kabel i tylko właśnie z drugiej strony było USB-C. Ale no, koniec końców na szczęście udało mi się, że tak powiem, samą kostkę dostać, tylko że w moim przypadku jeszcze na przykład jeżeli podróżujemy powiedzmy komunikacją miejską, nie wiem czy z was, któryś z was też korzysta z takiego rozwiązania, że po prostu jadąc autobusem czy też tramwajem, oczywiście nowego typu, lubi sobie, że tak powiem, podładować telefon. Korzysta ktoś z was z takiej usługi?
3: Bardziej w pociągach, w jakiejś takiej długodystansowej komunikacji, ale to ja USB.
1: Ale a właśnie, Pawle, jeżeli mówisz o pociągach, to tam jakie są USB, A czy C wtedy?
3: Tam są gniazdka, od tego zacznijmy. Gniazdka,
0: ale czasem też są USB. Czasem też są USB.
3: To są chyba wtedy C.
1: A właśnie, a my mówimy, jakie są?
3: I to są chyba wtedy C, bo to są te takie węższe, chociaż różnie bywa. Nie, czekaj. Zależy gdzie.
0: Różnie.
1: No jeżeli mówimy o komunikacji miejskiej w Bydgoszczy bynajmniej i to o wszystkich przewoźnikach, nie tylko miejskim, ale również prywatnym, ten oczywiście, który posiada nowy tabor, no to niestety mamy USB typu A. I teraz jak ja chciałem zakupić przejściówkę z USB-C na USB-A, to mi to odradzano. No gdyż no, ja sam to rozumiem, że ładowanie...
2: Przejściówka, kabel.
0: Dokładnie, kabel z jednej strony zakończony
1: de facto USB, kable jeszcze
0: a z drugiej strony
1: dostać.
0: C.
2: No albo Lightningiem, w sensie...
0: Albo Lightningiem, tak. Dokładnie.
2: To przecież to bez problemu.
1: Tak, de facto jeżeli jeszcze mówimy o klasycznych kablach Apple'owskich, to jeszcze można to dostać, ale to tylko, że tak powiem, już na własną rękę trzeba tego szukać. Bo tak jak już mówiłem, jeżeli mówimy o braniu sprzętu, nie wiem, czy u operatora... No to, że tak powiem, to prawdopodobnie już dostaniemy z USB-C na końcu. I Lightning oczywiście po drugiej stronie.
0: No cóż, Bartku, ciężko tu coś sensownego powiedzieć. No tak po prostu jest i zawsze ta zmiana technologiczna powoduje jakieś problemy. Tak samo jak kiedyś było USB zwykłe, albo jak na przykład USB-A, jak było powszechne, albo na przykład, szczególnie to pamiętam, jak zmieniały się te gniazdka w iOS-ie, tak, w iPhone'ach, kiedy standardowy dock ten Apple'owski był zmieniany na Lightning. Też ludzie narzekali. No i tak niestety jest. No zawsze jakieś zmiany pociągają za sobą niekiedy przykre konsekwencje. Natomiast przeczytam ci, bo myślę, że możesz być tym zainteresowany i słuchacze nasi również, wiadomość od Eweliny dotyczącą tego, jak ona sobie radzi z tym problemem na Messengerze. Oczywiście nie jest to rozwiązanie, z jakiego moglibyśmy być zadowoleni, a zresztą takie podobne rozwiązanie sugerowałem, więc czytam. Co do Messengera, ja obchodzę to w taki sposób, że w desktopowej aplikacji wciskam Ctrl K, wpisując nazwę osoby, do której chcę napisać, i tabem przechodzę do wyników, wciskam Enter i wpisuję wiadomość, i po wysłaniu można już pisać na iPhone'ie, wchodząc do konwersacji. No więc no jest to jakiś sposób, ja sugerowałem Messenger.com i też powinno działać, no ale to chyba nie jest to, o co nam do końca chodzi.
1: No zgadza się, bo jeżeli tutaj chodzi o osoby, które nie korzystają z komputera, tylko wyłącznie
0: dokładnie
1: ze sprzętu mobilnego,
0: to będzie problem.
1: No to będzie problem, bo a ja, że tak powiem, sam nie preferuję, jeżeli chodzi o korzystanie z Safari, jeżeli chodzi o jakiekolwiek strony.
0: No rozumiem. No,
1: to jest tylko oczywiście moje prywatne zdanie.
0: Tak, oczywiście.
1: Wszyscy muszą się
0: wiadomo, ale to jakby wiesz, kwestia jest po prostu taka, czy chcemy rozwiązać problem na chwilę obecną, czy nie. Czy po prostu jest on dla nas na tyle mało istotny, że możemy
1: tylko
0: sobie
1: jeżeli
0: dać
1: możesz
0: z nim spokój.
1: Mi przypomnieć, Michale, jeżeli wejdziemy w Messengera, nowa wiadomość, to w którym miejscu znajdziemy tylko ten przycisk?
0: Nie mam, Bartku, pojęcia, za rzadko korzystam z Messengera. Z Messenger.com.
1: Nie. Ja mówię oczywiście o iOS-ie w tej chwili.
0: A to w lewym górnym rogu.
1: Okej, czyli to gdzieś będzie na samym początku, tak patrząc od samej góry.
0: Tak.
1: No dobrze, czyli jeszcze raz rzeczywiście to przejrzę, bo rzeczywiście może to okazać się jedyne rozwiązanie na tą chwilę, no bo zdaje się to być troszeczkę uporczywe w tej chwili, bo jeżeli wybieramy i nagle mamy ładowanie i
0: no dokładnie,
1: nic więcej.
0: Jest to irytujące. Jest to irytujące niestety.
1: No cóż, miejmy nadzieję, że następna aktualizacja albo poprawi, albo niestety pójdzie w drugą stronę.
0: Ileś już aktualizacji w międzyczasie Messengera było i na razie zero poprawy.
1: I na razie zero poprawy. Myślę, że jeżeli, za przeproszeniem, tak, jeżeli większym gronem się nie odezwiemy my jako niewidomi, no to niestety nic z tym nie zrobią.
0: Tym bardziej, że Facebook ma swój zespół do spraw dostępności.
1: No tylko pytanie, kto i ile się do nich odzywa tak naprawdę.
0: To jest inna rzecz, chociaż myślę, że akurat w przypadku Facebooka, w przypadku Messengera to niewidomych sporo jednak korzysta z tego narzędzia. Dobrze,
2: tylko,
0: Bartku.
2: Messenger ma jeden podstawowy problem. Tam, gdzie się korzysta z Messengera, tam się wcale nie do końca mówi po angielsku, a tam, gdzie się mówi po angielsku, to się nie zawsze korzysta aż tak z Messengera.
0: No też prawda,
1: no
0: bo...
1: i koło się zamyka tak naprawdę.
0: Bo bardziej iMessage albo inne miejsca tego typu kontaktów. Dobrze, Bartku, dzięki za telefon w takim razie. Dobrej nocy.
1: Dzięki serdeczne, pozdrawiam was serdecznie, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. No i tak to słuchajcie, 9 minut po północy, prawie 10, nowy dzień nam się zaczął, a my kończymy 136. wydanie Tyflo Przeglądu, chyba że ktoś z was jeszcze ma jakąś informację, którą chciałby się podzielić.
3: Nic z mojej strony.
0: Mikołaj chyba też
2: ja
0: nic.
2: Ja nic również.
0: Okej, no to na dziś kończymy w takim składzie dosyć szczupłym, aczkolwiek informacji mieliśmy wam do przekazania całkiem sporo. Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk i Michał Dziwisz.
2: Dobranoc.
0: Dziękujemy bardzo, dobrej nocy, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj przed Państwem polski magnetofon. Będzie to magnetofon marki Unitra o modelu RM301 i nazwie Wilga. Właściwie, proszę Państwa, radiomagnetofon. Znającym powiedziałem wszystko, nieznającym nie powiedziałem jeszcze nic. Dlaczego mówię, że znającym powiedziałem wszystko? Otóż Wilga to jest, proszę Państwa, nic innego jak MK232P z radiem. Czyli znów mój pierwszy premierowy podcast odnośnie Grundiga. Tym razem, ponieważ Polacy wzorowali się na niemieckim Grundigu, jeszcze później powstało wiele bratnich modeli, tak jak na przykład Marta, który nie pamiętam jaki miał w tym momencie symbol, albo MK2500, to były magnetofony z radiem. Później trochę inny wizualnie był RB3200, który również miał te słynne zębatki. Wilga też je ma. No, mam nadzieję, że to się nie rozpadnie, proszę Państwa, podczas odtwarzania, dlatego że te zębatki, z tego co mi powiedziano, wizualnie rozpaść się nie powinny. Czy się nie rozpadną i czy nie trzeba będzie przerwać podcastu, to już tak naprawdę zobaczymy, ale miejmy nadzieję, że nie. Od czego by więc zacząć? Wilga wygląda identycznie jak Grundig. Ma identyczną kieszeń kasety, tylko że kieszeń otwiera się nie na taki przełącznik do góry, tylko naciska się ją. A, dźwięk wydaje identyczny. Teraz, proszę Państwa, jakoś może jeszcze włożę kasetę. Ja może zrobię tak, że odwrócę, proszę Państwa, rejestrator i postawię przed głośnikiem Wilgi, żeby się wszystko nam dobrze nagrało, jeżeli chodzi o prezentację. Mnie Państwo będą w tle słyszeć. Kieszeń jest otwarta i teraz wkładam kasetę. Trochę się krzywo. A teraz otworzyłem kieszeń. No jak Państwo słyszą, identyczne dźwięki wydaje jak Grundig. Warkot mechanizmu będzie też identyczny. Włączam start. Rozbiegówka. Zaraz będzie grała.

0: Stop. Przewijanie. No proszę Państwa, identyczny dźwięk jak w Grundigu. Wszystko tak samo. To, teraz przewijanie do tyłu. No. Bardzo szybko przewija, proszę Państwa, ci, którzy pamiętali Grundiga nawet. No ale kaseta jest na samym początku, więc do tyłu przewija szybciej, do przodu będzie wolniej. Obsługa. Ja może teraz wezmę rejestrator, żeby Państwo mnie przez moment słyszeli lepiej. Obsługa jest, proszę Państwa, identyczna. Mamy, przypominam, duży klawisz startu, prostokątny z okrągłym wgłębieniem, później dźwignia. Jeżeli przesunie się ją w lewo, przewija taśmę w prawo, jeżeli w prawo, przewija taśmę w lewo. Identyczny przycisk stop, przycisk nagrywania mały i suwak potencjometru głośności. I co tutaj mamy teraz innego niż w Grundigu, proszę Państwa? Innego mamy to, iż nad suwakiem głośności nie ma drugiego suwaka, jakby w Grundigu, czyli suwaka do barwy tonu, tylko trzy przyciski, takie prostokątne z okrągłymi wgłębieniami, do obsługi radia. Obsługa radia jest banalnie prosta. Pierwszy z nich od lewej to jest włączanie radia. Włączyłem i wyłączyłem. Drugi to jest AM, a trzeci FM, czyli UKF. Ja słuchałem ostatnio na UKF-ie, ale schowałem antenę, bo jeszcze w prawym górnym rogu jest, proszę Państwa, antena. Za tymi przyciskami jeszcze właściwie można powiedzieć, że całkowicie z prawej części magnetofonu na samej górze mamy duży, prostokątny mikrofon. Mikrofon w Grundigu był na przedniej ścianie w prawym górnym rogu, a tutaj mamy na górze obudowy i jeszcze w prawym górnym, bo tutaj tak, tam mieliśmy pionowo, czyli na tej ścianie, co jest kieszeń kasety. Tu jest tak samo jak w Grundigu. Kieszeń kasety, otwieranie tej kieszeni. Po lewej kieszeń, po prawej jest głośnik, tylko że ten głośnik jest tutaj bardziej wyeksponowany niż w Grundigu. Tamten głośnik był, jakby to powiedzieć, względem całej obudowy. Była to taka kwadratowa kratka z okrągłymi wgłębieniami. A tutaj jest wyraźnie wygięta obudowa, więc ten głośnik definitywnie widać. I są takie duże, prostokątne otwory, proszę Państwa. I tych otworów poziomo jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A pionowo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Więc jest 80 otworów. Takich prostokątnych. I jeszcze w nich są takie prostokątne otwory. Taka siatka jest. Taka bardzo fajna nawet. W Grundigu nie pamiętam, ile ich tam było. I nad kieszenią i głośnikiem mamy taki idący niemal przez całą tą część przednią magnetofonu na górze taki śliski fragment obudowy. To są chyba napisy różne. Tam w Grundigu było trochę inaczej, bo w Grundigu była chyba znamionowa tabliczka. Tę przednią część obudowy, płaszczyznę pokrywa jakby symetrycznie przez cały taki prostokąt, idzie od góry aż do kieszeni i głośnika. Tylko że jakby jeszcze patrzeć na tą śliską szybkę, to w lewym, dolnym rogu tej szybki jest umiejscowiony przycisk eject. Tam był przełącznik w Grundigu na górę. Tu mamy, proszę Państwa, przycisk. Już nie będę tego sprawdzać, czy kaseta jest dobrze. W ogóle ją naciągnę, proszę Państwa, bo odtwarzanie nie była naciągnięta. Zaraz by nam tu ją, kurczę, wciągnęło. Ok. I tak jak mieliśmy, proszę Państwa, mikrofon, taki jak na tej ściance, co jest głośnik, i mikrofon był w prawym górnym rogu, w Grundigu, tak tutaj nie. Mikrofon w Wilce jest, proszę Państwa, na panelu górnym, w tej górnej części, na tym samym panelu sterującym. Start, przewijanie w dwie strony, stop, nagrywanie, suwak głośności, potencjometr i na górze trzy przyciski, a jeszcze za nimi, tam gdzie w Grundigu nic nie było w tym miejscu, Tutaj jest taka kratka, też takie dziury są drobne i tu jest mikrofon. Te dziury są nawet, proszę Państwa, mniejsze niż w Grundigu. Tam w plastikowej części w Grundigu była ta kratka zlokalizowana, pod którą był mikrofon. Tutaj jest w metalowej części widzę. I jeszcze w prawym górnym rogu tego panelu sterującego wyjmuje się antenę. Czyli to jest na wierzchu magnetofonu to wszystko, co omówiłem. Różnica jest jeszcze jedna na bocznej ściance prawej, dlatego że w Grundigu mieliśmy, przypominam, gniazdo dwukierunkowe DIN, wejście-wyjście i niżej pod nim gniazdo zasilania. Tutaj gniazdo zasilania jest tak samo, może nawet odrobinę niżej, a nad gniazdem zasilania jest pokrętło regulacji stacji radiowych, czyli pokrętło do strojenia radia. To radio jest, proszę Państwa, przestrojone na teraźniejsze zakresy, więc myślę, że jakąś stację zaraz złapiemy. Natomiast z tyłu magnetofonu jest dwukierunkowe gniazdo DIN. Gniazdo właśnie jest z tą różnicą, jak w Grundigu było z boku, tutaj mamy z tyłu. Oraz jest jeszcze przełącznik zmieniający pozycję oscylatora, żeby nie było gwizdu przy nagrywaniu z fal długich. Tutaj spróbujemy, proszę Państwa, zaraz coś złapać, zarówno na UKF-ie, jak i na długich. Więc może zacznę od prezentacji radia. Więc odstawię rejestrator tak, żeby nam się dobrze wszystko nagrywało. I teraz wyjmuję antenę. Antena wyjmuje się pionowo. Nie ma możliwości manipulacji nią w żaden sposób. Można ją tylko wyjąć. OK, włączam radio.
1: W 81 minucie ten sam zawodnik drugi raz trafia w poprzeczkę. Ma wielkiego pecha, ale to, co nie stało się jego udziałem, 3 minuty później...
2: Dziwne, przygotował mu to. No to chyba bardzo miło. Czyli co, zdradził jubilatowi, że czeka na to.
3: Mroczkowski. Mecz taki, gdzie można było też stracić bramkę, ale mega zaangażowanie zespołu widać od pierwszej do ostatniej minuty.
0: To był, proszę Państwa, UKF. Teraz zaraz przełączę na AM, czyli na fale długie. I tutaj wyłączę może na razie. Tutaj przepraszam za zakłócenia, dlatego że mam włączony komputer i tutaj może być problem z wyłapaniem stacji, żeby ten odbiór był idealny. To był, proszę Państwa, FM. A teraz włączymy AM. Jak wielu z nas pewnie pamięta, kiedyś przez wiele, wiele lat, w latach 70., 80., no i niemal 90. też właściwie, słuchało się programu pierwszego polskiego radia z Warszawy właśnie na falach długich. I on tak śmiesznie odbierał charakterystycznie, proszę Państwa, na mono. Mam nadzieję, że uda mi się zaraz złapać program pierwszy Polskiego Radia, na długich i sobie trochę posłuchamy. Teraz przystawiam z powrotem rejestrator do radia i szukamy czegoś na długich, a przede wszystkim o Warszawy. A, jeszcze nie powiedziałem, że tak samo Wilga ma wysuwaną rączkę jak Grundig. Jest też miejsce, żeby włożyć śrubokręt i ustawić skos głowicy przy kieszeni, także na spodzie obudowy, miejsce, aby włożyć śrubokręt i ustawić obroty silnika. Nie mamy tutaj, proszę Państwa, gniazda słuchawek, natomiast ja podłączę magnetofon w dalszej części audycji do Zooma poprzez DIN. A teraz włączam radio i szukam Warszawy na długich. No nie wiem, czy znajdę, ale...

Rozumiem, na UKF, jak sami Państwo słyszeli, znaleźć nie dało się nic. Nawet w międzyczasie tym tylnym przełącznikiem oscylatora zmieniłem, ale to też nic niestety nie dało. Dobrze więc, teraz może wezmę jakąś kasetę i nagram coś na tym magnetofonie. Ale nagramy na demonstracyjnej, czyli na tej, którą zawsze słuchamy, tylko przewinę do końca próbki. Przy okazji usłyszą Państwo, jak to przewija. Później sobie tych próbek jeszcze całych przesłuchamy.

0: I za chwilę, proszę Państwa, ja celowo zgłośnie, ponieważ w tym magnetofonie, mówię o Wilce, w przeciwieństwie do Grundiga jest wzmacniany sygnał nagrywania, czyli to, co zbiera z mikrofonu, to słychać. Ja celowo zrobię tak, że to nacisnę, żeby Państwo zobaczyli, co się zdarzało bardzo często ludziom, którzy o tym nie wiedzieli. 3, 4, start. No właśnie. Więc ściszymy to. Na max zrobię, przyciszę do zera, bo sprzężenie się zaczęło robić. Włączam nagrywanie. Włączam start. I teraz już, tylko się muszę trochę przybliżyć do tej wilgi. I teraz, proszę Państwa, nagrywam z mikrofonu. Zaraz to, proszę Państwa, cofnę. Tu jeszcze jest tak, coś z tym mikrofonem jest uszkodzone, że jak się naciśnie stop, to wyłączy tylko nagrywanie i trzeba lekko ruszyć przycisk zapisu, żeby on wyskoczył. Także play wyskoczy od razu, a zapis nie. W związku z czym musiałem to ruszyć ręką. I teraz włączymy nagrywanie jednocześnie z zapisem i startem. 3, 4. Teraz się nagrywa. O, może spróbuję szum mechanizmu nagrać. Start. OK. Teraz cofnę i słuchamy.
1: Włączam start. I teraz już, tylko się muszę trochę przybliżyć do tej wilgi. I teraz, proszę Państwa, nagrywam z mikrofonu. Zaraz to, proszę Państwa, cofnę. Teraz się nagrywa. Może spróbuję szum mechanizmu nagrać.

0: Jeszcze jeden test, proszę Państwa, zrobimy. Mianowicie włączę nagrywanie i otworzę i zamknę drzwi. Zobaczymy, jak będzie nagrywał z dalszej odległości. Teraz nagrywam. Ja jestem oddalony. I teraz można otworzyć i zamknąć drzwi. Drzwi zamknięte, już zamknięte. Otworzyłem. Teraz, proszę Państwa, wyłączam nagrywanie i sprawdzamy. Teraz nagrywam. Ja jestem oddalony. I teraz można otworzyć i zamknąć drzwi. Drzwi zamknięte, już zamknięte. Otworzyłem. Teraz, proszę Państwa, wyłączam nagrywanie i sprawdzamy.
1: Tutaj nic nie jest nagrane. Teraz spróbujemy, proszę Państwa, nagrać coś z radia.
2: Superwenką, bo z radiem Złote Przeboje możecie pomagać Wysokiej Zaborskiej. Tak nazywa się wieś, która podczas ostatnich nic nie oszczędziła.
3: W edukacji, zwracać, wszyscy.

Okej, proszę Państwa, to możemy nagrać i spróbować. Teraz wcisnąłem jakby pauzę, ale start został, znaczy nagrywanie zostało. Dociskam. Teraz wyłączyłem całkiem. I teraz włączę jednocześnie start z nagrywaniem. Stop. Radio wyłączam. Cofam taśmę i zaraz po tego słuchamy.

0: No oczywiście, jeżeli się naciśnie jednocześnie nagrywanie i start, nagrywa się przester. Jeżeli się naciśnie najpierw nagrywanie, później start, nagranie wchodzi łagodnie. No cóż, proszę Państwa, wobec tego teraz przyszła kolej na słuchanie próbek, w związku z czym przewijam kasetę do samego początku i dla ciekawości przesłuchamy tego w ten sposób, że przesłuchamy kasety żelazowej i chromowej. Nagranie będzie w systemie, znaczy nagranie będzie bez Dolby oraz w systemie Dolby B. Dolby C i CNRS nie będziemy słuchać, bo nie ma sensu. Ponieważ wspominałem, że można odtwarzać nagrania nagrane w Dolby B bez Dolby, a tym bardziej, że wszystkie kasety kupione były nagrywane w Dolby B, więc używało się przecież takich magnetofonów do słuchania takich kaset. Wobec tego, dlaczego nie pokazać, jak to będzie brzmiało. Kaset chromowych ten magnetofon nie obsługuje, przynajmniej nie zapisuje na nich. No, słuchać się da. Też sobie posłuchamy, jak taka kaseta będzie w nim odtwarzana. Zapraszam na prezentację. A, i jeszcze jedno, proszę Państwa. Najpierw przesłuchamy, oczywiście o ile nam możliwości techniczne pozwolą, to znaczy o ile się nic z tym magnetofonem nie stanie w trakcie odtwarzania. Najpierw posłuchamy kasety żelazowej i chromowej bezpośrednio z głośnika tego magnetofonu, a później posłuchamy z gniazda liniowego. Podepnę pod zooma magnetofon, tak jak zrobiłem to kiedyś z Grundigiem. Tak więc zapraszam Państwa na prezentację.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

Okej, proszę Państwa, przywijam teraz na sam początek, bo za chwilę będziemy tej kasety z powrotem używać. Tutaj trochę nam się źle otworzyła żelazowa. Ja jej nie będę już, żeby nie kusić losu, nie będę jej odtwarzał powtórnie przez głośnik. Posłuchamy natomiast jeszcze raz jednej i drugiej przez gniazdo liniowe. Teraz proszę Państwa prezentacja kasety żelazowej i chromowej. Słuchamy tego samego, tylko że z wyjścia liniowego magnetofonu. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Proszę Państwa, nie chcę już tego magnetofonu dłużej eksploatować, a ponieważ nagrywanie ze źródła zewnętrznego pokazywałem na Grundigu, także już tym razem sobie to darujemy. Ten magnetofon, jeszcze Państwu tak powiem z ciekawości, że ma możliwość odsłuchu, mianowicie słyszymy w głośniku to, co nagrywamy ze źródła zewnętrznego. W Grundigu tego nie słyszeliśmy. Nie zaprezentuję tego Państwu, dlatego że bo nie mam tutaj odpowiednio przelutowanego kabla, żeby to Państwu w tym momencie pokazać. A brzmienie nagrania ze źródła zewnętrznego prezentowałem podczas prezentacji Grundiga. Proszę Państwa, udało mi się tutaj w międzyczasie wyłapać jakąś stację, no właściwie nie jakąś, tylko program Pierwszy Polskiego, tylko właśnie program Pierwszy Polskiego Radia z Warszawy, nadawany już dzisiaj opcjonalnie na falach długich. I tutaj tego chyba nie zaprezentuję. Jeszcze zaraz, proszę Państwa, sprawdzę, czy nam się to tam teraz to odbierze, czy nie, bo ja to w innym pokoju złapałem i nagrałem fragment z tym przełącznikiem oscylatora. Tutaj, jeżeli się zmieni tę pozycję, to też, no tam powiedziałem, żeby nie było gwizdów przy nagrywaniu, to prawda, aczkolwiek jeżeli się ten oscylator przełączy, to też pogorszy się ogólnie sygnał, więc no nie działa to w taki jakiś cudowny sposób, że tylko tam odfiltrowuje, tylko też pogarsza jednocześnie jakość nagrania, więc trzeba to było próbować. Czasami warto było nagrywać tak, a czasami tak. Zaraz Państwu zaprezentuję, spróbuję włączyć radio, nie wiem czy się... Nie, bo komputer jest włączony, nie będzie tutaj działać. Ja nagrałem to w drugim pokoju, ale nie dam rady rejestrować bez włączonego komputera w tym momencie. Więc zrobimy, proszę Państwa, tak, że odsłuchamy sobie tego nagrania, nagranego z radia, bezpośrednio przez wyjście liniowe Wilgi. I przy okazji, ponieważ wcześniej nie prezentowałem tego nagrania z otoczenia, które nagrywałem na magnetofonie, nie prezentowałem z wyjścia liniowego, dlatego nagrałem jeszcze tak kawałek powtórnie i prosto po tym krótkim nagraniu z radia będziemy mieli tamto, także zapraszam.
1: Tymczasem w Warmińsko-Mazurskiem kompletnie zatarasowana jest na 77 km droga krajowa numer 65 niedaleko miejscowości Zdunki, położonej na odcinku z Ełku do Grajewa. Drzewo przewróciło się tam na samochód osobowy, jedno odmienie przejazdu potrwa przynajmniej godzinę. Na Mazowszu nie da się płynnie wjechać do stolicy od północy.
0: Proszę Państwa, tym razem jeszcze jedna prezentacja. A może wyłączę jeszcze raz i włączę. Teraz się trochę oddałem. Zamknę, proszę Państwa, drzwi.

0: 100.
1: To wszystko już. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: I tak to właśnie rozpoczęliśmy od utworu po niderlandzku, to się chyba teraz tak mówi.
4: Dobrze,
3: tak?
4: Zgadłam, tak właśnie słuchałam, tylko jeszcze myślę, co to niderlandzki jakiś czas jest dobry prognostyk na tę audycję, że mój intelekt jest rozbudzony.
3: Tak, jest okej, zaczynamy 191. wydanie programu RTV i od razu możemy powiedzieć, że to nie jest jedyne wydanie programu RTV w tym tygodniu.
4: Dokładnie, będziemy ten licznik jeszcze nabijać, a to w związku z nadejściem miesiąca obfitującego w wydarzenia ramówkowe. Wy wiecie, co wrzesień zawsze oznacza. Zapowiadaliśmy to już w zeszłym tygodniu i też mówiliśmy jakiś czas temu, że należy się liczyć z tym, że dogrywka będzie tutaj niezbędna i tak rzeczywiście będzie. Bo może wy byście chcieli z nami tutaj siedzieć jakieś 5 godzin w porywach do 6, ale myślę, że jednak i nasze siły i wasze są w pewnym stopniu ograniczone, więc będzie lepiej, jeżeli podzielimy te wszystkie informacje, które zebraliśmy. Dzisiaj przedstawimy ich część pierwszą. To już mogę zdradzić, że skupimy się na kanałach tak zwanej Wielkiej Czwórki, ale wyjdziemy też poza nią do tych produkcji, które będą mieć premierę już dziś, także będziecie mieli wszystko na świeżo. A jutro sobie dokończymy co nieco odnośnie kilku stacji telewizyjnych i zajmiemy się tematyką radiową. Dzisiaj radia nie będzie, ale jeszcze jedna ważna kwestia jest taka, że jutro nie spotkamy się o tej porze, o której spotykamy się dzisiaj. Powody wyjaśnimy Wam, jak sądzę, w dalszej części programu, bo są one też związane z tym, co w telewizji, więc nieco później jutro ustawcie sobie przypominajki w telefonie, żeby to Wam na pewno nie uciekło,
3: że po 17. Tak, po godzinie 17 się będziemy słyszeć, kiedy Rich Appel na naszej antenie skończy swój program. To wtedy, jak będziecie już mieli dość tej angielszczyzny, to kilka godzin po polsku z nami.
4: Z polską telewizją, tak. Z polskim radiem.
3: Oczywiście,
4: TVP Info tak zawsze mówią. Teraz wiadomości w polskiej telewizji, więc dzisiaj też będą wiadomości o tym, co w polskiej telewizji, w tej, której oni uważają za Polską, no w różnych kanałach, tak. A to wszystko przedstawiłam ten sam skład, co zwykle, czyli Michał Dziwisz
3: i Milena Wiśniewska.
4: I co? Myślę, że już należy, że tak powiem, do rzeczy przechodzić.
3: Tak.
4: Ponieważ no dużo, dużo jest dzisiaj do powiedzenia. Tym bardziej, że jeszcze nie możemy przejść do tego, co nowe, co przed nami, bo musimy oddać się wspomnieniom, bo słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że jestem trochę straumatyzowana. W ogóle dzisiaj będzie trochę kilka takich traumatyzujących rzeczy. My już tu po prostu siedzimy prawie 6 lat. Jakoś w przyszłym tygodniu, zdaje się, stuknie nam 6. rocznica.
3: No.
4: I nas trochę traumatyzuje ta telewizja czasami tym, co się dzieje wokół niej. I jednym z takich wydarzeń, które na długo zapadnie w mojej pamięci pod tym kątem, bo było czymś tak kuriozalnym, czego się w ogóle nie spodziewałam, że aż taki kształt będzie mieć, jest tak zwana Mała Eurowizja, czyli koncert Serce Europy, który Wam zapowiadałam tydzień temu z pewnym entuzjazmem. Bowiem mając na uwadze to, że w czasie tego koncertu zaprezentują się artyści z różnych krajów europejskich, jacyś nieznani może szerszej publiczności, no to sobie człowiek myśli, pozna nowe piosenki, prawda, bo ciągle słyszy w polskich stacjach radiowych to samo i to samo, albo polskich wykonawców, albo brytyjskich ze Stanów Zjednoczonych, a nie znamy rynku słowackiego, węgierskiego, poznamy coś nowego. Na dokładkę, jeżeli ktoś jest fanem Eurowizji, no to się jeszcze bardziej ucieszy, ponieważ będzie mógł zobaczyć tych artystów, których już poznał w maju, a to zawsze jest właśnie gratka dla fanów. No będzie fajnie, mówili. To jest, wiesz co, takie memy są według takiego podobnego wzorca, więc ja sobie to pozwolę zacytować. Zawsze w takim memie jest taki dialog: mamo, czy możemy mieć Eurowizję w domu? Mama odpowiada: mamy Eurowizję w domu. I potem jest Eurowizja w domu, no i tutaj właśnie powinno się pojawić logo tego koncertu Serce Europy, bo wydźwięk tych memów jest taki, że ta wersja tego czegoś w domu to właśnie zawsze jest taka wersja uboższa i gorsza. O co tutaj chodzi? Co się wydarzyło? Do mnie plotki w tej sprawie zaczęły docierać z pewnych źródeł już w sobotę wieczorem, chociaż koncert był w niedzielę, ale kiedy czytałam te plotki, to sobie pomyślałam, nie, ja po prostu jestem trollowana, to nie może mieć takiego kształtu, jaki miało. Przypomnę to, co już mówiłam, że w czasie koncertu miał być wybierany przebój lata. Spośród tych propozycji, jakie mieli zaprezentować artyści z poszczególnych krajów, którzy do nas przyjechali, no i też miał być reprezentant Polski. No to może zacznę od najbardziej niewinnych kwestii. No, były te panie, które pojawiły się w tym roku na Eurowizji. Monika Linkitę z Litwy, Alika z Estonii. Zastanawiałam się, czy one zaśpiewają te utwory z Eurowizji, czyli czy będzie słynne Ciuto Tuto z Litwy. Nie, nie było Ciuto Tuto. Śpiewały inne swoje piosenki, ale akurat ta piosenka Moniki mi się bardziej podobała nawet niż Ciuto Tuto. A jeżeli chodzi o piosenkę Aliki, no to taka ona trochę małoletnia. W kategorii przeboju lata może bym jej nie rozpatrywała, ale Alika dobrze śpiewa. No okej, niech jej będzie. Natomiast podstawowa rzecz jest taka, że absolutnie tutaj nie było żadnych obostrzeń, jeżeli chodzi o to, kiedy dana piosenka mogła powstać. Bo jeżeli wybieramy przebój lata, to ja z tego rozumiem, że słuchamy utworów, które powstały w tym roku, a jakoś najlepiej miały premierę w okolicach wakacji, prawda? Tymczasem całe widowisko rozpoczęła Helena Wondraćkowa, która zaśpiewała utwór, który jest już znany Polakom, bo się nawet doczekał polskiej wersji językowej. Tak, utwór Dłucha noc. Patrz, nie umiem po czesku jakoś dobrze, ale rozumiecie ten absurd. Ta piosenka, która ma już 20 kilka lat, zdaje się, startowała właśnie w plebiscycie przebój lata. I ta piosenka, która już była wielokrotnie też wykonywana w polskiej telewizji, bo Helena śpiewa albo o malowanym dzbanku, chwała Bogu, że jeszcze tego nie zaśpiewała, albo właśnie Długą noc, już nie będę się śliła na czeski. Więc ona konkuruje z tymi mało znanymi piosenkami z Litwy czy z Estonii, czy na przykład z Łotwy, bo też artystka z tego kraju, Laima Wajkule, mogła zaśpiewać swoją piosenkę, no ale my nie znaliśmy ani tej piosenki, ani tej artystki, więc to w ogóle taka nowość. No okej, był jakiś taki element tej nowości. Natomiast w przypadku niektórych krajów, podpowiem, że chodzi o Węgry i Mołdawię, pan reżyser tego całego show pomyślał sobie, ale wiadomo, znane wszystkim zasada inżyniera Mamonia, najbardziej lubimy te piosenki, które już znamy, więc może trochę bez sensu, żeby artystki, które przyjechały z tych krajów, śpiewały swoje piosenki. Bo widzowie się będą lepiej bawić przy tym, jak one zaśpiewają jakieś największe hity ze swoich krajów. No bo z Litwy czy z Estonii trudno byłoby coś takiego znaleźć, no bo nikt u nas nie zna piosenek litewskich czy estońskich. Ale piosenka węgierska czy mołdawska, no to chociaż tak może się tego nie kojarzy tak od razu i trudno na to wpaść, o co chodzi, ale były u nas hitami w różnych okresach, ale były. Jak myślisz o muzyce węgierskiej, to jest coś, co ci przychodzi do głowy?
3: Dziewczyna o perłowych włosach.
4: Dokładnie, i to się wydarzyło. Pani, która Kati Wolf, która ma swój repertuar, przyjechała do Polski, do Sandomierza po to, żeby zaśpiewać Dziewczynę o perłowych włosach. A teraz drugie, może trochę trudniejsze, Mołdawia.
3: Oj, tu będę miał problem, powiem szczerze.
4: Aliona Moon z własnym repertuarem, ze świetnym głosem, która reprezentowała kiedyś ten kraj na Eurowizji i próbowała też to zrobić w tym roku, tak jak wam mówiłam, moja faworytka, bo miała naprawdę fajną piosenkę. Przyjechała po to, żeby zaśpiewać piosenkę Dragostan Intej zespołu Ozon.
3: Naprawdę?
4: Naprawdę to się wydarzyło, kiedy czytałam, mówię ci, że czytałam to dzień przed i sobie myślę, nie, to jest jakiś fake. A na dokładkę do tego wszystkiego jeszcze Dominik Dudek z piosenką Idę, która była już w Opolu i w wielu innych koncertach. Czyli podsumujmy sobie to, Długa noc Heleny Wondraćkowej, Ozon i Dziewczyna o perłowych włosach w coverowych wykonaniach, na dokładkę jakieś mniej znane piosenki właśnie z innych krajów typu Łotwa, Słowacja, Litwa, Estonia i polski Dominik Dudek, i z tego wszystkiego mamy wybrać przebój lata. No, mydło i powidło, tak?
3: No, to prawda.
4: Więc w ogóle kto mógł wpaść na coś tak absurdalnego? I co więcej, jeżeli mamy taki koncert, mamy wyłącznie głosowanie widzów, które nie jest w żaden sposób równoważone głosowaniem żadnej komisji jurorskiej międzynarodowej na przykład, jak to chyba musiało tam być na interwizji kiedyś, no to na kogo będą te Polaki głosować? No przecież nie będą głosować na jakąś panią z Łotwy, która przyjechała i którą widzą pierwszy raz, to będą głosować na tego Dominika Dudka. I to się rzeczywiście wydarzyło. Mimo tego, że piosenka Idę Dominika Dudka, kiedy była śpiewana w Opolu, to tam nie została nagrodzona żadnymi laurami na premierach. Potem, nawet dzień przed tym wydarzeniem w Sandomierzu, Dudek uczestniczył w koncercie Przebój Lata w Polsacie i tam też nic nie wygrał, więc Chociaż ja lubię tę piosenkę i chyba oboje ją lubimy, gramy ją na antenie Radia DHT, uważamy, że to jest fakt. Spoko, ale nie spotkała się, jak widać, aż z tak super, super entuzjastycznym przyjęciem widzów. No ale tutaj jednak to wystarczyło, bo w takiej stawce trudno było oczekiwać raczej od ludzi innego wyboru. Tak, więc dla mnie kompletny absurd, zmarnowany potencjał tego pomysłu, który uważam, że był dobrym pomysłem. W przerwie tam w ogóle recital zaśpiewała Maryla Rodowicz, była tam Blanka, była tam jakaś pani, która uczy polskiego na Łotwie, Polka, ale właśnie uczy polskiego na Łotwie i przyszła śpiewać na scenie i to było wykonanie bardzo dalekie od ideału, no ale to są to właśnie gwiazdy na miarę imperium.
3: To już mogłaby zaśpiewać Uczmy się polskiego, no ale...
4: No może, ale właśnie ona bardzo chciała pokazać swoje wysokie dźwięki w piosence na scenie, którym jednak właśnie troszeczkę. No jeszcze musi nad nimi popracować. Także było tam absolutnie wszystko. Współprowadzącymi, bo o tym nie mówiłam ostatnio, nie wiedziałam tego jeszcze, byli młodzi aktorzy występujący, uważaj, w serialu młodzieżowym, bo Telewizja Polska kręci serial młodzieżowy na potrzeby kanału TVP Alfa. Serial ma się nazywać Tylko nie piątek.
3: Okay.
4: Boję się tego, nie mam już nawet komentarza. Także to było naprawdę bardzo dziwne widowisko. Jestem ciekawa, na ile ci artyści wiedzieli, w czym oni w ogóle mają wystąpić, że to będzie rywalizacja, że tak naprawdę startują w konkursie na przebój lata. Jak się czuła ta Aliona Moon, kiedy musiała coś zupełnie odmiennego od swojej stylistyki zaśpiewać, no ale no wiecie jak to jest, artyści czasami wtłoczeni w ramy jakichś tam wytwórni, niewytwórni, organizacji, managementów, nie zawsze mają taką pełną decyzyjność. Mam tylko nadzieję, że oni tam nie podpisali drobnym druczkiem jakichś takich zapisów, że jeszcze będą musieli występować na Sylwestrze Marzeń do 2050 roku. Bo całym szacunkiem dla nich chciałabym ich oglądać, ale może niekoniecznie w tym anturażu.
3: No, to prawda, bo tu akurat to zupełnie co innego też musieliby śpiewać.
4: Tak, także dla mnie naprawdę było to kuriozalne. Jeżeli macie jakąś opinię w tym temacie, oglądaliście, chcielibyście się nią z nami podzielić, podobną jak ja albo inną, chętnie przyjmiemy każdą, a przyjmiemy ją choćby na naszym Facebooku, na naszej stronie internetowej, po audycji na YouTubie, w Tyflopodcaście, bo... Czy to wybrzmiało? Chyba nie. Jesteśmy na żywo. Jesteśmy gotowi, żeby te wszystkie ważkie informacje prezentować wam właśnie na żywo.
3: I jutro też będziemy na żywo.
4: I jutro też jest taki plan. Chociaż to ze strony Michała powiem wam, że jest bardzo duże poświęcenie. Ja się dopiero teraz o tym dowiedziałam. Że Michał tutaj jutro będzie ze mną prowadził ten program, podczas gdy powinien być w nieco innym miejscu, bowiem do jego rodzinnego miasta przyjeżdża wspaniała trasa pod nazwą Roztańczona Polska. Zresztą w zeszłym tygodniu w Sandomierzu też była Roztańczona Polska, bo to było połączone. Najpierw mieliśmy koncert ten właśnie Serce Europy, a potem przyłączaliśmy się do TVP3 i była Roztańczona Polska tam z Disco Polo i zespołem Felivers. No a kiedy się dowiedziałam, jaki będzie skład jutro, że Michała ominie występ Norbiego oraz występ Izabeli Trojanowskiej, znanej jako Moni Królowo, no to docencie, jakie to jest z jego strony poświęcenie. Ja bym chyba nie była gotowa.
3: Czego się nie robi dla naszych słuchaczy.
4: Widzicie? Co prawda koncert zaczyna się o 20, no ale żeby uczestniczyć w takim wydarzeniu na żywo, to gdzieś tam się warto wcześniej ustawić, no to może chociaż ten telewizor odpalisz, żeby mieć jakąś namiastkę, jak już skończymy ten nasz program, no ale co Norbi na żywo i kobiety są, aha, no to myślę, że...
3: Pytanie, czy on to śpiewa, czy jakieś swoje nowsze rzeczy?
4: Może
3: jakieś, śpiewać? Jakieś materacje albo coś?
4: Myślę, że Telewizji Polskiej chodzi o te największe hity.
3: Pewnie tak.
4: Ale to się będzie można przekonać jutro albo w Iławie, albo przed telewizorami włączając TVP3. No i właśnie skoro jesteśmy przy rozrywce, to kontynuujemy ten wątek, no bo właśnie jesteśmy sobie teraz w tym imperium prezesa Mateusza. No, nie jest źle z tym gardłem moim, ale jednak jakąś taką czuję tam niedyspozycję minimalną ze względu na ten koncert, bo wciąż mnie to trzyma i trudno się otrząsnąć.
3: Ja ze względu na co innego, ale do tego sobie przejdziemy później.
4: Bo Michał też jest osobą straumatyzowaną tak, dzisiaj. Trudno się robi naprawdę ten program. 6 lat i coraz gorzej jest. Coraz bardziej wyboista ta nasza droga. Ale właśnie to całe wejście dotyczy Imperium, chociaż do Imperium będziemy zaglądać w kolejnych tygodniach, bo oni nie wszystkie jeszcze swoje propozycje umieszczają w tym tygodniu, nowe propozycje ramówkowe, ale o tym później. No bo tak jak mówiłam, w zeszłym tygodniu już od tego poniedziałku mamy szereg powrotów teleturniejowych, serialowych. Wrócił Klan. Wczoraj na przykład była taka wspaniała scena, nie wiem czy to widziałeś. Naprawdę powiem wam, że się trudno żyje. Dominika ogłasza Karolowi, że jest w ciąży, już tam mniejsze z tym, kim są Dominika i Karol. No ale byli ze sobą, rozeszli się, okazało się, że ona jest w ciąży. No a on jest taką osobą specyficzną, bo ma zespół Aspergera, więc jakoś tak go kreują, ponieważ jest beatboxerem, on tak nie wiedział, jak ma zareagować na to, że będzie ojcem, to dał próbkę beatboxu właśnie w tym momencie. Może ci pisać, jeżeli słuchają nas jacyś ojcowie, to mogą pisać, jakie były wasze reakcje, kiedy się dowiedzieliście i czy też właśnie
3: zrobiliście
4: reakcją
3: beatbox.
4: Nie wiem. Natomiast mamy kolejne powroty, tak jak już wspomniałam, ze sfery teleturniejów. Przy czym przy jednym jesteśmy wam winni pewną wzmiankę, bo teleturniej Postaw na Milion ma to do siebie, że wędruje po ramówce. Przestałam za tym nadążać już dawno temu, kiedy to w ogóle jest nadawane. Zatrzymałam się na sobocie, ale to było kiedyś. I wiele razy ten dzień się już zmienił. W ostatnim czasie to był piątek, godzina 20.50. Tak teraz to jest czwartek, godzina 20.50. Bowiem pasmo piątkowe o tej porze, co już wielokrotnie mówiłam, zajęły polskie biesiady. Wczoraj, bo nie zaprosiłam w zeszłym tygodniu na biesiadę, ale to odnotujmy, że wczoraj mieliśmy biesiadę serialowo-filmową, a w przyszłym tygodniu z tego, co zajrzałam do ramówki i tam zobaczyłam, wynika, że będzie biesiada pod hasłem lata 20, lata 30. No ale już nie będziemy tak komentować szczegółowo każdej biesiady, no bo skoro one się stały stałym elementem ramówek, a poza sezonem wakacyjnym mamy dużo, dużo innych informacji, no to już nie będziemy im chyba poświęcać tyle uwagi, ile w czasie wakacji, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że ten format się okaże takim sukcesem i będziemy chcieli go sprzedawać, ale i tak się trzymam tego, że wolałam te biesiady takie ludowe właśnie, pokazujące muzykę góralską, warszawską, śląską.
3: Czyli właśnie to, co z biesiadą się kojarzy.
4: Tak, a nie wiesz, a hity z seriali na dobre i na złe, jak Miłość, tak jak mieliśmy wczoraj, bo to jest takie dosyć ograne, ale zgodnie z cytowanym już Mamoniem, to prawdopodobnie jest przepis na sukces. No i jak sądzę, wiele znanych utworów będzie można usłyszeć też w sobotnie wieczory, ale w wykonaniach osób, które będziemy widzieć po raz pierwszy, bowiem rusza kolejna 14. już edycja The Voice of Poland i przy niej się też na moment zatrzymamy, ponieważ mamy kilka zmian w regułach tego programu. Jakie to będą zmiany? Otóż po pierwsze, podczas przesłuchań w ciemno, czyli to jest pierwszy etap programu, trenerzy będą budować drużyny, które będą się składały z 15 osób, a nie z osób 12. No to zawsze jest takie, wiesz, z tym układaniem drużyn, no widać, że zaplanowane, prawda? No bo jednak musi być określona liczba uczestników w drużynach, więc niekoniecznie trenerzy mogą się zawsze odwracać tam, gdzie rzeczywiście im to serce dyktuje, no bo muszą brać pod uwagę to, ile rzeczywiście osób się może w tej drużynie zmieścić.
3: No to prawda.
4: Na to się nie zwraca uwagi zawsze, ale warto o tym pamiętać. I dodatkowo trenerzy będą mogli użyć przycisku blokada dopiero po zakończeniu występu uczestnika, eliminując tym samym innego trenera z walki o tę daną osobę. No to czy to nam wiele zmienia, czy w trakcie, czy na końcu, to nie mam zdania w tej kwestii. Ale mamy dalsze zmiany co do etapu kolejnego, czyli bitwy. A tutaj wszyscy trenerzy podzielą swoje 15-osobowe drużyny na grupy 3-osobowe, czyli będą to tercety, a dotychczas były to duety. Ewentualnie tercety się zdarzyło okazjonalnie, były takie edycje, że powiedzmy były same duety, ale jeden tercet się pojawiał, bo tak właśnie dobierano ich nieparzyście, nie wtedy większe emocje, bo dwie osoby odpadały w czasie bitwy. Czy tutaj w takim razie będą dwie osoby odpadały w czasie bitwy, aż taka będzie ta rywalizacja trudna? No będzie trochę inaczej, bo każdy tercet zaśpiewa już w trakcie warsztatów muzycznych z trenerem i wtedy trener zdecyduje, który z uczestników pożegna się z programem, czyli jak rozumiem już na tym etapie nie będzie on miał możliwość wzięcia udziału w samej bitwie, zaprezentowania się na scenie, no a te dwie osoby wystąpią w studiu, no i z nich już zostanie dokonany ten ostateczny wybór, kto przechodzi do kolejnego etapu. I jeszcze jedna zmiana, nie będzie już tak zwanych kradzieży, czyli przejmowania przez trenerów przegrywających uczestników z innej drużyny. Bo tak to rzeczywiście mogło być. Załóżmy, że Justyna Steczkowska miała bitwę w swojej drużynie, były dwie super osoby, ale ona kogoś musiała wybrać, no to jedna osoba odpada i wtedy się zgłasza Marek Piekarczyk i przyciska przycisk, który oznacza, że ja chcę tę osobę do swojej drużyny i tam mieli ileś takich kradzieży na program. Więc to było nawet emocjonujące. I pozwalało tworzyć pojedynki z osób naprawdę dobrych, równych sobie, takich wiecie, prezentujących najwyższy poziom w programie, bo było wiadomo, że żadna z tych osób nie zginie, bo jeżeli no, trener będzie musiał tę osobę nawet odrzucić, no to ktoś inny ją ukradnie. Więc mam nadzieję, że tutaj nie będą te grupy, te duety już potem w bitwach wyglądały tak, że będą tam rzeczywiście, wiecie, same mocne osoby się mierzyły powiedzmy w poszczególnych duetach, no bo to będzie ze stratą dla poziomu programu, prawda, bo jak ktoś odpadnie, no to już nie będzie mógł wrócić za sprawą tej kradzieży. I mamy też zmiany, jeżeli chodzi o skład prowadzących, bo dotychczas u boku Tomasza Kamela program prowadziła Małgorzata Tomaszewska, ale ona jest w ciąży, więc trochę będzie musiała ograniczyć swój udział w produkcjach telewizyjnych, ale jeszcze ostatnio była, chyba właśnie to Roztańczoną Polskę współprowadziła. Natomiast już w Voice jej nie zobaczymy, przez większość edycji gospodarzem będzie sam Tomasz Kamel, natomiast w odcinkach na żywo będzie mu towarzyszył Aleksander Sikora, on wcześniej też był w odcinkach na żywo w poprzedniej edycji, ale prezentował tylko kulisy programu, czytał jakieś tam komentarze od widzów, takie rzeczy, a teraz jak widać będzie równorzędnym prowadzącym z Kamelem, gdzie jest Rafał. To znaczy ja wiem, że w Voice Senior, ale jednak myślę, że on by był tutaj najlepszym wyborem. To, co się nie zmienia, to trenerzy względem poprzedniej edycji, a będą nimi Justyna Steczkowska, Lanbery, Marek Piekarczyk oraz Thompson i Baron. No, ci panowie, których tutaj wymieniłam, zwłaszcza ci ostatni, też po prostu mam wrażenie, że oni jakoś się przykleili do tych foteli. Może się ich nie da odkleić, nie wiem, martwię się trochę, ale tak już co roku o tym wspominam, że jest to trochę smutne, że niewiele się słyszy o ich autorskich dokonaniach, a właśnie są głównie znani z bycia tymi trenerami, a fajnie by było, gdyby trener też miał pewien muzyczny autorytet. No cóż. No i nie zmienia się też, tak jak powiedziałam, dzień emisji, czyli już dzisiaj startujemy z tym sezonem 2 września o godzinie 20 będzie można Voice'a oglądać. I tak będą wyglądały soboty w dwójce, więc będą muzyczne. Muzyczne będą również niedzielę, bowiem od jutra startujemy z szansą na sukces. I jak też już nas do tego przyzwyczajono, we wrześniu mamy odsłonę pod hasłem Eurowizja Junior, czyli będziemy wybierać naszego reprezentanta. Poprowadzi to Olek Sikora, a już od końca września, chyba ostatniej niedzieli, zacznie się taka regularna emisja, czyli odcinki poświęcone wyborowi uczestników do konkursu Debiuty. No i tam już nie debiutant absolutnie, bo doświadczony prezenter Marek Sierocki będzie występował w roli prowadzącego, ale się jeszcze zatrzymajmy przy tej szansie juniorowej, bo ona jest absolutnie wspaniałym, fantastycznym wydarzeniem. Kocham ją, bo liczę po prostu co roku na jakieś zmiany w tym formacie. On jest taki niesprawiedliwy, że oceniamy najpierw właśnie w coverach tych uczestników, a chyba warto byłoby poznać te autorskie propozycje, które poznajemy na końcu. One mają taki poziom, jaki mają, bo po prostu często to są jakieś wykopaliska z szuflady Gromiego, który coś tam wyciąga na potrzeby tych odcinków. To jest też niesprawiedliwe, można trafić do odcinka ze światowymi hitami, a można trafić do odcinka z piosenkami z bajek, więc w ogóle to też jest zupełnie inna prezentacja możliwości. I co do tematów odcinków na ten sezon, to niestety nie mamy szczegółowych informacji poza jutrzejszym odcinkiem, także nie wiem, czy znowu będą piosenki z bajek w którymś odcinku. Jutro mają być światowe hity. Taki temat też był rok temu. To takie chyba skrzyżowanie tematów dwóch z zeszłego roku, bo raz był temat światowe hity, a raz był temat hity Eurowizji. To zdaje się, że to będzie skrzyżowane w jednym odcinku, chociaż to właśnie wszystko będzie postawione na hity z ostatnich lat. Wiecie co? Naprawdę znowu powiem to, że nie mam siły i się czuję straumatyzowana, bo śmieją się z nich ludzie, fani zwłaszcza co roku, że jakoś się tak uwzięli na taką piosenkę, która reprezentowała kiedyś Szwecję, jakieś 7 lat temu Szwecję na Eurowizji i w I Were Sorry Mansa. Ona po prostu co chwilę się pojawia w właśnie produkcjach TVP i zwłaszcza właśnie w Szansie na Sukces. Być może kojarzycie ten utwór, bo nawet w stacjach radiowych był emitowany, no ale już generalnie został zapomniany, a tam jest chyba jakiś fanklub w telewizji polskiej i zawsze musi być absolutnie to If I Were Sorry. Podobnie jak w zeszłym roku będzie utwór Adele Easy On Me, bo też już to wynika ze zwiastuna. Utwór, który traktuje o trudnej sytuacji życiowej Adele, bo on powstał jakoś w okolicach tego, kiedy ona się rozwodziła. Więc po prostu znowu przyjdą dwunastolatki i będą śpiewać o rozwodzie. Naprawdę nie ma jakichś innych piosenek z bardziej adekwatnym tekstem. Czy co roku musimy słuchać tego samego? To jest, no znów powtórzę to słowo, absurdalne. Ten format jest dziwny. W większości znowu ci sami jurorzy, czyli wiecie, Sarah James, Marek Sierocki, no okej, jutro będzie zespół Tulia, spoko. One jeszcze nie były w tej roli, też nasze reprezentantki eurowizyjne sprzed 4 lat. Ale naprawdę, czy jakbyśmy w koło oglądali to samo, jakbyśmy nie mogli jakoś się rozwinąć. Więc wyraziłam już swój wielki żal, ale tak bardzo mnie to traumatyzuje, że aż muszę to obejrzeć i to właśnie z tego powodu jutro spotkamy się później. Bo ta szansa na sukces jest o 15:15, także skończy się nieco po 16. Ja muszę wiedzieć, kto wygra ten wspaniały odcinek i jak tam te młode dwunastolatki wypadną w rolach rozwódek.
3: No i będziesz mogła się podzielić wrażeniami, czy było tak strasznie.
4: I na bieżąco będę mogła właśnie o tym opowiedzieć i dlatego się spotykamy o godzinie 17. A jeżeli wy też będziecie oglądać Szansę na sukces i będziecie jeszcze potrzebowali czegoś, co wam wypełni czas do naszego programu i szukacie w tym kontekście czegoś muzycznego, no to tuż po Szansie na sukces będzie program Tak to leciało. Więc właśnie to jest też powrót, oczywiście Sławomir w roli prowadzącego. To już było też wiadomo, jak oni zapowiadali ten poprzedni sezon, że to też rzeczywiście będzie i na antenie zagości. Ale zanim jeszcze opuścimy ten rozrywkowy klimat, to pozwólcie, że odniosę się jeszcze do programu The Voice of Poland, ponieważ oni tak bardzo postanowili uczcić tę wprowadzenie tej nowej edycji już 14 na antenę. No, może mogliby w sumie bardziej uczcić jakiś jubileusz za rok, no nie? No, ale jest jak jest. Że zorganizowali specjalne koncerty z tej okazji. Pierwszy koncert był wczoraj, ale nie miałam wam okazji o tym opowiedzieć, bo tydzień temu o tym nie wiedziałam, ale kolejny koncert mamy właśnie w przyszły piątek, nazywa się to Gwiazd The Voice, no i tam właśnie widzimy uczestników, którzy zyskali jakąś popularność, ale tych zapomnianych też i którzy właśnie rozpoczynali swoją karierę w programie The Voice of Poland, ale też w siostrzanych programach. Tak właśnie będzie w przyszły piątek, bo wtedy o 22:10 będzie można ten koncert zobaczyć i na scenie pojawią się uczestnicy programu właśnie The Voice of Poland, The Voice Kids oraz The Voice Senior. I tak, największe polskie i światowe przeboje zaśpiewa ponad 20 artystów, a wśród nich między innymi biorący udział w The Voice of Poland Damian Ukedże, Monika Urlik, Dorota Osińska, Marta Gałuszewska, Krystian Ochman oraz uczestnicy poprzednich odsłon The Voice Kids, czyli Zuza Jabłońska, Wiki Gabor, Laura Bączkiewicz i Martyna Gąsak. Podczas piątkowego koncertu na muzycznej scenie nie zabraknie również utalentowanych seniorów z programu The Voice Senior, czyli sióstr Szydłowskich, Barbary Parzeczewskiej i Zbigniewa Zaranka. No, wczoraj, tak jak wspomniałam, też mieliśmy ten koncert, już nie będę wam mówiła, kto tam występował, ale tak w szczegółach, tylko wspomnę, że było sporo wspomnień dotyczących tych pierwszych edycji, więc mieliśmy choćby, no był Rafał, no co wam będę dużo mówić, był Antek Smykiewicz, no ale też do tych najnowszych edycji sięgnięto, bo chociażby zaprezentował się Dominik Dudek z dawno niesłyszaną piosenką Idę, czyli przypomnijmy hitem lata, który pokonał Helenę Wondraćkową i jej Długą noc. Podobno to jest realizowane na żywo, ale już mi się wierzyć nie chce, żeby w piątek o 22:10 robili coś takiego na żywo, a może częściowo na żywo, częściowo nie. I też chyba mają się pojawić, bo wczoraj były jakieś duety z trenerami, także też takie współprace nie są wykluczone i prowadzi to niezastąpiony w tej roli Tomasz Kamel. Także jeszcze raz przypomnę, pierwszy koncert był wczoraj, pewnie gdzieś w internecie do znalezienia. Kolejny w przyszły piątek, godzina 22:10, Gwiazdy The Voice. Także takie są właśnie atrakcje muzyczne telewizji polskiej, telewizyjnej dwójki, bo my tak dzisiaj nie po kolei jesteśmy tacy na opak po prostu, ale to wynika właśnie z tej traumy, która nas dotyka, jak przygotowujemy informacje do tego programu. Zaczęliśmy od dwójki i w niej pozostajemy, jedynka będzie za moment, ale dwójka stoi nie tylko muzyką, bo w ogóle telewizja polska stwierdziła, że dobrym kierunkiem na tę jesień będzie wprowadzenie nowości religijnych i właśnie jedna taka nowość pojawiła się już na antenie telewizyjnej Dwójki i opowie wam o niej Michał, bo ona właśnie, ta nowość taka do niego adresowana chyba jest.
3: No przynajmniej jeżeli chodzi o płeć, to by się zgadzało, bo tak charakterologicznie i ideologicznie to nam jest daleko do siebie. Natomiast no, być może kogoś to rzeczywiście zainteresuje. Przechodząc do rzeczy, to od 2 września, czyli od dziś właśnie, na antenie telewizyjnej Dwójki można oglądać nowy magazyn religijny zatytułowany Zrujnowani, Odbudowani. Program pokaże świadectwa mężczyzn, czy mężów, ojców i synów doświadczonych przez różne kryzysowe sytuacje i życiowe trudności. W programie opowiadają o swoich przemianach. To świadectwo działania Ducha Świętego w życiu każdego człowieka, który otworzy się na jego działanie. Symboliczna scenografia, jaką są ruiny starego kościoła, ukazuje proces odbudowy kościoła i wspólnoty, w której żyje dany bohater. Każdy odcinek uzupełnia krótki felieton ukazujący bohatera w jego środowisku, a także pokazuje działalność męskich wspólnot w całym kraju. W odcinkach pojawią się m.in. Grzegorz Kleszcz, trzykrotny olimpijczyk w podnoszeniu ciężarów, medalista Mistrzostw Europy, akademicki mistrz świata, Patryk Lempke, restaurator i były pilot rajdowy oraz Roman Zięba, który z różańcem w ręku przeszedł pieszo Amerykę. Ja się pytam, gdzie jest Cezary Pazura? Cykl poprowadzi Karol Gnat, natomiast muzykę do czołówki serii skomponował Piotr Cugowski.
4: Ale nie znamy tej muzyki, także nie zagramy.
3: Nie. Tym bardziej, że no, jakbyśmy oglądali, to byśmy może już dziś poznali, ale no nie oglądaliśmy. A była już okazja, bo premierowe odcinki tego cyklu można oglądać w telewizyjnej Dwójce w soboty o godzinie 11.55, ale jeżeli bardzo wam zależy, żeby nadrobić, no to pewnie VOD waszym przyjacielem, jak wam się uda, to tam znaleźć.
4: No nawet, no o tym za chwilę, nawet nie tylko dzisiaj była możliwość, żeby się z tym zapoznać, bo już został wyemitowany w sierpniu pilotażowy odcinek tego programu, w którym gościli aktorzy występujący w jednym z chrześcijańskich seriali TVP, których się zagranicznych, bo nie emitują takie produkcje, także już być może zetknęliście się z tym programem, bo 2 odsłony już za nami, taka pilotażowa i taka regularna, także możecie dać znać, jak wam się to podoba, czy to jest z waszym guście, no tak już rozmawialiśmy poza antenem, że to ewidentnie ma się wpasować w tę lukę, która powstała, kiedy kultowy już Rodzinny Ekspres zniknął z anteny, bo no to tak. Była mniej więcej podobna pora emisji tego programu. Ale tak jak powiedziałam, Telewizja Polska stawia na programy religijne. Kolejny taki program ma się pojawić w telewizyjnej Jedynce. Dopiero pojawi się w połowie września. Ja tylko, żeby podsycić wasze apetyty, podam tytuł tego programu. Już Michałowi go mówiłam. Jak ja mam mieć siłę do tego wszystkiego? Naprawdę, słuchajcie, nowy program religijny telewizyjny Jedynki nazywa się Welon, Fura i Brawura. No jest to tak brawurowe, że myślę, że będziecie czekać, żeby w połowie września, czy też troszkę wcześniej, jak będziemy to zapowiadać, dowiedzieć się, co to takiego. Ale na samo przejście do telewizyjnej Jedynki nie musicie już czekać, bo my już tu jesteśmy z wami. Bo tutaj nie tylko na tak zwany content religijny można liczyć, ale też na content polityczny. Posłuchajcie, zbliżają się wybory. Telewizja Polska nas na to przygotowuje i stworzyła z tej okazji nowy program. Program dla nas Polaków, dla Polski. Bo to Polska mówi. Tak brzmi tytuł. Polska mówi. I to jest cykl takich przedwyborczych debat, można powiedzieć. Nadawane są one w środy. Już mieliśmy pierwszą w tym tygodniu, a gospodarzem jest wspaniały, niezastąpiony i najbardziej profesjonalny, nie bójmy się tego słowa, Miłosz Kłeczek. Tylko on potrafi tak rozmawiać.
3: No on będzie wyciągał od tych polityków.
4: Mam tutaj taką zapowiedź, jaką on wygłosił w zwiastunie tego programu. 7 tygodni do wyborów. Nie mam takiego głosu jak on i taka nie jestem przekonująca. 7 miejsc w Polsce, 7 debat z państwa udziałem, jakich jeszcze nie było. Zazwyczaj to ja zadaję pytania. Teraz to Polacy przepytają polityków. No ale wiecie, to, że on tam jest, to, to przecież nie jest tylko sobie, żeby siedzieć, prawda? I jednak skoro jest jakimś moderatorem dyskusji, no to i on...
3: Już on tam zmoderuje. Tak.
4: Tak, bo widziałam, mogę już zdradzić pierwszy odcinek. Rzeczywiście to się nie odbywa w studiu telewizyjnym. Pierwszy odcinek był w Otwocku i mieliśmy tam bardzo taki pluralistyczny zestaw gości, bo była pani z PiS-u, był pan z PSL-u, był pan z Nowej Lewicy. Właśnie, czy był ktoś z Platformy? Chyba nie. A widzicie, z kolei ci z PiS-u mają problem, żeby chodzić do programów wyborczych TVN24, ale do tego to może jutro nawiążemy, bo się obawiają o bezstronność. Ale tutaj na szczęście ta bezstronność nie jest zagrożona, także spoko jest, mogą przychodzić. Szczególnie, że oprócz polityków tam jeszcze się pojawiają goście, publicyści, którzy też są znani ze swojej bezstronności. Na przykład ostatnio był pan Karnowski, już zapomniałam, który, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, oraz Tomasz Sakiewicz. Także sam widzisz, że jest tak pluralistycznie, nie jest zachowane to wszystko.
3: To a propos Tomasza Sakiewicza, to on ostatnio podjął decyzję, że serwis informacyjny Telewizji Republika będzie o godzinie 19 emitowany. Nie wiem, czy czytałaś, jak to uzasadnił?
4: Nie.
3: Żeby o godzinie 19 ludzie mieli okazję wysłuchać prawdy.
4: No właśnie, bo teraz nie mają, powiem wam, bo teraz to do tej 19, co można zobaczyć, że oni kłamią. No, jakbyście nie wiedzieli, jak oni kłamią. Tak. Potem wam w TVP Info to wyjaśnią, tak. Oczywiście, ale no, tak, też dobrze, że będzie prawda, no tak, cieszę się. W ogóle właśnie co do tych debat, to prezes Mateusz Matyszkowicz już odnosił się do tego wątku w sierpniu, że one będą w rozmowie z wirtualnymi mediami i mówił, że ten nowy program może być zaskakujący, także rozumiecie, zapowiada się rzeczywiście ekscytująco. W kolejnych 6 odcinkach je nam zostały, bo pierwszy, tak jak powiedziałam, już pokazano. Pokazano go w środę w Jedynce o 21.10, a kolejne będzie można oglądać co tydzień o tej właśnie porze. No ale wy sobie myślicie, no dobra, ale Kłaczek jeszcze coś tutaj prowadził w tej telewizji, prawda? Można go było w Jedynce zobaczyć, no, od połowy czerwca do połowy sierpnia, Miłosz Kłeczek razem z Magdaleną Ogórek. Dobra w ogóle była wiadomość, ja się tak łudziłam, że ona wystartuje w tych wyborach, bo poszła taka plotka, już chciałam jechać do Rybnika głosować, ale, bo nigdy nie byłam, sobie myślę, wycieczkę będę miała, no, ale nie jadę, bo nie mam po co. No więc właśnie ta wspaniała para prowadziła równie wspaniały program Arena Poglądów, ale ludzie nie docenili tego i nie włączali wystarczającej ilości telewizorów w poniedziałki wieczorem. Była za słaba oglądalność i nie będzie już Areny Poglądów.
3: No, to ciekawe, z czyjej winy? Czy pana Miłosza, czy pani Magdaleny? Kto
4: nie
3: tam?
4: Wiem, po prostu ludzie są niewdzięczni.
3: Ja, no. Po prostu powinien tam się pojawić Jarosław Jakimowicz i od razu byłoby lepiej.
4: No ale już nie te czasy, tak. Niestety. Ale no to wymyślicie... Za mało tych treści takich publicystycznych, politycznych w TVP1, prawda? No w TVP Info jest fajnie, ale też trzeba szerzej docierać z tym przekazem, z tą prawdą. Mamy tylko ten program Polska Mówi, jak już Arenę Poglądów zdjęli. Ale słuchajcie, jest dobra wiadomość. Ja nie wiem, czy wy kojarzycie coś takiego, ale już od ładnych paru lat TVP Info w niedzielę wieczorem ma też program w takiej konwencji właśnie debaty odbywającej się w studiu z możliwością zabrania głosu przez publiczność. Nazywa się to Strefa Starcia. Prowadzi to Michał Adamczyk. No i teraz nie dość, że w TVP Info, to jeszcze wychodzi na to, że w telewizyjnej Jedynce będzie można to oglądać od najbliższej niedzieli. Właśnie program Strefa Starcia trafi też do ramówki Jedynki i będzie go tam można zobaczyć właśnie jutro około godziny 22.20, bo właśnie wtedy się kończy mecz siatkówki, więc ta godzina może być, wiecie, trochę zmienna, bo wiecie, jak to jest ze sportem i w kolejnych tygodniach to też może być nieco inaczej, no ale my się jak na razie właśnie już, to jest taki moment, żeby to odnotować, nie skupiamy szerzej na niedzielnych wieczorach w Jedynce, z tego względu, że właśnie z uwagi na transmisje sportowe w tym i w przyszłym tygodniu, oni jeszcze nie wprowadzają nowości, jakie dla nas przygotowali, także jeszcze rolnik nie będzie szukał żony, dopiero to od 17 września zacznie robić, jeszcze nie zobaczymy serialu pod zaskakującym i jeszcze niewiele nam mówiącym tytułem The Vitis, który właśnie też 17 września zadebiutuje, no bo właśnie nie mogą tego wprowadzić, bo sport, bo siatkówka, ale Strefę Starcia na całe szczęście mogą pokazać, także możecie jutro obejrzeć sobie, poprawić humor. Naprawdę dobry wieczór możecie jutro mieć. Najpierw TVP3, Norbi, Trojanowska, potem strefa starcia, a my was w ten dobry nastrój od 17 będziemy wprowadzać. A jakby mało jeszcze było szczęścia, byście potrzebowali wrażeń. Wiecie, bo ludzie na przykład czekają na kolejne sezony różnych seriali, prawda? My czekaliśmy na kolejny sezon Klanu, no i się doczekaliśmy chłopa beatboxującego, bo został ojcem. Inni czekają na jakieś seriale Netflixa, prawda? Ale są też tacy, którzy czekali na kolejny sezon serialu Reset. Chociaż ledwo się skończył ten pierwszy, to już się pojawił drugi, bo są nowe fakty. A mówię to dlatego, że jest zmiana, ponieważ pierwszy sezon można było oglądać w poniedziałkowe wieczory, no a teraz te wieczory to jednak zajmą transmisje związane z teatrem telewizji, no bo wchodzi nam jesienna ramówka, to też drugi sezon został przerzucony na wieczory wtorkowe. Już mieliśmy pierwszy odcinek, coś tam o Smoleńsku było, także te wieczory w TVP1 są wypełnione dobrymi treściami, ale żeby nie było, że tylko polityką człowiek żyje, bo ile można, też jest trochę rozrywki w telewizyjnej jedynce i trochę fabuły. Od chociażby mamy drugi sezon serialu, który można było w telewizji jakiś czas temu oglądać i ten drugi sezon pojawił się w internecie kilka miesięcy temu i teraz doczekał się emisji telewizyjnej. Mowa o serialu Archiwista. Mówiliśmy o nim w lutym, kiedy trafił do serwisu TVP VOD, ulubionego serwisu Michała, w którym on tam ciągle siedzi po prostu. Za chwilę opowie o swoich doświadczeniach z tym związanych, ale zanim to się wydarzy, to jeszcze wam właśnie przybliżę serial Archiwista, no bo może no tak przypuszczam, że wielu z was mogło nie oglądać tego drugiego sezonu w internecie, czeka na premierę telewizyjną, więc o co tutaj w ogóle chodzi? Przypomnijmy sobie. Może 3 lata temu oglądaliście ten pierwszy sezon w telewizji, bo to tak dawno temu było. Serial, którego głównym bohaterem jest Henryk Mikos, w tej roli Henryk Talar, obdarzony ponadprzeciętną pamięcią i inteligencją, pracownik policyjnego archiwum, który stara się rozwiązać niewyjaśnione sprawy kryminalne sprzed lat. Drugi sezon serialu składa się z 10 odcinków. Scenariusz Archiwisty 2 ponownie został oparty na autentycznych sprawach kryminalnych, a nowy sezon to nie tylko kolejne zagadki kryminalne, ale również walka policji z organizacją potężniejszą niż lokalna mafia. Głównego bohatera Henryka Mikosa dopadają demony przeszłości. Mroczne tajemnice związane z jego byłą żoną i pasierbem, które były mocnym akcentem kończącym pierwszy sezon, będą miały swoje konsekwencje. Czy zemsta przez przestępczego świata dosięgnie Henryka? Jedno jest pewne. Mikos nie zaprzestanie walki o sprawiedliwość. Widzowie w produkcji ponownie zobaczą m.in. oprócz oczywiście wspomnianego Henryka Talara, Mirosława Zbrojewicza, Aleksandrę Justę, Marię Gładkowską i Rafała Mora, a do obsady dołączyli m.in. Artur Żmijewski, Małgorzata Pieczyńska, Anna Kraszewska i Józef Pawłowski. Natomiast być może, jeżeli oglądaliście pierwszy sezon, to się zastanawiacie, co z Pauliną Gałąską, bo ona w pierwszym sezonie wcielała się w rolę policjantki Zuzy i to była jedna z głównych postaci w serialu, natomiast w tym drugim sezonie nie będzie tej postaci, nie będzie tej aktorki. Nie wiem, jak to tam zostało fabularnie uzasadnione. Jeżeli oglądaliście, to coś może pamiętacie. Będzie można się przekonać, dowiedzieć tego wszystkiego. Tak jak wspomniałam, albo nie wspomniałam, ale wspomnę, w najbliższy piątek, bo wtedy wystartuje właśnie pierwszy odcinek drugiego sezonu o godzinie 20:20 i co tydzień będzie można to oglądać. I tak jak już też wspomniałam, w lutym, konkretnie 14 lutego, ta produkcja zadebiutowała w serwisie TVP VOD, także już od kilku miesięcy można było ją oglądać. Natomiast no, od emisji pierwszego sezonu upłynął już jakiś czas, bo on nadawany był w TVP 1 na początku 2020 roku. Także no 3 lata już rzeczywiście z okładem niemałym, ale też jest taka ciekawostka warta przypomnienia, że w czerwcu 2021 roku produkcja pojawiła się w Netflixie, gdzie podobno okazała się hitem. Także to też myślę, że...
3: Teraz zdaje się, że też rodzinka.pl do Netflixa powędrowała.
4: Trafiła, czy też ma trafić. Mm-hmm. No właśnie, skoro mówimy o serwisach internetowych, to my teraz nie o Netflixie, tylko o innych ulubionych serwisach Michała, No to mów, co tam się wydarza.
3: A czy ja przede wszystkim bardzo pochwalam ten ruch, że produkcje TVP trafiają do Netflixa, bo dzięki temu mamy możliwość oglądania tych rzeczy w spokoju ducha.
4: Bo normalnie to nie ma spokoju.
3: Normalnie to nie ma spokoju, ale za chwilę o tym powiem. Najpierw kilka słów na temat zmian, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale była taka aplikacja jak TVP Stream, była też strona internetowa stream.tvp.pl i osoby odwiedzające ten adres są zachęcane do skorzystania z dwóch aplikacji, nowych aplikacji TVP VOD i TVP Go. Za pośrednictwem tych aplikacji można oglądać znacznie więcej kanałów telewizyjnych na żywo. Za darmo można oglądać 35 kanałów, z czego 16 stanowią wszystkie wersje TVP 3. Jeżeli chodzi o aplikację TVP VOD, to ta usługa na razie nie pozwala na cofanie tego, co dzieje się na kanałach. Jeżeli na przykład coś was w jakimś tam programie zainteresowało i chcielibyście sobie to przewinąć i obejrzeć jeszcze raz, to se nie da. Natomiast można wybrać sobie jakość streamu, uruchomić napisy, czy zmienić ścieżkę dźwiękową stacji. I przy tej okazji to się chciałbym zatrzymać, bo rzeczywiście jest to prawda, można to zrobić, tylko trzeba mieć, jeżeli się nie widzi, to trzeba mieć bardzo duży refleks, bo przycisk do zmiany, do ustawiania streamu, do ustawiania opcji odtwarzacza w aplikacji TVP VOD, to po prostu pojawia się dosłownie na jakąś tam sekundę i jak w niego nie klikniemy, to znika. Więc tak chyba po prostu...
4: Ale potrenować.
3: No potrenować, właśnie. Tak, no to bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Usługa TVP VOD obejmuje też liczne materiały wideo na żądanie, no jak sama zresztą nazwa wskazuje. Natomiast jeżeli chodzi o drugą aplikację TVP Go, to można dzięki niej oglądać te same kanały telewizyjne, co w przypadku TVP VOD, czyli tych 35 kanałów. Dodatkowo nadawca publiczny udostępnia stacje okolicznościowe. Obecnie są to Jak oni kłamią, Reset, Polskie Biesiady Bis.
4: Boże, tak. Niemcy chcą oglądać to wszystko na raz.
3: I raczej sobie niczego nie obejrzysz.
4: No,
3: ale za to w tej aplikacji jest aktywna funkcja Catch Up TV, czyli możliwość cofania programów wyemitowanych w poszczególnych kanałach do tygodnia. Aplikacja zawiera także materiały wideo na żądanie, czyli tak w sumie to się niewiele różnią. Natomiast powiem wam szczerze, że jeżeli już koniecznie chcecie oglądać coś TVP przez internet, to chyba lepiej, przynajmniej w przypadku iOS-a, użyć tej aplikacji TVP VOD. Tam, tak, różnice są naprawdę drobne, bo każda z tych aplikacji jest po prostu zła. Każda z tych aplikacji jest po prostu zła, jest niedopracowana i korzysta się z niej źle. Ja dawno się tam nie logowałem i teraz, gdyby się ktoś zastanawiał właściwie, po co oni zachęcają do przełączenia się z TVP Stream na którąś z tych nowych aplikacji. Otóż, słuchajcie, sprawa rozbija się o to, że w TVP Stream dało się oglądać te kanały bez logowania. W przypadku TVP VOD to już tak dobrze nie ma, żeby oglądać cokolwiek, przynajmniej jeżeli chodzi o emisję na żywo, to trzeba się zalogować. Nie wiem jak w przypadku VOD, bo tego ostatnio nie sprawdzałem. Kiedyś dało się bez konta. Natomiast być może i to zostało ograniczone, natomiast co do w ogóle formularza logowania, no to ja po prostu się załamałem, jak to zobaczyłem, bo tam zobaczyłem dosłownie wszystko.

0: No to nie sprawdzałem tego z zegarkiem w ręku, ale to tak mniej więcej sekunda i więcej nie, więc po prostu jak się stuknie w ekran odtwarzacza, to trzeba bardzo szybko znaleźć ten przycisk, kliknąć go, o i wtedy już można coś tam zrobić. Nie wiem, czy są ścieżki z audiodeskrypcją, bo akurat jak coś tam odpaliłem, to było bez, więc a była możliwość wyboru ścieżki audio. Też tak trochę to było nie do końca logiczne, ale jakoś tam się w tym połapałem. Natomiast aplikacja TVP Go, powiem szczerze, ekran logowania jest lepszy, zdaje się, troszeczkę niż w przypadku TVP VOD, ale to jest jedyne, co jest lepsze w tej aplikacji. Reszta była ponad moje siły. Po prostu jak zobaczyłem, jak to tam wygląda, no to ja nic nie wiedziałem. Być może jakbym poświęcił tej aplikacji znacznie więcej czasu.
1: No to chciałbyś wszystko od razu.
0: No tak, jak na Netflixie. Przecież to taki polski Netflix ma być, nie? To wiesz, w Netflixie wchodzę, wybieram profil. A, i jeszcze, bo przecież w aplikacji TVP VOD też jest ten profil. Tylko z jakiegoś powodu najpierw pojawiło się jakieś dodatkowe okno, w którym mogłem teoretycznie już włączyć odtwarzanie, ale nie mogłem tego zrobić, bo jeszcze musiałem wybrać profil, a to okno wyboru profilu to gdzieś w ogóle się schowało, także jeszcze trzeba się wykazać no taką detektywistyczną zdolnością, jak ten archiwista i dobrą pamięcią, że trzeba pamiętać,
1: że
0: to też dziś będzie, tak. I trzeba po prostu wybrać profil, ale jak już wybiorę ten profil, no to w końcu mogę tam sobie odpalić jakoś możliwość oglądania programu telewizyjnego na żywo. Także, słuchajcie, tak zupełnie teraz mówiąc poważnie, telewizja publiczna, telewizja polska jako nadawca publiczny naprawdę ma moim zdaniem jedną z gorszych aplikacji. Ja nie wiem, czy oni tam, bo ty ostatnio testowałaś aplikację Polsatu.
1: Jeszcze tak trochę za mało ją testowałam, żeby rzeczywiście się móc wypowiedzieć. Wygląda to chyba tak na pierwszy rzut oka podobnie, jak to wyglądało w Polsat Go, które przypomnijmy już nie działa, ale jak jeszcze trochę więcej potestuję, może ty też potestujesz, to jakoś podyskutujemy o tym bardziej obszernie. Myślę, że też tutaj możemy liczyć na wnioski naszych niewidomych słuchaczy, no ale no nie jest tam chyba tak, jak
0: No ale słuchajcie, Canal Plus i Netflix to są po prostu wzorce, bo Player też ma swoje za uszami i to absolutnie nie będę tu ich jakoś bronił, bo też są problemy, ale Canal Plus i aplikacja Netflixa, no to są moim zdaniem właśnie te wzorce, do których jeżeli chodzi o dostępność, to inni nadawcy powinni dążyć, zwłaszcza Netflix, bo Netflix naprawdę no to jest po prostu przyjemność oglądania czegokolwiek w tej aplikacji. Jest to po prostu wygodne, dostępne, audiodeskrypcja odpala się od razu i można po prostu skupić się na tym, że człowiek ogląda to, co chce oglądać, a nie jeszcze zanim coś odpali, to się musi...
1: Patrz, jak ja mam to włączyć.
0: Tak, jak ja mam to włączyć, jak ja mam to znaleźć, gdzie to w ogóle jest. Więc no, takie moje refleksje, jeżeli chodzi o aplikację TVP Go i TVP VOD. Absolutnie nie mam też zamiaru jakoś gloryfikować aplikacji TVP Stream, bo ona też jest słaba. Natomiast no, jak już się ją jakoś tam opanowało, to przesuwanie ekranu, to coś tam można było włączyć, natomiast ona miała z kolei taką wadę, że bardzo często ten stream lubił się zacinać z jakiegoś powodu, więc to też nie było tak dobrze i być może właśnie dlatego oni z niej rezygnują, no ale też i przy okazji, żeby mieć większą kontrolę nad tym, kto ogląda. I można mu jakieś, nie wiem, spersonalizowane reklamy podrzucić.
1: Dobra, pomarudzili. Chyba czas zrobić sobie muzyczną przerwę, co? Żebyśmy dalej te nasze traumy poprzeżywali.
0: No, bo to prawie już godzina.
1: Tak jest, no ale tyle się dzieje w Imperium, a my będziemy, tak jak powiedziałam, do niego wracać jeszcze we wrześniu, bo na pewno chcecie wiedzieć, o co chodzi z tym welonem, furą i brawurą, także w odpowiednim momencie wam o tym powiemy. Ale mamy nadzieję, że was do żadnej traumy nie doprowadzi piosenka, jaką wam teraz zaprezentujemy, a nie było łatwo, żeby wybrać utwór, żeby jakoś te wątki tutaj połączyć może, ale trochę się nam to udało, bowiem wspominając ten wspaniały koncert, tę małą Eurowizję, pomyśleliśmy, że dobrym wyborem będzie Dominik Dudek, ale piosenka Idę, czyli ta, która się stała przebojem lata już u nas, była na antenie całkiem niedawno, więc aż tak często nie chcielibyśmy się powtarzać. No chociaż znamy powiedzonko inżyniera Mamonia, ale mimo to jednak

0: chcemy tutaj zróżnicowany content prezentować, ale też w kontekście tego, że już dzisiaj startuje 14. edycja The Voice of Poland, którą to edycję, a właściwie poprzednią edycję wygrał Dominik Dudek, a poza tym jest teraz właśnie ta celebracja inauguracji nowego sezonu w postaci tych koncertów, o których wspomniałam, i Dominik Dudek również na jednym z tych koncertów się pojawił, no to uznaliśmy, że właśnie zagramy jego utwór, ale odniesiemy się do tego etapu jego działalności, kiedy poznała go szersza publiczność, kiedy się tej publiczności spodobał i gdy na potrzeby jednego już z końcowych etapów tego programu emitowanych na żywo, tak jak wszyscy, otrzymał swój singiel, swoją piosenkę i był to utwór pod tytułem Wydaje się, więc wydaje mi się, że będzie to dobry motyw na tę muzyczną przerwę.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: Wspominaliśmy, że jesteśmy dziś na żywo, jutro też zresztą będziemy i czekamy na wasze komentarze, wasze wypowiedzi na Facebooku chociażby. No i Wiesław do nas napisał ciekawą informację, taką dość przykrą, że w TVP VOD zniknęły ostatnio wiadomości wszystkie. No to
0: no przykro. Ale tutaj właśnie Michał wspomniał na antenie, że są źródła mniej oficjalne, dzięki
2: tak, jak
0: którym te wiadomości
2: dokładnie.
0: Na YouTubie można zobaczyć.
2: Jakieś kanały typu prawicowy internet po prostu kolportują te wiadomości bardzo chętnie, bardzo intensywnie. A taki TVP, w przeciwieństwie do TVN-u, który zresztą na YouTubie ma nawet taką ksywkę, bo ostatnio widziałem coś takiego, jakieś, wiesz, są takie kanały na YouTubie z różnymi archiwaliami i no, jak tam powiedzmy jest Polsat, to raczej piszą o tym, że to jest Polsat, jak TVP to w ogóle nie ma problemu, natomiast jak TVN, to ostatnio widziałem coś takiego jak TV banująca. No bo rzeczywiście TVN dość broni intensywnie tych różnych rzeczy, nawet takich, których nie ma w playerze, bo ostatnio widziałem chociażby opublikowany materiał, nie wiem czy pamiętasz, kiedyś był taki program Ale Plama.
0: Nazwę...
2: Janusz Rewiński i Krzysztof Piasecki prowadzili. No Janusz Rewiński to teraz raczej w TVN-ie by się nie pojawił. Pan Piasecki myślę, że prędzej. Natomiast oni kiedyś właśnie razem sobie tak, wiesz, w niedzielne wieczory rozmawiali na różne tematy w takim satyrycznym ujęciu i śpiewali przy akompaniamencie gitary. To pan Piasecki chyba grał, także to...
0: Dobrze, wspaniałe wspomnienia, tak. Ale my tu mamy newsy do zaprezentowania.
2: No mamy.
0: Ja i mało tego, ty zmylasz ludzi teraz, bo jak robisz takie podprowadzenie do TVN-u, to ludzie myślą, że my teraz będziemy o TVN-ie
2: mówić. Nie, bo Polsat.
0: A tymczasem kolejność jest właśnie inna. A guzik, bo Polsat teraz właśnie nastąpi. TVN jest nieco później zaplanowany. Dlaczego?
2: Tak,
0: bo tak, bo trzeba było jakoś wybrać. I jeżeli chodzi o Polsat, to też trzeba było przyjąć jakiś klucz, według którego będziemy sobie podążać, jeżeli chodzi o te ich nowości, o powroty. I zaczniemy, będzie to klucz kalendarzowy, o tak bym tę rzecz ujęła, bo te nowości no, debiutują już od wczoraj, bo nowy sezon programu Twoja twarz brzmi znajomo zapowiadaliśmy ostatnio, także już do tego nie będziemy wracać. Na sobotę nic szczególnego Polsat nie szykuje, tam po prostu wieczorami będzie chyba pasmo filmowe. Natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, to tutaj mamy pewne powroty, ale też coś nowego. I tak jeżeli chodzi o powrót, to taki będzie właśnie miał miejsce jutro, 3 września, 17:45. Być może pamiętacie, że w zeszłym roku we wrześniu zadebiutował program Ślubne Pogotowie Izabeli Janachowskiej. No to właśnie teraz będzie drugi sezon tegoż. Natomiast wieczory niedzielne w Polsacie, co tu dużo kryć, będą śmieszkowe, bo będzie kabaret. Najpierw powiem o tym, co tutaj jest regularnie planowane, chociaż to będzie dopiero od przyszłego tygodnia, od 10 września, bo później ta drobna informacja może nam gdzieś tam umknąć w ferworze walki. Bowiem, aczkolwiek myślę, że osoby, które oglądają Polsat, czy też są zorientowane w tematyce medialnej, to się spodziewają, że kabaret na żywo, tylko w której odsłonie, a w odsłonie po raz trzeci jako Młodzi i Moralni, czyli właśnie z panem Robertem Górskim z Kabaretu Moralnego Niepokoju i panem Robertem Korulczykiem z Kabaretu Młodych Panów. Oni tutaj będą temu wszystkiemu przewodzić. No są takie zapowiedzi, że skoro sezon wyborczy nadchodzi, no to na pewno tych żartów politycznych będzie co niemiara, ale tak jak powiedziałam, to wystartuje dopiero od kolejnej niedzieli, czyli od 10 września. Dlaczego nie od jutra? Jutro też będziemy mieli kabaret, ale wydarzenie inne, wydarzenie, które już też się stało pewną tradycją i o którym powinnam wspomnieć nieco w zeszłym tygodniu. Dlaczego? Dlatego, że ono jest częścią częścią Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji, o którym Wam wspominałam. I było tak samo jak w poprzednich latach, tylko że no, nie miałam wówczas tej wiedzy, sądziłam, że ta letnia klinika skeczów męczących, bo to o niej będę teraz mówić, że ona no, rzeczywiście będzie się odbywała w Kieleckim Amfiteatrze Kadzielnia, ale że odbędzie się gdzieś tam na żywo, niejako część magicznego zakończenia wakacji. Ale znowu to było tak jak zawsze, że właśnie w zeszłym tygodniu, w piątek, odbyła się letnia klinika skeczów męczących i osoby, które były w Kielcach, mogły sobie to zobaczyć. W sobotę był wybór przeboju lata, który był transmitowany na żywo i w niedzielę kolejne wydarzenie kabaretowe, transmitowane też na żywo, czyli Świętokrzyska Gala Kabaretowa.
2: No, a to się nie obyło bez kontrowersji, nie wiem, czy słyszałaś.
0: No, brzydkie słowa.
2: Tak, brzydkie słowa, skarga do Krajowej Rady, ileś skarg było do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, więc pytanie, jak wiele różnych rzeczy będzie tak jeszcze kabaretowych na żywo Polsat emitował.
0: Nasze usunęli tam z Facebooków fragmenty, gdzie te brzydkie słowa się pojawiły. No ale jeżeli chodzi o letnią klinikę skeczów męczących, no to skoro ona się odbyła już jakiś czas temu i dysponują nagraniem i nie emitują tego na żywo, no to rzeczywiście w obawie, żeby znowu nie doszło do takich działań, jak w przypadku Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej, no to jeżeli coś tam takiego jest do wycięcia kontrowersyjnego, to mogą się na to zdecydować, jeżeli uznają za stosowne, że rzeczywiście trzeba to zrobić. Kto odpowiada za letnią klinikę skeczów męczących, jaki kabaret jest głównym organizatorem tego całego zamieszania, no chyba nie muszę o tym mówić, ale oni nie będą tutaj sami, bo też mają gości specjalnych, a wśród nich Monika Dryl, Michał Czernecki, Paweł Kośli, kabaret Moralnego Niepokoju, kabaret Nowaki i kabaret K2. No i nie będziemy tutaj za dużo zdradzać, żeby też nie robić tak zwanych spoilerów zbyt wielkich, ale z zapowiedzi można wyczytać, że będą niespodzianki i powróci stylista fryzur. Nie wiem, może on jest jakiś kultowy w kontekście kabaretów skeczów męczących i ich wydarzeń. Nie mam pojęcia, ale niczego nie wykluczam, bo się nie znam na kabarecie, jak wiecie. No ale w każdym razie to ma być właśnie takie satyryczne spojrzenie na polską politykę z salonu, ale właśnie tutaj podkreślono, że ale fryzjerskiego, czyli nie będzie to taka dyskusja, jaką mamy w salonie, w domu o polityce, tylko czy też o otaczającej nas rzeczywistości, tylko jak tam idziemy do fryzjera i czasami są tacy fryzjerzy, którzy sobie lubią pogadać. Ja tam wolę, żeby nie gadali, tylko wykonywali swoją robotę, bo nie jestem mistrzynią relacji interpersonalnych, ale co kto lubi. Jeżeli ktoś lubi kabaret, to na coś takiego będzie sobie można popatrzeć jutro o godzinie 20, a już od przyszłego tygodnia młodzi i moralni będą nas zabawiać. Natomiast to, co mnie trochę zaskoczyło, to jest to, że Polsat postanowił też przygotować propozycję na późniejszą część niedzielnego wieczoru, no bo z reguły te nowości to jest godzina 20, 21 maksymalnie, a oni tutaj jeszcze właśnie coś nowego będą nam prezentować po tych kabaretowych widowiskach. Nowego, chociaż nie nowego dla tych, którzy korzystają z serwisu Polsat Box Go i jego pakietu premium.
2: Tak jest, bo w końcu na antenie Polsatu pojawi się serial Teściowie. Przypomnijmy fabułę. Teściowie to serial o dwóch rodzinach. Spotykają się one dzięki swoim dzieciom, które zakochały się w sobie i postanawiają być razem. Jak to w życiu bywa, para chciałaby zamieszkać ze sobą i trzeba coś wymyślić, by rodzice kupili im mieszkanie. No cóż, więc w takim razie rodzice muszą się spotkać i poznać. I już na pierwszym spotkaniu zauważają, że są z kompletnie różnych światów. Akcja serialu zbudowana jest wokół związku Angeliki Nagórskiej i Lucjana Ledwonia. Ona, fanka social mediów, marząca o oszałamiającej karierze w telewizji, on pasjonat średniowiecza w trakcie doktoratu z historii. Rodzice Angeliki, posiadacze dojrzewalni bananów oraz hurtowni warzyw i owoców, to dorobkiewicze, których przeciwieństwem są skromnie żyjący ledwonie. Niespodziewanie okazuje się też, że ojcowie rodzin, czyli Zenon Nagórski i Roman Ledwoń, znają się jeszcze z czasów szkolnych i żywią do siebie ogromną niechęć. W serialu występują w roli rolach Angeliki i Lucjana, Julia Wieniawa i Ignacy Lis. Jako rodzice Angeliki pojawiają się Joanna Kurowska i Cezary Pazura, natomiast jako rodziców Lucjana zobaczymy Jolantę Fraszyńską i Cezarego Kosińskiego. Gościnnie wystąpi również piosenkarka Ramona Rey. Jest to oryginalny pomysł Polsatu, więc tu nie mamy żadnej licencji zagranicznej. Już, tak jak wspomniałem, zadebiutował w Polsat Box Go 12 maja, natomiast jesienią trafia na antenę Polsatu i można go będzie oglądać od najbliższej niedzieli o godzinie 22.10 po dwa odcinki.
0: No też rzeczywiście trochę późno jak na premierę, bo gdzieś tam po 23.00 się to skończy.
2: No dokładnie.
0: I już pisał do mnie dzisiaj nasz słuchacz Dawid, zastanawiając się, czy będzie audiodeskrypcja tej produkcji. Myślę, że jest to prawdopodobne,
2: jest to
0: bo Polsat ostatnio deskrybował te swoje komedie typu Sługa Narodu albo Rodzina na Maksa, więc się nie zdziwię, jak się dowiemy albo wy się dowiecie, no to uzupełnimy to oczywiście w kolejnych naszych wydaniach. Jeżeli oglądaliście ten serial przedpremierowo w Polsat Go, Polsat Box Go Premium, to dawajcie znać, czy warto waszym zdaniem, czy może jednak lepiej poświęcić ten czas na inne produkcje, aczkolwiek zawsze oczywiście zdanie dobrze jest wyrobić sobie samodzielnie. No moje tutaj skojarzenia już przekazywałam, kiedy ten serial trafił do internetu, że ten wątek związku osób z różnych światów i ich teściów, którzy też niekoniecznie się mogą dogadać, to gdzieś tam mi się kojarzy z kultowymi mamuśkami Polsatu.
2: No tak.
0: Czy teściowie dorównają mamuśkom, których chyba status jednak jest ugruntowany, chociaż już kilkanaście lat minęło od premiery, ale tyle, ile powtórek mamusiek było, no to chyba jednak bez powodu tego nie powtarzają. Widzowie polubili. Czy polubią teściów? Jak to mówi Michał, pożyjemy, zobaczymy. No właśnie z tym lubieniem teściów, to powiem wam, że bywa, no różnie, przynajmniej taki jest stereotyp, prawda? No i też chyba trochę wokół tego stereotypu gdzieś tam może być ten serial zbudowany, no bo jakoś tak wątpię właśnie, żeby, skoro już sami teściowie się nie mogą dogadać, to i żeby właśnie relacje teściów z zięciem i z synową były wzorcowe, ale chcemy wam pokazać, że nie zawsze musi tak być i o tym właśnie będzie bardzo wzruszający utwór, którego teraz posłuchacie. A jeżeli nie przepadacie za disco polo, no to trudno po prostu. No tak jak mówiłam, to jest program z różnymi, prawda, traumami i trudnymi doznaniami, ale mamy nadzieję, że nawet jak nie lubicie disco polo, to nie będzie tak źle, a może ktoś lubi i się ucieszy i się powzrusza wraz z Adamem Chorolą.
2: Adam Chrola nam pośpiewał, a my...
0: A będziemy upadać jeszcze niżej, żeby
2: tak.
0: Naprawdę
2: a zakończymy z przytupem.
0: Oj, tak. I będziemy się wznosić. Naprawdę wszystko tu się dzisiaj wydarzy. Także mamy nadzieję, że wasze nerwy są w dobrej kondycji i że jesteście gotowi na dalszą część opowieści o ramówce Polsatu. Przeszliśmy sobie przez weekend. Przechodzimy do dni powszednich. Najpierw króciutko o paśmie popołudniowym. Zdarzało nam się tutaj zatrzymywać na trochę dłużej, ale Polsat... Co sezon właściwie zmienia tę swoją politykę dotyczącą tego, w jakim zakresie nas informuje o tym, co w nowych sezonach tych dobrze znanych już produkcji zajmujących pasmo popołudniowe. Natomiast dobra wiadomość dla fanów tych produkcji jest taka, że one wracają. Wracają Gliniarze, emitowani od poniedziałku do piątku o godzinie 17. No i w zasadzie tyle na ten temat, bo jedyne, co rzeczywiście jest podawane w kontekście powrotu Gliniarzy, to jaka będzie fabuła pierwszego odcinka, więc chyba uznaliśmy, że nie będziemy się aż tak rozdrabniać i podawać szczegółów dotyczących jednego odcinka, tylko tyle, że jego fabuła będzie ściśle związana z tym, co się wydarzyło w ostatnim odcinku poprzedniego sezonu. Także jeżeli wiecie, o co chodzi, no to pewnie wam to coś powiedziało. No i godzinę później będzie emitowana, znana już od wielu lat, Pierwsza Miłość. Rok temu jakoś tak długo się zatrzymaliśmy przy Pierwszej Miłości, bo mieliśmy bardzo, bardzo szczegółową informację, która nam niewiele powiedziała, bo tak jak mówiliśmy, nie oglądaliśmy w życiu nigdy nic. Natomiast teraz możemy wam jedynie powiedzieć, jakie tutaj nas czekają zmiany w obsadzie tego serialu, bo kilku aktorów do niej dołączy. Będą to Łukasz Garlicki, Dominika Skoczylas, Jowita Budnik, Patryk Cebulski i Jakub Zdrójkowski, a po dłuższej przerwie widzowie w Pierwszej Miłości zobaczą ponownie Patryka Pniewskiego. Nie wiem, kogo grał. Wy pewnie wszystko wiecie. I dlaczego go nie było, i dlaczego wraca. Jedyne, co widziałam, jakie ważne wydarzenie się szykuje na ten sezon, ale może to już było zapowiadane wcześniej, nie wiem, że będzie ślub Celiny i Romana. I to będzie tutaj duże wydarzenie. Nie wiem, kto to Celina. i kto to Roman. Natomiast myślę, że większość Polaków wie, kim jest bohaterka jednego z programów, który wypełni wieczorne pasmo w Polsacie, pasmo poniedziałkowe, chociaż troszkę jestem zaskoczona, powiem Ci szczerze, bo kiedy się dowiedziałam, że ten program jest planowany, to spodziewałam się, że on raczej trafi do ramówki weekendowej, konkretnie sobotniej, bo przypomnijmy, że rok temu jesienne, sobotnie wieczory widzowie Polsatu spędzali z artystką, która szukała miłości i zrobiła w tym kierunku 12 kroków. Co prawda nie do końca jej się tam udało i miłość znalazła jednak po programie, no ale Dodę w tej właśnie roli mogliśmy oglądać. No i Polsat, konkretnie wydaje mi się, że pan Miszczak poszedł za ciosem i stwierdził, że zrobi kolejny program reality show z Dodą, ale no już tak trochę bardziej zawodowo, chociaż no i tej prywatnej strony artystki tutaj nie zabraknie. Program się nazywa Doda Dream Show i on pokaże, jak wiele pracy Dorota Rabczewska wkłada w przygotowania do swoich występów i jak wiele kosztuje to ją samą i jej najbliższych. Widzowie poznają jej współpracowników, rodzinę, przyjaciół i partnera. No rodzinę to już trochę widzieliśmy w tych 12 krokach do miłości. Partner no to jest właśnie ten, którego poznała po tamtym reality show, czyli Dariusz Pachut. Aczkolwiek tam coś się dzieje na Instagramie, ktoś tam kogoś przestał obserwować, już nie pamiętam, czy on ją, czy ona jego. Właśnie pytanie, czy jednak coś tam się wydarzyło w tej relacji, że nie do końca już ona działa, a może to właśnie jest jakiś taki celowy zabieg, że oni chcą zwrócić naszą uwagę na ten program, prawda, żebyśmy oglądali ich związek. Mm. Także no nie wiem, podrzucam takie tropy, jakie gdzieś tam funkcjonują w tym plotkarskim światku. A zwieńczeniem produkcji będzie seria koncertów, na które bilety będą dostępne w otwartej sprzedaży. Już zdaje się, że są od jakiegoś czasu. Pytanie, czy coś tam jeszcze w ogóle z nich zostało. Zdjęcia z udziałem Dody, jej współpracowników i bliskich kręcone były m.in. w jej domu, w sali treningowej, tanecznej, w studiu czy w hali, gdzie odbędzie się widowisko. W trakcie programu Doda będzie komunikować się z fanami oraz jej obserwatorami i słuchać ich rad związanych z organizacją show. No oczywiście nie będzie się komunikować na żywo, no bo to już zostało nagrane, ale jeżeli jesteście fanami Dody, to może gdzieś tam w swoich social mediach publikowała jakieś informacje związane z nagrywaniem tego programu i tam jakoś można się było wtedy udzielać. Fani będą mogli, czy też no właśnie no tak właściwie będą mogli, bo to się tyczy tego, co już gdzieś tam będzie, w konkursach wygrać między innymi bilety na koncerty Dody. No i tak jak powiedziałam, to będzie nadawane nie w soboty, nie w tym paśmie, do którego nas przyzwyczajono w kontekście Dody rok temu, tylko w poniedziałki, premierę mamy 4 września o godzinie 25 w Polsacie, natomiast jeżeli komuś ta pora nie odpowiada, bo wtedy ogląda jakiś, nie wiem co, Hotel Paradise na przykład może oglądać i nie chce korzystać z serwisu Polsat Box Go, w którym to jeżeli byliście użytkownikami, to o czym wam Michał mówił ostatnio, jeżeli byliście użytkownikami serwisu Polsat Go, to można sobie odebrać taki prezent i przez 2 miesiące korzystać właśnie za darmo z Polsat Box Go Start.
2: Ale potem jeżeli okazało się tak w ogóle, to jeszcze myślę warto powiedzieć, że to nie kosztuje 30 tak. zł na rok, tylko 40.
0: Tak, już ta opcja niedarmowa, właśnie nieprezentowa, to jest jednak 40 zł. Ja odebrałam swój prezent i przez 2 miesiące zamierzam z tego korzystać. No jak dają, to po prostu biorę, no taka jestem. No ale właśnie, jeżeli ktoś nie chce korzystać z tego internetowego serwisu, a termin poniedziałkowy mu nie pasuje, to z 5-dniowym opóźnieniem może oglądać ten program w soboty po godzinie 21, ale w TV4. Taki jest na to pomysł, żeby czwórkę zagospodarować. Do czwórki my też wrócimy dzisiaj nieco później i nie tylko dzisiaj, to już chyba możemy zdradzić. To tyle, jeżeli chodzi o poniedziałki w Polsacie, wtorki, no to już też sprawdzona pozycja, czyli Ninja Warrior, także nie będziemy się dłużej tutaj zatrzymywać. Zatrzymamy się na pewno bliżej przy środzie i poświęcimy jej 2 wejścia, ale to za moment. Teraz muzycznie spuentujemy ten program poświęcony właśnie Dodzie i jej Dream Show. Na pewno zerknę na to. Już nawet nie chodzi o samą postać Dody, ale jeżeli ktoś się interesuje muzyką, show biznesem, no to kwestia jakichś przygotowań do koncertu, no wiadomo, że zobaczymy to w jakiejś wersji takiej,
2: wiecie, mocno okrojonej.
0: Okrojonej pod telewizję, no ale jednak coś zawsze. Także myślę, że zerknąć z tej perspektywy nie zaszkodzi, niezależnie od tego, czy się lubi Dodę, czy nie, ale właśnie zobaczyć kulisy takiej telewizyjnej produkcji. Także pewnie spróbuję przynajmniej na pierwszy odcinek zacznę, zobaczymy, czy mi się to spodoba. No bo Doda tam nam pokaże wiele rzeczy, będzie oczywiście śpiewać, będzie organizować to wszystko wokół siebie. No i też na pewno będzie tańczyć. No jedną taką piosenkę na tej swojej ostatniej płycie umieściła, której tytuł brzmi Zatańczy z aniołami, więc myślę, że ona w klimat tego show, jakie dla nas Doda szykuje, nas świetnie wprowadzi.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: Słuchajcie, cały czas programu RTV na antenie radia DHT i cały czas jesteśmy w Polsacie.
0: Tak, i cały czas będzie kobieco. No zobaczymy, jak to widowisko Dody i przygotowania do niego będą przebiegać, bo Doda no, słynie z tego, że właśnie lubi, kiedy to jest takie zaawansowane technicznie i tak
2: lubi
0: dalej.
2: Lubi show.
0: I tak dalej. Lubi rzeczywiście show. No i show, przypuszczam, że nam też dostarczą bohaterki programu, który jest zupełnie nowy, chociaż myślę, że może wzbudzać pewne skojarzenia u polskich widzów, bo no troszkę takiej rzeczy było, ale to o naszych skojarzeniach pogadamy chyba później. Do środowych wieczorów przechodzimy. No, ponieważ będzie właśnie kobieco, to teraz Michale nam może opowiesz o paniach, bo może taki program byś chciał obejrzeć, żeby sobie tutaj z pięknymi kobietami przez ten ekran poobcować, prawda?
2: Proszę bardzo.
0: Żeby one piękne, one bogate. To jest
2: opowiadam. A opowiadam konkretnie o programie The Real Housewives. Żony w Warszawie. Jest to polska wersja amerykańskiego formatu. W programie widzowie śledzą losy i pełne intryg życie kobiet, które odniosły ogromny życiowy sukces i na swoją pozycję zapracowały same. Są wśród nich kobiety biznesu z różnych branż, m.in. kosmetycznej, hotelarskiej, medycznej, high-tech, więc rzeczywiście przekrój całkiem imponujący. Uczestniczkami pierwszej polskiej edycji The Real Housewives Warszawa będą Monika Żochowska, to jest założycielka firmy kosmetycznej Glow, Anna Szubierajska, właścicielka hotelu Mazurski Raj, Sara Koślińska, założycielka aplikacji inwestycyjnej dla banków i firm ubezpieczeniowych o nazwie Limitless. No to chyba właśnie tu mamy ten high-tech. Monika Goździalska, modelka i celebrytka.
0: I to dosłownie celebrytka, bo tato była wszędzie. Była w Big Brotherze, tym w TV4 właśnie jako VIP, bo już była jakoś tam w modelingu aktywna, była w Masterchefie, więc rzeczywiście to jest taka osoba, do której słowo celebrytka pasuje jak ulał.
2: A tu pani dwojga imion i dwojga nazwisk. Lia Magdalena Pyć Leszczuk. To jest mentorka. Tak dużo tutaj różnych imion, nazwiska. Krótko ją przedstawili, po prostu mentorka. I jeszcze będzie pani Anita Kuś Munsanje. Munsanje?
0: Nie wiem.
2: Nie wiem, jak to wybawiać. W każdym razie ona będzie się zajmować modą, bo ona jest właśnie ekspertką od tego, a poza tym jest żoną właściciela kliniki medycyny estetycznej w Dublinie. W programie gościnnie pojawiać się będzie także Anna Wrońska, dyrektorka do spraw PR w luksusowym domu handlowym Witkac. Widzowie w The Real Housewives Warszawa zobaczą jeszcze jedną uczestniczkę, ale telewizja Polsat jak na razie nie informuje, kto to będzie. Reality show nie będzie mieć stałego prowadzącego, w tych rolach będą się pojawiać różni prezenterzy. Aktualnie Polsat także nie zdradza ich personaliów. Wiadomo jedynie, że w tym gronie pojawi się Krzysztof Ibisz. On poprowadzi odcinki specjalne o nazwie Reunion, w ramach których porozmawia z uczestniczkami programu, a ta część tego programu będzie realizowana kilka miesięcy po zakończeniu realizacji zdjęć do zasadniczej części show. Cykl składa się z 12 odcinków, natomiast premiera będzie miała miejsce 6 września, czyli właśnie w najbliższą środę o godzinie 20:05.
0: No moje skojarzenie, nie wiem jak twoje, to jest, no okej, wiem, że to tutaj było troszeczkę inaczej, bo tutaj mamy nasze Polki mieszkające w Polsce, a mnie się kojarzą te programy typu Żony Hollywood czy Żony Miami, chociaż no właśnie tam różnica była taka, że też mieliśmy Polki, ale takie, których życie gdzieś tam zaprowadziło za ocean, ale też mogliśmy zobaczyć takie ich bogate życie. Mnie nie interesują szczególnie te programy, nie oglądałam Żon Hollywood poza jakimiś tam fragmentarycznymi.
2: Ale Pucci pomysłowo po karpecie, to
0: właśnie
2: się zapamiętało.
0: Tak, na myśli, tak, wspaniały wycinek o piesku Puccim, który pomysłował po karpecie, czyli zrobił, jak ktoś nie zna angielskiego, odchodzi o to, że zrobił bałagan na dywanie, a właśnie pani troszeczkę zabrakło w pamięci już tych polskich słów. Także no tylko mamy tutaj taką różnicę, że zobaczymy właśnie w polskim środowisku warszawskim te kobiety sukcesu, ale tak jak mówię, w moje gusta nie trafiają akurat te treści. Jeżeli w waszej, jeżeli czekacie z utęsknieniem na środę, to piszcie. Jeżeli macie podobne spojrzenie jak ja, to też piszcie, a my z przerwą muzyczną tym razem, no nie za długą, powiemy wam szczerze, ale tak myśleliśmy też, co by tutaj zagrać do tego tematu. No i tak nam przyszło do głowy, że te panie, kiedy na przykład może były małymi dziewczynkami, to sobie myślały, planowały to swoje życie, te przyszłe sukcesy. I myślały o tym, że chciałyby damą być, ach, damą być, ach, damą być, a o tym wszystkim kiedyś ja miałam okazję zaśpiewać, bo coverowałam ten utwór, będąc również małą dziewczynką, ale na szczęście tym razem nie ja, tylko Maryla Rodowicz, a my po muzycznej przerwie powrócimy do środowych wieczorów w Polsacie.
1: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.
2: Słuchajcie, cały czas z programu RTV w Radiu DHT. Wspominaliśmy, że jesteśmy na żywo i możecie do nas pisać. No i takie miłe słowa dostaliśmy od Andrzeja. Zdążyłem jeszcze, rzadko mam okazję was słuchać na żywo. Dzięki za to, co robicie. A bardzo nam miło.
0: A bardzo nam miło się rumienią aż i nigdy nie wiem, co powiedzieć przy takich okazjach, więc...
2: To ja powiem Andrzeju, to w takim razie zarezerwuj sobie też jeszcze czas na jutro, bo wyjątkowo będziemy też jutro po godzinie 17 też na żywo, także zapraszam
0: serdecznie. Chyba, że Michał pójdzie oglądać występ Norbiego.
2: No nie, no jak już zapowiedziałem, to jak już zapowiedziałem, że będziemy, to będzie.
0: Ja bym uległa. Dobrze. A propos tego, co gorące, to przechodzimy do propozycji wieczornych Polsatu na środę, bo tutaj dalej będzie gorąco. Słuchajcie, jakby nam mało było tych wszystkich programów randkowych, że się zamyka ludzi w jakimś hotelu albo na jakiejś wyspie miłości i tworzą pary, to mamy kolejny, tylko tym się różniący od tych pozostałych, że nie emitowany co tydzień, a raz w tygodniu. Chociaż już coś takiego kiedyś mieliśmy w Polsacie. Ten program Wyjdź za mnie, nie wiem czy to pamiętasz, żeby właśnie single.
2: Było coś takiego.
0: I to leciało w czwartki po 22 i chyba średnio się sprawdziło. Zobaczymy, czy lepiej będzie z... No właśnie, kiedyś w Polsacie, teraz w TV4 jest Love Island, Wyspa Miłości. Tutaj mamy Temptation Island. To jest właśnie reality show, w którym bierze udział kilka par. Także tutaj... Jest już troszeczkę inaczej, bo to nie jest, wiecie, taki typowy program, że zamykamy 5 facetów i 5 babeczek i tam kto z nich stworzy z kim parę, prawda? Już od razu wchodzą tam jakieś pary z ugruntowanym statusem związku. Trafią właśnie te pary na tytułową wyspę Pokus, aby poddać próbie swój związek. Na miejscu zostają rozdzieleni. Kobiety trafiają do jednej luksusowej willi, a mężczyźni do drugiej. Do kobiet dołączają single, a do mężczyzn singielki. Co kilka dni każdy z uczestników będących w związku ogląda nagrania swojego partnera. Może sprawdzić, czy ci partnerzy są im wierni, czy może ulegli pokusie. No to troszeczkę taki patent podobny do tego, który został zastosowany właśnie w ostatnim Love Island, bo tam tak było na pewnym etapie programu, kiedy już mamy trochę bardziej te pary właśnie ustabilizowane, no to właśnie część z nich wyjeżdża do innej willi, są wprowadzani single, no i też właśnie panie mogły zobaczyć, czy ich panowie są im wierni, czy tam z tymi dziewczynami, które do willi przyjechały, coś tam jednak próbują kombinować. No i często się okazywało, że ta wierność to była tylko w deklaracjach. No a tutaj zobaczymy, jak będzie, bo rzeczywiście już wchodzą pary, które się nie znają, wiecie, od tygodnia, tak jak w jakimś Love Island, tylko tworzyli wcześniej ze sobą relacje. Czy jednak uda im się oprzeć pokusom? Się okaże. No i to wszystko się rozwiąże na koniec programu, bo każda z osób musi wtedy zdecydować, czy pozostaje w dotychczasowym związku, czy rozpoczyna nowy, czy odchodzi z programu bez partnera. No, ciekawie powiem wam. Zobaczymy, jak to zwykle mówię o tym, zobaczę, jak to będzie zrealizowane. Nikt mnie każe oglądać więcej niż pierwszy odcinek, jeżeli mi się bardzo nie spodoba. Szczególnie, że jestem tutaj ciekawa prowadzącego, bo jego troszeczkę bym się nie spodziewała w takiej roli i jeszcze mi to sobie trudno wyobrazić, nie wiem jak tobie, bo poprowadzi to wszystko Michał Figurski.
2: O proszę.
0: No, my go kojarzymy ze stacjami radiowymi, o czym też zaraz wspomnę, ale telewizyjne doświadczenie on też ma, bo w przeszłości prowadził programy właśnie w stacjach grupy Polsat, między innymi Jazdę Figurową w Czwórce, to był taki program z wywiadami, czy Widzimisię w Polsat News 2, no i oczywiście w stacjach radiowych, w Radiu Z, Radiu Kolor, RMF FM, Antyradio, jest.
2: Tak, ostatnio go bardzo mocno można też kojarzyć właśnie z takimi programami bardziej prozdrowotnymi, prawda?
0: Tak, to rzeczywiście od tego momentu, kiedy to zdrowie mu się posypało, to też się angażuje w te tematy, no a tutaj właśnie taki randkowy program, także jestem ciekawa tego wybuchowego połączenia tej fabuły, właśnie jeszcze do tego Michał Figurski. Jak to wyszło, będzie się można przekonać już w najbliższą środę, bo 6 września mamy premierę i co tydzień w środę o 21.05 będzie to można oglądać. To tyle, jeżeli chodzi o środy, jeżeli chodzi o czwartki, no to o 20.00 pozycja już znana widzom, bo Nasz Nowy Dom, ale przypomnijmy, że w nowej odsłonie, bo znowu prowadzącą. Już Katarzyna Dowbor nie powie tego kluczowego hasła wyremontujemy wasz dom, bo będzie to teraz robiła Elżbieta Romanowska, także też fani będą mogli sobie porównać. Ja, tak jak już też wspominałam, gdzieś tam nie mam świadomości w tej sferze, bo nie jestem wierną widzką Naszego Nowego Domu, jakieś jedynie fragmenty mi się zdarzyło oglądać, także nie będę w stanie tego porównać, więc liczymy na wasze opinie w tej kwestii, która prowadząca lepsza. Chociaż, no, nie oszukujmy się, widzowie są przyzwyczajeni do pani Dowbor, także myślę, że pani Ela Romanowska ma wysoko postawioną poprzeczkę. No a kolejna pozycja, jeżeli chodzi o czwartkowe wieczory, też widzą znana, bo to kolejny już sezon serialu Przyjaciółki, który wbrew plotkom nie kończy się, trwa nadal. I tak się składa, że w tym przypadku mamy informacje o tym, czego się można w nowym sezonie spodziewać, a że mamy, to się podzielimy. W nowym sezonie wspólna przyszłość Ingi i Łukasza stanie pod znakiem zapytania. Gruszyńska zrozumie, że zbyt szybko nazywała każde uczucie miłością i wchodziła w kolejne związki. Teraz chce się skupić na sobie i córkach. Będzie jednak musiała zmierzyć się z zawodowymi problemami. Nie z jej winy działalność nail baru będzie zagrożona. Paweł nie uwierzy Sylwii, która oskarżyła Ankę o romans z Miłoszem. Anka uważa, że nie warto ulegać chwilowym pokusom. No, to trzeba powiedzieć tym z tej wyspy pokus, że właśnie nie warto ulegać pokusom, bo łatwo stracić coś wartościowego, co budowało się przez całe życie. Zgodzi się jednak na zawodową propozycję Miłosza i zostanie współprowadzącą program. Nie wiem, jaki program, ale to ciekawe. I Patrycja jeszcze jest, która nadal toczy nierówną walkę z bulimią, choć zapewnia wszystkich, że panuje nad chorobą, prawda okaże się zupełnie inna. Kochan, to jest jej nazwisko, Patrycja Kochan, będzie ukrywała swoje problemy nawet przed Wiktorem. Odbije się to na ich relacji. Nieocenione w tym czasie będzie oczywiście wsparcie bliskich, ale też profesjonalna pomoc. No i być może się zastanawiacie, a co jeszcze u jednej przyjaciółki, czemu ja już to tak tutaj zmierzam do postawienia kropki, przecież przyjaciółki zawsze były cztery, Inga, Anka, Patrycja i Zuza. No wychodzi na to, że Zuzy zabraknie w tym sezonie i nie tylko w tym, że Anita Sokołowska zaplanowała odejście z serialu. Gdzieś tam w zwiastunach można było zobaczyć postać Zuzy, ale w jakimś takim nostalgicznym klimacie, że ona siedzi w tej kuchni z tymi przyjaciółkami, coś tam sobie wspomina, więc czyżby to nie było coś na zasadzie, że Zuza znika, bo wyjeżdża sobie tylko gdzieś tam, nie wiem, na pół roku, może kiedyś wróci, a coś rzeczywiście tutaj w losach tej bohaterki zostało zaplanowanego jakiegoś bardziej drastycznego, a może rzeczywiście wyjedzie, tylko już z taką świadomością, że nie wróci, tego nie wiemy, się okaże, ale rzeczywiście w zapowiedziach serialu żadne fakty dotyczące losów Zuzy w kolejnym sezonie nie są uwzględniane, także fani będą tutaj musieli poczekać, żeby się dowiedzieć, co takiego się wydarzy, a być może już jakieś przesłanki w tym temacie pojawią się w pierwszym odcinku nowego sezonu, który w czwartek po godzinie 21.05 będzie można obejrzeć w Polsacie. No i kończymy, słuchajcie, omawianie Polsatu, no bo piątkowym pasmem wieczornym programem Twoja twarz brzmi znajomo zajmowaliśmy się ostatnio. Po muzycznej przerwie ten kanał, który już tutaj Michał próbował zapowiedzieć, cofając się do jego historii, ale my oczywiście przyszłością będziemy żyć i nowościami.
2: Zdecydowanie.
0: No, No ale teraz jeszcze w klimacie tych pokus, prawda, tej wyspy pokus Temptation Island, właśnie o pokusie, czyli Temptation, piosenkę stworzył Arash, a wokalnie towarzyszy mu w niej niejaka Rebeka.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: No to słuchajcie, tak, była Telewizja Polska, był Polsat, to teraz przechodzimy do TVN-u.
0: Tak, i tu zostaniemy na dłuższą chwilę. No i też trzeba było przyjąć jakiś klucz, według którego sobie ułożymy te informacje, jakie wam jesteśmy winni w związku z jesienią w TVN-ie. No to trzeba zacząć jakoś chronologicznie, no to może od rana, co? Są tacy, co od rana mają dobry humor. My nie, bo nie lubimy rano wstawać. No ale może prowadzący Dzień Dobry TVN, skoro zostali prowadzącymi Dzień Dobry TVN, no to to im odpowiada. No a dlatego mówimy o Dzień Dobry TVN, że troszkę zmian jest związanych z tym programem. O licznych odejściach mówiliśmy już kilka miesięcy temu, także nie będziemy tak już w szczegółach tego powtarzać, kogo nie zobaczymy w tym nowym sezonie. Ze względu na to, że właśnie dużo tutaj mamy innych informacji, od chociażby no, takie, na których też się będziemy trochę mniej skupiać, bo one są związane z tą sferą wizualną, bo Dzień Dobry TVN przechodzi w tym roku największe zmiany od dawna, pod też takim kątem, że będzie nowa czołówka, że będzie nowe studio, jakieś obracane kanapy, nieważne, nie koncentrujemy się na tym, koncentrujemy się właśnie na takich wymiernych kwestiach, jak na przykład to, że magazyn będzie od 4 września zaczynać się wcześniej niż dotychczas, o godzinie 7.45. To jest wcześniej niż o 15 minut niż to było do tej pory. No i tutaj pojawia się kwestia konkurencji, bo to wiecie, jest jakaś taka walka, taka rywalizacja o to, kto będzie wcześniej rozpoczynał ten program śniadaniowy. No i jeszcze do niedawna wyglądało na to, że program Dzień Dobry TVN będzie w weekendy startował przed konkurencyjnym pytaniem na śniadanie, bo ono od poniedziałku do piątku rozpoczynało się, dalej się będzie rozpoczynać z segmentem Pobudka startującym o 7.30, a w weekendy nie było tej pobudki i program się rozpoczynał o 7.55. Czyli gdyby oni tego nie zmienili, to rzeczywiście Dzień Dobry TVN by się w weekendy zaczynało wcześniej o 7.45, a pytanie na śniadanie 10 minut później o 7.55. No i jak pytanie na śniadanie się dowiedziało o tych zmianach, to powiedzieli nie. Nie może tak być.
2: Tak być nie może.
0: Tak być nie może i my teraz w weekendy też dodamy tę pobudkę, więc codziennie będziemy zaczynać o 7.30, czyli teraz codziennie będziemy o kwadrans przed nimi, co z tego, że oni sobie zrobili wcześniej niż dotychczas i tak my ich wyprzedzimy, bo po prostu Telewizja Polska jest pierwsza we wszystkim i nie ma się co tutaj licytować i co kłócić w tej kwestii. No ale to nie jest koniec zmian, zobaczymy, czy w innych sferach uda im się jednak chociaż dorównać pytaniu na śniadanie, więc widzów Dzień Dobry TVN witać będą na razie na zmianę 3 pary gospodarzy, Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skurzyński. No i to jest właśnie znaczna zmiana wobec poprzedniego sezonu, bo par było o połowę więcej, no nie będzie chociażby Agnieszki Woźniak-Starek, Małgorzaty Rozenek-Majdan i jeszcze innych osób. Część z nich z nowymi rolami w stacji, część z nich czeka na jakieś nowe formaty w stacji, jak na przykład Agnieszka Woźniak-Starak, no a części no właśnie już w ogóle tam nie zobaczymy, jak Andrzeja Sołtysika, nie tylko jego, o tym jeszcze też będzie okazja, żeby powiedzieć. No to się wydaje trochę mało par w kontekście na przykład konkurencyjnego pytania na śniadanie, które ma więcej tych prowadzących. Gdzieś tam są dyskusje, żeby może jakąś czwartą parę stworzyć, no ale jeszcze na razie nie znamy tutaj konkretów. Kolejne modyfikacje, kolejne innowacje. W wydaniach codziennych pojawi się nowy segment, który zastąpi tradycyjny przegląd prasy. To się ma nazywać 5 rzeczy, które musisz wiedzieć o poranku i w tym właśnie cyklu prowadzący omówią z dziennikarzami TVN24 najważniejsze tematy, które dominują w prasie i internecie. Stałym elementem będą również 2 kolejne spotkania, podczas których komentowane będą najbardziej aktualne informacje z kraju i ze świata. Formuła testowana już była przed wakacjami, a w studiu będą się pojawiać m.in. Dagmara Kaczmarek-Szałkow, Radosław Mróz czy Anna Kryńska. No także skoro była testowana, to widać, że się sprawdziło i zostało to pozytywnie zrecenzowane przez producentów programu, dlatego wprowadzono to na stałe. No i też warto dodać, że w wydaniach weekendowych powróci serwis informacyjny. No i rzeczywiście pamiętam, że on kiedyś był, ale nie pamiętam, kiedy zniknął. Przy czym w nowym sezonie będzie jednak nadawany ze studia Dzień Dobry TVN, a kiedyś był, jak rozumiem, nadawany ze studia TVN24, ale to dla nas nie jest jakaś istotna zmiana. Co dalej, Michale? Bo ty tak lubisz rano wstawać, to nam opowiesz, co tam jeszcze nowego, jakie nowe cykle w Dzień Dobry TVN, bo może one, tak już zupełnie serio mówiąc, zachęcą się do tego, żeby wstać i oglądać.
2: Raczej nie, natomiast być może naszych słuchaczy jak najbardziej tak. Otóż sztandarową akcją będzie w tym sezonie cykl zatytułowany Dzieci, nie ryby, w którym głos będą mieć najmłodsi. Widzowie poznają dzięki nim problemy związane ze szkołą z punktu widzenia właśnie tych najmłodszych. Z kolei w odcinkach Pełnej chaty polsko-brytyjska rodzina Clarków pokaże, jak wygląda codzienne życie Dominiki i Vincenta, którzy są rodzicami 11 dzieci. Dzięki Dzień Dobry TVN, widzowie będą mieć szansę także, by udać się w niezwykłą podróż liczącą 92 tysiące kilometrów. No to rzeczywiście podróż niezwykła i bardzo odległa. W serii Motocyklem dookoła świata z Nataszą Caban podróżniczka przemierzy 62 kraje. Z kolei Irmina Sommers w odcinkach Polaków z Karaibów odwiedzi rodaków mieszkających na Wyspach Karaibskich i przedstawi ich historię. W programie nie zabraknie tematów związanych ze zdrowiem. Dzięki prawdzie i mitom o byciu fit widzowie poznają odpowiedzi na pytania dotyczące diet, sportu czy zdrowego stylu życia. Cykl poprowadzą Paweł Raczyński oraz Marta Jachym. Wśród kontynuowanych cykli jesienią będzie można zobaczyć Oszczędzamy czy serię Bez tabu o zdrowiu, w której Agata Młynarska spotka się z bohaterami borykającymi się z rozmaitymi schorzeniami. Bezpieczeństwo w sieci to z kolei cykl zawierający informacje o zagrożeniach, jakie czyhają na użytkowników internetu oraz podpowiedzi, jak dbać o swoje dane. W weekendowych wydaniach programu powrócą Michał Cesanis i jego podróżniczy cykl Do zobaczenia oraz Mikołaj Rej i kulinarno-podróżniczy Rej smakuje. Miejska dżungla to cykl, który zadebiutował 15 lat temu. Teraz w nowych odcinkach tego eksperymentu społecznego dziennikarze Dzień Dobry TVN sprawdzą, co zmieniło się w polskim społeczeństwie na przełomie ostatnich lat. Program pokazywać będzie reportaże przygotowywane przez doświadczone dziennikarki, m.in. Biankę Zalewską, wyróżnioną prestiżową nagrodą przez amerykański Departament Stanu, oraz Marzenę Figiel-Strzałę, która to powróci z nowymi odcinkami cyklu zatytułowanego Dzieci Świata. Więc się rzeczywiście będzie działo.
0: Tak, będzie się działo. No i skoro jesteśmy przy Dzień Dobry TVN, no to właśnie kwestia tych dziennikarzy, których już w tym programie nie zobaczymy, a byli jego twarzami. Tak jak mówiłam, różne są ich losy. No i w przypadku niektórych potoczyło się to tak, że już ich w TVN nie zobaczymy, chociaż początkowo nie zapowiadało się to właśnie tak, bo jeżeli chodzi o Filipa Heizera, no to pierwotne zapowiedzi wyglądały w ten sposób, że no on zostaje w stacji, coś tam może będzie w przyszłości tam robił innego, ale się nie będzie pojawiał w Dzień Dobry TVN. No on no też miał właśnie taki moment, że właśnie zniknął z uwagi na swoje problemy zdrowotne, na depresję. Później wrócił, później chyba znowu musiał zniknąć, nie był jednak w stanie pracować. Także to też na pewno jakoś zaważyło na tych jego losach w programie, ale to właśnie nie jest tak, że go zwolniono właśnie w czerwcu, tylko postawiono na jakieś przyszłe inne projekty z jego udziałem. Tymczasem przyszłość przyniosła co innego, bo Filip Heizer prowadzący do czerwca Dzień Dobry TVN rozstaje się ze stacją. I on się odniósł do sprawy w poście na Facebooku i tam przyznał, że stacja zarzuciła mu konkurencyjną działalność i złamanie umowy, sobie wyobraź. Napisał: dziś zostałem wezwany na dywanik w TVN. Powodem jest moja działalność uliczna, moja sonda z panią opiekującą się mężem chorym na stwardnienie rozsiane, którą mieliście przyjemność oglądać na moich prywatnych social mediach. Są ludzie, którzy to tak spolszczają, więc to okej, może się przyjmie ta forma. Oraz planowana jedna w tygodniu audycja w pewnym radiu, ale może ja wam nie powiem, w którym. On tutaj napisał, w którym, ale chcecie się dowiedzieć, gdzie audycję będzie prowadził Filip Heiser. Słuchajcie, jutro RTV, bo jutro się wszystko okaże, bo jutro będziemy mówić o radiu. Ale to już mogę zdradzić, że właśnie z pewnym radiem się zdecydował związać. No i właśnie te jego wszystkie działania zostały uznane za działalność konkurencyjną i złamanie zapisów umowy. Jeszcze dopisał: wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. I żeby uniknąć niepotrzebnych nikomu nerwów, rozwiązuję właśnie tę umowę sam i na tym kończę przygodę z moją ukochaną stacją. A przypomnijmy, że to no, była długa przygoda, bo Filip Heiser był związany z grupą TVN 2009 roku. Najpierw z TVN Warszawa był związany, potem dołączył do zespołu Dzień Dobry TVN w maju 2011 roku. Pojawił się jako prowadzący wakacyjnych wydań programu. Od marca 2015 roku do grudnia 2017 Heiser prowadził w TVN show z udziałem dzieci pod tytułem Mali Giganci. To nie było jedyne show, które prowadziło. Potem jeszcze był pewien wspaniały program wiosną 2018 roku i potem my dopiero jesteśmy straumatyzowani, prawda? Po jednym sezonie programu Hipnoza. My jeden odcinek obejrzeliśmy i się do dzisiaj nie możemy pozbierać.
2: No, tak.
0: Nas zahipnotyzował. Tak. Dziennikarz prowadził także cykle w kanałach tematycznych grupy TVN. Natomiast wiosną 2019 roku był jednym z prowadzących programu Big Brother. W tym samym roku dołączył do grona gospodarzy właśnie Dzień Dobry TVN. Tam zasłynął takimi różnymi sytuacjami, prawda? Na przykład kiedy uznał, że żarty z ataków paniki to jest coś bardzo śmiesznego. Udawanie tych żartów, kiedy mówimy o kwestii jednak wstydliwej, tabuizowanej wciąż przez wiele osób, to on uznał dobry żart, ale to... Ile razy to się naśmiewał właśnie, nie wiem, z osób LGBT na przykład, a potem mówił: jak wy możecie mnie hejtować, przecież ja robię tyle dobrych akcji charytatywnych. Przypominam, można robić dobre rzeczy, akcje charytatywne, jakieś zbiórki i niefajne rzeczy, śmieszki z ataków paniki. I to się to nie prawda. Wyklucza, bo nikt nie jest czarno-biały. W lipcu dziennikarz ogłosił, że planuje otworzyć biznes restauracyjny. No także może właśnie to będzie jakiś tutaj sukces dla niego, się okaże. Także piszcie, czy będziecie żałować, że pana Filipa już nie będzie w TVN-ie. A my sobie wędrujemy dalej po ramówce stacji. Omówiliśmy to, co rano. No to możemy przyjąć podobny klucz jak w Polsacie, czyli sobie wędrować dzień po dniu i zaczynając właśnie od tego, co najbliżej nas, czyli od tego, co dziś. No i TVN przyzwyczaił nas do tego, że sobotnie wieczory jesienią wypełnia programem Mam Talent. Nie tym razem, moi drodzy. Program Mam Talent nie zostanie wyemitowany tej jesieni, aczkolwiek wrócić ma w przyszłym roku, co więcej w odnowionym, odświeżonym składzie jurorskim, w którym bez zmian zasiadać ma Agnieszka Chylińska, ale nie będzie już Małgosi Foremniak, która po prostu od pierwszej edycji chyba też tam się przykleiła, jak tamci w The Voice of Poland do tych swoich foteli. I nie będzie Jana Klimenta. Za to ma się pojawić Julia Wieniawa, co może być dobrym ruchem, no bo ona było, nie było, udziela się na tych różnych polach i tańczy, i śpiewa, i aktorsko działa. Jak jej tam te wszystkie rzeczy wychodzą, jest rzeczą dyskutowaną, no ale próbuje, prawda, z tymi różnymi talentami, więc może i będzie w stanie ocenić ludzi o różnych zdolnościach, no chociaż też jest wielu krytyków, którzy twierdzą, że jest właśnie za młoda i jeszcze za mało osiągnęła, także też kwestia na pewno do dyskusji, możemy do niej wrócić, jak już ten kolejny sezon Mam Talent się zjawi na antenie. No i Marcin Prokop objawi się w nowej roli, przez tyle edycji jako prowadzący, a ma zostać jurorem. Kto natomiast go zastąpi w roli prowadzącego, tego jeszcze nie wiemy, mają zostać ogłoszone castingi. Także to jest wątek, który na pewno za jakiś czas powróci do naszego programu. A co w takim razie zajmie miejsce w programu Mam Talent w wieczory sobotnie? Pozycja, która dotychczas pojawiała się w środy, ale chyba zdarzyło się pojawiać też w poniedziałki. No to tym razem sobota, godzina 20. Zobaczymy, kto będzie miał najbardziej hypnotizing oczy z tego sezonu programu Top Model. No i jeżeli chodzi o skład jurorski, to tutaj się nic nie zmienia, także już nie będę tego powtarzać. Formuła też taka, jaka była, taka będzie. Także niekoniecznie zawsze ci, którzy mają predyspozycje modelingowe, a tacy, którzy po prostu mogą gdzieś tam zrobić show, będą w tym programie brylować. Przypomnijmy, że to właśnie dzięki Top Model poznaliśmy taką wspaniałą postać jak Marianna Schreiber, którą ostatnio wyrzucono z jej własnej partii politycznej. Także no, czekamy na dalsze, na kolejne persony podobnego pokroju. I tak właśnie będą wyglądały soboty w TVN-ie. Jeżeli ktoś lubi, no to zachęcamy, ale chyba akurat to nie w naszym guście, prawda? Nie możemy sobie patrzeć na modeli, modelki. Sami niekoniecznie też mamy predyspozycję, żeby się tam pojawić, także no. No trudno, ja wybieram programy muzyczne akurat. A co jeżeli chodzi o wieczory niedzielne? No tutaj też nie mam predyspozycji, powiem wam, żeby iść do programu Masterchef i żeby gotować. No, ale są tacy, którzy mają, którzy udali się już do kolejnego sezonu i którzy postanowili zmierzyć się z oceną komisji jurorskiej w tej edycji rozbudowanej, bo nadal będą ją tworzyć Magda Gessler, Michel Moron i Anna Starmach, ale w Masterchefie w jego odsłonie 12 dołączy do nich na stałe Tomasz Jakubiak, który gościnnie nie ocenia uczestników w poprzednich dwóch odsłonach cyklu, a ponadto wiosną 2022 roku zastąpił Mateusza Gesslera w roli jurora w programie Masterchef Junior. No i też jest znany jako gospodarz programów Sztuka Mięsa, Food Network oraz Jakubiak rozgryza Polskę, Jakubiak w sezonie i Jakubiak lokalnie w Kanal Plus Kuchnia. Także na pewno właściwa osoba na właściwym miejscu, a rozbudowa jury to jakieś urozmaicenie. No i też możemy się spodziewać urozmaicenia, jeżeli chodzi o sam kształt odcinków i o ich tematy, o ich formułę, bo w tym sezonie zwiększono liczbę odcinków wyjazdowych. 5 odcinków zostało zrealizowanych we Francji, a gościnnie w tej edycji pojawią się m.in. Ewa Chodakowska oraz uczestnicy 8 edycji Masterchefa Juniora. Także takie będą współprace dorosłych z dziećmi w kuchni, a to wszystko będzie można zobaczyć w każdą niedzielę o godzinie 20. A co później? Później produkcja też już znana widzom, jeżeli chodzi o jej poprzednie sezony. Teraz będziemy mieć sezon 3, który z kolei znają widzowie Playera. Teraz zobaczą go ci, którzy z Playera nie korzystają. To jest serial Szać. No i tak jak wspomniałam, jej 3 sezon doczekał się premiery telewizyjnej. No to znów jak to zwykle u nas powtóreczka dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji w Playerze tego oglądać, czego w sezonie 3 Szadzi można się spodziewać. On się zaczyna, gdy mija rok od próby zamordowania Lili i ucieczki Piotra. Wolnicki, w tej roli Maciej Sztur, czyli to jest właśnie ten Piotr, główny bohater, żyje w ukryciu w małej miejscowości. Dla lokalnych mieszkańców to tajemniczy nieznajomy, który stara się poukładać swoje życie na nowo. Jego mroczna natura nie daje jednak o sobie zapomnieć. Agnieszka Polkowska, którą gra Aleksandra Popławska, zostaje zwolniona ze służby, ale sprawa Piotra nie daje jej spokoju. Ten umiejętnie zaciera za sobą ślady i podkłada dowody, które mogą świadczyć o jego śmierci. Mrówiec i Wrońska pozostają w dochodzeniówce. W życiu Piotra pojawia się Karolina, którą gra Magdalena Popławska, a więc siostra Aleksandry Popławskiej, która już w tym serialu od pierwszego sezonu jest obecna. Ta znajomość przykuwa uwagę lokalnych mieszkańców, m.in. Maćka i jego matki Miry. W 3 sezonie obok reżyserki wiodącej Anny Kazejak, to taka ciekawostka, część scen wyreżyserował również Maciej Sztur, czyli odtwórca głównej roli. A Szać 3 ma być emitowana w TVN od 3 września. Tak jak powiedziałam, od właśnie jutra kolejne odcinki widzowie obejrzą w niedzielę o godzinie 21.35, czyli tuż po zakończeniu Masterchefa. No też myślę, że to jest pasmo, do którego widzowie produkcji przywykli, ponieważ właśnie w tych godzinach był pokazywany też drugi sezon Szadzi, a ta odsłona, 3 odsłona liczy 7 odcinków. Natomiast jeżeli sobie myślicie, będąc fanami tej produkcji, no a co na 3 to już się skończy, smutno trochę, spokojnie, jeszcze w tym roku. Ruszyć mają zdjęcia do czwartej odsłony Szadzi, a jej premiera nastąpi najwcześniej w przyszłym roku. Oczywiście najpierw na pewno w Playerze, no ale skoro trzy serii mieliśmy, mamy pokazane na antenie głównego TVN-u, no to i pewnie czwarta takiej telewizyjnej premiery się doczeka. Także tyle, jeżeli chodzi o weekendy w TVN-ie. Przechodzimy sobie do dni powszednich i rozpoczynamy od pasma popołudniowego. Tutaj już nasi słuchacze dopytywali od jakiegoś czasu, czy będziemy o tym mówić. Oczywiście, że tak. Chociaż no, trudno tak jednoznacznie to sklasyfikować, bo to właściwie powrót, ale powrót po tak wielu latach i też w odnowionej formule, że można go traktować jak nowość. Powiem szczerze, że mnie to kompletnie ominęło. Wiem, że to jest jeden z takich fenomenów kulturowych. Jak chodziłam do podstawówki, to masa ludzi oglądała zarówno W11, Wydział Śledczy, jak i Detektywów. Ja kompletnie nie. Michał wspomniał, że coś jednak kojarzy, więc myślę, że on będzie właściwą osobą do tego, żeby Was poinformować o tym, że jeden z tych seriali po latach powraca do TVN-u.
2: Tak jest. I to już od najbliższego poniedziałku, bo właśnie wtedy TVN po 11 latach przerwy wznowi emisję serialu Detektywi. Jest to serial paradokumentalny z gatunku docu-crime, który w TVN był emitowany od 11 listopada 2005 do 30 listopada 2012 roku. Produkcja doczekała się

0: który... Mamy takie skrzyżowanie.
1: Tak, tak jest. A ten z kolei serial na antenie TVN można było oglądać w latach 2004-2014. Jeżeli chodzi o detektywów, to wiele nowych odcinków będzie odnosić się do aktualnych, ważnych wydarzeń, znanych z pierwszych stron gazet czy programów interwencyjnych, a także do wstrząsających spraw, którymi żyje cała Polska. Produkcję będzie można oglądać na antenie TVN od poniedziałku do środy o godzinie 16.50. No to troszeczkę inaczej niż to było, bo to było, zdaje się, po 18.00 emitowane.
0: Tak, ale to nie tylko to się zmieniło, bo tak. Też kwestia czasu trwania tych odcinków, prawda?
1: Dokładnie. Każdy odcinek trwać będzie od 40 do 42 minut bez przerw reklamowych.
0: Czyli godzinka w ramówce na to wychodzi.
1: Tak, a w przeszłości było to około 23-25 minut. Także...
0: No tak było, to tak przed faktami szło, tam 18.25,
1: tak jest, tak
0: akurat
1: jest.
0: Do faktu, więc tutaj mamy wersję dłuższą, a za to przez 3 dni w tygodniu, czym zostanie wypełnione to wejście, to miejsce w ramówce w czwartki i w piątki, no to sobie już omówimy w kolejnym wejściu, także dawajcie znać, czy się cieszycie na powrót detektywów, czy ich oglądaliście, kiedy ten serial był nadawany w tej swojej pierwotnej postaci. No jeżeli chodzi o to skrzyżowanie z W11, to tam w ogóle były jakieś dramy z tym Sebastianem Wątrobą, prawda? Bo on coś tam się kłócił z nimi w sądzie, o tantiemy, no to jego tutaj nie ma. To chyba to nie jest zaskakujące. No ale jak widać, ci, którzy się zgodzili na współpracę, jednak się nie kłócili, chcą stworzyć właśnie nową wersję detektywów. Także zobaczymy, jak ten taki powrót bazujący na nostalgii było, nie było, zadziała, jak się sprawdzi. No a nam pozostaje zagrać jakąś detektywistyczną piosenkę.
1: Zgadza się. A taka piosenka to We Are Detectives w wykonaniu Thompson Twins.
2: Słuchacie radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.
1: I wracamy do Was, ale nie zmieniamy stacji.
0: Tak, wracamy do TVN-u, bo obiecaliśmy Wam odniesienie się do tego, co w takim razie, skoro w czwartek i w piątek nie będzie detektywów, co będzie w tym miejscu można obejrzeć. No słuchajcie, znów ja po prostu nie mam siły, bo te pomysły na te paradokumenty są coraz dziwniejsze, naprawdę. No ale może przejdźmy do rzeczy, bo to nie ma co wstępów długich robić. Zapisane w gwiazdach, taki jest tytuł nowości, którą nam TVN przygotował, która właśnie w czwartek 7 września zadebiutuje. Tak jak powiedziałam, to będzie serial paradokumentalny. I jaka jest jego idea? Otóż on będzie przedstawiać historię zwykłych osób. No to dobrze brzmi, no nie? Zwykłych ludzi chcemy oglądać,
1: no tak.
0: Jakichś odróżniających się od nas. Przy czym w rozwiązaniu problemów będą im pomagać wróżki.
1: To już brzmi gorzej.
0: Tak, w każdym odcinku cyklu widzowie zobaczą historię innych bohaterów, no to raczej standard. Pierwszy sezon serialu będzie składać się z 24 odcinków, czyli no wniosek z tego, że przez 12 tygodni będzie można to oglądać, tak? No my sobie dzielimy na dwa, mamy w czwartek i w piątek emisję. Cykl Zapisany w gwiazdach zadebiutuje, tak jak powiedziałam, w czwartek 7 września i będzie go można oglądać w TVN w czwartki i w piątki o godzinie 16.50. Każdy odcinek serialu będzie trwać około godziny już z reklamami, czyli to jest podobny czas jak Detektywi. No i to jest tyle, ile wiemy na jego temat. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy chcę wiedzieć więcej, bo naprawdę zastanawiam się. Wiem, że są ludzie, którzy mogą czerpać wiedzę o życiu i świecie z takich programów i takich seriali, albo czerpać ją jakoś podskórnie, tak? I czy rzeczywiście telewizja chce przekazywać takie wzorce, że masz problem, to idź do wróżki, a ona ci powie, jak będzie wyglądała twoja przyszłość? No nie wiem, no może to brzmi atrakcyjnie, ale jest 2023 rok.
1: I też,
0: nie wiem, czy chcemy iść w tę stronę.
1: Wiesz, i też z drugiej strony telewizja, która chce uchodzić za taką...
0: progresywną, tak, otwartą,
1: taką i taką zdroworozsądkową,
0: tak.
1: Rzeczywiście. Więc no... jakoś jedno z drugim mi się nie klei, ale może to tak właśnie
0: ma
1: być.
0: Ale my jesteśmy, jak wiecie, krytykanci, marudni ludzie. Może wy po prostu czekacie na premierę. Czwartek to będzie wasz ulubiony dzień w tygodniu i piątek też. No, to nas nie dziwi, ale właśnie z powodu Zapisanych w gwiazdach. Także dawajcie znać, jaka jest wasza opinia na temat tych planów grupy TVN. No i sobie wędrujemy dalej po ramówce. No to spodziewacie się, że teraz przejdziemy do pasma wieczornego, tego co po godzinie 20. No otóż słuchajcie, moi drodzy, jeszcze niekoniecznie. Będzie program, o którym u nas nigdy jeszcze nie było, chociaż jest na antenie już od lat, jest znany, a taki hashtag jak temat dla uwagi w mediach społecznych.

0: społecznościowych też co jakiś czas można spotkać. Program Uwaga. No dlatego o nim nie mówiliśmy, że bez właściwie zmian jakichś większych pojawiał się na antenie przez wiele lat codziennie, a mamy w tej właśnie jesieni pierwsze od lat naprawdę spore zmiany w programie Uwaga. Po wakacjach na widzów czekać będą odświeżona formuła magazynu, nowa czołówka i studio, czyli tak jak w Dzień Dobry TVN, ale na tym się nie skupiamy. Natomiast skupiamy się na nowym składzie prowadzących. Gospodarzami programu przestaną być Zbigniew Łuczyński i Tomasz Kubat. Wiem, że być może te nazwiska nie są jakoś super znane, ale myślę, że każdy zetknął się z głosami tych panów, jeżeli widzi to z twarzami tych panów, bo rzeczywiście byli wizytówkami tego programu. Nie pojawiali się nigdzie indziej, nie stali się jakimiś, wiecie, celebrytami, no ale byli kojarzeni z tą Uwagą. Natomiast będzie dalej Ryszard Cebula, no to myślę, że też go jest szansa, że kojarzycie, a obok niego program prowadzić będą Daria Górka, Tomasz Patora i Jakub Dreczka. No to tych dotychczas jeszcze nie znałam. Jak podaje TVN, od jesieni Uwaga przyjmie jeszcze bardziej dynamiczny, interwencyjny charakter. Reporterzy będą relacjonować wydarzenia i rzucać światło na problemy, docierając do ich źródła, rozmawiając z poszkodowanymi i potrzebującymi. Istotną zmianą w odświeżonej Uwadze będzie rola prowadzących, którzy od teraz obowiązki gospodarza programu połączą z pracą reporterską w terenie. No i kilka słów by się przydało na temat właśnie tych nowych prowadzących, bo fakt, no to jest zmiana. Ci dotychczasowi prowadzący nie występowali w roli reporterów jednocześnie, także jak widać Ryszard Cebula też będzie musiał wyjść z tego studia i jakieś reportaże zrobić. No a już właśnie w tych nowych rolach nam się zaprezentują ci nowi prowadzący, którymi będą, przypomnijmy jeszcze raz, Daria Górka, która w styczniu tego roku rozstała się z TVN24, no ale... taka, wiecie, średnia zmiana pracy, zmieniła biurko.
1: Jak to się ładnie mówi, pozostała w strukturach.
0: Tak. W stacji pracowała przez 8,5 roku, przygotowywała głównie reportaże do Czarno na Białym i prowadziła program w TVN24bis. Z kolei Tomasz Patora i Jakub Dreczka są związani z dziennikarstwem interwencyjnym i reporterskim i od lat tworzą zespół Uwagi. Także oni tam robili coś, ale niekoniecznie ich możemy kojarzyć z ekranu. No chyba, że jak gdzieś tam ich twarze może było widoczne w tych materiałach, które przygotowywali. Patora ma na koncie wiele nagradzanych reportaży, tym się już może pochwalić. Także no, liczymy na materiały kolejne wysokiej jakości. No i widzicie, pierwsza kobieta prowadząca Uwagę. Tego jeszcze nie było. Pani Daria tutaj będzie taką debiutantką. Przechodzimy sobie do pasma wieczornego, w którym oczywiście mamy na wspólnej, mamy też milionerów i tutaj też ciekawostka. No milionerzy też tam zmieniają scenografię, jak zwykle się tym nie zajmujemy, ale jesienią TVN pokaże edycję specjalną milionerów, w której wygrać będzie można, uwaga, 2 miliony złotych. To powinno się jakoś inaczej nazywać, ale nie ma na to rzeczownika. Dwumilionerzy.
1: Dwumilionerzy, tak.
0: Ona się będzie składać z 9 odcinków, w tym 8 eliminacyjnych i jednego finałowego, ale nie wiem, kiedy to ma zostać wyemitowane, czy od razu we wrześniu, czy jakoś później. Do tej edycji były osobne castingi, także jeżeli wypatrzymy, kiedy to ma wystartować, to Wam damy znać, bo myślę, że warto zerknąć, jeżeli to będzie tak inaczej wyglądało, będą jakieś eliminacje, no to tak rzeczywiście nie ma w standardowych odcinkach. No ale może nam się jednak nie uda tego wypatrzeć, bo nie oglądamy milionerów na co dzień, także na wszelki wypadek dajemy znać. A co po milionerach codziennie? W poniedziałki produkcja zna na widzą playera, co więcej, nawiązująca do pewnego innego serialu, który okazał się hitem zarówno playera, jak i stacji TVN. No i tamten serial, czyli Skazana, doczekał się swojego, jak to się mówi, spin-offu, czyli właśnie serialu osadzonego gdzieś tam w tym uniwersum, bazującego na losach jednej z bohaterek, ale właśnie poznamy ją bliżej, a mowa o serialu Patty. No to znów przypominajka tego, co już mówiliśmy, kiedy ten serial trafił do playera.
1: Tak jest. Patty to bohaterka Skazanej, która dzieli cele z Alicją Mazur w tej roli Agata Kulesza. Z czasem obie kobiety zaprzyjaźniają się, a Patty uczy sędzie, jak przetrwać w trudnym świecie zakładu karnego. W nowym serialu Player Original widzowie będą śledzić losy Patrycji Cichy przed wydarzeniami, które miały miejsce w Skazanej. Główna bohaterka, zanim została pozbawiona wolności, nie miała najłatwiejszej sytuacji życiowej, głównie za sprawą kompletnie niepoukładanej i nieodpowiedzialnej matki Julity. To na Patty spada obowiązek zajmowania się młodszym rodzeństwem, Natalką i Natankiem oraz matką uwikłaną w przestępczy światek i narkotyki. Pomimo przeciwności nie rezygnuje jednak z walki o marzenia. W obsadzie oprócz Aleksandry Adamskiej, grającej właśnie rolę Patty, pojawią się też m.in. Konrad Eleryk jako Krystian, Agnieszka Przepiórska, to ona wcieli się właśnie w rolę Julity, matki Patty. Natalia Wolska zagra Natalkę, czyli siostrę Patty, a w rolę brata wcieli się Fryderyk Surowiec. Oprócz tego na przykład pojawi się Ewa Gawryluk jako Maria Sobotko, Marek Richter jako Tomasz Sobotko, czy Magdalena w Walach jako Agata Rulewska. Scenariusz powstał we współpracy ze scenarzystkami serialu Skazana. Serial składa się z 6 odcinków, które na platformie player.pl były udostępniane od 28 kwietnia, a w telewizji będzie można je oglądać no właśnie już od najbliższego poniedziałku począwszy o godzinie 21.35.
0: A jeżeli chodzi o Skazaną, no to też ten serial już się doczekał kilku sezonów, które można w playerze oglądać. Także no, mnie nawet nie dziwi ta decyzja, bo Patty była tak charakterystyczną postacią w Skazanej, która od razu zwracała na siebie uwagę, że rzeczywiście ktoś mógł pomyśleć w ten sposób i nie jest to wcale zaskakujące, że widzów może przyciągnąć ukazanie tego, jak rzeczywiście mogło przebiegać życie Patty, zanim trafiła do tego zakładu karnego, co sprawiło, że się tam znalazła. To są wieczory poniedziałkowe, wieczory wtorkowe. Produkcja już widzą znana, powracająca po półtora rocznej przerwie na antenie TVN, a jest to Ślub od pierwszego wejrzenia. Cieszę się bardzo, bo wiecie, że oglądam to. I jeżeli chodzi o tę odsłonę już 9, to mamy tutaj pewne zmiany. Po pierwsze zmiany personalne. Pamiętacie, rok temu była afera związana z jednym ekspertem Ślubu od pierwszego wejrzenia, który zesłynął z wypowiedzi niekoniecznie wartych cytowania. No to teraz postanowiono przeorganizować ten panel ekspercki. Nie będzie już tam tych ekspertów, którzy rzeczywiście od paru odsłon produkcji zasiadali. Mamy 3 zupełnie nowe panie. No a konkretnie będą to Julitta Dębska przez 2T. Każda z nich ma taki szeroki biogram cytowany przez portale medialne, ale tylko się ograniczę, żeby do wspomnienia tego, że to jest psycholożka, coach relacji i dyplomowana trenerka rozwoju osobistego z 14-letnim doświadczeniem. Drugą ekspertką została Zuzanna Butrym, psycholożka i terapeutka. Od 7 lat specjalizuje się w terapii integracyjnej z klientami indywidualnymi, a także parami, a trio uzupełni Hanna Konkol, coach i dyrektorka zarządzająca w firmie rekrutacyjno-szkoleniowej. Nie wiem, co to ma do kojarzenia par, ale okej. Okay. Ale ma 25-letnie doświadczenie ogólnie w tych swoich rekrutacyjno-szkoleniowych działaniach.
1: Ona będzie rekrutować po prostu te pary.
0: Po prostu, tak. No to tak potraktuję, jakby rekrutowała ludzi do firmy, to ich będzie rekrutowała do związku. Czy to przyniesie sukces dla tych par? Się okaże, bo co więcej, te pary będziemy mogli poznać już w pierwszych odcinkach. To jest istotna zmiana, bo przez kilka ostatnich edycji było tak, że w jakimś takim losowym układzie przez pierwsze odcinki nam pokazywano tych poszczególnych uczestników i my nawet nie wiedzieliśmy, kto stworzy z kim parę i trwały spekulacje w mediach społecznościowych, kogo by tutaj do kogo dopasować. I później oczywiście zastanawianie się, czy ci eksperci zrobili dobrze, a może jednak widzowie by tutaj widzieli inny układ tych par. Tutaj już nam nie pozostawią takich wątpliwości. Czy to dobrze? No nie wiem w sumie, bo właśnie zawsze był jakiś taki element zagadki, bo się zastanawialiśmy, poznaliśmy 3 panie i jaki tutaj będzie ten układ, prawda? Do kogo dopasują. A tutaj dowiemy się już od razu. W pierwszych 3 odcinkach poznamy 3 wybrane pary. I my już wiemy, jakie będą imiona. Także właśnie już nie ma tutaj rzeczywiście żadnej dozy wątpliwości. W pierwszym odcinku poznamy Kingę i Marcina, w drugim Kornelię i Marka, a w trzecim Magdę i Krzyśka. Ale też, co ważne, każdy z tych epizodów zakończy się ślubem. Czyli wychodzi z tego, że już nie będzie czasu na to, co mnie bardzo denerwowało w tych poprzednich odsłonach. Czyli, że znaczną przestrzeń w tych pierwszych odcinkach wypełniały jakieś akcje typu kupno sukni ślubnej, wybieranie garnituru, informowanie wszystkich sióstr i przyjaciółek o tym, że ja biorę ślub. O Boże, niemożliwe, a z kim ty bierzesz ślub? A nie wiem, bo idę do programu. Skoro już w pierwszym odcinku mamy mieć jeden ślub, w drugim, drugi, w trzecim, trzeci, czyli już jakoś tak bliżej w każdym z tych odcinków poznamy te poszczególne pary, poznamy panów i panie, bo już od tej pory widzowie będą śledzić życie małżeńskie trzech par i pracę ekspertek, już od czwartego odcinka, także właśnie mało przestrzeni zostaje na takie poznanie ich wcześniej, a więcej na to, o co tutaj chodzi, prawda? Czyli na obserwowanie tego, jak się kształtować będzie ich relacja. Tak jak powiedziałam, premier w odcinki ślubu od pierwszego wejrzenia edycji 9 będą nadawane od 5 września we wtorki o 21:35. A jeżeli jesteście w ogóle tym zainteresowani, tak wiecie, na przykład chcielibyście uczestniczyć i jesteście rozczarowani, no mogłam się zgłosić do 9 edycji, by mi poszukali męża, teraz już za późno. No na 9 istotnie za późno, ale dzisiaj przeczytałam, że już są otwarte zapisy do 10 edycji, także no szansa jest jeszcze przed Wami, ale myślę, że polecam sobie zerknąć na 9 edycję, zobaczycie te ekspertki, czy tutaj rzeczywiście ich doświadczenia coachingowe, szkoleniowe przełożą się na jakieś udane rezultaty i na skojarzenie par, które będą wiodły wspólne, szczęśliwe życie, co udało się kilku parom, które poznały się właśnie dzięki programowi. Potem oczywiście Kuba Wojewódzki ma przepytywać gości w bezkompromisowy sposób. Polecamy z tego miejsca, myślę, że możemy polecić podcast już nie tylko o latach 90., też o zerowych, który już nagrał 2 odcinki, a szykuje prawdopodobnie jeszcze 3, ale właśnie przygotował już 2 poświęcone postaci Kuby Wojewódzkiego, jego medialnej karierze. Analizują też dawne odcinki programu Kuba Wojewódzki, takie z Polsatu, więc można sobie przypomnieć, jak to drzewiej bywało. Ja to wtedy, wiecie, byłam małą dziewczynką, to nie bardzo oglądałam, bo chodziłam spać wcześniej, ja też inaczej takie rzeczy odbierałam, także z tym większą ciekawością posłuchałam, no a skoro to tak związane z mediami zagadnienie, tak związane z mediami postać, to myślę, że mogliśmy sobie pozwolić na taką dygresję. Natomiast jeżeli chodzi o środy, to tutaj też produkcja znana widzom, ale z innego dnia nadawania i też nieco inaczej była umiejscowiona w ramówce. Mowa o totalnych remontach szelongowskiej, z którymi z reguły było tak, że trafiały do ramówki w poniedziałki, ale jakoś tak z reguły nie od początku danego sezonu. Tylko jakoś tak, powiedzmy, w październiku czy w listopadzie, jak skończył być emitowany jakiś tam serial, który był w poniedziałkowym paśmie przewidziany, to wtedy TVN tam umieszczał totalne remonty szelongowskie. Teraz nie czekali, stwierdzili, że właśnie dadzą ten program już na początek sezonu, zwolniło się środowe pasmo to po Top Model, no więc właśnie w środę o 21:35 będzie można oglądać Dorotę Szelongowską, jak remontuje i to remontuje totalnie, no a w czwartek wiadomo, kto zada jakie pytanie i kto będzie rzucał talerzami, nie muszę o tym mówić. Jeszcze na pewno do TVN-u się będziemy w tym sezonie odnosić, chociażby z uwagi na powrót formatu Lego Masters, który zmieni porę nadawania, bo będzie emitowany w soboty, a nie w piątki i wcześniej nieco, bo nie o 20, o 17:20. Zmieni tam się też skład juroczki, ale jeszcze nie znamy daty premiery. To też program w poprzednich sezonach umieszczany w późniejszej fazie sezonu, także spodziewam się jego emisji za kilka tygodni dopiero i jak tylko wpadniemy na jakiś trop dotyczący daty premiery, to na pewno Was poinformujemy. No i opuszczamy tak właśnie oto TVN, nie grupę całą TVN, bo do niej jeszcze na moment zajrzymy za chwilę, ale teraz pewna muzyczna przerwa i nie ukrywam, że jestem dumna, że udało mi się przywołać w pamięci ten właśnie utwór, bo to wcale nie było takie oczywiste skojarzenie w tym sensie, że tytuł nie podpowiada tego, że historia opowiedziana w tej piosence dotyczy właśnie wróżek.
1: Dokładnie.
0: Ale tak się składa, że miałam okazję ten utwór śpiewać. To już kolejny taki dzisiaj. W dzisiejszym programie wyróżniają się 2 grupy piosenek. Albo takie, które miałam okazję śpiewać, albo disco polo, ale ten zbiór nie ma części wspólnej. Natomiast rzeczywiście miałam okazję śpiewać utwór zespołu Pod Budą, który nosi tytuł Kraków Piwna 7. Kto wie, czy właśnie taki los będą przewidywać wróżki bohaterom paradokumentu Zapisane w gwiazdach. RTV.
2: O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Wracamy do Was z kolejnymi ciekawymi informacjami.
0: Ten kontrast muzyczny, który za chwilę się wydarzy, aż po prostu kot Michała, świadomy tego, co za chwilę tutaj się dokona, stwierdził, że musi wejść do studia i musi w tym uczestniczyć.
1: Tak.
0: Moi drodzy, tak jak obiecałam, przenosimy się do kolejnej stacji, ale nie opuszczamy grupy TVN, bo będziemy w TTV. Przy czym wątek TTV podzielimy sobie pomiędzy ten program, a program nie jutrzejszy, tylko jeszcze za tydzień, bo oni nie wszystko nam wprowadzają od razu, ale jedną nowość wprowadzają już dziś, dlatego no musieliśmy po prostu, no jest jak jest, chociaż to jest po prostu kolejna rzecz, która nas traumatyzuje. Ale co się tutaj w ogóle dzieje w tym TTV? W zasadzie już się dzieje od wczoraj, dzieją się powroty, od na przykład właśnie wczoraj 1 września o godzinie 22 odbyła się premiera drugiego sezonu programu Diabelnie Boskie. Emitowany on jest po 2 odcinki. Do bohaterek programu dołącza nowa Diabelnie Boska, nazywa się Monika Wawrzak. Na te Diabelnie Boskie to rzeczywiście są naprawdę boskie. Ostatnio wokół jednej były kontrowersje. Być może słyszałeś o niejakiej Julii von Stein.
1: Nie.
0: No to gdzieś tam był głośny temat w social mediach, bo ona chciała sobie zamówić jedzenie w McDrive'ie i jakoś ktoś jej tam zwrócił uwagę z obsługi odnośnie palenia papierosów. Ona się bardzo, bardzo zirytowała i postanowiła w social mediach umieścić.
1: To już wiem, to już wiem.
0: Także takie właśnie tutaj cudzysłów maluje gwiazdy, promuje stacja TTV, grupa TVN, także zobaczymy, czy Monika Wawrzak będzie podobną agentką. No takie właśnie są wzorce w tej progresywnie otwartej stacji. W TVP nie ma o tej mowy, tam wszyscy są kulturalni. Na przykład Jakimowicz już nie pracuje.
1: No właśnie, tak.
0: Już wiecie dlaczego. Więc takie są piątkowe wieczory w stacji TTV. Natomiast na sobotnie wieczory przewidziana jest nowość. Michał jest cały w emocjach i on już nie może wytrzymać. Mów, co to takiego będzie. Chociaż zanim powiesz, to mam wrażenie, że ja już o tym czytałam, że oni to chyba chcieli dać już jakoś w zeszłym roku, w tamtej ramówce jesiennej, ale widocznie coś nie pykło, widocznie realizacja takiego formatu jest bardzo czasochłonna, no to mamy wreszcie teraz.
1: Słuchaj, no bo to po prostu trzeba odpowiednią infrastrukturę mieć, wręcz jak do realizacji wyścigów Formuły 1, podejrzewam, bo mowa o programie Super Rolnicy. Jest to polska wersja brytyjskiego formatu, w ramach którego rolnicy ścigają się ze sobą traktorami.
0: Potrzebowaliście tego. Nie wiedzieliście o tym, ale potrzebowaliście.
1: 6 dwuosobowych drużyn rolników z całej Polski zmierzy się w nieoczywistych konkurencjach, które sprawdzą ich spryt, szybkość, a przede wszystkim umiejętność perfekcyjnej jazdy traktorem. A te zadania mogą ukończyć jedynie prawdziwi mistrzowie rolnictwa. O tytuł Super Rolników zawalczy m.in. młode małżeństwo, dwóch szwagrów, bracia i przyjaciele od dziecka.
0: Czemu nie poszliśmy do Super Rolników?
1: Może dlatego, że nie umiem jeździć traktorem.
0: No widzisz.
1: No, a ty umiesz?
0: Przydatna umiejętność. No też nie. No,
1: no właśnie.
0: No i właśnie przegrywamy życie. No, a tak to jakbyśmy szansę, nie wiem, co tutaj będzie można wygrać, to się okaże.
1: Wiadomo, że zwycięzcą Super Rolników zostanie najlepszy duet, więc no tylko jedni mogą być zwycięzcami, tylko jakaś jedna para. Za to w roli prowadzącego programu zobaczą widzowie Konrada Mariańskiego, znanego z formatów Google Box przed telewizorem czy 99 gra o wszystko. I jeżeli...
0: A widzicie, jaki to awans? To już kolejna, prawda, postać. Już było kilka takich.
1: Tak.
0: Krzysztof Ufnal, no już nie mówiąc o Mariuszu, Kozaku, Jacku, Szawiole, więc osoby, które zostały rozpoznawalne dzięki temu, że komentowały inne programy telewizyjne właśnie w telewizji.
1: To dostają swój.
0: Same dostają swój program w telewizji. Tak, i to się kręci.
1: A ciekawe, czy potem jest tak, że inni z Google Boxa komentują.
0: Na pewno komentują pałacowe logo, więc myślę, że Super Rolników też, tym bardziej, że to jest produkcja TTV, więc ją trzeba wypromować w innym formacie TTV, to przecież logiczne.
1: Oczywiście. Premierowe odcinki Super Rolników będzie można oglądać na antenie TTV w soboty o godzinie 22, począwszy od dziś. Także słuchajcie, jak chcecie zobaczyć wyścigi traktorów, to jest ten moment.
0: A chcecie. Tak. Nawet jak nie wiecie o tym, to czy chcecie, to chcecie. No i tak jak mówiłam, my do TTV będziemy sobie jeszcze wracać, bo jeżeli chodzi o ich niedzielne propozycje, to oni szykują dla nas w zasadzie dwie nowe aż odsłony na tę jesień programu Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec, ale kto będzie bohaterem tych dwóch odsłon, to o tym sobie powiemy w kolejnym tygodniu, dlatego że one startują 10 września, czyli jeszcze nie w tę niedzielę, a w kolejną, a że na dzisiaj mieliśmy tyle innych tematów, no to myślę, że spokojnie tym się możemy zająć w następnym tygodniu. Poniedziałki to oczywiście Gogglebox, wtorki to będzie program już znany widzom, ale w dosyć odświeżonej, zmienionej formule, bo Kanapowców to już widzowie mogli oglądać. Tutaj będzie coś rzeczywiście podobnego, ale co się zmieni, to Wam też o tym powiem za tydzień, bowiem jeszcze nie od tego wtorku, to wystartuje od 13 września. Także spodziewajcie się za tydzień kolejnego wejścia o TTV. Natomiast jeżeli chodzi o środowe wieczory i to pasmo po 22, to tutaj zadebiutuje już w najbliższą środę 6 września, szósty sezon programu Damy i Wieśniaczki. No też Wam powiem, że nie przepadam za właśnie tego typu programami, za tymi diabelnie boskimi też nie. No ale Super Rolnicy, myślę, że to jest to, co mnie przyciągnie do TTV. To teraz właśnie wprowadźmy się w ten nastrój. I może to brzmieć zaskakująco, ale tak jakbyście sobie pomyśleli piosenki o traktorach, to się wydaje, no kto pisze piosenki o traktorach? Nie ma takich. Z drugiej strony my mieliśmy nawet kilka skojarzeń, łącznie z tym z tegorocznej Eurowizji o mamie, która kupiła traktora szczy. I mam nadzieję, że jeszcze będzie jakaś okazja, żeby zagrać ten wspaniały utwór, bo tam przecież znaczenie jego wykracza daleko poza traktora, bo głównie tam jest wspominany mały, podły psychopat, którym wiadomo, kto jest ten, który gdzieś tam na Kremlu wciąż siedzi. Natomiast chyba jednak bardziej tutaj się prosiło o zagranie innej piosenki. Tak, moi drodzy, będzie Disco Polo, bo będzie właśnie o tym, którego nic nie zatrzyma na tym traktorze. Dyr, dyr, dyr. Marcin Siedlik.
2: Czy niekoniecznie na czasie. Radio DHT.
1: No i słuchajcie, zbliżamy się do końca tego naszego dzisiejszego 191. wydania magazynu RTV.
0: Dzisiejszego dopiero. Także
1: a jutro też tu będziemy.
0: Jeszcze to nie oznacza końca informacji, jakie przygotowywaliśmy przez cały ten tydzień, a nawet jeszcze dłużej trwało ich zbieranie. Także jutro też będziemy, przypomnijmy od razu, żeby potem nie zapomnieć, godzina 17, albo wcześniej emocje związane z szansą na sukces Eurowizją Junior, także jutro mogę swoje gorzkie żale przekazywać, ale poświęćmy jeszcze to wejście jednej nowości, a dlatego o niej mówimy teraz i koniecznie ona musi być przez nas omówiona dziś, że jej premiera będzie miała miejsce właśnie dziś. A jej tytuł tak mi sugeruje, że może na przykład ty byś chciał się temu udać? No ze mną to może nie, chociaż za chwilę się okaże, że to nie jest wykluczone, ale może byś o tym pomyślał. Para do gara nosi ten program tytuł, a nawet taki podtytuł on ma mieć, czytałam. Ona mówi, on gotuje. To myślę, że mógłbyś pomyśleć.
1: To by się może jakoś dało, rzeczywiście.
0: Mógłbyś pomyśleć ze swoją partnerką, poddaję wam taki pomysł pod rozwagę. Szczególnie właśnie, że program jest oparty na formacie, którego tytuł oryginalny brzmi My Wife Rules, czyli po prostu jest powiedziane wprost, moja żona rządzi, nie będzie rządził chłop, koniec z patriarchatem teraz, już na zawsze. I o co tutaj chodzi? W każdym odcinku show widzowie mogą oglądać zmagania kulinarne trzech par. Dania przygotowują mężczyźni, a ich partnerki, ale to nie muszą być partnerki życiowe, bo też to mogą być mamy, siostry czy przyjaciółki, czy generalnie jakoś tam kobiety występujące w ich życiu, przeprowadzają ich krok po kroku przez proces przygotowywania konkretnego dania. Małżeństwa, rodzeństwa czy pary przyjaciół pod okiem eksperta walczą o nagrodę pieniężną. Zasady rywalizacji polegają na tym, że za każdym razem gospodarz programu, za chwilę powiemy sobie, kto nim jest, prezentuje jeden przepis na danie, który kobiety muszą zapamiętać i następnie bezbłędnie przekazać swoim partnerom. No to okej, już być może się domyślacie, co tutaj będzie dalej, że to właśnie panowie będą odpowiedzialni za to gotowanie, ale z drugiej strony panie tutaj też, prawda,
1: muszą wykazać się pamięcią.
0: Muszą wykazać się pamięcią, jeżeli one popełnią błąd, to też się może nie wszystko udać, prawda, bo oni nie odwzorowują ich przepisów, tylko właśnie jakiś przepis, którego one też dopiero się jakoś tam muszą nauczyć i go zapamiętać. No i właśnie po zapoznaniu się z recepturą panie opuszczają studio, a ich miejsce miejsca w trzech zaaranżowanych kuchniach zajmą panowie. Porozumiewając się przez zestaw słuchawkowy, partnerki będą musiały tak pokierować swoich mężczyzn, by ich danie nie odbiegało smakiem, a także prezencją od dania przygotowanego przez znanego szefa kuchni. Na wykonanie zadania wszyscy będą mieć jedynie 60 minut. Gdy potrawy będą już gotowe, zostaną zaserwowane paniom, które ocenią przygotowane dania. No, chyba byłyby nierozsądne, gdyby źle oceniały. Mogą być złe na tych swoich panów. Chociaż, nie no, przypuszczam, że to pewnie wymiennie będzie, prawda? Będą oceniały, ale może jednak...
1: Nie swoich.
0: Też nie swoich chłopów, prawda? Bo dokładnie. Wiadomo, że każda by się wysoko punktowała, bo każda chce wygrać. Do puli punktów dodawane będą również punkty od szefa kuchni i to one będą mogły zaważyć o zwycięstwie konkretnego duetu. No i właśnie kwestia tego, kto tutaj wystąpi w roli gospodarza. A będzie to Mateusz Gessler, który, przypomnijmy, w ostatnim czasie prowadził Hell's Kitchen, Piekielna Kuchnia, dwie edycje, które jesienią i wiosną się pojawiły w Polsacie i mówiłam wam o tym, czy zerknęłam na to i że sprawdziłeś moje przewidywania o średnim dopasowaniu Mateusza Gesslera do bycia szefem Piekielnej Kuchni i rzeczywiście może ta rola to niekoniecznie coś dla niego i może w tym programie się bardziej sprawdzi jako taka właśnie sympatyczna osoba. Tutaj pan Miszczak się wypowiadał na ten temat, że rzeczywiście on się tutaj sprawdza dobrze, że aż może żałuje, że gdzieś tam ten program trafił do TV4. Może to też trochę brzmi jak takie deprecjonowanie tej stacji, ale może z dzisiejszej perspektywy to wolałby, żeby ta pozycja stała się jakąś taką lokomotywą ramówkową głównego Polsatu, no bo jego zdaniem rzeczywiście Mateusz Gessler tutaj się sprawdza. No bo w roli takiego sympatycznego pana od kuchni, że go mogliśmy zobaczyć chociażby w tym Masterchefie Juniorze w TVN-ie. Natomiast jeżeli chodzi o parę do gara, no to tak jak powiedziałam, można ten program oglądać w TV4, począwszy już od dzisiaj, od 2 września, w soboty i niedzielę o 20. Ale chyba tak bardzo pan Miszczak zaczął myśleć o tym, że no może trochę szkoda tego na to TV4, które nie ma jeszcze aż takiej super oglądalności. Oni oczywiście inwestują w ten kanał, ale wciąż te inwestycje ramówkowe trwają i jeszcze on nie ma takiej wysokiej pozycji, no to stwierdził, że umieści ten program w ramówce Polsatu. No nie będzie on już taką flagową pozycją, bo jednak w dosyć wczesnym paśmie się pojawi, ale jednak. Bo Para do Gara będzie emitowana w Polsacie z tygodniowym opóźnieniem w soboty i niedzielę o 12:40. Także jeżeli przegapicie te dzisiejsze odcinki, a Polsat Box Go to nie jest ten serwis, z którego chcecie z jakiegoś powodu korzystać, to właśnie w przyszłym tygodniu, w sobotę i niedzielę będziecie mogli te odcinki zobaczyć, no tylko, że będziecie musieli na nie poczekać. Nie wiem, czy zajrzę, bo akurat może średnio ta forma mnie ekscytuje. Ciebie może ekscytuje, bo może już planujesz tam wystąpić.
1: No, to całkiem możliwe, to jest...
0: Wiesz, można wygrać pieniądze, no to kto by nie chciał wygrać
1: oczywiście,
0: pieniędzy?
1: No każdy by chciał wygrać.
0: Oczywiście, że tak.
1: Co prawda z talentem kulinarnym u mnie tak sobie, natomiast no wykonując jakieś instrukcje, to może coś zjadliwego udałoby się ugotować.
0: Tak, z naciskiem na coś.
1: Coś. Zanim się z wami pożegnamy, to jeszcze mamy komentarz od naszego słuchacza Andrzeja a propos takich wróżkowych programów, o których też mówiliśmy w dzisiejszym RTV, co do tego zapisane w gwiazdach, moim zdaniem słabe, po prostu słabe, ale horoskopy w wielu poważnych mediach też się ciągle przewijają.
0: No wiecie, TVN miał kiedyś w nocy te
1: oczywiście,
0: programy, Arkana Magii,
1: tak,
0: coś tam,
1: no
0: gdzie właśnie można było dzwonić rzeczywiście do wróżek, ale już jakiś czas temu to zlikwidowano, no to widocznie jednak dostrzeżono potencjał w temacie wróżbiarstwa, ale stwierdzono, że zrealizują go właśnie w formie paradokumentu. Także no to nasze ostatnie wejście dotyczyło programu TV4 i to nie jest jedyna informacja, jaką nam się udało tutaj zebrać, jeżeli chodzi o propozycje kanału TV4, ale żeby właśnie zachęcić was do słuchania nas jutro, to w tym miejscu stawiamy kropkę i tym, co TV4 przygotowało na dni powszednie, zajmiemy się jutro. Także na TV4 kończymy i na tej stacji zaczniemy, no ale dziś właśnie Para do Gara musiała się pojawić, skoro mamy premierę, bo może chcielibyście ją oglądać. Także no różne są dzisiaj możliwości. Jest na przykład komisarz Alex, bo tutaj też były żale, że nie wspomnieliśmy o komisarzu Aleksie. On będzie w jedynce, w dwójce The Voice of Poland, w TVN-ie Top Model, w TV4 Para do Gara, co kto lubi, dla każdego coś miłego.
1: W TTV Rolnicy.
0: A w TTV Rolnicy dopiero po 22, także ze wszystkim to pogodzicie. Można na przykład nie oglądać telewizji, jak ktoś lubi. Można słuchać Radia DHT, bo fajna muzyczka jest. O, na przykład teraz będzie bardzo fajna muzyczka.
1: Taka bardziej na nasz drugi kanał, ale co z tego?
0: Chcieliśmy tutaj znaleźć jakiś utwór. Wbrew pozorom, ja bym się spodziewała, że istnieje więcej utworów kulinarnych. Ale jeszcze fajnie by było, żeby ten utwór jakoś pasował do kontekstu pary do gara. I jak tak zaczęłam szukać, to znalazłam coś, co nawet momentami mam wrażenie, że
1: pasuje
0: trochę, tak? Może nie do końca, ale już nie bądźmy tacy czepialscy. No dobra, my przez cały program się czegoś czepiamy, ale bądźcie wyrozumiali dla nas. To nie było łatwe. Tak jak mówimy, no trudno po prostu nam się żyje. Ta telewizja idzie w kierunku, jakim idzie. My muzycznie też spadamy, no ale jest jak jest. Więc mamy po prostu nadzieję, że ci panowie, którzy pojawią się w parze do gara, na przykład może kiedyś Michał, okażą się mistrzami patelni. Patelni Mistrz, to jest tytuł tego programu, tej piosenki znaczy, która teraz pojawi się na naszej antenie. Nie wiem, kto ją wykona, nie wiem, czy to ma znaczenie dla kogokolwiek.
1: Cool niejaki.
0: No to on będzie cool na pewno bardzo. Mam nadzieję, że my też, mimo tych naszych traum i trudów życiowych, byliśmy przez te 3 godziny cool i że jutro też będziemy cool, a my to oczywiście Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Zapraszamy jutro po godzinie 17.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu fajny współczesny gramofon marki Audio-Technica o modelu AT-LP60X, czyli AT Andrzej Tadeusz kreska LP Ludwik Piotr 60 Xaver. Gramofon ten jest jak na swoją cenę, myślę, że bardzo ciekawym rozwiązaniem. Nie jest gramofonem najtańszym, ale jak na swoje parametry i swoją cenę jest naprawdę dobry. Przejrzałem wiele opinii, nie znalazłem o nim złego słowa. Mam okazję go trochę potestować i też jestem zadowolony, dlatego pomyślałem, że go Państwu zaprezentuję. Cena tego gramofonu waha się tak od 585 zł do 600. Warto powiedzieć na pewno, że gramofon jest, wiadomo, renomowanej firmy Audio-Technica. Jest gramofonem automatycznym. Ma wbudowany przedwzmacniacz, co dla wielu może mieć niebagatelne znaczenie, szczególnie dla osób niewtajemniczonych w kwestie związane z gramofonem. Ma proste ramię, a do większych szczegółów zapraszam do słuchania dalszej części audycji. Tak jeszcze zanim cokolwiek rozpocznę, to tak nadmienię, że podobny gramofon o podobnych parametrach i najprawdopodobniej takim samym mechanizmie prezentował dla Państwa Robert Łabęcki. Audycja ukazała się na początku 2019 roku i był to gramofon marki Pionier. Ja jeszcze też miałem do czynienia z gramofonem Sony. Nie pamiętam modelu, który był w 2011 roku w sprzedaży. I gdzieś się doczytałem, że mechanizmy do gramofonów tej klasy zarówno Sony, Pioniera i Audio-Techniki produkuje jedna fabryka. I to by się zgadzało, dlatego że obsługa zarówno tego Sony, z którym ja miałem do czynienia, jak i Audio-Techniki, którą teraz prezentuję, jak i tego Pioniera Roberta jest dosłownie identyczna. Tak więc, jeżeli ktoś słuchał tamtej audycji, to jest klasa podobna, z tym, że gramofon, ten Pionier, który Robert prezentował, jak i ten Sony, do którego miałem dostęp, miał taką wadę, która teraz została wyeliminowana, mianowicie odchodził od nich kabel sygnałowy, więc nie można było tego kabla wyjąć, więc po pierwsze byliśmy ograniczeni, jeśli chodzi o długość tego kabla, a po drugie, gdyby nam się ten kabel przez przypadek przerwał, no to już trzeba by to serwisować samemu po niewidomemu, tego nie zutujemy. Tutaj jest fajna informacja, gdyż tutaj jest zwykłe wyjście na mini jack. Oczywiście kabel w zestawie jest dołączony z jednej strony wtyczka małego jacka, a z drugiej cincze, o czym zaraz powiem jeszcze, ale możemy sobie podłączyć kabel dowolnej długości lub jeżeli nam się uszkodzi ten, który jest w zestawie, to nie będziemy musieli płakać. Gramofon przychodzi, proszę Państwa, do nas w takim śliskim kartonie. Jak się ten karton dotknie, o taki dźwięk wydaje. Pudełko jest bardzo ładne i myślę, że czas na unboxing. Gramofon przychodzi w częściach. Po otwarciu należy go złożyć. Tu mam trochę mało miejsca na stole, żeby także Państwo mogli lepiej słyszeć. To pudełko położyłem po stronie lewej, a siedzono wprost mikrofonu. Jak to pudełko otworzyć? Żeby otworzyć to pudełko, należy znaleźć jego przednią część i jest takie otwarcie w postaci takich skrzydełek, które się wysuwają. I w momencie, kiedy otworzyliśmy to pudełko, na wierzchu mamy dokumentację, jest zszyte spinaczem kilka kartek i to jest, proszę Państwa, polska instrukcja. Następnie mamy pod tą instrukcją, w przeciwieństwie do tamtej, która była bez folii ze spinaczem, w przeciwieństwie do tamtej mamy tutaj zafoliowaną instrukcję oryginalną. I ta folia jest jednorazowa, to nie jest taka koszulka wielokrotnego użytku, tylko to jest jednorazowa, którą należy rozpakować. I oprócz tej instrukcji mamy w tej folii adapter singlowy do płyt 45 obrotów, czyli potocznie zwany krążek. I następnie ukazuje się już nam gramofon zapakowany w steropianie. W sensie steropian jest po lewej i po prawej stronie. Wkładamy na miejsce, pudło na razie, proszę Państwa, odkładamy i po wyjęciu tego steropianu jest tutaj przyklejony taśmą jeszcze kabel z jackiem i z RCA i włożony w stosowne miejsce w pudełku zasilacz. Zasilacz otwieramy. On jest zapakowany w dwóch woreczkach i tutaj widzę już, że producent założył na ten zasilacz przejściówkę na polską wtyczkę, ale także mamy w zestawie adapter na wtyczkę brytyjską, czyli są dwa woreczki. W jednym woreczku, proszę Państwa, jest zasilacz, a w drugim jest przejściówka na wtyczkę brytyjską, ale ponieważ jesteśmy w Polsce, wtyczki brytyjskiej używać nie będziemy, a zasilacz wyjmiemy sobie z worka i włożymy w pudełko. Urządzenie przychodzi do nas w częściach i my te części musimy sobie złożyć. Teraz jak tutaj już patrzę, nawet przed zdjęciem steropianu, to odpowiednio steropian wyprofilowany w taki sposób, że mamy na samej górze gramofon. Gramofon jest, jak Państwo słyszą, zapakowany w folii, a pod tym gramofonem, z tego co widzę tutaj ręką, a dokładnie zaraz będę patrzył, jak to będę wyjmował, jest talerz i podkładka i to należy sobie zmontować i zaraz będę to montował. Oczywiście ukazał się talerz. Po wyjęciu styropianu wyjmujemy z worka gramofon. Oprócz tego worka, w którym jest włożony gramofon, na pokrywie jest taki worek gąbkowy, żeby do transportu nie zniszczyć pokrywy. Teraz ja może ustawię ten gramofon przodem. I tak jak już widzę, ten gramofon, proszę Państwa, jest bardzo ładny i bardzo, bardzo lekki. tak jak mówiłem, tylko ciekawe, jak to będzie wyglądało po założeniu talerza. Kiedy unieśliśmy pokrywę, ukazał nam się napęd i ten napęd należy sobie teraz zmontować. Teraz mamy w ten sposób zrobione, że musimy zlokalizować, gdzie jest silnik, tak żeby naciągnąć pasek. Pasek jest, proszę Państwa, już fabrycznie naciągnięty na talerzu, gdyż w talerzu, jakby od strony spodniej talerza, jest jakby jeszcze jeden taki mniejszy okrąg i na tym okręgu jest naciągnięty pasek, ale można to bardzo łatwo sobie z tym wbrew pozorom poradzić, gdyż w talerzu jest 5 otworów. Jeden jest taki najmniejszy i to jest oczywiście miejsce, gdzie wchodzi trzpień. Jakbyśmy się tak ustawili, że na środku będziemy mieli ten trzpień, to na krzyż się ułożą 4 inne otwory, okrągły na dole, okrągły na górze i 2 takie prostokątne, tylko z jednym bokiem zaokrąglonym po lewej i po prawej stronie. Ponieważ, dlaczego tak mówię, żeby tak się ustawić? Gdyż miejsce montażu w gramofonie tego silnika jest jakby trochę w lewym górnym rogu, więc najlepiej ustawić się z tym talerzem po pierwsze tak, żeby trzpień był na środku i żeby w lewym górnym rogu na talerzu był jeden z tych prostokątnych otworów i przy jednym z tych prostokątnych otworów jest naklejony kawałek taśmy, którą należy zerwać, ale jak to zerwiemy, mamy dostęp do fragmentu paska i to miejsce tego paska należy nałożyć na trzpień silnika w gramofonie. Zakładam, proszę Państwa, talerz. Talerz założyłem i obracam nim tak, żeby znaleźć to miejsce. I teraz muszę oderwać taśmę i będę miał to miejsce, w którym muszę nałożyć pasek na trzpień. Przepraszam Państwa, nie powiedziałem. Są 2, proszę Państwa, taśmy. Jest taśma klejąca i taka wstążka. I ta wstążka, proszę Państwa, służy do tego, żeby naciągnąć pasek. To tak samo mogą sobie Państwo wyobrazić na przykład baterię, jak się wyjmuje z jakiegoś urządzenia i czasem jest tak, że ciągnie się za taką wstążkę i ta wstążka jakby wspomaga naciągnięcie paska, ale później ją się już zdejmuje całkiem. I już mamy, proszę Państwa, zmontowany talerz. Teraz, proszę Państwa, musimy nałożyć nakładkę. Nakładka jest na takiej tekturowej nakładce wyciętej trochę większej niż ta nakładka jest. Teraz muszę oczywiście to rozpakować. Kiedy chcemy założyć nakładkę, mamy dla ułatwienia na jednej stronie, ona podobnie wygląda, ale na tej stronie, na której trzeba założyć, jest napisane logo Audiotechniki. Mamy założoną nakładkę na talerz i została nam jeszcze rączka. Rączka jest, proszę Państwa, przywiązana takim sznurkiem, jak się wiąże kable. Rączka, proszę Państwa, się nie blokuje, więc ona się tylko opiera. Gramofon, tak jak mówiłem, jest automatyczny, więc wystarczy położyć płytę. Nie kładzie się igły na płytę, tylko naciska się start. W lewym górnym rogu gramofonu jest gniazdo na krążek. Gramofon nie ma żadnych regulacji związanych z przeciwwagą i z antyskatingiem, co sugeruje, że ma konkretnie dopasowaną wymienną igłę. Wkładki się w nim nie wymienia. Typ wkładki VM, M jak Maria. Igła jest dedykowana od firmy Audiotechnika i posiada symbol ATN3600L, wszystko pisane razem, Antoni Tadeusz Natalia 3600 Leopold. Nacisk na płytę jest ustawiony fabrycznie na 4,3 grama. Koszt takiej wkładki jest około 75 zł. Czas pracy przewidziany przez producenta na godzin 400. Ale to też nie znaczy, że jak to się mówi, po 400 godzinach nam padnie, tylko wydaje mi się, że bardziej to jest kwestia tego, że jak przegra te 400 godzin, to już po prostu może tak nie grać, jak grać powinna. Nie testowałem tego gramofonu na tyle, nawet go nie przetestuję. Gramofon prezentowany w niniejszej audycji nie jest moją własnością, więc tutaj muszą Państwo wierzyć informacjom udzielonym przez producenta. Kiedy już mamy to wszystko zmontowane, to jeszcze musimy zdjąć zabezpieczenie z igły. Igła, tak jak mówiłem, nie blokuje się, tak jak w niektórych gramofonach, więc nie możemy je zablokować, tylko ona leży, bo na przykład czasem jak są gramofony automatyczne, jak były, to igłę się opcjonalnie blokowało, ale można ją było zablokować i odblokować, jeśli chcieliśmy włączyć. Tutaj nie ma. Znaczy ona trzyma się, proszę Państwa, stabilnie, ale nie bardzo. Musimy uważać, żeby jej gdzieś nie połamać. I mamy, proszę Państwa, na igle nałożoną ochronę plastikową i należy ją, proszę Państwa, bardzo delikatnie zdjąć i gramofon będzie już gotowy do pracy. A więc tak, proszę Państwa, gramofon jest już rozpakowany. Teraz jak się dotknie, tak pokrywa, taki dźwięk wydaje, taki wydaje obudowa. Wykonanie moim zdaniem jest, wprawdzie to jest plastik, ale widać, że jest to zrobione dosyć tak solidnie. Nie ma jakiejś takiej no chińszczyzny, takiej, jakie się trafiają przy takich jakichś takich biedronkowych na przykład, czy takim, także nie, to jest wykonanie solidne. Jeszcze raz przypominam, firma jest Audio-Technika. I teraz tak, co mamy na panelu przed nim? Na panelu przed nim mamy cztery okrągłe przyciski, a dokładniej od lewej strony jeden, później przerwa i po prawej stronie trzy. I uwaga, tutaj może to potencjalnego użytkownika zmylić, bo ten pierwszy się wciska i wyciska. I on wyglądał na power. To nie jest power, tylko to jest zmiana prędkości odtwarzania 33 i 45 obrotów. Obroty 33 są, jak jest wyciśnięty, 45 jak jest wciśnięty. Przejdźmy teraz do prawej części gramofonu. Od lewej strony pierwszy to jest start, później jest stop. I one są takie, że je się wciska i one wracają na swoje miejsce. I jest jeszcze na samym końcu, najbardziej na prawo, to jest opuszczenie i podnoszenie rączki, tudzież pauza. On też się tak samo wciska jak zmiana prędkości obrotów. Można sobie podnieść rączkę i zmienić sobie utwór. Z tyłu gramofonu, proszę Państwa, mamy dwa wejścia i jeden przełącznik. Od lewej strony to jest gniazdo zasilacza. Następnie mamy gniazdo małego jacka, czyli wyjście liniowe, a następnie przełącznik włączający i wyłączający przez wzmacniacz. Teraz podniosę klapę. Ja już tutaj położyłem płytę, której będziemy słuchać. Jest jeszcze taki okrągły przełącznik, który ustawia wielkość płyty. To jest jakby takie pokrętło ze strzałką. Jeżeli jest strzałka w prawo, to jest ustawione na płytę longplayową. Jeżeli jest strzałka tak bardziej skierowana w dół, ale nie zupełnie, ale tylko dwie pozycje są, także inaczej się nie da, to jest na płytę singlową. Jeszcze informacja, że płyta longplayowa ma cali 12, a płyta singlowa ma cali 7. Ponadto w gramofonie jest jeszcze w lewym górnym rogu otwór, gdzie można włożyć sobie singlowy adapter, krążek, tak żeby go po prostu nie zgubić, żeby sobie leżał. Teraz spróbuję Państwu zademonstrować, jak będzie się zachowywała rączka, kiedy będzie wędrowała na płytę, bo przypominam, że gramofon jest w pełni automatyczny. Nie musimy kłaść ręką igły na płytę. No oczywiście możemy podnieść rączkę, tak jak ja zrobię to teraz. Rączka się podniosła i jeżeli przesuniemy ją, to zacznie nam się obracać talerz. Nie wiem, czy to słychać, ale ja tak nie chcę, więc ja teraz przesunę igłę na początek i rączkę opuszczę. Talerz się zatrzymał, nie będziemy się tak bawić. Czyli tak, płyta już jest położona, igła jest na swoim miejscu. Odstawiam rejestrator pod innym kątem i startujemy. Teraz klapy, proszę Państwa, nie będę zamykał, żeby lepiej było słychać mechanizm. I wciskam start. Na razie będzie podłączony do odsłuchu zewnętrznego, bo ja sobie tutaj połączyłem z kartą dźwiękową komputera. Nagrania bezpośredniego posłuchamy później. Teraz włączam płytę. Uwaga, start.

Rejestrator skieruje bardziej w stronę dźwięku. Trochę za bardzo długo nie chcę, żeby się za X nie wtrącał, ale jeżeli teraz nacisnę jeszcze raz start. Nacisnąłem jeszcze raz start i będzie, proszę Państwa, grało od początku. O, już wkładka się umieściła odpowiednio i zaraz zacznie grać. Pokażę Państwu już to podnoszenie rączki. Nacisnąłem, rączka się podniosła i ja mogę przesunąć teraz ręką igłę o określony fragment. No dosyć dalej przesunąłem i teraz mogę z powrotem przycisnąć tak, żeby rączka się umieściła we właściwym miejscu. I jest inny utwór, który jest dalej. Teraz zrobię stop.

Talerz przestał się kręcić, a ramię wróciło na swoje miejsce. Posłuchajmy sobie teraz fragmentu utworu zarejestrowanego z włączonym przez wzmacniaczem wbudowanym w gramofon za pośrednictwem wejścia liniowego na karcie dźwiękowej Behringer UMC 1820.

Teraz posłuchamy fragmentu zarejestrowanego przez inną kartę dźwiękową, która ma wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy. Przedwzmacniacz gramofonowy w gramofonie jest wyłączony.

mógł polecić niniejszy sprzęt, na pewno poleciłbym ten sprzęt komuś, kto ma jakąś kolekcję płyt, nie ma sprzętu wyposażonego przez wzmacniacz gramofonowy,

0: można gramofon podłączyć do każdej jednej wieży, do każdego jednego jakiegoś systemu nagłośnieniowego, do kina domowego, do jakiegoś sandbara nawet, czy chociażby nawet do wejścia AUX jakichś przenośnych głośników, jeżeli tak chcemy. Dużym plusem jest na pewno również automatyka, gdyż nie trzeba się martwić o to, żeby położyć igłę na płycie. Można oczywiście podnieść rączkę i tym samym wyłączyć automatykę i zrobić z tego półautomatykę, bo wtedy naciskamy podniesienie rączki i wtedy, jak igła jest w pozycji początkowej, możemy igłę przesunąć, wówczas zacznie nam się obracać talerz i wtedy położymy igłę na dowolnym fragmencie płyty, jeżeli nie chcemy słuchać jej od początku. I wtedy możemy ją opuścić i słuchać od momentu, od jakiego słuchać jej chcemy. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu wtorek, 12 dzień października 2021 roku, godzina 20 minęła, tak jak wspominałem przed momentem. Rozpoczynamy 103. wydanie Tyflo Przeglądu. Witamy Was bardzo serdecznie. Paulina Gajoch, Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Robert Łabęcki, dobry Tomek wieczór. Bilecki i dobry mówiący wieczór. Te słowa Michał Dziwisz. Witamy i zapraszamy. Dziś, jak zawsze, spora dawka informacji dotyczących technologicznych, technicznych, tego wszystkiego, co może być interesujące dla osób niewidomych i słabowidzących. A jakie to informacje? O tym już teraz Robert.
3: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Aktorka stojąca za głosem Siri w kampanii na rzecz dostępności stron. Szkoda, że poprzez nakładkę. Twistcake na system Mac. Opowiemy o tym, co nowego w Firefoxie 93.0. Vision Buddy, system do oglądania telewizji dla słabowidzących. Apple znowu naraziło się niewidomym, tym razem znikają funkcje Siri. Rusza darmowa pomoc psychologiczna dla niewidomych i ich bliskich. Dedykowana karta płatnicza i centralny katalog urządzeń specjalistycznych. Tak od teraz będą wyglądały zakupy sprzętu rehabilitacyjnego w Rosji. QuineRead, nowy czytnik dokumentów dla niewidomych. W notatce prasowej Juicy dostępność na pierwszym miejscu. Aktualizacja androidowych czytników ekranu. Darmowa, bardzo prosta aplikacja do rozpoznawania banknotów dla systemu Android. Zbliża się kolejna edycja konferencji NVIDIA CON. Aktualizacja oprogramowania monitorów brajlowskich Focus 5. generacji. Nowości w dodatkach do czytnika NVDA. Niepewna przyszłość szkoły muzycznej przy ośrodku na Tynieckiej w Krakowie. Wiele ścieżek audio i audiodeskrypcja na YouTube oficjalnie zapowiedziane. HTC planuje premierę samodzielnego zestawu słuchawkowego VR, a także własnej przestrzeni wirtualnej rzeczywistości. ScribeRip, dostępniejszy sposób na czytanie artykułów. W niektórych komputerach wystarczy mała zmiana, aby były kompatybilne z systemem Windows 11. Za 2 tygodnie ukaże się kolejna książka opisująca codzienność niewidomych. Apple zmienia kodeki w AirPodsach.
2: Obrodziło tymi informacjami, a przypuszczam, że jeszcze w trakcie audycji coś może nam dojść do tego zestawu. Możecie oczywiście wy również do nas pisać, dzwonić i dzielić się zarówno jakimiś informacjami, których nie ujęliśmy w tych zapowiedziach, oraz oczywiście komentować na bieżąco to, o czym my będziemy tu opowiadać. Możecie do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net. Tam jest też link do podstrony, za pomocą której możecie połączyć się z nami głosowo na Zoomie. Możecie także pisać do nas na Facebooku. Tyle tytułem wstępu, a teraz zaczynamy już informacje, zaczynamy już nasz zestaw newsów, a zaczynamy od promocji dostępności.

0: części. I wszystko wydawałoby się, że jest w porządku, że jest fajnie, no tylko, że nie do końca, bo tu znowu nakładki dostępnościowe są promowane, Mikołaju. To zdaje się ty o tym... A nie, to Paweł. To Paweł ma
1: tak,
0: tę informację.
1: To ja. W ogóle to jest chyba pierwszy raz, kiedy jakoś bardziej publicznie ujawnia się jakby twarz stojąca za głosem Siri. Czyli pani Susan Bennett, aktorka głosowa, tak zwana voice-over actor, actress w zasadzie nawet, która użyczyła swojego głosu do popularnej asystentki głosowej Apple. Nie wiem, czy to była jakaś informacja bardzo tajna, szczerze mówiąc, bo już gdzieś wcześniej jakieś czy wywiady, czy jakieś informacje o niej się pojawiały. Zdaje się, że ja nawet ją na Twitterze śledzę. Tam wiele ciekawych rzeczy nie ma. Ona takie jakieś motywacyjne cytaty wrzuca, dużo jakichś obrazków, jakichś treści takich, no cytat plus obrazek, coś tego typu. Jakieś retweety innych kont. Natomiast postanowiła się zaangażować w kampanię na rzecz dostępności stron. Jest filmik, który pokazuje, no właśnie, w jaki sposób ktoś korzysta z Siri, słychać głos pani, słychać, że ona wykonuje różne tam czynności, ktoś tam prosi o jakieś tam, nie wiem, restauracje w menu, jakieś tam instrukcje dojścia lub dojazdu gdzieś, wykonanie połączenia, wysłanie SMS-a. No i tym samym głosem pani oznajmia, że no wszystko spoko, ale jej możliwości są ograniczone i ona jako sama Siri nie jest w stanie wykonać wszystkiego, co osoba na przykład niewidoma musi na telefonie zrobić, czy osoba z inną niepełnosprawnością. I żeby to było możliwe, to trzeba robić strony dostępnymi. No i do tej pory jest wszystko ok, wszystko spoko. Problem zaczyna się w momencie, kiedy się dowiadujemy, że za tą kampanią stoi firma UserWay. Jest to firma, która stoi za no, jedną z bardziej popularnych nakładek dostępnościowych. Jeżeli kojarzycie nasze poprzednie Tyflo przeglądy, my zwłaszcza o AccessiB mówiliśmy.
0: Ale i raczej UserWay... podchodziliśmy do tego sceptycznie.
1: Tak. I takoż samoż do... takoż samoż, jeśli chodzi właśnie o UserWay. Przy czym UserWay jest o tyle istotne, że przynajmniej patrząc na tą statystykę AccessiBuyBuy, czyli tej wtyczki, która pozwala na odcinanie jakby dostępu tym nakładkom i która też prowadzi statystykę a propos tego, no, które strony, z jakich krajów i tak dalej te nakładki stosują, okazuje się, że te strony w Polsce, które nakładki posiadają, właśnie korzystają z UserWaya. No i szkoda, że po raz kolejny znana osoba, osoba, która mogłaby mieć wpływ, osoba, która mogłaby naprawdę wywołać jakąś burzę, zwłaszcza gdzieś tam w tych anglojęzycznych kręgach, czy nawet w Stanach, gdzie no jednak Siri i głos Siri to jest jednak dość znany produkt. Wzięła się za to od tej strony, albo zgodziła się na taką współpracę, w której no my tak naprawdę niewiele skorzystamy, bo te nakładki są jakie są, to nie ma się co rozwodzić i otwierać od nowa. Dość wspomnieć, że bardzo często strony przejechane taką nakładką albo nie wykazują jakiejś większej różnicy, no albo też jest gorzej niż było. Link będzie oczywiście dołączony do tej, prawda, newsa w komentarzu i wy będziecie mogli się zapoznać zarówno z artykułem towarzyszącym, jak i z filmikiem na YouTube. Zresztą teraz już jak wpiszecie w Google the actor, the voice, czy tam the voice behind Siri asks for accessible websites, coś takiego, to wam wyskoczy ten filmik i myślę, że będziecie mogli się zapoznać. No, czyli podsumowując, kampania szczytna, ale firma wykonawcza nie do końca zaufana.
0: No niestety i tak czasem bywa, że szczytne cele nie zawsze są rzeczywiście realizowane tak, jak realizowane być powinny. I teraz też taka smutna informacja a propos kolejnej produkcji, o której mówimy bardzo, bardzo często ostatnimi czasy, czyli gry Hearthstone. Problem z dostępnością się pojawił. Więcej o tym, Paulina.
2: Tak, pojawił się problem z dostępnością chyba nawet dziś, więc informacja z praktycznie ostatniej chwili. Okazało się, że nowa aktualizacja gry Hearthstone wyłącza nam z funkcjonalności cały mod. I jak się wejdzie w plik aktualizujący tego moda, czyli w patcher, to jest informacja przełożona przeze mnie w wolnym tłumaczeniu na polski. Twoja wersja moda jest przestarzała, jednak obecnie nie ma nowszej wersji i poczekaj na dewelopera, aż wyda poprawkę. I w tym momencie nie jesteśmy w stanie się posługiwać modem. Jeżeli komuś to poprawi humor, no to otrzymujemy dwa pakiety chyba najemników. Nie wiem, jak to tam wygląda, bo po prostu wszedł nowy tryb do gry Hearthstone. I w związku z tym się pojawiły jakieś tam zmiany w menu i też w jakiejś tam strukturze gry, więc w ogóle z modem nie da się zrobić nic. Nawet włączanie i wyłączanie go jest operacją nieskuteczną. F8 w ogóle nie reaguje.
0: A że gra się aktualizuje samoistnie przez sieć, no to niespecjalnie tak, mamy możliwość wstrzymania tej aktualizacji.
2: Tak, nie da się wstrzymać, bo nawet jak się wstrzyma, to ona, to jakby nie uruchomimy gry, więc no, trzeba ją po prostu zrobić i poczekać na to, aż GaliDev wyda poprawkę do tego.
0: Pozostaje mieć nadzieję, że nie będziemy czekać długo, bo z tego co widzę, no to Hearthstone rzeczywiście jest grą, która popularność wśród niewidomych zyskuje, no i wcale mnie to nie dziwi. A teraz przechodzimy do kolejnej informacji, do informacji dotyczącej programu TwistCake, czyli niewidzialnego interfejsu do Twittera, do Telegrama i do przeglądania plików, który doczekał się wersji na system Apple. O tym więcej Mikołaj.
1: Tak, doczekał się wersji na Maca. Ja jestem właśnie w tym momencie w trakcie testowania tegoż programu. Szczerze mówiąc, jakoś nie miałem okazji zrobić tego wcześniej, no ale się za to zabrałem. No i też już rozmawiając z ludźmi, którzy tego TwistCake'a widzieli, nie zaskoczyłem się tym, co zastałem, a zastałem coś, co nie wygląda wcale tak fajnie, jak można by się było tego spodziewać. O co chodzi? Aplikacja TwistCake jest na Macu, to można je przyznać. Jest na tymże Macu. Da się ją pobrać, da się ją zainstalować. Żeby ją otworzyć, tu się już zaczynają schody, bo dostajemy komunikat, że aplikacja pochodzi od niezaufanego dewelopera i nie możesz jej otworzyć. Ten, kto wie, jak to zrobić, podpowiada W-Shift-M, tam opcja otwórz, ten wie, ten, kto nie wie, to już sobie w ogóle aplikacji nie otworzy. No ale dobra, to zrozumiałe, Apple żąda haraczu $100 rocznie za stanie się zaufanym deweloperem, może twórcy nie stać. No ale dobra, jest, powiedzmy, że mamy aplikację, musimy się do niej zalogować, no tu się już zaczyna robić ciekawie. Pola edycji do loginu i hasła nie są w ogóle zaetykietowane. Te etykietki oczywiście są, ale to są najpierw etykietki, potem pola. Jak my sobie po tych polach nawigujemy, to my nie słyszymy, co jest do czego. Logujemy się do pola i co, do aplikacji. Co mamy? Mamy dwie tabelki. W pierwszej tabelce mamy jakiś TwistCake config, w drugiej tabelce mamy general i buffers. Naciskamy sobie enter, nic. Nic się nie dzieje. Spróbujemy w coś wejść, nic się nie dzieje. Wospacja, nic się nie dzieje. Enter, nic się nie dzieje. W-Shift-M, czyli menu kontekstowe, dźwięk, nie ma menu kontekstowego. Co się okazuje? Trzeba gdzieś w ogóle dojść tabem. Aplikacja jest obsługiwana jak aplikacja na Windowsa. Jeżeli znacie cokolwiek z Maca, nie. Ta aplikacja jest używana jak aplikacja na Windowsa. No, mamy te bufory, mamy te sesje. No, nie wygląda to makowo. No, jakby,
0: Mikołaju,
1: jakby
0: a czy wygląda... mamy eksplorator plików?
1: Zaraz to sprawdzę, ale wydaje mi się, że mamy. Zaraz to zrobię. File Explorer. I teraz tak, mam sesję File Explorer. I mamy Drives, Shortcuts i Bookmarks. Wejdziemy sobie. No niby mamy. Macintosh HD sobie wejdziemy.
0: Czyli to coś dla no tych...
1: Mamy
0: czyli jest coś dla tych, którzy nie lubią się z Finderem, a swoją drogą podcast o Finderze już jest w Tyflo Podcaście, więc można sobie posłuchać.
3: Tak. W każdym razie, da się tej aplikacji używać, już widzę, że da się tej aplikacji używać, ale nie wygląda to w ogóle jak aplikacja Macowa. Wygląda to bardzo Windowsowo, jest to jeden wielki WX i szczerze mówiąc nie podoba mi się to. Kolejny problem, utworzymy sobie sesję w Telegramie, powiedzmy, że ją sobie nawet utworzymy. No i tak, mamy listę buforów w sesji, czyli no, bufor chats i bufor tam domyślnie chatu Twiskcake'a. Otworzymy sobie bufor chats, mamy listę czatów, wszystko fajnie. Otworzymy sobie czata, mamy listę wiadomości, oczywiście to się otwiera w nowym buforze, czyli musimy wrócić sobie do tabelki buforów, przejść na bufor, przejść do tabelki wiadomości, mamy listę wiadomości. To naprawdę nie wygląda dobrze. Jakby, no my byśmy się spodziewali, że nie wiem, otworzymy czat, to otworzy nam się co? Nowe okno, nowa konwersacja, nowe cokolwiek. Nie! Na tej samej tabelce, gdzie jest lista buforów, tam gdzie mamy opcję czat, dojdzie nam jeszcze jeden element i ten element to będzie czat, tam się musimy przedostać. I na tej tabelce, która była, przepraszam, przed chwilką listą czatów, właśnie tutaj jakieś powiadomienia na Telegramie przychodzą, nagle mamy listę wiadomości w tym czacie. Ładuje się to, bo to w przeciwieństwie do Unigrama próbuje naraz załadować całego czata, gdzie jak czat ma ileś 12 tysięcy wiadomości, ładuje to w 15 sekund, dojdzie do 3 tygodni wstecz i stwierdza, dobra, dość. Nie wiem, czy da się załadować starsze. Problem pojawia się w momencie, gdy chcemy jakąś wiadomość napisać. To się okazuje. Nie ma na to opcji. Ani w menu, ani pod tabem, ani pod kursorem voiceover. Swoją drogą, kursor voiceover w ogóle nie widzi listy elementów. Tak poza tym widzi bufory, widzi listę sesji, ale zawartości bufora już niekoniecznie. I co? I nie ma. Nie da się pisać wiadomości. A otóż da się. Option M. Dlaczego? Jak? Nie wiem, ale option M. I jedynym powodem, dla którego ja wiem, że to jest option M, to jest to, że napisali o tym ludzie z Twiskcake'a na swoim koncie na Twitterze, bo się ludzie zastanawiali. Oczywiście jak wygląda tworzenie wiadomości? Spodziewalibyśmy się co? No mamy listę wiadomości, to obok będziemy mieć pole edycji. Nie. Option M. Otwiera nam się menu. Nowa wiadomość. Wyskakuje nam pole edycji. Napisz wiadomość. Przyciski OK i anuluj. Piszemy wiadomość. Tab. OK. Enter. Wiadomość się wysyła. Oczywiście co? Spodziewalibyśmy, tworzymy sobie nową wiadomość, trafiamy do pola edycji z wiadomością. Gdzie tam? Shift Tab musimy nacisnąć, żeby trafić do pola edycji z wiadomością. Przecież po co domyślnie użytkownika w takim polu umieszczać? Po co? Nie, jakoś da się tej aplikacji używać, bo się da, bo ja nie mówię, że nie, bo to można, bo to wszystko można, ale ja...
0: Mikołaju, a tak zapytam z ciekawości, bo ja jeszcze nie korzystałem, szczerze powiedziawszy. Czy ty masz porównanie z Twiskcake'em na Windowsie?
3: Wiesz co, nie mam porównania, ale wiem, jak te aplikacje działają mniej więcej na Windowsie, bo ja używałem i TV Blue, i Quintera, i jeszcze paru innych. I ja widzę, że to jest po prostu przeniesienie po chamsku i na siłę koncepcji niewidzialnego interfejsu, któremu dali okienka, i koncepcji buforów na Maca, gdzie ta koncepcja uważam, że trochę nie zdaje egzaminu i ona jest bardzo niemakowa. Bo ja mniej więcej jakby wiem, jak to wszystko wygląda na Windowsie i na Windowsie to nie wygląda tak źle i takie aplikacje jeszcze mają sens, gdzie tutaj po prostu no pisanie aplikacji w WX-ie na Macu to po pierwsze i to, że ten interfejs jest po prostu bardzo buforowy i on bardzo do Maca nie pasuje, a przez to, że my na Macu no, nie mamy tego niewidzialnego interfejsu, to czuć po prostu, że to jest dość toporne. Da się tego używać, bo się da, nawet w miarę wygodnie, no wygodniej niż taki Bright Guide do Telegrama na przykład, to na pewno, ale nie jest to absolutnie tak fajne, jakby być mogło. Chociażby takie Windowsizmy, mamy sobie listę elementów w buforze, chcemy sobie przejść do początku, do końca. No to co? Jesteśmy na machu, na maku. Odruch. Option góra, początek, option dół, koniec. Nic nie działa, nic nie daje. Okazuje się, że jak przechodzimy do końca, no endem i homem. Bo przecież na Windowsie przechodzimy do końca endem i do początku homem. No po prostu nie. To tak nie powinno wyglądać.
4: Taka mi się refleksja nasunęła, że generalnie jeżeli właśnie ktoś chce napisać taką wieloplatformową aplikację, to musi w gruncie rzeczy o iluś rzeczach myśleć, bo na Windowsie to się robi tak zwyczajowo, a na Macu tak, a jeżeli jeszcze robi na mobilnych, to tu nie ma paska menu, tu jest ale inny, a tu jest pasek gdzieś tam, a tu jest coś jeszcze innego i tak dalej, i tak dalej. I takie przepisanie aplikacji, żeby to było kompatybilne z takim, z taką filozofią programów na konkretny system, to nie wiem, czy to jest tak.
0: To, że coś jest, to się, to mamy taki pewien paradoks, że to, że coś jest dostępne, to jeszcze nie znaczy, że będzie to chętnie używane.
3: Tak, bo jakby nawet taki Discord, który na tym Macu jest webówką, no bo to jest aplikacja webowa Electron, no to jakby co to wiele, wiele o tym mówić. To jak ja zobaczyłem Discorda, to ja nie miałem uczucia, o Boże, ale to jest potworek. O nie. A jak ja zobaczyłem to, po prostu potworek technologiczny.
4: Tylko wiesz, Discord może sobie pozwolić na sztab ludzi od Maca, no sztab ludzi od Windowsa, sztab ludzi od tego i jeszcze ileś ludzi od koordynacji wszystkiego.
0: Ja raczej myślę, Tomku, że to też wynika z tego, że z racji tego, że Discord jest aplikacją elektronową, to tam nawet nie szczególnie cokolwiek trzeba zmieniać, bo to wrażenie użytkownika jest takie samo.
3: Dokładnie.
0: A budując coś w natywny poniekąd sposób, no to tu zaczyna się problem.
3: Dużym naciskiem na poniekąd, dokładnie, to tu zaczyna się problem. Ja mam wrażenie, że to było trochę tak, że ta apka powstała na Windowsa z myślą, że ona będzie używana na Windowsie i tylko na Windowsie, a potem ktoś powiedział, słuchajcie, w sumie to się da na Maca przeportować, że dobre ludzie, robimy. No i zrobili. Jest,
0: no i teraz użytkownicy tak naprawdę zweryfikują, tak? Bo jeżeli, bo tak z drugiej strony, jeżeli ktoś się przyzwyczaił do Twiskake'a na Windowsie i to jest jego jakieś podstawowe narzędzie i teraz nagle przechodzi na Maca albo ma sytuację taką, że na tym Macu będzie krótko, ale musi być, bo z jakiegoś powodu, nie wiem, popsuł mu się komputer albo jest u kogoś, nie ma swojego, potrzebuje dostępu, to ma jednak pewne znane środowisko, może nie nad wyraz wygodne na tym Macu, ale jednak coś, co zna i z czym wie, jak się poruszać, no bo jednak, co by nie mówić, filozofia poruszania się na Macu no jest bardzo różna od tego, co znamy z Windowsu.
4: Ale z drugiej strony, jeżeli jest na Macu, to będzie miał ileś aplikacji takich makowych i to trochę... bo to jest taki argument na zasadzie, nie róbmy czegoś tak, jakbyś powinno, bo może ktoś będzie tylko na chwilę, czyli jakby tutaj jakby w tej argumentacji priorytety mają użytkownicy, którzy może się przeniosą z Windowsa i może coś jakby nie makowi, tylko gdzieś tam, ale to jest jakby filozoficzne jakieś taka...
0: Dokładnie, a poza tym wydaje, wiecie, wydaje mi się, że to jest wszystko kwestia, to jest kwestia, wszystko zależy od tego, jak wiele pracy w to włożono. Bo jeżeli to jest tylko gdzieś tam skopiowanie trochę tego kodu, no to okej, natomiast no jeżeli...
4: Ciekaw jestem, czy to trochę nie jest tak, że dobra, zrobiliśmy pierwszą wersję, to na razie wygląda po Windowsowemu, byle działało. I teraz to dalej, to znaczy, czy dobra, to jest pierwsza wersja, to będzie działać jakoś, ale działa i teraz będziemy to próbowali, czy będą to próbowali w zasadzie zmakowiać, czy to nie. No trudno, to no będzie tak jak te Windowsowe i już.
3: Tutaj dwie refleksje. Pierwsza refleksja, mówiłem w podcastach wszystkich o Macu, że jakby pierwsza rzecz, którą każdy użytkownik Maca powinien sobie wbić do głowy, wszędzie dojdzie z kursorem VoiceOver. Nieważne co, nieważne jak, z kursorem VoiceOver jesteśmy praktycznie wszędzie w stanie dotrzeć w okienku, I jakby czasami nam to trochę zajmie, czasami jest szybszy sposób, czasami jest łatwiejszy sposób, ale praktycznie nie ma elementu, nie ma kontrolki, do którego byśmy w inny sposób dotarli, a z kursorem VoiceOver nie. No, w Twistcake'u owszem, jest taka kontrolka i to jest pierwszy program, który ja widziałem, który ma taki problem, szczerze mówiąc. Refleksja druga, stabilny to nie jest, jakby nie było. Dlaczego? Biorę, instaluję aplikację, konfiguruję sobie Telegrama, bufor, czaty, 0-0, zero elementów. Dobra, no to restart aplikacji. Command Q, jak zwykle, no próbuję zamknąć program. Program też bardzo niepomakowemu powiedział exiting, czyli no zamykam się i program zrobił się zajęty. Zajęty. Nic mu się nie dało zrobić, trzeba go było zabić, ubić na siłę, zrestartować, oczywiście z komunikatem welcome to Twistcake, coś tam. No i wtedy raczył zadziałać. Ludzie też mówili, że są na razie z wiadomościami głosowymi problemy, że na Intelu to działa, że na M1 to nie chce. No nie wiem, ja to jeszcze będę testował, ale jakby porównując na przykład z iMessage, czyli taką aplikacją wiadomości, czyli taką no sztandarową aplikacją.
0: Sztandarową i systemową w dodatku.
3: I systemową, konwersacyjną na Maca, gdzie tam po prostu jedna tabelka, użytkownicy, druga tabelka, wiadomości, pole edycji, wyślij wiadomość, przyciski, tam wiadomość głosowa, wideo, coś tam do tego. To ja widząc takiego Twistcake, ja widząc takiej iMessage, znając jakoś Maca, to ja wiem, jak ja się mam do tego zabrać, wiem, co ja mam z tym zrobić, wiem, nie muszę się zastanawiać, jak chcę zmienić sobie konwersację, tu sobie zmieniam na tabelce, przechodzę sobie na innego użytkownika, tu w drugiej tabelce zmieniam się listę wiadomości. Jak ja chcę zamknąć konwersację w Twistcake'u, no co? Command W, tak jakby się to spodziewało, zamknięcie okna? Nie. Przejście gdzieś w tabelce? No też raczej nie, bo ta konwersacja mi tu gdzieś wisi otwarta. Command apostrof. Nie wiem, jak bym miał to zgadnąć, ale command apostrof. Nie podoba mi się ta aplikacja. Po prostu tyle o niej powiem, że nie podoba mi się ta aplikacja. Będę jej pewnie używał, bo będę musiał i wolę to niż Bright Guide'a z dwojga złego, ale jakbym miał tutaj dać ocenę 2 na 10. Co z tego będzie, jeszcze zobaczymy, ale na razie nie jestem jakoś fanem tego, w jaki sposób to jest w ogóle zrobione.
0: Pozostaje mieć nadzieję, że będzie lepiej i tego byśmy sobie, myślę, wszyscy życzyli, a tymczasem mamy słuchacza na linii, jest z nami Michał. Witaj. Tylko prosimy włączyć mikrofon. Bo na razie to... Bo na razie się nie słyszymy. Musisz wyrazić zgodę na nagrywanie, jeżeli to jest problemem, Michale, i no i się do naszej rozmowy przyłączyć, jeżeli masz ochotę, oczywiście. A jeżeli nie, no to będziemy przechodzić w takim razie do następnej informacji. Tam pamiętajcie, że jak łączycie się z nami na Zoomie, wyskakuje wam jeszcze jedno okienko, w którym jesteście proszeni o to, żeby wyrazić zgodę na nagrywanie i to trzeba po prostu zaakceptować, bo jeżeli tego nie zrobicie, to mimo tego, że macie ustawione, żeby mikrofon był odciszany w trakcie rozmowy, kiedy się połączycie, to i tak to nie zadziała. Dobrze, to skoro na razie mamy problem z połączeniem się z Michałem, to przejdźmy do kolejnej informacji, do informacji dotyczącej nowego Firefoxa, bo Firefox się rozwija, no i co z tego rozwoju, a może coś również i w dziedzinie dostępności, o tym teraz opowie Paweł.
1: Firefox w wersji 93.0 się ukazał. Główne nowości to takie mainstreamowe, że się tak wyrażę, to jest wsparcie dla AVIF, nowego formatu obrazu, oraz dla jakichś bardziej bezpiecznych pobierań. Domyślam się, że teraz będą jakieś problemy z pobieraniem plików, jeżeli serwer nie jest HTTPS, że to będzie jakoś tam ostrzegane, blokowane i tak dalej. Będzie też jakaś opcja, która przyspieszy przeglądanie, jakiś tam smart fast browsing. Natomiast to, co nas interesuje, jak zwykle, jest to dostępność. I w dostępności zmieniają się rzeczy trzy. Po pierwsze, poprawka dla użytkowników na Macach z VoiceOverem. Od teraz pola wyboru w drzewach ariowych, w takich widokach drzew, tak jak na przykład jest w dysku Google, tak mi się wydaje, będą oznajmiane jako pola wyboru zaznaczone bądź niezaznaczone, zgodnie z tym, co wybraliśmy. W Orce na Linuxie naprawiono błąd polegający na tym, że żeby z Firefoxa korzystać, trzeba było przełączyć się najpierw na inną aplikację, a potem znowu wrócić do Firefoxa, bo tam coś chyba z Focusem się niedobrego działo. A trzecia rzecz, i tu jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, to wsparcie, jak to będzie czytał na przykład NVDA i w ogóle gdzie są używane tego typu kontrolki. Kontrolka z zakresu kontrolek ARIA, meter, czyli jakby miernik, jest obsługiwana. Chodzi o jakieś mierniki takie wartości cyfrowych w jakichś konkretnych obszarach na stronie. Jeżeli macie jakiś przykład, gdzie to można już teraz sprawdzić, dajcie znać. Natomiast, no ja nie wiem, jest to ciekawe. No i na ten moment jest to tyle, jeśli chodzi o Firefoxa. Taki szybki news.
0: Może być tak, że nie znaleźliśmy tych kontrolek, bo one jeszcze nie były anonsowane w żaden sposób. To też tak może być. No ale jeżeli coś wiecie o tym...
1: Poszukam jakichś przykładów. Może już NVIDIA to wspiera, zobaczymy.
0: Jeżeli coś o tym wiecie, to rzeczywiście dajcie znać. Michale, czy już udało ci się podłączyć? Czy już jesteś z nami?
1: Chyba Michał wyszedł.
0: Chyba Michał, tak. Michał wyszedł. No to w takim razie drugi Michał się odezwie, czyli ja. I mam dla was informację na temat urządzenia, które się nazywa Vision Buddy. I to jest, ja nie miałem okazji tego przetestować w żaden sposób, no bo po pierwsze, to na razie dostępne przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. No a po drugie, to jest urządzenie dedykowane osobom słabowidzącym. To mowa o urządzeniu, które nazywa się Vision Buddy. To Vision Buddy to jest noszony powiększalnik, przede wszystkim przeznaczony do tego, żeby za jego pomocą oglądać telewizję. Ale nie tylko telewizję, bo tak naprawdę możemy to urządzenie podpiąć do wszystkiego, co ma port HDMI. Czyli to mogą być telewizory, to mogą być różnego rodzaju tablice. Jeżeli na przykład mielibyśmy potrzebę, żeby z tego korzystać na przykład gdzieś na jakiejś uczelni albo w innym miejscu, gdzie takie tablice są i są wyposażone w porty HDMI i inne różnego rodzaju urządzenia. To urządzenie może pracować w trzech trybach. Ten pierwszy to jest właśnie powiększalnik telewizyjny. Drugi tryb to jest taki standardowy powiększalnik, który ma kamerę, bo to urządzenie kamerę posiada, 16-megapikselową kamerę i za jej pomocą możemy także powiększać obraz, maksymalnie 10-krotnie. Nie wiem, czy to jest dużo, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że na przykład różnego rodzaju programy powiększające potrafią znacznie bardziej powiększać, ale być może to wystarczy na przykład dla takich powiększalników. To już by się musiała wypowiedzieć osoba, która jest słabowidząca. No i trzeci tryb to jest tryb OCR, do którego również wykorzystamy wbudowaną 16-megapikselową kamerę. I to są te trzy tryby. Za te trzy tryby przyjdzie nam zapłacić 2995 dolarów. No, spora cena, aczkolwiek też wydaje mi się, że różnego rodzaju powiększalniki, które są dostępne na rynku, to one też i w tych cenach oscylują. Także to nie jest dla osób słabowidzących jakaś nowość. To nie jest ani bardzo drogo, ani bardzo też tanio. Myślę, że plusem może być tu rzeczywiście ten tryb i ta możliwość podpięcia się bezpośrednio do HDMI. No bo w tym momencie możemy ten sygnał odbierać bezpośrednio z urządzenia i ono jest tam powiększane, no i skoro to urządzenie mamy niejako na sobie, no to prosto do naszych oczu będzie to trafiało i możemy rzeczywiście dzięki temu bez nosa w telewizorze czy w ekranie komputera po prostu sobie te wizualne treści konsumować. Także tak to się nazywa. Vision Buddy, Vision Buddy, tak nazywa się ten powiększalnik. Jeżeli jesteście im zainteresowani, to będzie strona, za pomocą której można się dowiedzieć więcej. getvisionbuddy.com to jest adres właśnie tej strony internetowej. No a teraz przechodzimy dalej. Przechodzimy do Apple, które się naraziło znowu niewidomym i to z powodów takich, że Siri nam ubożeje o pewne funkcje. Jakie? O tym Paweł.
1: Konkretnie chodzi o funkcję sprawdzania informacji na temat ostatnich połączeń. Była taka komenda, zdaje się, pozwalająca na sprawdzenie, czy mamy jakieś nieodebrane rozmowy, kto do nas ostatnio zadzwonił i tak dalej. Różne operacje na historii połączeń. Po drugie chodzi o sprawdzanie poczty głosowej, ale tutaj chodzi o tą pocztę głosową, tak zwaną visual voicemail, czyli tą taką obsługiwaną z poziomu interfejsu w samym iPhone'ie, nie oczywiście o taką, do której się dzwoni. Zdaje się, że kilku operatorów w Polsce tego używało, T-Mobile zdaje się, nie wiem czy Play też. Natomiast głównie jest popularne gdzieś właśnie w Stanach też bardzo. No i trzecia funkcja, też bardzo ważna, wysyłanie i czytanie maili. Też funkcja, która była, można było poprosić Siri, by wysłała maila do konkretnej osoby. Funkcja ta zniknęła. I trochę osób niewidomych się zdenerwowało. Powstało mnóstwo artykułów na całym świecie, w różnych językach o tym, że no znikają funkcje, których używały osoby niedowidzące i niewidome. Rzeczywiście tych osób, tak patrząc po listach dyskusyjnych amerykańskich, zwłaszcza po podcastach branżowych, trochę tych osób jest. I teraz wiadomość jest też dobra, bo jedna ze słuchaczek podcastu Mosen at Large, czy Nadana Mosena, dała znać w ostatnim odcinku, iż skontaktowała się z Apple Accessibility i dostała odpowiedź, że oni wiedzą o tym, że taki problem jest, przepraszają, usunęli tę funkcję istotnie. Ma to jakiś związek z oferowaniem jak największej liczby funkcji bez dostępu do internetu i tam coś musiało się na rozstajach dróg posypać, ale ma ta funkcja w kolejnych aktualizacjach wrócić. Zdaje się, że te funkcje telefoniczne wrócą jakoś same z siebie, zostaną po prostu włączone w ciągu najbliższych kilku tygodni, zaś funkcje związane z mailami zostaną naprawione znowu w kolejnej aktualizacji iOS-a, która wyjdzie. Dobrze, że zareagowali, natomiast to już jest kolejny taki cios po usunięciu klawiatury FlickType i całej batalii, jaką teraz deweloper FlickType'a prowadzi z Apple. Oraz po tym, co działo się z aplikacją Oriola Gomeza, a raczej z grą. No, widać, że powoli polityka Apple coraz bardziej zaczyna też i nas dotykać i to nie jest na dłuższą metę dobre.
0: Zdecydowanie nie jest, ale dobre jest to, że do nas piszecie. Michał miał jakiś problem z połączeniem się z nami w sposób głosowy, natomiast tekst zadziałał i mamy od Michała najpierw dwa komentarze. Twistcake, z tego co opisujesz, Mikołaj, na Macu, bardzo podobna do wcześniejszego Quintera. Mnie nie porwała, za bardzo Windowsowa wtedy była. Klawisze skrótów dziwne i tym podobne. Mi w ogóle podpadł Windowsowy Twistcake, wywalił mi dwukrotnie sesję w Telegramie i Twitterze. Nie wiem, czy to u mnie Windows, może Defender po prostu, ale wygląda to nieciekawie. Cieszyłem się, bo aplikacja super, ale stabilność już gorzej. No, czyli to widać, że to też i na Windowsie jakieś problemy się pojawiają.
3: Testuję go dalej i po prostu kolejny przykład. No słuchajcie, tak się nie robi, Eksplorator plików. Super. Fajnie jest eksplorator plików, bardzo ciekawie. No, nawet bardzo szybko działa. To trzeba mu przyznać, w porównaniu do Findera niby szybsze, niby takie trochę efektywniejsze. Ale tak, pierwsza rzecz. Jak wchodzimy do folderów? Enter. Jak wychodzimy z folderów? Backspace. No bo co? W Finderze robimy to komand dół, komand góra, ale po co stosować konwencję makową? Przecież można robić takich na Windowsie. Problem pojawia się w innym miejscu. Skrótem do usuwania pliku jest delete. Skrótem do wyjścia poziom wyżej jest Backspace. Nie zapominajmy o tym, że na Macu, tam gdzie teoretycznie na Windowsie znajduje się Backspace, na Macu znajduje się Delete. Mimo tego, po naciśnięciu Delete'a, Delete działa jak Backspace, czyli wycofuje nas do folderu wyżej. Problem pojawia się w tym, że jeżeli my chcemy naprawdę plik usunąć, to nie mamy takiej możliwości, bo no nie mamy drugiego innego klawisza na Macu. Mamy po prostu klawisz Backspace, który
0: Mikołaju,
3: jest jedyny.
0: Mikołaju, a tak zapytam, FN z Backspace'em nie zadziała?
3: Chyba, że tak. Jest coś takiego, że FN z Backspace'em to jest faktycznie drugi delete, ale jakby no to jest bardzo niemakowe, bo to command Backspace powinien, command delete. Bo to taki jest skrót na Macu. No można, podejrzewam, że można. Ale jakby...
0: A sprawdź z ciekawości na jakimś
3: sprawdzę,
0: pliku. Bo,
3: sprawdzę.
0: Bo sam ja jestem ciekaw teraz.
3: Będę miał. Właśnie, w ogóle dojść tu do czegokolwiek to... No dobra. No niby działa FN z deletem faktycznie i to się faktycznie da. To nie zmienia faktu, że ja Maca znam i powinienem do tego dojść, bo jakby faktycznie FN z deletem robi to, co drugi delete, ten w przód, a nie w tył.
0: A to ja ci powiem, skąd ja to wiem. Jak szukałem, jak znaleźć delete, kiedy masz Windowsa na Macu.
3: A, okej.
0: Okay. No, bo, no tak. Bo to też jest, bo to też jest problem.
3: Ale jakby,
0: stąd wiem.
3: Jakby wiesz, o czym ja mówię, tak?
0: Wiem,
3: momencie.
0: Oczywiście. Oczywiście.
3: Nie domyślisz się tego. No nie. No, a konwencję, którą znamy z Maca, czyli command delete, no tutaj zwyczajnie nie działa. I po prostu odruch nawet wciśnięcia command strzałka w dół powoduje zmniejszenie głośności zamiast otwarcia folderu. No nie, no po prostu nie. To jakby wymaga jeszcze sporej pracy.
0: No to w takim razie teraz kolejna wypowiedź od Michała. Tak ciekawie opowiadacie o tych Windowsowych narzędziach, że choć mocno wszedłem ostatnio w Maca, to chyba jednak moje workflow bliższe Windowsom, a że sporo ciekawych ostatnio dodatków do NVDA i też inne aplikacje, to mam nad czym myśleć. W ramach nawiązania możecie trochę powiedzieć, jak tam Fluent Search? No, rozwija się. Ostatnio już przynajmniej u mnie nie zamula tych aplikacji, z czym miałem problem swego czasu. Tu Arek też podpowiadał, jak sobie z tym poradzić, natomiast teraz już tej opcji nawet nie ma, bo chyba w ogóle zostało to poprawione. Więc tak to wygląda. Teraz jeszcze dwie wypowiedzi od Agi. Witajcie, testowałam FaceTime, czyli rozmowę z kimś, kto nie posiada systemu od Apple. Działa to bardzo dobrze. Musimy stworzyć linka do rozmowy przesyłanego do osoby, z którą chcemy porozmawiać. Kiedy ta osoba otrzyma linka, klika w niego i zostaje przekierowana do rozmowy. Musi wpisać swoje imię, a następnie kliknąć, że zgadza się na wykorzystanie mikrofonu i kamery. Wtedy trzeba zaakceptować osobę oczekującą na rozmowę i możemy sobie gadać, z kim chcemy przez FaceTime'a. Wiem, że teraz są te wszystkie komunikatory, ale gdyby jednak osoba, z którą chcemy się połączyć, takowego nie miała, to jak dla mnie jest to świetna alternatywa. I jeszcze jedna wypowiedź od Agi. Pamiętacie, jak kiedyś pytałam o jakąś aplikację do kart lojalnościowych? No to ostatnio sobie pobrałam aplikację StoCard. Piszemy to sto, syty o, cyardy. Jest ona dostępna, za jej pomocą możemy pokazać, czy to za pomocą telefonu, czy też zegarka, naszą kartę z danego sklepu, zamiast wyszukiwać jej w portfelu. Jest to bardzo wygodne. Podobno aplikacja, kiedy daną kartę wybierzemy z naszej listy kart, to ekran się rozjaśnia i możemy bez problemu pokazać kod kreskowy takiej karty i nie ma problemu. Ja dodałam już swoje karty. Najpierw należy wybrać swoją kartę z listy, a następnie zeskanować kod tej karty. Jeżeli nie da się jej wskanować, wtedy wpisać możemy go ręcznie. Jest to bardzo fajna opcja. VoiceOver nam potem czyta, jakie mamy karty na liście bez żadnego problemu. Jest to duże ułatwienie. Ja zawsze miałam problem z tym, że gubiłam się, która karta jest która i koniec końców musiałam prosić o pomoc. Teraz już nie mam takiego problemu. No to super. A tymczasem temat, który już na naszej antenie był i to jemu ostatnio była nawet poświęcona audycja, ale myślę, że warto o tym przypomnieć, czyli o darmowej pomocy psychologicznej dla niewidomych i ich bliskich. O tym teraz Paulina.
2: Tak, wspominam o tym dlatego, że 17 października kończy się termin zgłoszeń. A chodzi o to, że Fundacja Niewidzialna organizuje darmową pomoc psychologiczną dla osób niewidomych i ich bliskich. Limit to 80 osób niewidomych, więc jeżeli jest ktoś z jakby waszych znajomych, kto o tym nie wie, a komu się przydało, to można polecić, bo jest trochę tych miejsc. Jest numer telefonu i jest adres e-mail, będą w komentarzu, ale jeżeli ten e-mail jest łatwy, więc mogę go podać od razu. Ten adres to jest fundacja@fcen.com.pl.
0: A jeżeli macie ochotę posłuchać, no to zapraszamy oczywiście też do audycji, która już jest na naszej stronie i w ramach do której Małgorzata Szumowska opowiada o tym, jak wygląda ten projekt, jak on funkcjonuje. No i też zapraszamy. Co tam, Paulino? Jeszcze kilka słów na temat tego, co tam w tym mailu trzeba zawrzeć, tak?
2: Tak, w tym mailu na ten moment doczytałam się tylko informacji, że należy dołączyć klauzulę o jakby zgodzie na przetwarzanie dane osobowe w celu wzięcia udziału w projekcie.
0: No i orzeczenie trzeba też zawrzeć.
2: Tak.
0: Także zapraszamy serdecznie, jeżeli macie ochotę skorzystać z takiej darmowej pomocy. 10 godzin dla osoby jest przewidziane, jak dobrze pamiętam, więc myślę, że skorzystać warto. A teraz przenosimy się do Rosji, bo tutaj ciekawe rzeczy związane z zakupem sprzętu specjalistycznego się zmienia. A co się zmienia, o tym Paweł?
1: Bardzo ciekawe rozwiązanie, które zostało uchwalone właśnie w prawie rosyjskim. Ano mianowicie powstaje nam taka trochę hybryda tych rozwiązań niemieckich. Na przykład, że to jest powiedzmy konkretna kwota, którą my możemy wydać z tym, co mamy już w Polsce. Bo w Polsce już możemy na przykład sobie kupić laskę, nie wiem, tam raz na rok chyba staje się, jeżeli dobrze pamiętam, mieć to dofinansowane z NFZ-u. Tutaj podejście troszkę już powstało inne. No to chodzi o to, że powstał katalog, centralny katalog cyfrowy, do którego mogą rejestrować się wszystkie firmy oferujące jakiekolwiek urządzenia rehabilitacyjne, wspomagające i tak dalej. Mogą te firmy rejestrować swoje produkty, jakie oferują, placówki, w których też je oferują stacjonarnie. No i klient może wybierać i kupować. W jaki sposób? Do karty kredytowej, czy tam płatniczej, takiej osoby, uprawnionej osoby niepełnosprawnej, podpinany jest cyfrowy certyfikat elektroniczny do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. O ile dobrze rozumiem, bo to chyba nie jest karta osobna, to jest chyba zwykła karta płatnicza, ta, którą już mamy, dlatego teraz w kolejnych miesiącach będą kolejne banki podpinane, które w różnych miastach Federacji Rosyjskiej działają. I to naszą kartą z tego banku wspieranego, kiedy już tam przez system jakby elektroniczny państwowy rosyjski się podepniemy, my możemy pójść do takiego sklepu, który tego typu sprzętem handluje, dokonać zakupu na określoną kwotę i to są jakieś tam limity, no jest jakaś roczna pula, którą tam możemy na taki sprzęt wydać, wydesygnowana z budżetu państwowego. I my możemy sobie taką kartą po prostu zapłacić u danego sprzedawcy, dystrybutora i te pieniądze nie pójdą z naszego konta, tylko pójdą jakby z budżetu państwowego w ramach tego limitu, który nam tam przysługuje. W naszym przypadku urządzenia, jakie możemy kupić, są to laski białe, są to urządzenia do odczytu książek mówiące, są to mówiące termometry i podobne sprzęty mówiące oraz monitory brajlowskie. Nie wczytywałem się za bardzo, jakie tam są te limity kwotowe i jak to działa. Wiem, że wcześniej działało to tak, z tego artykułu tak wynika, że można było albo wnioskować o dofinansowanie, tak jak to się robi u nas, albo można było po prostu ponieść koszt samemu, a potem się starać o zwrot. Teraz doszło właśnie to płacenie tą kartą. No jest też uwzględniona informacja, że wykroczeniem przeciwko prawu jest oczywiście kupowanie na przykład sprzętu dla osób trzecich, tak, że ja na przykład, nie wiem, mi się skończył tam jakiś limit, więc kolega mi kupi ze swojego, bo on nie potrzebuje. Natomiast no taka opcja się pojawia. Bardzo ciekaw jestem, na ile jeszcze się rozszerzą te różne pomoce, które można kupować, bo tam są też wózki inwalidzkie, kule, różnego rodzaju jakieś pościele, sprzęty pomocne w, nie wiem, w ubieraniu się, rozbieraniu i tak dalej. Jakieś takie dostosowania gdzieś tam do domów, do łazienek, więc trochę tego, aparaty słuchowe też są, więc trochę tego różnego jest. No i jestem ciekaw, na ile to będzie tam się rozszerzało o kolejne jakieś innowacje, czy tak na przykład pas nawigacyjny w przyszłości byłby dofinansowany z takich środków, bo w Niemczech na przykład jest, tylko to wtedy idzie z ubezpieczenia zdrowotnego, jakby prywatnego, a nie z pieniędzy państwowych. No natomiast tu jest to tak zrobione i no jest to ciekawe podejście, muszę przyznać, że w taki sposób został problem rozwiązany. Jeżeli nas słucha ktoś, kto tam mieszka, to jeżeli macie jakieś więcej informacji, a może już jakieś nawet doświadczenia, chociaż to wątpię, bo to się dopiero gdzieś tam rozkręca, to dajcie znać, jak się na to zapatrujecie. Czy to rzeczywiście takie fajne rozwiązanie, czy jednak my tutaj, albo przynajmniej konkretnie ja, za bardzo się fascynuje czymś, co nie jest wcale aż tak rewolucyjne.
3: Dla mnie jakby w ogóle sam pomysł jest trochę może nie tyle nietrafiony, co to się overengineering na to mówi, czyli próba znalezienia rozwiązania na problem, który nie istnieje, bo jak dla mnie zdecydowanie prościej byłoby wystawić jakiś, nie wiem, elektroniczny lub nie papier, że ja jestem niepełnosprawny i ja mogę, względnie nawet, nie wiem, po numerze telefonu i po kodzie z SMS-ów jakoś to robić. Bo jak dla mnie integracja czegoś takiego z kartą płatniczą, jeszcze bank w to zaangażować, po prostu więcej roboty niż to wszystko jest warte. Gdzie jakby u nas
0: pytanie
3: w Polsce...
0: Mikołaju, czy to jest rzeczywiście karta taka typowo płatnicza, czy na przykład to jest jakaś taka karta w rodzaju lojalnościowych?
3: No chyba, że tak.
1: Zdaje się, że płatnicza, bo jest mowa definitywnie o tym, że jest to wystawiane na podstawie karty płatniczej na pewno, aczkolwiek to jest tłumaczenie no, Googlem, więc jakby coś mi mogło umknąć w tym tłumaczeniu.
5: Aczkolwiek jest to chyba karta przedpłacona, tak zrozumiałem, tak?
1: Znaczy no, podpinane jest to z tego, co ja rozumiem, z twoją obecną kartą, której używasz do płatności. To nie jest żadna specjalna chyba karta, z tego co rozumiem, która jest wystawiana na poczet tych zakupów, tylko jest to zintegrowane z twoją kartą, tylko w momencie, kiedy jest dokonywany zakup w tym konkretnym sklepie, który takie produkty oferuje, pewnie jest to jakoś tam przestawiane w terminalu płatniczym takiej firmy, to idzie z konta państwowego, a nie z twojego. Tak ja to rozumiem. No mówię, mogło coś zaginąć w tłumaczeniu, ale na 100% banki są gdzieś tam zaangażowane w proces.
3: Tak, mówię, dla mnie to jest po prostu próba wynalezienia trochę koła na nowo i znalezienia super ciekawego technicznego rozwiązania, na problem, który nie istnieje. Jak dla mnie to tutaj nawet, nie wiem, zwykła albo karta lojalnościowa taka ala faktycznie Biedronka, nawet z kodem kreskowym, albo, nie wiem, po numerze telefonu, po numerze identyfikacyjnym obywatela, cokolwiek się tam stosuje, to by można było spokojnie zrobić bez angażowania w to banków i 300 innych organizacji gdzieś tam obok tego. No nie wiem, dla mnie to po prostu taki jeden z tych projektów, gdzie ktoś się chciał wykazać i pokazać, że wow, on to umie zrobić, nie myśląc trochę o tym, że ten sam albo bardzo podobny efekt można byłoby uzyskać za 1/10 kosztów i 1/10 wysiłku.
4: A ja się zastanawiam, czy nie jest tak, że w Rosji ten rynek, znaczy tam nie ma dość dużego rozstrzału, że tak powiem, technologicznego. To znaczy, wiesz, jak masz duże miasto, no to wszystko spoko. Jak masz małą miejscowość i teraz tak, możliwe, że część niepełnosprawnych to w ogóle nie ogarnia, o co chodzi z tym wszystkim. Jakoś możliwe, że te karty przeszły, ale tak, może mały sklep też nie ogarnia. Tu może im nagle wejść jakaś karta lojalnościowa. Oni tu muszą gdzieś w czymś wprowadzić, gdzieś coś zrobić, jakiś cały ekosystem do tego. No bo wiesz, wyobraź sobie, że u nas jest firma, którą prowadzi sobie jeden człowiek i ten jeden człowiek nagle musi wprowadzić kolejny system z jakimiś kartami lojalnościowymi, bo coś tam, i jeszcze tam coś zrobić. A to jest system, który jest dla klienta i dla sprzedawcy, podejrzewam.
3: Transparentny.
4: No transparentny. I możliwe, że to w ogóle jest tak, że no bo przecież nie wiem jak jest w Rosji, ale no u nas teraz też wchodzi coś takiego, że kasa musi być tam podłączona do tego centralnego rejestru, tam coś. I możliwe, że to będzie na tej zasadzie, że jeżeli u nich jest podobnie, no to właśnie jeżeli właśnie płatność jest w tym sklepie, no to po prostu jest to robione z tego państwowego. W związku z tym ty idziesz normalnie do sklepu, przekładasz swoją kartę, sklep normalnie pobiera ci płatność z karty i zarówno ty, jak i sklep w ogóle nie musicie podejmować żadnych dodatkowych działań. Natomiast to wszystko jest robione właśnie po stronie banków i tak dalej, i tak dalej.
5: Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, że te karty nasze w tej chwili mają chipy. I ja nie wiem tak naprawdę, ile informacji można w tym chipie zawrzeć. Może można w tym chipie zawrzeć więcej informacji. Wiesz, może takie coś rzeczywiście działa.
3: Podstawową rzeczą w chipie każdej karty jest numer karty i bardzo często jest tak, że do tego numeru karty jest coś przypisywane. O czym mówię? W miastach wielu w Polsce działa taki system, że przysuwa się kartę, kupuje się bilet na komunikację miejską i potem jeżeli jak przychodzi ktoś do kontroli, to pokazuje mu się tylko kartę. Nie pokazuje mu się żadnego biletu, bo żadnego biletu nie ma, tylko pokazuje mu się fizycznie kartę, przykłada mu się kartę do tego czytnika i on sobie jest w stanie bez problemu sprawdzić, że na tą i na tą kartę jest coś kupione. I to u nas w Polsce działa, we Wrocławiu na przykład działa coś takiego. I ja się nie zdziwię, jeżeli na bardzo podobnej, jeżeli nie tej samej zasadzie ten ich system właśnie dla niepełnosprawnych też może tam bazować.
0: Także jest jakaś centralna baza numerów kart.
3: Tak, które to dostały.
0: Tak, tak.
3: I to jest po prostu sprawdzane, czy jesteś na liście. Jeżeli jesteś na liście, no to super, jeżeli cię nie ma na liście, to płacisz.
0: Dokładnie, to jest obciążany twój rachunek, a jeżeli jesteś na tej liście, no to idzie to z jakiegoś innego konta. I też wtedy podejrzewam, że można robić na przykład takie płatności proporcjonalne, że na przykład dofinansowanie jest w wysokości kilkudziesięciu tam procent, no a resztę na przykład pobiera to z naszego rachunku. Też tak może być. No dobrze, Mikołaju, to skoro już jesteś przy głosie, to teraz nam opowiesz o nowym czytniku dokumentów dla osób niewidomych. QueenRead się nazywa.
3: QueenRead. Sam go nie testowałem, bo wersja na Maca ma wyjść, ale zapowiada się ciekawie. Ma być to darmowy, z tego co wiem, czytnik od tej samej osoby, która stała za Quinterem, z tego co wiem. No i tak, czytanie dokumentów, różne formaty PDF, RTF, tekst, EPUB, PDF i EPUB to takie dwa, myślę, formaty, z którymi niewidomi mają najczęściej jakiś problem, bo no, Word to się jakoś otworzy, TXT to się też jakoś zawsze otworzy, a z PDF-em i z EPUB-em to zawsze różnie bywa. No, na razie możliwość otwierania dokumentów, zapamiętywania pozycji, czytania, no co z tego będzie zobaczymy, ale program zapowiada się fajnie. Jest to na GitHubie, więc jest to chyba nawet open source. Podobnie zresztą

0: Pamięć się ostatnio nie rozwija, a są dokumenty, których nie potrafi przeczytać, przynajmniej PDF-y, prawidłowo. Lepiej to robi Bookworm właśnie.
1: Wiesz co, a to ja
0: patrz
1: mam...
0: faktury z... Nie wiem, czy mogę powiedzieć,
1: to
0: ale...
1: Tak, ale to jest jeden dokument praktycznie. Co Kuric umie i z czym Kuric sobie radzi bardzo dobrze i z czym mało to sobie radzi, to są duże PDF-y. O czym mówię? Mamy podręcznik. Musimy z tego podręcznika jakoś korzystać. Musimy z niego korzystać wydajnie, musimy z niego korzystać szybko, że jak ktoś nam powie, że coś jest na takiej i takiej stronie, to my musimy mieć jakąś w miarę fajną opcję na tę stronę przejść, w ogóle mieć opcję skakania po stronach. Jak tam jest jakiś przypis, ten przypis jest linkiem, to ten link ma nas przenieść tam, gdzie trzeba. Takie rzeczy. No, Kurit to robi dobrze. Kurit, jak sobie ten dokument raz otworzy, to tych otwartych dokumentów w Kuridzie może być dużo. I jak my tego Kurida zamkniemy i otworzymy z powrotem, to on sobie otworzy wszystko tak, jak miał przed chwilą, włącznie z tym, że kursor będzie dokładnie w tym miejscu, gdzie był.
2: Co też jest fajne.
1: Tak, czyli czytamy książkę, zamykamy Kurida, zamykamy komputer, wyłączamy Windowsa, włączamy komputer, odpalamy Kurida i jesteśmy tam, gdzie byliśmy, czytamy dosłownie.
0: I wszystko się zawiesza, bo już miałem taką sytuację też.
1: No,
0: bo miałem, i wszystko się zawiesza, bo miałem ponad 130 dokumentów otwartych właśnie w ten sposób.
1: No to się wywaliło. Przepraszam. Jak to się mówi, problem istniał między krzesłem a klawiaturą. Jak użytkownik był, no to jakby program...
0: Trzeba było wyłączyć tę opcję po prostu w ustawieniach Curida, bo on zapamiętywał każdy dokument, nawet ten najkrótszy, i w rezultacie, ja nawet o tym nie wiedziałem, mi się zapamiętało tych dokumentów chyba ze 130 i zaczęło się wszystko zawieszać.
1: A nie, a to ja to miałem po prostu prostszy sposób. Każdy dokument, którego nie chciałem mieć zapamiętanego, zwyczajnie zamykałem.
2: Tylko trzeba pamiętać, że nie Ctrl-W, tylko Ctrl-F4, bo Ctrl-W to jest tam licznik słów, to takie licznik może być słów, mylące.
1: Tak, to jest fakt, ale no w każdym razie dało się to sensownie. I ja powiem tak, ja na Kuridzie przyjechałem w liceum całe i ja w tym momencie nie wyobrażam sobie, nawet na Macu, znaleźć jakiegokolwiek oprogramowania, szukałem i nie ma, które do tego, do czego ja Kurida używałem, sprawdziłoby się tak dobrze. I podejrzewam, że jeżeli ja bym miał być teraz konkretnie w liceum i jakby mierzyć się konkretnie z tymi samymi dokumentami, z którymi się wtedy mierzyłem, to Kurid byłby jedną z takich rzeczy, która by mnie głęboko skłoniła do zastanowienia się, czy nie pozostać przy Windowsie. Teraz na szczęście nie mam takiej potrzeby i to co jakby ja teraz czytam, jestem sobie w stanie w ten czy inny sposób przystosować, i to najczęściej nie są PDF-y, a jeżeli są, to nie takiej wielkości. No ale jakby wtedy to mi Kurid bardzo, bardzo dużo pomógł i ja szczerze mówiąc, no nie znam lepszego czytnika od Kurida. To, że się trafi jeden dokument na 20, ale to jest dosłownie jeden dokument na 20, jeżeli nie mniej, którego Kurid faktycznie gorzej obsłuży, to jest inna sprawa.
2: No w kwestii interpretacji dokumentów to powiedzmy sobie szczerze, najlepiej radzi sobie Adobe. No bo tak, ale żeby no to tak, było dokładnie efektywne...
3: Wiecie, co, teoretycznie to... tak, aczkolwiek na przykład u mnie w pracy, no ja też muszę korzystać z takich czytników, no bo jak robię te książki, no to muszę sobie co jakiś czas je sprawdzać, jakieś rozdziały, jakieś miejsca podziałów i tak dalej, i tak dalej. I na przykład zauważyłem ciekawą rzecz, że w tym fajnie Chrome się sprawdza.
1: Tak.
3: Bo Chrome umie nagłówek wstawiać chociażby w miejscu, w którym ani Curit, ani Adobe w ogóle nie widzi, że jest cokolwiek, tylko że Chrome, zanim się tam załaduje taka duża książka, to trzeba poczekać na przykład 40 sekund albo minutę, bo on sobie to tam ładuje i on to załaduje, bo naprawdę ładowałem już duże książki do Chroma, bo musiałem poniekąd i on to w końcu zrobił, tylko to chwilę musiało mu zająć, natomiast no
1: tak.
3: Nawigacji po dokumencie nie ma jakichś różnych fajnych opcji. Natomiast
1: przejście do strony chociażby, tam jest problem z Chromem.
3: Natomiast muszę jeszcze tego Bookworma sprawdzić, no bo na pewno przydałoby mi się narzędzie, które dobrze

0: Zczytuję rozdziały. Nie wiecie, jak to jest w tym układzie?
1: Nie wiem, czy tam jest teraz przejście do stron. Wiem, że tam był problem na przykład z przepisami. Bookworm jest o tyle fajny, że Bookworm ma fajny dostęp do spisu treści. I jeżeli ten PDF ma spis treści i ma ten spis treści zrobiony dobrze, to jakby jest fajnie, bo Bookworm ma od razu pole edycji, widok drzewa, pole edycji, widok drzewa. Jakby z tego się składa w ogóle interfejs Bookworma. Czego Bookworm chyba nie ma, przynajmniej nie miał, jak go ostatnio testowałem, nie miał na przykład wsparcia wielu dokumentów i jakby co z tego, że w Kuridzie otwarcie takiego PDF-a też może trochę potrwać, jak jego sobie otworzę raz i ja sam mogę mieć otwartych tych PDF-ów 5 i się tylko po prostu szybko przełączyć na ten, który mi potrzeba, no na Bookwormie nie mam takiej opcji, bo tam jest otwarty jeden. No ale ja mówię, potestuj, potestuj, potestuj, bo jakby każdy ma też inne problemy. Jak ja to stosowałem, no jak ja wtedy jeszcze używałem Curida w zastosowaniach takich bardzo, bardzo szkolnych, to się sprawdzało inaczej. W zastosowaniach, nie wiem, przeczytać sobie faktycznie raz na 2 tygodnie fakturę, to się z kolei coś innego sprawdzi i bez sensu może wydawać pieniądze na Curida, ale ja naprawdę miałem taki moment, już nie pamiętam o co tam chodziło, ale przez chwilę nie miałem dostępu do tego Curida i no bolało, bolało, bardzo bolało. Więc są po prostu zastosowania, mówię, dużo dokumentów, dużych dokumentów, szybka praca, praca z widzącym, tu musisz szybko przejść, gdzie Curid jak dla mnie jest nadal bezkonkurencyjnym, biorąc pod uwagę trzy systemy programem, no to Curida tutaj nic nie jest w stanie zastąpić. Chociażby nawet taka głupota, której też gdzieś tam brakuje w wielu programach, czyta się nawet zwykłą książkę, taką, że tak powiem, dla siebie, i można sobie szybko sprawdzić procenty, ile procent już przeczytaliśmy. Zakładki, o właśnie, to jest też bardzo ważne w podręcznikach. Móc ustawić sobie zakładkę tymczasową i przejść do tej zakładki, gdzie w większości programów to jest utwórz zakładkę, nazwij tę zakładkę, i jak chcę przenieść tę zakładkę szybko w inne miejsce, to usuń starą zakładkę, przejdź w nowe miejsce, utwórz nową zakładkę, nazwij zakładkę. Gdzie w Curidzie, powiedzmy, był sobie tekst i pod tekstem były jakieś zadania, no to ja sobie byłem w stanie ładnie na początku tekstu utworzyć zakładkę tymczasową i jak z, powiedzmy, konkretnego zadania musiałem przejść sobie do początku tekstu, to już bez chodzenia strzałkami i próby przeklikania się przez dwie strony, można sobie było szybko, praktycznie jednym skrótem przeskoczyć do tej zakładki, którą sobie przed chwilą utworzyłem. No to przyspieszało pracę, to przyspieszało pracę, nic innego nie daje nam czegoś takiego. No ale to mówię, w tej kwestii każdy ma jakieś swoje sposoby na pracę i każdy może mieć jakiś swój czytnik, który dla niego będzie działał najlepiej. Nie na Macu, to trzeba przyznać, mam z tymi PDF-ami problem i jest ten Chrome, jest to wszystko, jakoś to działa, bo da się. Safari też jakoś to umie. Google, ten cache googlowski też sobie bardzo często radzi tam, gdzie on działa. Ale no, pod tym kątem, jeżeli ten QuinReady faktycznie na tego Maca wyjdzie i jeżeli to będzie coś sensownego, to ja się myślę bardzo ucieszę, bo jest nam coś takiego jak najbardziej, myślę, potrzebne.
2: No okej, to teraz przechodzimy do kolejnego tematu, jakim jest Juicy. Chyba tak to się powinno wymawiać. Tak, Tomku?
3: Nie wiem, ja słyszałem chyba juice, ale
2: A
3: nie,
2: może
3: juice,
2: juice?
3: jutro w
2: Juice,
3: każdym razie się
2: tak.
3: pisze.
2: Może juice, ale co to właściwie jest?
3: Juice, o tym nawet już wspominaliśmy, chyba nawet w dwóch tych flow przeglądach, ale niekoniecznie każdy musi o tym wiedzieć i pamiętać. To jest taka biblioteka dla programistów, czyli takie narzędzie dla programistów, które pozwala robić interfejsy graficzne do oprogramowania, zwłaszcza
2: A
3: audio. I tam
2: do tych
3: są
2: różnych
3: różne,
2: instrumentów VST, tak? Chociażby.
3: między innymi w ogóle do oprogramowania audio, i to tam są wsparcie dla tych różnych i kontrolek, i nawet jakichś tam systemów MIDI, coś, bo to jest taka cała biblioteka, która jakby wspiera i wyświetlanie, i jakby całą obsługę różnych różnych rzeczy, które są tam przydatne w dźwięku i wielu producentów rzeczywiście tej biblioteki, z tego co mi wiadomo, używa. No i ta biblioteka już jakiś tam czas temu zdobyła jakąś dostępność. To znaczy, no, tworząc tam jakoś wtyczkę, można, i to nawet deweloperzy, którzy nie są świadomi dostępności, no nieraz tworzą wtyczki, które są przynajmniej częściowo dostępne. Tam może nie jest dostępność wzorcowa, tam są pewne problemy, natomiast tam się da zgłaszać, że nie działa to i jest szansa, że oni to naprawią. I teraz w JUS wersji 6.1 w no, takiej notatce prasowej coś się zmieniło i to jest na różnych dużych portalach. To jest na przykład taki portal KVR Audio, to jest chyba największy portal, jeżeli chodzi o newsy z dziedziny oprogramowania dla muzyków. Tam jest na pierwszym miejscu napisane w tym, co nowego w JUS, to jest accessibility, czyli dostępność. I jest napisane, że dostępność na Windowsa, na Maca, na iOS-a i na Androida ponoć jest już dodana. Bo my też rozmawialiśmy, że to na Windowsa, na Maca też w sumie jest, na iOS-a to ma wyjść, a na Androida to może kiedyś wyjdzie. No to według tej notatki, no to wyszło to już na wszystko. Bo kiedyś to już jest już. Teoretycznie. No i jeżeli by tak się stało, to jest szansa, że no, po pierwsze, więcej tego oprogramowania dla muzyków będzie dostępnego, a po drugie, co najważniejsze, to jest kolejna rzecz, która promuje mimo wszystko dostępność, bo to jest firma,
2: oczywiście,
3: która jak rzadko która firma przyznaje się do tego, że dba o osoby niewidome. Bo ja na przykład spotkałem się chyba 10 lat temu z jakąś wtyczką, która miała tryb dostępności. Natomiast o tym, że ta wtyczka ma tryb dostępności, to ja dowiedziałem się zupełnie przypadkowo. Nie było to napisane na stronie, nie było to napisane nigdzie. To gdzieś tam trzeba było wejść w jakiś specjalny link, który gdzieś tam ktoś podrzucił, gdzieś coś. I się okazywało, że ten producent ma specjalne wtyczki dla niewidomych, ale to było ukryte przed światem, jakby to, nie wiem, był jakiś wstyd dla producenta, że zajmuje się osobami niewidomymi. Nie wiem, z czego to wynika i wielu w ogóle jeżeli robi coś z dostępnością, to nigdzie o tym nie umieszcza informacji. Natomiast ten trend na szczęście się zmienia, no bo Native Instruments w tych swoich instrumentach serii Complete, w instrukcji co prawda obsługi, to nie jest na stronie napisane, nie wiem, wielkimi wołami, że to jest dostępne, ale w instrukcji tam w jakimś takim w ogóle takim wstępie chyba jest napisane, że jeżeli jesteś osobą niewidomą, to naciśnij takie a takie przyciski na klawiaturze, one się znajdują tu i tu i wtedy włączy ci się dostępność. I jakby potem już jest cała dalsza część podręcznika. Natomiast no, JUS to jest chyba pierwsza taka firma, bo nie pamiętam, czy Native Instruments Complete o tym pisał tak otwarcie i tak na pierwszym miejscu, że w tej wersji 6.1 to przede wszystkim jakby pierwszą rzeczą, o której jest napisane, to jest dostępność. I bardzo to cieszy. Już jakby abstrahując od samego faktu, że to jest dostępne.
1: Tam jest w ogóle podobno ciekawsza historia, bo oni podobno ostatnio zmienili właściciela, oni się tam połączyli, jedna firma z drugą, coś tam się działo. I podobno poprzedni właściciel to wiedział o problemie, ale jakby specjalnie nic z nim nie robił i jakby widać było ewidentnie, że nie zależy mu na tym i kompletnie nie jest priorytetem, żeby cokolwiek z tym problemem zrobić. Gdzie teraz podobno zmieniła się firma, zmienił się zarząd, jakby góra, która decyduje, no, nad jakimi rzeczami będą pracować, a nad jakimi nie. I podobno gdzieś tam jedną z pierwszych rzeczy, jaka tam od tej góry poszła, było to, żeby się właśnie zająć tą dostępnością i no, było takie polecenie i tę dostępność faktycznie zrobić. bo są ludzie, którzy tego potrzebują i to tak nie wypada, żeby tego nie było.
2: Warto no tylko pamiętać o tym, warto tylko pamiętać o tym, że niestety to teraz trzeba poczekać, aż twórcy tych różnych programów wykorzystujących tę bibliotekę zaktualizują.
3: Na szczęście, no wtyczki generalnie VST to jest coś, co się aktualizuje często gęsto. Znaczy mało jest takich wtyczek, które no sobie są i one są sobie od lat nieruszane. Znaczy są tym się wtyczki, są też producenci, no właśnie ci duzi gracze, więc no oni robią dobre wtyczki, którzy mają własne rozwiązania. No niemniej, no to jest już coś, o czym się zaczyna mówić, więc jest szansa, że no gdzieś tam no da to komuś po pierwsze do myślenia, po drugie, jeżeli faktycznie jest jak mówisz, a to by się zgadzało z tym, że no na pierwszym miejscu jest ta dostępność tutaj wspomniana, że ta dostępność będzie zrobiona w miarę dobrze, to nie będzie tam, że a se zrobiliśmy, dobra, a teraz lecimy z poważną robotą, tylko że może no jest szansa, że no będzie to zrobione dobrze, ale no zobaczymy.
2: Pożyjemy, zobaczymy, tymczasem mamy na antenie Michała, witaj.
4: Witaj, jestem na antenie?
2: Tak, już.
4: No dobrze, bo ostatnio miałem jakieś problemy, być może to brak update'u Zooma. No to cześć, Michał Kasperczak, no chciałem się podzielić, z jednej strony publicznie podziękować za te wszystkie audycje, bo naprawdę super się słucha i bardzo mnie to jakoś inspiruje do odkrywania różnych aplikacji i różnych rozwiązań. No i po drugie chciałem się troszkę podpytać, podzielić gdzieś tam na bieżąco tym, o czym gdzieś tam mówimy. No wracając do tych czytników Qrit i Bookworm, to no zgadza się, każdy program ma swoje jakieś tam i wady i zalety, przy czym no tutaj się zgodzę z tym, co Mikołaj mówisz, że że Qrit rzeczywiście, on dobrze wczytuje wiele tekstów, nie ma z tym żadnego problemu, ten procentowe sprawdzenie też super. Mnie trochę drażnił Qrit, jak czytałem, czasem tak byłem zmuszony z jakichś powodów coś sprawdzać i czytać linia po linii i próbować nawigować po akapitach. I tu jest problem, bo Qrit to tak bardzo tekstowo parsuje, on bardzo dużo jakoś tak pustych linii generuje. To oczywiście zależy od typu dokumentu, niemniej jednak coś takiego zauważyłem. Z kolei Bookworm nie ma z tym problemu, ale trzeba się trochę przyzwyczaić do nawigacji w sensie takim, że tam te strony, te można sobie włączyć, wyłączyć te oznaczanie stron, on ma jeszcze, Bookworm ma te adnotacje, komentarze, których z kolei nie ma Qrit, także tam trochę tych różnic jest. Też ostatnio właśnie sprawdzałem się, zdziwiłem, że Bookworm tylko jedną książkę pojedynczo wczytuje dokument. I się zdziwiłem, że jakieś miałem problemy z zamykaniem Bookworma i też z jego stabilnością. I znowu, nie wiem, może to coś u mnie się dzieje z Windowsem, bo to kolejna aplikacja, z którą mam taki problem, więc być może to coś u mnie. No ale niemniej takie jednak problemy były. I nie wiem, tu się chciałem zapytać, bo co się dzieje z tą stroną, bo ja gdzieś szukałem i jakby w internecie nie było tej strony Bookworma, jakbym nie mógł jej znaleźć.
1: Gdzieś na GitHubie, ale to jest gdzieś na GitHubie.
2: Oficjalna strona ma problem z certyfikatem.
5: Aha, to Blind Panda? Ona nie działa?
2: Tak, tak.
4: No nie, ciągle nie ma, not found i tam albo właśnie...
2: Nie, jest problem z certyfikatem, przed momentem zajrzałem i tam mają jakiś kłopot.
4: Ale ten
2: kłopot.
4: Bookworm, słuchajcie, bo ja go tak od lutego, on się update'uje jakoś, on sam się powinien update'ować w ogóle? Tam coś się dzieje? Tak od stycznia tego w ogóle? Wiemy to?
5: No od jakiegoś czasu nie wiem, czy nie był jakiś update, on nie był jakoś teraz kwiecień, maj? Jakoś tak później chyba niż styczeń, luty. Ten taki wielki, co tam była jakaś Wikipedia, te jakieś PDF, Wordy, te doszły nowe formaty.
4: To ja wersja chyba, na Maca. Ja chyba tego Linuxa. Nie mam, to muszę sobie ten... A Bookworm też jest na Maca? Bo tego nie wiem.
5: Na Linux chyba miał być, ale nie.
4: Na Linuxa,
5: chyba nie? Tak.
4: No na Macu jeszcze jest taki program, też dawno nie rozwijany już przez K7, przez Miłosza Staszewskiego, Scarlet, taki czytnik EPUBów. On, ja go kiedyś używałem i on wydawał się ok, ale on też miał jakieś takie problemy troszkę voice-overowe z nawigacją, ale nie pamiętam, powiem szczerze, o co tam chodziło, bo to, co chciałem, to przeczytałem tak jakby, ale tu niestety nie umiem teraz miarodajnie powiedzieć, co tam, co było z tym programem, o co tam chodziło. To jest, czyli to jest jakby jedna rzecz, te czytniki książek. Druga rzecz, chciałem się zapytać, bo często, no, bo pewnie no, te newsy ciekawe i warto gdzieś tam projekt śledzić, ale mówicie o tym, o tych programach Natantech różnych. Ja przyznam szczerze, ja mam problem z interfejsem tych aplikacji. One mnie denerwują, ja nie umiem ich używać i nie umiem się do nich
2: powiem ci, Michale, tak. Ja też nie przepadam za programami Natantecha, jeżeli chodzi o ten interfejs, ale polecam sobie sprawdzić to narzędzie do prezentacji.
4: Okay.
2: Bo to jest coś, no, co bardzo, ale to bardzo ułatwia przeglądanie prezentacji w PowerPoincie. Nie próbowałem się jeszcze bawić w tworzenie, co też jest możliwe za pomocą tej Luna Presentation. Chyba tak się nazywa ten program, ale przeglądanie jest naprawdę proste, szybkie i wygodne. Także polecam.
4: No to się muszę się do ciebie zgłosić na jakieś prezentacje.
2: Sunrise Waterfallem ostatnio próbowałem się bawić, ale...
4: ale... To jest ten kalendarz, a teraz jest nowy jakiś.
2: To jest to do tworzenia tych stron.
4: A przestań w ogóle. Dobra, to może...
2: Próbowałem się tym bawić, bo on ma nawet wsparcie bazowe WordPressa. Ale jak to jest zrobione i jak to działa... Powiem szczerze, nie przemawia do mnie kompletnie filozofia.
4: Ale ja w ogóle ja nie rozumiem tego interfejsu, te klawisze, wszystko tab, jakieś te, nigdzie nie ma w menu kontekstowym. Ja wiesz, włączam menu kontekstowe. Ja wiem, że tam jest help, sobie można to w helpie przeczytać, tam wszystko niby, znaczy nie niby, no można, ale żeby to było jakieś takie przyjemne, no nie.
2: No jest to specyficzne, to trzeba przyznać, to jest specyficzne, ale Luna Presentation z czystym sumieniem mogę polecić, bo naprawdę fajnie się prezentację przegląda.
4: To w ogóle właśnie, ja się tak trochę, właśnie tutaj to trochę przechodzimy do tego, gdzieś tam co tydzień temu się mówiło, o tej dostępności, o co też Mikołaj tak fajnie mówiłeś, co mnie też tak zainspirowało tydzień temu, o dostępności i o tym właśnie jak coś, że można coś zrobić, ale nie zawsze to jest wygodne. Ja tu właśnie w tych programach niestety na tamtek tak się czułem i to mi trochę tak właśnie przypominało oczywiście w granicach proporcji, tak, bo to nie do końca trafione, ale trochę mi to właśnie Maca przypominało, że ja wszystko mogę zrobić voice over kursorem, ale nie zawsze to jest takie szybkie, nie zawsze to jest takie gdzieś tam wygodne. I stąd no to, co właśnie też pisałem jakąś tam godzinkę niecałą temu, że trochę też dzięki tym wszystkim narzędziom, które się rozwijają i dzięki, no tak, dzięki nim, no chyba jednak u mnie Windows wygra, a nie Mac, bo o ile no bardzo gdzieś tam mocno w Maca wszedłem przez ostatnie ładnych kilka miesięcy i myślę, że mogę go śmiało już produktywnie i sensownie używać, no to jednak... No, pojawiły się trochę takich rzeczy pod Windowsem, jak właśnie Fluent Search, jak wtyczka, ten notatnik markdownowski do NVDA. Nie wiem, czy o tym mówiliście, pewnie będzie przy okazji nowych wtyczek gdzieś tam. Jak te wtyczki hiszpańskie, o którym no, głównie Paweł wspominał, mówicie, te wszystkie podglądy audio i tam skracanie, nie skracanie, tylko direct linki do plików umieszczonych w chmurach. No to są takie kurcze rzeczy, niby takie, sam to krytykowałem trochę, że dużo tego, że coś tam, że ten i niby tak, ale tu się sprawdza jakby maksyma, taka idea pana Kalbarczyka, że to jest robione przez niewidomych dla niewidomych. Muszę powiedzieć, że ma to sens, więc to jest to. Teraz jeżeli chodzi jeszcze dwie rzeczy o Twistcake, no to zgadzam się, Twistcake walczy tutaj z Twitterem, nie wiem dlaczego tego Twittera mi wywala po jakimś zautoryzowaniu po kilkunastu minutach gdzieś tam. Mówię, no może to jest jakiś mój problem, nie wiem czy inni to kiedyś potwierdzą czy nie, ale coś z tym Twistcake'em nie do końca jest, no nie jest to do końca takie, wydawało się to stabilne, a jakoś nie mam do końca zaufania, więc no, a jeszcze po tym, co słyszę, jak jest na Macu, to troszkę mi się odechciało i na Macu tego już nie zainstaluję. Czyli to jest...
1: O tyle warto, jeżeli chcesz faktycznie mieć tego Telegrama na Macu w ten czy inny sposób...
4: No wiem, no nie mam wyjścia trochę.
1: To nie ma wyjścia, to jest najlepsza opcja. To jakby jest najmniejsze zło, ale tak poza tym to owszem, no Twitterific,
3: Kosztuje te 40 zł, bo kosztuje, ale myślę, że warty jest.
4: Ja wiesz co, ja paradoksalnie, wiesz czego ja używam? Ja używam tego starego Night On, tego Yorofukuro. On jest tak szybki, on jest oczywiście, on nie wspiera wielu funkcji Twittera, ja sobie
3: no
4: zdaję
3: właśnie.
4: Sprawę, ale on jest tak szybki po prostu. Naciskam H, momentalnie mi wyświetla oś użytkownika, mogę sobie szybko tam przejrzeć, escape, zamyka, coś tam. Tak wiesz, do szybkiego, nie nawet odpowiadania, coś, tylko takiego przejrzenia po prostu Twittera. Aha. Używam.
3: To nie, ja nie lubię, bo on z tego co pamiętam, czy on potrafi wyświetlać tweety cytowane? Bo on chyba miał z tym problem.
4: Tak,
3: jeżeli...
4: on to stare RT jeszcze takie wyświetla, wiesz, tak jak kiedyś to jak tam Twitter, nie Twitter, tak, Twitter, jak
3: Twitter,
4: kiedyś
3: tak.
4: Lat temu.
3: Mhm. Tak, tak, tak, no właśnie.
4: Mhm. To jest to. No i on tam nawet nie wspiera tych długich tweetów, no wielu rzeczy.
3: No
4: wielu
3: właśnie,
4: rzeczy
3: jakby dla mnie jako takiego troszkę power usera bardziej, no to nie. Ja bym może i chciał, gdyby to było rozwijane, to faktycznie, no ale że nie jest, to
4: no
3: niestety nie do końca mi to gdzieś tam podchodzi.
4: A mówiliście już w którymś, chyba mi to umknęło, a może nie było, bo to rzecz może być ciekawa, w ogóle nawet może na osobnego newsa gdzieś tam za tydzień, blog na Eltenie, blog Grzegorza Złotowicza i Dawida Piepera, nauka programowania.
2: Wspominaliśmy o tym, ale gdzieś tak ledwo zawzmiankowaliśmy, a rzeczywiście wydaje mi się, że ten blog jest wart tego,
4: nawet może osobnego podcastu,
2: żeby o nim powiedzieć szerzej i więcej, czyli blog Zaprogramujmy Eltena, on się nazywa. I to jest rzeczywiście no, wyjaśnione programowanie od podstaw plus jeszcze dodatkowe przygłady. No i oczywiście wszystko kręci się wokół Eltena, wokół tego środowiska, bo tam tworzone będą programy właśnie na tę platformę. Natomiast taki ogólny zarys zasad programowania, zwłaszcza tego obiektowego, no to już z tych pierwszych postów można też wywnioskować i zrozumieć trochę, o co w tym chodzi.
4: Mhm. To jeszcze ja na koniec pozwolę sobie, mam Tomek do ciebie pytanie, takie odnośnie Androida i dwóch telefonów i gdzieś tam mikrofonów, bo będę miał okazję być może dostać jeden z telefonów androidowych i myślę albo nad jakimś Samsungiem takim lepszym typu Galaxy S2020 FE, albo nad Google Pixel 4. I oczywiście mam świadomość no, jakby różnic i tak dalej, ale tak z twojej perspektywy może gdzieś tam słyszałeś oba telefony w działaniu albo wiesz co mówią na grupie androidowej, bardziej byś polecał tego Samsunga czy Pixel jako taki sprzęt pomocniczy? Pod kątem audio, mikrofonów, głośników, no nie wiem jeszcze czego, responsywności ekranu, choć to chyba nie ma znaczenia jakoś tam.
2: No pytanie, czy Tomek jest gdzieś teraz z nami?
4: Właśnie Pawła już o to pytałem, a wiem, że też Tomek te grupy śledzi, to mówię, jeszcze gdzieś tam podpytam. Jakby
2: no chyba drugą. Tomka, chyba,
4: nie,
2: chyba
4: no
2: Tomka
4: to,
2: na razie,
4: to,
2: chyba
4: tam
2: Tomka
4: tam
2: na razie nie ma.
0: Już jestem, przepraszam. Miałem jakiś problem z odblokowaniem telefonu. Możesz powtórzyć?
4: Tak, wiesz co, chodzi mi o Androida. Oczywiście wiem mniej więcej, co to są za sprzęty, jakie tam różnice ten, ale z twojej perspektywy na tyle, na ile wiesz, bardziej Google Pixel 4, czy bardziej Samsung Galaxy na przykład 2020?
0: Nie, żadnych Samsungów, to znaczy z mojej perspektywy oczywiście. Miałem kilka Samsungów, z każdym były dziwne problemy, na przykład teraz...
6: Czyli tak ja ci powiedziałam też.
4: Mm-hmm, tak, właśnie, nie wymieniłem cię.
0: Znaczy zaraz, rok temu kupiła, dostała w zasadzie z sieci jakiś telefon, wybrała Samsunga, to wspólnie wybraliśmy tam A21N, więc taki raczej budżetowy, bo to się tak strasznie muli. Mam Nokia 4.2, to jest Nokia naprawdę budżetowa, ona kosztowała swego czasu 450 zł. Ten Samsung kosztuje dwa razy tyle, chodzi dwa razy gorzej. I generalnie Samsung kiedyś miał taką, znaczy nadal ma niestety taką opinię, takiego telefonu, że chcesz poznać Androida, chcesz przejść z iOS-a na Androida, to wybierz Samsunga, bo będzie
4: no,
0: to takie
4: fajne.
0: No właśnie,
4: ja trochę miałem taką ideę, że niby
0: nie.
4: Samsung 2 o tą dostępność, że bardziej tak wie
0: to
4: że
0: było
4: prosto będzie.
0: To było kiedyś, to znaczy teoretycznie tak jest nadal. Oni się z Googlem przecież dogadali swego czasu, że tylko na Samsungach, znaczy to taka legenda trochę krąży, nie wiem na ile jest prawdziwa, ale fakt faktem, że tylko na Samsungach działały gesty z użyciem więcej niż jednego palca, te tak zwane wielopalczaste. Teraz to ma wejść do wszystkich telefonów. W każdym razie nie. Moim zdaniem no można Pixela, tylko Pixel chyba oficjalnie nie jest wspierany w Polsce. Moim zdaniem na ten moment, znaczy tak, ja mam Motorola i to jest któraś Motorola, która dobra, nie jest telefonem zupełnie bezbłędnym, natomiast jest to telefon, który po prostu robi to, co ma robić. Nie ma z nim większych problemów, tam jest w miarę czysty Android. Tak samo na tych Nokiach. One mają swoje jakieś tam za uszami. Niemniej to jest firma, która no, to działa. Co do chińskich firm, to są zwolennicy i przeciwnicy. Tam jest ten Android mimo wszystko modyfikowany. Więc ja bym raczej ten telefon polecał ludziom, którzy chcą grzebać. I chcą sobie testować, patrzeć, a to, a sio, a jak to, a jak tamto, a może coś, a może tu. A jeżeli chcesz poznać po prostu Androida w działaniu, to telefon z jak najbardziej takim czystym systemem, czyli o ile mi wiadomo, właśnie Motorola, właśnie Nokia, no Paulino ma teraz OnePlusa i z tego co wiem, no i chodzi ten telefon dobrze. Natomiast no jest jeden OnePlus, nie wiem jak te słabsze OnePlusy się tutaj sprawdzają. No bo oprócz mnie, Motorola i Nokia to ma powiedzmy kilka osób, no więc jakoś to można tam sprawdzać.
4: No to wiem, trochę się orientowałem. I komentarzy tutaj też nie ma. Generalnie komentarzy nie ma takiego czegoś, że na przykład on, nie wiem, na jakichś aparatach działa gorzej, a na jakichś lepiej. Nie ma takiego,
0: znaczy,
4: takiej prawidłowości.
0: Że na Samsungach były swego czasu problemy, tam z launcherem Samsungowym tam coś się działo dziwnego. Natomiast no w każdym razie na tych takich właśnie telefonach z czystym Androidem raczej powinno być ok. Najlepiej działa na 11, na 10 tam były pewne problemy z działaniem. Także no najlepiej mieć jakiś telefon z nowym 11 Androidem.
4: Rozumiem. No okej, okay, no dobrze, to gdzieś tam dzięki za informację. No i to chyba z mojej strony, co? Z mojej strony tak myślę, czy wszystko powiedziałem, ale chyba to jest tak, chyba to tyle. Także pewnie słucham dalej, a jak nie słucham, to dosłucham później. I co? I dziękuję.
2: Dzięki również, Michale, za telefon. No i oczywiście czekamy na kolejne. Jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić bądź też napisać, no to śmiało. kontakt.tyflopodcast.net. Tam jest link do Zooma, tam możecie napisać. No i Facebook oczywiście. Na Facebooku też jesteśmy i czekamy. A teraz było już o Windowsie, było o Macu, było o iOSie, nie było o Androidzie. No to teraz będzie o Androidzie, a konkretnie o nowościach w dostępności, w czytnikach ekranu na Androida. O tym Paweł.
5: Mamy nową wersję pakietu ułatwień dostępu Google, czyli tam, gdzie jest TalkBack, Switch Access i też czytanie na głos, Selective Speak. I tutaj Google właśnie pokazuje, w jaki sposób kończą się różne jego eksperymenty. Odkąd grupa Ice Free przestała istnieć w takiej formie, w jakiej my ją znaliśmy, czyli jako grupa dyskusyjna, a nie typowo grupa informacyjna, nie pojawił się żaden oficjalny changelog do tej wersji, ani w sklepie Play, ani na liście Ice Free, gdzie zazwyczaj się to pojawiało. No więc użytkownicy są pozostawieni troszkę sami sobie i rozpracowują na własną rękę zmiany. Po pierwsze, zmianą największą chyba jest numerek wersji, który z 9.1 wyskoczył na 12.1, prawdopodobnie po to, żeby dostosować się do numeracji stosowanej przez Samsunga wcześniej w Voice Assistencie, w asystencie głosowym. I aktualnie właśnie w pakiecie ułatwień dostępu, który dla tej marki jest dystrybuowany. Co się zmieniło? No niewiele, jak na to, jaki podskok w numeracji. Nie jest tak, że zostaliśmy zasypani funkcjami. No i tutaj znowu pokazuje się kolejna słabość Google. Wypuszczone są dwie wersje na rok, z czego w każdej jest powiedzmy po jednej czy dwóch większych zmianach, troszeczkę paru mniejszych i to jest tyle. No nie wygląda na to, że współpraca z Samsungiem doprowadziła do nie wiadomo jak rozbudowanych jakichś powiedzmy prac, ale okej, okay, mamy nową wersję i co w niej mamy? Mamy nareszcie po wielu, wielu latach opcję wyboru, czy chcemy wpisywać litery na klawiaturze, odrywając palec, czy stukając dwukrotnie w literę. Na ten moment funkcja działa jedynie z Gboardem najnowszym. Nie wiadomo, pewnie też z Samsungową klawiaturą, ale w tamto już działało wcześniej, jeszcze jak to był Voice Assistant. Jeszcze zanim był w ogóle Voice Assistant, bo pamiętajmy, że Samsung jako jeden z pierwszych w ogóle wprowadził na swojej klawiaturze natywnie wsparcie tego takiego trybu. Chyba od Galaxy S5 począwszy. No ale okej. Okay. Okazuje się, że nie wiemy nawet w tym momencie, czy twórcy klawiatur trzecich, jakichś innych, alternatywnych, mają jakąś możliwość programistycznie do tego się wgryźć, żeby i ich klawiatury wspierały to API, czy tą funkcję w TalkBacku. No nie wiemy tego. Może się dowiemy, ale na ten moment nie wiemy. Po drugie, ustawienia echa klawiatury, czyli tam, czy mają być odczytywane znaki i słowa, czy nic, zostało rozbite na dwie podkategorie, na klawiatury programowe i klawiatury sprzętowe. To jest też funkcja, o którą długo, długo społeczność prosiła. No nareszcie się doczekaliśmy. Trzecia rzecz, jest to nowa opcja w szczegółowości, którą jest nawigowanie, jeżeli przesuwamy się po chyba nawet znakach, słowach i tak dalej. Opcja nawigowania po obszarach ekranu. Obszary ekranu są tu rozumiane jako różne części ekranu. Czyli na przykład okno aplikacji, pasek nawigacyjny, ten u dołu, panel głośności, panel powiadomień i tak dalej. Możemy teraz gestami przeskakiwać między tymi panelami i się po nich poruszać, żeby ich nie musieć eksplorować palcami po ekranie. No, miło coś takiego widzieć, zwłaszcza w przypadku powiedzmy tych paneli głośności i tak dalej, które się na chwilę pojawiają, za chwilę znikają. Czasem ciężko w nie trafić, zwłaszcza jak ktoś ma gdzieś nieskoordynowane powiedzmy ruchy rękami lub jakieś problemy z motoryką. Do tych nawigacji można też przypisać osobne gesty oraz skróty klawiszowe, to warto wiedzieć. No i teraz wchodzimy już w takie rzeczy kosmetyczne, które zostały odkryte przez ludzi, nie tyle gdzieś powiedzmy ogłoszone w changelogu, co po prostu gdzieś tam poodkrywane przez osoby, no, które testowały już tą wersję i o pewnych rzeczach się przekonały. Więc mamy takie zmiany w zachowaniu TalkBacka różne. Po pierwsze, nazwa obszaru ekranu jest teraz wymawiana przed elementem, który podświetlamy. Jeżeli pamiętacie, no to na przykład od kilku ostatnich wersji, jeżeli podświetliliśmy na przykład przycisk wróć albo ekran główny, no to słyszeliśmy komunikat ekran główny, obszar pasek nawigacji. To teraz będziemy słyszeć najpierw obszar pasek nawigacji, a potem element ekran główny na przykład. Zdaniem autora tego artykułu, tu się powołuje z jednej strony na Tiflo.comp, to te pomniejsze zmiany, to znaczy to te większe zmiany, takie bardziej ogłoszone. A francuski portal Proc Access informuje o tych pomniejszych właśnie. No zdaniem autora nie jest to dobra zmiana. No będzie dużo nam gadało jakichś informacji, których możemy nie do końca potrzebować zawsze. Opcja pozwalająca na wybór elementu przez stuknięcie pojedyncze w ekran zamiast podwójnego po jego podświetleniu już nie jest oznaczona jako eksperymentalna. Tu autor pisze, że nie zauważa zmian w zachowaniu funkcji. Jest ona dalej niestabilna, tak jak była. Później mamy informację o tym, że gdy dotrzemy do suwaka w jakiejś aplikacji, nie ma już komunikatu domyślnie, żeby go zmieniać, jego wartości klawiszami głośności, a raczej żeby używać gestów przesuwania po ekranie, czyli tych gestów chyba lewo, prawo, prawo, lewo, standardowych. Bo ja wiem, ja wolałem klawisze głośności. Rozumiem, że ta opcja z klawiszami głośności nie jest wyrzucona, po prostu nie jest już promowana w informacji dodatkowej, w tej wskazówce, która jest nam odczytywana. TalkBack wydaje się być w stanie rozpoznawać obrazy. Tu chodzi chyba o to, że jeżeli są jakieś niezaetykietowane elementy albo obrazki, to on próbuje coś tam rozpoznawać, próbuje jakiś tekst odczytać. Tu jako przykład jest podany YouTube, gdzie jest czytane już zamiast po prostu nagłówka YouTube, to YouTube obrazek, zdaje się. Więc tutaj jest coś po prostu polepszone ogłaszanie. Zobaczymy, jak to się w praktyce sprawdzi. W ustawieniach oznajmiania już nie ma kolejności konfiguracji. Rzeczywiście było coś takiego, że można było ustawić tam, czy pole wyboru zaznaczone coś tam, czy pole wyboru coś tam zaznaczone, czy coś tam pole wyboru zaznaczone. To zostało przeniesione do ustawień zaawansowanych. Przy regulacji szybkości mowy nie jest już czytane szybciej, wolniej, tylko procentowe wartości w miarę jak je zmieniamy. Jeżeli dostosowujemy tym selektorem, tą opcją prędkość mowy w tych gestach takich góra, dół, dół, góra. I jeżeli syntezator mowy przestanie być dostępny, ten, którego używamy na przykład w wyniku jakiejś aktualizacji albo crasha, to zostaniemy przełączeni na najbliższy dostępny syntezator mowy. Fajnie, problem polega na tym, że nawet gdy synteza ta stara już stanie się znowu dostępna, to TalkBack na nią automatycznie nie wraca i niestety musimy zrestartować TalkBacka, żeby do tej naszej syntezy preferowanej wrócić. Jest też błąd, okazuje się, że nawet przy wyłączeniu czytania jakiejkolwiek interpunkcji, pewna interpunkcja jest nadal czytana. Miłej poprawki za pół roku. Natomiast wyszedł też nowy komentarz, aktualizacja październikowa i są w nim następujące zmiany. Poprawiono błąd sprawdzania skryptów. Widocznie chodzi o te skrypty, które są pisane właśnie za pomocą komentarzy Tevlua. Optymalizacja rozpoznawania tekstu wideo. Rozpoznawane są teraz napisy w filmach. Nie byłem w stanie tego jeszcze zweryfikować. Jeżeli ktoś używa, wie więcej, dajcie znać, bo ja nic nie wiem. Naprawiono błąd przy dotykaniu fokusem w trybie słowo po słowie. Zdaje się, że coś tam się wysypywało. Ja nie wiem, nie używałem tego już dawno. Dobrze, że jest lepiej. Zoptymalizowano prędkość chyba tych gestów takich, które wymagają, bo w którejś z poprzednich wersji doszły gesty polegające na tym, że przesuwamy na przykład w dół, w prawo i na tym w prawo przytrzymujemy trochę palec. To chyba coś z prędkością rozpoznawania musiało być poprawione. Wyprawiono wysypywanie się TalkBacka przy używaniu głośności dostępności. No rzeczywiście, był jakiś błąd. Ja w ogóle miałem problem taki, że kiedy używałem syntezy niesystemowej, czyli jeżeli sam sobie wybrałem głos w ustawieniach komentarzy i używałem głośności dostępności, to ten głos nie chciał wtedy mówić. Teraz rzeczywiście mówi, może też chodziło o to. Fajnie, że ten błąd został naprawiony. Wyzerowanie instrukcji, jak się domyślam, chodzi o te wtyczki, skrypty i tak dalej. Czyli jeżeli usunęliśmy chyba wszystko z kodu, to prowadziło to do wysypywania się aplikacji trzecich. A to jest ciekawe. Może dlatego też niektóre aplikacje mi się wysypywały same z siebie, bo coś tam w tych wtyczkach nie grało, które sobie tam tworzyłem do jakiegoś Telegrama czy HiQ Recordera. Coś poprawiono w globalnym przełączaniu odbierania i zakończenia rozmów. Nie wiem, co konkretnie tam się zmieniło. Optymalizacje dalsze rozpoznawania offline tekstu. Funkcja tłumaczenia tekstów wspiera aktualnie 200 języków. No to tu się ucieszą pewnie osoby posługujące się arabskim, językami Indii i tak dalej, bo tam zdaje się był dość duży problem. I poprawiono coś w opcji pokazywania fokusu na ekranie, ale to wymaga Androida 12. Ja znalazłem jeszcze kilka opcji, które nie są wspomniane w README, na przykład wspomniane już w TalkBacku przemieszczanie się między obszarami na ekranie. I rzeczywiście to tak działa, że mogę skakać między aplikacją, między tym paskiem właśnie nawigacji, gdzie jest przycisk wróć, ekran główny, ostatnie aplikacje i menu Jeshuo, które jest takim jakby widgetem pływającym na stałe po ekranie. I to jest właśnie spoko, jeżeli mamy jakąś aplikację, która ma widget pływający po ekranie, a można coś takiego zrobić chociażby MacroDroidem, Taskerem, to prawdopodobnie będzie można tymi gestami, czy w TalkBacku, czy w komentarzy, szybko przeskoczyć do tego właśnie przycisku, do tego widgetu. No i to jest super sprawa, muszę powiedzieć. Nie wpadłem na to wcześniej. Do tego doszły gesty pozwalające na przełączanie się, a właśnie, no przełączanie się między tymi obszarami jest albo właśnie w tym selektorze takim palcem w górę, w dół, czyli tam, gdzie są przyciski, teksty, szybkość mowy, kopiowanie i tak dalej. Jest też, są też gesty przełączania utworów na następny lub poprzedni. No ciekawa funkcja w screen readerze. Fajnie, że ktoś o tym pomyślał. Do tego też doszło, ale to już chyba w poprzedniej wersji, odczytywanie czasu rozmowy po tym, jak ją zakończymy. No i to chyba w dużym skrócie tyle. Mam nadzieję, że żadnej funkcji nie pominąłem. Gdyby ktoś coś jeszcze odkrył albo o czymś bym nie wspomniał, to po prostu dajcie znać. A może macie doświadczenia już z tymi nowymi funkcjami i jesteście w stanie coś o tym opowiedzieć.
2: Czekamy, czekamy. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Zoomie i oczywiście w formie tekstowej na kontakt.tyflopodcast.net. A przy Androidzie pozostajemy, bo teraz Paulina nam opowie o aplikacji, której zadanie jest bardzo proste, mianowicie ma odczytywać nominały banknotów.
6: Zgadza się. Wiadomość trafiła dzisiaj na listy Altix Help i Tyflos, więc trochę taka kopia, ale jakby jeżeli ktoś nie jest subskrybentem tych list, no to przyda się taka informacja, ponieważ aplikacja jest bardzo fajna, prościutka. To jest dosłownie zainstalować aplikację i otworzyć ją. Tam w ogóle nie ma żadnych ustawień, nie ma nic. Jest po prostu tylko jakby opcja uprawnienia na kamerę i później już komunikuje się z nami Google Voice, który mówi skieruj tam kamerę na banknot i mamy... W sumie nie wiem, czy to u mnie tylko, czy na wszystkich telefonach, ale taka ciekawostka jest taka, że ten Google Voice jest takim jakimś echem dziwnym. No w każdym razie faktycznie te banknoty są rozpoznawane. Według mnie lepiej niż Cash Reader rozpoznaje. Jest wibracja, jest komunikat domyślnym, takim jak w asystencie Google'a. Nie systemowym, tylko takim zwyczajnym męskim głosem Google'a są te nominały odczytywane. Najlepiej jest mieć tak na odległość, ja wiem, na odległość zapomniałam, jak się nazywa ta część ręki, pomiędzy łokciem a nadgarstkiem. Przedramienia, tak. Na odległość przedramienia jest dobrze mieć banknot od telefonu. Wtedy się bardzo dobrze rozpoznaje. To jest bardzo szybkie, sprawne i naprawdę tam w ogóle nie ma żadnej konfiguracji, w niczym się nie da zgubić. Nie wiem, jak jest z innymi banknotami, z innymi walutami, ale polskie rozpoznaje bez problemu.
2: No to najważniejsze. Pytanie, z jakiego silnika korzysta, bo być może jeżeli z jakiegoś uniwersalnego, to jest szansa, że będzie i inne waluty rozpoznawał. Kto wie.
0: Bardzo możliwe, że z jakiegoś uniwersalnego. Znaczy nie wiem, czy są w ogóle jakieś silniki, które na przykład mają już banknoty, to z tego co wiem, choć mogę się mylić, to działa raczej w ten sposób, że są silniki po prostu nauki, takie, no właśnie nauki rozpoznawania jakichś tam obiektów, to znaczy, że najpierw robi się zdjęcie, ileś zdjęć na przykład takiemu obiektowi i potem, no, że taką sztuczna inteligencja jest w stanie taki obiekt już potem znaleźć, w związku z czym tu można rozpoznawać różne rzeczy, banknoty, małpy, samochody, cokolwiek. Z tego co wiem, raczej w ten sposób to działa. Choć oczywiście mogę się mylić.
2: No to okej. Przechodzimy dalej. Przechodzimy do konferencji NVDA, która coraz bliżej. O tym Mikołaj.
1: Tak. Konferencja NVDA Con zaplanowana mniej więcej na pierwszy weekend grudnia ze zastrzeżeniem, że nie znamy jeszcze dokładnych dat i to jeszcze będzie wszystko ustalone. Ale wstępnie pojawia się informacja, że NVIDIA Con 2021 będzie jak najbardziej. Już niedługo, no i już niedługo również poznamy więcej szczegółów. Na razie wiemy tyle, że konferencja odbędzie się, no właśnie, w pierwszy weekend grudnia, jak już mówiłem, i w tym roku po raz pierwszy odbędzie się na Zoomie, bo do tej pory był to Team Talk, ale jak to sami twórcy napisali, z uwagi na problemy Team Talka z bezpieczeństwem, na słabe bezpieczeństwo oraz na słabe kontrole. Jaką słabą kontrolę moderatorów nad całym wydarzeniem, na jaką pozwala TeamTalk, twórcy postanowili, jak dla mnie słusznie zresztą, zrezygnować z tej platformy. No a z racji, że event jest w miarę krótki, to wybrali Zooma i na tymże Zoomie ta konferencja się odbędzie.
2: Też i
1: To
2: podejrzewam, że
1: również.
2: mniejsze problemy z nagrywaniem i
1: Tak.
2: z tym, bo jak ja kiedyś któregoś razu byłem na konferencji NVDA na TeamTalku, ten serwer był w Korei Południowej, jak dobrze pamiętam. Tam się może później coś zmieniało, ale ja pamiętam, że on był w Korei Południowej i niektórzy, mam wrażenie, że mieli spore problemy z łącznością. Tu jednak Zoom ma tych swoich serwerów nieco
1: Dużo.
2: więcej i w zależności od tego, gdzie jesteśmy, to łączymy się do najbliższego. W Polsce to się łączymy zazwyczaj albo do Niemiec, albo Francji. No to już jest znacznie bliżej niż Korea Południowa. To jest szansa, że będzie to wszystko płynniej działało.
1: Tak, jakoś z tym routingiem, z tą Azją, to są zawsze jakieś problemy. To jakoś niby
2: No tam jest
1: działa,
2: po prostu daleko. Zresztą ze Stanami to podejrzam, że też są problemy podobne, tylko że no tu mamy więcej tych CDN-ów, bo w Stanach są jednak giganci technologiczni, a w Azji no
1: ale
2: trochę z
1: wiesz
2: tym gorzej.
1: co? Ja mam takie wrażenie, że nawet z jakąś Australią to jeszcze jakoś działa. Ale nie wiem,
3: Tak,
1: ja
3: też mi się
1: cokolwiek
3: wydaje, że
1: próbowałem zawsze
3: te azjatyckie jakieś różne
1: Tak.
3: usługi, gdzie tam stoi, to jest najgorzej.
1: Tak, że nawet nie
3: No i
1: wiem,
3: chyba
1: Stany to już
3: najlepszy
1: w
3: przykład to
1: ogóle.
3: radio. Jakieś radio japońskie, jakieś. Zanim się to połączy, to mija 20 sekund. A radia właśnie afrykańskie, z Australii, ze Stanów, skądkolwiek, to działa w miarę okej. Azja to jest po
1: Tak.
3: prostu jakiś problem.
1: Dokładnie. Ja też jakby w innych względach, ale jakby zgadzam się z tą opinią. No w każdym razie konferencja się zbliża. Jest formularz dla wolontariuszy, jeżeli ktoś by chciał pomóc z planowaniem całego planu konferencji jeszcze nie znamy, nie wiemy dokładnie co będzie i kiedy. Ale myślę, że za czas jakiś poznamy. No, jeżeli ktoś zna angielski, chce uczestniczyć w wydarzeniu, to myślę, że oczywiście warto. No, tylko tutaj trzeba dodać, nie wiem jak będzie w tym roku, ale przeważnie było tak, że to wydarzenie było w bardzo niepasujących dla Europy godzinach, bo to się zaczynało jakoś koło chyba 23, 4. I to tak sobie trwało do powiedzmy trzeciej, czwartej, czasami nad ranem, żeby to pasowało zarówno jakkolwiek ze strefą amerykańską, jak i ze strefą australijską. No i to potem tak wychodziło, że nie za bardzo to po prostu czasowo wszystko pasowało.
2: To teraz odchodzimy na moment od NVDA, aczkolwiek do tego czytnika ekranu za moment znów wrócimy. Teraz VFO Group i ich aktualizacje do monitorów Focus piątej generacji, które się ostatnimi czasy pojawiły. Można sobie pobrać, jeżeli jesteście posiadaczami tych monitorów, a pobrać je warto, bo tu kilka nowych rzeczy mamy, a właściwie usprawnień, nie tyle nowych rzeczy, co usprawnień. Mamy usprawnienia dotyczące scratchpada, czyli tego takiego notatnika wewnątrz monitora Braille'owskiego Focus. Także poprawki dla tych, którzy korzystają z trybu jednoręcznego. Jeżeli chodzi o łączność Bluetooth, to również są poprawki. No i także tu mamy usprawnienia dotyczące tak zwanych wiadomości błyskawicznych. To właśnie wszystko oferuje to oprogramowanie. Można je sobie pobrać, jeżeli posiadacie Focusa piątej generacji, po prostu zaktualizować i powinno być lepiej. A teraz wracamy do...
6: Jeszcze
2: tak?
1: A propos fokusów. Z fokusami to się ostatnio okazało, że jest jeden w ogóle jeszcze problem. Nie da się ich zaktualizować, jeżeli ktoś używa Maca. I na to ktoś właśnie narzekał, że aktualizator fokusów to jest program na Windowsa i nie ma opcji zaktualizować fokusa jakkolwiek, jeżeli nie mamy urządzenia z Windowsem. Nawet nie tylko Maca, ale jeżeli nie mamy urządzenia z
2: Urządzenia z Windowsem, to prawda.
1: Nie zapominajmy o tym, że sporo osób, zwłaszcza na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach, ale też nie tylko, to jest notatnik brajlowski, telefon, ale żeby komputer, to już jak trzeba. No druga sprawa to są po prostu ludzie z Macami, ludzie z iPadami, bo to się też teraz zaczyna gdzieś tam popularyzować, że w sumie to jest iPad i w sumie to po co komu komputer, bo wszystko zrobisz na iPadzie. Jeżeli ktoś używa tego, nie wiem, do naprawdę poziomu późnej podstawówki i robienie notatek, no to myślę, że spokojnie byłby w stanie ujechać na takim czymś i tak naprawdę bez tego komputera jest w stanie przeżyć. No tylko tu się właśnie pojawia problem, chcemy sobie taki monitor brajlowski zaktualizować, no i co? I się okazuje, że tylko urządzenie z Windowsem nam daje taką możliwość.
2: Jeszcze Paulino, coś chciałaś dodać?
6: Tak, ja widziałam nawet tego newsa w tamtym tygodniu i miałam o nim mówić, ale widziałam go zaraz przed audycją i chciałam się jeszcze skontaktować z LTX-em, co zrobiłam dzisiaj, żeby zapytać ich, czy jest gdzieś, bo może mi umknęło, jakaś polska instrukcja, czy też oni się zajmują tym, żeby to przetłumaczyć na polski changelog dla osób, które jakby chciałyby taką instrukcję po polsku. Dowiedziałam się, że tego nie ma i nawet miałam to wpisywać w newsy, ale zobaczyłam, że jest. No to już stwierdziłam, że nie będę się dublować.
2: No Altix rzadko kiedy aktualizacja oprogramowania gdzieś tam coś z tym działa. Podejrzewam, że to nawet nie ma możliwości, żeby to jakoś lokalizować albo podobne rzeczy, ale rzeczywiście jakieś changelogi mogliby tłumaczyć. To jest akurat prawda. No to teraz przechodzimy do NVDA. Pawle, nowości w dodatkach.
5: Tak, są dodatki dwa. Pierwszy kompletnie mnie zaskoczył i rozwalił mi mózg, bo szczerze mówiąc, po pierwsze, ja nie wiem, czy my aż takich dodatków potrzebujemy. A po drugie, dodatek wymaga instalacji, a raczej używania programu, który domyślnie jest trialem na 30 dni, po czym należy wykupić mu licencję podstawową za 40 euro. Dodatek nazywa się Z-Backup, więc jak już słyszymy Z na początku, to się domyślamy, że jest hiszpański, produkcji Hectora Benteza. I służy do tworzenia kopii zapasowej systemu operacyjnego i całej partycji. Oraz do wczytywania tych kopii, montowania ich jako dyski wirtualne i tak dalej. Ja nie wiem, czy to jest aż tak. Znaczy, ja uważam, że każde małe narzędzie coś tam
2: pomaga. Ale to jest dodatek, który to robi z poziomu NVDA, czy
5: tak,
2: udźwiękawia
5: tak, tle,
2: ten program?
5: Nie, on w tle używa tej aplikacji, on się to nazywa Drive Copier, Drive Backup, jakaś taka niemiecka aplikacja, która niby 500 kilo jedynie zajmuje. I zdaje się, że on używa tej aplikacji, tak ja to rozumiem, że z poziomu NVDA, może to jest jakaś aplikacja, która ma też jakieś parametry wiersza poleceń, coś tego typu. On po prostu z poziomu NVDA wywołuje operacje wykonywania oraz przywracania lub montowania partycji.
2: Ciekawa sprawa.
5: No, możliwe, że kurczę, każde drobne narzędzie pomaga, zwłaszcza jeżeli prowadzimy jakiś serwis, serwisujemy jakieś komputery i chcielibyśmy tam gdzieś na szybko, czy w jakiś tam szybki sposób sobie z tym poradzić. Autor pisze, że po zakupie licencji trzeba tą licencję zawsze gdzieś tam trzymać pod ręką, bo dodatek po pierwszym uruchomieniu pobiera ten program, a potem przy każdym uruchomieniu NVDA próbuje aktualizować i przy aktualizowaniu programu ta licencja się gubi, więc warto mieć ją gdzieś zabezpieczoną. Natomiast no, jest taki dodatek, więc jak kogoś interesowało robienie backupów partycji z poziomu dodatku do NVDA, to czemu nie?
2: Ja czekam, kiedy za pomocą NVDA będzie można obsłużyć ekspres do kawy.
5: Ja nie wiem, czemu ten ekspres do kawy stał się takim mitycznym znacznikiem tego, że można zrobić czymś wszystko. Znaczy, no teraz to jest możliwe, no są smart ekspresy do kawy.
2: No to czekamy. To znaczy, wiesz, ja słyszałem o sytuacji, kiedy ekspres do kawy obsługiwano na przykład w stacjach radiowych automatem, że w playliście po prostu był wczytany odpowiedni kod, że o tej porze zrób kawę prezenterowi.
1: Ten słynny jest taki program do obsługi chmur i tych wszystkich tam serwerów chmurowych, który miał plugin do jednej z amerykańskich sieci zamawiania pizzy. I też mu można było w takim pliku wymagań, czego my w naszej infrastrukturze wymagamy, zadeklarować, że no, team nasz wymaga w tym dniu o tej godzinie tylu i tylu takich pizz pod taki adres. Tam

0: Jakieś zróbmy. Parsowanie.
1: No właśnie.
2: Zróbmy hackathon na najbardziej absurdalny dodatek do NVDA.
0: No?
2: Ale nie wiem, czy Pyszny nie ma API.
0: A to byłby dobry, znaczy pewnie jakieś nieoficjalne, tak, niedokumentowane, tylko pytanie, za ile tam cię zbanują, bo na GitHubie, wbrew pozorom, na GitHubie, jak się wpisze dowolną nazwę serwisu jakiegoś bardziej popularnego, to się okazuje, że jest jakieś nieoficjalne API w Pythonie, nieoficjalne API w Rustie.
3: Zauważmy też, że Pyszny w ogóle działa z JustEatem, który jest dość mocno europejski i jest spora szansa, że nawet jeżeli nie Polacy i nawet jeżeli nie do Pysznego, to do Just i tak ktoś coś zrobił i jest opcja w ogóle, no jakieś API dostać.
0: Takeaway.com wystarczy wpisać, bo to jest jakby wszystko zrzesza holenderski takeaway.
3: A, okej.
0: Okay. Tak samo tutaj, tutejsze i niemieckie Lieferando. To jest też ta sama apka. Ja apką z Pysznego, tą polską, którą mam z polskiego Play Store'a, zamawiam sobie rzeczy w Austrii, bo... No bo to tak działa.
1: No tak, bo to samo tak naprawdę.
0: Tak. Natomiast drugi dodatek chyba jest na ten moment bardziej interesujący. Nazywa się Quick Note Taker. Jest to notatnik. Notatnik wspierający Markdowna. Notatnik, który integruje Pandoca. O tym już Michał trochę wspominał. Możemy sobie pisać w polu edycyjnym tekst. Możemy go formatować Markdownem, tymi wszystkimi tagami. Możemy go sobie wyświetlić w HTML-u na zawołanie. No niby nic takiego, bo to już robił Markdown Forever. Możemy sobie też na życzenie zapisać to wszystko sformatowane w dokumencie Wordowskim, już sformatowanym. Też super sprawa. Możemy sobie sprawić, żeby tytułem jakby notatki domyślnie był tytuł aktualnie otwartego okna. No to jest spoko, jeżeli sobie robimy jakieś notatki i chcemy, żeby one były przypięte do konkretnej aplikacji, czy programu, czy jakiejś strony internetowej, żeby było jasne, że sobie wynotowaliśmy jakieś rzeczy, nie wiem, no z konkretnej jakiejś strony, no fajna opcja. Jest też, jest możliwość oczywiście odtwarzania tych notatek jakby z całej ich listy. Możemy też skonfigurować, gdzie pliki wordowskie będą zapisywane. Możemy też... tak, można nas za każdym razem pytać, gdzie chcemy zapisywać. Możemy... tak, zapamiętywać tutaj okno, rozmiar okna, automatycznie wyrównywać tekst dla języków od prawej do lewej. No i to w sumie tyle. Mamy skróty klawiszowe, które pozwalają nam wywołać z dowolnego miejsca zarówno interfejs cały dodatku, jest to Insert Alt V, to jest menedżer notatek, a Insert Alt N pozwala nam na pisanie nowej notatki. Jest też plik to do i tam jest lista sugestii użytkowników oraz lista rzeczy, które autor definitywnie chce zrobić z dodatkiem. Z tych rzeczy, które autor by chciał na ten moment zrobić, jest, zdaje się, integracja, znaczy zrobienie czegoś, co robi już ten NVDA Recorder, czyli możliwość nagrywania do pliku różnych rzeczy, które mówi NVDA, czyli tworzy nam się notatka z wszystkiego, co nam czyta NVDA. No to już coś takiego, co robi ten NVDA Recorder poniekąd. Druga rzecz to jest, już są potem sugestie użytkownika, na pewno użytkownicy bardzo by chcieli jakiś system tagów, czyli jakiś widok drzewa, w którym te notatki są pogrupowane według jakichś tam różnych wspólnych tagów. Oczywiście synchronizacja. No tutaj autor mówi, że problemem może być to, że wymagane biblioteki nie są domyślnie dostarczane z NVDA-em, więc może się okazać, że trzeba będzie tu jakoś to obejść. Ponadto jest sugestia, żeby tworzyć na szybko notatkę z tekstu zaznaczonego aktualnie. Tu autor sugeruje, że być może trzeba będzie ten tekst najpierw skopiować do schowka, potem go wrzucić do notatki. Ustawianie własnego folderu nie tylko dla wordowskich dokumentów, ale też dla samych notatek, które aktualnie są zapisywane gdzieś tam w folderze
1: ale
0: dodatku.
1: To w sumie tak na dobrą sprawę załatwiłoby kwestię synchronizacji, bo można by sobie to wtedy Dropboxem synchronizować.
0: Poniekąd tak, ale ja widziałbym w tym większy potencjał, żeby to się synchronizowało z czymś typowo notatkowym, albo jakiś Simple Note.
1: Aha.
0: Albo jakiś Etherpad.
1: Tak, tak, tak, tak, to masz
0: to by
1: rację.
0: Fajny sens, bo jasne, że można Dropboxa, ale tam jest dużo, o wiele więcej typowo notatkowych interfejsów, mm-hmm, i to można by eksportować, importować, no to mogło być całkiem fajne. Ja nie wiem, czemu Etherpad to jest dla mnie taki niewykorzystany potencjał. Twiskake mógłby to zrobić, ten dodatek mógłby to zrobić, ktoś mógłby zrobić dedykowanego klienta dla niewidomych do Etherpada. Nie wiem, czemu tego jeszcze nie wykorzystano, ale no,

0: wszystko przed nami. Wszak jest to open source. Jest też, są jeszcze jakieś sugestie? No jest pewnie trochę tych różnych tam sugestii. No można się z nimi zapoznać na GitHubie. Ja miałem problem z tym pluginem 1. Zainstalowałem go sobie na komputerze w pracy, bo stwierdziłem, zostałem poproszony w pracy o sporządzenie pewnego dokumentu i stwierdziłem, że ja się nie będę w Worda bawił i jego formatowanie. Ja będę działał w Markdownie i zrobił Worda z Markdowna. Problem polegał na tym, może to jest kwestia tego, że pracuję w ograniczonym środowisku, nie mam praw administratora na tym koncie, więc pewnie w ogóle cudem, chociaż nie do końca cudem, jest to, że w ogóle zainstalowałem ten dodatek, ale się udało. Natomiast próbowałem później go w nim pisać i się okazało, że się nie chciały zapisywać notatki. Coś tam się zapisało, potem się nie zapisało nic, potem się zapisał tylko tytuł. I tak doszedłem do wniosku, że nie mogę temu dodatkowi zaufać. Nie wiem, czy to jest kwestia tego systemu ograniczonego, czy ten dodatek ogólnie jest jakiś niestabilny. Ale jest, działa, będzie się rozwijał, więc myślę, że warto się zainteresować tym, co
1: dokładnie,
0: się
1: tylko dzieje. Zanim przeniesiecie tam wszystkie swoje notatki, to najpierw sprawdźcie, czy dobrze działa. To dobrze, że Pawle ostrzegasz. Tak. Tymczasem mamy telefon. Jest z nami Maciek. Witaj.
2: A cześć, witajcie.
1: Witam. Z czym do nas przybywasz tym razem?
2: Jak to u mnie tradycyjnie, najpierw się podnosić chciałem, a potem rzeczy różne i różniste. No właśnie, tak, jeszcze z początku audycji gdzieś tak powiedzmy a propos tego próby ujednolicania aplikacji na różne platformy, prawda, i ten Twistcake i to wszystko, to no szczerze mówiąc, tak, no jestem też zniesmaczony i wiem, że na pewno tego nie zainstaluję, póki to się nie stanie normalne w użyciu, w użytkowaniu codziennym, że tak powiem, bo no właśnie, pojawił się taki argument, no, że jak człowiek musi na chwilę się przesiąść na Maca, to coś tam i że ten, to środowisko będzie znajome i tak dalej. No tylko, że siłą rzeczy, zanim się do tej aplikacji jakkolwiek doczłapie, zanim zainstaluje, zanim cokolwiek zrobi, to i tak będzie musiał, no siłą rzeczy Findera przeboleć. Jakkolwiek po Macowemu, że tak powiem, też zacząć chociaż na chwilę żyć. No więc, bo ja wiem, czy to jakiś tam, powiedzmy, rzeczywiście argument. No ty, Mikołaju, w tobie cała nadzieja, że jak, powiedzmy, będziesz ten program, mam nadzieję, go będziesz testował, że im, no, wyperswadujesz tą głupotę, czyli zawindowsowianie programu, który, no, teoretycznie, no, powinien być zaprojektowany też dla Maca, prawda, więc tutaj fajnie, jakbyś też tam działał opiniami na twórców, bo programy mogą wyglądać, prawda, no Discord, niczego sobie, spoko, elektronowa apka, jak strona internetowa, dobrze jest, nie ma co narzekać, ale przykładem znowuż apki, która została zrobiona na Maca, ja też o tym wspominałem w którymś tam z poprzednim odcinków, to jest Simple Note, prawda, że bardzo fajnie makowo wygląda w wydaniu na Maca, mimo że, prawda, no na Windowsie, no wygląda tak jak strona, no bo skoro Elektron. Co miałeś mówić, Mikołaju?
3: Mówię, że ja trochę nie mam nadziei, bo jakby ta apka ma jakieś swoją taką filozofię i ona tą filozofią będzie podążać i to wszystko tam ma być buforem i wszystko ma być sesją i to ma być aplikacja od 400 różnych rzeczy i to ma wszystko działać raczej tak samo i raczej podobnie i troszkę mi się nie widzi, że coś zostanie z tym zrobione, bo na Windowsie fakt, wszystko działa tak samo i podobnie, a na Macu obsługa aplikacji do wiadomości, obsługa aplikacji do eksploracji plików i obsługa aplikacji do radia, to są mimo wszystko trzy różne rzeczy. I na Windowsie, powiedzmy, aktywacja wszystkiego enterem nie jest wcale taka dziwna, na Macu aktywacja wszystkiego enterem jest troszkę dziwniejsza.
2: Zdecydowanie. Zwłaszcza, że tak jak no, mówiłeś, ten iMessage na Macu no, bardzo intuicyjnie, chociaż tutaj na jedną rzecz uwagę też chcę zwrócić, tak w ramach, że tak powiem, doprecyzowania, że no tutaj na Bixer i już na Monterey też, no apka wiadomości wygląda stricte taka, no typowo zerżnięta z iPada, że rozmowy prawda, że zainteresujesz się w rozmowy, ale wybierzesz rozmowę, to jeszcze trzeba sobie WhatsAppem potraktować rozmowę, żeby się zaznaczyła i dopiero wtedy.
3: Tak. Ja to, wiesz co, ja nawet nie zauważyłem tego. Dla mnie to jest po prostu już tak normalne teraz, że...
2: O, nie, ja mam akurat... A wiem, bo ty chyba z Bixerem już startowałeś.
3: Ja startowałem z Bixerem. Ja nie widziałem, jak ta apka wyglądała wcześniej.
2: Tak, no właśnie ona wyglądała wcześniej tak jak ty to przedstawiłeś, że była tabelka, wybierałeś sobie tylko, nawet nie presałeś, tylko się wyinteraktowywałeś i miałeś rozmowę, a teraz właśnie jest typowo iPadowo.
3: Więc... A podobno, to ona podobno wcześniej więcej funkcji miała, tak? Ludzie mówią, że tam się jej chyba Jabera dało podpiąć i coś,
2: wiesz,
3: ale...
2: co, ta, no tak, ale to chyba jak to nie była jakaś typowa... To się chyba w ogóle, zdaje się, wtedy iChat nazywało i to i tam tych protokołów było więcej. No tyle, że chyba... Mam wrażenie, że chociaż nie wiem, bo wtedy jeszcze Maca nie używałem, natomiast też coś słyszałem z doświadczenia własnego, nie wiem. Natomiast no, apka tu wygląda fajnie. Szkoda, że nie fajnie wygląda oficjalna apka Twittera, szkoda, że nie fajnie wygląda oficjalna apka Messengera, prawda, bo tego to się tak średnio moim zdaniem da używać, no ale może coś z tego kiedyś wyjdzie. Szczerze mówiąc, bo tutaj wcześniej dzwonił Michał i mówił odnośnie tego, czego mu brakuje na Macu, co go przekonuje do Windowsa. Ja powiem szczerze, gdyby nie zazdroszczę w sumie użytkownikom Windowsa dwóch rzeczy i to zazdrościłem jeszcze czegoś tak w prywatnej rozmowie z Michałem, ale już nie pamiętam teraz czego. Natomiast te czytniki dokumentów, ten Qwrit i ten i Bookworm. W sumie jakby to się pokazało rzeczywiście na Maca, zwłaszcza ten, że pierwszy, to bym nie pogardził, bo z plikami PDF teraz mi... No przyszło dość sporo pracować też na studiach choćby nawet, no to się w sumie często kończy tak, że ja sobie to jednak w FineReaderze przerabiam do Worda, bo w podglądzie to wygląda jak wygląda. Chrome nie byłby głupim czytnikiem PDF-ów chyba, gdyby nie to, że przeglądasz sobie coś, przeglądasz, a tutaj cię nagra albo się apka gdzieś tam czasem skraszuje, albo przelecić się do początku dokumentu w ogóle ni z gruchy, ni z pietruchy, nie wiadomo dlaczego. No różne rzeczy się tam w moim przypadku przynajmniej z Chromem i PDF-ami dzieją, no więc no akurat tego pozazdroszczę i no i czekam, aż się pojawią czytniki na Maca. A co do tej Siri funkcji, które tam odeszły i tak dalej, nie wiem, tak szczerze mówiąc, czy jest do końca z czego robić w sumie.
3: To dla nas nie ma. Zauważ, że w krajach, gdzie Siri działa i Siri działa dobrze, dla wielu osób nietechnicznych, bardzo nietechnicznych, Siri to było takie trochę Siri Mobile. Czy wiesz, oni telefonu jakoś tam używali, ale tak naprawdę to oni sobie woleli 90% tego, co oni robią, zrobić po prostu przez Siri, powiedzieć, napisz, przeczytaj i Siri im to zrobiło.
2: No i teraz mają voiceovera, prawda, z którego pewnie w 90, no 70% tak nie wykorzystają, a tak naprawdę mają to i...
3: Tak. Gdzie jakby
2: my jesteśmy mimo wszystko bardziej zahartowani, prawda? No nie mamy
3: tak,
2: tej Siri. Tak,
3: bo my nie mamy, dokładnie.
1: To się musieliśmy nauczyć radzić sobie po prostu z tym, co nam zostało.
3: No ale dużo osób nadal gdzieś tam voice control, że oni jak sobie dzwonią, to oni by chcieli dzwonić przez tą voice control i sobie dzwonią przez to voice control.
1: Ja kiedyś, ogóle... szczerze mówiąc, z tego namiętnie korzystałem, teraz jakoś się odzwyczaiłem od tego, ale to za sprawą tego, że to w pewnym momencie zaczęło działać gorzej.
2: A to teraz jakkolwiek lepiej działa, szczerze mówiąc, bo kiedyś tak w sumie korzystałem jakoś troszkę więcej gdzieś tam znajomi w otoczeniu, natomiast jak to się zaczęło coraz bardziej sypać, no nie wiem, czy to teraz działa lepiej, czy nie.
1: Już dawno z tego nie korzystałem, powiem szczerze.
2: Bo nawet próbowałem panią jedną, która w sumie pewnie gdyby była Siri u nas, to była pierwsza, która by poleciała na Siri, żeby z tego korzystać i tak samo voice control. Próbowała, bardzo się próbowała upierać, no ale jednak stwierdziła sama potem, że no jednak to nie działa. Chociaż ona jeszcze miała iOS 12 i w ogóle, bo też za stary sprzęt i tak dalej. Więc no, Musiała mimo wszystko się bardziej przyuczyć voice-overa. No, w sumie co i na zdrowie wyszło, co by nie mówić, to i na zdrowie wyszło. Zresztą my Polacy bardziej zahartowani.
3: W każdym razie w ogóle Siri, mam wrażenie, Siri, pierwsza Siri jaka była, to ja bym się nie zdziwił, jeżeli ona naprawdę umiała więcej niż obecna Siri, ta, która jest w tym momencie. O czym mówię? Chociażby o tym, że w iOS 6, 7, to jeszcze przecież były opcje typu zatwituj w Siri. Bo Twitter był integrowany z iOS-em, Facebook był zintegrowany z iOS-em. No teraz...
2: Z macOS-em zresztą takiego, też.
3: Tak, teraz czegoś takiego nie ma. Szkoda? Myślę, że szkoda.
2: Szkoda, i bo ja szczerze mówiąc na Macu, czytając sobie jakiś artykuł, coś tam, wybór rzeczy, udo, prawda, udostępni, bar na Face'a coś poleciało. No teraz niestety tego w ten sposób nie zrobię, bo albo z iOS-a, albo kopiuj link, prawda, z pasku adresu i się na Face'a loguj, albo coś tam.
3: No tak.
2: No jest to troszkę takie uciążliwe, no. Cóż poradzić, w trosce o prywatność, prawda, no. Tak troszkę z przekąsem, no, ale no tak to wygląda, jak wygląda. Tak, dobra. To były spostrzeżenia, to były odniesienia, a teraz, że tak powiem, nowości. No, kolejny serial, chociaż może bardziej bym to nazwał program dla kierowany do młodszych odbiorców. W każdym razie to już nie jeden film, ale coś na kształt serialu. W każdym razie się pojawi w Apple TV+. A dlaczego ja o tym w sumie mówię? No, jako ciekawostka seriali, no co, pojawia się troszkę gdzieś tam, filmów też. Ale to jest, uwaga, proszę Państwa, jeden to był film rok temu, a teraz to będzie serial dla młodszych odbiorców, dla dzieci, który jest, będzie po polsku. I to jeszcze w kontekście Apple TV Plusa, no jest takie troszkę niecodzienne, prawda, tego nie ma praktycznie. A tu będzie, audiodeskrypcja będzie, dubbing normalnie będzie. No i ciekawe, czy w końcu jakkolwiek Apple też się za Polskę weźmie, bo z jednej strony jesteśmy dla Apple'a niby godni, troszkę niby niegodni, jak coś się raz na 3-4 lata tak pojawi, że nas w czymś Apple uwzględni, no to jest dobrze. Apple Pay po 4 latach się doczekaliśmy, prawda? Tutaj Apple TV Plus coś tam zaczyna w Polsce raczkować. To nawet w Hindi ten serial będzie, co jest też dla mnie dziwne, co to w ogóle nie było, jakiś szwedzki język, to już prędzej. Natomiast no, zaczynają się języki gdzieś tam powoli nowe pojawiać. Ciekawe, czy to się utrzyma, czy to będzie jakiś już, powiedzmy, trend wdrażania pełną parą Apple TV Plusa do Polski, czy nie. Natomiast serial będzie, jak on się tam nazywa, Witaj Jack, życzliwość jest w nas i coś tam, to ma być taki serial edukujący. I zauważyłem, że właśnie jak są takie produkcje Apple'owe, takie typowo edukacyjne, tak powiedzmy jakieś takie troszkę kampanie, bym powiedział, takie z takim przekazem, no to, że to na więcej języków się rozchodzi. Ten film, który się pojawił wcześniej, to wskazówki dla mieszkańców planety Ziemia, czy jakoś tak, na Dzień Ziemi jak się pojawił, to tak z takim wydźwiękiem ekologicznym i tak dalej, i też takie niosącym wartości, prawda, tu żeby być empatycznym, życzliwym i tak dalej. Ten serial też będzie miał coś, ten deseń, jeśli chodzi o cel promocji wartości tego typu, więc wydaje mi się, że jak Apple wypuszcza takie zwykłe komediowe, tudzież jakieś thrillery czy coś takiego, jakoś nie skupia się na wprowadzaniu na inne rynki w lokalnych językach niż jak takie właśnie filmy typowo edukacyjne z takim wydźwiękiem tutaj wychowawczym, o, być może, więc no, zobaczymy jak to dalej będzie. Film będzie, a z ciekawości są, zobaczę sobie, pewnie obejrzę, jak to tam będzie. Co do Apple'a jeszcze, konferencja w poniedziałek będzie, 18 czasu polskiego lokalnego 19, Cupertino 10. No cóż, pewnie nowe Maci Pro, MacBooki Pro będą. AirPodsy trójki, no przydałyby się, bo już tutaj dzisiaj, jak jechałem do domu i tyflo przeglądce próbowałem elegancko posłuchać, to mi 3 razy się rozłączyły w ogóle jakieś akcje, więc słuchawki jak najbardziej wskazane, żeby wymienić i fajnie jakby to były trójki, zwłaszcza, że AirPods Pro i Max można już lokalizować w sieci Find My jak iPhony, ponoć przełączyć w tryb utracony, no i ponoć jak właściciel, znaczy jak ktoś znalazca znajdzie dane słuchawki, to tak samo zostanie wysłane powiadomienie do właściciela, że halo, halo, my tu jesteśmy i czekamy na ciebie, prawda? Więc
3: tak.
2: No.
3: I to jest jeszcze jedna rzecz. My o tym co prawda mamy newsa gdzieś obok w technikaliach, ale chyba warto o tym powiedzieć już teraz, skoro nam się temat pojawił. AirPods Pro dostały nowe kodeki teraz, Bluetooth po aktualizacji. Sprawa się tyczy rozmów, czyli tego trybu handfree, jeżeli rozmawiamy telefonicznie przez te słuchawki. No i oczywiście, jeżeli mamy je połączone z kompatybilnymi urządzeniami, no to nas zdecydowanie lepiej słychać. My chyba również lepiej słyszymy innych. To nadal nie jest to, co mielibyśmy w tym normalnym trybie. To nadal jest mono na przykład, tam nadal nie ma stereo, ale to już jest lepsza jakość niż taki typowy 16 kHz zwykły stareńki Bluetooth. Tam jest lepiej, tam jest lepiej. Ja słyszałem kogoś z tej próbki, przepraszam, próbkę kogoś z tej właśnie nowej wersji firmware'u. No brzmi to tak typowo TVN, ktoś łączy się przez Zooma, ja bym powiedział, że takie MP3 z 64 kilobity, może mniej. Nie jest to najlepsze, ale
2: no coś w ten
3: rodzaj,
2: no.
3: Ale sensownie to jakkolwiek brzmi, na pewno lepiej niż no, jakikolwiek inny Bluetooth.
2: No, warto wiedzieć, że będzie. No, i ciekawe, czy jak się te trójki pojawią, czy też tam coś takiego będzie. No, ja też mam nadzieję, że jak trójki wyjdą, to lokalizowanie przez Find My, że to jednak też w ten sposób będzie działać. No, choćby nawet też z tego względu też czekam na trójki. Że... Apple na razie porzucam, a skupię się na Amazonie, bo Amazon Prime, tak się to czyta, tak? W każdym bądź razie weszło, ruszyło w Polsce. Nie wiem
1: i
2: dokładnie,
1: to bardzo tanio.
2: Nie wiem dokładnie, kiedy ruszyło, bo ja szczerze mówiąc, jak chyba w niedzielę, w sobotę, czy tam w piątek, już nie pamiętam kiedy, buszowałem po Amazonie, tam, żeby sobie tam płatności poustawiać, różne rzeczy, to Amazon Prime, już tam był link do Amazon Prime i wydaje mi się, że to właśnie przekierowanie było do polskiej strony, więc być może już strona była przygotowana, ale jeszcze nie ruszyło, nie wiem, bo się internet jakoś w tym tygodniu rozszumiał na ten temat, że ruszyło. No i powiem szczerze, nie głupie to, zwłaszcza, że jeśli weźmie się pod uwagę to, że ceny Allegro Smarta chyba są, z tego co kojarzę, podobne.
3: Te ceny chyba się nawet zgadzają, bo właśnie ktoś dzisiaj pisał...
2: Właśnie nie pamiętam, ile tam miesięczna subskrypcja, wiesz, bo wiem, że też koło, że 10 zł coś, ale nie wiem, czy nie 10 i z groszami, no tu mamy 10 równe z tego, co gdzieś tam czytałem, miesięczna subskrypcja. Ta Allegro Smart i Amazona roczna jest rzeczywiście zbieżna, bo te 49. No i tu...
3: No. Moje pytanie jest inne, bo jakby mówi się, że darmowa przesyłka, że w ogóle bez limitu kwoty, że
2: no właśnie,
3: niezależnie co kupimy, będzie darmowa przesyłka. Moje pytanie jest inne. Czy w tym Prime też jest Prime Video?
2: Jest, to znaczy jest mocno obniżona cena, bo rocznie zapłacisz sobie zawrotną kwotę aż 4 zł, więc...
3: O!
2: Więc tak
3: ale
2: to wygląda.
3: To jak za 50 zł rocznie jestem w stanie dostać Prime Video, biorąc pod uwagę to, jak Prime Video teraz ciśnie na audiodeskrypcję...
2: Mówisz? O, to będę musiał przetestować, bo nie wiem,
3: tak,
2: czego jeszcze...
1: Tak, to mówiliśmy o tym.
3: Odsyłam do podcastu o konwencji NFB.
1: Dokładnie.
2: Okay.
3: Celem Prime Video jest to, żeby w ciągu kilku lat mieć cały katalog zaudiodeskrypowany i żeby zakazać w swoich wewnętrznych regulacjach umieszczania filmów bez deskrypcji na platformie w ogóle.
2: No i to mi się podoba. To bardzo fajnie. No tak, tutaj za 4 zł to będziemy mieć po wykupieniu sobie.
3: To ja się chyba skuszę, szczerze.
2: To takiego? Ja chyba też, żeby zobaczyć, zwłaszcza jak ta audiodeskrypcja. No, to będzie.
3: Audible jeszcze by się przydał, ale tego to się chyba nie doczekamy.
2: Przydałby niestety. Się właśnie, też tak się zastanawiałem, bo jak ja tam sobie patrzyłem na niemieckim tym.
0: Ale w sumie czemu? Ale czemu?
2: To jest.
0: Audible nie ma takiej, ja używałem, atrakcyjnej jak dla mnie oferty. No masz kredyt na jedną książkę na miesiąc, za który też płacisz, więc tam ani to nie jest streaming, ani
3: tak,
0: to nie jest
3: ale
0: jakiś...
3: jakby... Przydał w sensie, żeby w Polsce to się dało jakkolwiek taniej, bo to wiem, że subskrybenci Prime'a coś
2: chyba
3: taniej
2: coś
3: mają,
2: chyba sporo taniej, nie?
3: Zachodnich okay. Prime'ów oczywiście.
2: I po pierwsze chyba ten miesiące próbne, tak jak próbne miesiące, tak właśnie, Audible jest tam, tak normalnie bez Prime'a jest chyba miesiąc, a z Prime'em chyba 2 miesiące są dwa miesiące gratis i chyba no ta cena jest jeszcze mimo wszystko niższa, bo tak normalnie to te 9 euro, tak o, no to ta kwota jest chyba taka troszkę, aż się w ogóle przeraziłem, jak bez subskrypcji, jak się chce kupić pojedynczy tytuł, to tam bodaj 24 euro z hakiem, no to, no, na to też bym na pewno nie poszedł. Na ten, więc tam subskrypcja może. No, na razie sobie tak korzystam, sprawdzam sobie to i no i na razie tak mało czasu jest, żeby czytać, ale...
3: Ciekawe, czy Prime Music jest też częścią tego, bo jakby to było, to już w ogóle...
2: Wiesz co, coś mi się chyba, coś mi się kojarzy, że tak, albo i nie, czekaj, teraz tego pewien nie jestem, a nie chcę kłamać.
3: Bo to by po prostu zabiło Spotify już w ogóle, gdyby się okazało, że za 50 zł... jesteśmy w stanie na rok, czy ile to tam kosztuje, mieć Prime Music, to już w ogóle no, nijak się ma do tego, ile Spotify kosztuje.
2: Nie, szczerze mówiąc nie wiem, nie, też nie
3: może
2: chcę.
3: Może nie być. Może
2: wiem,
3: nie
2: że
3: być.
2: Ta usługa dla graczy, teraz nie pamiętam jak to się nazywa tam, a też z Prime'em, że to ma chyba u nas być, to na pewno, no nas to pewnie mało obchodzi, natomiast wiem, że usługa z grami ma być. Właśnie, bo jeszcze odnośnie tego ujednolicania aplikacji i tak dalej, no to Google poszło też po rozum do głowy, to znaczy nie wiem na ile to nam, powiedzmy, dostępności się przysłuży, a na ile nie, ale po tych tam latach kilku, bodaj 10, tak gdzieś wyczytałem, rezygnują z tego całego material design, czy jak to tam się ichniejsze nazywało, próbowali to nam na siłę ponoć do iOS-a przenieść i według tej koncepcji budować aplikacje. No teraz zespół Google'a zajmujących się rozwojem APEK dla iOS-a no, stwierdzili, że jednak nie, że jednak będą się skupiać na tym, co oferuje Apple, że będą te aplikacje robić z tymi wytycznymi, jeśli chodzi o wizualne sprawy, no i ciekawe w sumie, jak to będzie, no bo troszkę APEK próbowało tam naśladować Androida, czy też bankowych, nawet już nie mówię o samym Google'u, ale to menu tak zwane, nie, w lewym górnym rogu i tak dalej.
1: Ten
2: i
1: tych, hamburger.
2: Ten hamburger, o, nawet tam niekiedy te, o, w M-Obywatelu to jest chyba tak nawet zaetykietowane, czy coś.
3: To się tak nazywa, to jest taka, to się oficjalnie nazywa menu hamburgerowe i to jakby... Ludzie o tym nie wiedzą, bo ikonka to są 3 kreseczki, co zresztą wygląda jak hamburger. No voiceover, jak to voiceover nam czasami czyta takie rzeczy, jak to tak twórca nazwie. Swoją drogą, a propos jeszcze takich, też jest taki wzorzec w interfejsach użytkowników, który się nazywa okruszki. O co chodzi? Jeżeli mamy jakby ścieżkę przedstawioną, gdzie my jesteśmy, czy nie wiem, jesteśmy na jakiejś stronie i mamy napisane na przykład...
1: Jesteś tutaj i jest rozwinięta
3: tutaj,
1: ta cała ścieżka.
3: Tak, że na przykład, nie wiem, produkty, elektronika, komputery Apple, komputer, taki. I sobie na którekolwiek możemy kliknąć i jakby wrócić, czyli nie wiem, klikniemy sobie na przykład na komputery, to nam się rozwinie cała tylko kategoria komputery i możemy się jakby cofnąć do danego poziomu. No to się nazywa oficjalnie breadcrumbs. VoiceOver to nam czyta jako okruszki, jeżeli gdzieś coś takiego znajdziemy, jeżeli to oczywiście jest odpowiednio oznajmiane, co też
2: No,
3: wielu...
2: na stronie Apple na pewno właśnie. Tam,
3: Tak.
2: to mi się tam w sumie przede wszystkim chyba rzuciło, ale czy gdzieś jeszcze?
3: To,
2: Tak.
3: co wielu niewidomych w ogóle jakby dezorientuje to, co są za okruszki.
2: No,
3: I
2: właśnie.
3: jeszcze ciekawiej zrobiła to Jira, bo tam ktoś nie wiedział, co robi i nie wiedział, co tłumaczy. I link na górze, bo tam mamy takie, wiadomo, linki, tam skocz do treści, skocz do czegoś, jest link go to breadcrumbs, czyli właśnie przejść do okruszków, przetłumaczony jako skocz do bułki tartej.
2: O Jezus.
3: I to
2: Ale tak
3: jest...
2: dosłownie na polski, w sensie na polski. Tak,
3: tak, w systemach Atlassiana, w Jirze i w Confluence autentycznie, jeżeli jesteśmy użytkownikami screenreadera, mamy na górze strony link skocz do bułki tartej.
2: Potem do, słuchajcie, jajka, do mąki, no i panierka.
3: Tak, tak, dokładnie.
2: Nieźle. No, nie wiem, czy mnie coś się dziwi. No, poza tym, że ślepi jeźdźcy w Uberze, jak sobie kiedyś przepuściłem przez Google Translate, przepuściłem tam ich stronę odnośnie dostępności, która tam jest po angielsku, tak, się chciałem ponabijać. No i o ślepych jeźdźcach było sporo napisane, więc...
3: A co tam było?
4: Ale...
3: O
4: czym...
2: Wiesz co, no tam...
5: One są ślepe patyki na Shopee, na AliExpressie są ślepe
3: tak,
5: patyki.
3: Ślepe patyki, oczywiście.
4: Ale słuchajcie,
5: wizjach,
4: bo, dobra,
5: o niskich wizjach.
4: Ślepe patyki ślepymi patykami, ale nie wiem, czy mówiłem, chyba nie, ale jak coś tam ten, że ja w tamtym roku, w kwietniu pamiętam, testowałem Google'a i DeepL'a na tekście książki Agaty Christie. No to jest wiadomo, książka już dość stara, sprzed 100 lat, więc no, tam jest i jakieś idiomy i różne rzeczy i pewnie troszkę starsze, niekoniecznie używane w tej chwili, chociaż nie wiem, jak to jest z tym angielskim, ale tak się domyślam. No w każdym razie no jakoś no, dało się mniej więcej zrozumieć, o co tam chodzi, choć żeby to się ładnie czytało, to na pewno bym nie powiedział. No niemniej, gdyby ktoś nieznający języka angielskiego koniecznie chciał przeczytać książkę, która nie została z jakichś powodów przetłumaczona na polski, no mógłby się przynajmniej dowiedzieć, o co w tej książce chodzi. Tam oba podobnie mniej więcej to przetłumaczyły. Natomiast w tym roku, w październiku, postanowiłem ten sam tekst przerzucić jeszcze raz przez te tłumacze. No i część z tych problemów, które jeszcze rok temu, no półtora roku temu były, no już te problemy zaczęły znikać. I no te tłumacze, jakkolwiek oczywiście tam często są właśnie takie dziwne i śmieszne problemy, niemniej to się rozwija i to jest ciągle tam, znaczy ciągle, no to się rzeczywiście rozwija, to nie, zdecydowanie nie stoi w miejscu i no jak to się nadal tak będzie rozwijało, to za kilka lat naprawdę
1: można się pomylić, czy to tłumacz, czy to komputer.
4: Znaczy nie wiem, czy pomylić, czy tłumacz, czy komputer, ale ja sobie naprawdę wyobrażam, że jeżeli ktoś będzie, no nie będzie mógł się doczekać tłumaczenia czegoś właśnie na język polski, no to no zwłaszcza z DeepL'a powiedzmy, który ponoć nie tłumaczy przez angielski, tylko tak bezpośrednio z innych języków, no to będę mógł czytać jakieś treści, no nie naukowe, bo naukowe, no to nawet te tłumacze sobie jakoś radzą, bo ten język tam jest mocno sformalizowany, ale właśnie jakąś beletrystykę, czy nie wiem, fanfiki do czegoś, czy coś, które no najprawdopodobniej będą w ogóle przecież tłumaczone, tak?
1: Znaczy ja podejrzewam, że najpóźniej te tłumacze, o ile w ogóle kiedyś, ale podejrzewam, że to jest wszystko kwestia czasu, to najdłużej będą sobie radziły z poezją. Oczywiście.
4: Oj, tak.
1: Jest dużo różnych metafor, innych tego typu rzeczy,
4: jak
1: zabiegów.
4: Próbowałem tłumaczyć teksty piosenek. No, co się tam podziało, to... Jest, no. Tam są kwiatki dopiero.
2: No faktem, że gdzieś tam cały czas uczy, powiedzmy, czy ludzie doskonalą, czy samo się tam gdzieś doskonali. No ale tak, no to tutaj my, poezja, prawda, no, wiadomo, rozumiemy różniste abstrakcje. Maszyna to maszyna i tego nie zrozumie. Więc z tym rzeczywiście problem może być. No, Ja sam pamiętam jeszcze powiedzmy ze 2-3 lata temu, no coś takiego, 3 chyba nawet, że z tłumaczeniami niemieckimi, jeśli chodzi o Google'a, bardziej z niemieckiego na polski, tudzież odwrotnie, problemów było dużo więcej. Teraz mam wrażenie, że ich jest rzeczywiście mniej, chociaż no z DeepL-em jest jeszcze mniej, ale to, co jeszcze na pewno Google'owi zostało, taka gdzieś moja obserwacja, to bardzo na siłę próbuje, no, bo to jest rzeczywiście chyba kwestia tego, że tłumaczy, że gdzieś tam językiem pośredniczącym, czy z którym jest jednak ten angielski i na przykład jeśli ty chcesz przetłumaczyć na niemiecki, nie wiem, no taki, nie wiem, przykład, pośpieszcie się choćby nawet, czy coś takiego, to dla niego beeil dich, a beeil euch to jest jeden piesek i szczerze mówiąc on to przetłumaczy cały czas tak, jakby to było pośpiesz się, tak jak po angielsku tego, więc on cały czas jakby uwzględnia drugą osobę liczby pojedynczej, natomiast tą mnogą sobie gdzieś tam pomija. Gdzieś tam z formami grzecznościowymi jeszcze chyba ma problem. W DeepL-u to na pewno gdzieś tam alternatywy są i można sobie je zastąpić, chociaż gdzieś tam też się na tym troszkę potyka. No ale to jeszcze dopóki gdzieś tam ten angielski będzie stricte językiem takim gdzieś pośredniczącym, a nie będzie jeden tłumaczył jeden do jednego z drugiego języka i tak dalej, no to też takie kwiatki będą. Jak ktoś rzeczywiście się orientuje, język zna, a chce sobie coś szybko przepuścić, no to problemu nie będzie, gorzej jak no oficjalnie ktoś coś będzie chciał załatwić, a tu mu pojedzie na ty, prawda? Więc no to jeszcze są takie problemy, ale i tak na pewno dużo mniejsze niż były kiedyś.
4: To jeszcze taka ciekawostka raczej. Mam znajomego widzącego, kupił sobie jakiś tam syntezator, keyboard, pianino cyfrowe, nieważne. I instrukcje dostał tylko w języku angielskim, na kartkach. To była osoba widząca, w związku z powyższym, no... Tylko, że nie znał człowiek angielskiego. No i podpowiedziałem z ciekawości, co się stanie, gdy spróbuję tłumaczem Google. Bo tam jest taki tryb zdjęcia, czy jakoś tak to się nazywa, że się nakierowuje obiektyw na tekst. No i jeżeli oczywiście to była osoba widząca, więc dobrze to skadrowała, dobrze to się tam zrobiło. I nagle się okazało, że był człowiek w stanie przeczytać tekst angielski po polsku, nakierowując aparat telefonu na tekst oryginału. On tam oczywiście się mylił, bo czasami był problem z rozpoznaniem niektórych liter, czasami z rozpoznaniem słów, no bo tu jest jakby dwa etapy. Poprawnie trzeba rozpoznać tekst i potem poprawnie go przetłumaczyć. Ale jakby na tyle było to dobrze przetłumaczone, że no dało się te instrukcje przeczytać bez jakichś większych problemów. Także no to naprawdę...
2: No o takie stricte zapoznawanie się to rzeczywiście fajna sprawa. No tak jak mówię, gorzej z redagowaniem czegoś, ale z samym zapoznaniem się spoko opcja. To jeszcze a propos tego, no to też wtyczka do Safari. Już nie pamiętam, jak się teraz nazywa, ale to Piotr Witek też na swojej szufladzie prezentował dodatek, który odpalasz daną stronę internetową, on ci od razu tłumaczy z, dajmy na to, fińskiego, powiedzmy to na fińskim przykładzie, prezentował od razu na polski i jakość rozpoznawania było bardzo okej, w ten sposób sobie mówił, że tam czyta no sobie fińskie gazety, różne rzeczy. Więc ma tutaj
4: swój tłumacz. Ja niedawno postanowiłem sobie przejrzeć, dopiero zacząłem, przejrzeć różne produkty dla niewidomych w różnych krajach. Zacząłem, nie wiem czemu, od Danii akurat. I nie wszystko oczywiście się udało, bo tam były jakieś takie właśnie produkty, które nie do końca wiadomo, czym to było. No bo tam są czasami jakieś nazwy własne, czasami jest opis, nie wiem, pół zdania, albo jakiś slogan, albo cokolwiek. No to w takich rzeczach on się potrafi nieźle tam jakieś powymyślać sobie różne rzeczy. Niemniej, jeżeli był taki standardowy opis, no to dało się wiedzieć, do czego ten produkt służy. W niektórych przypadkach naprawdę tłumaczenie było całkiem spoko i ładne. No także ja myślę, że, a nie tylko zresztą ja, no to jest jakaś rewolucja mimo wszystko. Możemy, było nie było, no, porozmawiać z kimś w wielu językach, których w ogóle, ale to w ogóle nie znamy. Oczywiście trzeba mieć z tyłu głowy, że to jest tłumaczenie i jeżeli ktoś nam napisze coś odwrotnego, typu ja kiedyś na przykład miałem taką sytuację, na szczęście to zauważyłem. Chciałem coś tam napisać, że tam wybaczcie mi coś tam błędy, tam, a on mi przyznał, wybaczam wam błędy, czy coś tego typu, jakby zupełnie odwrotnie. Więc okay. No to trzeba tak mieć z tyłu głowy, że on takie błędy tak, potrafi no, zrobić.
2: Jak z każdą maszynerią automatyczną, z ostrożnością.
4: Że korzystamy z tłumacza, no to, to myślę, że da się porozmawiać na różne rzeczy, na różne tematy. Taka też taki sposób, chyba przez wielu też wykorzystywany, ale może komuś się przyda mimo wszystko, jak weryfikuję, czy mi się tekst dobrze zrobił. Jak napiszę coś, on mi to przetłumaczy, to to tłumaczenie wklejam w oryginał i tłumaczę na polski. Jeżeli będzie dobrze, to uznaję, że przetłumaczył dobrze. Jeżeli tam będą jakieś przekłamania w znaczeniach, no to...
1: To znaczy, no to że może być coś nie tak.
4: Gdzieś jest problem i może być u mnie problem, może być w tłumaczeniu, ale no próbuję to jakoś poprawić.
2: Tak, dlatego ja się tym często gęsto posiłkuję gdzieś do Apple Accessibility piszę, bo gdzieś tam mam taką przypadłość, no z racji, że ten niemiecki jest moim obcym wiodącym, więc piszę coś po angielsku, nagle gdzieś pół zdania ani z gruchy, tak gdzieś tam przez zamyślenie coś, gdzieś walnę po niemiecku, prawda? Potem sobie myślę, co nie tak. I czasem sobie rzeczywiście nawet jak coś napiszę, to przepuszczę sobie najpierw na polski, żeby sprawdzić, czy to nie tego, czy jest dobrze. Jak wyjdą kwiatki, no to potem ja już to wolę przepuścić całość w ogóle jeszcze raz na angielski, żeby tam potem żadnej wtopy nie było.
4: Ja w ogóle kiedyś miałem taką sytuację, też właśnie z angielskim. Napisałem coś po polsku, przetłumaczyłem na angielski, zweryfikowałem tłumacząc to na polski i było takie jedno czy dwa zdania, które mi jakoś tak nie do końca szczęśliwie wyszły, tak nie, no tak można to było lepiej napisać i tłumacz to lepiej przetłumaczył niż ja to napisałem.
2: Czyli po prostu stylistykę ci poprawił jako taką.
4: Stylistykę mi poprawił, no? Więc ja tylko czekam na to, aż w jakimś Wordzie wejdzie... Chyba w angielskim już coś jest, ale w polskim języku, kiedy wyjdzie poprawiacz stylistyki, po prostu my będziemy pisać jakoś, a on z tego zrobi tekst jakoś tam ładny.
2: W sumie nie będzie głupie.
4: A wtedy.
1: Jest to całe narzędzie, które się nazywa Language Tool i ono poprawia różnego rodzaju rzeczy. To nie jest oczywiście. To chyba jeszcze stylistyki poprawić nie umie, ale poprawia więcej. I to sporo więcej niż tylko ortografię.
4: A myślę, że jak są już sieci neuronowe nieźle rozwinięte, to tylko czekać, aż będą poprawki stylistyczne.
2: No, oby. Ja jeszcze takie dwie rzeczy mam, żeby też już nie... ten. Dwie krótkie, szybkie. No tam mówi się już od pewnego czasu, prawda, na Apple próbuje się wywierać naciski, żeby... To Apple Pay, to dostęp do NFC odblokowali dla innych systemów płatności, to żeby płatności wewnątrz aplikacji otworzyli na inne metody płatności niż ichniejszy App Store i tak dalej, tam różne wyroki zapadają, tu Epic Games, prawda, tu. No i całą sytuację chce wykorzystać niejaka firma Paddle, chce wykorzystać sytuację, zaoferowała, już reklamuje gdzieś tam nowy system płatności, że to on będzie taki wspaniały, bo po pierwsze poza App Store i tak dalej, co gdzieś tam ponoć ułatwi komunikację z klientami i tak dalej. Natomiast druga i w zasadzie to pewnie zasadnicza kwestia, niższa prowizja, prawda, tam chyba od 5 do 10% bodajże tej prowizji ma firma pobierać za obsługę płatności od pojedynczego dewelopera, no podczas gdy tu u Apple'a mamy czy to 15%, gdy te zarobki są mniejsze, czy 30%, jak deweloper zarabia więcej i tak dalej. Więc coś się gdzieś tam zaczyna dziać, no tutaj i Epic się odwołał, gdzieś tam chce odwołać od wyroku, Apple też, tam Komisja Europejska chce też coś mieszać i tak dalej. A ponoć się mają dostosować do grudnia tego roku, czy jakoś tak. No i to no, taka ciekawostka, że już, że tak powiem, konkurencja nie śpi, prawda? I nowe systemy płatności próbują tworzyć, licytować, pewnie się będą się więcej tych systemów tworzyło i tak dalej. No i taka ostatnia rzecz, bo tak często, gęsto na grupach się gdzieś spotyka, bardziej takich ogólnoaplowych, że się ludzie pytają, czy do iOS-a można zainstalować iOS-a 13, powiedzmy 12 czy 9, bo komuś się podoba. Bardziej niż na przykład 14 czy 15. No i teraz ja w sumie miałem o tym powiedzieć w zeszłym tygodniu, bo w zeszłym tygodniu się to okazało, no, że Apple już przestał podpisywać właśnie w zeszłym tygodniu iOS-a 14.8. 14.8.1 była póki co najnowsza. Nie podpisuje już tej wersji systemu Apple, czyli co oznacza, że jak ktoś od tamtego tygodnia się zaktualizował do iOS-a 15, już wrócić do 14 nie może. Więc jak miał być czas na testowanie, no to powiedzmy 15, żeby a potem stwierdzić, że się jednak iOS 14 bardziej podoba, bo coś tam, to jeszcze powiedzmy 2 tygodnie temu był na to czas, tydzień temu ten czas się skończył, więc jak już ktoś zaktualizuje do 15, no to wrócić sobie do 14 nie może. Ba, nawet do 15.0 już nie może, wyszła 15.0.2, no i z tą chwilą też przestał być podpisywany 15.0 pierwsza wersja, więc to tak jakby powiedzmy gdzieś ktoś ze słuchaczy pytał, czy się da. Nie da się. No i chyba tyle.
1: Okej, to w takim razie Maćku, dzięki za telefon, dzięki za garść różnych ciekawostek, no i do usłyszenia.
2: No dzięki wielkie, cześć, cześć.
1: A teraz przenosimy się do Krakowa, na ulicę Tyniecką, gdzie jest między innymi szkoła muzyczna. Ale co z tą szkołą, to do końca nie wiadomo, przyszłość jej jest niepewna. O tym Paulina.
6: Dlaczego niepewna? Dlatego, że rozgorzał wokół tego skandal w ostatnich dniach. Mianowicie po kontroli... Przepraszam, nie przygotowałam się tak długo. Rozmawialiśmy z Maćkiem, że nie otworzyłam. Tak. Jeszcze to mi się jakaś reklama, no nie wierzę. Tak. Po kontroli inspektoratu się okazało, że jakby nie przewiduje państwo czegoś takiego jak szkoły muzyczne dla osób niepełnosprawnych. I po prostu skarbówka stwierdziła, że nie należą się tej szkole subwencje i że te subwencje w poprzednich latach były pobierane jakby niezgodnie z prawem. Więc jest możliwe, że Urząd Miasta będzie musiał oddawać jakby pieniądze ministerstwu i że ta szkoła w wypadku jakby nienaprostowania tych norm może nie otrzymywać dotacji, a wskutek czego zostać zamknięta. Nie mam na ten moment więcej informacji, ale uważam, że jest to jakieś zagrożenie, bo prostowanie przepisów nie jest w Polsce jakimś bardzo szybkim procesem, więc może się tu dziać dużo ciekawych rzeczy.
7: Ponieważ w ogóle nowy problem, znaczy może teraz jakaś kontrola poważniejsza weszła, to prawda, ale mi się wydaje, że już z tym te problemy, ja już widziałem więcej takich artykułów w poprzednich latach, że tam dookoła tego jest jakiś problem, ale może mi się wydawać.
6: A, to ja dopiero to teraz widziałam. Tak,
7: jakiś czas ten motyw. Gdzieś się tam przebija.
1: Też mi się tak wydaje, ale nie wiem, czy z samą szkołą muzyczną, czy generalnie wokół ośrodka na Tynieckiej jakieś sytuacje takie były różne. Ale może i wobec szkoły jako takiej.
3: Tak jak się też o ECE mówiło i to już ja to słyszałem od wielu różnych ludzi, nawet czasami troszkę związanych z tą firmą, jakoby tam się miało źle dziać, jakoby tej firmie to już dużo nie zostało, jakoby ta firma to się miała zaraz zamknąć Ja tak to słyszę od 5 lat i tak, co jak było, tak jest, więc podejrzewam, że chyba z tych plotek nic nie będzie.
1: Bo te plotki to przede wszystkim wzięły się z tego, kiedy zaczęło się z Windowsem źle dziać, a Windows no to jednak taki flagowy produkt dystrybuowany przez ECE, ale okazało się, że radzą sobie z innym poprzez sprzedaż też innego sprzętu i firma cały czas funkcjonuje, no i oby dalej działała. A teraz o nowościach na YouTubie, które się mają pojawić. O tym Paweł.
7: To jak tam, ty Mikołaju czy ja? Bo widzę, że obaj
1: tak, Mikołaj też. Tak, Mikołaj też ma.
3: Na bieżąco chyba musieliśmy w podobnym momencie newsy wrzucać. To się niestety czasem zdarzy.
7: Okej. Okay.
3: Możesz, myślę, że możesz.
7: Nie ma tu co dużo elaborować, bo też się nic jeszcze nie wydarzyło, natomiast no, poszła nota prasowa od Google, że wprowadzane są nowe opcje audio dotyczące dostępności filmów w serwisie YouTube. Głównie tyczy się to napisów. Napisy będą teraz dostępne dla większej grupy osób live w czasie transmisji na żywo, czyli no, sztuczna inteligencja, rozpoznawanie mowy będzie na żywo otaczać napisami transmisję na żywo. Będzie automatyczne tłumaczenie na pewne języki, niestety nie polski, napisów, które już są w filmach na YouTubie. Będzie możliwość dopuszczania, kto będzie mógł napisy tworzyć w ramach danego kanału, ale to chyba chodzi o po prostu administratorów tego kanału, nie że znowu można społeczności to przywrócić. Bo były sytuacje takie, że nie wiem, coś tam mówił chyba któryś raper, zdaje się, że chodziło o jakąś rozprawę sądową, o coś tam, i on coś tam opowiadał, a ktoś ze społeczności wrzucał napisy w stylu kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa.
3: Słynny film z Billem Gatesem, gdzie napisy mówiły o szczepionkach i teoriach konspiracyjnych dotyczących też mikrochipów. I tak, wkładały mu słowa w usta, których nie powiedział.
7: To jest jedno. Natomiast więc tu przeszukiwanie transkryptów pod kątem jakichś słów kluczowych, więc takie już zaawansowane funkcje, jeżeli chodzi o napisy. Natomiast to, co nas będzie interesowało, to się ma pojawić w najbliższych właśnie kwartałach i tu wracamy znowu do czegoś, o czym już mówiliśmy rok temu. Chyba nawet dokładnie rok temu, albo z małym odstępem czasowym, bo to też przy okazji GA Conf, chyba no, największej takiej konferencji odnośnie dostępności gier, która teraz znowu ma miejsce. Mają się pojawić audio wielościeżkowe, czyli różne ścieżki językowe oraz audiodeskrypcja. No i teraz jeszcze jest to już oficjalnie zapowiedziane, że w najbliższych kwartałach, no to nie wiem, czy do roku, do pół roku, nie wiadomo, pewnie będzie to stopniowo odpalane. Natomiast, no, pożyjemy, zobaczymy, ale już ktoś mówi o tym oficjalnie, a nie, że w jednym filmiku coś się pojawiło, noty prasowej zero i cisza i nie wiadomo kiedy i nie wiadomo co. Teraz już wiemy na 100%, że audiodeskrypcja na YouTubie i różne wersje językowe się pojawią. I to jest super wiadomość.
1: No i oby rzeczywiście tak było, bo to naprawdę może być coś, tylko szkoda, że z tym językiem polskim cały czas jeszcze jednak nie do końca to wszystko działa tak, jakbyśmy sobie tego mogli życzyć, no bo to by na pewno poprawiło też kwestię dostępności. Ale może się kiedyś doczekamy. A tymczasem łączymy się z Krzysztofem, który się do nas wdzwonił, tylko... O, już.
8: Witam, witam.
1: Już tak, już masz odciszony mikrofon,
8: no, już
1: słuchamy.
8: Się, Michale, nauczyłem w końcu super tego, gdzie to jest. No ja miałem was słuchać, ale musiałem zadzwonić, bo po prostu mam nadzieję, że to, co zostało powiedziane o szkole muzycznej na Tynieckiej, to jednak się nie sprawdzi, bo no sam jestem absolwentem, który ukończył tę szkołę też muzyczną. Wiadomo, to była szkoła pierwszego stopnia muzyczna w klasie fortepian pianino. No i tak by w moim przypadku to było tak, że ja robiło się, wtedy się mi chciało. Przypuszczam, że teraz by mi się też chciało, bo wtedy chodziłem do liceum i robiło się, byłem na kierunku stroiciel pianin fortepianów i jakby to było, ta szkoła muzyczna była, wiecie, jakby jako dodatkowa, którą się robiło i to naprawdę, pomimo że w zawodzie wyuczonym nie pracuję, ale dla samego grania, dla siebie gdzieś tam z tą muzyką dalej mam do czynienia, więc no szkoda, żeby żeby jednak nie tej szkoły nie było. No tak jakoś by było no pusto bez tej szkoły muzycznej w Krakowie, tym bardziej, że dużo absolwentów kończyło. Przypuszczam, że pamiętam, Pawle, że chyba ty też na Tyniecką chodziłeś, bo też cię stamtąd kojarzę, więc no tak jakoś, wiecie, no pusto by było, gdyby jednak te plotki się sprawdziły. Miejmy
1: nadzieję,
8: pozostaje
1: mieć nadzieję, że się wszystko dobrze skończy.
8: Dokładnie tak. Natomiast tutaj jeszcze co do takich rzeczy aploskich, no to powiem, że wprawdzie jeszcze nie mam najnowszego iOS-a, ale z tego, co gdzieś tam na grupach różnych słyszałem, to jeszcze się nie zmieniło to, że jak mamy aplikację portfel i sobie przejedziemy flikiem w prawo, no to niestety nas z tego portfela dalej wyrzuca.
1: Niestety nie, aczkolwiek w iOS-ie 15.1 to się ma poprawić.
3: W beta to tak. Się ma zmienić. Podobno w beta już jest z tym lepiej.
8: Aha, a to może jeszcze coś poprawią?
1: No na razie mamy iOS-a 15.02, więc to jeszcze chwila, zanim ta 15.1 do nas dojdzie, ale no to już zresztą o tym mówiliśmy, zdaje się tydzień temu albo wcześniej, że tam poprawki dostępności są.
8: Dokładnie tak. Natomiast gdzieś wyczytałem jakaś filma a propos jeszcze takich dostępnościowych rzeczy. Nie pamiętam nazwy tej filmy, ale chodzi o terminale dotykowe, płatnicze, że podobno jakaś firma wymyśliła jakieś nakładki silikonowe, które nakładamy na terminal i jesteśmy w stanie wtedy z tego dotykowego terminalu skorzystać poprzez właśnie te nakładki. Nie pamiętam nazwy w tym momencie.
4: To jest jedna firma. To znaczy super. Problem z tymi,
3: no właśnie.
8: Tylko, to znaczy, że
4: problem z tymi nakładkami jest z reguły taki, że po pierwsze jest ileś firm, które produkują terminale, ileś typów terminali. I teraz tak, z reguły taką nakładkę ma, powinien nabyć właściciel terminala.
8: Po drugie, dajmy na to sklep jakiś, tak? Załóżmy.
4: Dajmy na to sklep, dokładnie tak. Po drugie, prawie u nikogo nie ma informacji na stronie, że to jest terminal dotykowy, że on ma problemy, że osoby niewidome mają tam problem. W związku z powyższym, no nie znam jeszcze miejsca.
1: Sprzedawca o tym po prostu nie wie, że taka nakładka w ogóle byłaby potrzebna.
3: Nawet jakby taka nakładka szła z terminalem, to podejrzewam, że w sklepie, gdzie tych sprzedawców mamy naście, czy to są młode osoby, które zmieniają pracę mniej więcej co 2 miesiące, to po chwili nikt by już nie pamiętał, gdzie ta nakładka jest.
4: Gdzie, jak i tak dalej.
3: Dokładnie, bo tego jest za mało.
4: Teraz w ogóle to jest takie, myślę, dobre miejsce na newsa, którego nie wstawiłem w Hedy, a mam, bo wczoraj byłem w Żabce, gdzieś tam w Warszawie. I w Żabce był terminal dotykowy i teraz niczego jeszcze nie sprawdzałem w tym kierunku. Natomiast w związku z tym, że Żabka to jest franczyza, sklep grzewki jest bardzo, ale to bardzo dużo. Nie wiem, kto tam się zajmuje dostawą terminali. Jeżeli właściciel sklepu jako takiego, no to może, no to jakby w pewnym sensie spoko. Jeżeli natomiast Żabka, to mogłoby to oznaczać, że w Żabce będą terminale dotykowe, a w związku z tym, że tych żabek jest bardzo dużo, to nagle możemy mieć bardzo dużo terminali dotykowych. Generalnie w ogóle
8: sprawdzę, czy u nas w Jaworznie Tomku tak jest. Poza tym, no oni mają dobre hot dogi też swoją drogą, więc sprawdzę. Natomiast co do jeszcze terminali i w ogóle płatności, to zostałem mile zaskoczony ostatnio. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, czy nie. Nabyłem sobie laseczkę z Altixu Ambutecha z rollerem Marshmallow i zawsze było tak, że trzeba było mieć oczywiście odliczoną kwotę i tak dalej, i tak dalej. No i się okazało jednak, że w Altixie jest terminal i można płacić zbliżeniowo. No, co mnie zaskoczyło pozytywnie.
4: To prawie jak na poczcie.
8: Normalnie byłem w szoku, słuchajcie, bo przecież dawniej to było u nich tak, że po prostu trzeba było mieć tę kwotę obliczoną i z reguły często gęsto było tak, że jej nie miałem i były problemy. Chodzili gdzieś tam po innych pokojach, żeby to gdzieś zmienić, w ogóle wiecie, cuda.
5: Ale w którym Altixie byłeś?
8: W Katowicach.
5: A, to tam rzeczywiście mogło piekło zamarznąć, tak, bo w Warszawie to już dawno mieli.
8: Dokładnie, Robercie, także no oni to tak, no, ale w końcu poszli z duchem czasu w Katowicach i jest. Także taka informacja dla słuchaczy z okolic Katowic, że już możecie kartą płacić za produkty, tak, jeżeli coś kupujecie.
4: A propos jeszcze terminali, to też nie pamiętam, czy o tym wspominałem, że teraz ma wyjść, zobaczymy jeszcze, czy wejdzie, bo to są, na razie to jest wszystko tam przechodzi, przez tam te różne instancje, nie wiadomo czy poprawki, a może nie przejdzie, a może coś. Ale z tego co wiem, jest jakaś ustawa, która według której, i to już od,

0: Terminale zostaną wymienione na terminale dotykowe.
1: No i musieliby mieć też tam jakiś na zamyśle budżet, bo to przecież sklepów jest multum, a...
0: Znaczy, no to jakby w pewnym sensie
2: Jeżeli
0: nie mnie
2: przepis
0: interesuje
2: będzie,
0: jako
2: to budżet
0: klienta.
2: będzie musiał się znaleźć tak naprawdę.
0: Dokładnie. Mnie interesuje to, czy będę mógł w razie, gdyby się okazało, że nagle trzeba podać PIN, bo czasem tak się zdarza,
1: No
0: rzadko,
1: tak.
0: bo rzadko, ale że no będę miał problem. No
1: A to
0: i...
1: czego ty używasz?
0: Nie
1: Jedyne,
0: no,
1: co można
0: Google'a,
1: zapłacić
0: tylko...
1: w tym, w
0: A...
1: dotykowym, to jest Apple Pay, bo ja inaczej nie jestem w
0: No
1: stanie sobie
0: dokładnie,
1: poradzić,
0: dlatego ja się
1: niestety.
0: cieszę, że
1: Znaczy nie,
0: używam nawet
1: moment.
0: się tego
1: Z
0: Apple Pay'a.
1: Googlem,
0: No też płacę zasadniczo i nawet duże kwoty, no bez PIN-u. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio PIN
1: ja
0: wpisywałem.
1: też, ale no czasami się może zdarzyć.
0: Niemniej, teraz mam wymianę karty. Ja nie wiem, czy pierwszą transakcję w karcie nie trzeba zapłacić kartą, bo trzeba tam uaktywnić, coś nie pamiętam. W każdym razie może się tak zdarzyć, że czasem będzie kiedyś na przykład mieć jakiś sklep, jakikolwiek, kupić se loda, tylko po to, żeby zapłacić tam jakąś transakcję pierwszą, czy którąś no właśnie taką standardową kartą. To raz. Po drugie, podejrzewam, że też nie wszyscy mają skonfigurowane jeszcze płatności Apple, płatności Google i naprawdę tych terminali dotykowych jest coraz więcej i no, że tak powiem, apelujemy do wszystkich, którzy mogą to zrobić, żeby to zrobili, bo to będzie coraz większy problem.
1: Dokładnie, ja też
2: To
1: apeluję do
2: już jest
1: wszystkich,
2: problem, zgadza się.
1: którzy jeszcze się boją, jeszcze powiem wam, niektórzy się boją w ogóle płatności Apple Pay, znam takie osoby. Nie bójcie się, słuchajcie, naprawdę, bo to nie gryzie. Też podchodziłem do tego jak do jeża, a naprawdę nie ma czego się bać, tak naprawdę,
0: Eksperci
1: bo...
0: mówią, że to jest bezpieczniejsze tak naprawdę od zwykłych płatności, od zbliżeniówek. No, zwłaszcza dla nas, zwłaszcza dla niewidomych, gdzie jeżeli płacimy zwykłą kartą, to by nigdy nie
1: Tak,
0: możemy wykluczyć opcji, że będziemy komuś
1: potwierdzam
0: podawać PIN. też na jakichś portalach typu Niebezpiecznik czy inne takie, gdzie tam naprawdę siedzą ludzie, którzy wiedzą, co mówią.
1: Dokładnie.
0: I to już od dłuższego czasu mówili, że płatności smartfonem, zwłaszcza płatności Apple'em, są bezpieczniejsze od płatności kartą.
2: Natomiast chciałem wam powiedzieć, bo mi wyleci, że ostatnio aktywowałem nową kartę na Allegro, ponieważ musiałem zastrzec kartę. Oszuści tutaj troszkę mi popracowali nad kartą. Ktoś musiał skopiować, prawdopodobnie w Warszawie. No całe szczęście, że mamy te kody SMS i te 3D Secure, więc na tej podstawie po prostu udało mi się zastrzec. Po prostu zaczęły przychodzić te 3D Secure. Jakoś tak ni z gruszki, ni z pietruszki. Nie wiadomo dlaczego.
1: To i
2: No w
1: tak
2: każdym.
1: dobrze, że ci, którzy używali tej karty, to korzystali z jakichś takich bramek płatności, które to obsługują, bo to niestety problem jest taki, że to karta, że to jakby bramka musi to obsługiwać, więc można sobie na przykład jakąś, nie wiem, starą bramkę gdzieś wynaleźć do płatności, która będzie gdzieś tam i ona może puszczać w ogóle te płatności bez niczego i one będą niestety
2: Z
1: autoryzowane.
2: tym, że Michał, ja zawsze mam powiadomienie ICO, nawet jeśli ktoś tą płatność
1: Tak, tylko nie
2: walnie.
1: zawsze będziesz ją mógł potwierdzić, ale oczywiście wtedy wiadomo, no ta procedura
2: Ale wtedy
1: chargeback.
2: właśnie, o to właśnie chodzi i
1: Tak, tak,
2: też
1: tak.
2: z tego skorzystałem. Natomiast o czym chciałem powiedzieć, bo aktywowałem nową kartę i dodawałem ją do Allegro, słuchajcie, i Allegro mi w ramach weryfikacji pobrało sobie 1 złoty z karty. To
0: Aha,
2: żebyście
0: które
2: wiedzieli.
0: zwróci w ciągu 2 tygodni, przynajmniej powinno. To jest tak zwana opłata autoryzacyjna, to jest
1: I to nie
0: norma
1: jeden
0: wielu
1: serwis w
0: serwisów,
1: ten sposób.
0: tak.
2: Aha, czyli ma mi zwrócić. No, na
1: Tak,
2: razie nie
0: tak.
2: zwróciło. Aha, jeśli zwróci, no to.
0: Inaczej, on zwraca automatycznie, kiedy w Twoim banku jest informacja, że to przyszło, to jest inna sprawa. W banku na przykład jest tak, że dostajemy powiadomienie, że uwaga, pobrano płatność z karty, ale tam jakby tego drugiego etapu transakcji w ogóle nie ma i jak się wejdzie w ogóle w historię transakcji, to tej transakcji tam po prostu nie ma w tej historii. W niektórych bankach to w ogóle do 2 tygodni, jak jest stary bank i zły system, żeby to w ogóle było gdzieś widać, że tam jednak wróciło.
2: Aha. No także
0: mBank
2: może
0: jeszcze
2: się
0: porządny to
2: niepotrzebnie.
0: automatycznie robi.

0: Może się niepotrzebnie martwię. No w każdym razie, jakby coś.
1: Jeszcze mam taką też uwagę do użytkowników Androida, dlatego że w Androidzie można sobie dla każdej aplikacji przyporządkować dźwięki powiadomienia osobne. I bardzo polecam przyporządkować sobie dla aplikacji bankowej takie dźwięki powiadomienia, dlatego że no, jeżeli przyjdzie powiadomienie mi od mBanku, to ja mam specjalny dźwięk na mBank i tylko na mBank. I jeżeli tylko usłyszę telefon, że mi zabrzęczy mBankiem, to wiem, że to jest mBank. W dodatku mBank ma jeszcze tam kilka tych typów powiadomień, bo tam jest inny typ powiadomienia do tam wiadomości, inny tam do czegoś. I tam jest, nie pamiętam już, która kategoria jest do właśnie wszystkich historii związanych z transakcjami, przelewami i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu no, można zrobić sobie taki dodatkowy system, można powiedzieć, bezpieczeństwa. I bardzo żałuję, że aplikacje bankowe nie mają w sobie takiego mechanizmu, że aplikacja bankowa ma swój dźwięk powiadomienia, więc jeżeli coś
2: no
1: się
2: właśnie,
1: wydarzy,
2: Tomku,
3: no niedawno tak było w ikonie.
2: Właśnie,
3: ale
2: właśnie o tym chciałem powiedzieć. A propos, tak, a propos aplikacji ICO. Do niedawna tak było. Do niedawna aplikacja ICO na iOS miała swój własny dźwięk powiadomienia, a teraz jest dźwięk systemowy. Także tu się niestety popsuło.
1: No więc w Androidzie można ten dźwięk zmieniać dla każdej aplikacji. Bardzo polecam sobie zmieniane dla aplikacji bankowej.
3: A i co się jeszcze w ICO zmieniło? Bo tak jak już rozmawiamy o ICO, to właśnie ostatnio też odkryłem, że w poleceniu porozmawiaj z asystentem, kiedy się w niego tapło, to już się nie odzywa nam asystent, tylko sobie musimy flikami poszukać polecenia, jak chcesz ze mną rozmawiać, no i wtedy dopiero jak klikniemy w to, że chcę z nim porozmawiać poprzez swoje komunikaty głosowe, no to wtedy on się łaskawie odezwie. Wcześniej i on ze startu z mety odpalał. No ale tego
4: po co
3: nie
4: jest, po co jest komu ten asystent?
2: No właśnie,
3: nie wiem, właśnie.
4: Ja tego nie rozumiem.
2: Właśnie,
4: ja też tego nie rozumiem.
2: Uruchomiłem go dosłownie raz i więcej go nie użyłem, bo to kompletnie moim zdaniem mija się z celem.
4: To jest, mam
3: też
4: wrażenie, feature stworzony tylko po to, żeby ktoś dostał premię za stworzenie nowego feature'a.
2: Tak, bo teraz jest moda dokładnie na asystentów głosowych, to ICO też chciało mieć swojego asystenta.
3: No tak.
0: A zamiast tego mogliby zrobić tak jak w Santanderze, dodaj kartę do portfela i byłoby prościej i łatwiej. Zwłaszcza, że na 15.02 na ósemkach, przynajmniej na iPhone'ie ósemce, dalej portfel się wysypuje i trzeba inaczej dodawać kartę.
2: No na 11 też.
1: A propos banków, a widzieliście wyniki ankiety Jacka Zadrożnego?
3: Nie.
0: Widziałem.
1: Zrobił ankietę dotyczącą tego, jakich banków używają osoby niewidome i tam takich około tego typu spraw i okazuje się, że tych banków jest 5, które używają. Tam 80 parę osób wzięło w tym udział. I tam jest właśnie ICO, mBank, któryś PKO, Santander i Alior. I to są w zasadzie 5 banków, z których korzysta absolutna większość niewidomych. Więc no też, jeżeli byście chcieli założyć konto w jakimś banku i jakby wiedzieć, że będzie spore wsparcie w razie czego, no to te 5 banków jest używane przez osoby niewidome.
3: A to dobrze wiedzieć o takiej ankiecie.
2: Dobrze, Krzysztofie, bo mamy jeszcze trochę tematów.
3: Myślę, że ode mnie to tyle na dzień dzisiejszy, chyba tyle.
2: Okej.
3: Okay. Jeżeli coś, to się będę wdzwaniał albo w komentarzach.
2: Dobrze. To do usłyszenia w takim razie.
3: Pozdrawiam, dzięki, hej.
2: No i teraz słuchajcie, przechodzimy do technikaliów. O kodekach w nowych AirPodsach już było. No to teraz, Paulino, HTC, HTC, ta firma, coś nowego ma dla nas, jeżeli chodzi
5: ale
2: o sprzęt.
5: Ale to może w sumie, skoro jeszcze gdzieś tam byliśmy w tych cyfrowieściach, bo mi się pomyliło przez przypadek wcześniej i zamiast do cyfrowieści dam do technikaliów news o książce.
2: A, faktycznie. Okej, okay, bo on tak się na końcu schował. Dobrze, to najpierw to może o tej książce, tak.
5: Dobrze. To tak jak już było w kadach zapowiedziane, za 2 tygodnie odbędzie się premiera książki Nie widzę przeszkód Marcina Ryszki. Tam jeszcze pan Białek pisał z nim tę książkę, ale generalnie chodzi o jego wspomnienia, o jego codzienność w kontekście właśnie jego wady wzroku całkowitej. Opis jest taki dość obiecujący i tam nawet dałam dwa linki w komentarzu. Jeden jest do tam takiego opisu wydawniczego, jakiejś tam opinii, a drugi jest z fragmentem tej książki, jak właśnie Marcin Ryszka próbował się dostać do pracy, był na rozmowie kwalifikacyjnej i ten rekruter, czy też szef, zadawał mu jakieś absurdalne pytania w stylu, jak pan tutaj dotarł, czy pan jest z opiekunem i w ogóle w takie stawiające go w bardzo nieporadnej takiej postaci. No i tam jest dużo takich przeżyć. W opisie mamy już parę zwiastunów i myślę, że to będzie książka i fajna w sumie tak dla nas, żeby się rozerwać, żeby sobie o tym poczytać, bo w e-booku z tego co wiem ma być.
2: Ale też taka świadomościowa.
5: Też będzie ciekawa książka, jeżeli będziemy chcieli polecić coś widzącym o niewidomych. Takiego, co pokazuje nas nie jako bezradnych, nie jako takich, którymi się trzeba zajmować, tylko takich, którzy też mają jakieś zainteresowania, też mają jakieś troski, rodziny, nie wiem, pasje, przeżycia i tak dalej. Myślę, że takich książek nadal jest za mało. W związku z tym właśnie jeszcze nie przeczytałam, bo jeszcze
1: ich prawie
5: nie
1: w
5: ma.
1: Ogóle nie ma. No, prawie tak. Tam są jakieś pojedyncze, dokładnie. Ale to naprawdę są pojedyncze przypadki.
5: Dlatego mówię, że jeszcze jej co prawda nie ma i jej nie przeczytam, ale ten fragment wydaje mi się obiecujący, więc no więc myślę, że może to być dobra rekomendacja dla osób, które interesują się tematyką niewidomych, nie pod kątem ludzi biednych, bezradnych i nieumiejących gdzieś tam.
2: Ale też i z drugiej strony nie jakichś herosów, którzy tak naprawdę robią tak. Wszystko, bo to są właśnie, takie dwie skrajności, które tak. Są bardzo chętnie pokazywane
5: bo
2: w mediach.
5: Z drugą stronę ta książka też nie przesadza z tego, co czytałam, ten opis. Ona jest po prostu taka zwyczajna, no tak jakby sobie ktoś czytał jakiś taki pamiętnik zwykłego człowieka, tylko że ten zwykły człowiek jest niewidomy.
0: No. Ale mówisz, że pisał pan Białek, czyli pan Ireneusz Białek?
5: Chyba tak, nie kojarzę teraz imienia.
0: Bo Ireneusz Białek jest też niewidomy, z tego co wiem. To był były pełnomocnik, albo jest pełnomocnik biura w Krakowie.
5: Nie, to chyba jakiś inny pan Białek jest.
6: Aha. Jest też Maciej
5: Białek. Jakub Białek.
0: A to jeszcze
6: Białek. Maciej to jest ten chyba z Carte Blanche, na bazie którego powstała postać główna w serialu, w filmie. Ale to tak.
2: No okej. Okay. Dobrze. To w takim razie, to co, Paulino, jeszcze a propos tego
5: dobrze.
2: Sprzętu od
5: czemu
2: HTC?
5: Nie? Jeśli chodzi o HTC zaś, to dzisiaj mi właśnie mignął taki news, że firma ta, podobno już nawet w tym tygodniu, ma wypuścić zestaw słuchawkowy, taki headset po prostu, który będzie samodzielnym urządzeniem wirtualnej rzeczywistości, czyli nie będziemy się podpinać do jakiegoś urządzenia zewnętrznego, komputera, telefonu, czegoś, tylko to będzie tak typowo samodzielne, samodzielnie zapewniało nam te komunikacje z wirtualną rzeczywistością. Podobno mają być jakieś niby tam opcje gamingowe i nie wiem, czy będzie się to generalnie opierało na grach audio, czy po prostu na jakimś samym tylko udźwiękowieniu do jakichś gier. No było to takie dość enigmatyczne, natomiast z tego co wyczytałam, to gdzieś tam te ruchy głowy będą rejestrowane i na podstawie tego będzie można sterować również. Chyba jakaś taka binauralność w spotkaniach online też będzie możliwa. A także HTC pracuje nad własną przestrzenią wirtualnej rzeczywistości, czyli czymś, co obecnie zaczął robić Facebook. Czyli takim jakby miejscem w cyberprzestrzeni, gdzie te różne nie wiem, światy będą kreowane przez firmę i przez użytkowników. Nie wiem, na ile to w ogóle będzie dostępne dla nas, ale jakoś tak daję tego newsa z nadzieją, że skoro to są same słuchawki i skoro one są samodzielnym sprzętem, to możliwe, że jakby będą tam jakieś funkcje, które będą się odnosiły wyłącznie do audio, a co za tym idzie, będą dostępne. No ale nie wiem, podejrzewam, że zabawka nie będzie tania. Szczególnie, że jeszcze nie odbyła się premiera, a gdzie tam dopiero do spadku cen. Więc ja to taki... To taka melodia przyszłości w sumie.
1: Ja jeszcze tylko dodam, że HTC to ma już jakieś doświadczenie ze sprzętem do VR. Mieli okulary, nawet kilka wersji tych okularów. One kosztowały, no w zależności tam, tylko to były okulary, więc tam są ekrany i to dość duże, to znaczy on dość dużej rozdzielczości. I to tam kosztowało najpierw 5000, 4, chyba 2500 kosztowały takie okulary, więc jest szansa, jeżeli to będą słuchawki bez mikrofonów, no to mają już technologię, mają zaplecze, więc jest szansa, że to będzie troszeczkę tańsze.
5: Nie, no one chyba muszą być z mikrofonami. No bo jeżeli
1: ale
5: mamy
1: bez okularów,
5: mowę o...
1: A wiesz, wyświetlacze tam podejrzewam były dość drogie.
5: Aha.
1: W tym wszystkim. Znaczy, w pewnym sensie mam nadzieję, że wyświetlacze były drogie w tych okularach. W każdym razie to nie jest firma, która robi to po raz pierwszy i na zasadzie zobaczymy, jak to się robi, tylko już oni mieli to ileś swoich takich tych okularów do VR.
5: Samodzielne słuchawki to są
1: więc,
5: pierwsze. No, więc dlatego tak się fascynuje.
1: Jest szansa, że, bo ten sprzęt VR, to tak mam wrażenie, ci producenci tak kombinują, gdzie tu można, bo te okulary to takie miały być super i nawet były super, ale mimo wszystko prawie nikt tego nie kupował, to było bardzo drogie. No i tak chyba kombinują, co tu zrobić, żeby mimo wszystko ludzie to kupili, bo to jest tak jak, no jest kilka takich właśnie technologii, które są niby fajne i tak niby ludzie tego chcą, ale tak to jakoś mimo wszystko na zasadzie, no fajne, ale trochę za drogo albo...
2: Wiecie,
1: za
2: no żeby daleko nie szukać, to tak przecież było ze smartfonami. Kiedyś to były urządzenia, tak jak chociażby te Nokie, tak, na Symbianie, powiedzmy. To były takie telefon typowo
1: tak,
2: dla biznesu, a potem...
1: Mi chodzi o takie usługi typu na przykład asystenty głosowe, które każdy coś robi, każdy próbuje... Ale to nie jest tak, że świat oszalał na tym punkcie, tak jak smartfony i teraz każdy jakkolwiek techniczny człowiek ma smartfona, tylko ten asystent to tam, no my używamy, bo nie widzimy, ktoś tam jeszcze używa, bo no bo tak, ale to nie jest tak, że wszyscy nagle się rzucili na asystenta, przynajmniej u nas, w Stanach ponoć trochę inaczej, pewnie Mikołaj wie więcej, ale to z tymi VR to na razie jest jeszcze mniej, że to tak każdy wie, że to jest, ale w sumie to mało kto tego próbował, bo to jest jeszcze drogie i to tak jest właśnie na zasadzie, tak jak z tymi filmami 3D, że to jest, to tam w kulturze gdzieś funkcjonuje, ale no, czy ktokolwiek ma z was znajomego, który ma coś takiego w domu? Także, no...
2: No okej, to w takim razie teraz nieco bardziej przyziemna rzecz, czytanie tekstów. Czytanie tekstów z takiego portalu, który się nazywa Medium, piszemy to Medium, tam sporo różnych ciekawych treści można znaleźć i Mikołaj znalazł sposób na to, żeby czytanie tych tekstów było prostsze.
4: Tak, aplikacja nazywa się bodajże scribe.rip. RIP, jeżeli się nie mylę. Jest to ni mniej, ni więcej bardzo prosta strona, której jedynym zadaniem jest wyświetlenie nam treści artykułu z Medium i tylko artykułu z Medium i tylko treści. O co chodzi? Na tej stronie mamy bardzo często dużo różnych gadżetów, przeszkadzaczy, a to widget z komentarzami, a to informacje, żebyś się zalogował, a to informacje, żebyś kupił, a to informacje, że przeczytałeś już 5 artykułów w miesiącu i wykup sobie subskrypcję, żebyśmy ci wyświetlili więcej, a to informacje, żebyś się zapisał do newslettera i pole na maila. I to nam ciągle gdzieś tam kradnie fokus, wyskakują nam okienka, my sobie to próbujemy w spokoju artykuł przeczytać, a nam tu coś to uniemożliwia. Już o wielkich banerach akceptuj ciasteczka, jesteś z Europy, zaakceptuj to, bo nas RODO zmusza do wyświetlenia ci tego komunikatu, nie mówię.
2: Mikołaju, a czy za pomocą tej strony można też obejść ten limit 5 artykułów? Jak to jest?
4: Jak to autor napisał, strona, ja to w sumie nawet nie wiedział,

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, nazywam się Michał Kasperczak i chciałbym przedstawić Państwu kolejną audycję z cyklu Echa Przeglądów. Przypomnę, że to jest cykl audycji, podcastów, który się mniej więcej odbywa co kwartał i ma on na celu przypomnieć, podsumować, przeanalizować troszeczkę z dystansu to wszystko, o czym mówiliśmy w ostatnich odcinkach Tyflo Przeglądu i różnych innych naszych podcastach w ramach Tyflo Podcastu w obrębie mniej więcej ostatnich 3 miesięcy. I istotnym równie albo nawet bardziej aspektem każdego odcinka jest to, że zapraszam gościa, który komentuje z jednej strony, jeżeli chce i może to komentuje to, co się wydarzyło w technologiach przez te 3 miesiące, ale zawsze też ma coś do powiedzenia od siebie i stanowi to główną jakąś taką oś odcinka. I dzisiaj takim gościem jest Agnieszka Juranek. Cześć.
2: Witam serdecznie.
1: I będziemy sobie rozmawiać o rzeczach różnych, głównie o Apple'u, troszeczkę też o blogu, o dyktowaniu, Mac Whisperze, sztucznej inteligencji, transkrypcjach, audio hijacku, wszystkim tym w nieco przypadkowo odpowiedziałem kolejność, ale o tym wszystkim będzie na pewno mowa. Ale nim do tego przejdziemy, to posłuchajmy, co przygotował dla nas Piotr Machacz. To będzie około 25 minut podsumowania kwartalnego od tego wszystkiego, co się wydarzyło ostatnio w technologiach.
3: Czyli witajcie z tej strony, Piotr Machacz. Chciałbym podzielić się z wami kilkoma spostrzeżeniami, jeśli chodzi o nowości, które mieliśmy okazję dostać w drugim kwartale tego roku. A działo się naprawdę sporo. Na przykład, jeśli chodzi o notatniki brajlowskie, które, można powiedzieć, mają taki swojego rodzaju renesans, bo zostały zapowiedziane 3 nowe urządzenia i do takich znanych firm, a w tle szykują się kolejni producenci, którzy też zaczęli swoje sprzęty na różnych targach pokazywać, tutaj między innymi ostatnio na targach IFA, czy nowe sprzęty od Orbita. Natomiast nowe sprzęty Orbita to są bardziej takie typowe linijki brajlowskie, a mieliśmy okazję też usłyszeć o 3 nowych notatnikach brajlowskich i na nie chciałbym się skupić. Dlaczego? Bo te 3 propozycje są bardzo od siebie różne i w pewnym sensie celują w jednego klienta, ale na zupełnie różne sposoby. Zacznijmy może sobie od notatnika BrailleSense 7 od firmy Selfless Healthcare pod bardziej znaną marką Hims. I jest to, można powiedzieć, ewolucja z bardzo lubianej i znanej serii BrailleSense. Mieliśmy wcześniej BrailleSense 6, teraz wychodzi wersja 7. Wersja, która miała pojawić się teraz, natomiast producent napotkał jakieś kłopoty, które spowodowały, że pierwsze egzemplarze tego urządzenia będą trafiać do klientów dopiero pod koniec sierpnia, więc na pewno już bardziej jesienią, co nie znaczy, że o tym sprzęcie nie wiemy więcej, bo były różne demonstracje, sprzęt był pokazywany na różnych konferencjach i mniej więcej wiemy, czego możemy się spodziewać. A możemy się spodziewać po prostu kolejnej wersji BrailleSense'a. Cały czas jest to urządzenie bazujące na Androidzie, teraz jest to Android 15, więc kilka wersji nowszy niż 12, która jest obecna na poprzedniej wersji tego urządzenia. Cały czas mamy do czynienia ze wszystkimi lubianymi aplikacjami firmy Hims z ulepszeniami, ale mamy też kilka bardzo ciekawych, nowych, innowacyjnych rozwiązań. Fizycznie BrailleSense 7 wygląda inaczej od poprzedników, to znaczy to wygląda jak taki typowy notatnik brajlowski, ale po pierwsze nie mamy przycisku przewołania kursora nad linijką, zamiast tego wszystkie komórki są dotykowe i możemy to wykorzystywać na różne sposoby, możemy wykonywać na nich gesty i urządzenie też jest w stanie inteligentnie przewijać kursor, kiedy my dojdziemy do końca linijki, więc nie musimy bawić się z jakimś automatycznym przewijaniem na czas, jak to było do tej pory, tylko urządzenie, podobnie jak monitory brajlowskie HelpTech, może to robić automatycznie. Różnica tutaj jest taka, że monitory HelpTech nawet w wersjach 40-znakowych są dużo droższe od Blade Sense'ów, więc to wbrew pozorom, mimo to, że generalnie jest to urządzenie, którego cena jest taka no, notatnikowa brajlowska, jak ktoś zna ceny notatników brajlowskich, to wie o co chodzi, to mimo wszystko to jest tańsze od monitorów HelpTech i po raz pierwszy możemy mieć do czynienia właśnie z takim dotykowym rozwiązaniem. Nie wszystkim się to podoba, moim zdaniem pomysł jest naprawdę niegłupi, zwłaszcza, że możemy że sama kwestia przywołania kursora wydaje mi się została rozwiązana prosto, bo wystarczy stuknąć dwukrotnie w odpowiednią komórkę, a więc bardzo podobnie jak to mieliśmy na urządzeniach mobilnych, tak no, prawie jakbyśmy naciskali jakiś przycisk, ale jednocześnie a propos urządzeń mobilnych, to możemy na tym urządzeniu właśnie wykonywać takie mobilno-podobne gesty. Co jeszcze się zmieniło? Do urządzenia możemy doczepić klawiaturę QWERTY i ona przychodzi do nas w zestawie, no bo tradycyjnie urządzenie jest wyposażone w taką typową 8-punktową klawiaturę typu Perkins, ale jakby ktoś tej klawiatury nie chciał, no to możemy sobie doczepić do niego klawiaturę QWERTY i wtedy pracujemy na nim bardziej jak na takim typowym laptopie, no tylko że bez ekranu i z Androidem, a nie z systemem Windows. Mamy też doczepianą baterię z tyłu, która nam doda 10 dodatkowych godzin pracy na baterii, to jest całkiem dużo, a nawet bez tej baterii urządzenie działa 20 godzin na baterii, no, biorąc pod uwagę, że jest to Android, jest to naprawdę wynik przyzwoity. Bateria była zawsze atutem notatników brajlowskich i w przypadku tego urządzenia jest nie inaczej. Mamy też nowe aplikacje, mamy tutaj bardzo ścisłą integrację z Gemini, więc tutaj sztuczna inteligencja jak najbardziej wkroczyła na pierwszy plan. Pojawiła się też nowa aplikacja do oglądania telewizji, która myślę, że też może wielu osobom się spodobać, także no, urządzenie naprawdę zapowiada się ciekawie i jeśli producent nic nie zepsuł pod kątem oprogramowania, to myślę, że ci, którzy szukają takiego urządzenia z Androidem, bo tam też możemy instalować jakie tylko aplikacje inne chcemy, jednocześnie pracując w tym środowisku braille sensowym, gdzie no, wszystko jest generalnie dość dopracowane, przynajmniej jak było do tej pory i mam nadzieję, że tak będzie nie inaczej, no to urządzenie zapowiada się imponująco. A co jeśli ktoś nie chce Androida? No to wtedy może coś z Windowsem. I właśnie w tą stronę poszła firma Humanware z najnowszym urządzeniem z serii BrailleNote. Urządzenia z tej serii nie były u nas popularne do momentu BrailleNote Touch, który był takim pierwszym urządzeniem pod tej marki, które się u nas pojawiło. I BrailleNote Touch był tabletem działającym na Androidzie, natomiast BrailleNote Evolve jest po prostu komputerem z Windowsem. Oczywiście w obudowie notatnika brajlowskiego, a więc mamy tutaj też do czynienia z klawiaturą typu Perkins, właśnie klawiaturą brajlowską. Wersja QWERTY ma pojawić się jesienią, tak prawdopodobnie zapowiada producent. Procesorem Intel Ultra 5 pierwszej generacji, to jest procesor z roku 2023, 32 GB RAM, dysk 512 GB i Windows 11 Pro na pokładzie. Gdzie BrailleSense ma dużo aplikacji dostosowanych do siebie, to BrailleNote idzie w trochę inną stronę i po prostu dostosowuje delikatnie Windowsa do pracy z monitorem brajlowskim i z klawiaturą typu Perkins właśnie. Robią to głównie przez zmodyfikowaną wersję NVIDIA, która z tym urządzeniem przechodzi i właśnie, żeby większość funkcji działała tak, jak powinno, to wiele dodatkowych skrótów, które są dostępne między innymi w aplikacjach Microsoft Office, które mają to urządzenie upodobnić bardziej do aplikacji z poprzednich BrailleNote'ów, tych typowych aplikacji dla niewidomych, no to żeby to wszystko działało prawidłowo, musimy korzystać z modyfikowanego NVDA, które z tym urządzeniem przechodzi. Jeśli ktoś lubi JOS'a, no to można z niego korzystać, nawet z urządzeniem gratisie dostajemy pół roku licencji specjalnej wersji JOS'a pod BrailleNote'a, którą później możemy sobie wykupić w abonamencie i ten abonament kosztuje trochę mniej niż taki klasyczny JOS. Ile dokładnie, nie wiem, nie ma takiej informacji jeszcze na stronie. Natomiast jeśli ktoś chce korzystać z JOS'a na tym urządzeniu, no to właśnie wiele z tych dodatkowych dedykowanych skrótów już z nim nie działa, co pierwsi recenzenci zwracali uwagę, że to może być problem. Na co jeszcze zwracali uwagę, jeśli chodzi o takie minusy, no to działanie na baterii, które biorąc pod uwagę, jaka tam jest bateria zainstalowana, no nie jest najlepsze, bo tak jak mając w głowie 20 godzin BrailleSense'a, no to tu urządzenie może nam działać mniej więcej 5,5 godziny. No to nie jest niestety dużo, biorąc pod uwagę, ile mogą takie typowe notatniki działać, ile poprzednie BrailleNote działały. Nie mówiąc już nic o innych laptopach z Windowsem, które mają baterie o podobnej pojemności, które działają dłużej. Także tu coś jeszcze trzeba byłoby po stronie programowej dopracować. Urządzenie też nie jest najszybsze, ale niektóre aplikacje ładują się wolno, tak na przykład otwieranie Microsoft Worda, żeby zacząć coś pisać, to w recenzji, którą słyszałem, trwało 10-15 sekund, natomiast urządzenie dopiero doczekało się pierwszej wersji oprogramowania i wiele z tych rzeczy, mam nadzieję, będzie dopracowane, że jeszcze uda się producentowi trochę coś więcej wycisnąć z tej baterii. Natomiast mam wrażenie, że to urządzenie może być fajne dla ludzi, którzy bardzo chcą mieć notatnik brajlowski, takiej właśnie formie notatnika, nie chcą laptopa z linijką brajlowską na przykład, i bardzo, bardzo chcą właśnie, żeby jeszcze na tym notatniku był Windows. Myślę, że dla takich osób Brainnote Evolve właśnie będzie najlepszy. Zobaczymy jeszcze, jak wypadnie konkurencja, czyli Optima od Orbita, która zalicza kolejne opóźnienia. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości się pojawi, no i myślę, że to może być też ciekawe porównanie. Natomiast jak ktoś szuka czegoś szybszego, działającego dłużej na baterii, z większą ilością takich dedykowanych aplikacji pod notatniki, no to Braille Sense 7 właśnie bardziej poszedł w tą bardziej klasyczną stronę, ale jednocześnie też pozwalając nam instalować różne rzeczy. A jeśli nie to, to co jeszcze? Mamy jeszcze trzeciego konkurenta, mianowicie firmę Blazy Technologies. Tak, to ci ludzie, którzy kiedyś stworzyli Braille and Speaky i Braille Ladzie. No, ci sami ludzie pod inną nazwą firmy, z przyczyn oczywistych. Oni już stworzyli wcześniej notatnik, który miał tylko syntezator mowy oparty na minikomputerku Raspberry Pi, to był BT Speak, a teraz wypuścili też wersję z monitorem brajlowskim, która też pomału zaczyna trafiać do pierwszych osób, które urządzenie kupiły w przedsprzedaży. I to jest też bardzo ciekawy pomysł na urządzenie. Nie wiem, jak jest jego działaniem na baterii. Wydaje mi się, że ono może być porównywane albo trochę nawet lepsze chyba od tego, co mamy w Raynaud Evolve, ale do Braille Sense'a myślę, że może trochę zabraknąć, biorąc pod uwagę, że Raspberry Pi, mimo to, że jest to komputer bardzo energooszczędny, to na przykład nie jest w stanie przejść tak głębokie uśpienie, jak na przykład taki typowy procesor działający pod kontrolą Androida na takiej typowej płycie głównej androidowej. Natomiast to urządzenie też podchodzi do tematu trochę inaczej, bo mamy tutaj bardzo dużo takich notatnikowych, dedykowanych aplikacji, które interfejsem starają się bardzo przypominać interfejs Braille and Speaków i Braille Lightów, także jak ktoś kiedyś miał, korzystał, to myślę, że może być bardzo zadowolony, ale w przeciwieństwie na przykład do Braille Sense'a, tutaj użytkownicy też mogą pisać własne aplikacje, ba nawet dostajemy z urządzeniem aplikacje, które nam pomogą nauczyć się programować w języku Python na przykład, z pomocą sztucznej inteligencji, i na tej podstawie możemy sobie własne aplikacje tworzyć. A gdyby to środowisko było dla nas za mało, gdybyśmy jednak chcieli coś więcej zrobić, nie wiem, przeglądać sobie na przykład internet, to mamy jeszcze dostęp do Linuxa, który z tym urządzeniem jest zintegrowany, z nim przychodzi, i w każdej chwili jednym skrótem klawiszowym możemy wyjść z tego trybu typowo notatnikowego i przejść do trybu desktop, do trybu okienkowego, i tam już mamy typowego Linuxa, mamy orkę, czyli czytnik ekranu pod Linuxem, generalnie Linux z klawiatury obsługuje się bardzo podobnie w pewnym sensie do systemu Windows, i tam możemy zrobić tak naprawdę co byśmy chcieli. I to też wydaje mi się, że może być dla wielu osób bardzo ciekawe rozwiązanie, które też do tematu podchodzi w trochę inny sposób. Jeśli chodzi o to urządzenie, to jego recenzje jeszcze się nie pojawiły, ale przypuszczam, że w niedalekiej przyszłości pewnie o nim też będziemy wiedzieć więcej. Ono też bazuje w dużej mierze na tym samym systemie, co BT Speak, i to jest też umyślny zabieg, zresztą podobnie było w przypadku tych pierwszych notatników Blazy. I generalnie ten system, z tego co wiem, jest raczej przez użytkowników, którzy z tych urządzeń korzystają, ceniony. Także bardzo ciekawie się dzieje, mamy dużo konkurencji, które z tych urządzeń będzie najlepsze, które sprzeda się najlepiej. Na ten moment trudno ocenić, ale przyszłość wygląda naprawdę ciekawe. Też pytanie, które z tych urządzeń pojawią się w przyszłości w Polsce. Przypuszczam, że Braille Sense to raczej na pewno, Brainnote też, z BT Braillem może być większy problem, bo Blazy nie ma oficjalnych dystrybutorów poza Stanami Zjednoczonymi na ten moment, więc gdyby ktoś chciał takie urządzenie, to na ten moment trzeba je po prostu importować. Co jeszcze ciekawego się działo? No, między innymi mieliśmy nowe aplikacje, czy strony nawet do transkrybowania podcastów i różnych materiałów. Między innymi strona Snipcast, o tej stronie opowiadał Paweł Masarczyk w którymś z niedawnych Tyflo przeglądów. I to może być bardzo ciekawa strona dla tych, którzy może niekoniecznie lubią słuchać długich podcastów, ale chcieli jeszcze by z nich wyciągać informacje. Bo jest to strona, w której możemy sobie kilka podcastów zasubskrybować i kiedy pojawi się na nich jakiś nowy odcinek lub kiedy zlecimy to ręcznie z poziomu strony, to zostanie nam wysłany transkrypt takiego podcastu i podsumowanie. Podsumowanie na porządku wygeneruje się w języku angielskim, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie później na tą stronę wejść i na stronie możemy też z odcinkami danego podcastu porozmawiać, po prostu zadawać pytanie, czy coś, jakiś temat był poruszony i po prostu się o różne rzeczy dopytywać i wtedy jak najbardziej możemy już rozmawiać po polsku, poprosić o polskie streszczenie, czy nawet polski transkrypt, natomiast z tym był większy problem. A propos problemów z polską transkrypcją, no to podobnie sytuacja ma miejsce w aplikacji Perspective Transcribe, czyli najnowszej aplikacji od Taylor Arndt, od Techopolis Solutions, która jest częścią pakietu Perspective Intelligence. Perspective Intelligence to jest taki zestaw aplikacji korzystających głównie z lokalnych modeli opartych o sztuczną inteligencję, modeli Apple, ale też modeli takich większych, na przykład od Google'a, które możemy sobie na urządzenie pobrać. No i Perspective Transcribe jest aplikacją, która ma za zadanie nam też pomagać w transkryptach, czy to nagrywaniu, jeśli chodzi o nagrywanie, to możemy dosłownie nie nagrywać wszędzie. Jeśli chcemy sobie coś zanotować, mamy taki system pracy, że notujemy dużo, a później ewentualnie sobie informacje organizujemy, no to możemy nawet na Apple Watchu, na iPhone czy na Macu sobie nagrywanie uruchomić. Kiedy nagrywać skończymy, to nam notatki są automatycznie transkrybowane. Później sztuczna inteligencja nam je podsumowuje i później też na tej podstawie, jeśli mamy wykupiony abonament premium, generuje nam też ewentualnie jakieś przypomnienia, rzeczy, które musimy wykonać. Jeśli coś powiemy, że mamy coś do zrobienia, ta aplikacja nam później o tym może przypomnieć, możemy odhaczyć sobie później też wewnątrz aplikacji takie rzeczy. Wszystko fajnie, zwłaszcza ta integracja z Apple Watchem wyglądała bardzo obiecująco, natomiast niestety aplikacja nijak nie radzi sobie z językiem polskim, to znaczy radzi sobie, tłumaczy nawet świetnie. Mamy dostępne zarówno modele te aplowskie do transkrypcji, no akurat one polskiego nie wspiera, ale też możemy się przełączyć na Whispera. Wszystko fajnie, ale aplikacja niezależnie od tego, co zrobimy, jaki mamy język ustawiony na telefonie, nam tłumaczy transkrypty na język angielski, dopiero potem dokonuje podsumowywań. Także niestety w naszych realiach sprawdzi się słabo. Jeśli chodzi o Perspective Intelligence, to tutaj też problem w pewnym sensie jest podobny, natomiast przez to, że ze sztuczną inteligencją rozmawiamy, no to możemy po prostu poprosić, żeby nam odpowiadała po polsku, a nie po angielsku. No i tutaj dostępnych funkcji jest dużo, bo możemy też opisywać zdjęcia, sobie wrzucać zdjęcia. Mamy nawet tryb wideo, który nam może w czasie rzeczywistym opisywać to, co widzi kamera. Na przykład tam też możemy sobie różne rzeczy dostosowywać. Funkcje takiego podsumowania dnia, gdzie nam może być podana pogoda, wydarzenia z kalendarza i też możemy kanały RSS dodawać i też się o nie dopytywać. AI też może szukać w internecie. No działa to całkiem ciekawie, aczkolwiek przez to, że domyślnie są używane modele Apple'a, no to one przynajmniej na ten moment działały słabo. Też te funkcje opisów no, mogą działać lepiej, jeśli pobierzemy sobie lepsze modele lokalne. Natomiast to wszystko pewnie zmieni się w przyszłym roku, kiedy już pojawią się te najnowsze modele Apple Intelligence. Natomiast też z drugiej strony właśnie w tych nowych wersjach systemu dostajemy dużo bardziej rozbudowane narzędzia opisywania zdjęć w samym VoiceOverze i to pewnie trochę może tą aplikację zepchać na drugi plan, albo z drugiej strony właśnie przez to, że może będzie mogła korzystać z tych lepszych modeli, no to będzie jeszcze lepsza. Więc zobaczymy, jak to pójdzie, w jaką stronę to pójdzie. Aplikacje z tej serii Perspective są dostępne w ramach jednego abonamentu, który kosztuje 30 zł miesięcznie. Może dużo, ale z drugiej strony dostajemy wszystkie aplikacje, które są częścią tego pakietu, co jest rzeczą całkiem fajną. Po długim czasie braku rozwoju pojawiła się też nowa wersja aplikacji Bookworm do czytania książek na systemie Windows. Jest to aplikacja, która przez użytkowników była bardzo lubiana, bo wspiera dużo formatów i miała taki całkiem przyjemny interfejs użytkownika, w pewnym sensie trochę przypominający Qreada, ale też z kilkoma dodatkowymi funkcjami. Między innymi w tej nowej wersji zostało znacznie rozbudowane możliwości tworzenia zakładek, które można też nazywać, i taką nową główną funkcją zostało dodane funkcje OCR, więc możemy sobie rozpoznawać tekst w dokumentach używając kilku różnych usług, co też jest rzeczą bardzo fajną. Ja osobiście akurat wolę korzystać z aplikacji Paperback, która też niedawno doczekała się istotnych aktualizacji. Najważniejszą dla nas może być to, że aplikacja jest też dostępna teraz po polsku i od niedawna też ma swoją wersję na Maca, która jest też całkiem fajnie działająca. Natomiast Bookworm nie zawsze chciał mi działać tak, jakbym tego chciał. Nie wyświetla treści całego dokumentu. Teoretycznie powinien automatycznie zmieniać strony, ale to nie zawsze działa. Czasami trzeba tę stronę przewracać ręcznie. Więc jakoś mi osobiście bardziej pasuje interfejs Paperbacka. Natomiast jeśli ktoś szuka funkcji, które są tylko w Bookwormie, na przykład OCR-a, czy też czytania syntezą mowy, bo tutaj w Bookwormie to jest bardziej rozbudowane, natomiast w Paperbacku to musimy praktycznie czytać naszym czytnikiem ekranu, a to może właśnie Bookworm wam się spodoba bardziej i on faktycznie też został niedawno zaktualizowany. Natomiast gdyby ktoś chciał czegoś nauczyć się na pamięć, czy sobie jakieś materiały powtórzyć, to powstała też nowa, bardzo ciekawa aplikacja do nauki poprzez fiszki, używając systemu Spaced Repetition. To taki bardzo ciekawie działający system, którym jeśli na przykład uczymy się jakiś słówek w innym języku, aplikacja pamięta, jak czy zapamiętaliśmy dane słówko odpowiednio, czy nie. Jeśli powiemy, że nie, no to takie słówka będą pojawiały się częściej, aż do momentu, kiedy się ich nauczymy i będziemy zawsze w stanie je odgadnąć poprawnie. Oczywiście taki system pracy nie jest przydatny tylko podczas nauki języków, więc jeśli ktoś takiej aplikacji prostej, dostępnej szukał pod system Windows, bo akurat właśnie pod ten system jest aplikacja, to Cosimo, bo tak się ten program nazywa, jest rozwiązaniem bardzo ciekawym. No, do mnie z aplikacji taki najważniejszy chyba jest taki, że no, musimy te fiszki też sobie stworzyć sami. Nie możemy korzystać z fiszek stworzonych przez społeczność, na przykład do programu Anki, który chyba jest takim najbardziej popularnym, ale też słabo dostępnym programem do nauki w taki sposób. Ale kto wie, co się pojawi w przyszłości. Następny program, czyli Accessible Sensor Readout od Andrego Lujego, wolę pokazać zamiast o nim mówić. Jest to program, który potrafi wyświetlać nam wszelkie możliwe informacje o naszym komputerze. Temperatury, zużycie procesora, pamięci, sieci, dysku i innych parametrów komputera, informacje o urządzeniach, które mamy do niego połączone, jakie procesy, jakie programy wykorzystują najbardziej procesor, pamięć, kartę graficzną i wiele więcej, z jaką prędkością obracają się wentylatory, a propos wentylatorów to aplikacja też może nimi sterować, gdybyśmy tego chcieli, bo wiele narzędzi do tego jest bardzo niedostępnych i wiele, wiele więcej. Do każdego z tych elementów możemy sobie ustawić alerty, że jeśli dana wartość przekroczy jakiś próg, no to aplikacja nas może o tym poinformować i możemy sobie też skonfigurować w pełni personalizowane skróty klawiszowe, które nam mogą przeczytać jedną lub więcej wartości. Jakie to mogą być rzeczy? No myślę, że po prostu pokażę wam, jakie ja sobie poustawiałem skróty. Naciskam Ctrl-Alt-1.
4: CPU 4.2%. Hit has CPU process system 0.9%.
3: No i mam informację, ile mam zużytego procesora. Ctrl-Alt-2.
4: MEM 12.9 GB 20.5%. Memory available 50.2 GB 79.5%.
3: Informacje o pamięci. Ctrl-Alt-3.
4: GPU SAGE 0.5%. GPU Memory NVIDIA z Memory USE 827.0 MB. Hit has GPU Memory process z DWM 596.1 MB.
3: Informacje o zużyciu karty graficznej. Ctrl-Alt-4.
4: C USE SPACE 712.5 GB 74.8%. C FRE SPACE 240.3 GB 25.2%. C RAID 0.0%. C WITE 0.5%.
3: Informacje o zużyciu dysku oraz czy jakieś aplikacje coś akurat na nim robią. I Ctrl-Alt-5.
4: ETHELIX 2.3 KB / S. ETHELIX 698 / S.
3: Informacje o wysyle i pobieraniu internetu. Tam też na przykład można sobie ustawić informacje o tym, ile danych zużyliśmy w danym okresie, co myślę, że też wielu osobom może być przydatne. Także to jest aplikacja, z której akurat korzystam dość intensywnie i myślę, że też wielu innym osobom może być przydatna, jeśli chcecie monitorować, co się dzieje z waszym sprzętem. Andrzej niedawno wypuścił też inną ciekawą aplikację, ClipOne. Właściwie to nie jest jego twór, bo jest to program, który był aktualizowany od innej aplikacji i jest to po prostu program zapisujący historię schowka, która jest zapisywana między restartami w szyfrowanej bazie danych i możemy ją sobie łatwo przeszukiwać, zarówno jeśli chodzi o tekst i pliki, które były kopiowane, aplikacje mogą być dodawane do listy ignorowanych, tak żebyśmy nie chcieli, żeby historia z jakiejś aplikacji się nam zapisywała. I od najnowszej wersji też ta baza danych może być synchronizowana między kilkoma komputerami w chmurze. I co ciekawe, też aplikacja, chociaż jeszcze nie zdążyłem tego sprawdzić, doczekała się wersji na Maca, więc nawet jeśli ktoś ma zarówno komputer z Windowsem i Maciem, to może użyć tej aplikacji do synchronizowania stanu schowka między komputerami, co może być bardzo przydatną funkcją. Z innych ciekawych aplikacji dostaliśmy też kolejnego konkurenta w dziedzinie aplikacji do nagrywania dźwięku i obrazu na system Windows, czyli Audio Recorder Pro. Program, który ma jednak trochę inny interfejs od na przykład Audio Capture'a, o którym niebawem pojawi się tekst. Natomiast tutaj interfejs mamy taki bardziej przypominający OBS-a, o tyle, że dodajemy sobie, klikając przycisk dodaj źródło, różne źródła, czy to jest dźwięk z konkretnej aplikacji, z całego komputera, czy to z mikrofonu, czy na przykład też nagrywanie wideo, i tutaj też możemy nagrywać albo cały ekran lub konkretne okno, i później takie pliki możemy sobie zapisać do jednego z kilku dostępnych formatów, lub też, to jest też wydaje mi się funkcją całkiem ciekawą, wysłać na inne urządzenie audio, no to już w sumie było wcześniej, albo też nadać do internetu, na przykład używając Icecasta. Funkcje nagrywania działają bardzo fajnie, z tego co zauważyłem, nie mogę jeszcze wypowiedzieć za dużo co do funkcji nagrywania wideo, bo aplikację poznałem dosyć niedawno, natomiast jeśli komuś interfejs Audio Capture nie pasował, to Audio Recorder Pro może być ciekawą konkurencją, która też, co ciekawe, została przetłumaczona na język polski, natomiast to tłumaczenie jest maszynowe i w niektórych miejscach to jest trochę widoczne i niektóre teksty wyszły trochę śmiesznie, ale mniej więcej można domyśleć się, o co chodzi. Także fajnie, że takich aplikacji mamy coraz więcej. Zwłaszcza tutaj myślę, że taką unikalną funkcją może być to nagrywanie wideo, a nawet też do nagrywania audio, jeśli komuś interfejs Audio Capture nie przypasował, no to może tutaj ta aplikacja spodoba wam się bardziej. Kolejną bardzo ciekawą aplikacją dla użytkowników Reapera jest Rabbit od Tony'ego Barta, czyli program, który potrafi nam wszystko na Windowsie i na Macu, jeśli chodzi o Reapera i wtyczki, które go udostępniają, aktualizować. I to jest bardzo przydatne, bo generalnie instalacja takich rzeczy jak Osara była procesem dosyć wolnym, bo musieliśmy za każdym razem pobrać plik instalacyjny, przeklikiwać się przez instalator, co zajmowało trochę czasu, a tutaj z jednej aplikacji możemy zaktualizować zarówno samego Reapera, Osarę, jak i też inne wtyczki, z których często osoby niewidome korzystają. I to jest aplikacja, z której też korzystam na systemie Windows i myślę, że wielu osobom może być bardzo przydatna. Takich ciekawych aplikacji wychodzi znacznie więcej. Niektóre są na tyle świeże, że jeszcze nie zdążyliśmy ich poznać za dobrze i pewnie będziemy jeszcze do nich wracać w kolejnych echach przeglądu. Między innymi aplikacja Aperio, która też jest od Tony'ego Barta. Ona jeszcze nie ma oficjalnej wersji takiej wydawniczej. Jak ktoś bardzo chce, może ją z GitHuba pobrać. Natomiast to jest dostępne kalendarz, książka adresowa i aplikacje do przypomnień na system Windows, Mac, Linux i też na platformy, na urządzenia mobilne, co ciekawe. I zwłaszcza na Windowsie wydaje mi się, że to jest aplikacja, która może wiele osób zainteresować, bo tam z dostępnymi kalendarzami, zwłaszcza takimi, które mogą synchronizować się z różnymi zewnętrznymi usługami, a Aperio będzie w stanie synchronizować się z praktycznie wszystkim, no było słabo. A tutaj mamy aplikację, która została stworzona dla nas, przez nas, czyli przez osoby niewidome, która ma wszystkie funkcje, jakich byśmy w takim dostępnym kalendarzu mogli potrzebować, co myślę, że wiele osób może naprawdę ucieszyć, bo z tym naprawdę było słabo, a z tego co ja zdążyłem wersje rozwojowe sobie sprawdzić, pobierając je ze strony, no to zapowiada się bardzo ciekawie. Podobnie zresztą jak z aplikacją Quill, ona już akurat jest publicznie dostępna i to jest taki bardzo rozbudowany edytor tekstu, w pewnym sensie taka Windowsowa alternatywa do na przykład Ulyssesa, aczkolwiek co ciekawe, Quill jest też aplikacją dostępną na Macu, nie tylko na systemie Windows. I to ma być edytor tekstu dla wszystkich, bo wspiera zarówno pracę na tekście z funkcjami takimi jak sprawdzanie pisowni, poprawa gramatyki. Możemy poprosić też sztuczną inteligencję, żeby nam pomogła coś w tym tekście zmienić, przetłumaczyć, pozmieniać. Możemy wykonywać OCR, czytać sobie pliki tekstowe syntezą, gdybyśmy chcieli. Ale mamy też funkcję pracy z Markdownem. Możemy tworzyć nagłówki, listy, linki, przenosić nagłówki między sobą, generować spisy treści. Mamy podgląd HTML, więc możemy od razu zobaczyć, jak te pliki mają wyglądać. I są też przydatne funkcje dla programistów, informowani o wcięciach dźwiękami. Funkcja porównywania dwóch plików między sobą też tutaj używana jest mowa i dźwięki, co wcześniej było do tej pory dostępne tylko w Visual Studio Code. Tutaj też mamy taki dostępny sposób do tego. i wiele, wiele więcej, bo do aplikacji też będziemy w stanie pisać sobie wtyczki. Zobaczymy, czy osoby, czy użytkownicy będą z tej funkcji korzystać. Jeśli tak, no to myślę, że też może być całkiem ciekawie. Natomiast jest to też projekt młody, który jeszcze ma jakieś drobne błędy. No nie mam jeszcze wersji pełnej, to co mamy do tej pory, to są tylko wersje beta, ale zapowiada się bardzo ciekawie, zwłaszcza na ludzi, którzy szukają nie tylko prostego notatnika, aczkolwiek Quill może też tym być, ale też takiego bardziej rozbudowanego edytora tekstu, który też nie jest Microsoft Wordem, ale jednocześnie pozwalającym na dużo. Coś, czym na przykład właśnie Ulysses jest na Macu, no tutaj znów na Windowsie z takimi aplikacjami było słabo, aczkolwiek też tutaj nam rośnie konkurencja, bo EdgeSharp też niedawno zaczął się ponownie rozwijać, także i tutaj naprawdę zaczęło się robić arcyciekawie. To wszystko z mojej strony, natomiast na pewno jeszcze się z Państwem usłyszę w innych podcastach, może w następnych echach przeglądu, nie wiem. Na pewno jeszcze w przyszłości się usłyszymy, a jeśli miałbym jeszcze ten kwartał podsumować, no działo się naprawdę całkiem dużo.
1: I pewnie będzie działo się dalej tak dużo, tym bardziej, że sztuczna inteligencja z jednej strony ułatwia pisanie aplikacji, ale z drugiej strony sprawia, że one są różnej jakości. Coraz trudniej je ogarniać, testować, analizować, porównywać. No ale na pewno do tematu tego wszystkiego będziemy wracać, bo chociażby czekamy na Braille Sensa, który miejmy nadzieję, że pojawi się, tak jak było zapowiedziane, w sierpniu albo w latem, może tak powiedzmy, na świecie i gdzieś tam pewnie jesienią w Polsce, a produkcyjnie w przyszłym roku. Tak samo inne notatniki. No i te wszystkie programy, edytory, tak, typu Quill, EdgeSharp, to na pewno wymaga, będzie wymagało jakichś szerszych testów, omówienia i na pewno do tematu będziemy wracać, bo dostępnych, sensownych, adekwatnych do różnych zadań edytorów tekstowych nigdy dość, można powiedzieć, a już pomijam, że my w tych podsumowaniach w ogóle nie mówimy o dodatkach do NVDA, bo jest ich tak dużo i tak różnych, że to postanowiłem, że już sobie odpuścimy, bo podcast trwałby, takie podsumowanie trwałoby tyle, ile najdłuższy tyflo przegląd, nie 3, tylko gdzieś tam 6 godzin, a też chyba nie o to chodzi. No ale dobrze, to tak tyle z mojej strony. A teraz Agnieszka, z twojej strony coś zawróciło twoją uwagę, coś się spodobało albo czegoś z tych rzeczy, o których była mowa, chciałabyś używać, nie chciałabyś, co o tym sądzisz?
2: Szczerze powiedziawszy, to się tak nad tym jeszcze nie zastanawiałam, ale może ten notatnik gdzieś tam, może gdzieś tam notatniki.
1: Ale notatniki brajlowskie, czy notatniki w sensie edytory, aplikacje?
2: Takie edytory. Aplikacje, tak.
1: No właśnie, bo edytory, bo to może powiedzmy, bo od edytora do edytora. Czego, przedstaw się może, opowiedz troszeczkę o sobie, jeżeli chodzi o to, co byś chciała powiedzieć, ale nas głównie interesują technologie, czyli to, czego używasz na co dzień, albo czego używałaś, jaki jest twój warsztat pracy, jeżeli chodzi o sprzęt i aplikacje. Jak to u ciebie wygląda?
2: Ja używam głównie systemu macOS, posiadam MacBooka Air z 2022 roku, iPhone'a 15 Pro.
1: MacBooka Air, przepraszam, czyli to chyba tak samo jak ja, to jest M2, tak?
2: Komputer M2, tak,
1: i co,
2: dokładnie.
1: 16 giga?
2: 8.
1: 8?
2: O, 8, tak.
1: Jak się czujesz z tym 8 giga na Macu, jako na komputerze produkcyjnym?
2: Dobrze, nie brakuje mi. Nawet aplikacje takie jak właśnie Mac Whisper do transkrypcji tekstu uciągnie, mimo że one wymagają 16 giga RAM-u, no to bez problemu uciągnie to.
1: Mhm. Uciągnie, a na przykład, nie wiem, bo też nie wiem jak pracujesz, ale czytasz albo szybko nawigujesz, idziesz, czytasz maile, przewijasz listę maili albo masz otwarte, nie wiem czy w ogóle tak pracujesz, kilkanaście stron w Safari, czy to komputer też uciągnie, czy wtedy się zawiesza?
2: Ja raczej jestem zwolenniczką zamykania kart. Nie wiem, nie lubię, jak mi się to wszystko tak gdzieś pałęta i zawsze aplikacje, jak mi są niepotrzebne, to też pozamykam okna, więc ja raczej tak porządkuję sobie to wszystko, więc nigdy z tym jakoś problemu nie miałam. A jak mam karty otwarte w Safari czy tam w innej przeglądarce, no to głównie 3 karty i tyle. Także nie testowałam nawet, żeby tam było, nie wiem, z 50 kart otwartych i tak dalej. No ale skoro nawet gdzieś tam modele sztucznej inteligencji uciągnie Reapera, kiedy gdzieś tam renderuje już pliki do podcastu, to też no, nie ma najmniejszego problemu, więc nie zauważyłam jakichś problemów, a nawet jak aplikacją MacWhisper modelami lokalnymi, które no, wymagają jednak tych mocy obliczeniowych, no to nie ma z tym, nie zauważyłam nawet, żeby tam gdzieś się krztusił. Mogłam jeszcze sobie tam na przykład na WhatsAppie coś odpowiadać, czy maila pisać i nie było z tym problemu. Tak jak na przykład na jeszcze procesorach Intela, gdzie już na 16 giga RAM-u się dławił strasznie ten
1: bo
2: Intel.
1: Rozumiem, że ten MacBook to nie jest twój pierwszy Mac w ogóle, tak? Wcześniej miałaś Maca.
2: Nie, to nie. Jest mój, czyli to jest mój pierwszy.
1: Na Intelu mówisz w kontekście, ale Windows.
2: Nie, to o Macu, ale to Macu. Gdzieś jeszcze, tak jeszcze gdzieś na blogu Piotra Witka, jak pokazywał, sobie słuchałam, no i tam właśnie on pokazywał, jak działa iPhone.
1: A w tym sensie, myślałem, że ty
2: tak,
1: masz Maca z
2: Intelem. Nie, ja nie, mam 4 lata, teraz mu stuknie 4 lata.
1: Aha,
2: właśnie.
1: Czyli wcześniej nie używałaś w ogóle Maca.
2: Nie, to jest mój pierwszy, przeszłam z systemu Windows, którego używałam po niewiele.

0: korzystałam.
1: Bo to był Dell z NVDA czy z JOS-em?
0: I miałam NVDA i JOS-a, chociaż głównym czytnikiem ekranu był JOS. Natomiast NVDA miałam w wersji portable i używałam sobie go po prostu tak, jeżeli jeden nie zadziałał z czymś, nie mogłam czegoś zrobić, wykonać, no to wtedy używałam NVDA, a w razie czego też narratora, bo różne rzeczy też się zdarzały, czasami wtyczki się gryzły i tak sobie potrafiłam wysypać cały dźwięk i potem musiałam odzyskiwać system gdzieś tam, przywracanie i takie rzeczy i to też jakimś cudem tam gdzieś włączyłam syntezę i to już mi się w pracy zdarzyło, także tu trzeba pracować, a to wszystko nie działa, więc no i też
1: dzień
0: do innych
1: pracy
0: czynności.
1: Stracony.
0: Tak, i mnie to jakoś tak denerwowało, że tu się przełącza i tam się przełącza i no i też nie ukrywam, chciałam spróbować czegoś nowego. Od dłuższego czasu się zastanawiałam nad tym Maciem, ale jak tak właśnie słuchałam podcastów, a że to tak źle działa, zresztą nawet gdzieś tam słuchałam, no to faktycznie jeszcze te Maci na Intelu to takie nie były zachęcające, przynajmniej dla mnie i się wstrzymywałam tak z decyzją, ale w końcu już mówię, nie no, chcę spróbować. No i też właśnie słuchałam audycji, zresztą świetnych.
1: Wprowadzenie do Maca Mikołaja Hołysza.
0: Mikołaja Hołysza, tak, dokładnie.
1: Ono trochę pewnie siłą rzeczy straciło na aktualności, ale tylko trochę, jako podstawa podstaw, to jest ciągle nieoceniony, bardzo dobry, wysokiej klasy materiał, więc i myślę, że to nie jesteś pierwszą osobą, która to mówi, że dzięki temu, no ja też dzięki podcastom niby dużo wiedziałem, bo wcześniej używałem Maca, pamiętam jak Mikołaj mi mówił, że te podcasty będzie nagrywał coś tam, ale i no ja na pewno dzięki nim się dużo też dowiedziałem i Maca ponownie używałem, chociaż to moje używanie Maca to jest takie, ja doceniam Maca, ale ja bardziej Windows jednak, no ale to już mówiłem ostatnio, więc nie będę opowiadał szczegółowo.
0: Tak,
1: natomiast co, na tym Macu jaka synteza? Jakiej syntezy używasz?
0: Ja Zosia rozszerzona.
1: Aha.
0: Tak. Prędkość 65%, także...
1: Twoje jakieś takie twoje aplikacje główne, no to wiadomo, no mail, ale co, przeglądarka Safari, czy może Chrome?
0: Bardzo różnie właśnie, bo na przykład niektóre strony lepiej mi działają na Chrome, więc używam na przykład tak, no zamiennie w zasadzie bym powiedziała, zamiennie. Aha. Nie ma tak, że jedna przeglądarka góruje nad drugą, bo po prostu są strony, które lepiej działają, no na przykład czasami dokumenty Google raz lepiej działają, mam wrażenie, na Safari, podczas gdy innego dnia na przykład, czy po kilku tam dniach lepiej na Chromie, a gdzieś tam w pracy no, na dokumentach.
1: Podziwiam, że jak można produkcyjnie używać tych dokumentów Google na Macu, mnie od razu częsie, ale wiem, że to tam próbowałem.
0: Nie mam wyboru.
1: Ja w ogóle no, z Maciem mam tak, że o ile ja, tak jak mówię, Maca jakoś tam doceniam, to internet szeroko rozumiany to jest dla mnie coś najgorszego na Macu. To znaczy, o ile szybkie przejrzenie jakichś blogów, wpisów, stron takich, które można otworzyć albo same się otworzą w trybie Reader, to jest tam właściwie bardzo przyjemne i to nawet może czasem być przyjemniejsze niż w Windowsie. Ale potem zaznaczanie, jakieś wyodrębnianie, wchodzenie w interakcję, nawigacja po tym tekście, to jest coś, co po prostu dla mnie, ja tego nigdy nie zrozumiałem, znaczy rozumiem jak to działa, ale to jest mój sposób pracy, którego ja nie czuję, nie lubię i a że dużo rzeczy niestety albo stety teraz jest opartych na albo jakichś interfejsach WebView, albo w ogóle są to strony internetowe, aplikacje no takie, które aplikacje w oparciu o strony internetowe, no to jakby między innymi dlatego u mnie ten Windows góruje. No ale jakaś jeszcze, jakieś takie główne, nie wiem, aplikacje, z których na co dzień na tym Macu korzystasz, to są takie jakieś wyjątkowe albo takie, które bardzo po przejściu z Windowsa było wow, że na tym Macu jakoś tam technologicznie odżyłaś, coś mogłaś zrobić, czego wcześniej nie umiałaś, a tu się na Macu udało. Jakieś ciekawe rozwiązania, aplikacje, jak to jest?
0: Oto pierwszą taką w ogóle moją ukochaną aplikacją to jest Audio Hijack, która może przechwytywać dźwięk, po prostu przechwytywać, modyfikować go, wypuszczać na słuchawki, można nagrywać za jej pomocą, nawet transkrybować tekst. Choć akurat transkrypcji tekstu raczej nie polecałabym, bo bardzo obciąża procesor i jednak no jest taka dość dużo tam jest takich

0: trendów, że tam muzyka, coś tam właśnie, on tak zbyt nadinterpretowuje wszystkie rzeczy. Tak,
1: Audio Hijack zawsze przez wszystkich podcasterów widzących polecany. Aplikacja dość trudna, zawsze bardzo dostępna, ale dość trudna w jakby obsłudze. Natomiast to też przypominamy, że jest w Tyfloświecie i w Tyflopodcaście jest podcast Piotra Machacza o Audio Hijacku i tego samego autora artykułu, gdzie on troszeczkę tam się zdezaktualizował, ale ogólnie to wszystko jest mniej więcej jakoś tam opisane. No Audio Hijack niezastąpione właściwie narzędzie.
0: Tak, ja jeszcze powiem, że tak, że zaczęłam korzystać właśnie dzięki Piotrowi Machaczowi, który naświetlił mi, jak ta aplikacja, do czego działa, bo ja po prostu nie wiedziałam do końca, czytałam o niej,
1: no ja też
0: ale jakoś tak bardzo to skomplikowane.
1: Próbowałem tam 2016 rok któryś i nawet ileś tam rzeczy, coś tam zrobiłem, ale to było zawsze coś tam. Potem na Intelu było jako tako, no ale potem właśnie, kiedy udało mi się ściągnąć Piotra do współpracy z nami i zaproponować mu ileś artykułów i tak dalej, no to jakby miałem taką wizję, że jedną z na pewno istotniejszych rzeczy, które trzeba prędzej lub później, ale na pewno opisać i nagrać, to jest właśnie Audio Hijack.
0: Oj tak, i to była bardzo mądra decyzja, bo ja naprawdę, ile ja korzystam z Audio Hijacka, to naprawdę bardzo dużo.
1: W Windowsie teraz się pojawiają takie narzędzia, o tym zresztą Piotr mówił, jedno to jest ten Audio Capture Pro, na Macu jest taka trochę konkurencja do Audio Hijacka, czasem lepsza, czasem gorsza od tego twórcy tego Agrama,
0: A-Capture.
1: My o niej jeszcze nie mówiliśmy, ale może kiedyś powiemy porządnie.
0: No jeszcze też jej nie testowałam. Ale też zamierzam.
1: Tylko że problem z tym narzędziem Windowsowym Audio Capture jest niestety taki, że Windows możemy nagrywać różne urządzenia, ale nie da się nagrywać i wyciszyć tego, co nagrywamy. Czyli że możemy nagrać coś tam, ale nie da się prosto wyłączyć jakby tego, co nagrywamy.
0: Tak.
1: Więc chyba można jedynie, nie wiem, przełączyć to na jakieś. Teraz tak pomyślałem, na jakieś inne urządzenie, czyli na jakieś słuchawki, na coś po prostu innego, że mamy NVDA w głośnikach, a to idzie na jakieś inne urządzenie po to, żeby nam to nie przeszkadzało. Nie wiem, czy to wtedy Windows nie zgłupieje i jak się zachowa Audio Capture w stosunku, nie wiem, też do przełączania właśnie wtyczką wtyczką do NVDA Audio Manager. No a to muszę Piotra spytać, bo ja się na tym dźwięku Windowsowym i w ogóle na dźwięku szczególnie nie znam, więc na tych routingach dźwiękowych to tak różnie. To trzeba na pewno jakoś tam uważać. Czyli to jest taka aplikacja, a jeżeli chodzi o edycję tekstu, to co?
0: Edycja tekstu, no to bym powiedziała tak, Text Edit, Pages.
1: Czyli klasyka.
0: Klasyka, tak, bo dobrze się mi korzysta.
1: I Pages ciebie nie przeraził?
0: Nie, wręcz ja odżyłam. Ja powiem szczerze, ma jakieś tam swoje za uszami, zwłaszcza, że czasami zdarza się, że z interakcji gdzieś tam wychodzi z tego pola edycji, zdarza się, że gdzieś tam fokus myśli, że jest gdzie indziej, czytnik ekranu sobie tam nie odświeży, ale to raczej rzadko. Ja właśnie nie cierpiałam po prostu tych wstążek. To dla mnie był koszmar po prostu swego rodzaju. No w Pages mogę tam i z linijki skorzystać, sobie tabulatory postawiać, a ja tam ostatnio lubię się bawić edycją tekstu i gdzieś tam czasami dla rodziców robiłam nawet tak rozkład wywozu śmieci. No i tak sobie postanowiłam, że zrobię im to czytelnie, gdzieś tam tak, żeby był równiutko. No takie wyzwanie swego rodzaju. Siedziałam sobie nad tym i też taki test, jak to będzie po niewidomemu, nie? I tak sobie właśnie tym się bawiłam. No i wyszło. Z tego przynajmniej co dostałam informację zwrotną od rodziców, że jest bardzo czytelnie, fajnie i nawet kolory można wybierać, choć z kolorami tam jest też różnie, bo są zaetykietowane inaczej, a efekt końcowy jest inny. No, natomiast można sobie dawać tam do próbnika też ulubione kolory, tylko że potem ich nie da się usunąć z tych ulubionych.
1: Co to jest próbnik?
0: To znaczy tak.
1: Taka biblioteka?
0: Tak. Że po prostu dodajesz do ulubionych kolory i potem łatwo możesz z tego sobie wybrać te kolory, nie? Mhm. Do tekstu czy tam kolor tekstu i tak dalej, i tak dalej. No, tylko już usunąć tego, jakby się chciało, to już ja nie potrafiłam, bo tam trzeba przeciągnąć, więc tak się nie da. Ale generalnie no, aplikacja bardzo fajnie dostępna, komentarze, wszystko, no... Ja bardzo lubię.
1: Dostępna, ale ile się voice-over nagada, ile tam trzeba się naklikać, to... No ale jak, ważne, że jest to dostępne i że można i że jedni to lubią, inni nie lubią.
0: Tak, bardzo tak, dobrze, tak. No bo to właśnie co kto lubi, prawda? Oczywiście, bo to zawsze jest...
1: Tak. Mhm.
0: Tak, także to na pewno, no,
1: no
0: też...
1: Nie możemy, musimy o tym powiedzieć, że trochę się też zajmujesz działalnością taką podcastowo-blogową. To znaczy masz swojego bloga, który ma taki mini, nie podcast w rozumieniu takim, bo podcast to ja jestem no tak nastawiony klasycznie po staremu, że podcast musi mieć swojego RSS-a i publikowany na wszystkich platformach. Teraz wiem, że to filmy, kanał YouTube'owy, to też niektórzy mówią, że to jest podcast, no ale masz swoją stronę blogową i masz swój kanał na YouTubie, prawda?
0: Tak, tak. Stworzyłam bloga, który się nazywa Jabłuszkowy Świat. No i tam prezentuję.
1: No tak, gratuluję. To taka trochę inna wersja szuflady strony Piotra Witka. Nie wiem, czy stąd przyszła inspiracja. Jakby fajnie, że tak z różnych stron. Piotr pisze trochę o czymś innym, ty piszesz trochę o czymś innym. Czasem to się gdzieś zazębia, ale bardzo to jest też takie ciekawe, bo no, ileś rzeczy się dowiedziałem, tak, też ze tej strony, z bloga i polecam.
0: Cieszę się. Głównie po to powstał. Zaczęło się, że zaczęłam publikować takie poradniki na grupie facebookowej, no ale potem stwierdziłam, że to...
1: Można szerzej gdzieś.
0: Można szerzej, poza tym tam regulamin grupy mnie ograniczał, a też niektórzy tam gdzieś tam jednak się znaleźli tacy, co narzekali, że długie posty, że muszę to przewijać, więc no, zostałam właściwie przez kilka osób namówiona, jak tego bloga, to znaczy, żeby założyć bloga, bo jak założyć, to tydzień siedziałam, bo nie miałam kogo zapytać nawet, jak tego bloga założyć, gdzie go założyć, jak w ogóle się za to zabrać, no to ile nerwów na tym straciłam, to moje, no ale się udało gdzieś tam. Taki darmowy, no z reklamami nie jest to jakaś idealna może wersja, no ale czytać się da.
1: WordPress, prawda? To jest
0: WordPress. Tak, WordPress, nawet... WordPress dokładnie. Tylko ten .com, bo jest jeszcze .org, a ja mam WordPress.com, no i on jest w wersji darmowej i przez to teraz tam są reklamy i takie różne niestety komentarze się też nie da napisać bez zalogowania się. To jest takie niekomfortowe, niestety zdaję sobie z tego sprawę, ale na ten moment po prostu no musi tak być. No i jest jeszcze kanał na YouTubie, to też staram się tam w miarę nagrywać, żeby coś było, poradniki, nie poradniki, no.
1: A jak i w jaki sposób technicznie nagrywasz to wszystko? Jak to właśnie robisz? Jak byś
0: ja robię za pomocą, to znaczy tak, najpierw w ogóle nagrywałam właśnie za pomocą Audio Hijacka. Nagrywałam sobie na dwie ścieżki. Na jedną ścieżkę mój głos, a na drugą ścieżkę wszystko inne. System, dźwięk czytnika ekranu, żeby potem przy edycji końcowej można było sobie to podregulować głośności, żeby nie było coś głośniej, jedna ścieżka głośniejsza względem tej drugiej ścieżki. No i to ułatwia po prostu potem pracę. Można sobie powycinać jakieś stuknięcia klawiatury i tak dalej. No, jak jest jedna ścieżka, to jest ciężko. Jest dużo gorzej. No, z Reaperem też to były przeboje. Też tam kilka osób mi pomogło, za co jestem bardzo wdzięczna, bo ja nie umiałam nawet ruszyć z tym Reaperem. Zresztą ja go włączyłam, pobrałam też za namową, że świetna aplikacja. A ja mówię, jak tutaj to zrobić, jak zobaczyłam ilość tych ustawień i te nazwy, te nazewnictwo, to ja wyłączyłam to od razu i pół roku to leżało.
1: No tak, ilość ustawień i też to, czym innym jest taki multiedytor wielościeżkowy, a czym innym jest program do pojedynczego cięcia. Jak ktoś bazował tylko na takim pojedynczym cięciu pliku, a nie na różnych ścieżkach, gdzie właściwie wszystko można zrobić ze wszystkim względem siebie, no to wcale nie jest oczywiste, tak? Takie myślenie o miksowaniu treści, że czym innym jest no właśnie ta suma, czyli to, że to wszystko się łączy, że słuchamy, czym innym jest chociażby te dwie ścieżki, to, co przewijamy, a to, co słyszymy, może być trochę czymś innym, tak? I gdzieś tam to... No ja nie poradziłem sobie z Reaperem i z tego typu narzędziami. Może kiedyś do tego wrócę, może nie. No jakoś, ale mówię to od 6 lat i jakoś mało się dzieje, więc być może... No może
0: kiedyś. Ja tu podcasty Tomka mi też właśnie bardzo pomogły. Co prawda one były o Windowsie, ale ja sobie to przełożyłam, po prostu szukałam, tam jest biblioteka skrótów i przekładałam sobie to na Macowe, jak to właśnie zrobić, gdzieś tam podpowiedzi, bo ja nawet chciałam, załączyłam ścieżkę i chcę odtwarzać, a tu mi się ścieżka nie odtwarza. Ja mówię, o kurczę, no co jest grane. Dopiero znajoma mi pomogła, że pewnie ci się ustawiło na końcu projektu, bo tam to wszystko się nazywa projektem. No i ja nie wiedziałam, jak to zrobić. No i naciśnij W, to się przesuniesz na początek i będziesz mogła odtwarzać. O kurczę, na to bym nie wpadła, że mnie przerzucało na koniec ścieżki. Nie wiedzieć dlaczego tak się zadziało, no ale już potem jakoś tam ruszyłam. No i muszę powiedzieć, że edycja, w ogóle przycinanie na tym jest bardzo wygodne, bardzo precyzyjne przede wszystkim i bardzo fajnie się to edytuje. No już teraz coraz szybciej mi to wychodzi. Już jestem zautomatyzowana pod tym względem właśnie, jeśli chodzi o te sprawy. No i wychodzi jak wychodzi, też gdzieś tam za poradami, gdzieś próbuję zasięgać informacji, żeby ten dźwięk jakiś tam w miarę był, bo no nie ukrywam, nie mam ani wykształcenia dźwiękowego, jeśli chodzi o dźwięk, ani też no można powiedzieć, że jestem głucha na te dźwięki. Nie, jak ktoś mi mówi pasmo wysokie, czy tam średnie częstotliwości, no dobra, bas jeszcze, nie? Tam gdzieś słyszę. Jak już jest coś bardzo dziwnego, to też słyszę, ale jak tam, no nie wiem, 3 decybele w te czy we w te, to ja już odpadam, nie?
1: Więc... No to ja podobnie jeszcze, jakby ktoś zwrócił uwagę na coś, no to jeszcze, dobra, mówię, aha, chyba wiem, o co komuś mogło chodzić, ale żebym sam na to zwrócił uwagę, że to coś przeszkadza, to no ja tak nie bardzo też.
0: No ja też nie jestem jakaś tym wybitna, no ale staram się, żeby było lepiej, no też sprzęty.
1: No właśnie, ale sprzęty, bo mówisz, że zaczęłaś nagrywać z tym audio hijackiem i potem coś potem się zmieniło? Zmienił się sposób pracy?
0: Później zaczęłam próbować nagrywać już w Reaperze za pomocą aplikacji Loopback. To znowu jest taka, też tego samego dewelopera, co audio hijack. I
1: tak,
0: też...
1: Firma słynna, firma Rogue Amoeba chyba.
0: Tak, Rogue Amoeba, tak. Także no, muszę powiedzieć, że naprawdę świetnie oni dostosowują aplikację dla czytnika ekranu i mają nawet przewodnik.
1: I oni są, tak, i przewodnik, oni są w ogóle tacy, że podać, to też osoby widzące mówią, znaczy w sensie widzące, no to mainstreamowy podcasterzy, że oni są bardzo w ogóle tacy friendly, bardzo dobrze nastawieni wobec użytkowników, że też, zresztą jak są te change logi albo nowe wersje aplikacji, to tam często można spotkać takie informacje, że poprawki, coś tam, lepsze działanie z voice-over, lepsze coś tam. Także to no zresztą jak kiedyś były takie coroczne nagrody portalu Apple Viz dla najlepszych aplikacji właśnie na Maci, to gdzieś tam około 2012-13, no LaunchBar Pro i Audio Hijack to były te aplikacje, które były jednymi z pierwszych, które były bardzo promowane i bardzo cenione, jeżeli chodzi właśnie o wkład w accessibility, w dostępność, też takie z naszej perspektywy użytkowników, w tym z naszej perspektywy właśnie użytkowników voice-overa.
0: Tak, ja nawet jeszcze powiem, że ten support tam, właśnie wsparcie techniczne jest bardzo dobrze działające, bo kiedy zgłaszałam, bo miałam problem, że właśnie Loopback akurat nie mogłam, no nie przechwytywał mi dźwięku, nie mogłam go nagrać na przykład i problem, nie wiedziałam jak ten problem rozwiązać, więc mówię, to musi być ewidentny błąd, zgłosiłam to, no i powiedzieli mi, spróbuj sobie, że mam spróbować sobie po prostu pobrać betę. I że tam już powinien być ten problem rozwiązany. Ja tak zrobiłam. Oczywiście mi linka podali z instrukcją, jak to zainstalować. Ja mówię, kurczę, no to już tak na wypasie bym powiedziała. No pobrałam sobie, no i faktycznie zadziałało. Kiedyś też zgłaszałam problem, że chyba tam z FaceTime'em. No właśnie rwało mi dźwięk, no to też tam sugerowali, żeby sobie te opcje przełączyć. Długo tam z nimi pisałam właśnie, żeby izolację dźwięku wyłączyć, bo to mi potem stwarzało problem, nie? I no generalnie naprawdę fajnie się korzysta z tych aplikacji.
1: No tak, a jeżeli chodzi o takie urządzenia mobilne, to znaczy co, no to iPhone pewnie.
0: iPhone, tak, iPhone 15 Pro, który już tam teraz będzie też miał 3 latka. No i cóż, też jestem zadowolona. Na początku korzystałam z Androida, ale jeszcze wtedy on tak bardziej bym powiedziała raczkował, a że miałam akurat taki telefon, tam Sony Xperia M4 Aqua, ten telefon się nazywał, i tam niestety TalkBack działał tak koszmarnie, ta responsywność była tak niska, akurat na tym telefonie. Że no naprawdę się tak zaraziłam, a wszyscy mnie namawiali wokół do iPhone'a, żeby kupować, nawet moja mama mnie namawiała. Ja tak, nie, to za drogie, nie, no tam, żeby za telefon tyle kasy dać, nie, nie, nie. Ale naprawdę wszyscy zewsząd mnie namawiali, no to w końcu się już tak sfrustrowałam. A też właśnie na Tyflo Podcaście zobaczyłam, jak działa iPhone. Właśnie, jak ja byłam pod wrażeniem, jak ja to zobaczyłam, to po prostu mówię, nie, no to muszę mieć tego iPhone'a. No i,
1: bo w naszym przypadku iPhone to nie jest tylko sobie telefon, tylko to jest brama. Tak. No, nie chcę mówić,
0: do świata,
1: brama do wszystkiego.
0: Ja bym powiedziała,
1: tak. Brama do świata.
0: Kontaktu ze światem.
1: W iPhone'ie jest po prostu wszystko. Wszystko może być, aplikacje i usługi, rozwiązania na wszelkie możliwe okazje do zastosowania, na wszelkie możliwe sposoby.
0: Zgadza się.
1: 20 się zbliża, gdyby ktoś z słuchaczy, ktoś by chciał się z Państwa do nas odezwać, to oczywiście można, najlepiej pewnie przez aplikację Tyflo Podcast, którą, Tyflo Centrum, przepraszam, którą promujemy i zachęcamy do jej używania. Tam najlepsze wiadomości głosowe można nagrywać, można też pisać, i to z systemów różnych, i z Windowsa, i z iOS-a, z iPhone'a, iPada i z Maca. A właśnie iPada może... nie z Maca, przepraszam. Z Maca nie. Z Windowsa, z iPhone'a i z Androida, to chciałem powiedzieć. A właśnie iPada jakoś używałaś? Masz iPada? Używasz czy nie potrzebujesz?
0: Stwierdziłam, że na moje potrzeby... No chyba nie mam... Że chyba nie mam potrzeby, żeby zakupować właśnie iPada. Natomiast kiedyś znajoma mi dała do przetestowania, to no tam troszeczkę sobie pogrzebałam, można powiedzieć tak kolokwialnie. No i powiem tak, no fajnie to działało, obiecująco. Na pewno dla osób, które potrzebują, to jest bardzo dobre narzędzie, albo które nie mają MacBooka czy komputera, to na pewno jest bardzo pewnie pomocne. No natomiast mi wystarcza na razie iPhone, no jeszcze gdzieś tam Apple Watch.
1: Masz Apple Watcha, tak?
0: Tak,
1: rozumiem.
0: Tak.
1: Który model?
0: 10.
1: Dziesiątkę, normalną. I to ten Apple Watch to jest dla ciebie jakoś ważne urządzenie bardzo? Czy to jest coś, czego by, tak naprawdę gdybyś nie miała, to w ogóle nic by się nie stało?
0: Powiem tak. Zwłaszcza kiedy wychodzę, go zakładam, bo tak w domu to jakoś z zegarkiem nie lubię chodzić, więc teraz on sobie, jak ja jestem w domu, to gdzieś tam bardziej leży, ale jak wychodzę już na zewnątrz, to ja bez zegarka żyć nie potrafię.
1: Ale bez zegarka to nie, czy w sensie to jest taki zegarek z SIM, w sensie z mobilnym tym? Z mobilnym,
0: nie, zwykły bez, nie jest to celular, tylko zwykły, tak, zwykły zegarek, ale jednak ja zawsze już od lat, jeszcze kiedy widziałam, słabo, bo słabo, ale się widziało, to ja nie wyobrażałam sobie życia bez zegarka od pewnego tam czasu. Dla mnie zegarek stanowił ozdobę, był ozdobą, jak również służył mi głównie, żeby się zapoznawać z czasem, po prostu. I dlatego też chciałam sobie kupić zegarek taki, który mogłabym używać jako osoba niewidoma. Miałam zegarek z lumenu, nie byłam z niego zadowolona.
1: W sensie taki jakiś udźwiękowiony tam.
0: Tak, tam za stówkę czy tak. coś, ale no powiedziałabym, miałam już takie przedziwne sytuacje, że tam
1: się
0: jakoś...
1: włączył.
0: On był ze wskazówkami.
1: A, ze wskazówkami.
0: Tak, on był ze wskazówkami i osobno działały te wskazówki i osobno czytnik ekranu. Czyli wskazówki sobie pokazywały, mogły pokazywać inny czas. Tak. I ja nawet miałam taką śmieszną sytuację,
1: ale
0: że kiedyś...
1: Ale te wskazówki to były takie, że to takie można było je dotknąć, jak w zegarku takim brajlowskim? Czy to chodziło, że widziałaś te
0: nie, wskazówki? Nie, to takie dla takie, osoby widzącej. Tak, że to po prostu miało wyglądać bardziej, to nie służyło, w niczym nie pomagało osobie niewidomej, to nie. Natomiast
1: no, ale słabowidzącemu takie wsparcie głosowe plus właśnie wizualne wskazówki, a które się rozjeżdżały niestety.
0: Tak, i czasami miałam właśnie, a wie pani, że pani zegarek stanął, a ja mówię, no mi czytnik ekranu tutaj czyta, no i było tak śmiesznie, nawet jedna pani o godzinie 12 pyta, a o której jedzie autobus o 8:30, bo ten zegarek się tak zatrzymał i on tak, no nikt mi go nie nastawił, więc on sobie tak 8:30 nawet mylił inne osoby z otoczenia, także takie śmieszne sytuacje potem miały miejsce, no i później Apple Watch, mówię, nie no kurczę, ma te fajne opcje, odbieranie połączeń sobie bardzo cenię, sprawdzanie na zegarku, kto dzwoni, płatności Apple Pay, no to jest po prostu coś wspaniałego, czytanie powiadomień, odpowiadanie na wiadomości, no to jest, to sobie bardzo cenię w tym zegarku, nawet te funkcje zdrowotne się przydają też. No, także jestem zadowolona, ale głównie kupiłam Apple Watch dla odczytu godziny. A i jeszcze to, że można za pomocą wibracji odczytywać godzinę cichaczem, bo to się przydaje, nie wypada tak ciągle patrzeć, która godzina, więc można sobie stuknąć.
1: A jeszcze zapytam, jeśli można, bo tego iPhone'a ty używałaś już z perspektywy osoby niewidomej, tak?
0: Jakbyś powtórzył, bo mi przerwało. Halo?
2: Zdaje się, że mamy jakiś drobny problem. Michale, czy ty nas słyszysz?
1: No, jednak jakieś problemy z internetem.
2: O, już cię słychać, już cię słychać.
1: I mam takie przestoje.
2: Już
0: tak, tak, ja właśnie tak mi ciebie przerywa, nie wiem, czy ja, a mnie słychać, czy też jest
2: tak,
0: problem?
2: dobrze, ciebie słychać dobrze, tu Michał jakiś ma problem z internetem.
0: A?
1: Halo?
0: Tak?
2: Tak, jesteś słyszalny. Mówię, że
1: tak, jestem słyszalny. Tak. Pytałem o to, czy jakby wszystko o tym mówiłem, że prosiłem, że coś mam niestety chyba z internetem. Natomiast jakby o tym zegarku to rozumiem. A jeżeli chodzi o iPhone, to ty tego iPhone'a już używałaś jako osoba niewidoma, tak? Dobrze rozumiem.
0: Tak. Bo ja miałam właśnie... miałam wcześniej telefon właśnie Sony, ten Sony Xperia M4 Aqua jeszcze jako osoba widząca, a kiedy straciłam wzrok, no to miałam ten sam telefon, ale już z czytnikiem ekranu musiał być.
1: Rozumiem.
0: Tak, i no i później właśnie cała ta historia, którą opowiadałam, że zostałam namawiana, tam gdzieś źle działał ten czytnik ekranu,
1: no tak,
0: naprawdę
1: tak,
0: akurat
1: tak,
0: na
1: tak.
0: tym telefonie, na tym modelu. Bardzo źle to działało, nie dało się z tego już praktycznie używać, jak już całkiem ten wzrok poszedł.
1: Zapytałem o to dlatego jakby w kontekście takim jakby takich różnic i sposobu pracy osoby widzącej, a niewidomej z tymi technologiami właśnie iPhone'owymi, ale to trochę i smartfonami, ale to trochę nie temat tego odcinka i już pewnie jakoś tam go nie pociągniemy jakby w tej sytuacji.
0: Tak.
1: No dobrze, to przejdziemy teraz do drugiej części odcinka naszego, czyli do klawiatur, dyktowania, Mac Whispera i wszystkiego, co się z tym wiąże, bo co, no jest, mamy teraz możliwość, czy ja jestem słyszalny? Jestem. Mam
2: jesteś,
1: tak. Mamy teraz możliwość nie tylko dyktowania i używania natywnej tej wbudowanej klawiatury Apple na naszych iPhone'ach. To dyktowanie trochę się poprawiło ostatnio, ma pewne swoje dziwne problemy, ale no jednak działa szybciej, lepiej i sprawniej niż to działało jeszcze kilka miesięcy temu. No, ale
0: i bez internetu.
1: I bez internetu, tak, ale pojawiły się rozwiązania lepsze. Co prawda trudniej używalne, o czym zaraz opowiesz, ale no, takie rozwiązania są. I pierwsze to jest klawiatura, aplikacja Mac Whisper na iPhone'a i klawiatura Whisper Dictation, która jest częścią tej aplikacji, no, a druga to jest Whisper Flow, którą my tak troszeczkę niby promujemy, niby nie promujemy, bo ta aplikacja też ma swoje problemy. No to może zacznijmy, bo ja tutaj mam dużo mniej do powiedzenia, więc będę słuchał i coś tam dopowiadał, dopytywał. Mam nadzieję, że ten internet będzie mi dobrze działał. Aplikacja Whisper, aplikacja Mac Whisper na iOS-a. Może w skrócie przypomnij, co to jest Mac Whisper w ogóle, no i przejdziemy do Mac Whispera na iOS-a, a o Mac Whisperze na Maca to sobie pewnie powiemy, kiedy przejdziemy do Maca znowu, to będzie taka klamra do trzeciej części odcinka, czyli do transkrypcji wszelkiego rodzaju. To może Mac Whisper jeden i drugi. No i z naciskiem na ten drugi, czyli na iPhone.
0: Dobrze, no to zacznę od iPhone'a. Aplikacja Mac Whisper służy głównie do transkrypcji tekstu. Można transkrybować tekst za pomocą modeli lokalnych, które pobieramy na urządzenie, które też dają nam prywatność, działają bez internetu, nie trzeba korzystać z internetu, co jest ogromną zaletą, przynajmniej jak dla mnie. Natomiast no, one są mniej dokładne niż modele chmurowe. Modele chmurowe z kolei korzystają z internetu, muszą się włączyć z serwerem, ale dają dużo lepsze wyniki, przede wszystkim nie obciążają urządzenia, gdzie model lokalny musi wszystko przetwarzać na urządzeniu, a model chmurowy, no to wszystko się dzieje na serwerze, no natomiast właśnie wszystko gdzieś tam wychodzi, nasze prywatne rzeczy, które dyktujemy, mogą wychodzić na serwery, więc z tego należy sobie zdawać gdzieś tam sprawę. I aplikacja Mac Whisper na iPhone'ie umożliwia nam właśnie korzystanie z tych dwóch modeli i możemy transkrybować właśnie tekst jako notatkę, możemy przesyłać pliki dźwiękowe właśnie za jej pomocą poprzez arkusz udostępniania. Czyli na przykład pliki z WhatsAppa, nagrania albo no, ktoś na przykład długo mówi, to można sobie tam wrzucić i przetranskrybować i nawet za pomocą AI wykonać streszczenie takiej transkrypcji. Można też zadawać pytania do transkrypcji, a poza tym wszystkim jeszcze za pomocą tej aplikacji możemy dyktować tekst za pomocą klawiatury Whisper Dictation, którą musimy sobie podpiąć, włączyć w ustawieniach iPhone'a po wcześniejszym pobraniu aplikacji Mac Whisper. No i kiedy to zrobimy, no to już możemy sobie używać właśnie tej klawiatury. No, o wadach pewnie będzie i zaletach później. Natomiast aplikacja Mac Whisper na Maca to jest już właściwie można powiedzieć taki swego rodzaju kombajn, bo ta aplikacja ma już w wersji takiej pro, ma naprawdę wiele, wiele zastosowań od właśnie transkrybowania tekstu do nagrywania spotkań, w ogóle dźwięków konkretnych aplikacji. Możemy również też i transkrybować za pomocą modeli chmurowych, tworzyć napisy, to też na iPhone'ie swoją drogą też możemy zrobić, eksportować taką transkrypcję do pliku napisów, o czym też będzie mowa. Możemy na przykład też za pomocą aplikacji Mac Whisper nawet wyświetlać napisy, taka funkcja Live Captions. No i naprawdę właściwie dużo, dużo jest tam tych opcji, nawet właśnie foldery takie obserwowane sobie możemy utworzyć, że wrzucamy do danego...
1: Z tego korzystam, to jest super funkcja, tak. Mhm.
0: Tak, i właśnie możemy sobie tam wrzucić pliki i z tymi plikami one już automatycznie zostaną transkrybowane, no i to jest też bardzo fajna opcja, kolejkowanie, że możemy sobie tam mu ileś plików wrzucić i on po kolei je będzie sobie transkrybował. możemy też właśnie spotkania, z tego co prawda nigdy nie korzystałam,
1: z tego nagrywać. Spotkania?
0: Że gdzieś tam jest powiadomienie, podobno ono się krótko...
1: ale jakoś nie...
0: No nie, ja raczej rzadko biorę udział w takich spotkaniach, więc raczej nie miałam też nawet jak przetestować. Długo to było w wersji beta. A, i można oczywiście dyktować za pomocą tej aplikacji, to też jest właśnie tekst, możemy dyktować i to jest naprawdę fajna opcja jeżeli się nie chce.
1: Jest też artykuł o MacWhisperze i trochę stary podcast Macieja i artykuł Piotra o MacWhisperze jest z portalu Tyfloświat. Tam trochę się to wszystko zmienia i też ustawienie efektywne dyktowania to nie jest taka prosta sprawa, bo tam trzeba w iluś miejscach to ustawić, żeby się to dyktowanie było w tle, żeby MacWhisper był cały czas włączony, żeby nie kolidowały skróty klawiszowe, żeby... No jest tam ileś rzeczy, nie jest to takie oczywiste i nie jest to takie do końca proste, mam wrażenie. W ogóle MacWhisper aplikacją prostą nie jest i ani na Maca, ani na iPhone'a, znaczy na iPhone'a może jest prostszy, ale jakieś super, to nie są super wygodne aplikacje do używania.
0: Ja bym powiedziała, bo teraz się zmienił interfejs MacWhispera na Macu zwłaszcza i moim zdaniem kiedyś był wygodniejszy, teraz tam poprzenosili pewne opcje. Moim zdaniem jest gorzej, dla mnie jest to... niezrozumiałe, bo wcześniej to naprawdę było takie, właśnie bym powiedziała, bardziej intuicyjne. Teraz to jest takie dla mnie osobiście niekoniecznie, no ale to znaczy już się przyzwyczaiłam, już gdzieś tam mniej więcej wiem, ale na przykład otwiera się transkrypcję, robi się transkrypcję i okazuje się, że trzeba ten plik gdzieś tam zamknąć, bo on się otwiera i on tak jakby działa w tle i wcale się nie otwiera jako nowe okno, czy nowa karta, jak to jest nazywane na Macu, tylko po prostu trzeba tam wejść w pasek boczny i tam dopiero jest otwarte pliki i tam jest ta transkrypcja i mi się to czasami lubi zwiesić. No ten interfejs jest jakiś taki, to niestety
1: no tam trzeba się, dużo trzeba się nachodzić, naklikać, szukać pewnych elementów, nie jest to takie oczywiste.
0: Przede wszystkim, no tam jeżeli się chce już takich bardziej zaawansowanych opcji, no to trzeba się wgłębić w to, jak to ustawić, żeby generalnie działało, ale jak działa, to działa. Muszę powiedzieć, że właśnie dostępnie, może tam kilka przycisków jest... typu na przykład ustawienia są jako gear shape, czy jakkolwiek to się czyta, no to może być takie na początku właśnie dezorientujące, mylące, no ale to w zasadzie i tak jak się komand przecinek naciśnie, to się w ustawienia wejdzie. Tam z kilku miejsc można w te ustawienia wejść, więc jakiegoś problemu nie ma, ale tak poza tym tą aplikacja jest naprawdę fajnie dostępna. Na iOS-a też w sumie, jeśli chodzi o aplikację, samą w sobie aplikację i transkrypcję tekstu, nie mówię o klawiaturze, ale o samej aplikacji MacWhisper, to naprawdę jest bardzo fajnie dostępna także...
1: Ty z niej w taki sposób korzystasz, że sobie tam albo, pewnie nie nagrywasz, pewnie po prostu wchodzisz, wybierasz plik albo przez menu udostępniania ShareSheet wysyłasz plik do aplikacji MacWhisper i sobie ją przetwarzasz, rozpoznajesz.
0: Raczej bardziej na Macu.
1: Na iPhone'ie mniej.
0: Mniej z tego względu, że ja później właśnie głównie teraz używam do tworzenia napisów do wszelkiej maści seriali.
1: Tak, powiedziałem, dlatego mówiłaś o tym WhatsAppie, że można dłuższą wiadomość z WhatsAppa.
0: Tak. No na przykład mój znajomy korzysta właśnie z tej aplikacji, bo mówi, że jest świetną aplikacją. No i też sobie skonfigurował klucz API, bo można właśnie tam za pomocą, to jest plus tej aplikacji, że można sobie skonfigurować klucze API za pomocą na stronie internetowej. Dzięki temu nie musimy płacić za aplikację na iPhone'ie, a możemy korzystać z tych modeli chmurowych.
1: Bo w wersji darmowej ona pozwala na pobranie modeli Whispera do urządzenia i wtedy to jakoś tam powinno, w sumie nie wiem, czy działa to szybciej, czy nie potem lokalnie, czy z tych modeli chmurowych działa to szybciej, a chmurowe no to podpijamy klucze API, które wcześniej sobie wygenerowaliśmy, zresztą będzie artykuł niedługo o tym też, w kolejnym numerze czasopisma Tyfloświat i te modele to jest co? To jest 11 Labs, głównie Eleven Labs, nie wiem, co tam jeszcze można
0: podpiąć. Te chmurowe teraz obecnie jest Eleven Labs i model od OpenAI. Wcześniej jeszcze był Grok zamiast Eleven Labs, ale ten Grok, on miał limity. Do 25 MB mógł zajmować plik, a teraz właśnie jest Eleven Labs, który nawet nie wiem, czy on ma jakieś ograniczenie wielkości pliku. Ja się jeszcze nie spotkałam. Wrzucałam mu różne pliki i nie krzyczał mi, że jest coś nie tak, że jest przekroczony jakiś limit pliku, waga pliku. Nie, nie chodzi tam już nawet o długość samego pliku, tylko właśnie o jego wagę, czyli po prostu ile zajmuje miejsca.
1: Ale to na mówisz naszym... teraz o Macu czy o iPhone'ie?
0: O iPhone'ie. Bo tam było, był Grok i Eleven Lab, Grok i OpenAI. Nie, on teraz jest Eleven Labs i OpenAI. Aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że z tego Eleven Labsa jestem bardzo, bardzo zadowolona. Daje bardzo dobre wyniki i przede wszystkim właśnie jest fajne to, że jest w darmowej można wersji korzystać do 2,5 godzin takich nagrań.
1: Ale do 2,5 godzin w sensie miesięcznie, czy nie? Do 2,5
0: miesięcznie,
1: godzin?
0: Miesięcznie, tak, tak, tak, tak. Miesięcznie potem się resetuje limit i znowu możemy... Ja mam tych kluczy 3, zrobiłam sobie 3 konta, bo miałam po prostu 3 konta na Google'u i tak sobie, jak mi się limit skończy w jednym, to sobie korzystam z drugiego klucza, bo czasami mi się przydaje, ale nie zawsze. Bo w niektórych, zależy do czego też używamy, to też będziemy pewnie o tym mówić, zależy do czego tego, jakiego modelu używamy, do czego. O. Bo do dyktowania to wiadomo, że nam zależy, żeby było szybko. No i taki Eleven Labs oczywiście się jak najbardziej nada. No już na przykład do tworzenia napisów to zależy do czego. To też właśnie zależy do czego, ale tak to...
1: No. No i taką jedną z tych funkcji aplikacji, znaczy Mac Whisper, poza tym, że możemy tam wysłać plik i potem zależnie, czy mamy wersję Pro, bo tam jest jeszcze taka wersja Pro, która umożliwia, ma jakiegoś asystenta, że możemy dopytywać sztuczną inteligencję, właśnie te summarize, jakieś streszczenia, robić tłumaczenia sztuczną inteligencję. To są takie rzeczy, które... No, mam wrażenie, że szybciej się zrobi trochę inaczej niż na samym iPhone'ie, no ale rzeczywiście można. Ale jedną z takich ciekawych rzeczy, które ma ta aplikacja Mac Whisper, jest klawiatura Whisper Dictation, tak, którą podpinamy i tak jak mówiłaś, możemy dyktować. No tylko, że niestety wcale to nie jest takie proste, jak mogłoby być.
0: No tak, zgadza się. Są niestety tutaj problemy natury technicznej.
1: Trochę wynikające, trochę po stronie, myślę, dostępności twórców Mac Whispera, ale też niestety po stronie ograniczeń Apple.
0: I tak, bo właśnie trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć, że nie jest to wina dewelopera, nie wszystko to jest winą dewelopera po prostu, ponieważ Apple od wersji chyba 26, iOS 26.4 narzucił taką zmianę, że kiedy zaczynamy dyktować, chcemy, naciskamy przycisk, który umożliwia dyktowanie, musimy się wrócić do poprzedniej aplikacji.
1: Bo właśnie, od razu powiedzmy, że tutaj, jeżeli tą klawiaturę Mac Whisper, Whisper Dictation wybierzemy, to w polu edycyjnym Magic Tab dalej nam włącza to dyktowanie aplowskie.
0: Tak, i to jeszcze w języku angielskim, bo jeżeli to jest, bo właśnie aplikacja Whisper Dictation to jest w języku angielskim. To jest angielska klawiatura i dlatego jeżeli my użyjemy magicznego stuknięcia do rozpoczęcia dyktowania, to włączy nam się to dyktowanie Apple i
1: ale po angielsku.
0: W języku angielskim. Tak.
1: No to powiem tak, z Whisper Flow jest podobnie, aż chociaż działa to różnie, bo mamy co prawda język polski albo wybór autodetekt wybrany i w sumie nie wiem, czy Whisper Flow umożliwia autodetekt wybranie, to może to by jakoś pomogło, ale działa to tak, że też to dyktowanie Apple, ono wtedy działa różnie. Czasami działa po angielsku, czasami działa po polsku i no jest tu generalnie konflikt. Niestety szkoda, że nie jest tak, że chociaż, że kiedy się przełączy na tą klawiaturę Mac Whisper albo Whisper Flow, że ten Magic Tab, że w ogóle on działa, bo przez to można się bardzo pogubić, tak, trochę.
0: Tak, tak, tak. To jest, no w ogóle na początku, jak powiedzmy tą klawiaturę sobie konfigurujemy, tutaj mowa o Whisper Dictation, to ona, no właśnie, tam jest przycisk mikrofonę i trzeba go nacisnąć, żeby rozpocząć dyktowanie. Właśnie nie ten przycisk dyktuj, bo inaczej zaczniemy dyktować tym aplowską funkcją, a nie właśnie aplikacji MacWhisper.
1: No tak, i wciskamy ten przycisk i co się dzieje wtedy?
0: No i właśnie później, jak tam oczywiście zezwolimy na dostęp do mikrofonu i wszystko to, co tam deweloper wymaga, żeby nam klawiatura działała, no to właśnie musimy się przełączyć na poprzednią aplikację. Ja zawsze to wykonuję, przesunięcie czterema palcami w prawo, wykonuję gest. Oczywiście można inaczej, można z przełącznika aplikacji, tutaj nie ma problemu. Gdyby ktoś miał problem z wykonaniem gestu. No i później synteza nam przychodzi na głośnik wewnętrzny. I to jest o tyle problemem, że jeżeli nie mamy odpowiednio głośno ustawionej tej syntezy, bo jeżeli powiedzmy mamy syntezę ustawioną na 80%, no to wtedy jest całkiem słyszalna, mimo że w tym głośniku do rozmów telefonicznych ona się odzywa, to będzie jakoś tam słyszalna. No problem jest, gdy jest głośno, gdzie jesteśmy w głośnym otoczeniu, to już możemy tej syntezy po prostu no nie słyszeć. No i ja długo się zastanawiałam, ale wymyśliłam skrót, który wymyśliłam. No po prostu jakoś gdzieś wpadłam na to, żeby wymusić, żeby synteza przełączyła się na ten głośnik główny iPhone'a. No i jak się wykona, powiedzmy, przypiszę gest do tego skrótu. Ja mam stuknięcie dwa razy w plecki iPhone'a i wtedy się ta synteza z powrotem przełączy. Jest już słyszalna. No i później dyktujemy sobie ten tekst, powiedzmy. Jak skończymy dyktować, no to naciskamy przycisk Selected, który jest w górnym tak prawym rogu. Po prostu ten przycisk mikrofonu zamienia się w ten przycisk Selected. No i to też jest takie mało intuicyjne, ponieważ no ten... No co znaczy Selected? Wybierz, no więc... To tak nie wiadomo, czy to kończy dyktowanie, czy co. Ale jak już się to wie, no to się naciska. No i teraz tak. Jeżeli aplikacja, powiedzmy, nie działała długo w tle, no to tekst się wstawi, jakiegoś problemu nie ma. Teraz to jest bardzo szybko, bo na początku to te modele lokalne to trochę trwało, zanim się ten tekst wstawił. Teraz to muszę powiedzieć, że działa bardzo szybko. Natomiast jak ona sobie dłużej podziała w tle i już tam ileś razy dyktowaliśmy, to zdarza się, że niestety tekst się nie wstawi. Nie zawsze się wstawi, trzeba znowu dać ten przycisk mikrofonu i liczyć, że albo tekst się wstawi, albo wręcz niestety nie, trzeba ponownie ten tekst przedyktować, albo wręcz wyskoczy taki błąd, że plik audio nie został odnaleziony. No i klops. I nagadaliśmy się nadaremno podczas dyktowania, więc no jest to na pewno no mało komfortowe, trzeba sobie to jasno powiedzieć.
1: Tym bardziej, że gdzieś tam czasami się spieszymy, no i główny atut dyktowania to jest to, że chcemy coś szybko powiedzieć, podyktować. Ma to być efektywne, a tutaj niestety ani dostępne, ani specjalnie wygodne i jeszcze nie ma gwarancji, że to się wstawi. Tak?
0: Klei, tak. Ale trzeba też powiedzieć, że plusem w ogóle takiego dyktowania za pomocą modeli sztucznej inteligencji, czy to lokalnych, czy to chmurowych, jest duża dokładność i przede wszystkim to, że nie trzeba wypowiadać interpunkcji, a wiadomo, że niektóre osoby mają z tym problem i no, czy to nie wiedzą, gdzie wstawić ten znak interpunkcyjny, albo sobie zapomną, albo nie zwracają na to uwagi i potem jest taki jeden wielki, duży, ogromny blok tekstu i ciężko potem zrozumieć, co ten ktoś miał na myśli, no to tutaj naturalnie możemy mówić, tak jak ja powiedzmy teraz sobie tutaj opowiadam, no to się wstawia automatycznie ta interpunkcja, przez co dużo wygodniej potem się czyta takie wiadomości, bo nawet jak się nie wie, gdzie tą interpunkcję wstawić, to ona zostanie tam w miarę, no raczej dobrze jest wstawiana, zdarza się, że gdzieś tam nie wstawię się poprawnie, ale no generalnie naprawdę jest to, ja sobie to cenię, że nie muszę wypowiadać tej przecinek, wykrzyknik i takie różne rzeczy. No natomiast no właśnie zdarza się, że ona zostanie źle wstawiona albo zamiast znaku zapytania jest kropka, też się potrafi to zdarzyć. No natomiast do dyktowania dłuższych wiadomości, no to się nadaje, bo nie ma tu limitu. Można sobie dyktować ile się chce, gdy, na przykład dyktowanie
1: ale
0: natywne.
1: Ale w tym Apple też nie ma teraz limitu już chyba.
0: Nie
1: znaczy,
0: ma?
1: Może, może jakiś jest, ale to jest na pewno, to nie jest to, co było kiedyś. Jest o wiele większy limit.
0: Może tak, ale ja jakoś długo no, jestem gadułą, to czasami dużo tekstu dyktuję, albo jakieś właśnie, jak komuś chcę pomóc, czy to na jakiejś grupie, to no brakuje mi czasu po prostu, żeby się wyrobić z tym dyktowaniem. A że ja dyktuję tak naraz, a nie fragmentami raczej, no to mam problem. Mi się to dyktowanie potrafi wyłączyć z nienacka i w pół słowa mi przerwie gdzieś tam. A tutaj nie mam tej presji czasu, mogę sobie dyktować i... No potem oczywiście dłużej trzeba czekać, aż tekst się wstawi, bo im dłuższa wypowiedź, tym to przetwarzanie, zwłaszcza właśnie w modelach lokalnych, będzie dłuższe. W chmurowych również, ale dużo mniej odczuwalne jednak niż w lokalnych modelach.
2: To skoro jesteśmy przy dyktowaniu, to może posłuchajmy wiadomości od naszego słuchacza Dawida, któremu dyktowanie też się przydaje.
3: Dzień dobry. Fajna audycja. Ja mam problemy z wymową, więc mówiłem na co dzień ChatGPT do poprawienia mojej wypowiedzi. System Windows 11, laptop HP, a telefon Braxel. To tyle. Pozdrawiam prowadzącego i miłą rozmówczynię w studiu.
0: Również pozdrawiam.
1: Dziękujemy.
0: No właśnie, to też, no tak, też jest taki dobry moment nawet, żeby właśnie o tym wspomnieć, bo mam znajomą, która też ma problem z wymową i kiedy opisałam właśnie aplikację MacWhisper i właśnie, że można sobie skonfigurować, czy tam właśnie klucze API, no to dla niej to jest wybawienie, bo jej nie rozumiał właśnie ten, no tak, ten model taki, od Apple i
1: to jest taki
0: problem.
1: Paradoks, bo by się wydawało, że jak ktoś ma jakieś problemy z wymową, albo mówi niestandardowo, albo mówi mniej wyraźnie, albo jakoś jeszcze coś, to by się wydawało, że takie dyktowanie go nie zrozumie, że to trzeba mówić bardzo precyzyjnie, wyraźnie, tak elokwentnie, dokładnie. A tu się okazuje, że nie aż tak, że to te modele sztucznej inteligencji już tak dobre się zrobiły, a rzeczywiście w Windowsie, chociaż pewnie na iPhonie też, ale w Windowsie GPT, ja do tego stopnia, że ostatnio sobie zrobiłem jakiś taki właśnie test, że niech coś mi tam w Windowsie się źle dyktowało w aplikacji Handy, o której też kiedyś mówiliśmy i skorzystałem z zwykłego właśnie pola edycyjnego na stronie czata GPT, coś tam sobie podyktowałem i to się wstawiło bezbłędnie, jeżeli chodzi o meritum, jeżeli chodzi o interpunkcję, o dwie litery, o spację i tak dalej, i tak dalej. Także rozumiem to, rzeczywiście to dyktowanie z GPT, nawet jeżeli to tak śmiesznie to działa, że no w polu edycyjnym coś wpisujemy i kasujemy. Oczywiście nie wyobrażam sobie, żebym na co dzień w ten sposób pracował i tego używał. No ale jak nie ma innej możliwości, i tak można i całkiem efektywnie.
0: Tak, ja powiem, że ja na przykład, bo mi przestał Braille działać, mam jakiś taki błąd już od dłuższego czasu.
1: Braille w sensie klawiatura Braille'owska?
0: Klawiatura Braille'owska, tak, tak, taka ta ekranowa, tak. Przestał mi działać niestety i no, problem się zaczął. Tylko w niektórych warunkach mi to działa. No, to by długo opowiadać, to nie temat audycji. No i jak pojawiła się właśnie ta aplikacja MacWhisper, no to dla mnie to było swego rodzaju wybawienie, bo mówię, kurczę, no dyktowanie Apple, no to właśnie jeszcze wtedy gorzej działające, teraz lepiej, ale wtedy to była delikatnie rzecz ujmując, masakra.
1: Znaczy, masakra nie, ale rzeczywiście to ono robiło błędy i trzeba...
0: Dużo błędów, zauważalne. Dzielił słowa na pół, sobie spację wstawiał gdzieś i no, różne takie chocki, klocki, a no to takie było nie fajne. Więc ja też oczywiście korzystałam, ale no jednak tutaj mam większą pewność, że ten tekst, takie właśnie słowa niestandardowe, mowa potoczna, to wszystko zostaje wstawione ładnie, prawidłowo. Oczywiście się zdarzają pomyłki, zwłaszcza w tym lokalnym.
1: No właśnie, a też tak masz, że w tych chmurowych czy lokalnym, że czasami na końcu słowa on wstawi jakieś nawiasy, jakieś klamry, dziwne słowa, albo dziękuję za uwagę, albo coś po angielsku.
0: Tak, tak, dziękuję za uwagę, albo amen nawet.
1: O, tego nie
0: stawił, także. I to nieraz właśnie musiałam sobie pilnować, albo coś po angielsku, w ogóle nie wiem nawet, co to miało znaczyć, jakieś takie dziwne słowa. No, no ale właśnie często dziękuję za uwagę, albo amen.
1: Tak. A jak to byś powiedziała, bo teraz pojawiła się w marcu taka aplikacja, ta druga, o której było dużo szumu, na którą ciebie namawiałem na testy i trochę testowałaś, Whisper Flow. To czym ona się różni, co to w ogóle jest za pomysł, plusy, minusy? No, opowiedz o tym z twojej perspektywy, jak to wygląda.
0: Z mojej perspektywy zacznę od w ogóle procesu konfiguracji. I to proces konfiguracji jest, powiedziałabym, małym koszmarkiem.
1: A ja jeszcze tylko może powiem wstępnie, że może, bo potem nam to umknie, że o ile Whisper Dictation, Mac Whisper na iOS-a jest zasadniczo aplikacją darmową, to Whisper Flow to jest bardziej usługa chmurowa, tylko chmurowa, abonamentowa, oparta na Whisperze, 30 zł miesięcznie, plus taki, że mamy to na wszystkie urządzenia naraz, czyli iPhone, Mac, Windows, Android. Mamy tam niestandardowy jakiś słownik, że możemy jakimś jednym słowem wyzwolić inne słowa. Możemy plus właśnie jakiś słownik taki wewnętrzny jeszcze, którym możemy chyba wprowadzać słowa, które on powinien lepiej przetworzyć, ale to średnio mi chciało działać. No i właśnie. I dostępność tego wszystkiego, efektywność to zaraz o tym nam opowiesz, bo niby fajnie, wszystko zapowiada się, no ale instalujemy aplikację i właśnie.
0: No i zaczynają się schody, bo tam trzeba wiele różnych ekranów konfiguracji przejść, począwszy od rejestracji, gdzie w aplikacji Mac Whisper nie jest to w ogóle wymagane, nie musimy mieć żadnego
1: konta. Rejestracji, czyli wytworzymy konto, podajemy adres e-mail.
0: Tak, bo możemy się zalogować z Apple, chyba z Google, z tego co pamiętam. I jest, to jeszcze nie jest problemem, bo można się zalogować, zarejestrować, zwłaszcza z Apple czy Googlem, to jest wygodnie. Natomiast później, to ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, co musiałam wykonać, żeby to zainstalować. Na pewno
1: taki interaktywny samouczek, taki tutorial, tak, samouczek, to trzeba było przejść.
0: To ciągle te filmiki tam, które się wyświetlają.
1: A jak się nawet coś dałoby pominąć, no to niestety...
0: Tam się plątały cały czas mi te okna z wideo.
1: I potem były problemy. Tak. Jak teraz z moim internetem.
0: Zdarza się. Też pogoda tak nie sprzyja trochę chyba.
1: Tak.
0: Ale powiem tak, no i właśnie tam te filmiki, które sobie gdzieś tam trzeba samouczka przewijać i to, co gorsza, mi się potrafił ten filmik gdzieś tam w tym pojawić gdzieś tam w tle, musiałam to gdzieś tam zamykać, potem jeszcze tam było, a dlaczego chcesz używać tej aplikacji, no i trzeba było wybrać, tam było kilka opcji, do czego ta aplikacja ci jest potrzebna, w jakim celu chcesz...
1: No właśnie,
0: i one nie były anonsowane właśnie,
1: były,
0: że co zaznaczone. Tak.
1: Nawet jak coś się dało czasami pominąć, to potem się okazywało, że jest jakiś problem, że coś tam nie działa, bo pominęliśmy coś przypadkowo. No, generalnie trzeba się mocno skupić.
0: Tak, jeszcze dać tam cały dostęp, wejść do ustawień tej klawiatury, nie dość, że klawiaturę tam oczywiście włączyć w ustawieniach już później.
1: Tak, kilkukrotnie, włączyć, wyłączyć, restartowałem telefon, coś tam, bo to no, było to dziwne.
0: Ja nie musiałam restartować telefonu, ale no właśnie tam krzyczał, że teraz musisz jeszcze dać pełen dostęp do klawiatury, gdzie Apple tam ostrzega, że musimy sobie zdawać z tego sprawę, że teraz deweloper przechwytuje nasze znaki, może przechwytywać to, co wprowadzamy. No to też może kogoś na przykład przerazić, takie komunikaty gdzieś tam.
1: Tak,
0: i generalnie permanentna inwigilacja, prawda, i tak dalej, i no, ale jak już się to uda zrobić, gdzie właśnie, no, ciężko jest nawet opisać, co trzeba robić, żeby to zainstalować, no to jak już się uda, no to sama klawiatura, ja tam właśnie też swoją drogą nie widziałam opcji, żeby można było pisać. Żeby gdzieś tam można było wprowadzać litery.
1: No nie, no i
0: tylko
1: jak?
0: Tylko są cyfry.
1: A nie, to tak jest, to jest dziwne. Domyślnie to są cyfry, ale tam jest przełącznik na literki, bardzo
0: ale
1: ładnie.
0: Ale on się przełącza na klawiaturę tą, wtedy nie. U mnie na tą
1: Ale nie, to jest, bo ty mówisz o przełączniku klawiatur, ale jest przełącznik, nie powiem ci, bo nie mam pamięci do interfejsu.

0: Nie, to jest klawiatura Apple i
1: a
0: nie
1: tam
0: mam...
1: nie było coś, ja... a nie było tam gdzieś na którymś przycisku, że trzeba było go nacisnąć jakby stuknie z przytrzymaniem albo 3 razy?
0: Nie. Tam normalnie jest przycisk do zmiany klawiatur, w niego 2-krotnie trzeba stuknąć, bo tutaj w tej klawiaturze, żeby tam numer jakiś wstawić, to trzeba 2 razy kliknąć. Bo właśnie to jest jako przyciski.
2: Beznadziejnie działa, bo
1: podwójnie
2: nie da się,
1: trzeba...
2: Tak, nie da się kasować pojedynczego znaku.
0: Jak w standardowym,
1: ale
0: tak.
1: Fajnie... Ja przepraszam, bo ja nie, w sumie nie wiem, jak na klawiaturze Apple działa, bo ja nigdy z tego Backspace'a nie korzystałem, ale na tej odkryłem, że na tej Whisperowej, nie, na tej...
0: Whisper Dictation.
1: Whisper Dictation, nie, na tej Whisper Flow, że jak się przytrzyma Backspace, to on fajnie mówi, co kasuje.
2: No tak, tylko gorzej, jak chcesz skasować jeden znak.
0: Jeden znak, to musisz 2 razy.
1: Ale tak. Ja tam kasowałem, o ile jakoś tak wcześniej z tym Backspace'em różnie, to jak jakoś tam większe partie tekstu kasowałem, to jakoś tak ładnie voice-over mi mówił, że umiałem tam skasować więcej, tyle, ile chciałem, w sensie więcej tekstu, bez większego jakoś tam problemu, co u mnie jest jakimś tam trochę wyczynem. Więc no tak, ale okej, to może coś się pogorszyło, jeżeli chodzi o dostępność z tym przełączaniem liter.
0: No tam jest problem.
1: Cyfr na litery,
0: tak.
1: No.
0: Ja nie umiem, nie potrafię, autentycznie nie da się, nawet jeszcze dzisiaj próbowałam.
1: No, to jest duży minus
0: właśnie, bo jeszcze tak dopowiadając w tej aplikacji Whisper Dictation, to kiedyś było tak, że też trzeba było, tak jak w tym pisaniu standardowym voiceovera, to teraz jest już na przykład jak się pisze w trybie bezpośredniego pisania, no to wystarczy, że oderwiemy palec i literka się wstawia. I nie ma z tym problemu. Backspace też przycisk usuń na klawiaturze natywnej. No to wystarczy, że oderwiemy od niego palec. I to jest niewątpliwy plus. No a tutaj właśnie ja nie mogę się przełączyć na klawiaturę tą właśnie z literami. I muszę się przełączać na inną klawiaturę, żeby poprawić tekst. I to jest dla mnie dość irytujące. A jeśli już mowa o dyktowaniu, no to już sam proces dyktowania, że naciskamy sobie przycisk, tam jest... teraz zapomniałam etykietki, ale start chyba dictation?
2: Start dictation, tak.
0: Start dictation.
2: Ale najpierw trzeba zrobić start flow.
0: A to ja nie. To ja nie.
2: Nie, najpierw trzeba zrobić start flow, kiedy pierwszy raz jesteś w tej aplikacji, żeby żeby po prostu przejść do
0: tak, tego.
2: Tak, tak.
0: To najpierw
2: trzeba zrobić.
0: A to już nie pamiętałam. To już nie pamiętałam, ale no tak. Ja potem
1: pierwszy raz tam te start flow to się powtarzają, bo to jest podobnie jak z tym...
0: On się cały czas wyświetla zamiast spacji.
1: Z tym przełączaniem między aplikacjami to jest taki sam problem, trochę jak
2: Zgadza
1: z Prodictation.
2: Zgadza się. Tak. To znaczy ja bardziej mówię o tym pierwszy raz w danej sesji. Bo on przez chwilę to potem jest w stanie pamiętać, natomiast jak wracamy do tej aplikacji jakiejś, w której dyktujemy, po jakimś czasie, no to niestety, ale znowu trzeba kliknąć to start flow i znowu do tego wrócić. Ja akurat mogę powiedzieć, no bo ja używam mój flow na co dzień i mi z mojej perspektywy na przykład, to dla mnie jakość tego dyktowania wynagradza kwestie związane z tymi uciążliwościami, o których mówicie, bo one są rzeczywiście i to bezdyskusyjnie, to jest denerwujące. Natomiast dla mnie ta jakość tego dyktowania, to, że ja mogę podyktować nawet dłuższy tekst i on jest w zasadzie bez błędów i że ja mogę bez jakiegoś obciachu na przykład wysłać maila czy gdzieś publicznie odpowiedzieć, no to jest dla mnie wartość bardzo, bardzo duża.
0: To Whisper Dictation też się da, bo jak się te klucze API podepnie, to też możemy tymi chmurowymi modelami dyktować.
1: Tak, tylko wielki plus, o którym pewnie zaraz powiemy, tej Whisper Flow, to jest to, że nie ma problemu z voiceoverem.
0: Tak, z jednej strony tak, bo on nie przychodzi na ten głośnik właśnie do rozmów telefonicznych. Natomiast u mnie ostatnio bez przerwy zostaje wychwytywany. Jak na początku nie, To teraz notorycznie wstawia mi się to, co synteza mi sobie czyta.
2: U mnie to się dzieje na końcu. To znaczy, jeżeli na przykład, bo w niektórych aplikacjach czasem trudno jest uchwycić ten guzik potem do kończenia dyktowania, to u mnie to wygląda tak,

0: Tak, że zazwyczaj, jeżeli na przykład voiceover mówi coś na początku, zanim ja zacznę dyktować, z tym nie ma problemu. Jeżeli jakieś tam pojedyncze wypowiedzi pojawią się w środku, też raczej problemu nie będzie. Natomiast jeżeli dłużej będzie trwała ta wypowiedź na końcu, zanim ja ten przycisk bym znalazł, to to już się rozpozna.
1: No właśnie, a ja mam czasem problem, żeby na ten przycisk jakoś tam najechać eksploracją. I muszę gestem przesunięcia w prawo palcem na przykład, żeby do tego przycisku, zanim ja tam dojdę, to on już to wyłapuje właśnie. I no bywa właśnie u mnie tak. I jeszcze co odkryłam, że on lubi robić przerwę między zdaniami. Na takiej zasadzie, że dzieli to na akapity.
2: A to jest taka opcja. Tam jest taka opcja, tak? Jakaś taka, że automatyczne formatowanie i coś tam jeszcze. Może to dlatego.
1: Może to tak, bo mnie się to właśnie cały czas takie duże przerwy robią, że jest pusta linia się wstawia. Ja mówię, o kurczę. I tak zaczęłam sobie chodzić po tym tekście. Ale tam właśnie tak w te ustawienia jeszcze nie zdążyłam się zagłębić, bo nie ukrywam, że ja dopiero od niedawna, od kilku dni testuję tam aplikację, więc...
2: No to uważaj, bo 2 tygodnie okres próbny się skończy.
1: Tydzień.
2: O, chyba. Tydzień. Tydzień.
1: Tam już mi odlicza, że już tam 4 dni tobie zostało do końca, także no nie mam wiele czasu na testy, no natomiast tak, no... Jest na pewno w samym dyktowaniu wygodniejsze, bo ten tekst się wstawia. Nie wiem, jak w modelach chmurowych byłoby w Whisper Dictation, bo nie ukrywam, jakoś bardzo tego nie testowałam. Więc no, może by to wtedy też się lepiej reagowało, no bo przypuszczam, że tutaj z tym ładowaniem modelu może być czasem problem i on może ten lokalny model, który musi się tam czasem załadować.
2: Ale nie, no jak w modelach chmurowych? Nie, no ty używasz Whisper Dictation chmurowych.
1: Whisper Dictation właśnie nie. Ja bardziej lokalnego używam.
2: Eleven Labsie w Whisper Dictation, że używałaś na iPhone'ie.
1: Tak, ja to kiedyś sobie testowałam i działa, tak. I działa, ale głównie korzystam z lokalnego modelu, tak. Korzystam z lokalnego, a jak wiadomo, w ramach jakiejś tam potrzeby, czy kiedy mam, no nie mam zużytego limitu klucza, no to sobie korzystam,
2: tak,
1: nie?
2: Rozumiem, bo tak chwaliłaś tego Eleven Labsa, bo jakby rozumiałem, że to mimo wszystko, że to jest jakoś tam przez te 3 konta i coś tam, że generalnie to jakoś tam ci starcza tak do efektywnej pracy.
1: To ja jeszcze go używam właśnie w aplikacji Mac Whisper na Macu.
2: No, to już może nie starczyć. No tak, no właśnie. Czyli reasumując, no, do klawiatury zachęcamy przynajmniej do przetestowania. Z tym dyktowaniem to jedni lubią, inni nie lubią. Na pewno trzeba uważać na jakość, na to, co piszemy, jak piszemy. Bo to jest istotne, żeby pisać poprawnie.
1: Tak. I na pewno też przetestować warto obie aplikacje, bo może właśnie jedna znajdzie zwolenników. Ja na przykład no, jestem taka trochę, lubię sobie przyoszczędzić pieniędzy, gdzie mogę, też sobie oszczędzam.
2: No tak po prostu każdy też chce płacić za różne abonamenty.
1: Jeżeli naprawdę potrzebuję, to tak. To ja jestem skłonna zapłacić, oczywiście, że tak, ale gdzie ja wiem, że mam jakąś alternatywę darmową i no i jakoś tam znoszę te niedogodności, które są z tym związane, no to wtedy korzystam. No natomiast warto, myślę, spróbować obu aplikacji, bo na pewno jedna i druga znajdzie swoich zwolenników, jak i przeciwników, więc każdy ma inne podejście, więc myślę, że warto aplikację sobie przetestować.
2: No i teraz wracamy do aplikacji Mac Whisper, o której mówiliśmy już zasadniczo.
0: To jeszcze zanim wrócicie, to ja jeszcze może powiem, że kolejną wiadomość wysłał do nas Dawid i tu a propos rozpoznawania mowy przez różne modele sztucznej inteligencji, no to Dawid wspomniał o tym, że porównywał sobie czata GPT z Gemini'em i jest bardziej zadowolony z tego, jak sobie radzi ChatGPT, no bo Gemini ma gorsze efekty i też wspomniał o tym, że jeżeli na przykład powiemy powiemy czatowi GPT, żeby nie wstawiał tych różnych swoich dodatków, no to po prostu on wtedy tego robić nie będzie. Dawidzie, natomiast wydaje mi się, że tutaj nawet nie trzeba robić tego w ten sposób, że ty wypuszczasz wiadomość dyktowaną do czata GPT, bo nie musisz wchodzić z nim w tryb rozmowy, a wystarczy, że wejdziesz w tryb dyktowania, bo ten tryb dyktowania jest jakby takim odrębnym trybem i wtedy nie musisz nawet wysyłać tej wiadomości do czata GPT, tylko sobie, jeżeli chcesz coś podyktować i chcesz użyć właśnie tego dyktowania z użyciem GPT, to sobie po prostu możesz wtedy taką wiadomość, która się wklei w to pole edycji w czacie, zwyczajnie wyciąć i wkleić do innej aplikacji. I w ten sposób będziesz miał chyba najlepszy efekt. Dobrze mówię, Michale?
2: Jak najbardziej. Tak. Okay. No i co? Wracamy do tego Mac Whispera, o którym już powiedzieliśmy. I teraz do tematu, głównego tematu odcinka, czyli Mac Whisper i transkrypcje, tworzenie napisów do filmów. Tak, do filmów, dobrze mówię, do różnych programów, do filmów, nie wiem, jak powinienem powiedzieć.
1: Tak,
2: ja
1: tak.
2: Się nie czuję tutaj zupełnie, mało o tym wiem, więc tak naprawdę to słucham i słuchamy.
1: Czyli jak tak, jak to się zaczęło, tak?
2: Skąd w ogóle pomysł na takie wykorzystanie Mac Whispera na tworzenie napisów pracy?
1: Zaczęło się...
2: Treściami audiowizualnymi z tekstem i tak poniekąd i tak dalej.
1: Zaczęło się głównie od tego, że ja tak język angielski nie umiem na tyle, żeby sobie poradzić ze zrozumieniem tak w 100% to, co audiodeskrypcja ma mi do przekazania. I zaczęło mnie to frustrować. I zaczęłam sobie tak myśleć, dlaczego w sumie ta audiodeskrypcja nie jest, po prostu do tej audiodeskrypcji tworzone nie są napisy. Tak jak dla osób głuchych są tworzone napisy specjalnie tam, co się dzieje, jeśli chodzi o dźwiękowe sprawy. To tak sobie pomyślałam, czy nie byłoby prościej zrobić napisów, niż tworzenie od początku, zatrudnienia osoby, która będzie to czytać i tak dalej, żeby po prostu stworzyć takie napisy. No i później na początku transkrybowałam sobie odcinek, powiedzmy, serialu lub filmu i to potem tłumaczyłam. No i później wpadłam na pomysł, kurczę, a co gdyby tak przetłumaczyć te napisy na polski, wraz z całymi znacznikami czasu, żeby to po prostu przetłumaczyć i wstawić jako napisy i sobie słuchać audiodeskrypcji, która jest przetłumaczona na język polski. I od tego się właśnie wszystko zaczęło. No i pierwsze moje testy były takie, że po prostu musiałam nagrać odcinek za pomocą aplikacji Audio Hijack, bo w Audio Hijacku właśnie nagrywam wszystko, z powodu tego, żeby audiodeskrypcja była wychwycona. Gdy już taki odcinek nagram, no to taki odcinek muszę wyeksportować do formatu pliku po prostu wideo, ponieważ jeżeli by to było w pliku MP3, a Audio Hijack tylko umie nagrywać w pliku w formatach audio. Nie nagra tego w formacie właśnie wideo. No więc w aplikacji QuickTime na Macu łatwo jest wyeksportować ten plik, powiedzmy, w formacie MP3 na przykład, bo głównie w MP3 nagrywam.
2: Przy okazji nie jestem pewny, czy ten jak się nazywa?
1: A Capture,
2: czy on w jakimś formacie wideo nie umie nagrywać, ale to już w MP4, ale to tak przy
1: to
2: okazji.
1: To też by można było sobie poradzić teoretycznie już teraz w ogóle w nowej wersji, która nadchodzi w nowym macOSie można nagrywać już za pomocą właśnie przechwytywać ekran wraz z dźwiękiem systemowym. Także taka to opcja do nas dotarła, dotrze właściwie, bo to będzie we wrześniu, to w najnowszym systemie już w końcu będzie to możliwe, tylko jest jeden problem, plik taki wtedy dużo waży. Taki plik dużo waży, zajmuje dużo miejsca, a jak się to przetworzy właśnie w taki sposób przez MP3 na format wideo, no to taki plik tam, ile może, 50 megabajtów waży, coś takiego, taki godzinny odcinek serialu na przykład, no to tak mniej więcej tyle będzie zajmował, więc różnica znaczna jest, a obraz w sumie do niczego nie jest potrzebny, jeżeli się nie widzi.
2: No tak.
1: Chyba, że się tam cośkolwiek widzi, no to można wtedy sobie tak zrobić. No i później, gdy już to zrobię, no to ten plik transkrybuję w aplikacji MagWhisper. No i teraz tutaj też zależy, którym modelem, bo nie wszystkie modele się sprawdzają do tworzenia napisów. Są takie modele, które totalnie się nie sprawdzają, na przykład Whisper V3 silnik C++.
2: To jest ten taki najszybszy, najlepszy niby.
1: No właśnie niby. Nie, on jest, bo to ja teraz mówię o lokalnym modelu, nie mówię o tych chmurowych, o tym lokalnym modelu i on jest taki właśnie, że on, słaba jest synchronizacja napisu.
2: Aha.
1: Czyli powiedzmy już tam ktoś coś mówi, a on dopiero po iluś tam zaczyna te napisy potem odczytywać, bo te napisy potem są przez syntezator odczytywane.
0: Ale też i jakość tego rozpoznawania, mam wrażenie, że trójka w porównaniu do dwójki jest gorsza, tam jest degradacja. Ja kiedyś robiłem testy i ja na przykład cały czas jestem przy large'u, przy modelu large, ale rzeczywiście w wersji drugiej, tak.
1: Tak, bo właśnie jeśli chodzi o MagWhispera, ten C++ on jest bardzo dokładny, czyli bardzo dużo wychwytuje szczegółów. Natomiast ten właśnie w tej wersji V3 to on lubi się zapętlać. To jest w ogóle jedna rzecz.
2: No to może,
1: on się zapętli,
2: ale może ci brakuje ramów MagWhispera?
1: Nie. To jest taka domena tego modelu, że on po prostu się zapętla.
0: Zapętlanie to jest jeszcze inna rzecz, tylko ja nie wiem, czy jesteś w stanie zarządzać parametrami tego Whispera, bo z moich na przykład testów, tam jest w Whisperze taki parametr condition on previous text. I jeżeli jest zapętlenie, jeżeli w danym materiale ma miejsce właśnie zapętlenie, to jeżeli to się ustawi na false, to daje to lepsze efekty. Na przykład w Tyflo podcastach nagminnym problemem jest zapętlanie się Whispera na frazach, nawet i w modelu drugim, na frazach wymawianych przez syntezator. I wtedy trzeba ustawić condition on previous text na false i wtedy, jeżeli to się ustawi, to wtedy to te efekty są lepsze. On, na przykład, jeżeli jest taka audycja jak dziś, jak sobie tu rozmawiacie, to spokojnie można dać na true, bo wtedy on sobie po prostu lepiej radzi z wykrywaniem kolejnych słów z kontekstu, jak sama nazwa tego parametru wskazuje. Natomiast jeżeli jest synteza, to trzeba to ustawić na false.
1: Aha. No to właśnie, jeśli się tyczy tych seriali, no to u mnie jeszcze powiedzmy ten C++, ale no on synchronizację ma niestety kiepską, więc się po prostu nie nadaje do do robienia napisów, to się nie nadaje. I u mnie takimi modelami lokalnymi, które się fajnie sprawdzają, aczkolwiek dokładność będzie troszeczkę niższa, ale będą dużo tekstu wychwytywać. To jest właśnie Whisper V3 Turbo w silniku Whisper Kit, tam przynajmniej w MagWhisperze. I tutaj on dużo tekstu wychwytuje, bo na przykład u mnie ten Whisper V3 Large bez turbo, to on w tym Whisper Kit silniku lubi mi dużo tekstu łykać po prostu. Pomija początek, ileś linijek, gdzieś tam dużo mniej tego tekstu wychwyci. Nie wiem, czy to jest... Nawet te chmurowe Whisper, tam chyba od Groka próbowałam i tam był właśnie model Whisper V3 i on mi dużo tekstu łyka. Więc tak bym powiedziała, że się to słabo u mnie sprawdza. I ja najczęściej właśnie teraz robię tym właśnie Whisper V3 Turbo, albo właśnie od NVIDII ten model Parakeet. On jest bardzo szybkim, lokalnym modelem, bardzo szybko, praktycznie godzinny serial, pół minuty przetrans.
2: Mniej
1: dokładny, to się zgadza, więc on jest, dużo tekstu wychwytuje, ale no niestety więcej błędów robi. Więc on, jeśli chodzi o błędy, to więcej on ich narobi. No wiadomo, że te modele large, jeśli chodzi o te modele lokalne, no to one jednak będą bardziej dokładnie dyktować, no ale właśnie u mnie ten Whisper Kit, ten silnik, ten Whisper V3, on dużo tekstu łyka, no więc to się tak mniej sprawdza. Więc ten turbo model, to teraz tak bym powiedziała, przoduje i Eleven Labs mi się sprawdza, no na przykład konferencję Apple transkrybowałam, robiłam napisy, umieszczałam na blogu i on bardzo dokładnie, bardzo ma dobre, kiedy zaczyna być wypowiadany tekst, to już napis jest odczytywany od razu, ale on z kolei bierze wszystko pełnymi zdaniami. Czyli jeden, powiedzmy, segment napisów to jest złożony ze zdania całego, gdzie te lokalne modele mają możliwość, żeby dać, żeby były dzielone tam na ileś słów. Przez to on jakby bardziej się wpasowuje w napisy, w synchronizację po prostu tego, co ktoś mówi, bo w tym Eleven Labs zdarza się, w tych modelach lokalnych też można dać, żeby te napisy się układały zdaniami, bo on czasem sobie trzy zdania traktuje jako jedno zdanie, podczas gdy ktoś potem jest jakiś dialog, na przykład tak, nie, takie krótkie wypowiedzi, to potem leci napis, wszystko zostanie wypowiedziane, a postać dalej, jeszcze lecą te dialogi i nie idzie się połapać, kto co mówi wtedy, bo jest desynchronizacja i to właśnie zależy, do czego się używa pełnymi zdaniami. No są plusy i minusy zastosowania tego, tu by trzeba było dłużej mówić, ale Eleven Labs na przykład do takich typu właśnie konferencji, jakiś podcast, gdzie jest taki czysty dźwięk, nie ma muzyki w tle, gdzieś jakiś zakłócaczy, to mi się to lepiej sprawdza. Wtedy taki Eleven Labs właśnie bardzo ładnie transkrybuje, naprawdę mało tekstu pomija, wychwytuje dużo, jest dokładny, bardzo dokładny i dużo tekstu wychwytuje, nie pomija w tym sensie dużo tekstu. Więc to wszystko zależy do czego. No i później już, jak już to wszystko mam przetranskrybowane, no to eksportuję ten plik, ten przetranskrybowany tekst do pliku napisów w formacie SRT. No i później po prostu metodą chałupniczą, można powiedzieć, biorę w tekst edit właśnie sobie wklejam całą, no mam ten plik tych napisów, a plik napisów, no to składa się z numeru porządkowego, znaczniku czasu, no i później treść napisów. No i powiedziałam sztucznej inteligencji, żeby mi to przetłumaczyła na język polski, tak, żeby ten tekst nie był traktowany dosłownie, tylko no są wyrazy takie po angielsku, które na przykład do you copy, czy mnie słyszysz, powiedzmy, w takim kontekście, a nie żeby mi to tłumaczył, skopiuj to. Tak jak na przykład tłumacz Google mi tak mi tłumaczył. I zachowaj mi znaczniki czasu. No i on te znaczniki czasu zachowuje, tylko muszę to fragmentami kopiować. Z jednego pliku sobie wycinam, wklejam sztucznej inteligencji do tłumaczenia i to, co sztuczna inteligencja przetłumaczy, wklejam do innego pliku. No i dzięki temu się nie gubię, ile mam już, który fragment już dałam do transkrypcji. do tłumaczenia.
2: Do tłumaczenia.
1: Do tłumaczenia. No i też te numery porządkowe tych napisów, one pomagają, bo powiedzmy, że sobie tak tych 150 tych numerów biorę. Do 150 za jednym zamachem, żeby dać mu do tłumaczenia. Bo jak jest więcej, to on potem gubi te napisy, on się już tam w tym gubi. Jest problem, więc tak 150 do 200 góra biorę tych napisów. No i jak sobie to tak już przetłumaczę, to to, co mam w jednym pliku i wszystko już miałam wycięte w tym z tego pliku SRT, no to przyklejam tam do tego pliku SRT. No i zachowuję. No i później, jak już to mam zachowane, też nie można zmieniać nazwy pliku. Trzeba pamiętać, żeby ta nazwa była taka sama jak wideo, bo inaczej program później, za pomocą którego będziemy chcieli odtwarzać sobie film czy serial, no to on tych napisów nie rozpozna odpowiednio. No i gdy już to mamy zrobione, no to ja później używam aplikacji Movist Pro, żeby sobie te napisy po prostu za pomocą syntezy, też tam można właśnie wybrać wszystko to, co mamy dostępne na Macu, czyli tam Ewę, Zosię i Krzysztofa, albo w wersji podstawowych, albo rozszerzonych. No i uruchamiam po prostu. A warto sobie w ustawieniach zaznaczyć dość szybką mowę, przynajmniej 322 słowa na minutę, do 400 maksymalnie. Najlepiej 400, bo wtedy jest pewność, że nic się nie straci gdzieś tam po drodze. No i opcja kolejkowania napisów. Tam jest właśnie, żeby on domyślnie jest to ustawione. Wtedy po prostu mamy pewność, że żaden napis nie zostanie pominięty. Tak jak jest na przykład, gdy odtwarzamy na iPhone'ie na przykład w aplikacji TV, no to jeżeli pojawia się nowy napis, a za wolno mamy ustawioną syntezę, no to ta synteza, powiedzmy, w pół zdania nam przerwie i zaczyna czytać ten napis, który się na nowo pojawił, nie? A jeżeli mamy to kolejkowanie ustawione, no to on będzie czytał wszystko, tylko że znowu jak mamy za wolno ustawione napisy, to zacznie się desynchronizacja napisów. On będzie sobie tam wolno czytał, a dialogi będą szybciej szły. Więc trzeba sobie po prostu tą prędkość zdawać sprawę, że muszą być raczej szybciej ustawione niż wolniej, aczkolwiek to też zależy od tempa danego, powiedzmy, filmu, serialu. No i dzięki temu można się właśnie zapoznać na spokojnie z wszystkim tym, właściwie w dowolnym języku, nie tylko w angielskim, bo czy tam hiszpańskim, czy jakimkolwiek innym. Możemy sobie stworzyć napisy i zapoznać się z tym. A ile też jest takich filmów, gdzie jest tylko po hiszpańsku na przykład audiodeskrypcja, no ja hiszpańskiego w ogóle nie znam, może tam parę słówek i tyle, więc no jest to. I taka przetranskrybowanie tego pliku, powiedzmy, no jak już, znaczy tłumaczenie tego pliku, powiedzmy, to tak 20 minut, tak mi zajmuje, no więc... No ja jestem bardzo zadowolona z tego, bo dzięki temu mogę się naprawdę zapoznawać z produkcjami, które są bardzo interesujące. Bez znajomości tak bardzo biegłej znajomości języka.
0: Minus, jak rozumiem, jest jedynie taki, że jeżeli masz audiodeskrypcję i dialogi, czy lektora, czy kogokolwiek w jednym pliku, no to wtedy mamy głos syntetyczny, jakby czytający wszystko, jeden, bez względu na to, czy jest to dialog, czy jest to audiodeskrypcja, czy jest to jeszcze cokolwiek innego. To wszystko jest czytane jedną syntezą.
1: Jednym głosem, tak. No to by trzeba było już duże prace, żeby można byłoby to zrobić, ale to by było zabawy byłoby z tym, w co nie miara. Ale mnie to nie przeszkadza, szczerze powiem. Ja się przyzwyczaiłam do tego, że jest jedna synteza. W sumie w każdym filmie jest jedna synteza, więc mnie to nie przeszkadza. Mnie to jakoś nie przeszkadza, ale na przykład mojemu znajomemu tak. On by tak na przykład wolał, żeby były różne syntezy, że synteza inna do właśnie audiodeskrypcji, a inna synteza do dialogów, nie? Więc a mi to nie przeszkadza. Ja się cieszę po prostu, tak się tym ucieszyłam, że w sumie tak na to wpadłam dopiero po jakimś tam czasie, ale wpadłam i no i jestem szczęśliwa po prostu, że mogę sobie w ten sposób poradzić, bo właśnie zapoznawać się z tym, co chcę, przetranskrybować sobie, zrobić napisy.
2: No tylko pozostaje życzyć, żeby te modele działały coraz lepiej, żeby się Mac Whisper też jeszcze nie psuł dostępnościowo bardziej.
1: Tak.
0: W sumie, słuchajcie, ja mam pomysł, jak można by było to zrobić i to nawet nie jakimś bardzo wielkim kosztem. Trzeba by było zrobić dwa przebiegi tak naprawdę. Trzeba by było nagrać ścieżkę taką standardową, bez audiodeskrypcji, przepuścić przez Whispera, potem nagrać z audiodeskrypcją, przepuścić przez Whispera, dać te dwa pliki do AI i kazać, żeby zrobił z tego różnicówkę, czyli jeden plik z ścieżką taką, gdzie są te elementy wspólne, więc zakładamy, że elementy wspólne są to elementy dialogowe, a różnica będzie audiodeskrypcją.
1: Tylko ja się obawiam, że on będzie miał problem z połączeniem tych znaczników czasu, bo tak, będą dwa odrębne.
0: To by trzeba było. I potem z tego trzeba by było stworzyć trzeci plik, też z użyciem AI, który nam połączy te dwa wcześniejsze i dobierze odpowiednie kody czasowe. Tak, to. No i tu trzeba by było jeszcze oczywiście się wiadomo jakoś tam pobawić z oprogramowaniem, w którym można by było przypisać dwa głosy. No ale jest to jakiś pomysł.
1: Tak, dałoby się, oczywiście. To na to nawet można by było to nawet zrobić właśnie w taki sposób, tak jak mówisz, że nagrać jeden plik, powiedzmy, z audiodeskrypcją, drugi no, z samymi tam dialogami też, no i później na przykład ten jeden, no nie wiem, wyciąć te dialogi i nagrać tylko tą audiodeskrypcję, jakby z wyciszonym audio i później jakby same dialogi, nie? Osobno. No też teoretycznie, ale zabawy w tym co nie miara, no. Byłoby. Natomiast by się dało, no na pewno by się dało, no.
2: Ale też to jest ciekawe, że tak opowiadasz o tych kluczach, o tych różnych, no wcześniej tam, bo w Mac Whisperze też te różne klucze, ale z tego, co mi mówiłaś i co sobie też zapisałem do naszych notatek, zasadniczo z tak produkcyjnie poza tą poza tym tworzeniem treści do tych napisów, poza dyktowaniem, no, używasz darmowych modeli na co dzień sztucznej inteligencji, prawda? Nie używasz modeli Pro.
1: Tak, tak, zgadza się. Ja używam wszystkiego w podstawowym.
2: Ale bardziej podstawie. Z przeglądarki czy z aplikacji na iPhone'a?
1: Ja bardziej z przeglądarki, jest mi wygodniejsza, chociaż teraz właśnie na przykład ChatGPT to się tak powiedziałabym popsuł.
2: Na Macu ponoć się popsuł, no Maciej bardzo narzeka.
1: A to ja nawet już z aplikacji jako takiej nie korzystam, tylko ja sobie zrobiłam...
2: Właśnie z przeglądarkowego narzeka w Safari.
1: Tak, jest ciężko, tak.
2: To nie, teraz na Windowsie jest super, na Windowsie jest ekstra.
1: Tu się pląta fokus, gdzieś tam trzeba właśnie sobie włączyć szybką nawigację, żeby się poruszać gdzieś tam po przyciskach, żeby gdzieś dojść, bo on się tam jakby blokuje. No natomiast da się, nie? Jakoś wolę na komputerze mimo wszystko niż na iPhone'ie, bo na iPhone'ie też tam się dzieją różne rzeczy. I tak naprawdę, no, tak naprawdę szczerze powiedziawszy to... No nie jest co.
0: Chociaż ten interfejs ChatGPT pod Windowsem, to ja też mam wrażenie, że trochę regres nastąpił. Ja nie wiem, Michale, czy ty korzystasz z projektów? Bo ja korzystam, nie. A widzisz. Bo ja korzystam z projektów i to jest fajny sposób na uporządkowanie sobie wiedzy. Znaczy, ja teraz już bardzo mało korzystam z GPT, z aplikacji, ja teraz bardzo dużo korzystam z agentów i to jest coś, co no ja w zasadzie powiedzmy 90 parę procent mojej pracy ze sztuczną inteligencją to jest terminal. Natomiast jeżeli czasem jeszcze sięgam po jakieś zapisane prompty w projektach, to ten ChatGPT pod Windowsem też już wcale nie jest taki fajny, bo ten pasek, on się czasem potrafi schować, potem kiedy się go rozwinie, to nagle się okazuje, że go tak naprawdę nie ma, trzeba wejść w jakiś zagnieżdżony obiekt i dopiero on nam się potem rozwija, możemy tam wejść. Tam coś jest, gdybym miał tego używać na co dzień i miałbym korzystać z tego dużo, to by mnie to irytowało. To nie jest to, co było jeszcze jakiś czas temu. Da się, ale tak bez przyjemności.
2: Aha.
1: No właśnie, ten ChatGPT, to tak bym powiedziała, ten regres no, jest widoczny na Macu, no, zwłaszcza powiedziałabym. Kiedyś było fajnie, zwłaszcza na stronie internetowej, bo aplikacja jednak natywna, to się tak... Tam w ogóle był problem poruszania się po czacie, trzeba było tam używać metodyki, powiedziałabym, niestandardowej, gdzieś rozdzielanie kursorów, no to wtedy jakoś to tam się dało po tym czacie poruszać, ale żeby to było wygodne, to bym tego nie powiedziała, no i później tam ktoś napisał, że sobie właśnie zrobił aplikację ze strony internetowej, no i ja tak zrobiłam i w sumie od tego czasu się fajnie zaczęło dziać, a i teraz jeszcze właśnie nie są odczytywane odpowiedzi na Macu na bieżąco, nie jest właśnie te obszary dynamiczne nie są gdzieś tam... No, odczytywane, czy tam nawet właśnie nie ma tych obszarów dynamicznych.
2: A tego akurat w Windowsie też chyba nie ma. Chyba, im to mi akurat odpowiada, bo za dużo mi gadał kiedyś, więc tego nie lubiłem.
1: Ja lubiłam właśnie, że on mi odpowiedział, jak ja mu coś zadałam pytanie, to on mi to od razu czytał, jak już skończył myśleć, a teraz jest myślę i tyle. Myślę, aha, skończyłem myśleć, no i teraz szukaj tej odpowiedzi, kurczę, i to jest...
2: Ale,
1: no, frustrujące.
2: Ale mimo wszystko tym twoim modelem głównym w komputerze to jest GPT, czy też może Gemini, czy coś jeszcze innego?
1: Powiedziałabym, że tak używam, znaczy na komputerze bardziej GPT używam, choć Gemini w tej podstawowej wersji też używam, oczywiście.
2: Ale z poziomu przeglądarki, czy tej aplikacji, o której Piotr ostatnio pisał i media...
1: Aplikacji.
2: Też, aplikacji.
1: Tak. I
2: Gemini.
1: Ona też
2: ona
1: ma...
2: jest okej, okay, jakbyś o niej polecał?
1: Polecam ją, aczkolwiek, bo właśnie tu jest fajnie, bo jest właśnie odczytywane od razu, jeżeli ja mu zadam pytanie i on mi coś odpowiada, to on od razu to odczytuje i mi się to bardzo właśnie podoba. Natomiast już też jest problem, jeśli się wchodzi już tam, chce się po tej odpowiedzi poruszać, to jest problem. I żeby ją skopiować, to tam trzeba ileś razy w interakcję, jest jakby... Dwukrotnie, jest taka jakby tabelka. Jest powtórzony dwukrotnie w jednej tam powiedzmy kolumnie, są tak jakby dwa razy ta sama odpowiedź. I teraz tą drugą odpowiedzią trzeba wejść w interakcję, żeby znaleźć przyciski, kopiuj, czy tam dobra odpowiedź, niedobra odpowiedź i tego typu rzeczy. No i to jest takie, powiedziałabym, nie fajne do też do, jak już się wie jak, no to tam jakoś idzie, nie? Ale żeby to było jakoś wygodne. Nie jest to tak niewygodne, jak było to w aplikacji ChatGPT, ale jednak, no, to by mogło być lepiej zrobione. Aczkolwiek właśnie to, że on odczytuje te odpowiedzi, to jest fajne. No i generalnie dużo lepiej się po całym, ogólnie tym interfejsie dużo lepiej się porusza niż na ChatGPT obecnie, więc no, ja tam czasem jakieś zdjęcia mu daję, czy właśnie coś potrzebuję na szybko, to on mi to przetwarza, czy przetłumaczyć jakiś tekst gdzieś, to tak.
2: No tak, że Gemini do tłumaczeń to bardzo, bardzo, bardzo fajnie, tak, ogólnie. I jeszcze z jakichś czegoś korzystasz może? Z jakichś jeszcze modeli innych, coś?
1: Głównie z Gemini i właśnie z ChatGPT. Ale muszę powiedzieć też, że tak, jeśli chodzi o Gemini na telefonie, to bardzo sobie cenię ten tryb strumienia wideo.
2: Mówisz o tym live, ten Gemini Live.
1: Tak, Gemini Live i tam jak się mu udostępnia strumień wideo, czyli on widzi to, co my gdzieś tam przez okiem kamery naszego aparatu, widzi, on sobie takie zrzuty ekranu szybkie robi, bo to nie jest tak, że on dosłownie na żywo to widzi, co jak my przesuwamy kamerę, to on widzi te zmiany od razu, tylko on sobie robi taki zrzut ekranu i dopiero wtedy nam opisuje, ale robi to dość szybko i powiedziałabym, że się to teraz bardzo poprawiło względem tego, co było na początku, bo na początku działało to dość fajnie, ale on mało informacji podawał. Trzeba było od niego wyduszać dosłownie te informacje, żeby on jakieś szczegóły podał, bo on powiedział 3 słowa i koniec. Potem nastąpił regres, bardzo duży regres. On w ogóle takie głupoty gadał, że nie wiem, gdzieś tam odżywkę do włosów, to stwierdził, że to jest szampon koloryzujący. Ja mu mówię, ale nie zgaduj tego, ale on dalej uparcie, skoro nie szampon koloryzujący, to pianka koloryzująca. I tak się uwziął i koniec. No, źle w ogóle odczytywał, nie potrafił sobie w ogóle radzić, tak jakby... No, totalna zmiana na niekorzyść. No, a teraz działa to znowu bardzo, bardzo fajnie. No i można się tym modelem wspierać. Nawet miałam takie śmieszne sytuacje, że stałam sobie przed sklepem czekając na moją mamę, a ona była gdzieś tam na zakupach. No i ja tak sobie testowałam ten strumień wideo, właśnie jak to działa, no i tam pytałam go o różne szczegóły. No i taka pani sobie przechodziła i zapytała mnie, czy mi nie pomóc coś, czy potrzebuje pomocy, żeby wejść do sklepu, czy... Ja mówię, że nie potrzebuje pomocy. No i ja byłam przekonana, że ta sztuczna inteligencja, bo ona cały czas była w nasłuchu, że ona zacznie tam coś nawijać. A ona tak jakby cicho sobie siedziała, nic nie mówiła. Ja tam z tą panią sobie konwersowałam, w końcu doszłyśmy do tego, że nie potrzebuje pomocy, a testuję sobie aplikację. No i jak już ta pani poszła, to nagle Gemini się odzywa i mówi do mnie tak, a to widzę, że już nie potrzebujesz pomocy, to ja nie będę przeszkadzać. I autentycznie sytuacja z życia wzięta, kolejna sytuacja, gdzie mnie on zaskoczył, to jak na przykład się pytałam, jaka jest pogoda za oknem i ile jest chmur na niebie. Czy dużo, czy mało? No to on mi tam odpowiedział, że jest dużo chmur, że mogą zwiastować deszcz, bo to są tam chmury, tam jakiś cirrus, jakiś tam... No i jak ja już stwierdziłam... Znaczy on się mnie zapytał po prostu, czy chcę jeszcze więcej informacji na temat tych chmur uzyskać. A ja mu powiedziałam, nie, dziękuję. Na co on mi szkoda.
2: Rozumiem.
1: Także potrafił mnie naprawdę zaskoczyć i tak, no pozytywnie, że on tak na przykład z tą panią, gdzie ja tam przed tym sklepem stałam, że on tak inteligentnie nasłuchiwał, sobie słuchał, ale nie odzywał się w ogóle tam. Dopiero jak skończyłam rozmawiać, to on się odezwał. No to dla mnie było takie niesamowite i to było na początkach właśnie tego, jak wszedł ten właśnie Gemini Live i ten strumień wideo.
2: Nie wypowiem, bo mało z tego Gemini Live'a korzystałem, bo on mi zawsze tak wolno odpowiadał, jakoś nie umiem, wszystkie te na żywo mnie denerwowały, że tam synteza Google, że tego nie dało się jakoś tam przyspieszyć, coś tam i no i to mnie, te tryby interakcji mnie drażniły.
1: No, ale mówię, przydaje się ale mi się na przykład... Nie,
2: tak.
1: Przydało jeszcze kiedyś takie sytuacja, gdzie zakrętka mi spadła od kropli do oczu. Ja mówię, o nie, znowu muszę wołać gdzieś tam moją mamę albo nie wiem, fatygować, żeby mi znalazła, bo ja to niestety w szukaniu takich małych elementów jestem kiepska.
2: Ja też.
1: No i ja dobra, spróbuję go zapytać, może mi pomoże. No i pytam się, czy widzi tam zakrętkę. Tamtym ustawiłam ten aparat. Mówi, nie, widzi tylko wodę mineralną, ale gdybym zmieniła perspektywę tej kamery, to czy może wtedy będzie lepiej. No to ja tak podeszłam, bo tak wnioskowałam, że gdzieś koło łóżka to spadła ta zakrętka. No i tak, czy widzisz zakrętkę? To jest zakrętka od kropli do oczu. O, widzę ją, mi mówi. Kucnij sobie i ona jest tak mniej więcej na środku, przy krawędzi łóżka. I ja kucnęłam i dosłownie tam była ta zakrętka. I ja ją znalazłam bardzo szybko. Także no, to się potrafi tak. Nawet w tej darmowej wersji właśnie można wyciągnąć gdzieś tam jakieś rzeczy, czy w ogóle, no na przykład ChatGPT do poprawiania, czy tłumaczenie tekstu, to jest no, głównym takim moim zastosowaniem, czy też tworzenie. No nawet kolega gdzieś tam prosił mnie o pomoc w utworzeniu grafiki. On pisze wiersze, więc gdzieś tam ten jego wiersz i żeby była grafika jakiejś lokomotywy. Ja sobie myślę, o kurde, teraz szukaj kobieto, lokomotywy, jak to zrobić, żeby ten tekst był gdzieś widoczny, żeby ta lokomotywa gdzieś tam nie zaburzała tego tekstu, gdzieś żeby ten kontrast był i tak dalej. Mówię, spróbuję dać, w sumie to był chyba pierwszy raz, kiedy korzystałam w ten sposób, żeby mi tam ChatGPT utworzył obraz. No, utworzył obraz i podobno nawet ładnie wyglądał. Problemem natomiast było to, że tekst sobie przetłumaczył na czeski. Nie wiedzieć dlaczego.
2: Ale co przetłumaczył na czeski?
1: Ten wiersz, który tam miał być na tym obrazku, nie? Dołączony do...
2: bo o to chodziło, bo myślałem, że żeby to jest... Był... Nie, że w pliku graficznym jest wiersz, tylko że po prostu dołączony w sensie, że jest tekst i osobno plik graficzny, a to chodziło, że tekst jest...
1: Że ten ma być tak.
2: I co? I nagle na czeski, no?
1: Tak. Ja mówię, o kurczę, co nam tutaj nie wiedziałam, nie? Taka zadowolona, jeszcze się pytałam, czy jest okej? Okay? No jest okej. Okay. No on mówił, że dał to do sprawdzenia gdzieś tam u siebie w domu, no i że na czeski przetłumaczone. Ja mówię, ale jaja. No i tak mówię, że to tak też... Ale jak... Powiedzmy, już mu tam dałam dobry, jeszcze ulepszony prompt, no to potrafił zrobić fajnie grafikę, no i do tego już sobie dodałam muzykę. Już sama to robiłam, nie już za pomocą sztucznej inteligencji. Złączyłam obrazek z tym, powiedzmy, z tą muzyką. Za pomocą aplikacji Permute, bo to też jest taka aplikacja, z której korzystam ostatnio nagminnie.
2: Permute, to jest, że to były te aplikacje Downy, Permute i jakaś tam ta druga.
1: Tak, głównie do zmiany formatów, ale no, ma też właśnie inne zastosowania, ale generalnie no, naprawdę jest bardzo fajna. Dla mnie prosta w użyciu i no, ja stwierdziłam, że mi niepotrzebne, chociaż mi została już polecona dawno temu, ale mówię, no kurczę, po co mi ona?
2: A teraz to wchodzi w skład tego pakietu też setup, jeżeli ktoś korzysta. Ten setup coraz droższy, no ale jeżeli, bo tych aplikacji tam jest bardzo dużo i rzeczywiście...
1: Tak, ponad 200, jedno, nie?
2: Tak, pewnie jest
1: nawet 300. Nie wiem, czy nie koło
2: 200 300. To było kiedyś.
1: Kiedyś, no.
2: Tak, i Permute jedną... Że chyba dobrze pamiętam, że Arek chyba o Permute... Tak, był o Permute jakiś
0: tak,
2: podcast.
0: Tak, była audycja. Mamy telefon, więc odbierzmy. Kto jest z nami?
3: No, z tej strony Patryk.
0: Cześć Patryku, słuchamy.
1: Witam.
3: No ja tutaj też chciałem się tutaj podzielić jakimiś wrażeniami na temat Gemini'a i w ogóle tego trybu live, bo ja z niego korzystam. I wyobraźcie sobie, była taka sytuacja, no dostałem rower Tandem i trzeba było go tam troszkę udoskonalić. I jakby praca z tym aparatem i w ogóle pokazywanie mu tych różnych rzeczy, które tam były, jakieś regulacje hamulców i w ogóle. Ja dzięki sztucznej inteligencji ja ten rower zrobiłem. To, co on tam mówił, to się wszystko po prostu sprawdziło, więc naprawdę no, do takich rzeczy można też używać i to po prostu działa. I w ogóle mam wrażenie, że przez ostatnie pół roku no to się mega jakoś tak poprawiło. Dużo, dużo bardziej dokładniej to gdzieś tam pomaga, tłumaczy. Ostatnio też sytuacja taka z basenem. Przebił się basen. No to co? Pytam, co zrobić? No to Gemini mi tutaj wytłumaczył, że są takie łatki, w ogóle, że można je sobie tam kleić pod wodą. I faktycznie były takie łatki. I teraz pojawił się drugi problem. Tam było, bo ja jestem osobą słabo widzącą ogólnie, ale tam no była tak drobna ta instrukcja, że ja nie byłem w stanie przeczytać. No to od razu pokazałem właśnie dla Gemini'a tą łatkę, jak to się stosuje. Wszystko mi wytłumaczyło, zrobiłem działa, więc naprawdę, no do takich nawet prostych rzeczy jesteśmy w stanie wykorzystać takiego Gemini'a, więc naprawdę, ja jestem pod wrażeniem ogólnie.
1: Pewnie, super zastosowania.
3: Naprawdę, więc ja ogólnie polecam eksperymentować, bo naprawdę można ciekawych rzeczy się też nauczyć przy tym. Bo
1: Oj
3: też nie
1: tak,
3: chodzi
1: to
3: o to,
1: prawda.
3: bo to też nie chodzi o to, żeby to wszystko za nas robiło, ale żeby nas też inspirowało i naprawdę można bardzo ciekawe rzeczy nawet przedyskutować i sobie naprawdę wiele rzeczy można wyjaśnić. Więc taka
1: Tak,
3: moja.
1: Ja tak na przykład o dźwiękowe sprawy go też nieraz wypytywałam, jak czegoś nie rozumiałam, weź mi wytłumacz, to on takie mi tak łopatologicznie mi to potrafił wytłumaczyć na w cudzysłowie chłopski rozum. I dzięki temu ja mogłam zrozumieć, bo artykuły to tak technicznym językiem napisane, że ja nic z tego nie rozumiałam, naprawdę. A on mi to takimi różnymi przykładami, gdzie do mnie to trafiało. Na zasadzie, tak. Wyobraź sobie sytuację, że i przykład z życia. I tak, to tak i to do mnie trafiało.
3: Fajnie tłumaczone i mówię. Tylko, że ja cały czas polecam też podejść do tego trochę też technicznie. No fajnie mieć w telefonie, jeżeli korzystamy z tego trybu live, no to mieć taki nawyk. Wycieramy sobie zawsze chusteczką obiektyw i żeby po prostu korzystać mimo wszystko z jakichś tam lepszych telefonów do tego, bo naprawdę, no jakieś takie słabsze iPhony, czy już nie mówię o jakichś Androidach takich z niższej półki, no to nie. To nie działa tak fajnie jak na. No teraz z Pixela akurat korzystam. No to jest fenomenalne urządzenie do Gemini. Ja naprawdę, już abstrahując z tego wszystkiego, ten aparat tam. Znaczy bardziej chodzi o te szczegóły i on wtedy przez to się nie myli. Jeżeli coś mu tam pokazujemy, no to ten aparat jest na tyle dobry i to wszystko jakoś tak razem współpracuje, że to się bardzo rzadko myli.
1: No ja nawet widzę, jeśli chodzi o aparat, już jak. Jest właśnie lepszy aparat, no to dużo lepiej rozpoznawały nawet te zwykłe OCR-y tekst.
3: Tak,
1: właśnie.
3: Tak. Więc no, to jest takie moje przemyślenie, więc tyle ode mnie. Słucham dalej.
0: Dzięki Patryku za telefon, w takim razie i do usłyszenia. Jeszcze skoro już tutaj jesteśmy przy waszych głosach, to wiadomość mieliśmy także od Dawida, który wspominał a propos komputerów Dell, że w Dellu brakowało mu klawisza menu kontekstowego na przykład. A jeszcze mamy wypowiedź od Mariusza. I to jest ciekawa wiadomość. Mam osoby z dalszej rodziny, które używają udźwiękowienia w iPhonie. Mówią, że udźwiękowienie w telefonie im pomaga w lepszym poruszaniu się po ekranie dotykowym, mimo że są osobami widzącymi. To VoiceOver pomaga im w obsłudze telefonu. Zapobiega przypadkowym wejściom w aplikacje, której nie chcą otworzyć. Mowa w telefonie też pomaga osobom widzącym. Sam się z tym osobiście spotkałem.
1: To ja, jeśli mogę jeszcze na ten temat coś powiedzieć, to ja na przykład mojej mamie, jak ona czasami emotikonów nie widzi, bo one są dość małe, to ja mówię, włącz sobie VoiceOver i on ci przeczyta prawidłowo, co to jest za emotikon. I tak samo na przykład w ustawieniach, bo tam jest wszystko graficznie i moja mama mnie nieraz pyta, a co to są za kropelki? No to jej mówię, włącz sobie VoiceOvera i najedź na to palcem, na ten obrazek i on ci przeczyta, co to jest.
0: Chyba z Michałem straciliśmy połączenie. Michale, czy ty jesteś z nami?
2: Jestem.
0: Okay.
2: Jestem.
0: Okay.
2: Osoby widzące jednak mają taki, mam wrażenie, problem, że nie lubią, znaczy, że często się wkurzały, znaczy ja tak się spotkałem, kiedy im ten voiceover się włączał, w sensie, kiedy ten przycisk power jakoś tam za szybko nacisnęły 3 razy, no to jednak ten voiceover się włączał i że to był, spotkałem się jakiś tam dla ludzi problem. No i jednak, tak jak ktoś nie wie, o co chodzi, to też problemem jest to używanie voiceovera w takim sensie, że tutaj trzeba wszystko dotykać podwójnie, to nie jest oczywiste tak dla ludzi, więc nie sądzę, żeby to było jakoś powszechne takie zastosowanie używania voiceovera pośród osób widzących, ale no bardzo dobrze, że i w ten sposób można, tak? To jest jedna rzecz. No a menu kontekstowe, komputery Dell. Teraz już od kilku lat niestety we wszystkich właściwie laptopach nie ma, a nawet w klawiaturach zewnętrznych, prawie że tego menu, klawisza osobnego menu kontekstowego niestety nie ma. i to jest, no dla nas jest to problem. Ten Shift F10 jakoś tam działa. To zasadniczo nie jest to samo, ale prawie, że jest to samo zazwyczaj. Też można w NVDA sobie zrobić jakąś tam emulację, żeby inny klawisz, na przykład numeryczna kropka albo coś działało nam jako menu kontekstowe. No i takie mamy niestety możliwości.
1: Ja nawet jeszcze powiem, tak wtrącę, że u mnie na przykład Shift F10 nigdy nie działał na Dellu. Ja miałam coś w połączeniu kontrol...
2: Ale Shift F10 to nie jest funkcja, żeby nie było wątpliwości.
1: W sensie menu kontekstowym.
2: Tak, ale to jest funkcja Windowsa, to nie jest jakiś patent Della.
1: Tak, tak, to jest ale u mnie nie działał.
2: No popatrz.
0: A czy przypadkiem nie miałaś zrobionego tak, że klawisze funkcyjne działały jako klawisze multimediów? Bo to jest może czasem przyczyna.
2: To wtedy z FN-em.
0: Tak, to wtedy trzeba z FN-em.
1: A, może dlatego. Możliwe, bo ja wtedy byłam początkująca w ogóle. Ja jeszcze jako osoba widząca nigdy nie rozumiałam tego tam, właśnie jeśli chodzi o te klawisze funkcyjne. Dopiero jako osoba niewidoma zostałam oświecona w tym temacie, a i nie pamiętam, przyznaję, faktycznie. Dobra, uwaga.
2: Pewnie tak.
1: Pewnie tak było, tak. Mhm. A ja używałam jakoś tam kontrol i jakiegoś jeszcze
2: bo może
1: innego.
2: Był, bo to czasami są takie też właśnie klawisze.
1: Dwa klawisze też.
2: Do jakichś tam laptopów, że Ctrl FN, czy co, no tam różne są możliwości. Będziemy pewnie powoli się zbliżać do końca audycji. Ja to chciałbym zapytać na koniec, czego byśmy sobie, albo czego byś sobie życzyła w technologiach, żeby się lepiej rozwinęło, albo co by mogło pomóc ci w pracy, albo co, jakie masz być może jakieś plany takie technologiczne, o których byś chciała opowiedzieć, jeżeli chodzi o, nie wiem, urządzenia, oprogramowanie, usprawnienie jakoś warsztatu pracy, no coś takiego.
1: Na pewno takich rzeczy, które bym sobie życzyła, byłoby bardzo dużo, ale taką rzeczą, która mi się po prostu ostatnimi czasy marzy, to są takie okulary, za pomocą których mogłabym na żywo mieć instrukcje.
2: Apple, Google, Meta tak. Po polsku. Prędzej czy później będą. To pytanie tylko kiedy, jak i...
1: Kiedy. Tylko ja bym właśnie sobie tak życzyła, bo brakuje mi tego, no jeszcze jakby właśnie jako osoba widząca, no widzi się drogę, idzie się po prostu po tej drodze. I ja bym tak chciała, żeby sztuczna inteligencja mnie nawigowała, widząc na żywo mniej więcej, albo chociaż jakoś tak w miarę potrafiła to interpretować, że teraz skręć w prawo na zasadzie, bo ja to widzę okiem kamery i umiałaby to przetworzyć, że teraz skręć w tą i tą stronę, i takie instrukcje dać dokładne, że na przykład trzymaj się lewej strony, idź koło tam na przykład, nie wiem, krawężnika, czy trawy, czy czegoś. Takie instrukcje typowe po niewidomemu, ale żebym ja mogła to tak właśnie stosować. Jaką drogę wybrać? O, najlepszą drogę, żeby dojść do celu, te punkty orientacyjne, żeby on sobie to tak umiał wziąć jako osoba niewidoma, jako taki przewodnik, powiedzmy. Jak nas tam, powiedzmy, orientacji przestrzennej byłam uczona, no to tam właśnie, że konkretnie jak chodzić, to żeby ona to już tak potrafiła to właśnie przetworzyć i mówić, jak przejść, jak wygląda skrzyżowanie i tak dalej, czy ma tam wysepkę, czy nie ma. No to byłoby moje takie marzenie teraz na ten moment, to mi się tak marzy. Chyba najbardziej teraz na ten moment.
0: To skoro jesteśmy przy sztucznej inteligencji jeszcze, to tu mamy jeszcze taką jedną wiadomość głosową od Mateusza tym razem.
4: Jeszcze co do Gemini'a, to powiem tak, przykład z życia wzięty. Kilka dni temu miałem okazję robić nagranie dla koleżanki do pewnego radia internetowego, taki jingle wprowadzający, i było życzenie, żeby mój głos był bardziej mroczny. No to dałem tak zwanego pitcha i poprosiłem sztucznego, żeby mi trochę tam powiedział, jak mam to ustawić, żeby było bardziej mrocznie. Jeśli ktoś kojarzy kreskówki Bartosza Walaszka, no to wie, jaki tam czasami jest specyficzny dźwięk. Tak mi skubany to podpowiedział, te wszystkie gałeczki, jak to poustawiać, że wyszedł efekt 1:1. No po prostu rewelacja od tego czasu, zawsze gdy pracuję nad dźwiękiem, a nie wiem, jak ustawić wskaźniki, zawsze pytam się Gemini'a. Czyste złoto.
0: No i to tyle od Mateusza.
1: No to ja też czasem.
2: Poprosiłem sztucznego, żeby coś tam się spodobało.
1: Ja tak mówię często też, jeśli chodzi o rozmowy prywatne, to ja właśnie tak mówię, sztucznego.
2: Nie znałem tego takiego kontekstu.
1: Bo ja tak właśnie często mówię też sztucznego, tak.
2: To co? Dziękuję bardzo.
1: Również dziękuję za zaproszenie.
2: Przypominam, że jest strona, jak się nazywa, twój blog i kanał?
1: Jabłuszkowy Świat.
2: Jabłuszkowy Świat, właśnie, do której odwiedzania zachęcamy. Tak samo jak zachęcamy do słuchania albo jeżeli nie da się wysłuchać, bo tego jest dużo, to do czytania deskrypcji i tekstowych opisów podcastów na stronie tyflopodcast.net, ale wiadomo, co przesłuchane, to przesłuchane i tak pewnie...
0: Zawsze można sobie przyspieszyć.
2: Zawsze można sobie przyspieszyć, tak. I wybrać to, co nas... To, co

0: że gościliśmy Agnieszkę Juranek, która nam opowiadała o zastosowaniach sztucznej inteligencji do dyktowania i tworzenia napisów do filmów, między innymi.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Kolejna informacja to zerknijmy, co my tu mamy teraz. To może zanim, Pawle, twoja wiadomość, to ja tutaj szybciutko informację na temat nowego numeru Tyflo Świata, który właśnie się ukazał. Tym razem ten numer ma charakter nieco mniej technologiczny. To dla tych, którzy niekoniecznie o technologii lubią czytać, ale technologia też tam będzie. Numer poświęcony został w znacznej mierze zwierzętom, może poczytać o psach przewodnikach, o opiece nad kotami oraz żółwiami. A z tematów technologicznych polecamy szczegółowe omówienie okularów Envision autorstwa Rafała Harłampowicza oraz zestawienie nowości w zakresie dostępności systemów Apple dla niewidomych. No i tu uśmiecham się w stronę Piotra Machacza, który ten artykuł stworzył, więc jeżeli chcecie poczytać o nowościach w systemach Apple, no to też zajrzyjcie do najnowszego numeru Tyflo Świata, tyflosvjat.pl, tam go znajdziecie i oczywiście znajdziecie go także w komentarzu pod Tyflo Przeglądem, bo tam również link się pojawi. To teraz w takim razie, Pawle, słuchamy o dostępnym interfejsie audio przenośnym.
3: No, ja powiem wam tylko tyle, ile się sam dowiedziałem, bo w najnowszym odcinku właśnie Living Blindfully Jonathana Mosena był ten interfejs omówiony, zresztą nie tylko tam, bo Jonathan ma jeszcze swój drugi podcast, troszkę mniej aktualizowany, czyli The Blind Podmaker. Jest to podcast poświęcony, no właśnie, podcastom tworzonym przez osoby z dysfunkcją wzroku. Kiedyś to był taki podcast, gdzie dość regularnie odbywały się spotkania na Clubhouse, był jakiś temat, na przykład w danym odcinku mówiono o hostingach do podcastów, kiedyś był Clubhouse z twórcami platformy CleanFeed. No, bardzo ciekawe rzeczy się tam działy, ale no, Jonathan bardzo zajęty tym człowiekiem jest, swoje życie też ma, więc z tych spotkań zrezygnował, natomiast podcast sobie wisi na wypadek, gdyby ktoś miał potrzebę coś na niego wnieść. No i zdarza się, że od czasu do czasu ktoś się odezwie z recenzją jakiegoś głównie sprzęciku dostępnego do tworzenia właśnie podcastów. Jakiś mikrofon fajny, jakiś rejestrator, jakiś interfejs, jakiś tam serwis pomocny w tworzeniu. No i właśnie tak się też stało, że Jonathan najpierw tam umieścił recenzję urządzenia Sentrance pod Sentrance Caster. Jej, muszę sprawdzić, bo naprawdę uciekły mi tu ta nazwa. Portcaster, czyli Portable Broadcaster. Dobrze. Sentrance Portcaster. Jest to urządzenie, które, no tak jak już Michale wspomniałeś, jest interfejsem audio, ale przenośnym. W ogóle firma Sentrance to jest przeciekawa historia, bo jest to jakaś mała firma z Chicago, która specjalizuje się w tworzeniu różnych przenośnych właśnie sprzętów audio do tworzenia profesjonalnego bądź półprofesjonalnego audio w ciężkich warunkach. Więc na przykład pierwszy ich produkt, którego wariant jakiś dalej jest sprzedawany, to jest interfejs audio, najprostszy z możliwych, na wpięcie jednego XLR-owego mikrofonu z kartą pamięci, z nagrywaniem wielkości zapalniczki. No, czemu nie? No, jak ktoś potrzebuje, nie wiem, w środku jakiegoś na środku autostrady albo gdzieś tam nagrać sobie coś szybko. No, założyciel firmy twierdził, że dostawał informacje od lektorów na przykład, którzy dostawali na szybko jakieś zlecenia, czyli przysyłano im tekst jakimś tam messengerem, SMS-em, mailem na telefonie do przeczytania, cokolwiek. Zjeżdżał taki lektor, był akurat w podróży, w trasie, a zjechał sobie gdzieś na bok. Miał mikrofon pod ręką, wpiął go w taki zapalniczkowy interfejs. Nagrał, co miał nagrać i wysłał.

0: No i jest. Także takie rzeczy też można robić. Jakieś interfejsy dla muzyków, też malutkie do nagrywania w trasie. No i właśnie podcaster, czyli dla podcasterów. No i co to jest? No to jest urządzenie, które ponoć jest takiej wielkości, że można je przypiąć sobie do paska albo do może troszkę większej kieszeni włożyć, które ma dwa wejścia i dwa wyjścia. To znaczy wyjścia ma trzy, ale poniekąd. Bo wyjścia ma dwa XLR-owe i jedno zwykły taki TRRS, czyli zwykły, tradycyjny, jak rozumiem, jack 3,5 mm. Przy czym musimy wybrać albo dwa XLR-y, albo XLR i jack. No i wtedy możemy podpiąć albo dwa mikrofony, które... No gdzie będziemy po prostu rozmawiać przy jednym mikrofonie my, przy drugiej jakaś druga strona, ktoś z kimś, z kim prowadzimy wywiad albo współprowadzący jakiegoś podcastu, audycji radiowej. Natomiast ewentualnie możemy zamienić tego jednego XLR-a na jack i podłączyć jakiegoś na przykład smartfona i prowadzić wywiad w ten sposób. Jest też wejście line in aux, żeby podłączyć jakiś sprzęt taki pośredniczący, który na przykład będzie nam służył do wypuszczania, nie wiem, jakichś dżingli, jakichś efektów dźwiękowych, jakichś tam, nie wiem, jeżeli to jest praca w radiu, to może jakieś tam wiadomości, jakieś przerywniki. Natomiast no, tak zasadniczo to jest nasze pole do działania i to jest nasz stół roboczy. I co w tym urządzeniu jest takie wyjątkowe? No, wszystko, co ono umożliwia, można ustawiać za pomocą mechanicznych po prostu przełączników. Takich zwykłych sprzętowych, analogowych. Mamy filtr wysokoprzepustowy, mamy regulację wzmocnienia, czyli tak zwanego gainu, mamy limiter, który ponoć bardzo fajnie działa, mamy bardzo konkretne przedwzmacniacze. Także no, Jonathan był bardzo zadowolony z tego, pokazywał, zresztą podpiął swojego Haila PR70 mikrofon i rzeczywiście nie było słychać różnicy, brzmiał bardzo no, silnie, mocno, dobrze to było nagrane. Można nagrywać albo na kartę pamięci, albo podłączyć oczywiście jako interfejs do komputera i tu obsługiwany będzie standard ASIO, ASIO. Możemy nagrywać maksymalnie dwie ścieżki za pomocą tego urządzenia, za to w jakości 48 kHz, 24-bitowy dźwięk, czyli taka jakość no, już winylowa, powiedzmy. Możemy ustawić w ogóle datę i godzinę w sposób bardzo zoomowski, bo możemy umieścić odpowiednio nazwany plik tekstowy i zostanie pobrana data chyba i godzina z komputera i ustawiona na tym urządzeniu. Możemy też odtwarzać to, co nagrywaliśmy, możemy nagrywać to, jak już mówiłem, na dwóch ścieżkach. No i wiele innych rzeczy jest tam gdzieś też możliwe. Samo urządzenie kosztuje, ja tutaj patrzę w sklepie Thomann niemieckim, 600 euro, więc no nie jest najtańsze. No bo tu spokojnie trzeba pod 2,5 tysiąca, pewnie nawet więcej, pod 3 tysiące sobie gdzieś tam liczyć. No natomiast urządzenie w pełni dla nas obsługiwalne i jeżeli macie taką potrzebę nagrywania gdzieś w terenie, to na pewno może wam się ono bardzo przydać.
1: No z pewnością dla jakichś konkretnych zastosowań to może być ciekawe rozwiązanie, więc jeżeli takie potrzeby konkretne macie, no to tak. warto...
0: Segment rynku na pewno jest, bo jest i Rodecaster, i jest Podtrack od Zooma, natomiast te wszystkie urządzenia mają jakieś różne menu i tak dalej, co dla nas no, nie jest aż tak dogodne. Natomiast no taki taki podcaster już pozwala wszystko nam sterować analogowo.
1: Zgadza się. A tymczasem proponuję, żebyśmy odebrali kolejny telefon. Kto tym razem jest z nami? Halo?
2: No witam, Bartek po tej stronie.
1: Cześć, Bartku.
2: Słuchajcie, ja dzwonię do was z kilkoma informacjami i może też po drodze znajdą się jakieś pytania, a może nawet na sam początek, bo mogę powiedzieć, że udało mi się załatwić sprzęt zastępczy i w końcu oddałem iPhone'a na gwarancję, więc miejmy nadzieję, że problem z gestami podczas ładowania się rozwiąże. Ale do czego chciałem uderzyć, bo podczas przenoszenia danych wybrałem metodę z iPhone'a na iPhone'a i nie wiem dlaczego, jak wymagał, żeby podać kod na tym iPhone'ie, z którego chcę przenieść dane, nie mogła mi się wyświetlić klawiatura i tutaj było do tego potrzebne mi przysłowiowe oko. Wiecie, co mogło być powodem?
1: Powiem szczerze, nie.
3: Powiedziałbym podłączona klawiatura Bluetooth albo monitor brajlowski, ale no jeśli osoba widząca tą klawiaturę widziała, no to nie wiem.
1: Może Bartku, no, to kolejny przejaw tych twoich kłopotów z dotykiem.
2: Wiesz co, Michale, nie powiedziałbym, bo o ile dobrze pamiętam, to tam właśnie, gdzie klawiatura się znajdować powinna, to był ten dźwięk braku elementu.
1: Rozumiem. A próbowałeś wyłączyć i włączyć voiceovera w takiej sytuacji?
2: Tak.
1: I też nic.
2: No niestety. Rozumiem. No ale to, dzięki oku tutaj problem został pokonany i dane na szczęście udało się pomyślnie przenieść. I co niestety muszę potwierdzić tutaj, co Piotr czy Paweł mówi, czy nawet ty, Michale, rzeczywiście jest ten problem z przenoszeniem samych ikon. Czyli z edycją ekranu, mówiąc po polsku, na iOS-ie. Bo jak ja próbowałem chociażby sobie przywrócić do poprzedniego stanu jedną część na głównym ekranie, jak ja to mówię, to kiedy przenosiłem kilka aplikacji naraz i je opuszczałem, to on z automatu mi zaczął tworzyć ni stąd, ni zowąd folder z tymi dwiema aplikacjami.
1: No natomiast no, w iOSie 17.1 powinno to zostać naprawione. No,
2: dobrze, że to zostanie wydane, to chyba Piotr mówił, że w przyszłym tygodniu.
1: W przyszłym tygodniu,
2: tak,
1: więc, tak.
2: Więc ja i tak postanowiłem, póki nie dostanę, że tak powiem, swojego domyślnego iPhone'a z powrotem, to nic z tym robić nie będę, bo i tak prawdopodobnie, jak już dostanę go z powrotem, to i tak wybiorę metodę jednak z backupu. Bo wtedy właśnie nie będzie chyba tego kodu trzeba będzie wprowadzać. I wydaje mi się, że wtedy ta metoda będzie, że tak powiem, bardziej optymalna. A co jeszcze chciałem mówić a propos... Aha, właśnie, a propos aplikacji ICO, skoro tutaj już mówimy o iOS-ie. Nie wiem, Michale, czy ty też tak miałeś, jak wyrejestrowywałeś aplikację przez serwis internetowy i później próbowałeś ją zarejestrować ponownie, to miałeś problem z przelewami na telefon?
1: Nie.
2: Bo ja właśnie de facto, ja wyrejestrowałem samą aplikację przez serwis internetowy i po przeniesieniu danych na ten już zastępczy iPhone, zarejestrowałem ją ponownie i próbowałem zrobić przelew na telefon i jak zrobiłem przycisk dalej, to pokazał mi błąd operacji. Bo co innego, gdyby ten odbiorca nie miał zarejestrowanego numeru w systemie BLIK, to by wtedy pojawiła się ten
1: informacja,
2: że ten numer telefonu nie jest zarejestrowany w systemie BLIK. I się właśnie zastanawiam, dlaczego tutaj mi ten błąd wyskoczył. Co ciekawe, po przeniesieniu tych aplikacji i po ponownym zarejestrowaniu aplikacji ICO w pozycji przelew na telefon były ostatnie osoby, do których był wykonywany przelew. I ciekawostka, zrobiłem test z jednym numerem i wtedy przelew przeszedł.
1: A próbowałeś jeszcze później powtarzać te operacje z tym numerem, na który nie przeszedł?
2: Tak.
1: I co?
2: I niestety sytuacja powtórzyła się, błąd operacji. I dopiero niestety właśnie musiałem usunąć aplikację z telefonu i pobrać z App Store na nowo.
1: A to ciekawa sytuacja.
2: I wtedy się problem rozwiązał. No i tutaj właśnie pojawił się problem z przenoszeniem ikon na ekrany. O czym ty już mówiłem, co spowodowało tutaj u mnie małe zamieszanie na ekranie, ale jakoś udało się na szczęście z tym opanować. Drugi temat, na który tutaj chciałem poruszyć, to mianowicie jest, to zastanawia mnie jedna rzecz, gdyż na jedną tutaj z operacji mam ustawione zlecenie stałe, a tutaj chodzi mianowicie o telewizję internetową. A ostatnio, dzisiaj nawet pojawił mi się komunikat na telewizorze, to akurat zauważyła osoba widząca, że zbliża się termin płatności za telewizję. A co jest najlepsze, że byłem już u operatora się pytać, co to był za problem, bo tydzień temu dostałem maila właśnie z dziwnym załącznikiem, w temacie było napisane rachunki. No i pierwsze co, to też uderzyłem do operatora i operator potwierdził, że ta wpłata wcześniej została uiszczona, a mimo tego jakby dzisiaj właśnie pojawił się ten komunikat o tym przypomnieniu. I teraz właśnie się zastanawiam, co to może być powodem, jeżeli przelew jest zaksięgowany.
1: To znaczy, Bartku, no jakiś błąd w systemie, ale to raczej operatora, tak? Skoro to nie ma nic wspólnego z bankowością. Prawdopodobnie
2: no tak,
1: jakiś błąd.
2: Tylko, że u operatora wszystko też jest zaksięgowane, także jutro też jadę tą sprawę wyjaśniać, tylko tutaj też, że tak powiem, za dużo nie chcę się fatygować, bo tutaj trzeci temat, który chciałbym poruszyć. Coraz częściej operatorzy, niestety zauważyłem, bynajmniej u mnie w mieście, że zamykają swoje takie stacjonarne punkty łatwo dostępne i najczęściej te punkty znajdują się w galeriach handlowych. Co dla nas, no niestety, moim zdaniem jest niezbyt miłe.
1: Bartku, ale alternatywą zawsze powinna być jakaś infolinia też zresztą.
2: Michale, owszem, tylko że w tym przypadku chodziło o sprzęt, którą chciałem sprawę załatwić.
1: A, rozumiem.
2: Więc zdalnie tego niestety nie dało się zrobić. Z tą sprawą, o której mówiłem wcześniej, no to oczywiście mogę jeszcze pojechać do punktu stacjonarnego. Na szczęście go jeszcze nie zlikwidowali, ale tutaj właśnie zauważyłem to zjawisko, że niestety operatorzy coraz częściej chyba likwidują te stacjonarne punkty, powiedzmy, przy głównych ulicach. I najczęściej można właśnie spotkać je w galeriach handlowych. No a dostępność tych galerii, co sam się ostatnio niestety przekonałem, jest na bardzo niskim poziomie.
1: No, prawdopodobnie chodzi też o pozyskiwanie nowych klientów, a w galeriach no to zazwyczaj jest tych klientów dużo. Więc jest szansa, że ktoś idąc po takie czy inne zakupy, to jeszcze od razu skusi się na ofertę danego operatora. Prawdopodobnie no tak, w ten sposób to sobie myślą.
2: No dane takie marketingowe tu można powiedzieć, ale sami zauważyliście, że o nas jako niewidomych, no robi się w tym kierunku coraz więcej, ale niestety widać, że w niektórych tematach, a nawet może i we większości, jesteśmy tutaj pomijani. Chociaż stanowimy może tą mniejszość, ale jednak też jesteśmy ludźmi, którzy no chcą normalnie funkcjonować.
1: Nie, no oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tylko po prostu zawsze też gdzieś tam jednak jest wszystko kwestią tego, żeby oczywiście, owszem, dostosować różne usługi i różne rzeczy. Natomiast no też trzeba mieć z tyłu głowy, że nie wszystko da się dostosować do nas, tak? Pod to, żeby nam było jak najwygodniej. Niestety, prawda jest taka, że jeżeli mówi się o dostosowaniach, no to raczej o takich dostosowaniach, żebyśmy my byli w stanie również z czegoś skorzystać.
2: No tutaj jeżeli chodzi o te galerie handlowe, no to myślę, że chociażby linie naprowadzające w części by problem rozwiązały.
1: No bo to się zgadza. Ale też no tu w galeriach to obawiam się, że po prostu koniec języka za przewodnika, bo chyba innej metody na to nie ma. No chyba, że jesteś regularnym bywalcem takiego.
2: To co innego, tylko jeżeli mówimy o metodzie języka za przewodnika, ciężko tak powiem wprost, chociaż nie jestem ksenofobem, ale coraz częściej zdaje się słyszeć niestety nie panie Maju albo inny język obcy.
1: No cóż.
2: I bardzo ciężko tu kogokolwiek, że tak powiem, przyłapać. Mhm. Więc nawet dzisiaj u mnie w radiu tutaj wy chyba kojarzycie Grześka Dudzińskiego.
1: Tak, jak najbardziej, kiedyś był u nas gościem.
2: Ze Światłowni. Tak, tak, tutaj właśnie też dzisiaj słyszałem jego krótką wypowiedź w radiu, na pewno to też będzie powtarzane, że no niestety dużo paradoksów, chociażby w otwartej przestrzeni jest, że czy właśnie drogowcy tutaj, mówiąc językiem potocznym, stawiają chociażby właśnie lampy na samym środku ulicy, gdzie ona tam stać nie powinna. Zresztą jeżeli chodzi o Bydgoszcz, to teraz to jest naprawdę jeden wielki tor przeszkód dla nas niewidomych, bo praktycznie całe miasto jest rozkopane przez wodociągi i można naprawdę się pozabijać, ale to jest zupełnie inna strona medalu.
1: To współczuję, Bartku. Czy coś jeszcze, bo wiesz, tematów mamy trochę i jeszcze też wypowiedzi mamy trochę.
2: Okej, to jeżeli jak mi się coś przypomni, to już napiszę wtedy i miejmy nadzieję, że już niedługo, że tak powiem, wszystkie tutaj te problemy, o których mówiłem, się rozwiążą.
1: Okej.
2: To was pozdrawiam serdecznie i dziękuję, do usłyszenia.
1: Dzięki, Bartku, za telefon. Pozdrawiamy cię i również do usłyszenia. No to tak, zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to może jeszcze zajrzyjmy przynajmniej na jakąś jedną wiadomość na WhatsAppie, bo też tam nam się nagrywacie. Na przykład taka wiadomość do nas dotarła.
4: Nagrywanie bez przetrzymywania. Wyślij. No. Wyślij przycisk.
5: Tak, dobry wieczór, po drugiej stronie Rafał. Mam takie dwie kwestie. Pierwsza jest kwestia z tego typu. Chciałem wyłączyć opcję, po jakim czasie wymagaj logowania. No, po jakim czasie wymagaj logowania. Wiem, że ta opcja jest w opcji logowania. Ale problem polega na tym, że jest, pokazuje zawsze, ale jest niedostępny. I nie da się tego zmienić. Dodam się, że to się stało w momencie, kiedy uruchomiłem opcję Windows Hello. Logowanie się tutaj do systemu Windows, do konta tutaj tego Windowsowego użytkownika, za pomocą właśnie tej funkcji Windows Hello, za pomocą palca. No i co? No i właśnie ta funkcja stała się po tym momencie właśnie tej, po uruchomieniu tej funkcji stała się nie, ta opcja się stała niedostępna. No i nie wiem, i chciałbym się dowiedzieć, jak to można wyłączyć, może jakoś przez rejestr i tak dalej, czy jakieś inne, gdzieś, nie wiem, jak polecę. Ja to patrzę, szukam w internecie, ale nie wiem, jak. No, dodam, że mam Windows 11 Pro. To jest pierwsza kwestia, a druga kwestia jest taka. Chciałem się dowiedzieć, co się stało, czy zrezygnowaliście z Zooma. Już nie można tam dzwonić na sumie i tak dalej. Pytam tak, wszyscy są z ciekawości. No, to tyle, co chciałem. No. Życzę dobrej nocki. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, Rafale. Co do logowania się do Windows i włączenia usługi Windows Hello, to ja mam wrażenie, że to właśnie specjalnie zostało tak zrobione, żeby jeżeli włączymy logowanie za pomocą biometrii, to żeby jeszcze, to żeby tej funkcji nie dało się wyłączyć. Nie wiem, czy wy macie jakąś inną tu sugestię w tej kwestii, ale wydaje mi się, że to w ten sposób działa i to jest zamierzone działanie, żeby to tak było.
3: No właśnie.
1: Także
3: też mi się tak wydaje.
1: Także to jest raczej powodem. Natomiast co do Zooma, zrezygnowaliśmy z niego, z łączenia naszych słuchaczy przez Zooma, dlatego że no niestety mieliście z nim więcej problemów niż przez telefon czy przez WhatsAppa, jak zresztą widać po waszej aktywności, która nam się zwiększyła, co nas bardzo cieszy oczywiście. To była słuszna decyzja, więc raczej przy niej pozostaniemy i będziemy walczyć was prosili, żebyście łączyli się z nami właśnie z wykorzystaniem tego numeru telefonu 663-883-600. To może być zarówno telefon, jak FaceTime, jak i również WhatsApp. I na WhatsAppie możecie do nas też wysyłać wiadomości głosowe. Właśnie Rafał z takiej opcji skorzystał. Do WhatsAppa przejdziemy jeszcze za momencik, a teraz ja kilka słów powiem o opasce Sunu, która to 10 lat była dostępna, tak przynajmniej piszą twórcy na swojej stronie, ale już dostępna nie jest. Jak wpisałem w Google'a w wyszukiwarkę to hasło, to widziałem, że jeszcze przynajmniej pojawiały się wyniki w polskich sklepach, więc być może jakieś tam jeszcze dodatkowe resztki zapasów magazynowych są, natomiast generalnie już ta opaska dostępna nie jest. I na stronie twórców tej opaski możemy przeczytać, co się właściwie stało. No jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi po prostu o pieniądze. I najzwyczajniej w świecie ten biznes chyba się po prostu nie sprawdził na tyle, żeby był dla twórców opłacalny. Po 10 latach byli zmuszeni zaprzestać produkcji tej opaski. Więcej, tu w sekcji najczęściej zadawanych pytań na przykład jest takie pytanie, czy w ogóle jeszcze można tę opaskę kupić, gdyby się chciało. No okazuje się, że nie. Nie mają już dostępnych modeli, wszystko wyprzedali, więc niestety po prostu tego urządzenia zamówić zwyczajnie nie można. Gorsza kwestia związana jest z gwarancją, bo tu mamy takie pytanie, no ja mam gwarancję na to urządzenie, co w takiej sytuacji? No i niestety czytamy, że jeżeli chodzi o kwestie związane z gwarancją, to ze względu na nieoczekiwane wyzwania związane z produkcją tego urządzenia, nie będą oni w stanie albo zwrócić pieniędzy, albo nie będą również w stanie produktu wymienić na nowy, działający produkt. I to myślę, że jest gorsza zdecydowanie kwestia, bo jeżeli taka opaska nam się zepsuje, jesteśmy na gwarancji, no to liczylibyśmy na to, że jednak zostaniemy potraktowani, nawet mimo tego, że producent zwija się z rynku, to zostaniemy odpowiednio jako klient potraktowani. No, liczą na zrozumienie. Obawiam się, że tu tego zrozumienia jednak wśród klientów mogłoby nie być. Natomiast mają coś w zamian, jeżeli ktoś na przykład chciałby wymienić taką opaskę na gwarancji, to może dostać słuchawki Shox z przewodnictwem kostnym. Natomiast też zastrzegają się, że ilość tych słuchawek jest ograniczona, więc też nie są w stanie zagwarantować, że każdy takie słuchawki dostanie. Sunu również była wyposażona w aplikację, która towarzyszyła tej opasce do różnych czynności konfiguracyjnych. No i tu jest informacja, że do końca 2023 roku ta aplikacja będzie utrzymywana przez Sunu, natomiast później, po roku 2023, kiedy ten rok się skończy, będzie przekazana ta aplikacja do jednego z zaufanych partnerów Sunu, więc ona zostanie utrzymana, przynajmniej na razie. A co z Sunu w ogóle? Co się stanie z tą technologią? Otóż ma zostać ta cała technologia, która stoi za tą opaską, całe, jak to się ładnie mówi, know-how, przekazane do jakichś bliżej nieokreślonych instytucji, firm, które zajmują się rozwojem technologii dla niewidomych, które podzielają wartości twórców tej opaski. No i jest nadzieja na to, że coś tam w przyszłości się pojawi, jeżeli chodzi o kontynuację tego produktu, natomiast na chwilę obecną nie są w stanie w ogóle w żaden sposób powiedzieć, co to będzie, czy, a przede wszystkim również kiedy. I tyle, jeżeli chodzi o Suno, to taka przykra informacja, zwłaszcza, że ten produkt był również dostępny w Polsce, u polskich dystrybutorów na pewno Altix i Harpo miało tę opaskę w swojej ofercie.
3: W sklepie Altixu go nie widziałem, bo z ciekawości sprawdzałem, bo byłem, pamiętałem właśnie, że tam był, w Harpo nie.
1: Mhm. Więc no to Google jeszcze po prostu nie zaindeksowały tych zmian, bo ja widziałem właśnie dwie opcje i z Harpo i z Altixu, no ale już prawdopodobnie oni też zauważyli, że to się wycofuje z rynku i podjęli odpowiednie działania, żeby zaktualizować swoje sklepy, no bo ktoś teraz kupuje taką opaskę, no i okazuje się, że nie są w stanie tego zrealizować. Tego zamówienia, jeżeli nie mają w magazynach, a wątpię, żeby się jakoś z wyprzedzeniem, zwłaszcza na taki produkt, zaopatrywali. No dobrze, to teraz o Seeing AI sobie porozmawiajmy. Piotrze, tam się zmienia, prawda?
3: Tam się zmienia, tak. Seeing AI, czyli aplikacja od Microsoftu, tutaj nazwy są bardzo podobne do siebie, to jest ta aplikacja, która no właśnie potrafi nam czytać teksty, zarówno taki w trybie krótkim, jak i skanowania dokumentów, potrafi nam skanować kody kreskowe i waluty. Czy ona się doczekała kiedyś złotych? Nie pamiętam, szczerze mówiąc, bo ja CashReadera do tego wykorzystuję.
0: Nie sądzę, chyba nie.
3: No to chyba właśnie do tego z CashReadera korzystam. No mniej więcej do innych rzeczy ta aplikacja jak najbardziej się nadawała i nadaje cały czas. No i kiedy Microsoft zaczął zaciśniać współpracę z OpenAI, no bo to jest aplikacja od Microsoftu, to zaczęliśmy się zastanawiać, czy kiedyś Seeing AI doczeka się takiego AI, bo ono ma tryb do rozpoznawania zdjęć, co jest na zdjęciach, które nam daje takie bardzo proste, jedno, dwuzdaniowe opisy. Też mamy tryb eksploracji, w którym możemy jeździć palcem po rozpoznanym zdjęciu i ona będzie mówił, kiedy pod palcem mamy jakiś tekst lub jakieś obiekty. Natomiast w najnowszej wersji doczekała się ta aplikacja faktycznego wsparcia dla sztucznej inteligencji, oczywiście opartego o modele GPT. Ona to działa na dwa sposoby, natomiast tak jak to już wcześniej poniekąd wspomnieliśmy, to nie jest dostępne po polsku. Właściwie jeśli mamy aplikację w języku polskim. Możemy to obejść zmieniając jej język na angielski. Można to zrobić w aplikacji ustawienia naszego iPhone'a. Wchodzimy sobie do ustawień. Tam przewijamy ekran na dół, aż znajdziemy sekcję Seeing AI. No i wchodząc tam możemy sobie język aplikacji tymczasowo zmienić. Jeśli tego nie zrobimy, no to przyciski do porozmawiania z AI po prostu się nam nie wyświetlą. No ich po prostu nie będzie. Tak to Microsoft sobie rozwiązał. No i teraz co możemy zrobić? Jeśli chodzi o zdjęcia w tym trybie rozpoznawania sceny tak zwanym, no to po wykonaniu takiego rozpoznania albo z ekranu w aplikacji zrobienia zdjęcia lub ładując jakieś zdjęcie z naszej rolki aparatu, znajdziemy przycisk rozwiń opis, który wyśle to zdjęcie do GPT i poda nam opis. Te opisy są takie no, podobne do tego, co widzimy w czacie GPT. Mam wrażenie, że są troszeczkę chyba krótsze, więc tutaj chyba Microsoft poprosił, żeby ten opis był taki szczegółowy, ale też zarazem możliwie zwięzły. Oczywiście też tam lubi jakoś kreatywnie sobie te zdjęcia opisywać. Parę osób w mediach społecznościowych zauważyło, że bardzo fascynuje się tyłami osób, więc jeśli kogoś widać tak, bardzo od tyłu,
0: też,
3: to...
0: Też o tym słyszałem, że bardzo lubi słowa tyłek używać.
3: Tak, właśnie, więc
0: w opisach.
3: To się pojawia dosyć często. Natomiast to właściwie...
1: Strach teraz pomyśleć, na czym to trenowali.
3: No właśnie, to się zastanawialiśmy i tam ktoś doszedł do wniosku, że no po prostu to jest przez to, że ludzie, którzy uczą te modele, to po prostu chyba na to zwracali uwagę i stąd tak jest. No mniej więcej to jest, jeśli chodzi o zdjęcia, właściwie tyle, co możemy zrobić, bo to nie jest czat, po prostu mamy ten jeden opis, możemy sobie go skopiować, ale to wszystko, po prostu możemy wycofać się z tego ekranu i to tyle. Szkoda, że nie da się tego opisu szczegółowego dopisać, bo w tej aplikacji możemy przeglądać nasze zdjęcia i je wysyłać, i kiedy jakieś zdjęcie wyślemy, to ten opis jest zapamiętywany i później jest odczytywany. Fajnie byłoby ten bardziej szczegółowy opis, który dostajemy od AI, właśnie sobie w ten sposób zapisać, bo to by się przydało, zwłaszcza, że tak jak wcześniej rozmawialiśmy, aplikacja Be My AI nie ma takiej możliwości, więc to by się tu Seeing AI mogłoby się wyróżnić. To jest jedna nowość, a druga nowość dotyczy skanowania dokumentu. I tutaj już sobie możemy porozmawiać. No właśnie, bo na ekranie dokumentu możemy sobie zrobić zdjęcie i tutaj też wada, bo nie da się do Seeing AI załadować jakiegoś zdjęcia dokumentu, no i właśnie zinterpretować go jako dokument, bo jeśli rozpoznamy coś przez Seeing AI z tego arkusza udostępniania, no to on automatycznie idzie właśnie jako opis sceny, niestety. Natomiast jeśli zrobimy zdjęcie jakiegoś dokumentu, to może być jakiś dokument papierowy, to może być jakaś strona internetowa, coś widoczne na ekranie komputera, no to możemy zadawać chatbotowi pytania. Co ciekawe, tutaj ten chatbot nie dostaje zdjęcia źródłowego, więc tylko dostaje tekst, więc no jeśli byłaby, powiedzmy, jakaś źle sformatowana tabelka i chcielibyśmy, żeby ten chat nam tą tabelkę lepiej przeczytał, a wiemy, że on czasami nawet potrafi to zrobić całkiem sprawnie, no to niestety tego nie zrobimy, on będzie mógł nam w stanie odpowiadać na pytania związane wyłącznie z tekstem. A jak on odpowiada? Czy odpowiada po polsku? No może. Zrobiłem tutaj dwa testy takie. Pierwszy test to było skanowanie tekstu w języku angielskim. I tutaj najpierw mu zadałem pytanie po polsku, co ciekawe, stwierdziłem, że tutaj od razu zadam mu pytanie po polsku. Zapytałem go, o czym jest ta strona, no odpowiedział mi, o czym jest ta strona, natomiast odpowiedział mi po angielsku. Kiedy zapytałem go, czy mógłby mi to, co powiedział, przetłumaczyć na polski, powiedział nie, niestety mogę odpowiadać tylko w języku, w którym jest dany dokument. No to mówię, okej, to w takim razie spróbujmy rozpoznać jakiś dokument w języku polskim. Więc tak zrobiłem, otworzyłem na komputerze inną stronę, tym razem z polskim tekstem, poszło kolejne zdjęcie i to samo pytanie, o czym jest ta strona, czy mógłby mi to streścić, i wtedy faktycznie jak najbardziej, mimo to, że aplikacja jest po angielsku, mimo to, że ten przycisk, jeśli mamy to wszystko ustawione na polski, jest ukryty, no to jak najbardziej, chociaż przyznam, że to zajęło dość dużo czasu, wydaje mi się, że znacznie dłużej niż wtedy, kiedy mi po angielsku odpowiadał, odpowiedział mi, streścił ładnie ten tekst, mogłem mu zadawać jakieś jeszcze pytania, no i mogłem sobie z tym chatbotem porozmawiać. No i to na razie jest wszystko, co AI trafiło do Seeing AI. No szczerze mówiąc, w porównaniu do tego, co mamy w aplikacji Be My Eyes, no to wypada blado, zwłaszcza, że no musimy sobie zmienić język, nie możemy zadawać pytań. Myślałem, że może firma Microsoft tutaj automatycznie by poprosiła o opis po polsku, natomiast tutaj niestety to jest ukrywane, może nie chcą, żeby to jakoś działało w innych językach, boją się, że wtedy opisy są w gorszej jakości. No właśnie tutaj brakuje trochę rzeczy, brakuje możliwości wysłania zdjęć prosto do tego modułu dokumentów, chociaż no to w sumie z AI nie jest związane, ale przez to, jak ta funkcja została zrealizowana, to zwróciłem na to bardziej uwagę. No po samym rozpoznaniu zdjęć brakuje po prostu możliwości zadawania pytań, nie wiem czemu tego nie ma, kiedy nawet w Bingu przecież możemy dopytywać się bardziej szczegółowo o jakieś zdjęcia. No ale jeśli ktoś woli tę aplikację, może z jakiegoś powodu nie możecie korzystać z Be My Eyes, a może po prostu chcecie spróbować coś innego, no to pojawiła się kolejna opcja na rozpoznawanie zdjęć modelami GPT.
1: Tylko pamiętajcie, żeby przełączyć język na angielski.
0: No ja mam znowu z kolei trochę inne doświadczenie, bo ja zrobiłem wczoraj, przedwczoraj, zdjęcie ogłoszenia wiszącego na ścianie po niemiecku, gdzie no to było ogłoszenie o jakichś tam nadchodzących wydarzeniach, jakieś dwa koncerty, tam były daty, godziny, jakieś opisy tego, jakieś tam miejsce, gdzie to się odbędzie. No i tak, istotnie, na prośbę przetłumacz napisaną w języku polskim nie zareagował, nie przetłumaczył mi tego tekstu z niemieckiego na polski, no więc tutaj klapa. Ale jak zacząłem go po polsku odpytywać tam o jakieś daty tego koncertu, o jakieś tam coś, to mi zaczął odpowiadać po polsku i to rzeczywiście udzielał mi informacji przetłumaczonej na polski zgodnie z tym dokumentem po niemiecku, czyli że nie wiem tam, o który koncert ci chodzi, bo są dwa koncerty, jeden o którejś tam któreś, a drugi o którejś tam któreś. I rzeczywiście już na te pytania odpowiadał po polsku, ale na bezpośrednie prośby o przetłumaczenie właśnie no nie odpowiadał, odmawia, mówi, że nie może tego zrobić. No jeśli chodzi o samego Sing AI, to też jedna funkcja, o której warto wspomnieć, która doszła, to możliwość dokładania kolejnych stron w rozpoznawaniu dokumentu, czyli można teraz rozpoznawać dokumenty wielostronicowo, co jest super, bo akurat Sing AI ma bardzo fajne to rozpoznawanie dokumentów. On sobie fajnie radzi z formatowaniem, jakimś odwzorowywaniem nagłówków, może i nawet jakichś tabel, trzeba by to sprawdzić, po czym zapisuje to do fajnego sformatowanego Worda. Także fajnie, że dodali to skanowanie większej ilości stron, no bo będzie można teraz też dłuższe dokumenty za jednym razem robić i potem je zapisywać po prostu do Worda. To fajna sprawa.
1: Okej, to teraz zajrzyjmy najpierw do komentarza. Na YouTubie Iwo nas pyta, czy znacie jakąś dostępną aplikację na iOS-a, która zmieni mój głos, kiedy do kogoś zadzwonię? Ja się, powiem szczerze, nie bawiłem nigdy czymś takim.
0: No, pytanie, nie, tego się jest. Nie da technicznie zrobić. Znaczy, dałoby się to zrobić w taki sposób pewnie, że łączyłoby nas z jakimś, z jakąś linią i tą linię, z, no nie.
3: I chyba takie aplikacje nawet były lata temu, natomiast to też temat, którego już jakiś czas nie zgłębiałem, a nawet wtedy nie testowałem tych aplikacji, tylko widziałem, że były.
0: No więc technicznie chyba nie jest możliwe to, bo nie ma aplikacje nie mają takiej mocy, żeby manipulować przy dźwięku, który wychodzi do
1: tak,
0: do
1: bo
0: ludzi.
1: Mogłyby go wtedy nagrywać, a to się Apple bardzo nie podoba.
3: Tak, co najwyżej mogą puszczać syntezę mowy przez telefon, ale to tylko. Tyle.
1: Więc niestety tu będzie problem. A teraz mamy jeszcze dwie wiadomości głosowe na WhatsAppie od Maćka.
6: Witam ja was ponownie, serdecznie. Ja tu po dobroci tym razem do Patryka i do sugestii udostępniania. Mianowicie da się wyłączyć właśnie te sugerowane kontakty, jeśli chodzi o udostępnianie, a robimy sobie to w ten sposób, że wchodzimy sobie w ustawienia, Siri wyszukiwanie. I tutaj najlepiej chyba ustawić sobie pokrętełko na nagłówki, no dlatego, że tam nagłówków mamy 3, a łatwo, fajnie można się między nimi przemieścić i, że tak powiem, tak nawet mi to będzie łatwiej wytłumaczyć. Więc pierwszy nagłówek jest przed wyszukiwaniem, drugi nagłówek jest treści od Apple, ale trzeci nagłówek to są sugestie od Apple. I pod tym trzecim nagłówkiem, jak sobie pójdziesz w prawo, mamy tam w wynikach wyszukiwania, w bibliotece aplikacji i tak dalej, ale jest tam jeszcze coś takiego jak podczas udostępniania, czy coś takiego. I to właśnie te sugestie Apple podczas udostępniania, to jest domyślnie właśnie włączone i te sugestie odpowiadają właśnie za wyświetlanie, no jak nazwa wskazuje, sugestii kontaktów na wierzchu podczas udostępniania. Jeszcze szybkie info co do Bartka, pytania, czy raczej problemu z niemożnością wprowadzenia kodu drugiego iPhone'a na tym pierwszym, czy tam odwrotnie, podczas przenoszenia danych bezpośrednio z telefonu na telefon. Jest to niestety błąd jakiś dostępnościowy w rzeczy samej. Post na grupie Dostępne Apple też się pojawił i tam jedna z użytkowniczek miała tego typu właśnie problem. No, finalnie poradziła sobie właśnie tak jak ty, Bartku, czyli oczkiem widzącym, no bo nic właśnie nie pomagało. Restarty VoiceOvera, restarty iPhone'a i tak dalej, nic nie pomagało. Być może ale nie wiem. Jeśli ty masz stricte wtedy na tym 17, powiedzmy 0 równy, jeden z użytkowników też poradził, żeby podpiąć telefon pod iTunesa, pod komputer i wprowadzić go w tryb awaryjny i ściągnąć najnowszą wersję oprogramowania. Może to coś pomoże, może co prawda to jest 17.03, więc tak naprawdę łatki łatek, tak naprawdę różnych tam mniejszych awarii z przegrzewaniem się powiedzmy telefonu, tudzież łatki bezpieczeństwa i tak dalej. Nie sądzę, żeby tutaj w tak małej podwersji weszła jakaś poprawka dostępności, zwłaszcza w tym zakresie. Spróbuj, może pomoże, a jak nie, no to nie, natomiast jeszcze można by w ten sposób zrobić. Aha, ty chyba mówiłeś, że już sobie poradziłeś z osobą widzącą. Ale no, taka porada może pomoże, jeśli zwłaszcza będzie 17.1, a ktoś będzie miał tego typu problem, a będzie miał 17.0 jeszcze, no to myślę, że warto ewentualnie. To się nie powinno zdarzyć, to no ale niestety się zdarza, więc wtedy warto taki telefon sobie podpiąć, jak już naprawdę nie będzie nikogo widzącego, no bo szybciej jest jednak mimo wszystko, albo z backupu, z iClouda sobie to pociągnąć pod, mimo wszystko, albo skorzystać z pomocy osoby widzącej, no ale jeśli się tak nie będzie dało zrobić, spróbować z tym iTunesem w tryb DF-u iPhone'a, w tryb awaryjny wprowadzić, może pomoże.
1: Dzięki Maćku za te wiadomości. Jeżeli wy również chcecie nam coś nagrać albo po prostu do nas zadzwonić, to śmiało 663-883-600. Tu WhatsApp i telefon oraz FaceTime są do waszej dyspozycji. Wiadomości głosowe nagrywacie do nas na WhatsAppie. I oczywiście kontakt.tyflopodcast.net, Facebook oraz YouTube także się poleca waszej uwadze. Tymczasem przechodzimy do technikaliów, bo kącik Tyflo Aktualności nam się właśnie wyczerpał. A tu pierwsza informacja od Piotra. Ja będę miał pozytywną informację dotyczącą Ilona Maska, a ty negatywną.
3: No, musi być równowaga.
1: Musi być równowaga, jeżeli chodzi o Ilona. Tak, X, czy jak tam go teraz nazywają?
3: Kiedyś... X dawniej Twitter, tak. Jak to wszyscy piszą.
1: X dawniej to... Twitter, dokładnie.
3: Więc właśnie...
1: Dawniej jest... darmowy, też niedługo tak. Będzie można o nim tak powiedzieć.
3: Tak, no bo jak już mówiliśmy, no w ogóle jakbyśmy chcieli mówić, co się dzieje z X-em, no to pewnie byśmy chcieli, nie wiem, no co tygodniowo albo co drugi tydzień coś mówić mniej więcej. Elon Musk już coraz więcej mówił, jak to by chciał, żeby ludzie jednak za tego X-a płacili. Tam pomału coraz więcej rzeczy, które kiedyś były dostępne za darmo, były dorzucane do tego pakietu, bo też to się po prostu nazywa X Premium, chociaż tutaj mogę się pomylić, szczerze mówiąc. No mniej więcej... No na początku była opcja edytowania postów, pisanie dłuższych postów, w ogóle ograniczane były liczba postów, które darmowi użytkownicy będą mogli pisać, nawet czytanie tych postów jakiś czas było ograniczone, chociaż chyba z tym na razie dali sobie spokój na szczęście. No natomiast teraz darmowi użytkownicy w ogóle nie będą mogli pisać, przynajmniej ci nowi, bo no właśnie takie były raporty, a teraz już zostały to gdzieś włączone w praktyki, przynajmniej na razie w Filipinach i Nowej Zelandii w ramach testów, ale mówi się, że niedługo do innych krajów to też trafi. No więc nowi użytkownicy, którzy założą konto na X-ie, bez płacenia to właściwie będą mogli no chyba tylko czytać i obserwować inne osoby. I to właściwie wszystko, no bo jeśli chcemy napisać coś, polecić dalej, polubić, nawet dodać zakładkę, czy utworzyć sobie jakieś listy, no to już będziemy musieli zapłacić. Na razie cena została ustalona na $1 rocznie, więc no powiedzmy to 4-5 zł, zależy jak to zostanie przeliczone. No cena może nie jest jakaś astronomiczna, natomiast no to są testy, nie wiadomo jak w innych krajach gdzieś te ceny będą się kształtować. Czy warto? No każdy chyba tutaj musi zastanowić się sam, czy to przyniesie żądany efekt, też szczerze mówiąc nie jestem pewny. Są też plany nad innymi pakietami, no mamy ten pakiet premium, ale też mówi się o jakimś pakiecie środkowym, który po prostu będzie nam wyłączał reklamy na stronie, no bo jeśli, bo przypominając, wielu reklamodawców odwróciło się od, jeszcze to był chyba wtedy nawet Twitter, przez decyzję Ilana Muska, więc no próbuje tutaj jakoś zrekompensować stracone przychody właśnie poprzez no, proponowanie użytkownikom po prostu opłacenie dostępu do tego serwisu. No i właściwie to jest tyle, co możemy powiedzieć. Jeśli to też trafi do Polski i jeśli obejmie istniejących użytkowników, bo wcale by mnie to też, szczerze mówiąc, nie zdziwiło, no to pewnie będziemy was jeszcze o tym informować.
1: Z pewnością tak, bo skądinąd wiem, że jeszcze część niewidomych z X-em tak definitywnie się nie pożegnała, coś tam próbują działać sobie w aplikacjach mobilnych, no i jakoś jednak przeglądać. Ja powiem szczerze, zamiast X-a, to chyba jednak postawiłem na dozbrajanie swojej własnej bazy kanałów RSS, bo najzwyczajniej w świecie jakoś zupełnie straciłem do tego serwisu cierpliwość. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, jeszcze krótka głosówka od Bartka.
7: Witam, tu Bartek. Mam tylko krótką wiadomość dla Maćka. Podczas przenoszenia danych z iPhone'a na iPhone'a oba iPhony miały aktualny system, czyli 17.03.
1: I tyle. Więc teraz, no właśnie, skoro było o Apple'u, to będzie dalej o Apple'u, konkretnie o tym, że Apple będzie w stanie aktualizować iPhony, ale nawet te, które są jeszcze w pudełkach.
0: Tak, i to nie, też nie do końca tak, że samo Apple, że coś się samoistnie stanie, ale serwisanci, tak przynajmniej donosi Mark Gurman, czyli jeden z takich no wiarygodnych, ciężko powiedzieć, czy on jest leakerem, czy po prostu dziennikarzy, którzy mają swoje źródła w Apple'u i w Bloombergu czasem umieszczają pewne informacje z właśnie takich nieoficjalnych, ale bliskich Apple'a źródeł, które dość często się sprawdzają. No, że do końca roku pracownicy sklepów tych Apple Store mają być doposażeni w specjalne urządzenia, które mają być takimi jakby podkładkami. Na takie podkładki będzie się kładło właśnie opakowania, czy powiedzmy pudełka z zapakowanymi jeszcze nowymi iPhone'ami. I to urządzenie będzie w stanie przez to pudełko zdalnie ten telefon włączyć, dokonać aktualizacji oprogramowania i wyłączyć. No wszystko po to, żebyśmy kupując iPhone'a, wynosząc takiego nowiutkiego ze sklepu, mieli też najnowsze oprogramowanie i nie musieli jako pierwszej rzeczy po jakiejś wstępnej konfiguracji, no właśnie aktualizować sobie softu. No różnie ten pomysł się przyjmuje. Już są głosy na ten temat, że no skoro Apple będzie miał taką władzę, okej, przez urządzenie, trzeba będzie użyć, rzeczywiście być blisko jakieś urządzenie, kawałek sprzętu, ale skoro już wprowadzają taką furtkę, żeby gdzieś tam wpuścić zdalnie do zamkniętego fabrycznie urządzenia coś, no to pytanie, co oni mogą robić z naszym urządzeniem w każdej chwili, kiedy my po prostu sobie go używamy, jeżeli mogą na odległość różne rzeczy tam.
1: I kto jeszcze będzie w stanie coś takiego zrobić, bo zakładam, że Apple to jak najbardziej w szczytnym celu, nie mam powodu, żeby twierdzić inaczej, ale to jest, tak jak mówisz, Pawle, to jest kolejna furtka, dzięki której można coś tam próbować złośliwego z tym urządzeniem zrobić i wcale niekoniecznie no może być to ktoś z Apple'a.
0: Dokładnie. Ktoś, kto rozszyfrował, jak takie urządzenie serwisowe działa i zaczął korzystać. No pytanie, czy obecność fizyczna urządzenia jest wymagana? No bo jeśli tak, to można powiedzieć pół biedy, bo nikt nas raczej, no musiałby do nas podejść, aczkolwiek no oszustwa na różne zbliżeniowe, na NFC i tak dalej również istnieją, więc no może się okazać różnie. Natomiast mi się to kojarzy z jakimś takim naświetlaniem energią, nie? Że zbliżam do pudełka urządzenie i coś tam się dzieje.
1: Dzieje się magia.
0: Tak, magia.
1: Amazing.
0: Tak, tak. One more thing.
1: Tak.
0: Natomiast, no jeżeli to oznacza, że będziemy mieli po prostu jakimś tam jedno zmartwienie mniej po zakupie nowego telefonu, no to też fajnie. To też z korzyścią dla nas.
1: Oczywiście, ten cały proces konfiguracji troszeczkę nam się skróci. Dobra, to teraz ja jestem ten, co o Ilonie powie coś pozytywnego, a przynajmniej wydaje się, że to będzie pozytywna wiadomość, ale nie o X-ie, tylko o innym biznesie tego pana, mianowicie o Starlinku. No, Starlink udał się Ilonowi zdecydowanie lepiej niż serwis społecznościowy, bo Starlink naprawdę ratuje w pewnych miejscach dostęp ludzi do internetu. Nie jest może najtańszy, ale on rzeczywiście jest. A w przyszłości nowa generacja satelitów Starlinka, która już jest gdzieś tam wypuszczana na orbitę, ma pełnić kolejną funkcję. A wszystko to dzięki usłudze, którą nazwano Starlink Direct to Cell. No i jak sama nazwa wskazuje, już coś można tu z niej wywnioskować. No, bezpośrednio do komórki. Tak jest. Otóż satelity Starlinka mają być w przyszłości BTS-ami, czyli tym, co obecnie gdzieś mamy na różnych wieżach, na różnych masztach, budynkach, czyli tymi urządzeniami, które są nadajnikami, odbiornikami telefonii komórkowych. Początkowo miało być to stworzone tylko we współpracy z T-Mobile'em. O, to tak w sobie dobrze dla nas, bo przecież mamy T-Mobile'a w Polsce. Natomiast okazuje się, że deal został podpisany również z innymi operatorami, między innymi w Australii, w Kanadzie, jeszcze w kilku innych krajach. Nie ma Polski, ale ja tu cały czas gdzieś myślę o tym T-Mobile'u, że jednak coś tam się może zadziać. Natomiast jeżeli już chcecie przerzucać się na internet satelitarny, no to jeszcze będziecie musieli trochę z tym poczekać, bo wszystko będzie uruchamiane w fazach. 2024 rok to ma być moment, kiedy zostaną odpalone wiadomości tekstowe i będzie sobie można wyjść z naszym telefonem, który obsługuje łączność LTE, bo to ma wszystko działać w oparciu o LTE, wycelować w niebo, bo to też ważne, że jeżeli nie będziemy mieli zasięgu komórkowego, no to postępujemy z tym naszym telefonem analogicznie, jak w przypadku urządzenia do telefonii satelitarnej. Wychodzimy na zewnątrz, celujemy w niebo, nie możemy mieć żadnych zakłóceń, niczego, co by nam gdzieś zakrywało ten obraz. Celujemy, no i teoretycznie będziemy mogli taką tekstową wiadomość wysłać z takiego satelitarnego BTS-a. Natomiast od 2025 roku ma się pojawić możliwość internetu głosowego, internetu równie, to znaczy połączenia głosowego, połączeń głosowych i internetowych. Szczególnie tu mowa o różnego rodzaju internecie rzeczy tak zwanym. No, to mnie tak trochę bardziej zastanawia, jak oni chcą to zrobić, ale być może mają na to jakiś pomysł i być może to jest przyczynek do tego, żeby również jakieś takie zestawy do łączności komórkowej znowu wróciły do łask, jak się ktoś kiedyś zaopatrzył w antenę zewnętrzną do tego, żeby sobie internet odbierać z powietrza, bo na przykład było tak, że internet LTE był w jego zasięgu w zasadzie jedyną sensowną opcją tej sieci szerokopasmowej, no może fajnie będzie i warto będzie za jakiś czas znowu sobie taki zestaw odgrzebać i korzystać z tego Starlinka Direct to Cell. No to jest wszystko pieśń przyszłości, ale jak sami słyszycie, nie tak znowu dalekiej, więc być może coś z tego faktycznie będzie i będziemy za jakiś czas mogli bez względu na to, w jakim miejscu będziemy, wycelować sobie po prostu telefonem w niebo, wysłać wiadomość do kogoś, odebrać połączenie, a nawet sobie poprzeglądać internet bez konieczności posiadania zestawu do internetu satelitarnego. Też pozostaje oczywiście pytanie, bo skoro będą to odrębne BTS-y, czy każdy abonent sieci, z którą Starlink podpisał taką umowę, będzie mógł z tego korzystać w ramach swojego abonamentu, czy też będzie trzeba coś za to dopłacać. Stawiam na to drugie, ale może się mylę. Czas pokaże. I to była ostatnia moja informacja i ostatnia w ogóle informacja w notatkach, więc pytanie, czy wy coś macie jeszcze?
0: Ja mam w sumie dwie rzeczy. Po pierwsze, nasz słuchacz Dawid się zameldował i chciał się podzielić swoim prezentem urodzinowym, który dostał, a są to słuchawki. Słuchawki JBL Tune. Dawid w swojej wiadomości pisze, że chodzi o model 526, natomiast podał nam mi też linka i link w sklepie JBL prowadzi do modelu 720. No to, co Dawid pisze o tych słuchawkach, to że mówią po angielsku i długo trzyma bateria. Dawid pisał do mnie w niedzielę, a dostał je w sobotę, no więc po jakichś 24 godzinach nadal są na chodzie. Nie wiem też, jak intensywnie Dawid słucha tam tego muzyki czy innych treści. No więc takie słuchawki poleca Dawid. Natomiast druga polecanka jest od naszego słuchacza o Niku Potato. I ja również o tym słyszałem, bo mi się to przewinęło.

0: wiadomości, rzeczy typu dotarłeś do początku listy, bardzo taki gadatliwy się stał, dotarłeś do końca, coś tam zaznaczono, nie zaznaczono, witamy w programie, wybierz tam między obszarami, można się przemieszczać jakoś naciskając cyfry od 1 do 6, czyli jakiś tam obszar powiadomień, pasek zadań, panel folderów, panel czegoś tam, więc jest to taki trochę podrasowany eksplorator plików. Ja się tym jeszcze samemu, szczerze mówiąc, nie bawiłem, ale gdybyście mieli ochotę, to mogę do notatek podrzucić link na GitHuba i będzie można się pobawić.
1: No i cóż, wygląda na to, że to tyle, jeżeli chodzi o 205. wydanie Tyflo Przeglądu. Kolejne za tydzień na antenie Tyflo Radia, a potem do odsłuchania w Tyflo Podcaście. Zatem cóż, zapraszamy serdecznie, dziękujemy za dziś, dziękujemy za wasze głosy, telefony, pytania, wypowiedzi. Bardzo fajnie, że aktywnie braliście udział w tej audycji, a za uwagę dziękuję Paweł Masarczyk, Piotr Machacz i mówiący
2: do usłyszenia
1: słowa Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dobrej nocy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Muszę powiedzieć, że te godziny, cyfry i liczby jakoś tak bardzo blisko siebie dziś, bo mamy w kalendarzu 18 dzień stycznia 2021 roku, to jest poniedziałek. Na zegarze, jak wspomniałem, 19 minut po godzinie 19, no już nawet 20. Rozpoczynamy pierwsze w tym tygodniu, ale nie ostatnie, bo jeszcze Tyflo Przegląd przed nami, spotkanie na antenie Tyflo Radia. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a moim dzisiejszym gościem jest podobnie Arkadiusz Świętnicki. Witaj, Jarku.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Dziś będziemy czytać pocztę i wysyłać maile.
4: Dziś będziemy debatować.
1: Debatować, tak jest. Ci, którzy są już takimi dość solidnymi stażem użytkownikami komputerów, to być może pamiętają te czasy, kiedy to jakoś tak bardzo ludzie nie chcieli używać pewnego znanego programu pocztowego, czyli Outlook Expressa. No i były różnego rodzaju alternatywy, w tym alternatywą dość dobrą i na tamte czasy naprawdę bardzo, bardzo często używaną był program Debat. Ja pamiętam, szczerze mówiąc, że właśnie z nietoperza, bo bat to po angielsku nietoperz, korzystałem przez wiele, wiele lat. Później jakoś tak zmniejszyła się, wydaje mi się, rola tego programu, bo Debat ma naprawdę bardzo dużo funkcji, ale szczególnie jeżeli ktoś korzysta z poczty na POP, na serwerach typu POP3, bo jeżeli chodzi o iMapa, no to jest taki po prostu interfejs, można by rzec, do poczty w tym momencie. Natomiast no, nadal są użytkownicy, którzy bardzo sobie cenią ten program. Ty, Arku, jesteś jednym z nich. Ty mi przypomniałeś tak naprawdę o Bacie i o tym, że można by było zacząć go używać. To może przypomnij i powiedz w ogóle słuchaczom i tym, którzy kiedyś używali Bata, albo tym, którzy w ogóle nie znają tego programu, no jaki jest sens kupować w dzisiejszych czasach program pocztowy i jaki jest sens w dzisiejszych czasach używać takiego narzędzia? Co ciebie skłoniło?
4: Ja zacznę może od tego, zacznę w ogóle od tego, że trochę, Michał, się nie zgodzę z tobą, że program ma najwięcej funkcji, jeżeli korzystamy z POP, bo program ma te same funkcje dla protokołu IMAP, czy nawet dla MAPI, czyli dla Microsoft Exchange'a, tylko po prostu trzeba się więcej pobawić. A jak się zaczęła moja przygoda z Debatem? Zacznę może od samego początku. Moja przygoda zaczęła się z Outlook Expressem, którego uwielbiałem. Potem był niestety Mozilla Thunderbird, który to wspominam całkiem źle. Potem był Microsoftowy Outlook. Potem jest Becky, która jest u mnie w użyciu do dziś, czasami. No i teraz jest Debat. Dlaczego Debat? Ano dlatego, że Debat to jest dla mnie taki program, który łączy moc Outlooka z szybkością Beckiego. I to jest coś, co naprawdę urzekło mnie w tym programie. On jest ekstremalnie szybki, Debat, przy działaniu z ogromnymi ilościami poczty, 20, 30, 40 tysięcy. Ten program jest niesamowicie szybki, responsywny,

0: Ma dość zaawansowane funkcje, ma dużo bardzo ma funkcji, tak jak mówił Michał, można robić naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, a jako że ja zajmuję się dystrybucją pewnego produktu, no to potrzebne mi są filtry i tego typu rzeczy i Debat sobie radzi z tym naprawdę świetnie.
1: Ale to od razu właśnie, Arku, zapytam, jak to jest z tymi filtrami? Bo mi to się zawsze wydawało, że filtry, no to szczególnie właśnie w programach pocztowych i ich możliwości konfiguracyjne, które rzeczywiście, i tu się z tobą zgodzę, w przypadku Debata są naprawdę imponujące, bo to są i filtry dla przychodzącej, dla wychodzącej poczty i jeszcze tam parę innych rzeczy, ale to wydawało mi się zawsze, że jednak mimo wszystko bardziej jest to zależne od naszego klienta pocztowego, kiedy używamy protokołu POP3, a w przypadku IMAP-a czy Exchange'a, no to za to jednak odpowiada serwer pocztowy.
0: Dobrze, ale nie, na przykład na Gmailu nie możemy robić pewnych reguł IMAP-owskich, na pewno tak bardzo zaawansowanych, bo Gmail to jest poczta dla, na przykład Gmail, bardzo mocno używana poczta, to jest poczta dla zwykłego użytkownika. Czyli tam na przykład nie możemy robić takich filtrów jak w Debacie. Na przykład ja wpadłem na taki pomysł, napisałem bardzo mały skrypt. To po prostu było dla zabawy. Napisałem mały skrypt w Batchu i zrobiłem w Debacie sobie filtr, że mogłem na przykład wysłać sobie na pocztę wiadomość, nie wiem, taskmgr czy shutdown/s/t0 i program wykonywał polecenie, przekazując odpowiednie polecenie do tego skryptu bat, do tego batcha. Dlatego właśnie w Debacie możemy takie rzeczy robić. No, ten mój pomysł akurat nie był może zbyt przydatny komukolwiek, ale możemy na tej podstawie robić naprawdę potężne rzeczy. Co jeszcze w Debacie jest bardzo dobrego, to szablony. Możemy robić sobie szablony ze zmiennymi, możemy wstawiać pliki do szablonów. Czyli nie wiem, mamy plik formularz.txt, więc wpisujemy sobie w dowolnej treści wiadomości %put spacja ścieżka do pliku formularz.txt. No możemy naprawdę niesamowite rzeczy w tym programie robić i nie wszystko możemy zrobić po stronie serwera.
1: A to się zgadza. Bardziej mi właśnie chodziło, wiesz, o same filtry i o to, że jednak no mimo wszystko w przypadku IMAP-a to jeszcze bardziej używamy tego poczty elektronicznej niezależnie od urządzenia. To znaczy, no przynajmniej ja tak używam. Ja z częścią rzeczy pracuję na komputerze, oczywiście, ale bardzo często zdarza mi się tak, że no jednak gdzieś tam w biegu, gdzieś tam po drodze mam odpalonego tego swojego Microsoft Outlooka na iPhone'ie, wyskakuje mi powiadomienie, to ja już szybko gdzieś tam jestem w stanie na tę wiadomość odpowiedzieć. Ja po prostu mam takie, wiesz, wrażenie, że w dzisiejszych czasach jednak zmienił się sposób korzystania z poczty i z tego, w jaki my sposób tego e-maila używamy.
0: Na pewno. Ale na przykład bardzo popularny jest program Mozilla Thunderbird, niestety, który to program no jest, powiedzmy sobie szczerze, bardzo powolny, bardzo pamięciożerny.
1: Owszem, niestety.
0: I nie jest jakoś ekstremalnie funkcjonalny, a ludzie mimo wszystko go używają. No, Debat jest płatny.
1: Ile on kosztuje?
0: Jest taki sklep z oprogramowaniem webo.pl/v. I tam ten program kosztuje 199 zł chyba. No ja zapłaciłem za wersję home tego programu, bo wersja pro daje nam w sumie tylko to, że możemy przenosić bata razem ze swoim archiwum, razem ze swoimi kontami i ustawieniami gdzie bądź na pendrive'ie.
1: No w dzisiejszych czasach to już nie jest takie ważne tak naprawdę.
0: No nie. No i dlatego ja kupiłem wersję home, zapłaciłem za ten program bez mrugnięcia okiem, bo naprawdę spisuje mi się on doskonale. Co jeszcze jest dobrego w bacie, to dla ludzi w dzisiejszej modzie na chronienie swojej prywatności i tak dalej, no to bat posiada funkcje szyfrujące, posiada wbudowany w siebie protokół PGP, czyli ten Pretty Good Privacy. No i to jest właśnie to. Debat potrafi też szyfrować naszą korespondencję lokalnie, jeżeli ją pobieramy, jeżeli korzystamy z poczty w trybie POP3, no ja akurat korzystam z IMAP-a, no ale jeżeli ktoś korzysta z POP3, to może sobie filtrować, nie filtrować, tylko szyfrować pocztę, dlatego no jest trochę tych rzeczy.
1: Tak, jak gdzieś tak za twoją namową wróciłem trochę do używania Debata, jeszcze przyznam się szczerze i bez bicia, nie miałem czasu żeby go sobie jakoś należycie skonfigurować, ale faktycznie trzeba poświęcić mu chwilkę. Natomiast co dla słuchaczy korzystających z NVDA może być taką rzeczą niezbyt miłą, to to, że program w domyślnej konfiguracji nie bardzo chce czytać treści wiadomości. Ale można sobie z tym poradzić i na pewno w dzisiejszej audycji opowiemy, jak to zrobić.
0: A ja jeżeli... mi dokładnie powiesz, gdzie wejść, to tak.
1: Tak, oczywiście. Ja sobie otworzę też debata i postaram się to gdzieś również pokazać albo powiedzieć, no bo ty będziesz demonstrował, a ja powiem, gdzie po prostu znaleźć te opcje. Natomiast jeszcze dodam, że nasza audycja dziś jest programem interaktywnym, jest realizowana na żywo, więc jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, no to śmiało. tyflopodcast.net/zoom, a jeżeli chcecie do nas napisać, no to kontakt.tyflopodcast.net bądź też na Facebooku w komentarzu pod transmisją na żywo, której mam nadzieję w tym momencie słuchacie. No dobrze, Arku, to co, przechodzimy już do konkretów?
0: Tak, pora zacząć debatować. Zacznijmy od największą zaletę tego programu. Zobaczę Państwa od razu, jak go uruchomię. Wchodzę sobie w menu Start i uwaga, naciskam Enter na programie Debat. Dziękuję.
1: I już.
0: To jest dla mnie największa zaleta. I to bynajmniej nie chodzi o to, czy mam taki komputer, czy inny, a chodzi o to, że na przykład taki sobie Outlook, to on niestety, jak lubię ten program, tak on lubi sobie trochę zastartować. Lubi mu zająć trochę start, ale uwaga, uwaga, zmienię teraz. Ja używam oczywiście programu w języku angielskim, bo jest mi tak wygodniej, ale tłumaczenie Debata, które stworzył niejaki pan Zygmunt Wereszczyński, przynajmniej tak pisze.
1: Tak, zgadza się, ja z Zygmuntem nawet swego czasu miałem okazję, o to wiele, wiele lat temu, rozmawiać, przeprowadzić z nim wywiad radiowy, także jeżeli gdzieś tam nas Zygmunt będzie słuchał, to pozdrawiamy go serdecznie. Bo
0: w tej sprawie?
1: W tej sprawie, tak, o Bacie, na temat Bata, to było wiele, wiele lat temu, to było w roku bodajże 2003, 2002, w lokalnym radiu, w Radio Iława, miałem okazję właśnie z Zygmuntem rozmawiać. No, wtedy polska strona programu Debat to naprawdę było miejsce i lista stowarzyszona z tą stroną. To było takie miejsce, gdzie tam wiele różnych ciekawych pomysłów powstawało. Teraz jest forum na debat.pl, mamy forum dyskusyjne i tam również no, starzy wyjadacze, tacy właśnie jak Zygmunt, się udzielają cały czas.
0: A to ciekawe, nie wiedziałem o polskiej stronie programu Debat.
1: Jest.
0: W sumie przypomniałeś mi, skąd pobrać w ogóle program, bo tak się troszkę zapędziliśmy. Program pobieramy ze strony www.readlabs.com. To jest bardzo prosta strona, tam mamy trzy opcje: na krzyż, Debat Voyager, czyli wersja przenośna, i Batpost, czyli serwer pocztowy dla systemu Microsoft Windows. My wybieramy opcję Debat i program się pobiera. Ale teraz ja przestawię sobie szybko język. Taka mała rzecz cieszy.
1: I mamy polski język.
0: W wielu programach musimy restartować, a tutaj możemy sobie przestawiać język, jak się nam podoba. No, może się to niektórym przydać. Teraz zaczynamy od góry, od samej góry okna jakby programu. Zaczynając eksplorację programu, lądujemy na drzewie z kątami, które wygląda tak. No to mamy konta. Tu jest mój zbugowany filtr, który niestety musi się wygadać, że tak powiem, ale to nieważne. Teraz pokażę taką rzecz, która jest ciekawa w debacie. Konta nie muszą być sortowane alfabetycznie. Ojoj, tu się odezwał filtr. No niestety zepsułem troszkę. Chciałem dźwięki sobie zrobić, no nieważne. Tutaj możemy, w programie Debat, możemy konta przesuwać. Możemy to robić z klawiatury, co jest też ciekawe, bo w innych klientach to nie jest zbyt możliwe. Skrótem Ctrl-Shift góra-dół możemy sobie przesunąć konto. Na przykład tutaj idę sobie od góry home'em. Mam moje konto prywatne. Tutaj pod spodem mam konto służbowe. Więc sobie przyjmijmy, że to konto służbowe sobie chcę przenieść na górę. Więc naciskam sobie Ctrl Shift Góra. I jak widać, teraz nacisnę sobie Home. I konto.
1: I mamy je wyżej w hierarchii.
0: Możemy sobie tak robić. Możemy sobie nawet jakoś folderować te konta. No i to jest takie zwykłe drzewo. Jak na przykład rozwiniemy sobie to. Odebrane folder, link do wysyłki, odesłane folder, kosz folder, wysył do wysyłki, folder, jeden razem offstream. Tu mamy foldery. Folder odebrane, czyli po prostu skrzynka odbiorcza.
2: Do wysyłki, folder, jeden razem offstream.
0: Do wysyłki, czyli tutaj możemy wrzucać wiadomości, które mają zostać później wysłane.
2: Wysłane folder, dziesięć razem offstream.
0: Wysłane, czyli wiadomości, które już zostały wysłane.
2: Kosz folder offstream.
0: Proszę, no to wiadomo.
2: Draft folder, jeden razem offstream.
0: Tutaj już ten foldery serwerowe mam.
2: Proces Excel folder 1 folder folder 104 razem offstream.
0: To są foldery jakby serwerowe, IMAP-owe. Także tak wygląda drzewo.
2: Możemy
0: swoją prywatną pocztę, tak będzie bezpieczniej. Naciskając klawisz Tab.
2: Przeczytane wiadomość od mnie, przeczytane wiadomość od Dawiki.
0: Tutaj mamy
2: nieprzeczytane wiadomość od Adrian Sprat, Donalin, Jotewu, Dobrout.
0: Listę wiadomości.
1: Warto powiedzieć i warto to już zaznaczyć od razu, że tu mamy bardzo fajne etykietki ekranowe i od razu mamy informację, czy wiadomość jest przeczytana, czy jest pobierana, co się z nią dzieje. Bardzo często w programach pocztowych te informacje są wyświetlane jako grafiki i kiedyś to była bardzo żmudna praca dla tych, którzy tworzyli różnego rodzaju pliki konfiguracyjne dla programów odczytu ekranu, żeby te grafiki etykietować i żeby było wiadomo, czy coś jest odczytane, nieodczytane, oflagowane i tak dalej, i tak dalej. A tu mamy to, zdaje się, w postaci czystego tekstu.
0: Mhm. Teraz jeszcze trochę rozwijając motyw szybkości debata. Można sobie tak chodzić. Jeszcze taka sprawa dla użytkowników NVDA, z tego co mi zgłaszano. Polecam zaraz po instalacji debata nacisnąć skrót Ctrl-Shift-E, żeby wyłączyć podgląd. Podobno ludziom NVDA to pomaga.
1: Szczerze mówiąc, nie zauważyłem tego, żeby to był jakiś wielki problem, ale mogę sprawdzić, bo teraz sobie to...
0: Bo on wtedy nie czyta tego pobierana.
1: A, już wiem, tak. Natomiast tak czy inaczej... Może być tak właśnie, że nam będzie ten, że ta wiadomość będzie się pobierała dość długo i ten status się nie będzie chciał odświeżyć. I rzeczywiście w momencie, kiedy to wyłączymy, to będzie to działało po prostu szybciej. Tu masz rację.
2: Mhm. Nie przeczytane wiadomość od demo.
0: To właśnie o wilku mowa trochę z tego sklepu przyszła mi wiadomość. No nieważne. Teraz pokażę kolejną bardzo fajną funkcję debata. Co jeżeli ja sobie na przykład zacznę pisać w tym okienku cokolwiek, na przykład wpiszę sobie Joss. Ja po prostu jestem na liście, zacznę sobie pisać. Napisałem Joss, dałem Enter.
2: Nieprzeczytane wiadomość od Dawid, nieprzeczytane wiadomość od Adrian Sprat, Donalin, Jotewu, Dobrout, Dopiotem, Aprep, Autokan, Stopping, Security, Mesa, Bezutworzono, Rzemna.
0: Widać wspólnym mianownikiem
2: nieprzeczytane wiadomość od
0: wszystkich tych wiadomości od Dawid. Odebrane to, że są związane z Jossem, z listą dyskusyjną Jossa. To się nazywa szybkie wyszukiwanie w debacie i jest to bardzo fajna funkcja. Możemy używać też wyrażeń regularnych, jeżeli byśmy chcieli, i tak dalej, i tak dalej.
2: Odebrane odmienić, odebrane.
0: Jakbyśmy mieli włączony podgląd wiadomości, to jako może włączę skrótem Ctrl-Shift-E.
2: Do mnie przeczytane wiadomość od... Pobieram nieprzeczytane wiadomość, nieprzeczytane wiadomość, nieprzeczytane wiadomość od
0: Dawid. Mówiło mi przez chwilę pobieranie.
1: Ale już pobrało.
0: Jeżeli mamy włączony ten podgląd i naciśniemy sobie Tab na wiadomości, to...
2: Mamy
0: wiadomość w HTML-u, po prostu renderowaną. Ja chcę się stąd wydostać, w ZDSR-ze insert Ctrl F6, żeby się wydostać z pola jakby internetowego. No nie wiem jak w NVDA. Nie wiem jak się wydostać z podglądu. Może Shift Tab.
1: Escape po prostu.
0: Ale z podglądu?
1: A spróbuj, czy ci nie zadziała Escape po prostu?
0: To czekaj, mam NVDA włączyć? Nie.
1: Nie.
0: No dobra.
2: To przeczytane wiecie, jest.
0: Dokument. Nie, bo wiesz co, bo to jest pod tabem, to nie jest nowe okno jakby.
1: Wiem, ale wydaje mi się, że Escape akurat też działał bez jakiegoś większego problemu.
0: A sprawdzimy. Nie działałem. Ale dwukrotne wciśnięcie Shift Taba robi robotę, że tak powiem. ZenVDA.
1: Zgadza się.
0: Także ja teraz się zajmę opisem menu, na chwilkę wyłączę NVDA, a potem jeszcze wrócimy do tego.
1: Tak, bo będziemy udostępniać...
0: Udostępniać troszkę
1: Tak, udostępniać bata dla użytkowników NVDA.
0: Teraz nacisnę sobie po prostu klawisz Alt. Menu jest zwykłym menu, nie ma żadnych wstążek i tego typu dziwnych rzeczy, na szczęście. Zaczynamy od lewej strony, od menu wiadomość. Nowa wiadomość. Ctrl N. Po prostu otwiera nam ekran tworzenia wiadomości. Wyślij formularz. Czyli możemy wysłać jakiś formularz, to dla Context Change bardziej, bo tam jest ta obsługa formularzy. Odpowiedz, no dziwny trochę skrót, Ctrl F5, ale Ctrl R też działa. Odpowiedz wszystkim, czyli odpowiadamy wszystkim nadawcom i odbiorcom jednocześnie. Ctrl Shift F5, Ctrl Shift R też działa. Przekaż. Przekazujemy wiadomość po prostu forward, zwykły FW. Nie wiem, czy działa ta. Działa skrót Ctrl F.
2: Przekaż jako tekst,
0: czyli przekazujemy wiadomość po prostu jako czysty tekst, a nie przez nagłówki te RFC, przez forward.
2: Przekaż jako załącznik,
0: czyli przekazujemy wiadomość jako plik HTML lub TXT.
1: Albo jako EBL też chyba może być.
0: Albo też może być tak.
2: Wyślij ponownie,
0: to jest taka funkcja, że możemy jakby przekazać wiadomość, ale stać się jej adresatem jakby. Nie wiem, jak to określić, ale przykładowo, jeżeli Michał napisze do mnie jakąś wiadomość i przekaże tę wiadomość, to będzie widać, że to jest wiadomość od niego, oryginalnie, ale jeżeli użyję tej funkcji, to nie będzie widać. Ja będę jej oryginalnym adresatem.
2: Przeadresuj.
0: To jest też z tym związane, tylko to chyba troszkę inaczej działa.
2: Edytuj jako nową.
0: Czyli otwieramy tą aktualną wiadomość w po prostu oknie edycji i możemy ją edytować.
2: Znaczniki. Oznacz jako nieprzeczytane.
0: I tutaj możemy oznaczyć wiadomość jako nieprzeczytaną.
2: Oznacz jako przeczytane.
0: Chyba skrót jest Ctrl M.
2: Oznaczona flagą.
0: Oznaczona flagą, możemy oflagować sobie wiadomość, czyli jakby spowodować, że będzie, no, będzie miała flagę, czyli będzie się wyróżniała na tle innych.
2: Znaczniki oznaczą z odpowiedzią.
0: Z odpowiedzią, czyli że już odpowiedzieliśmy na nią.
2: Przekazana, przeadresowana,
0: czyli że już my przekazaliśmy. Oczywiście program sam te flagi sobie nadaje.
2: Nieprzeczytana.
1: Ale my tu po prostu jakby możemy wymusić konkretną
0: ręcznie,
1: flagę.
0: Tak.
1: Tak, gdybyśmy mieli taką potrzebę. Bo na przykład, no, nikt nam nie broni, żeby tych flag konkretnych, tych znaczników używać u siebie do oznaczania jakiegoś konkretnego typu wiadomości, który wcale absolutnie nie musi mieć nic wspólnego z tym, do czego to zostało przeznaczone.
0: Szkoda, że nie możemy własnych. Znaczy, może się da jakoś tworzyć własne znaczniki.
2: Znaczniki, normal, wysoki, zaparkowana.
0: Zaparkowana. Parkowanie wiadomości w debacie polega na tym, że jeżeli zaparkuję sobie tą wiadomość, ja to w sumie może zrobię.
2: Nie zaparkowana. Nie przeczytane, zaparkowana wiadomość. Usuń wiadomości, nie button altem.
0: To klikiem mogę normalnie ją usunąć.
2: Nie przeczytane wiadomość.
0: Ale na przykład jeżeli... Boję się trochę tego zrobić. Ale jakbym zrobił Ctrl i Shift Delete, to program nie pozwoliłby mi usunąć tej zaparkowanej wiadomości. To jest takie zabezpieczenie wiadomości przed usunięciem, czy nawet przeniesieniem.
2: Przeczytam.
0: Wrócimy się dalej do tego menu.
2: Ustawić od blok, zachowalało pusko, przemiedy, tepyczne, kolor, znacznik, jedy, uznacz, oznacz, jako minis, norwys, zaparkowana, wysoki priorytet, normalny priorytet, niski priorytet.
0: No tutaj mamy priorytetowanie wiadomości, to dla naszej informacji.
2: Znacznik, kolor, raz, kolor domyślny, reskret, kreter, purple,
0: no to kolor, to możemy sobie zmienić kolor tła chyba.
2: Kolor rastopu.
1: Albo kolor tej wiadomości.
0: Kolor tej wiadomości może, no. W sumie tak.
2: Kolor etykiet, bank, gotowe dzie, edukacje, gotowe bank, więcej etykiet.
0: Możemy sobie oetykietować jakąś wiadomość, otagować, że tak powiem. I tu możemy sobie tagi dać do tej wiadomości i potem możemy sobie grupować według tych tagów.
2: Praca te, e-mail, nieklasyfikowane, to drużne, przeczytać
0: te. Tutaj mamy takie tagi po prostu różne. Możemy też tworzyć własne, ja to pokażę.
2: Edytor notatek.
0: Edytor notatek. Mamy taki prosty notatnik w debacie, który zresztą jest więcej niż tylko notatnikiem. SmartBat się nazywa.
2: Przenieść do folderu.
0: Przenieść do folderu. Czyli możemy przenieść wiadomość lub grupę wiadomości do folderu.
2: Utwórz kopię.
0: Utwórz kopię. Możemy skopiować sobie wiadomość.
2: Załącz niki hastopu C. Zachowaj załowiak do HTML. Otwórz hastopu. Drukuj hastopu D. Usuń hastopu.
0: Załącz niki.
2: Drukuj do HTML.
0: Wiadomość.html, czyli sama wiadomość.
2: Otwórz hastopu do HTML.
0: Otwórz. Po rozwinięciu tej listy mamy listę wszystkich załączników i możemy je otworzyć z poziomu tego menu.
2: Drukuj hastopu D.
0: Możemy wydrukować bezpośrednio załącznik.
2: Usuń,
0: możemy usunąć załącznik z wiadomości.
2: Zachowaj wszystkie załączniki.
0: Zachowaj wszystkie załączniki, czyli zapisujemy wszystkie załączniki na raz.
2: Zachowaj wszystkie. Zachowaj wszystkie.
0: Zachowaj wszystkie. Nie wiem, czym się to różni. Musiałbym po angielsku zobaczyć.
1: Zachowaj wszystkie w, być może w jakimś konkretnym folderze.
2: Zachowaj wszystkie.
0: Tak, zachowaj wszystkie w. No nie dosłyszałem spika, tak.
2: Do HTML.
0: No i to jest na tyle.
2: Zachowaj jako, ale
0: zachowaj jako, czyli możemy sobie zapisać wiadomość jako plik.
2: Tematy pomocy, tematy wyżyli, format wyżyli, to przeprze, wyżyli, lebu znak, lepy, lepy, lepy, czemu, tu, załom, zachowali, drukuj.
1: Na temat tego zachowywania jako, to ja mogę powiedzieć, że gdzieś tam w opcjach, jak dobrze pamiętam, można było sobie ustawiać konkretny sposób jakby zapisywania tych wiadomości. To znaczy mogliśmy eksportować wiadomości w programie debat, oczywiście do tych standardowych formatów, czyli tam skrzynka pocztowa systemu Unix, jakieś wiadomości EML, ale jeżeli na przykład chcieliśmy wiadomości zapisywać do pliku tekstowego, to mogliśmy je zapisywać według konkretnego szablonu.
0: Tak, moglibyśmy sobie własny format jakby zrobić. Tak, ja to pokażę. Oczywiście, żeby było jasne, my nie pokażemy wszystkich funkcji debata.
1: Nie, bo to się nadaje na cały cykl audycji, tak naprawdę.
0: No tak, jak będzie zainteresowanie, to chętnie. Lubię ten program bardzo.
2: Podgląd
0: wydruku, możemy sobie podglądnąć, jakby wiadomość wyglądała wydrukowana.
2: Ustawienia druku.
0: Ustawienia druku, no to ustawienia drukarek. No mnie niestety tu nie wpuści, bo nie mam drukarki. Usuń, czyli po prostu usuniemy wiadomość.
2: Zakończ
0: Alpix. I zakończ, wyłączymy, zakończymy pracę programu debat.
2: Wiadomość hastopu alp, specjalne hastopu alp. Dopisz nadawcę do książki adresowej.
0: Dopisz nadawcę do książki adresowej, czyli mogę dodać nadawcę tej wiadomości do książki adresowej.
2: Dopisz odbiorcę do książki adresowej.
0: Dopisz odbiorcę do książki adresowej, czyli jeżeli wiadomość ma wielu odbiorców, to mogę dopisać ich do książki adresowej.
2: Usuń z książki adresowej.
0: Usuń z książki adresowej, czyli możemy jakby autora czy odbiorców danej wiadomości z tego poziomu usunąć ze skrzynki, z kontaktów.
2: Usuń odbiorcę z książki adresowej. Usuń z książki. Usuń
0: jest ta sama opcja, tylko do odbiorcy.
2: Dopisz nadawcę do historii adresów.
0: Dopisz nadawcę do historii adresów, czyli jak wpisujemy wiadomość i sobie strzałką przejedziemy, to będziemy mieli nadawcę w tej historii.
2: Dopisz odbiorców.
0: Dopisz odbiorców, no to samo.
2: Klasyfikuj do śmieci.
0: Klasyfikuj do śmieci, czyli że oznacz jako spam. Tak to powinno chyba być przetłumaczone.
2: Klasyfikuj do nieśmieci.
0: Klasyfikuj do nieśmieci. Dziwne tłumaczenie troszkę, ale chodzi o to, żeby wiadomości nie oznaczyć jako spam.
2: Odpowiedz cytując wybrany tekst.
0: Odpowiedz cytując wybrany tekst, czyli jeżeli zaznaczymy sobie jakiś fragment wiadomości, to możemy odpowiedzieć cytując ten fragment.
2: Odpowiedz bez cytatu.
0: Odpowiedz bez cytatu, czyli odpowiadamy kompletnie jakby nie cytując nic.
2: Odpowiedz nadawcy CTRL 4.
0: Odpowiedz nadawcy, no to samo przez się.
2: Alternatywne przekazanie z Alt-FM 4.
0: Alternatywne przekazanie, czyli to jest jakiś kolejny rodzaj przekazania, który chyba nie informuje w ogóle nadawcy o przekazaniu. Otwórz filtr. Na podstawie tej wiadomości możemy stworzyć sobie jakiś filtr. Pokażę to.
2: Przypomnij hastopu jutro w następnym tygodniu.
0: Przypomnij. Czyli, że program nam przypomni o tej wiadomości.
2: Jutro.
0: Albo jutro.
2: Przypomnij jutro w następnym.
0: Albo za tydzień, albo za miesiąc.
2: W następnym tygodniu, w następnym miesiącu. W następnym tygodniu, przypomnienie co jeden dni, jeden. W następnym jest zaawansowane.
0: I zaawansowane możemy sobie zdefiniować własne, jakby własną datę, kiedy program ma nam o tej wiadomości przypomnieć. Wyszukaj odpowiedź. Czyli program może nam pomóc wyszukać odpowiedź na tę wiadomość, którą aktualnie mamy podświetloną.
2: Pokaż
0: źródło, czyli program wyświetli podźródłowe wiadomości.
2: Lista dyskusyjna.
0: Lista dyskusyjna.
2: Dodanie pomocy na Mailable. Rezygnacja z prenumeratora. Prenumeratu na Mailable. Wiadomość na listę na Mailable. Przegląd archiwum na Mailable. Do właściciela listy na Mailable.
0: To są opcje związane z listami dyskusyjnymi. Jeżeli oznaczymy sobie jakiś adres e-mail jako listę dyskusyjną, to wtedy mamy tutaj prosty taki... jakby no możemy prosto sobie tą listą zarządzać z tego.
1: To znaczy to też nie do końca tak działa, bo to musi być konkretna wiadomość, jak dobrze pamiętam. To znaczy, jeżeli mamy jakąś wiadomość z listy dyskusyjnej i ona jest podświetlona, to wtedy, jeżeli ona ma odpowiednie pola w nagłówkach, bo to muszą być odpowiednie pola, to wtedy to działa. I wtedy ten menedżer listy dyskusyjnej nam zaczyna
0: pracować. Ale my
1: pracować.
0: Możemy sobie jakoś ręcznie też dodawać te listy.
1: A to chyba, temacie, że, to chyba, że, bo jak ja pamiętam, to za moich czasów, że tak powiem, to tego akurat nie było.
0: Nie, to tu można ręcznie dodawać sobie listy.
2: Dodanie pomocy na Mailable. Lista dopis na datę do książki adresowej.
0: Też mamy te same opcje i zawinęło nam się.
2: Folder.
0: Folder.
2: Nowe hastopupem.
0: Nowe.
2: Folder. Nowy folder wirtualny. Folder.
0: I możemy utworzyć sobie albo nowy folder, czyli po prostu zwykły folder.
2: Nowy folder wirtualny.
0: Albo folder wirtualny. Folder wirtualny to jest coś takiego, że to nie trzyma jakby samych wiadomości, tylko trzyma referencje do wiadomości, a z polskiego na nasze oznacza to tyle, że możemy sobie stworzyć wirtualny folder, który zawiera jakieś swego rodzaju kryteria wyszukiwania i te wiadomości możemy sobie gdzieś tam archiwizować w jakichś tam folderach, w jakich chcemy, a program Debat może nam stworzyć lokalny folder wirtualny, w którym te wiadomości sobie będą. I my możemy sobie tak właśnie robić takie bardzo zaawansowane filtry, co chcemy widzieć, czego nie.
2: Folder na subskrypcji RSS.
0: Folder na subskrypcji RSS. Dokładnie tak, Debat sprawdza się też bardzo dobrze jako agregator RSS-ów. Wiem, bo używałem. Teraz akurat nie mam takiej potrzeby, ale pokażę tę funkcję, bo jest ciekawa.
2: Nowy folder wspólny.
0: Nowy folder wspólny, czyli możemy stworzyć folder, który będzie przechowywał wiadomości z wielu kont.
2: Nowy wspólny folder wirtualny.
0: Nowy wspólny folder wirtualny analogicznie.
2: Folder. Nowy folder wirtualny.
0: Wracamy do początku.
2: Usuń,
0: czyli usuwamy aktualny folder.
2: Przeglądaj zawartość.
0: Przeglądaj zawartość.
2: To
0: się po... Aha, to po prostu się nam otwiera ten folder, jako że ja go mam otwartego już na to. Pokazuj usunięte wiadomości, czyli jak mamy jakieś wiadomości usunięte z tego folderu, to możemy je wyświetlić, jeżeli ich jeszcze permanentnie nie usunęliśmy. Odśwież zawartość, czyli odświeżamy zawartość folderu po prostu.
1: To tymczasem
0: Alt F2.
1: Arku proponuje, żebyśmy zrobili sobie małą przerwę, bo mamy telefon. Ktoś się do nas dodzwonił, kto jest z nami, halo?
3: Mał, z tej strony Patryk.
1: Cześć Patryku, słuchamy.
3: To cóż, ja wiedziałem, że zadzwonię i cóż, ja będę człowiekiem, który akurat powie, że ten program nie jest dla wszystkich. I będę tym człowiekiem, który akurat...
1: Bo ten program nie jest dla wszystkich. Zaawansowane klienty pocztowe w ogóle w dzisiejszych czasach, mam wrażenie, nie są dla wszystkich. I ja się o tym też przekonuję, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ja z miłą chęcią wracam do takich programów jak Beki, ale to mam wrażenie, że tylko dlatego, że po prostu jestem w stanie dostrzec potencjał w tych aplikacjach. No i tyle.
0: Patrykowi chodzi o inną rzecz.
3: Czy ja mógłbym zapytać cię, Michale, ja wiem, że to nie jest audycja o Bekim,
1: aha,
3: ale ja bym do tego programu wrócił, tylko skoro już mówimy o poczcie, no to się jak poniekąd, wiesz może, to się poniekąd wiąże, wiesz może jak zrobić w Beki coś takiego, bo ja nie znalazłem za Chiny Ludowe tej opcji, żeby odwrócić kolejność sortowania, bo Becky pokazuje tak domyślnie, że on na dole pokazuje wiadomości najnowsze, a na górze pokazuje jakby starsze. Jak to odwrócić, żeby jak Outlook, żeby pokazywało najnowsze od góry do dołu?
1: Wiesz co, poczekaj, ja powiem szczerze, że musiałbym to sprawdzić, jak ja w ogóle mam teraz to ustawione, bo wydaje mi się, że na górze mam najnowsze.
0: Bo właśnie ja wam powiem tak, że Becky to jest program, który ja bardzo lubię, ale ja w tym programie dostaję amnezji. W sensie ja przez opcję tego programu mogę przelecieć 1000 razy
1: i tak nie wiesz co i gdzie.
0: Nie pamiętam gdzie co jest, tak.
1: Mi się wydaje, że tu po prostu trzeba gdzieś było w kolumnach tych wiadomości klikać sobie, wiesz? I tam.
0: A ja już wiem jak. Oczywiście, Patryku, nawigacja ekranowa w ZDSR-ze i klikasz
1: i
0: dwa
1: klikasz,
0: razy myszką
1: tak.
0: W nadawcę.
1: Tak,
0: nie
1: dokładnie.
0: W nadawcę, tylko w datę.
1: W datę.
3: Mhm. No to.
1: Bo to jest standardowy widok listy, wiesz? I wtedy po prostu to ci się sortuje albo w jedną, albo w drugą stronę.
3: Natomiast zacznę od początku, odkąd kiedy zacząłem testować ten program. Jaki był u mnie problem? I chyba on wynika z tego, że ja korzystam z Kasperskiego. To jest pierwsza rzecz. Jak dodałem sobie konto Gmail, to w pewnym momencie miałem taki komunikat, błędny certyfikat, czy certyfikat nie jest zaufany, czy coś takiego. I w tym momencie ja się zdziwiłem, kurde, co mu, przepraszam bardzo, chodzi? Przecież to jest konto Gmail. I w ogóle jaki niezaufany
0: tak,
3: certyfikat.
0: To jest związane z tym, że on robi OAuth, to uwierzytelnianie dwuetapowe do konta Google i Kasperskiemu chyba się nie podobał certyfikat, bo...
3: Znaczy ja nie wiem, czy to jest wina Kasperskiego.
0: Znaczy tak mi się wydaje, bo dlatego, że jak działa coś takiego, ja to powiem jak to działa. Jeżeli my logujemy się do Gmaila, to otwiera się nam, debat ma w sobie wbudowane okno przeglądarki.
3: No i się otworzyło.
0: I ma w sobie wbudowany taki malutki serwer HTTP. Jeżeli my wpiszemy nasze dane do konta Google, to Google przesyła do tego debatowego serwera HTTP taki jakby token, który umożliwia zalogowanie się do Gmaila. Jeżeli na przykład...
1: My tam jeszcze zostaniemy, my jeszcze zostaniemy poproszeni o potwierdzenie tak, czy aby tak. Na pewno chcemy...
0: Tak, ale ja upraszczam, wiesz, ja upraszczam, aha, żeby szybciej to zeszło. My jakby program debat dostaje taki token do tego swojego mini serwera HTTP. Ale programy antywirusowe generalnie nie lubią, jak nam na komputerze działa jakiś serwer, szczególnie HTTP. I dlatego tak się może dziać.
3: No ale właśnie efekt tego, że się tak dzieje, jest taki, że on chyba coś nie w pełni musi robić, bo już to robiłem 3-krotnie i ja zaraz powiem, o co chodzi. Domyślnie synchronizacja tego konta, czyli pobieranie natychmiastowe wiadomości automatyczne, jest u mnie odczekowane. Podczas gdy u ciebie normalnie ono było zaznaczone, to u mnie po prostu on domyślnie...
0: Tak, on u Patryka nie zawsze chce synchronizować wiadomości, w sensie tak. On go zostawi na chwilę, on przez jakiś czas synchronizuje i nagle odpuszcza.
3: A potem
0: ja nie mam takiego problemu.
3: Systemowy, taki jakby plum, coś takiego mniej więcej, tak jakby coś się jakby przymknęło
0: tak.
3: I w pewnym momencie... I to się dzieje tylko wtedy, jeżeli ja go mam zminimalizowanego do zasobnika systemowego. Jeżeli on jest na wierzchu, to nie ma problemu.
0: Ciekawa rzecz.
3: Ja właśnie nie miałem siły go sprawdzać na przykład z jakąś Interią, czy z czymś takim, czy... A nie będę wywalać Kasperskiego, że po prostu teraz to sprawdzi, czy to nie jest...
1: A może po prostu to jest kwestia jakiegoś tam dokonfigurowania tego programu i być może coś w samym Kasperskim trzeba przestawić.
0: No możliwe. No,
3: znaczy nie. To jest akurat edycja free, więc ona tam nawet za bardzo swojego monitora poczty nie ma. Natomiast co jeszcze... Chciałem powiedzieć, u ciebie, Arku, od razu jak zainstalowałeś debata, z tego co mi mówiłeś poza audycją, od razu u ciebie jakby działał dźwięk, że przyszła nowa poczta. U mnie tego dźwięku nie było, dopiero musiałem sobie zrobić tak zwany filtr.
0: Taki sam jak ja i tak, bo ja miałem dźwięk.
3: To jak to w końcu jest z tym dźwiękiem?
0: Ja miałem dźwięk by default. Jak go zainstalowałem,
3: ja
0: debata
3: właśnie nie.
0: W wersji najnowszej. Właśnie jak utworzyłem filtr, to ten dźwięk mi zniknął i usunięcie filtru nie naprawiło tego dźwięku poczty, co ciekawe.
3: No coś tu się po prostu dzieje nie tak jednak, się okazuje, z tym debatem.
0: W sensie, nie wiem, no ja nie potrzebuję tak bardzo dźwięków poczty, no nie? I dlatego dla mnie to nie jest aż tak ważne, ale coś, Nie wiem, czy u wszystkich tak jest, bo ty, Michale, testowałeś Beata. Czy u ciebie były dźwięki?
1: Testowałem, ale powiem szczerze, raczej dość krótko i nie, u mnie dźwięków nie było. Ale to na razie być może za krótko go testowałem, bo to nie jest mój domyślny program pocztowy, bo jako domyślnego programu pocztowego używam cały czas Beki, bo mam tu wszystko już dobrze skonfigurowane, różnego rodzaju szablony, stopki, niestopki, no to co jest mi, to co jest mi potrzebne.
3: Zaraz powiem o czymś, co ma Beki i Outlook, a czego debat nie ma.
1: No to słuchamy, Patryku, co takiego?
3: Rzecz, którą kocham ponad życie od Windowsa 10 zwłaszcza, czyli powiadomienia push. Tego debat nie ma. A w zamian pokazuje jakąś tablicę taką, która dla nas jest totalnie niedostępna.
1: Ale można ją na szczęście ukryć, menu kontekstowe robimy.
3: No ale ja jednak... Koniec.
0: On nie ma powiadomień, wiesz, i to...
3: Dźwięk można przegapić. I czasami, a jednak ja sobie wciskam Windows A i w tym momencie mam dostęp powiadomienia od Beki na przykład i oto
1: dokładnie,
3: mam powiadomienia.
1: Tak.
0: Ale większość
1: dlatego i prawdopodobnie, słuchajcie, dlatego też no, jest problem z tym dźwiękiem, bo dźwięk na nadejście nowej poczty to jest też jakieś takie wydarzenie systemowe, tak, które może w ten sposób działać.
0: I tak, ale skąd ja miałem ten dźwięk na początku?
3: Ale to jest Windows i on czasami ma za przeproszeniem zepsute coś z tym odgrywaniem wydarzeń systemowych. Jeżeli to nie jest powiadomienie push, to niestety się lubi psuć i to jest niestety wina...
0: No możliwe, no ja nie wiem.
1: Dobrze, Patryku, czy coś jeszcze? Czy coś
3: tak, jeszcze jest jedna rzecz, która mi się bardzo tam nie podoba i w zasadzie... Nie wiem, co z tym zrobić, jak w zasobniku systemowym jest pokazywana liczba nieprzeczytanych wiadomości, to on pokazuje ze wszystkich folderów i jeżeli tych... Ja na przykład mam folder, gdzie jest bardzo dużo maili, mam tam 2000 wiadomości, nie kłamię teraz, w tej takim folderze ogólne, czy coś takiego, czy wszystkie się to
0: tak,
3: nazywa.
0: Tak, to jest gmailowy folder, no.
3: I jak ja sobie oznaczyłem menu kontekstowym wszystkie jako przeczytane, to nie dość, że on to robił bardzo powoli, bo ja po prostu patrzyłem, jak to się zmniejsza, to nie oznaczył mi wszystkich. Tam zostały jakieś w tym folderze wszystkie, bodajże w liczbie 50 i se tak zostały.
0: A już ci tłumaczę dlaczego, bo Gmail trzyma wiadomości w kilku miejscach naraz, na przykład w odebranych, właśnie w tych wszystkich i na przykład jeszcze do tego w folderze społeczności. I trzeba całe konto oznaczyć jako nieprzeczytany. Nie dany folder, tylko całe konto.
3: No właśnie, też tak zrobiłem i to niestety też nie chciało... Ja pamiętam, że miałem też taki, że miałem taką sytuację kiedyś w iOS-owym mailu, co się już poprawiło. No a tu jednak mi debat przypomniał, że miałem o tym błędzie.
0: A u mnie to działa bardzo dobrze, zarówno właśnie na poczcie...
3: Bo może nie masz dużo maili, wiesz?
0: No mam. I no nie
1: znaczy,
0: wiem, no nie.
1: Wiecie co, moja obserwacja jest taka, że niestety te programy pocztowe, które właśnie tak jak BAT czy Beki, one w dzisiejszych czasach to... I tu, Patryku, no muszę się zgodzić z tobą gdzieś tam, tak jak mówisz. To nie są programy dla wszystkich.
0: No to oczywiście.
1: Bo część użytkowników po prostu potrzebuje mieć prosto, mieć łatwo i jeszcze, żeby program za nich pomyślał.
0: Ale to do tego służy poczta dla Windowsa 10.
1: I to się zgadza. I nawet, ale wiesz, nawet Arku, nawet i Thunderbird, który za ciebie praktycznie sam skonfiguruje konto pocztowe. Co jest
0: ale
1: bardzo,
0: co z tego, jak
1: co jest bardzo fajną funkcją.
0: Maili no, 900,
1: oczywiście.
0: Się zaczyna czkać. No.
1: Oczywiście, a baza puchnie
3: a
1: do
3: Outlook też jest profesjonalny, a działa bez zarzutu
1: gigabajtów.
0: Tak, tylko Outlook jest trochę powolny,
1: tak,
0: no nie?
1: To się zgadza. Ja miałem ileś podejść, szczerze mówiąc, do Outlooka,
3: on jest powolny,
1: nie udało mi się.
3: Spróbuj użyć arku przyspieszenia sprzętowego po GeForce.
0: Ja wiem, ale no nie każdy ma nie kartę, ma. Nie? Ja mówię z perspektywy zwykłego użytkownika.
1: Dokładnie,
3: no
1: dokładnie.
3: Tak.
1: A za programami typu BAT czy Beki to stoi wieloletnia optymalizacja kodu i mam wrażenie, że tam to po prostu dla twórców to jest wręcz jakiś taki powód do dumy, jeżeli uda im się jakąś procedurę przyspieszyć. I coś po prostu
0: tak,
1: działa
0: szybciej. Ja właśnie za to szanuję. Na przykład u mnie w debat baza Beckiego zajmie u mnie 400 megabajtów.
1: U mnie coś podobnie.
0: W debacie megabajtów jest 40 kilka. Zaraz zresztą spróbujemy debat. Zobaczyć ile. Tak a propos tej optymalizacji. No dzisiaj
3: może ja się wyłączę, żeby nie wisieć.
1: Okej, to dzięki Patryku w takim razie za telefon. Pozdrawiamy.
0: Ja sobie zobaczę, ile u mnie zajmuje debata, bo to w sumie też jest ciekawe, tak mi Michale przypomniałeś o tym.
2: Procent data,
0: ja tu napisałem jakieś data, bo tu się...
1: No, 56 megabajtów, ładnie.
0: Także pięknie program sobie radzi z tym. I gdzie my tu skończyliśmy? Wszystko będzie spokojnie. Skończyliśmy na pokazuj usunięte wiadomości. Czyli po prostu, jeżeli nie usunęliśmy jakichś wiadomości permanentnie, no to wiadomości się pokażą. Odśwież zawartość, po prostu odświeżamy folder. Przefiltruj zawartość, czyli jeżeli dla folderu został utworzony jakiś filtr, to możemy wymusić tutaj ten filtr. Oznacz wszystko jako przeczytane. To, co nie działało Patrykowi, oznaczamy wszystko w danym folderze jako przeczytane.
2: Usuń
0: duplikaty, czyli jeżeli jakaś wiadomość jest kilkukrotnie w danym folderze, to możemy ją usunąć. Całe konto też jest traktowane jako folder. Usuń zawartość, czyli opróżnij folder.
2: Kompresuj.
0: Możemy jeszcze ścisnąć tą bazę kosztem wolniejszego czasu ładowania. No nie potrzeba tego w dzisiejszych czasach robić. Jednak widać, że te programy typu Becky czy Bat były pisane w latach 90.
1: Dokładnie, kiedy to naprawdę miało bardzo duże znaczenie, albo na przykład jak się poczta pobierała ileś razy, bo coś zerwało i ileś wiadomości pobrało się, powiedzmy, ileś razy, to wtedy usuwanie duplikatów było naprawdę na wagę złota.
0: No tak.
2: Oczyść i skompresuj.
0: Oczyść i skompresuj, czyli możemy po prostu wyczyścić duplikaty i skompresować jakby w jednym. Kontrola wirusowa, no nie mam żadnego pluginu do antywirusa zainstalowanego, dlatego mam to niedostępne, ale możemy przeskanować folder w poszukiwaniu wirusa. Porządki w folderach, to możemy tutaj takie centrum porządkowania, no to jest taka dość zaawansowana opcja. Ją w sumie może pokażę, bo tam nie ma zbyt wiele, ale to potem.
2: Kolorowanie.
0: Możemy tak samo jak w przypadku wiadomości pokolorować sobie folder.
2: Widok folderu.
0: Widok folderu.
2: Brak widoku, desktop stanowy, bieżący tydzień, grupowanie wątki, widok.
0: I tutaj mamy coś, co jest w bacie bardzo potężną funkcją, czyli możemy sobie tworzyć widoki. Widoki to jest coś takiego, że każdy folder może wyglądać inaczej. Na przykład tu widzieliście, mamy grupowanie wątki, czyli tak zwane wątkowanie, możemy sobie to ustawić.
2: Brak widoku,
0: mamy brak widoku, czyli widok domyślny.
2: Podstawowy,
0: czyli taki zwykły widok, który wszystkim powinien wystarczyć.
2: Bieżący tydzień,
0: czyli wiadomości z bieżącego tygodnia tylko.
2: Grupowanie wątki,
0: czyli wiadomości powątkowane.
2: Dzisiaj,
0: czyli wiadomości z dzisiaj.
2: Wczoraj
0: jest wczoraj, wiadomo.
2: Modyfikacja widoków,
0: otwieram ustawienia widoków. To są takie przykładowe widoki, żebyśmy mogli zobaczyć, co ten program oferuje w tej kwestii.
2: Widok kopiuj ustawienia kolumn do.
0: Kopiuj ustawienia kolumn do.
2: Kopiuj ustawienia kolumn do.
0: Możemy sobie skopiować ustawienia kolumn. Niestety problemem jest to, ja zgłosiłem ten problem twórcom, że screen readery nie respektują pozycji kolumn. A szkoda, bo jakby respektowały, to wtedy moglibyśmy sobie ustawić tak, że na przykład temat byłby na początku, a nadawca na końcu. No, zgłosiłem ten problem, twórcy powiedzieli, że go rozwiążą. I właściwości. Otworzyć właściwości folderu.
2: Edycja właściwości folderu odebrane, tekst preatony, folder główny.
0: To mamy typ folderu.
2: Stosuj do buton. Kopiuj ustawienia kolumn do.
0: Możemy skopiować te ustawienie kolumn.
2: Pokazuj nieprzeczytane na tablicy informacyjnej.
0: No właśnie, to jest ta tablica, o której mówiliśmy wcześniej, niestety niedostępna. Możemy pokazywać na niej wiadomości nieprzeczytane z tego folderu.
2: Sposób
0: kodowania wiadomości w tym folderze.
2: ustawienia druku specyficzne dla tego folderu w buttonu.
0: Możemy sobie utworzyć osobne ustawienia drukowania dla tego folderu.
2: Sandbox, ustawienie kolumn specyficzne dla tego folderu. Ustawienie kolumn jak ustawienie kolumn jak domyślne dla konta.
0: No i tu możemy sobie wybrać ustawienie kolumn.
2: Ok, button, alto. Temat nieprzeczytane wiadomość od Maria, przeczytane wiadomość nieprzeczytane.
0: No i to jest na tyle, jeżeli co chodzi o właściwości folderu.
2: Wiadomość has spec folder konto has topu alta.
0: Teraz dalej mamy menu konto.
2: Nowe,
0: czyli możemy utworzyć sobie nowe konto.
2: Usuń,
0: możemy usunąć konto.
2: Pobierz nową pocztę, F2B.
0: Pobierz nową pocztę, czyli pobieramy sobie nową pocztę dla naszego konta.
2: O. Wyszli oczy, pobierz nową pocztę, F2B.
0: Widzicie Państwo taki prosty skrypt do ZDSR-a, który automatycznie odczytuje nowe wiadomości, jak mamy okno debata w widoku.
2: Wyślij
0: oczekującą pocztę, czyli wysyłamy pocztę z tego folderu do wysyłki.
2: Pokaż dziennik, ctrl-d.
0: Pokaż dziennik, czyli pokazujemy log konta, czyli jakie połączenia zostały wykonane, gdzie, na jakie serwery, skąd, dokąd. No te dobre do debugowania folder, do debugowania problemów, choćby takich, jakie miał Patryk.
1: Tak, jeżeli na przykład poczta nam się nie chce pobrać, nie chce nam się wysłać, to możemy sobie prześledzić, jakie komunikaty generuje serwer, co tam poszło nie tak. No powiem szczerze, niejednokrotnie już mi się to przydawało, żeby sprawdzić, w czym właściwie tkwi problem.
0: Odśwież widok folderów, czyli jeżeli na przykład zmieniliśmy jakieś ustawienia widoku, to możemy tutaj zastosować te zmiany. Polecenia IMAP.
2: Połącz serwerem.
0: Połącz serwerem, czyli łączymy się z serwerem dla tego konta.
2: Rozłącz serwerem.
0: Rozłącz, odłączamy konto od internetu.
2: Zarządzanie folderami IMAP.
0: Zarządzanie folderami IMAP, czyli możemy zarządzać folderami jakby tymi na serwerze.
1: Na serwerze, jakbyśmy się po prostu wtedy podłączyli do serwera i tam manipulujemy tym bezpośrednio właśnie w tamtym miejscu.
2: Połącz serwerem.
0: No i to jest tyle.
2: Polecenie IMAP, zmienia hasło dostępu.
0: Hasło dostępu. Możemy sobie zahasłować dane konto jeszcze lokalnie. Jeżeli na przykład z komputera korzysta wielu użytkowników, to możemy sobie zahasłować to.
2: Filtracja wiadomości.
0: Filtracja wiadomości. Możemy tworzyć sobie filtry. No, to liźniemy troszkę tego. Nie będziemy może w pełni omawiać tej funkcji, bo ona jest wszechpotężna, ale omówimy ją trochę.
2: Właściwości.
0: I właściwości. Właściwości konta.
2: Modyfikacje danych konta numer 6, dresz, abeta, list, odpowie, abeta, cyjent.
0: Tutaj...
2: Sandbox, auto, cyjent. Redaguj szablony podręczne, button.
0: Mamy
2: element
0: stworzenia szablonów.
2: Ogólne, serwery. Szablony służą do dostosowania wyglądu wiadomości do indywidualnych potrzeb.
0: No mamy na opis, do czego służą szablony.
2: Zarządzanie pocztą. Sądzimy, że jest to wiele wygodniejszy sposób niż użycie samych podpisów. Poszczególne pozycje tej sekcji memu umożliwiają utworzenie szablonów. Domyślnych szablony można także definiować odrębnie dla każdego folderu. Pozycji książki adresowej. Użyj prawego przycisku myszy lub przycisku makro, aby otworzyć listę dostępnych makro
1: poleceń. I to muszę powiedzieć, że to naprawdę jest bardzo mądrze przemyślane w debacie. Trochę mi brakuje tego w Beki, aż takiej dużej modułowości i w taki fajny, prosty sposób, bo zdaje się, że w Beki też można jakoś tam wymusić, powiedzmy, szablony dla konkretnych kontaktów, ale tu mamy możliwość użycia szablonu nawet dla konkretnego kontaktu. Jeżeli na przykład mamy kogoś, do kogo się powiedzmy zawsze musimy w jakiś sposób odpowiedni zwracać, albo kto wymaga od nas na przykład jakiegoś konkretnego podpisu, jakichś konkretnych rzeczy zawartych w danym mailu, to my sobie możemy przy jego kontakcie zdefiniować szablon na przykład tworzenia nowej wiadomości albo odpowiadania i wtedy zawsze wiadomość wysyłana do tej konkretnej osoby, bądź też listy dyskusyjnej na przykład, będzie miała taki konkretny wygląd. I to
0: można
1: jest bardzo fajne.
0: Można nawet robić, do tego stopnia to jest zaawansowane, że możemy na przykład robić tak, że jeżeli treści wiadomości zawiera, nie wiem, panie Arkadiuszu, to wtedy automatycznie program do tej osoby zwraca się per pan. Bo możemy używać wyrażeń regularnych dla wiadomości jakby.
1: Zgadza się.
0: Beki to można robić, ale to wymaga zabawy nagłówkami RFC. No, troszkę to boli.
2: Dostępnych makro poleceń. Dostępnych makro przekazanie. Potwierdzenie przeczytania, potwierdzenie przeczytania. Archiwizacja wiadomości, szybka odpowiedź.
0: I tutaj mamy szablony dla przekazania, dla archiwizacji wiadomości.
2: Złote myśli, notatka, redaguj szablony podręczne.
0: Możemy redagować szablony podręczne, czyli takie szybkie szablony, ale to można zrobić w dostępniejszy sposób, o tym też opowiem. Tutaj właściwości konta. Drzewo. Ja w sumie ostatnio przeglądałem sobie szablony, jak się szykowałem do audycji, dlatego tam byłem. Tutaj sobie w tym drzewie przeszedłem do zakładki ogólne. Tu możemy sobie tworzyć podpisy, generować wizytówkę, importować. Podpisywanie jakby nie siebie, tylko podpisywanie naszych wiadomości.
1: To są te certyfikaty S-MIME, zdaje się.
0: Tak, tak. Możemy sobie generować taki certyfikat. Importuj buton, wizytówka, czyli nasza wizytówka.
2: Wizytówka, Arkadiusz, Mitki, tekst, Arkadiusz, tekst. Tekst,
0: tekst,
2: kontrol, element, frame, ogólne, osobiste, służ, fotografia, Arkadiusz, imię, drugi, Arkadiusz, imię, drugi, imię, Ślęk, Mitki, nazwisko, pseudonim, Mitk, wyświetl pis jako, de Arkadiusz, wyświetl pis jako, definiowane przez użytkownika.
0: Tu możemy robić sobie coś takiego, że na przykład dołączamy naszą wizytówkę VCF do wiadomości.
2: Arkadiusz, tekst, tekst, Ślęk, sondobok, tekst, Arkadiusz, Ślęk, Mitki, sondobok, definiowane przez użytkownika, Arkadiusz, Ślęk, Mitki, sondobok, nieistotna, mężczyzna, kobiet, nie dotyczy, inne, inne.
0: Nie wiem, co to są za opcje, tak szczerze powiedziawszy.
1: No to jest płeć.
0: W sensie, tak wiem, mi chodziło o coś inne, nieważne. Możemy sobie dotyczy. Wybrać płeć.
2: Miejsce, Arkadiusz, Wilen, Mitki, tekst, zmień, arka, pseudo, wyświetl, pis, jako, Arkadiusz, wyświetlane, jako, płeć, nieistotna, zmień, do, grupy, adresy,
0: mail. Grupy, nasze adresy, e-mail,
2: no i tyle.
0: Możemy po prostu wyglądować na wizytówkę.
2: Mody. Tekst Arkadiusz, Wile Arkadiusz, Muno, tekst, tekst, son, konto, do, konto, do, kban, pomoc, ogólny, tabeta, list, tekst, Muno, 6, ogólny, serwer, nazwa, konta, zarządzanie, pocztą, Muno, Arkadiusz, Wile, Mitki, Muno, 6, konto, domyślne, dla wywołań, mail, to, konto, domyślne, dla wywołań, mail, to,
0: domyślne, dla wywołań, mail, tu,
2: certyfikaty osobiste, wizytówka, tekst, Arkadiusz, Wile, Mitki, tekst, Muno, 6, Muno, 6, 10, Wile, kban, mail,
0: to,
2: son, tekst,
0: to konto ma być domyślne, dla wywołań, mail, tu, tutaj mamy nasz adres e-mail,
2: tekst, tekst, son, box, domyślny, osobista książka adresowa.
0: Mamy jakby silnik książki adresowej, mamy domyślny, czyli systemowa książka adresowa.
2: Osobista książka,
0: osobista książka adresowa, czyli wewnętrzna książka programu debat.
2: Konto domyślne dla wywołania mail to tekst, buton, umrecz, kretalka. Konto domyślne dla wywołania mail to tekst, procent, mamy.
0: O, i tutaj jakby możemy sobie wpisać, co ma w... jak mamy to pole od... wiadomości e-mail, to możemy sobie wybrać, co to ma być wpisane, no jak widać
2: asterisk, percent,
0: jest to asterisk, jest asterisk, name, procent name, czyli nasze imię i nazwisko.
2: Serwery.
0: No to ustawienia serwerów. Tutaj raczej nie ma co grzebać, dlatego może to pominę na razie.
1: To znaczy jedna rzecz, że jeżeli skonfigurujemy sobie, przynajmniej ja tak miałem, w momencie konfiguracji poczty elektronicznej na Gmailu, to pierwsze, nie wiem czy ty, Arku, miałeś podobnie, kiedy przechodziłeś po raz pierwszy przez ten kreator tworzenia konta, to tam nie dało się wybrać metody autoryzacji OAuth. Ja musiałem dopiero właśnie w serwerach, w ustawieniach konta, po stworzeniu mojego konta gmailowego, wejść tam, wybrać odpowiednią metodę autoryzacji właśnie za pomocą OAuth, dać OK i dopiero wtedy pojawiła mi się, zdaje się, że ta prośba o skonfigurowanie konta.
0: A to ja tak nie miałem, ale ty tak mogłeś mieć dlatego, że tam jak wybierałeś typ swojego konta, to pewnie wybrałeś POP lub IMAP, a nie auto.
1: Całkiem możliwe.
0: I dlatego.
1: A widzisz, no, ale to też warto wiedzieć.
0: Ustawienie tych serwerów, to lepiej nic nie przestawiać. Póki działa, to dobrze.
1: Jak nie działa, to się można tym zająć.
0: Zarządzanie pocztą, to jest już.
2: Ekspandowanie jeden level, zarządzanie pocztą, ekspanta, betekst, gmail. Do wysyłki, betek, buton, umreczkę, wysłane, betek, buton, umreczkę, betek, buton, umreczkę, alka.
0: Jakie foldery program ma tworzyć na serwerze?
2: Jeżeli nie jest aktywne, rozłącz to, betek, buton, umreczkę, alter. Gdy konto zostanie wybrane, jeżeli nie jest aktywne, rozłącz to.
0: Jeśli nie jest aktywne, rozłącz po. Czyli jeżeli nasze, jeżeli na przykład nie robimy nic przy programie, to on po jakimś czasie po prostu sam się rozłączy.
2: Gdy konto zostanie wybrane, radio button.
0: Kiedy ma zostać połączony z serwerem? Gdy konto zostanie wybrane?
2: Gdy debat startuje, radio button.
0: Ale ja wybiorę, gdy debat startuje, przyjmijmy. Czyli na każdym starcie debata to konto się połączy.
2: Sondo box automatyczne. Krotek printable. Base 64. 8 bit krotek printable. Bez zmian automatyczne.
0: Są element strefy. Widzę załączników.
2: Notat, jeżeli nie jest ta notatka. Jeżeli nie jest kodowanie transportowe znaków spoza ASCII.
0: Kodowanie transportowe znaków spoza ASCII, czyli jak mają być kodowane znaki.
1: Czyli chociażby polskie znaki narodowe.
0: Tu lepiej zostawić to jak jest.
2: Używaj własnego zestawu znaków dla wiadomości w czystym formacie ASCII. Używaj
0: własnego zestawu znaków, to możemy sobie własne czcionki definiować.
2: Sondobox krotek printable czytelne. Jeżeli kodowanie transportowe znaków spoza ASCII w treści wiadomości, krok na główku wiadomości.
0: No i tutaj mamy te różne jakby kodowania dla treści wiadomości, dla główku wiadomości.

0: czyli możemy sobie własny folder kosz jak gdyby zdefiniować.
1: Blank.
0: I tu mamy pod tabem ten folder.
1: Przenoś do skalanego folderu racz blank. Przenoś do skalanego oznaczy przenoś wiadomości
0: do... Można ustawić, że delete kasuje całkowicie wiadomości z serwera. No ale...
1: Oznaczy jako usunięte. Nie używaj alternatywnej metody usuwania do oczyszczania folderów.
0: Użyj alternatywnej metody usuwania do oczyszczania folderów, czyli program będzie kasował wiadomości zarówno z serwera, jak i z komputera przy kasowaniu wiadomości.
1: Automatycznie
0: kompresuj opróżnione foldery, czyli jeżeli opróżnimy jakiś folder, to program automatycznie będzie go kompresował, żeby przyszłe wiadomości zajmowały mniej miejsca.
1: Oczyszcz
0: nieprzeczytane wiadomości, czyli jeżeli korzystamy z tej funkcji tego inteligentnego oczyszczania, to program nie będzie kasował wiadomości nieprzeczytanych nigdy.
1: Oznacz usunięte wiadomości jako przeczytane.
0: Oznaczaj usunięte wiadomości jako przeczytane. Czyli jeżeli wiadomość jest przeczytana, no to program oznaczy ją jako usuniętą. Dostrojenie konta IMAP, bardzo ciekawe tłumaczenie, no ale możemy sobie tu poustawiać pewne rzeczy, jeżeli chodzi o IMAP.
1: Aktualizuj
0: subskrypcję po włączeniu, czyli program pobierze z serwera, jakie foldery nas interesują, a jakie nie, tak to powiedzmy kolokwialnie.
1: Podczas połączenia odświeżaj liczniki co?
0: Czyli liczniki wiadomości przeczytanych, nieprzeczytanych możemy odświeżać co jakiś interwał czasu.
1: Przy przeglądaniu
0: wiadomości pobieraj tylko ich treść. Czyli załączniki nie są pobierane podczas, po prostu gdy otwieramy wiadomość.
1: Oprócz wiadomości mniejszych niż tekst.
0: W kilobajtach, czyli jeżeli wiadomość ma na przykład mniej niż 10 kilobajtów, no to wtedy pobierają się też załączniki. Używaj filtrów, czyli po prostu wyłączamy całkowicie obsługę filtrów. Jeżeli na przykład tworzymy jakiś zaawansowany filtr i nie chcemy sobie czegoś zepsuć, bo jesteśmy w trakcie programowania tego filtru, to możemy sobie wyłączyć to.
1: Załaduj podczas okresowego sprawdzania,
0: no to są jakby opcje protokołu IMAP, których lepiej nie ruszać. Pobierz tylko nagłówki, to też jest przydatna opcja, jeżeli mamy limitowane połączenie internetowe. Po prostu pobierają się tylko nagłówki wiadomości, jak chodzimy strzałkami po liście. A całe wiadomości pobierają się po otwarciu Entera, po otwarciu Enterem. Nie działa wtedy podgląd. Nawet jak damy pobierz całą pocztę, to na nasz komputer pobierają się tylko nagłówki. Ja to mam tak ustawione, bo to szybciej trwa.
1: Nie używaj polecenia idle.
0: To polecam zaznaczyć, nie wiem czemu jej nie mam zaznaczonej.
2: Znaczy polecenie idle na nie wszystkich programach, na nie wszystkich serwerach pocztowych działa, ale kiedy mamy to polecenie idle, to chyba jest jakoś sztucznie podtrzymywane połączenie z serwerem.
0: Tak, tylko że jak ja wcześniej miałem wybrane tam, że on ma tego nie rozłączać, no to wtedy ta opcja jakby jest bezsensowna.
1: Kompresuj folder po każdym usunięciu wiadomości,
0: no to ta opcja już była, tylko w innym kontekście. Czyli jeżeli kompresujemy folder, no to wówczas, jeżeli usuwamy wiadomości z danego folderu, no to wówczas folder też jest kompresowany.
1: Opcje dodatkowe.
0: Sprawdzaj po starcie programu, czy jest poczta. No ja już wcześniej wybrałem w opcjach ogólnych, że mają się pobierać wiadomości, ale też można sobie to zaznaczyć na wszelki wypadek.
1: Sprawdzaj
0: skrzynkę okresowo co? Czyli program co jakiś czas będzie sprawdzał, czy jest nowa poczta. Jak mamy to odznaczone, to on korzysta z tego mechanizmu push, czyli on w czasie rzeczywistym informuje nas o nowej poczcie. Czyli jeżeli otworzymy wiadomość i będziemy ją czytać dłużej niż 2 sekundy, czy jeżeli jest w podglądzie przez dłużej niż 2 sekundy, to automatycznie oznaczy się jako przeczytana. Tu możemy sobie zaznaczyć, że podgląd nie oznacza automatycznie wiadomości jako przeczytanych i tylko po otwarciu okna wiadomości Podgląd oznacza te wiadomości jako

0: przeczytany.
1: Oznacza automatycznie wiadomości z odpowiedzią jako przeczytane reskbutton.exe.
0: Oznacza automatycznie wiadomości z odpowiedzią jako przeczytane, czyli jeżeli odpowiedzieliśmy na jakąś wiadomość, to program założy automatycznie, nawet jeżeli wiadomość jest z nim przeczytana, że ją przeczytaliśmy.
1: Rozszerzone wpisy dziennika reskbutton.exe.
0: Rozszerzone wpisy dziennika, czyli program będzie jeszcze bardziej logował swoje zdarzenia.
1: Rozszerzone wpisy dziennika tekst 20.
0: I 20 wpisów ma trzymać.
1: Ignoruj polecenie sprawdź pocztę dla wszystkich kont reskbutton.exe.
0: Ignoruj polecenie sprawdź pocztę dla wszystkich kont, czyli możemy sobie ustawić, że dlatego, że nawet jeżeli damy ALDF2, czyli sprawdź pocztę właśnie dla wszystkich kont, to dla tego konta poczta nie będzie i tak sprawdzona.
1: Zezwól na wysyłkę pobranie bez pytania hasło dostępu reskbutton.exe.
0: Zezwól
1: na wysyłkę
0: pobranie bez zapytania hasło dostępu. Czyli jeżeli ustawiliśmy sobie lokalne hasło, to zaznaczając tę opcję możemy sprawić, że to hasło staje się bezużyteczne, czyli można wysyłać wiadomości z konta, nie korzystając z tego hasła.
1: Opróżnij koszt przy wyjściu reskbutton.exe.
0: Opróżnij koszt przy wyjściu. Oznaczenie tej opcji spowoduje, że jeżeli damy sobie ALDF4, jeżeli wyjdziemy z programu, to koszt zostanie automatycznie opróżniony.
1: Kompresuj wszystkie foldery na zakończenie reskbutton.exe.
0: Kompresuj wszystkie foldery na zakończenie, czyli jeżeli skończymy już pracę z programem, zamkniemy go, to on przy zamykaniu skompresuje wszystkie foldery.
1: Potwierdź natychmiastową wysyłkę reskbutton.exe.
0: Potwierdź natychmiastową wysyłkę, czyli skrót Ctrl-Enter, czy ma pytać nas, czy na pewno chcemy wysłać wiadomość.
1: Podpisz po zakończeniu reskbutton.exe.
0: Podpisz po zakończeniu, no to są te opcje dotyczące szyfrowania.
1: Zaszyfruj po zakończeniu
0: reskbutton.exe. Podpisz to S-MIME, zaszyfruj do PGP.
1: Uaktywnij OpenPGP reskbutton.exe.
0: Uaktywnij OpenPGP, no możemy aktywować OpenPGP. Ja nie mam zainstalowanego w ogóle tego programu w swoim systemie, dlatego u mnie to nie zadziała. Program wymaga zainstalowanego tego pakietu, on się chyba Kleopatra nazywał, tak?
2: Szczerze mówiąc nie pamiętam.
0: OpenPGP chyba, OpenPGP i tam Kleopatra, coś takiego, GPG for Win, taki program i ten pakiet cały się nazywał Kleopatra, no tego to wymaga.
1: Uaktywnij S-MIME reskbutton.exe.
0: Uaktywnij S-MIME.
1: Potwierdź wysyłkę bez szyfrowania reskbutton.exe.
0: Potwierdź wysyłkę bez szyfrowania, czyli jeżeli wysyłamy wiadomość nieszyfrowaną, to program będzie nas o tym informował, że ta wiadomość nie została zaszyfrowana.
1: Button, alt, amul, ton,
0: i to tyle.
1: Pliki i katalogi.
0: Pliki i katalogi. Gdzie mają być trzymane pliki tego konta? Też świetna opcja. Możemy każde konto trzymać gdzie indziej.
1: Wybierz button, domyślny button. Sandbox mine 64. Są to elementy. Przekazanie. Domyślny, wybierz, domyślny. Potwierdzenie przeczytania. Archiwizacja wiadomości. Sandbox treści wiadomości.
0: No i tutaj potwierdzenie przeczytania. W treści wiadomości zaszywamy niewymiarówkę.
1: Domyślny, wybierz button. Browser folder, rock button, wybierz katalog folder.
0: To możemy wybrać.
1: Domyślny, wybierz button.
0: Katalog, gdzie domyślnie zapisują się załączniki.
1: Domyślny, załączniki do wiadomości po usunięciu jej z kosza.
0: Usuń załączniki do wiadomości po usunięciu jej z kosza, czyli jeżeli kazujemy wiadomość z kosza, to razem z nią usuwamy również wszystkie załączone do niej pliki.
1: Wstawiaj załączniki do wiadomości dopiero w momencie jej wysyłania.
0: Wstawiaj załączniki do wiadomości dopiero w momencie jej wysyłania. Zaznaczenie tej opcji sprawi, że jeżeli wstawimy jakiś załącznik do wiadomości i zapiszemy tę wiadomość w wersjach roboczych na przykład, no to wówczas program nie zapamięta tego załącznika.
1: Tekst stop. Domyślnie żelby o tekst stop. Są telemestre. Potwierdzizacje wiadomości. Usuń załącznik szybka odpowiedź. Złote myśli. Wstawiaj załączniki do wiadomości dopiero w domyślnie żelby chodzące wiadomości większe niż podany rozmiar. Domyślnie żelby chodzące wiadomości większe niż podany rozmiar reskbutton.
2: To się kiedyś przydawało, w dzisiejszych czasach to już chyba nie ma znaczenia.
0: Nie ma znaczenia. Jeżeli wiadomość jest większa niż 100 kilobajtów, no to program dzieli ją na mniejsze.
1: Rockbutton, amul, tono, pliki, katalogi, le, szablony, expander, le, role, nowa
0: wiadomość, no to tutaj mamy nowa wiadomość, czyli szablon nowej wiadomości,
1: odpowiedź,
0: szablon odpowiedzi,
1: przekazanie jeden,
0: przekazania dalej,
1: potwierdzenie, przeczytanie jeden level.
2: Możesz, myślę, pokazać, Arku, jak wygląda taki jeden szablon.
1: Procent blank.
0: Okej.
1: Procent blank. Procent blank. Użyj standardu numer reskbutton.exe.
0: Momencik, jest.
1: Brak radiobu.exe.
0: Cofnę się tu.
1: Pełne dane radiobu, brak radiobu.exe. Sondobox auto.exe. Redaguj szablon. Szablony to noc button, szablon nowa wiadomość.
0: Nowa wiadomość.
1: Aby ta list. Przyjem. Elo procent to mamy.
0: Jak widać, mamy tutaj zmienne oznaczone znakiem procent. Hello procent TOF name, czyli imię osoby, nie adres e-mail, tylko imię.
1: Procent cursor.
0: Procent cursor, Ta zmienna oznacza, że tutaj w tym miejscu ma się znajdować kursor.
1: Minus, minus, best regards, procent from name.
0: I best regards, procent from name, czyli nasz podpis. W moim przypadku Arkadiusz Świętnicki.
2: Tak, i to jest w ogóle też dosyć fajne, bo użycie tego makra, bo przecież no można by było wpisać powiedzmy best regards Arkadiusz, tak? Ale no tak. Dajmy na to, no kiedyś znajdziecie taka fanaberia, żeby się przestać podpisywać Arkadiusz Świętnicki, a na przykład będziesz chciał się podpisać Nuno. No to w tym momencie, mając takie szablony, to wystarczy, że zmienimy w konfiguracji naszego konta, zmienimy ten z Arkadiusz Świętnicki na Nuno, i we wszystkich szablonach zostanie to automatycznie zaczytane. Więc no tak, to jest taka możemy... zaleta używania takich makropoleceń.
0: I tych makropoleceń w debacie jest około 200, więc no można naprawdę ciekawe rzeczy.
2: O, jest tego sporo,
0: robić.
2: Tak, to się
0: jest
2: zgadza.
0: Jest nawet możliwość zrobienia czegoś takiego. To jest chyba polecenie procent pipe. I jeżeli użyjemy takiego polecenia, to na przykład mogę wpisać, nie wiem, %pipe ping spacjatyflopodcast.net i w to miejsce wstawi mi się cały, jak się mówi, output polecenia ping, no nie? Dla danej domeny. Można nawet takie rzeczy robić.
2: No, to są fajne. To są fajne polecenia i one rzeczywiście potrafią bardzo dużo.
0: No to można warunki robić, czyli nie wiem, na przykład jeżeli adresatem jest ten, to tak, a jeżeli tamten, to tak, to jest cały, można powiedzieć, że to jest taki jakby mini język skryptowy.
2: Dokładnie. Do pisania szablonów pocztowych.
0: I oczywiście w pełne wsparcie wyrażeń regularnych jest. Twórcy debata napisali świetny podręcznik w języku angielskim. Może jest jego polskie tłumaczenie, nie wiem.
1: Redaguj szablony podręczne button.
0: Notatka. Jakiś opis tego konta ustawić. No i to jest.
1: To
0: tyle. Książka adresowa. No to jest podstawowa rzecz, czyli otworzymy ją.
1: Książka adresowa osobista, książka adresowa selekcja. List. Tekst. Osobista, książka adresowa selekcja.
0: List. Mamy listę z kontaktami. Jak widać, pustą.
1: Tekst.
0: Pole edycji do szukania.
1: Osobista książka adresowa selekcja results. Delete items of stream. Osobista książka list.
0: No i to jest na tyle.
1: Memu nowy wpisem.
0: Możemy sobie dodać nowy wpis.
1: Nowy wpisem. Nowa grupa.
0: Możemy dodać sobie nową grupę, czyli jakby folder w książce adresowej.
1: Nowa wiadomość na ten adres.
0: Nowa wiadomość na ten adres, czyli jak naciśniemy sobie na Ctrl Enter, to wtedy tworzymy wiadomość na adres, który mamy podświetlony.
1: Podgląd historii korespondencji z daną osobą na
0: bilabre. Podgląd historii korespondencji z daną osobą, dlatego nie używam polskich tłumaczeń. Bardzo długie to są te nazwy opcji. To nam otworzy listę wiadomości, którą mamy z daną osobą.
1: Generuj fotokod.
0: Generuj fotokod. No, generowanie kodu QR danej, jakby wizytówki danej osoby.
1: Kopiuj.
0: No, kopiujemy ten kontakt.
1: Wytnij.
0: Wklej, no to podstawowe polecenia.
1: Właściwości.
0: Żeby cokolwiek zrobić w książce adresowej, musimy najpierw kogoś do niej dodać. Więc damy sobie nową wiadomość. Nowy wpis.
1: Tekst.
0: I zaczynamy.
1: Osobiste, fotografie, osobiste, służbowe, nowa odpowiedź, przekazanie, certyfikat, inne, fotografia, imię, tekst, tekst, ogólny, tekst.
0: Imię wpiszemy. Jeżeli pozwolisz, Michale, to ciebie sobie dodam do
2: proszę
0: książki.
2: Proszę bardzo.
1: Michał, imię. Tekst.
0: Nazwisko Dziwisz.
1: Tekst. Dziwisz. Drugie imię. Nazwisko Dziwisz.
0: Tak, to jest drugie imię najpierw.
1: Tekst.
0: Ja do ZDSR-a zrobiłem etykiety do debam. Poproszę Michała, żeby wystawił je w linku. Specjalnie ich teraz nie używam, żebyście wiedzieli, że niestety program ma niepoetykietowane pola edycji i musicie sobie z tym poradzić sami w jakiś ten czy inny sposób.
1: Michał, drugie imię. Dziwisz. Nazwisko. Pseudonim Mick.
0: No pseudonim Mick wpiszemy dla komplementarności.
1: Sądowo wyświetl pseudonim Mick. Wyświetl pis jako prefiks imię, drugie imię, nazwisko.
0: O, możemy sobie...
1: Imię, drugi prefiks imię, drugie imię, nazwisko, dopisek.
0: Możemy sobie wybrać, jak ma być wyświetlany ten kontakt w książce adresowej.
1: Definiowane przez użytkownika. Definiowane przez użytkownika.
0: Definiowany przez użytkownika, czyli ja mogę sobie Michała podpisać jako cokolwiek.
1: Prefiks imię, drugie imię, nazwisko, dopisek. Imię, drugie imię, nazwisko, dopisek. Nazwisko, imię, drugie imię. Imię, drugie imię, nazwisko. Imię, nazwisko. imię, nazwisko.
0: Ale zanim twórcy tego trochę nie przemyśleli, bo ja bym to zrobił tak, że zrobiłbym po prostu listę z polami wyboru i dałbym przyciski góra-dół z tymi wszystkimi zmiennymi.
2: Też by można było tak zrobić, to się zgadza. Ale to już jest po prostu taka chyba zaszłość historyczna od lat.
0: No tak, to nie jest jakby wada, nie uważam tego za wadę, no nie? Więc ja sobie to zostawię domyślnie.
1: Delimowane przez użytkownika, tekst Michał Dziwisz.
0: No, jak mam sobie definiowane przez użytkownika, to on imię, nazwisko domyślnie wpisuje. Możemy dać opcję
1: nieistotne,
0: Teraz no to sobie
1: piszemy.
0: Tutaj możemy drugi adres e-mail wpisać. Tu możemy ten przycisk pozwala otagować, czyli do grupy przypisać. Możemy wstawić fotografię kontaktu. Nie ma obrazka żadnego.
1: Tekst, grupy, adresy mail, automatyczne adresy mail, auton, książka, anul, osobista, książka, sombo, box, osobista,
0: no
1: książka,
0: mamy.
1: Adresowa, sombo, box, to do, cc, kopiuj dla, bcc, kopiuj, nie dodawaj, nie dodawaj, to do.
0: Wybrać, jakby, kiedy ten, o, inaczej.
2: Możemy sobie ustalić, jakim... do kogo jeszcze chcemy, jeżeli ty do mnie wysyłasz, to do kogo jeszcze to ma iść, tak? To było...
0: Nie,
1: sombo, box, osobista,
0: to nie jest
1: książka.
0: Dlatego, to jest to, że na przykład jak ja sobie tu wybiorę,
1: To do,
0: czyli na przykład jeżeli wy dam Ctrl N, nową wiadomość, to aha, wtedy widzę ciebie w historii adresów.
2: A, rozumiem.
0: Jeżeli sobie zaznaczę kopia dla, to będę cię widział w adresy w historii tylko jeżeli będę wysyłał kopię wiadomości.
1: No
2: jasne.
0: I tutaj OK. No i dałem sobie Ctrl Enter i żeby wam pokazać, tutaj co ciekawe, schowek mi się zaktualizował, bo miałem dźwięk. No nie, w schowku dalej jest to, co było w nim wcześniej, ale mam ekran pisania wiadomości, o którym opowiem wcześniej, wszystko po kolei. I mogę sobie wygenerować fotokod, o.
1: Generator fotokodu, fotokod, pokaż kursor, rec, kopiuj, buton, zachowaj.
0: I możemy sobie skopiować taki kod QR. I teraz na przykład skanując go telefonem będę miał plik VCS z wizytówką Michała. Możemy generować tym edytorem fotokodów co bądź, co sobie chcemy wygenerować. To później mi pokażę. Także to była książka adresowa. Szukaj. Widzę, że ktoś tu bardzo lubi Total Commandera, tylko jeszcze Alta brakuje. Możemy sobie otworzyć wyszukiwanie. Ctrl F też działa. O wyszukiwaniu opowiem.
1: Smartbat,
0: no to jest ten notatnik plus planowanie zadań, plus jeszcze kilka innych rzeczy.
2: Smartbat całkiem fajna rzecz, jeżeli chcemy rzeczywiście z tego korzystać, tylko szkoda, no w dzisiejszych czasach to już też tak trochę brakuje synchronizacji, żeby tego smartbata można było sobie z czymś na przykład chmurowym zsynchronizować i mieć te notatki w dwóch miejscach.
0: Nikt ci nie broni. Na przykład możesz sobie to zrobić w taki sposób, że wiesz, robisz sobie folder smartbata w ustawieniach, przestawiasz sobie na OneDrive'a, no i wtedy masz w OneDrive'ie wszystko, no nie? To, co robisz w smartbacie.
2: A to też nie jest głupi pomysł.
0: Czy na przykład cały folder debata możesz przenieść do OneDrive'a i wtedy masz ustawienia.
2: No też prawda. No znaczy nie, wiesz, co bardziej mi chodziło o te notatki, o synchronizację notatek na przykład ze smartfonem w jakiś fajny sposób.
0: No można to zrobić.
2: Można pokombinować.
0: Szkoda, że tego nie ma natywnie, tak.
2: Dokładnie.
0: Szukaj, ja to wyszukiwanie w sumie od razu pokażę, bo szukanie to jest ważna rzecz. Tutaj mamy termin wyszukiwania. Czyli punktem orientacyjnym będzie pole edycji, w którym wpisujemy sobie jakiś termin. Tutaj tabem, pod tabem mamy przycisk do szukania. Która część wiadomości ma zawierać tą frazę, którą wpisaliśmy?
1: Treść.
0: Nadawca, czyli możemy szukać tylko po nadawcach.
1: Odbiorca.
0: Tylko po odbiorcach.
1: Tema nagłówek. Tema.
0: Tylko po tematach.
1: Nagłówek.
0: Tylko po nagłówkach.
1: Notatka.
0: Po notatkach.
1: Załącznik.
0: Po załącznikach.
1: Etykiety.
0: Po etykietach.
1: Dowolna część.
0: No i dowolna część, czyli wszędzie.
1: List, wyniki, tab, list, wynik, list, wynik, treba. Szukaj button. Combo box, dowolna combo box, zawiera. Co zawiera, co zawiera. Nie zawiera, zawiera.
0: Zawieram, czyli że wiadomość ma zawierać, czy jakby te, ten termin ma być zawarty w wynikach.
1: Nie zawiera.
0: Ten termin nie może być zawarty w wynikach.
1: Pasuje do.
0: Pasuje do, czyli na przykład jeżeli wpisamy koty, no to wtedy kot, kotek, kotka nam będzie pasowało.
1: Nie pasuje do.
0: Nie pasuje do, no to analogicznie.
1: Pasuje, nie pasuje, pasuje, nie zawiera.
0: I to tyle.
1: Trzeba odebrane. Komponent button, aby poczty trzeba. Filtrowanie poczty do treba. Nie przeczytamy.
0: Psułem troszkę.
1: Szukaj button, combo box, dowolna część. Combo box, zawier, combo box, tekst. Button, combo box, temat. Combo box, zawiera. Combo box, tekst. Button, combo box, dowolna część.
0: No i tutaj mamy...
1: Control element stream.
0: Wiadomość, edycja,
1: opcje, stawniki, zaawansowane. Stop, dowolna część, zawiera. Pomozam, mi, and, dowolna część, zawiera.
0: Możemy sobie ustawić i...
1: Przejdź do temat,
0: czyli...
1: Control element stream.
0: Możemy sobie tworzyć, jak się nazywa... Możemy tworzyć sobie wyrażenia, czyli możemy zawiera, możemy sobie stworzyć na przykład jeśli wiadomość zawiera to i jeśli zawiera to lub jeśli nie zawiera tego. To na tej podstawie to jest. I możemy sobie dodawać ten przycisk. Tutaj mamy możemy sobie przeszukiwać tagi.
1: Nawet
0: te kolory możemy sobie przeszukiwać, co ciekawe, jeżeli sobie niewidomi mogą też korzystać z tych kolorów, bo możemy sobie przeszukiwać je, jak widać.
1: Bieżące konto,
0: całe bieżące konto można zaznaczać.
1: Odebrane bieżące konto, odebrane folder.
0: Tu możemy sobie zaznaczać foldery, jakie mamy przeszukiwać wobec...
1: Wybrane foldery.
0: Jakby obecnym koncie.
1: Wybrane bieżące konto, unosić wszystkie konta.
0: Tu możemy sobie nawet zaznaczyć, że wszystkie konta wszystkie. Mamy przeszukiwać.
1: Opcje.
0: I tu mamy opcję zakładka.
1: Wyniki.
0: Mamy tu wyniki, czyli możemy manipulować wynikami, tworzyć z nimi folder i tak dalej.
1: Zaawansowane.
0: Ale to jeszcze nie koniec funkcji szukania debata oczywiście, bo mamy dalej zaawansowane.
1: Wiadomości bez odpowiedzi.
0: I tu możemy zaznaczyć, że na przykład chcemy przeszukiwać wiadomości, na które nie odpowiedzieliśmy.
1: Tylko wiadomości nieprzeczytane, resk, button,
0: tylko wiadomości nieprzeczytane.
1: Wiadomość zaparkowana, resk, button, resk. Wiadomość z załącznikami, resk, button, resk. Odebrano przed, resk, button, resk. Odebrano, resk, button, resk.
0: Możemy sobie zakres datowy ustawić.
1: Rozmiar jest większy niż resk, button, resk. Rozmiar jest mniejszy niż resk, button, wiadomość oznaczona żadą, resk, button, resk. Rozróżnienie wielkości liter, resk, button, resk.
2: I jeżeli mamy dobrą pamięć do tych naszych zawartości skrzynek pocztowych, to możemy dość szybko, naprawdę w bardzo zaawansowany sposób odszukać konkretne maile.
0: No tak.
1: Wiadomo, szukaj tylko całych wyrazów, resk, button, resk.
0: Szukaj tylko całych wyrazów, no to tam ta poprzednia opcja na nim klikuje.
1: Wiadomość wyróżniona kolorem, resk, button, resk. Szukaj zaszyfrowany, resk, button, resk. Odebrano przed combo box, wybierz zakres. Zaawansowane tak. Wiadomość bez odpowiedzi.
0: No i to jeszcze nie koniec szukania, bo możemy oczywiście używać wyrażeń regularnych. Nikt nam nie broni, tylko no to wykracza poza zakres tej audycji, bo to by trzeba było tłumaczyć wiele rzeczy.
1: Zaawansowane.
0: No także tak to wygląda. Możemy sobie w sumie spróbować czegoś poszukać.
1: Smartback, cyjent, treba, nieprzeczytane, wie, szukaj.
0: Na przykład tego JOS-a. Wpisujemy sobie po prostu JOS. I nacisnąłem
1: enter. Nieprzeczytane. Nieprzeczytane wiadomość od Mark Donald pobiera. Nieprzeczytane wiadomość od Redon z Cienki Hitblock domu 69 Agnale Dotson temat nowy wpisać sesji Blecowi 19.
0: No tutaj oczywiście wszystko co związane z JOS-em nam wyszło.
1: Nieprzeczytane wyniki tak. Nie list. Dokument data text HTML hard tanks David Hill opinie replon z leszem. Cyjent. Przeczytane wiadomość. Cyjent. Wierz repry to grepy to semu te pisto pinner to pis http urson tak. Unsuk stry list wyniki tak. List wiadomo HTML.
0: Załączniki w tej wiadomości.
1: Wynik przeczytane wiadomo. Memu to do następnego nieprzeczytanego CTRL prawo.
0: No i teraz mamy menu kontekstowe tutaj. Do następnego nieprzeczytanego.
1: Do poprzedniego nieprzeczytanego CTRL lewo. Do następnego oglądanego alt prawo. Do poprzednio oglądanego alt lewo. Nowa CTRL. Przejdź do oryginału. Otwórz enter. Odpowiedz CTRL entero. Przekaż CTRL. Przeadresuj CTRL. Wątek hastopu.
0: No to tutaj mamy po prostu opcje związane z tymi wiadomościami.
1: Utwórz kopię. Przenieś do folderu.
0: Program nam tworzy taki jakby... tymczasowy folder i nikt nam nie broni utworzyć folderu wirtualnego na przykład z tymi wynikami. Czyli na przykład możemy sobie przenieść teraz te wyniki. Czy
2: i ten wirtualny folder, to jeszcze warto wspomnieć, kiedy będą przychodziły nowe wiadomości, on się będzie sam aktualizował.
0: On się będzie sam odświeżał, oczywiście.
2: Tak.
0: To jest bardzo potężna funkcja. I na przykład ja mogę utworzyć sobie filtr związany z tymi wiadomościami, z JOS-em wszystkimi. No na przykład w sumie...
1: Zaznacz etykiety hastopu, kolor hastoznaczniki, hastop, parkuj, ctr, zafar, oznacz jako przeczytam, załącz specjalne hastopu, druk, ustęp, dopisz, nadawcę, dopuł, usunąć, dopisz, odbiot, dopi, klasyfikuj, dośmieci, klasyf, odpowiedz, cytus, te, drukuj, usun, ctr, zachowaj jako przemieś, dupuj, kopię,
0: wątek
1: hastopu, przeadresuj, ctr.
0: Bawił się tak, bo to może się źle skończyć, jak ja zacznę tu się bawić filtrami, bo mam mnóstwo tych wiadomości od tej listy. No ale możemy sobie to zaznaczyć.
1: Wiadomość edycji, specjalne.
0: Mamy normalnie dostęp do menu pod altem. W tym ekranie szukania, także nie ma problemu. Wszystko można robić tak jak zwykły. Po prostu traktujemy te wyniki jako zwykły folder. I na drugi program pocztowy, który to ma, to jest Becky. W sumie inne programy nie mają takiego szukania. Przynajmniej ja to tak odbieram, no nie?
2: Ale za to Thunderbird ma fajne, takie szybkie szukanie. No, Bat to ma. Becky tego z kolei nie ma. I tego mi, powiem szczerze, czasem trochę brakuje. Tym bardziej, że Becky sobie na przykład nie radzi z niektórymi typami kont, na przykład z Office'em 365. Nie działa wyszukiwanie w Office 365 z użyciem Becky.
0: Przepraszam, że nawiązuję do Becky, ale tak odpowiem ci może mail query?
2: Wiesz co, dopróbowałem Ctrl-F zwykle tego wyszukiwania.
0: Nie, to wyszukiwanie pod Ctrl-F ono mi nigdy nie działało.
2: A nie, to mi działa, to mi zazwyczaj działa tylko na Office 365, nie chcę.
0: Ja w Becky używam Ctrl-H, mail query.
2: A no to zawsze będzie można sobie jeszcze to też sprawdzić. No. Ja, Arku, myślę, że fajnie by było też pokazać takie podstawowe rzeczy, to znaczy jak my właściwie, no bo ty tu pokazujesz menu Bata i słusznie i te rzeczy, które wchodzą w jego skład, ale tak naprawdę no jak chcemy napisać jakąś wiadomość,
0: a no to ten, to przyjdzie po...
2: też
0: a,
2: warto będzie to pokazać, myślę, ale to dokończmy jeszcze może to
0: No to szukanie, to o szukaniu to już tyle.
1: Smartbat 18.01.02.01.20.40.60.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.
0: Tak, ale możemy ją bez problemu usunąć. Innym rzecz wpiszemy sobie prowadzę właśnie bardzo ciekawą audycję na temat programu pocztowego Debat. No i super.
1: Prowadzę właśnie bardzo ciekawą audycję.
0: Mam sobie taką notatkę zapisaną. Możemy utworzyć albo nowy notes, czyli możemy mieć tych notesów otwartych x, ile chcemy.
1: Zachowaj jako.
0: Zachowaj jako. Możemy sobie to zapisać jako plik.
1: Następny notes CTRL etykieta. Następny notes CTRL etykieta plus
0: Nie wiem, jaki to jest skrót niestety w polskiej wersji. Ctrl plus etykieta. No nie wiem, ale możemy przejść... A, Ctrl Tab i dlatego Ctrl plus etykieta, o nie. To jest następny notes, Ctrl Tab.
1: Poprzedni notes, CTRL.
0: Poprzedni notes, no to możemy mieć tych notesów ileś.
1: Zamknij notes, CTRL.
0: Zamknij notes, jeżeli już nie potrzebujemy jakiegoś notesu, to zamykamy go.
1: Drukuj, CTRL.
0: Drukuj, to drukujemy notes po prostu na drukarce.
1: Podglądy druku, ustawienia druku, wyjście z... Nowy notes,
0: no
1: CTRL, plik, edycja, stop.
0: Edycja.
1: Zmij CTRL, wklej tekst, wklej z pliku. Wklej tekst, formatowany z CTRL, insert.
0: Czyli na przykład z Worda.
1: Wklej z pliku.
0: Wklej z pliku, czyli procent put. Możemy też to zrobić jakby makrem.
1: Kopiuj do. Unawaj label, zaznacz wszystko CTRL. Usuń unawaj label, wklej CTRL, unawaj, wymij CTRL, kopiuj CTRL, przywróć unawaj label. Zmij CTRL, wklej tekst, format.
0: To są praktycznie standardowe opcje edycji, dlatego ich nie omawiałem jakoś szczegółowiej.
1: Szukaj, CTRL, zastąp CTRL 7.
0: Szukaj, zastąp.
1: Znajdź następne FCM, szukaj Special T7, szukaj CTRL.
0: No to są standardowe opcje jakby szukania.
1: Szukaj.
0: Ten edytor tekstu nie jest jakiś wykwintny, no jego można używać po prostu do notowania szybkiego.
2: Taki rozszerzony notatnik.
1: Wielkość liter stopu P, łamanie wierszy z ich CTRL-em, autoformatowanie z ich CTRL-a, wyjustuj po złamaniu wiersza z ich CTRL-o, wielkość liter stopu P.
0: No to takie podstawowe opcje formatowania i ustawanie. Możemy ustawić, żeby program cały czas pisał wielkimi literami, małymi.
1: Dodatki na stopu ALT-D, generuj fotokopa stopu P.
0: No możemy generować naszą notatkę jako kod QR.
1: Numer telefonu na wylablem.
0: Możemy generować numer telefonu.
1: Tekstu na wylable, URL na wylable,
0: tekst URL, no to możemy zaznaczenie drukować, tak? I jako co ma być to jakby zapisane.
1: Numer telefon, banner, wstawienie znacznika czasu, etc.
0: Wstawienie znacznika czasu, no to to, co miałem by default wstawiane domyślnie.
1: Wstaw bieżącą datę.
0: Wstaw bieżącą datę, to w takim formacie czytelnym dla człowieka.
1: Wstaw znacznik czasu.
0: Wstaw znacznik czasu, czyli tylko godzina, minuta, sekunda.
1: Oblicz, etc.
0: Oblicz, czyli mamy też kalkulator.
1: Banner, ujwoto, kopas, popuki. Oblicz, etc.
0: Dodatki, czyli na przykład możemy sobie wpisać, ekstra. Nie wiem, 2 plus 4 równa się. I Ctrl Shift L.
1: Stace, 2, 4. Stace.
0: To... Czemu to nie chce?
1: 2, 4.
2: Chyba bez stace, równa się.
0: Stace. A, może.
1: Stace, ekstra, sig.
0: Nie korzystam nigdy z notatnika.
1: 2, 4. Stace, 4. 2, 4.
0: To nie działa coś.
1: 2, 4. Stace, 2, 4. 4, 4. Stace.
0: No nie wiem, czemu.
2: I chyba bez spacji.
1: 4, stace,
0: plus, a, że 4. 2 plus 4. No to...
1: 2, 4.
0: Taki czuły ten notatnik 4. Jest na moje błędy. No nie, nie działa. Nie działa.
1: 2, 4.
2: No to ciekawe, ja pamiętam, że kiedyś obliczał.
0: No to może obliczał, no nie wiem, może ja nie umiem czegoś zrobić. Nie używałem w tekście SmartBata, tylko używam do czegoś innego. Automatyczna kontrola pisowni, zło największe, bo ona automatycznie zastępuje nam wyrazy.
1: Sprawdź cały tekst.
0: Sprawdź cały tekst, możemy sprawdzić cały tekst w poszukiwaniu błędów.
1: Sprawdź od kursora.
0: Sprawdź od kursora, czyli od kursora w dół.
1: Języki, astopupio, angielski, amerykański, etc.
0: No to języki. Angielski,
1: czeski, duński, estonski, wins, frank, repis, tamotelski, nider, niem, norwegol, portugal, polski.
0: Jest polski, ale odznaczony u mnie.
1: Język, opcje.
0: I opcje tego spellcheckera.
1: Słowniki.
0: Słowniki, możemy definiować własne słowniki.
1: Automatyczna kontrola pisowni.
0: No i to tyle.
1: Wygląd, astopupio, paski, narzędzi, astopupio, profil od wyglądu, astopupio, zawsze na wierzchu.
0: No wygląd, tutaj paski narzędzi.
1: Standardowy reksper, edycja reksper, szukaj reksper, zablokuj paski narzędzi, dostosuj.
0: Możemy sobie stworzyć te paski narzędzi.
2: Swoją drogą ja, Arku, przed momentem sprawdziłem i u mnie działa. Wpisuję po prostu na przykład 2 plus 2, naciskam w tej linijce Ctrl Shift równa się i wyrzuca.
0: Ctrl Shift równa się, a nie Ctrl Shift L.
2: Równa się.
0: To co ja zrobiłem? 2
2: ja nie...
0: plus 3 razy 2 do potęgi czwartej, na przykład...
1: 12. 2. 12.
0: No tak wpisałem w sumie blęso i... Nie... Aha, i on zamienia to wyrażenie.
1: 2.
0: No to...
1: To jest test 6.
0: Okej, działa wszystko w porządku. Okej,
2: ja
0: źle zinterpretowałem skrót. Czyli działa bardzo
2: Ctrl
0: dobrze.
2: Shift równa się, to jest
0: Ctrl
2: skrót na obliczanie.
0: Równa się, nie Ctrl Shift L, dziękuję.
1: Opcje wygląd, pisom wygląd, standard kodowania znaków, astopupe.
0: Standard kodowania znaków, no możemy sobie wybrać, jak znaki mają być kodowane.
1: Właściwości, standard
0: właściwości.
1: Temat, konfiguracja, opcje edytor, jeden level.
0: I to są opcje edytora, do których przejdziemy.
1: Temat, nie przeczytam, to no opcje środą wygląd, a narzędzia, astro, szukaj, smart, terminarz, L11.
0: Terminarz, to jest... Też jako SmartBat, część SmartBata, przynajmniej tak twierdzą klasy okien, ale tutaj możemy sobie tworzyć zaplanowane zadanie. No to jest taka dość zaawansowana opcja, to może kiedyś.
1: Szablony podręczne,
0: szablony podręczne, czyli takie szybkie szablony, nie takie pełnoprawne, tylko na przykład chcemy sobie wstawić. Ja mam na przykład taki szablon zrobiony jak w ZDSR-ze, coś wysyłam licencję, czy coś, to mam takie szablony porobione.
1: RSS. Importuj subskrypcję, prenumeruj.
0: Prenumeruj, czyli możemy zapisać sobie jakiś, jakiś RSS.
1: Importuj, importuj subskrypcję.
0: Importuj subskrypcję to z tego OPML chyba to jest taki format, tak? Możemy importować subskrypcję.
1: Eksportuj subskrypcję.
0: Eksportuj subskrypcję to właśnie do tego folderu możemy eksportować.
1: Prenumeruj. Generuj fotokod, astopuki, tekst, zeschowkate. Generator fotokod, długi, tekst, zeschowkate.
0: Generuj fotokod, czyli generuj kod QR, tekst, zeschowka. No możemy z tekstu zeschowka wygenerować fotokod.
1: Generator fotokod, długi.
0: Generator fotokodów.
1: Tekst, zeschowkate. Generator eksport wiadomości, astopuki. Formacie temat, do temeski.
0: Eksport wiadomości. No i tu mamy możliwość eksportu w formacie debata.
1: Jako pliki wiadomości, do teml.
0: Jako pliki wiadomości, kropka eml. Czyli pojedyncze wiadomości do pojedynczych plików.
1: Formacie poczty systemu Mix.
0: W formacie poczty systemu Unix, czyli mbox format.
2: Kiedyś to były czasy, kiedy różnego rodzaju listy dyskusyjne były zapisywane w tym formacie i można było sobie archiwa różnych list dyskusyjnych zaimportować do bata poprzez skrzynki Unixowe.
0: A, no tak. No i to jest na tyle. Możemy też eksportować je we własnym formacie, ale to się robi gdzieś, gdzieś głęboko.
1: Export wiadomości i status z pliku kreator importu podtyka. Z pliku .msg .dml.
0: No i mamy import.
1: Skrzynek systemu mix. Z pliku bazy trebat. Tau 2 z pliku bazy trebat. Tau 1 dotek kreator importu podtyka. Import kopia zapasowa.
0: Kopia zapasowa, czyli możemy tworzyć kopię zapasową wszystkiego, czyli naszych ustawień i tak dalej.
1: Odtwarzanie,
0: czyli przywrócenie kopii zapasowej.
1: Synchronizacja.
0: Synchronizacja, to możemy sobie synchronizować z jakimś innym katalogiem nasze ustawienia adabata.
1: No, ksiąg pobieli, jeżeli posprawdź poufność synchronizacja, poufność czas, poufność, sprawdź podpisy, ctrl,
0: poufność, no to możemy tu sprawdzać podpisy, wiadomości i tego typu rzeczy.
1: Sprawdź pocztę dla wszystkich kont, alt, f2.
0: Sprawdź pocztę dla wszystkich kont, alt, f2.
1: Wyślij pocztę ze wszystkich kont.
0: Wyślij pocztę ze wszystkich kont, czyli ze wszystkich kont, które mają ten folder do wysyłki, wyślemy wiadomość. I pobierz i wyślij ze wszystkich kont, czyli połączenie tych dwóch opcji w jedną. Nie wiem, jak nam starczy na to wszystko czasu, dlatego teraz dla bezpieczeństwa pokażę, jak wygląda kreator tworzenia nowej wiadomości. Wcisnę sobie Ctrl-N.
1: Redagowanie wiadomości do tekstu.
0: I zaczynamy od... bo... ja wyślę wiadomość na swoją, przyjmijmy służbową pocztę, nudnowa@zd.hk.
1: Temat, tekst.
0: Temat, test.
1: Client.
0: I tu mamy program ZDSR, czyta client.
1: Hello, Muno.
0: I jak widać, program wstawia
2: to
0: ten
2: od razu zapytam,
0: szablon.
2: Marku, a gdzie są te pola do, to znaczy CC, BCC w treści wiadomości?
0: Je trzeba sobie,
2: chcielibyśmy użyć.
0: Je trzeba sobie, wiesz co, włączyć. Jak widać, tu możemy sobie powłączać te nagłówki.
2: No tak, ale tu mamy, na przykład mamy dwa pola, tak? U ciebie jest kopia, tak? Kopia? Coś miałeś zaznaczone oprócz do.
0: Kopia dla.
2: I gdzie jest to pole?
0: Control Tab od pola tworzenia wiadomości. Kopia dla, no wpiszemy, aha, że na przykład
1: chcę wybór adresu, email, tekst.
0: Dla ciebie kopię chcę.
2: Aha, okej.
0: Okay. Nie będę tego adresu może dla bezpieczeństwa zdradzał.
2: Akurat mój jest raczej dość prosty.
0: Witam bardzo serdecznie. Testujemy, jak działa debat. I może sobie wstawimy jakiś plik, może załącznik. Alt page up.
1: Mamy debat.
0: I mój config z debata. I naciskamy Ctrl Enter, żeby wiadomość wysłać. Zaraz będę miał dźwięk. O, to już na wiadomość poszła. I teraz otwieramy. Otwieramy sobie drugie konto.
1: Nieprzeczytane załącznik wiadomości od Arkadiusz Lemnicki do Numoled.pk. Temat testu tworzono 20.57. Odebrano 20.57.
0: I jak widać, jest. Przyszła wiadomość. Otworzymy sobie ją.
2: I już patrzę, czy do mnie przyszła.
1: Temat do tebe kacyjem. Witam bardzo, ser. Testujemy, jak działa treba.
0: Chyba nie, bo tam ja wpisałem niby, bo tam jest, tam to się inaczej,
2: no
0: chyba
2: niestety,
0: robi tą kopię.
2: No niestety do mnie nie przyszła.
0: Nie przyszła. A to jest w sumie ważna funkcja. Nigdy nie widziałem potencjału, ale teraz mi się wydaje, że rozumiem, o co chodzi w tej funkcji.
2: No, powiem w ten sposób. Jeżeli popracowałbyś trochę w takich firmach, gdzie poczta elektroniczna jest wykorzystywana, w instytucjach, gdzie poczta elektroniczna jest wykorzystywana na taką skalę masową do komunikacji między pracownikami, na przykład, to zdecydowanie byś widział.
0: Potencjał. Bo tam, ja wiem, tam trzeba kliknąć i był taki przycisk, no nie? Była lista i był przycisk i trzeba kliknąć w ten przycisk i gdybyś się wtedy dodał. Jeszcze raz możemy spróbować. No a teraz w drugą stronę na przykład do... Drugi test. I na przykład testy nadal trwają.
1: LMS, temat 1, że testy nadal trwają, 1, że 15, wstawienie, angielski, amerykański, test, kopia dla... Mouse, walce, wybór, adresu, email, tekst.
0: Kopia dla...
1: Button, list, button, menu, pop-up, filtruj, enter, filtruj, znajdź następny, te, button, button, button, button, button, cop, list, zero, items, kopia, cc, tab, list, tekst. Stawimy adresy do pola BCC, reck, button, umrę, tekst.
0: Tutaj.
1: Dod, stawimy adresy, ok, button, alt, opre, dagowanie, wiadomości, kopie, dla, tekst. Linem, blank,
0: muno,
1: 69, blank, muno, drugi, drugi, test. Drugi, muno, blank, blank, kopie, dla, tekst. Cylent, cylent, kopie, dla, tekst.
0: A, bo...
1: Kopie, dla, Michal, Dziwisz, dotnet, tekst.
0: Przepraszam bardzo, no niestety nie zdążyłem. Czyli w takim razie już rozumiem, o co chodzi. Ja klikałem w to pole edycji. Jeżeli my w nie klikniemy, to się otworzą takie zaawansowane opcje bardziej,
2: aha,
0: w którym możemy sobie wybrać kogoś z książki adresowej, jeżeli klikniemy w to pole. Zobaczymy, czy teraz pójdzie.
1: Trzeba przeczytane załącznik. Odebrał mu. Przeczytane nie przeczytane wiadomości. Nie przeczytane wiadomości od Zeng Du Frem Rader Support Service do numer 6.
0: No do mnie przyszło.
2: A ja już patrzę, czy u mnie przyszło. No na razie... O! I jak widać, przyszło.
0: Okej, działa wszystko.
2: Tak jest. Czyli co trzeba jeszcze zrobić raz, może powiedzmy?
0: Musimy po prostu... Nie, bo ja nie wiem dlaczego klikałem w to pole edycji z myszki. Nie wiem, po co to zrobiłem. Ale zamiast pisać w nim normalnie, to klikałem w nie. I dlatego wtedy otwierała się książka adresowa i jakieś zaawansowane opcje, których w sumie nie widziałem nigdy. I tam możemy sobie dodać kogoś z książki, możemy sobie zaimportować tam VCS i tak dalej, żeby do wielu osób to wysłać. No i dlatego nie klikamy w to pole, tylko po prostu przychodzimy do niego Ctrl-Tabem i piszemy w nim. Nie rozumiem, co zrobiłem, tak szczerze. No ale nic, opisujemy dalej menu chyba.
1: Więc teczol, konto, hastopu, narzędzia, hastopu, wybląd, hastopu, narzędzia, książka, adres, wyświetlaj wiadomości, hastopu, wszystkie, ctrl, sklepy.
0: Wyświetlaj wiadomości. Mamy tak, wszystkie, czyli wszystkie wiadomości wyświetlamy.
1: Tylko nie przeczytane.
0: Tylko nie przeczytane. Wyświetlamy wiadomości, które są tylko i wyłącznie nieprzeczytane.
1: Tylko przeczytane.
0: Tylko przeczytane.
1: Tylko oznaczone flagą. Tylko nieoznaczone flagą. Tylko zaparkowane. Tylko niezaparkowane. Tylko z załącznikami. Tylko bez załączników. Zaawansowana filtracja. Wszystkie, ctrl, zaawansowana filtracja.
0: No i zaawansowana filtracja, która jest naprawdę zaawansowana, dlatego nie będziemy chyba na razie jej opisywać.
1: Wyświetlaj wiadomości, hastosortuj według hastopu. Czas otrzymania w sklepce. Czas utworzenia. Rozmiar ur. Nadawcę. Odbiorcy. Tematu te. Znacznika rzeki. Obecności załączników B. Znacznika parkowania brudno. Odwróć to do znacznika parkowania brudnopisu te.
0: Czyli jeżeli ta wiadomość jest zaznaczona jako brudnopis, to będzie u góry.
1: Odwróć to do sortowania CTRL-S.
0: No i Ctrl 0 możemy odwrócić, że sortowanie będzie w drugą stronę, niezależnie od kolumny, według której sortujemy.
1: Czas otrzymania wesk sortu podział na wątki, hastopu ten.
0: Podział na wątki.
1: Brak alt 0 wesk B.
0: Brak.
1: Buki odnośników standard alt 1.
0: Według odnośników, czyli tak jak w każdym programie pocztowym.
1: Buki tematu alt 2.
0: Według tematu, czyli wiadomości będą wątkowane według tematu.
1: Buki pola od alt 3.
0: Według pola od, czyli według nadawcy.
1: Buki pola do alt 4.
0: Według odbiorcy.
1: Odnośnik temat alt 1.
0: Odnośnik i temat.
1: Nazwa nadawcy.
0: Nazwa nadawcy.
1: Adres nadawcy.
0: Adres nadawcy.
1: Nazwa odbiorcy. Adres odbiorcy. Grupuj buki daty odbioru.
0: I możemy grupować według daty odbioru. Opcja znana z Outlooka.
2: Z Outlooka. To ja jeszcze tak słóweczko pozwól Arku na temat tych pól, bo to jest ważna sprawa. Pola do, pola kopia ukryta i tak dalej. I teraz to wygląda w ten sposób. Jeżeli chcemy wpisywać te adresy na przykład z palca, to kiedy otwieramy nową wiadomość i mamy to pole, w którym wpisujemy adres do naszego nadawcy, to pierwszym polem od góry jest pole do. Kolejne pola, do których przechodzimy strzałką w dół, to będą te pola, które będziemy mieli odkryte, czy tam ukryta kopia, czy kopia. Na samym dole, z tego co widzę, jest temat wiadomości. Możemy do niego przejść po prostu naciskając strzałkę w dół.
0: No to dziwne, bo ja chodzę tabem.
2: A widzisz, a u mnie jakoś właśnie... No znaczy, tab też działa, tylko przynajmniej w przypadku NVIDIA nie za bardzo chcę czytać, które to jest pole.
0: Tylko że w pewnym momencie on się zablokuje na tak. polu wiadomości.
2: Dokładnie, a spróbuj z strzałkami.
0: No?
2: Góra-dół. Widzisz?
0: Mhm. A to nie wiedziałem tego.
2: Ja sobie to przypomniałem po kilkunastu latach nieużywania programu, więc to też mi chwilę musiało zająć.
0: Ale widzisz, no to uczymy się od siebie i to jest dobre, bo słuchacze widzą, że ten program jest ciekawy, w tym sensie, że jest dużo rzeczy...
2: Program jest bardzo ciekawy, tylko po prostu próg wejścia, no niestety też jest dość duży.
0: No. Ale użytkownicy na przykład takiego Thunderbirda nie powinni mieć z nim problemu, bo on chyba potrafi importować z Thunderbirda swoją drogą. Nebat. Tak mi się wydaje.
2: Szczerze powiedziawszy, to nie wiem.
0: No ale dalej idziemy do naszego menu. Wyświetl sort label, podział nagłówki, hastopupem. Wyświetl mnie nagłówku, hastopupem. Wyświetl leczkę, temat, leczkę. Możemy sobie, jakie nagłówki mają być wyświetlane. Odpis do, od, x, ender, x, organizacja, r, do, leczkę, d. Na przykład odznaczymy sobie. Kopie dla, kopie ukryt, program, t, utworzono, odebrano, t, utworzono, program, t. Program, czyli tak jak klienty na Twitterze, możemy sobie z jakiego programu. Niektóre programy zaszywają się w nagłówkach. Kopie program. Możemy sobie to zaznaczyć. Nieprzeczytane wiadomości od Stacki, nieprzeczytane wiadomości od Sen. Nieprzeczytane wiadomości od Sen, gdy Frame Raider support serwice domu na 64 Chagmail Dotson i Alvivis dotnet temat drugi test utworzono 21.00, odebrano 21.00. I to jest ten błąd, o którym mówiłem, specjalnie pokazałem. Program nie respektuje tego.
2: Nie respektuje, no widzący, niestety.
0: Widzący to widzą, te zmiany, ale nasze screen readery nie respektują tej zmiany. Ja zgłosiłem ten błąd twórcom. Twórcy, czy tam, nie wiem, no, napisałem do wsparcia technicznego w każdym razie, poprosili mnie, żebym im wysłał screen reader, z którego korzystam. Dla prostoty wysłałem im NVDA, chociaż z niego nie korzystam, ale mam nadzieję, że tam uda im się coś z tym zrobić. No i zobaczymy, czy coś z tym zrobią. To będzie dobry test dla twórców, czy ich im zależy, czy nie. No ale idziemy sobie dalej. Widok listy wiadomości, tu możemy sobie przesuwać kolumny. To jest takie, ja to może opiszę, bo nie będę tam wchodził, bo tam jest dużo rzeczy, ale nam chodzi głównie o kolumny, jak już ten błąd zostanie naprawiony. Mamy listę kolumn i przyciskami góra-dół możemy sobie przesuwać te kolumny w górę lub w dół.
1: Standard kodowania znaków.
0: Standard kodowania znaków.
1: Brak B. Ustawia kod do myszy. Brak robić.
0: Czyli możemy sobie wybrać, jak wiadomości mają być kodowane. Jeżeli wybierzemy opcję brak, no to wówczas znaki będą kodowane według standardu, który jest w nagłówkach wiadomości.
2: Kiedyś to było zdecydowanie bardziej istotne, no kiedy nie wszystko było kodowane w Unicode. Teraz, kiedy mamy Unicode, to tak naprawdę to już też coraz mniejsze ma to znaczenie. Ale kiedyś, oj, trzeba było o to dbać.
1: Profil podglądu, możemy reklamować profilami podglądu.
0: Podglądu, czyli możemy sobie tworzyć profile osobne dla różnych typów wiadomości, jeżeli chodzi o ich podgląd.
1: Widok globalny, hastopu.
0: Widok globalny, to możemy sobie ustawić globalny widok. No, o tych widokach było gdzieś już wcześniej.
1: Książka adresowa, żeby wyświetlić sort, wyświetlić widok standard, kodowań, profil, widok global, pełny nagłówek RFC 822,
0: pełny nagłówek RFC 822, czyli pokazało się nam pełne nagłówki.
1: Podgląd w formacie prostego tekstu.
0: Podgląd w formacie prostego tekstu.
2: I to czyli... sobie trzeba włączyć, jeżeli chcecie, żeby wam się to, żeby wiadomości wyświetlały wam się przy użyciu NVDA. I tam jeszcze w opcjach trzeba przestawić wszystko na używanie i na wyświetlanie prostego tekstu.
0: No to Michał, też musimy o tym opowiedzieć jakby w takiej osobnej zakładce naszego podcastu, żeby
2: zdecydowanie.
0: Ludzie, którzy korzystają z NVDA, wiedzieli, co zrobić.
2: Tak jest.
0: Wszystkie CTRL wracamy.
1: Podgląd, wybląd, środowisko.
0: Środowisko.
1: Automatyczny podgląd, shift CTRL.
0: Automatyczny podgląd, Ctrl Shift E. No to to, o czym mówiłem mniej więcej na początku naszej audycji dzisiejszej, czyli wiadomości mają automatycznie być podglądane.
1: Automatyczne wyświetlanie adresu, shift CTRL.
0: Automatyczne automatyczne wyświetlanie adresu, czyli tam adresaci, czy się mają pokazywać na liście automatycznie, też polecam to odznaczyć, bo i tak, jak będziemy chcieli sobie to uzyskać, to sobie to uzyskamy, a to tylko spowalnia program. Edytor notatek, to możemy sobie edytować notatki, pokazać lub ukryć ten edytor. Układ okien, no to bardziej dla osób widzących. Szybka odpowiedź. Czyli czy mamy widzieć pole szybkiej odpowiedzi?
2: Ja szczerze mówiąc bym wyłączył.
0: Szybka odpowiedź. Ja lubię.
1: Załączone pliki na stopu. Pokaż jako przycisk.
2: Kto, kto lubi?
1: Pokaż na panel resetem. Ukryj. Pokaż na panel resetem. Ukryj duże ikony z małe ikonem. Panel lewej resetem. Panel na dole. Panel z prawej. Panel na górze. Pokaż jako przycisk.
0: Tutaj mamy opcję, jeżeli chodzi o załączniki. Możemy pokazać jako przycisk załączniki.
1: Pokaż na panel resetem.
0: Pokazać na panelu, czyli normalnie na liście. To polecam zostawić domyślnie, bo nie wiem, jak inne opcje z dostępnością.
1: Mało centrum połączeń na stopówce.
0: Centrum połączeń.
1: Pokazuj zaszczytem.
0: To jest osobne okno debata, które widzimy pod alt-tabem, jeżeli sobie je zaznaczymy. To jest pole, w którym możemy zarządzać naszymi połączeniami do serwera. No teraz, kiedy już nie ma modemów dial-upowych raczej, no to to centrum połączeń
2: no
0: też
2: nie specjalnie przydatne.
0: Ale czasem się przydaje, jeżeli chcemy dokładnie. Ja na przykład stawiałem ostatnio serwer poczty na swoim serwerze VPS, to wtedy mi się przydawało to centrum połączeń, bo mogłem dokładnie sprawdzać, gdzie program się zatrzymuje.
1: Paski narzędzi na stopówce. Szybkie wyszukiwanie resztek.
0: Paski narzędzi.
1: Standardowy resztek. Konfiguracja. Zablokuj paski narzędzi.
0: To możemy sobie utworzyć tak samo jak w SmartBacie mogliśmy sobie paski narzędzi konfigurować.
1: Zakładki dla folderów na stopówce. Pokaż zakładki folderów resztek. Przełącz na stopówce. Ukryj bieżącą zakładkę na
0: dole. Możemy sobie tworzyć zakładki do folderów, tak jak historia... Nie wiem jak to... Hotlist w Total Commanderze.
1: Zakładki listy wiadomości na stopówce.
0: Zakładki listy wiadomości. To samo możemy sobie tworzyć zakładki na konkretnych wiadomościach i możemy sobie potem szybko do nich przechodzić.
1: Pasek statusu, XTRL.
0: Pasek statusu, czyli czy program ma nam pokazywać pasek statusu.
1: Automatyczny podgląd, XTRL.
0: No i powracamy.
1: Promocje na stopu.
0: I teraz opcje.
1: Konfiguracja.
0: Konfiguracja, czyli główne drzewo preferencji programu.
1: Sieci administracja.
0: Sieci administracja, no to tutaj jakbyśmy mieli ustawić jakiś modem dial-upowy czy jakieś serwery proxy, no to tu możemy sobie ustawić to.
1: Praca poza siecią.
0: Praca poza siecią, czyli tryb offline.
1: Obsługa OpenPGP na stopówce.
0: Obsługa OpenPGP, czyli konfiguracja tego jakby systemu.
1: SMIMITLS.
0: SMIMITLS to też konfiguracja tych rzeczy związanych z zabezpieczeniami.
1: Język na stopu.
0: Język, czyli język programu.
1: Motyw na stopu.
0: Motyw. Motyw, jaki chcemy używać, motyw kolorystyczny dla nas, nie ma to żadnego znaczenia.
1: Konfiguracja.
0: I to jest tyle.
1: Opcje pomoc, stopu,
0: teraz pomoc.
1: Tematy pomocy.
0: Tematy pomocy, czyli po prostu główne menu pomocy.
1: Przeglądarka menu.
0: Przeglądarka menu to jest coś takiego, że możemy sobie przeszukiwać menu, jak w Microsoft Office.
1: Porada dnia.
0: Porada dnia, czyli po prostu program wyświetli nam porady dnia. Domyślnie te porady dnia pojawiają się na starcie programu. Ale ja je mam wyłączone.
1: Jak się zarejestrować?
0: Jak się zarejestrować, czyli jak kupić program.
1: Rejestracja.
0: Rejestracja.
1: Pomoc techniczna.
0: Pomoc techniczna, możemy skontaktować się z supportem.
1: Strona
0: www.debata.
1: Sprawdź dostępność aktualizacji.
0: Sprawdź dostępność aktualizacji, możemy sprawdzić, czy nie ma nowej wersji. O
1: programie LTE.
0: W sumie zrobię.
1: Jest aktualna.
0: No nie, temat. Nie ma nowej wersji niestety. Najnowsza wersja jest z 20 chyba 2 grudnia. I to jest pełne menu programu. Teraz przejdziemy sobie może do ekranu opcji, ale może ty byś, Michale, opowiedział, co ustawić, żeby program działał z NVDA.
2: No właśnie, już tego szukam. Już tego szukam, gdzie my to mamy. To znaczy, po pierwsze, musimy sobie wejść w wygląd.
0: Nie mam czegoś takiego. Czy to chodzi o menu, wygląd pod altem?
2: To znaczy,
0: nie w konfiguracji.
2: Nie. Chodzi o to, żebyśmy najpierw musimy sobie ustawić ten prosty tekst. Czyli to jest wygląd, tak? To jest. Podgląd w formacie prostego tekstu. Tak. To przede wszystkim musimy sobie włączyć, żeby nam to działało. Natomiast to nie jest wszystko, bo problem z NVDA i z debatem jest jeden i podstawowy. Mianowicie NVDA ma z tym programem jakiś kłopot, kiedy wyświetlane są fragmenty wiadomości w formacie HTML. No, czyli powiedzmy wszelkiego rodzaju newslettery, jakaś poczta korporacyjna, tego typu rzeczy mogą nam się dość często zdarzyć i kiedy odczytamy taką wiadomość, to nawet jak włączymy sobie ten podgląd prostego tekstu, no to może się okazać, że po prostu chodzimy sobie strzałkami i nic nie jest odczytywane, a na przykład inne wiadomości odczytywane będą. No i co my musimy zrobić? Musimy teraz wejść jeszcze sobie w środowisko. Sekundka, bo muszę to sam znaleźć, Arku. Nie środowisko, tylko opcje. Konfiguracja. Poczekaj sekundkę. Podgląd edycja. Wybieramy sobie z drzewa. Więc możesz to pokazać teraz, gdzie to jest.
0: Jest.
2: Tak, podgląd edycja. I teraz ustawiamy sobie wszystko tu. Pierwsza lista, prosty tekst. Podgląd edycja, nie wiadomości.
0: Już rozumiem.
2: O, podgląd edycja, tak. I tu wszędzie, gdzie mamy te listy, pierwszą rzecz mamy. Tu ustalamy sobie na prosty tekst, szybkie, bez grafiki. Następnie ustawiamy sobie na tylko czysty tekst.
0: To ja to mam właśnie przestawione.
2: Tutaj też HTML.
0: Trzeba na czysty tekst, żeby działało.
2: Tak.
0: Ale to jest ciekawe, bo u mnie to czyta z NVDA.
2: A to ciekawe, u mnie nie. U mnie to nie chce działać i dopiero... A jesteś pewien, że wiadomości w HTML-u ci czyta?
0: Tak, jestem pewien, bo wczoraj nawet to sprawdzałem. Tylko, że... Nie wiem, czym to może iść. Może dlatego, że...
2: U mnie dopiero to zaczęło działać, bo oczywiście niektóre wiadomości zaczął mi czytać, dopiero jak przestawiłem wszystko czysty tekst i tu mamy dalej prosty tekst, to sobie też ustawiamy i jeszcze sobie zaznaczyłem czysty tekst w odpowiedzi na HTML. To tak przy okazji, jeżeli komuś by zależało na tym, żeby zawsze wysyłać wiadomości w czystym tekście. Więc ja to sobie poprzestawiałem w ten sposób i u mnie teraz odczytywane są wszystkie wiadomości. Problem był taki, że zanim sobie tego nie pozaznaczałem, no to czytane były tylko niektóre, a na przykład jakieś wiadomości z Gmaila, to znaczy od Google'a, tak? Tam wiadomość powitalna chociażby z Gmaila, albo podobne rzeczy, no po prostu nie były czytane. Jak chodziłem tabem, to chodził mi po linkach, po różnych tam elementach. Nawet czasem przeczytał, że jest jakaś tabela, ale niestety nie czytał treści.
0: Czyli tak, w taki sposób to rozumiem, jeżeli na jakiej zasadzie to działa. No to ludziom się na pewno przyda.
2: Zdecydowanie.
0: Teraz jeszcze przelecimy po opcjach. Uruchamiaj debat po starcie systemu Windows, czy program ma startować z Windowsem?
1: Tylko gdy system nie został poprawnie zamknięty,
0: czyli w normalnym wypadku debat nam nie zastartuje z systemem, tylko jeżeli był jakiś błąd przy uruchamianiu.
1: W zminimalizowanym oknie,
0: czyli notabene w zasobniku systemowym program zastartuje.
1: Zawsze pokazuj ikonę w zasobniku systemowym,
0: czyli że program minimalizuje nam się do treja.
1: Nie wyświetla ikony programu na pasku zadań,
0: czyli że pod Windows 10 nie będziemy widzieli tego programu.
1: Minimalizacja po naciśnięciu przycisku zamknij.
0: Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że jak damy sobie Alt F4, no to wówczas program nam się zamknie do zasobnika.
1: Informuj o urodzinach, korzystając z danych książki adresowej recbook.com.pl.
0: No, taki bajer, że program jest w stanie nas informować o...
2: Zdaje się, że informuje na tablicy informacyjnej, która dla nas nie jest dostępna.
0: Chyba tak, ale jeżeli przejdziemy sobie na jakby jakiś kontakt w książce adresowej, to wtedy nam powie.
1: Wyświetlaj etykietę na ikonie w pasku zadań recbook.com.pl.
0: Wyświetlaj etykiety na ikonie w pasku zadań.
1: Animacja ikony w schowku recbook.com.pl.
0: Animacja ikony w schowku, czyli w zasobniku systemowym. No, animację odznaczamy, bo czasami kursor w screenreaderze nam potrafi skakać.
1: Animacja są bobok ukrywaj. Są telemest. Ogólne uruchy styl historii adresów. Ok, inne opcje. Ukrywaj. Bezpieczeństwo załączników. Wtyczki antok buton alto są bobok ukrywaj. Ukrywaj zasze.
0: I tutaj mamy, czy mamy pokazywać to centrum połączeń.
1: Ok, bambu pomoc buton ogólne system zero level. Szukaj. Buton tekst procent, data procent treba.
0: System, tutaj mamy opcje dotyczące tego, gdzie program trzyma konkretne

0: Space, czyli że co robi klawisz spacja na wiadomości, no do następnej nieczytanej nam przechodzi. Tutaj mamy na jakie zdarzenie mają być odgrywane dźwięki, błąd, ostrzeżenie. I tu możemy sobie zmienić czcionkę programu i kolor tła. Aplikacje.
1: Użyj zewnętrznej przeglądarki załączonych obrazków.
0: Tu możemy używać zewnętrznego jakiegoś przeglądarki grafiki.
1: Historia adresów.
0: Historia adresów, czyli do jakby co ma, jakie adresy mają zostać dodawane do historii adresów.
1: Poczty przychodzą, poczty wysyłanej. Poczty wysyłanej.
0: Poczty wysyłanej, czyli adresy z poczty, której wysyłamy. Jeżeli wysyłamy do kogoś jakieś wiadomości, to wtedy ten ktoś ląduje nam automatycznie w historii adresów.
1: Poczty przychodzącej.
0: Poczty przychodzącej, czyli każdy, od kogo dostajemy maile, ląduje nam w historii adresów. Mamy te konta, do których się to tyczy. Szukaj adresów w innych folderach, czyli możemy przeskanować, ręcznie wymusić skanowanie w poszukiwaniu tychże adresów. No możemy sobie stwierdzić, jakie adresy mają nigdy nie zostawać dodane do listy adresów.
1: Wybierz foldery do przeszukania list.
0: I tu możemy wybrać, jakie foldery mają być
1: dołączaj do foldery.
0: Dołączaj do pod foldery, czyli możemy sobie zaznaczyć, czy foldery mają być przeszukiwane rekursywnie pod kątem tych adresów.
1: Przeszukuj foldery
2: automatycznie. Czy tylko główne?
1: Przeszukuj foldery automatycznie po aktywnieniu wpisu.
0: Przeszukuj foldery automatycznie, czyli jeżeli po prostu podświetlimy jakiś folder, to program automatycznie będzie skanował w poszukiwaniu adresów.
1: Ogranicz historię do
0: i ogranicz historię do, możemy sobie wybrać, ile tych adresów ma być w historii.
1: Wyświetlenie wiadomości.
0: Wyświetlenie wiadomości to tu jest głównie dla widzących, poza tymi opcjami, o których Michał wcześniej mówił, tak samo w podglądzie i edycji.
1: Dodatkowe
0: wtyczki, program debat obsługuje mechanizm wtyczek. Możemy sobie albo wejść na stronę producenta, albo wpisać sobie w Google debat plugins i będziemy mieli te wtyczki.
1: Bezpieczeństwo załączników.
0: Bezpieczeństwo załączników.
1: Tekst do tekst, do com, do bas, do cmd, do vbs, do pl, do bas, do ips, do java, do prek, do
0: psa. A jakich plików program nie pozwoli nam wykonać jakby bez pytania?
1: Wyleruj buton tekst do biotek, do ipek, do pmg, do gif, do bmp, do
0: i jakie nam pozwoli otworzyć bez pytania?
1: Wyświetlaj ostrzeżenia o tekst.
0: I tu jakich nam nigdy nie pozwoli.
1: Wyświetlaj ostrzeżenia o podwójnych rozszerzeniach mp, do txt, do txt, buton txt.
0: O, wyświetlaj informacje o podwójnych rozszerzeniach.
2: Tak, to kiedyś sam bardzo częsty i zresztą chyba do dziś sposób na rozprzestrzenianie wirusów w plikach, na przykład txt.pif.
0: No tak.
1: Bezpieczeństwo załączników, inne opcje, co lat, zero level. Expandę tabelę kodowania znaków, jeden level, potwierdzenie, jeden level. Tabelę kod, formularze, jeden level, gorące klawisze, jeden level.
0: No i tutaj
1: termin, jeden level.
0: Taka ciekawsza jeszcze dla nas opcja to gorące klawisze.
1: Wyszli pocztę ze wszystkich kontaktów, brak.
0: I to są skróty dla, jakby, które działają niezależnie od aplikacji, w której jesteśmy.
1: Sprawdź pocztę dla wszystkich kontaktów, brak. Wyszli pocztę z bieżącego kontaktu, brak.
0: No to
1: sprawdź pocztę dla bieżącego kontaktu, brak. Wywołuj książkę adresową, brak.
0: Możemy sobie takie skróty wystawić.
1: Wiadomości z tablicy informacyjnej, brak. Utwórz nową wiadomość, CTRL. Minimalizacja przywrócenia smart button, minimalizacja przywrócenia zasobnika systemowego, CTRL, minimalizacja przywrócenia.
0: Mam sobie ustawione takie skróty, ja sobie zminimalizuję teraz debatę przy pomocy ALT+F4.
1: Otworzę
0: sobie na przykład nasze spotkanie na Zoomie i nacisnę CTRL+N, żeby utworzyć nową wiadomość.
1: Redagowanie wiadomości do tekstu.
0: Jak widać, program natychmiastowo się otworzył. Także program debat, ja pokazałem tak może z 20% jego możliwości, może nawet mniej, ale wiecie mniej więcej, co w trawie piszczy. No, program jest, tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, bardzo zaawansowany. Nie jest
2: tak, to jest
0: aplikacja
2: program
0: dla wszystkich.
2: To jest program rozbudowany i zdecydowanie to nie jest aplikacja dla wszystkich. To jest aplikacja dla tych, którzy wiedzą, po co korzystają właśnie z takich rozbudowanych możliwości, którzy chcą personalizować sobie w jakiś tam sposób te szablony, którzy na przykład

0: mają duże, naprawdę duże ilości wiadomości w skrzynkach pocztowych. Ja powiem szczerze, ja no mam po tam setki tysięcy wiadomości w folderach tak naprawdę. I u mnie programy typu Thunderbird, no to już po prostu mówią pas. I dla mnie jedynym tak naprawdę w miarę wygodnym sposobem na korzystanie z poczty elektronicznej to jest używanie alternatywnych klientów pocztowych, takich jak chociażby właśnie wspomniany dziś Debat, czy Beki na przykład, bo to też jest
1: O Beki przydałoby się zrobić audycję kiedyś, bo niby jest, ale tam nie było po prezentacji, tylko tam po prostu opowiadaliście z
0: Zgadza
1: Michałem
0: się.
1: Kasparczakiem.
0: No tak? to możemy kiedyś
1: ja też Beki czasami używam.
0: Pobawić.
1: Ja Beki używam w bardzo konkretnych przypadkach, ale ogólnie używam Debata, dlatego że Debat, tak jak mówię, jest zaawansowany niczym Outlook i szybki niczym Beki.
0: To się zgadza. Te programy są naprawdę szybkie i ci, którzy operują na dużych ilościach poczty, z pewnością to docenią. Ja doceniam, ty Arku również zresztą.
1: Tak.
0: A czy jakieś takie konkretne funkcje, już tak zbliżając się do końca naszej dzisiejszej audycji, to czy jakieś konkretne funkcje na przykład dla ciebie są ważne w przypadku Bata?
1: Tak, ja na przykład mam dla swojego konta służbowego zrobione coś takiego. Zrobiłem sobie szablon, który parsuje maile z PayPala. Jeżeli zgadza się kwota i notatka w wiadomości, to Debat automatycznie wysyła do kogoś licencję za DSR-a. Na przykład takie rzeczy sobie w Debacie robiłem.
0: No to faktycznie, to są fajne rzeczy i w takich właśnie przypadkach istotnie przydaje się ta możliwość filtracji, możliwość konfiguracji i takiej zaawansowanej parametryzacji tego programu.
1: No tak, ja tak jak mówię, bardzo też sobie cenię to, że to jest w sumie prosty program, znaczy nie. Jakby to powiedzieć?
0: Interfejs prosty.
1: Przyjazny użytkownikowi. Ten nie ma jakiejś filozofii. Są pola wyboru, są przyciski, są listy rozwijane.
0: Czasem gdzieś tam niepoetykietowane, co prawda, ale ogólnie to działa. Mhm.
1: I cenię też program po prostu za to, że dalej się rozwija, czego o klientach pocztowych średnio można powiedzieć, bo teraz klienty pocztowe, że tak kolokwialnie powiem, odeszły trochę do lamusa.
0: Zgadza się.
1: Beki się rozwija, Outlook się rozwija. No i to i Debat się rozwija.
0: Tak, a Debat to warto, myślę, wspomnieć, że to jest program pocztowy, który jest z nami od lat 90. Końcówka lat 90.
1: 98.
0: No, Beki jest troszeczkę starsza, to prawda, kobietom się wieku nie wypomina, ale ona jest troszeczkę starsza, bo to jest 95, wtedy była Beki w wersji 1, a w 96 była wersja Beki 2,
1: która
0: i
1: jest
0: ona jest
1: do dziś.
0: Tak, i ona jest do dziś, to jest do dziś rozwijany program.
1: Ale pan Tomoshiro dalej rozwija program i nawet da się z nim skontaktować, wiem, bo próbowałem.
0: Aha, no widzisz, no mi jakoś nie odpowiedział, ale...
1: No, do niego trzeba pisać tylko i wyłącznie z Gmaila, no ale to już swoją drogą.
0: A no widzisz, no to takie życie. Ale w każdym razie, Debat, program pocztowy, dziś prezentowaliśmy na antenie Tyfloradia. Pokazywał wam go Arek Świętnicki. Ja coś tam starałem się podpowiadać z czasów, kiedy jeszcze tej aplikacji używałem. No i kto wie, może zacznę używać jej znowu. Przypomnijmy jeszcze, jaka jest cena obecnie Bata?
1: Ile 199 zł w sklepie webo.pl.
0: Za wersję taką standard.
1: Home, tak, to jest właśnie home. Ona wystarcza, ja ją posiadam i z nawiązką mi wystarcza.
0: Kiedyś, dawne to czasy były, można było z Komputer Światem dostać jakąś taką wersję Debat za tam kilkadziesiąt złotych, ale to już dawne.
1: No z Komputer Światem to wszystko można było kiedyś dostać.
0: To prawda. No, ale to już było. A była także dzisiejsza audycja Tyfloradia. Dziękuję również wam za uwagę. Dziękuję tobie, Arku. No i do usłyszenia następnym razem. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Trzymajcie się. Cześć.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W kalendarzu środa to 14 dzień lipca 2021 roku. Witamy bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy zdecydowali się nas słuchać na żywo na antenie Tyfloradia. Witamy także tych wszystkich, którzy będą nas później słuchać z podcastów. Co prawda, no, ci, którzy są z nami na żywo, mają możliwość brania udziału w naszej audycji, choćby zadając pytania. Ale wy również możecie, tu zwracam się do słuchaczy podcastów, możecie pisać swoje pytania w komentarzach od czasu do czasu. Postaramy się tam zajrzeć i w miarę możliwości na te pytania odpowiedzieć. O ile oczywiście jakieś pytania się pojawią, bo często tak jest, no, że te nasze audycje jednak staramy się robić na tyle wyczerpujące, żeby później wszystko było jasne. A dziś będzie audycja o usłudze, która to może przydać się wielu osobom, szczególnie takim, które mają niejedno urządzenie w swoim posiadaniu, no, czyli większości tak naprawdę. Bo czasy, kiedy naszym jedynym urządzeniem był komputer, to już dawno za nami, teraz to komputer, laptop, tablet, smartfon i to wszystko w zasięgu naszej ręki i to wszystko do robienia chociażby notatek może nam posłużyć. I dziś będzie właśnie o platformie SimpleNote, która to pozwala na wykonywanie notatek i synchronizowanie ich w chmurze pomiędzy wieloma platformami, pomiędzy Androidem, Windowsem, iOS-em, macOS-em i Linuxem. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem, a jeżeli coś pominąłem... O, no właśnie, jeszcze web. To jeżeli ktoś korzystałby z jakiegoś nietypowego systemu, którego nie ma na liście. I wspominałem, że jeżeli ja coś pominę, to na pewno osoby, które dziś razem ze mną współprowadzą tę audycję, to coś dopowiedzą, bo tak zwykle jest, że się uzupełniamy. A dziś wspólnie ze mną o platformie SimpleNote opowiadać będą Paulina Gajoch. Witaj, Paulino.
3: Dzień dobry wszystkim.
0: I Paweł Masarczyk. Witaj, Pawle.
4: Witajcie.
0: No dobrze, to Pawle, zapytam ciebie, bo to ty odkryłeś, że SimpleNote ma dostępność. Czy coś jeszcze warto wspomnieć, tak na dobry początek tego naszego teoretycznego wstępu?
4: No przede wszystkim myślę to, że po pierwsze jest to system notatek oparty o taką składnię, bo ciężko nazwać to językiem, chociaż markup language jakby nie było, więc no jakaś forma języka to jest. Markdown. Markdown, o którym my czasem wspominamy w Tyflo przeglądach. Były już pytania, co to ten markdown, po co mi to, czy to potrzebne. Jest to bardzo proste.
0: To taki prostszy HTML można
4: tak,
0: by powiedzieć.
4: Tak, pozwala nam robić formatowanie w taki sposób, że wpisujemy konkretne znaki w tej samej linijce, w której piszemy tekst i te znaki przemieniają się nam w widoku podglądu na formatowanie, czyli nagłówki, listy, nawet tabele. To też chyba będę w stanie jakoś może i nawet pokazać. Linki i tak dalej. I to jest o tyle sympatyczne, że naprawdę Markdown no, jest kodem, podobnie jak HTML, więc można go wpisywać na dowolnym urządzeniu. Ja teraz myślę o tych wszystkich monitorkach brajlowskich, które mają bardzo prosty edytor tekstowy, na przykład mój Braille Edge 40. No i można po prostu na takim notatniku nawet prostym powpisywać sobie składnię Markdowna. Taki plik, który tam się zapisuje jako TXT, wyeksportować sobie na komputer, wydobyć go z tego monitorka brajlowskiego i w odpowiednim edytorze, na przykład w SimpleNote, załadować i już mamy sformatowaną notatkę. Ponadto, no my tu jeszcze pokażemy, bo funkcji jest mnóstwo, ale możliwość dzielenia notatek z innymi osobami, możliwość tworzenia linków publicznych do notatek, czyli możemy zrobić sobie taką prostą, no mini stronę internetową, jakby nie mówić, no bo nagłówki będą, listy będą, linki będą, tabele też mogą być, no więc cóż nam broni, że tak powiem, tą listą i tym kodem jakoś tak zarządzać, żeby wyszła nam z tego fajna strona internetowa. Może do takiego prostego poinformowania o czymś lub wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia może nam wystarczyć. Są tagi, które pozwalają nam te notatki kategoryzować. Jest możliwość integracji systemu z dowolnym blogiem na WordPressie i wiele, wiele innych, więc ja myślę, że proste, darmowe, na szczęście i to bardzo nawet dostępne, a oferuje dużo. I tak, mam nadzieję, że wam to pokażemy.
0: Właśnie wspomniałeś o tym, że dostępne. Ja już, zdaje się, o tym mówiłem w Tyflo Przeglądzie, bo platformą SimpleNote zainteresowałem się jakiś czas temu, to chyba w 2014 czy 2015 roku nawet było, więc już troszkę, ale porzuciłem tę platformę. Z jednego prostego powodu, po prostu nie była dostępna. Tam jakiś czas temu została ona bardzo intensywnie odświeżona i to zarówno w tej wersji webowej, o której wspominała Paulina, jak i w kwestii aplikacji mobilnych, szczególnie mam tu na myśli iOS. Nie wiem jak z Androidem, jak tam wygląda dziennik zmian, ale w iOS-ie wprost mówi się o poprawkach dostępności, o poprawkach dla czytnika ekranu VoiceOver. Więc rzeczywiście widać, że ktoś, kto zajmuje się platformą SimpleNote, ma świadomość tej dostępności i coś robi, żeby to po prostu dobrze działało.
4: Tak, i myślę, że tutaj inspiracją może być to, że właścicielem tej usługi jest firma Attic, Automattic, która jest też współodpowiedzialna za WordPressa w tym momencie. No w WordPressie z tą dostępnością bywa jak bywa, różnie. Natomiast najgorzej też nie jest, w związku z czym miło widzieć, że w projektach pobocznych również ta inspiracja jest widoczna, bo istotnie korzysta się tu już z bardzo dostępnych komponentów, na przykład edytor Monaco, który jest edytorem Microsoftu, głównie dedykowanym programistkom i programistom, natomiast tutaj w wydaniu takim bardziej użytkowym do użytku codziennego, jako edytor tekstu do notatek.
0: Dziś pokażemy wam wersję na pewno na komputer. To ty, Pawle, będziesz pokazywał wersję webową czy wersję Windowsową?
4: Wersję instalowalną ze sklepu Microsoftu, która nie różni się specjalnie interfejsem od webowej, bo jest to ten sam interfejs, tylko w wersji lokalnej. Jest to Electron.
0: Tak, więc jeżeli na przykład jeszcze ktoś korzysta z Windowsa 7, nie polecamy, ale jeżeli ktoś się przyzwyczaił, no to może spróbować wersji webowej i bez problemu będzie sobie tam mógł swoje notatki gromadzić, edytować, przeszukiwać i tak dalej, bo no niestety no tej aplikacji na komputer nie zainstaluje, bo tam po prostu nie ma sklepu. Dobrze, no to myślę, że nie ma co przedłużać. My pokażemy z Pauliną wersję mobilne, ja pokażę iOS-a, Paulina pokaże, jak wygląda Android. No i też będziemy trochę mieli okazję sobie popisać wspólnie, bo myślę, Pawle, że też pokażemy te możliwości, jak to działa, stworzenie takiej wspólnej notatki i jak można sobie razem pisać. I czy to jest aby takie na pewno zawsze dobre i skuteczne? Już od razu można powiedzieć, że nie i na pewno to nie jest notatka w SimpleNotes, nie może się równać z dokumentami Google, gdzie tam synchronizacja tego, kto co wpisuje, jest rozwiązana zdecydowanie lepiej. To nie jest dobry pomysł, żeby na przykład kilka osób usiadło nad tą notatką i dokonywało w niej zmian jednocześnie, bo tu się będą działy rzeczy dziwne.
4: Tak, to prawda. Sprawdziliśmy. Nie jest to przystosowane do tego typu operacji. Niemniej jednak pokażemy wam na przykład, jak można sobie w taki sposób zrobić prostą listę zakupów.
0: Owszem.
4: To już jest coś, z czego może skorzystać.
3: Albo rzeczy do zrobienia.
4: Albo tak. Rzeczy do zrobienia. Więc z tego mogą skorzystać nie tylko osoby, które jakoś mają nie wiadomo jakie potrzeby pisania notatek, ale też do takiego użytku domowego, moim zdaniem bardzo użyteczna aplikacja.
0: No to co? Do dzieła. Ja tylko jeszcze przypomnę, że można do nas pisać na Facebooku i na kontakt.tyflopodcast.net i dzwonić na tyflopodcast.net/zoom. Zapraszamy was bardzo serdecznie do zadawania pytań, do aktywnego uczestniczenia w tej audycji. No w końcu robimy to dla was.
4: Dobrze. Jak rozumiem, tym komunikatem przywitała się z państwem i z wami moja synteza.
0: Tak jest.
4: No więc dobrze, otwieramy menu start. I otwieramy aplikację SimpleNote. Dokument to nam zwiastuje aplikację webową, tak jak już wspomniałem. No więc Control Home, idziemy, co tu mamy od góry. Aplikacja jest w języku angielskim. Nic mi nie wiadomo, żeby możliwe było tłumaczenie i żeby wersja polska była gdzieś na horyzoncie. No więc pracujmy z tym, co mamy. Menu Ctrl Shift U. Tutaj bardzo często będą się pojawiały skróty klawiszowe, więc jak widać o dostępności pomyślano już od początku, od pierwszego elementu na stronie. Menu, w którym to później będę w stanie pokazać, możemy na przykład się przełączać między poszczególnymi tagami naszych notatek. Tagi, czyli takie rozbudowane foldery, bo jedna notatka może mieć więcej niż jeden tag i może jednocześnie należeć na przykład do, nie wiem, prywatne, ale jednocześnie też notatki, które udostępniam sobie z Pauliną i Michałem, bo każda osoba, z którą udostępniam, jest osobnym tagiem u mnie. Tak jest to rozwiązane. Więc można nadawać jak wiele takich jakby kategorii. No, koncept tagów z różnych już menedżerów rzeczy pewnie znany jest. No więc tu mamy menu.
5: Przycisk menu Ctrl Shift. Przycisk New Note Ctrl Shift.
4: New Note Ctrl Shift I, no czyli nowa notatka.
5: Przycisk Focus Search Field.
4: Focus Search Field, przycisk, który podświetla nam pole wyszukiwania. Nawet o tym pomyślano, po co coś takiego, skoro można przejść skrótem E, na przykład literą E. Ano po to, że do tego jest też skrót klawiszowy i można z dowolnego miejsca, gdziekolwiek byśmy się nie zakopali na tej stronie, przejść bezpośrednio do tego pola wyszukiwania. Tu mamy Search All Notes and Tags, czyli no właśnie, przeszukiwanie. Jeżeli mamy tych notatek więcej albo i tagów więcej, możemy sobie wyfiltrować, żeby pokazały nam się tylko te elementy, które nas interesują pod kątem właśnie nazwy. To już jest lista notatek, wszystkie notatki, bo możemy oczywiście przełączyć się na jakiś inny tag i wtedy są tylko te z konkretnym tagiem. Jak widać, nie za wiele mam tych notatek, no więc zobaczmy.
5: Linia 1, kolumna 1, przycisk pin note, no to testujemy.
4: Pin note, no to testujemy. Notatka nazywa się, no to testujemy, zaś pin note oznacza przypnij notatkę. Możemy sobie notatkę przypiąć, no tak, aby była zawsze widoczna u góry, bo jest na przykład na ten moment najważniejsza.
5: Przycisk edit note, no to testujemy.
4: Tu jest opcja Edit Note, też do tej samej notatki, no czyli oczywiście edycja. Pin Note Aspic. Tu mamy kolejną notatkę, ten sam układ przycisków. I notatka o tytule Trolejbus. Tu pozdrowienia dla kolegi Pawła Warczachowskiego, też naszego redakcyjnego, który chciał się ze mną tą aplikacją pobawić i tak nazwał swoją notatkę. Dużo informacji otrzymaliśmy. Przede wszystkim, że jest to obszar i to możemy rzeczywiście literą D i Shift D między tymi znacznikami się przemieszczać.
5: Notes list uzupełniający punkt orientacyjny. Note editor główny punkt orientacyjny.
4: Dokładnie, czyli notes list, lista notatek to jeden znacznik, note editor, edytor notatek to drugi znacznik w NVDA D i Shift D, tak jak wspomniałem. I edytor na swoim początku ma taki pasek narzędziowy, gdzie do tej notatki mamy kilka opcji. Toggle Focus Mode. On już czasem ma taki błąd, że czyta następny element i nam tu trochę spoilery jakieś urządza, ale nie. Nas interesuje Toggle Focus Mode. Przełącz tryb fokusa. Sprawia to, że naciskam i lista notatek się kurczy. Ona wizualnie pewnie też nie wygląda jakoś na za wielką w tym momencie, a screen reader czyta to tak, że nie czyta tego w ogóle. Czyli tabelka nam znika. Domyślam się, że jest to po to, żeby przede wszystkim dla osób widzących mniej miejsca na ekranie zajmowała właśnie tabela, a więcej edytor, żeby móc lepiej widzieć, co się pisze. No a dla nas, jak nie potrzebujemy, jest to po prostu więcej miejsca na ekranie i mniej chodzenia po elementach, które nie są nam akurat w danym momencie potrzebne. Czyli takie ukrywanie listy notatek. Tak, odkryłem właśnie, znowu nacisnąłem przycisk i notes list powróciło do łask. Preview ze skrótem Ctrl-Shift-P to tryb podglądu. Jeżeli piszemy w Markdownie, to mamy domyślnie widok edytora, czyli taki widok, gdzie jest pole edycji, my sobie piszemy. I możemy w tym momencie tylko widzieć kod, czyli widzimy tam te jakieś krzyżyki. Ja też za chwilkę troszkę wyjaśnię, jak Markdown działa, przynajmniej podstawy. I widzimy kod i nie wiemy, co z tego wynika. Nie wiemy, czy ten kod działa, czy się dobrze wykonuje, czy to formatowanie, które go sobie życzyliśmy, rzeczywiście zostało wdrożone. Żeby się o tym przekonać, musimy przełączyć się właśnie w tryb podglądu, czyli skrótem Ctrl-Shift-P sprawiamy, że zamiast pola edycji wyświetla nam się już wyformatowana notatka i wtedy możemy ją po prostu czytać. Widzimy nagłówki, widzimy te listy, wszystko inne widzimy, co tylko widzieć można. No, taka funkcja bardzo przydatna jest. Insert checklist. Możemy wstawić punkt listy, element listy, który jest polem wyboru. To jest właśnie ten tryb listy zakupowej, o której mówiłem. Pole, które może być albo niezaznaczone, albo zaznaczone. I właśnie to, co będę pokazywał za jakiś czas, te pola można oczywiście za pomocą składni Markdowna zamieniać ich stan na zaznaczone lub niezaznaczone odpowiednio, ale można też w tym trybie podglądu, kiedy już widzimy efekt końcowy naszej pracy, spacją, jak w każdym innym programie czy na stronie internetowej, przełączać. I to, co my przełączymy, będzie miało też odniesienie w kodzie markdownowym, więc na przykład jeżeli udostępniamy sobie listę zakupów z osobą, z którą mieszkamy, albo listę rzeczy do zrobienia z kimś, z kim nad czymś pracujemy, to jeżeli my coś odhaczymy, to u tej drugiej osoby jest to również odhaczone. Fantastyczna sprawa.
5: Przycisk info, info.
4: Info. Są to dodatkowe znaki, nawet nie znaki, tylko informacje na temat notatki, w tym liczba znaków, słów, tytuł, data utworzenia i wiele innych ciekawych danych pobocznych.
5: Przycisk actions.
4: I actions. Actions, czyli różne opcje dodatkowe, które za chwileczkę może pokażę. Na przykład właśnie przełączenie notatki w tryb markdownu, udostępnianie notatki innej osobie, stworzenie linku i wiele innych ciekawych rzeczy, które na pewno mogą się przydać.
5: Koniec pasek na menu, klikamy editor, content, link, press, alt, F1, for accessibility, options, editor, na to uzupełnianie, wielowierszowe not.
4: Dużo rzeczy znowu zostało powiedziane. Editor, content, czyli że jest to edytor treści notatki. Naciśnij alt F1, aby uzyskać pomoc odnośnie dostępności. Jest to standardowy komunikat edytora Monaco. Tam będziemy mogli przeczytać o kilku jeszcze skrótach klawiszowych, włączyć tryb dostępności, który nie wiem szczerze mówiąc, co nam użytkownikom screenreaderów daje, ale jest i pewnie jeszcze jest to kwestia do odkrycia. I uzyskać wiele innych dodatkowych informacji. Też się temu za chwileczkę przejrzymy. No ale najważniejsze na ten moment jest to pole edycji. Pole edycji notatki, którą ja już napisałem. Mogę teraz do niej wejść i mogę sobie ją przeczytać.
5: No to testujemy.
4: Pierwsza linia, no to testujemy. Pierwsza linia notatki, zauważyliście pewnie, że nie ma tu pola na tytuł notatki, mogło was to zdziwić. Pierwsza linia jest to zawsze tytuł. Cokolwiek napiszemy w pierwszej linii, naciśniemy potem Enter, stanie się to tytułem notatki.
5: Pusta.
4: Potem mamy pustą linię.
5: To jest pierwszy nagłówek.
4: To jest pierwszy nagłówek. No my to słyszymy na razie jako tekst. Przejrzyjmy sobie znak po znaku, co się tutaj dzieje, bo to jest już markdown, którego ja sobie stworzyłem.
5: Hasz.
4: I mamy tutaj krzyżyk na początku linii.
5: Spacja.
4: Krzyżyk, spacja.
5: E, o, spacja, J, E, S, T, spacja, T, I, E, R, U, S, Z, I, B, spacja, N, A, G, E, U, T, U, E, K, koniec linii.
4: Tak wygląda cała linia. Znak krzyżyka, tak zwany hasz, spacja i dalej ten tekst, to jest pierwszy nagłówek. Tak właśnie wstawia się nagłówki w markdownie. Jeden krzyżyk, czyli hasz, to nagłówek poziomu pierwszego, dwa krzyżyki to nagłówek poziomu drugiego, zaś trzy to trzeciego. Chyba dalej nie idzie i głębiej ta struktura. Natomiast do podstawowych takich potrzeb trzy poziomy nagłówków myślę, że w zupełności wystarczą. No jest to możliwe, jak widać. Za chwilkę zobaczymy, jak taka notatka prezentuje się w widoku. No już takim wytworzonym, wykreowanym podglądowym markdowna.
5: Pusta. Zadania wykonane.
4: Tutaj jesteśmy sobie na zadaniu wykonanym i to ma być pole listy, i na tej liście ma to być element z wybranym już polem wyboru. Jak ta linijka wygląda?
5: Spacja, spacja, net, koniec linii, spacja, spacja, net.
4: To jest zwykły tekst. Prawdopodobnie coś takiego nie zadziała. Tutaj musiał jakiś błąd się wkraść. Pewnie ja to tworzyłem i tak to wyszło. Żeby był to element listy, należy napisać przede wszystkim myślnik. Myślnik powoduje, że element po nim następujący staje się elementem listy nieuporządkowanej. Czyli mamy lista elementów, tam nie wiem, trzech na przykład i to jest właśnie pierwszy element tej listy. To jest myślnik.
5: Minus, spacja, spacja, net.
4: Tak, mamy już element listy. Trzeba by jeszcze zrobić tak, no, żeby ten element był polem wyboru. Jak to robimy?
5: Spacja, spacja, spacja.
4: Ustawiamy się właśnie tu gdzieś jeszcze, gdzie dwie spacje nas otaczają. Lub jeżeli piszemy to od nowa, no to myślnik, spacja. I teraz otwieramy nawias kwadratowy i uwaga, patrzcie co się stanie. Lista sugestii wyskoczyła, która zawiera inne notatki, które ja już sobie wcześniej stworzyłem. Mogę sobie taką notatkę wybrać i wtedy ona zostanie nam podpięta jako link, że mogę z jednej notatki podlinkować do drugiej. Ja tego nie chciałem zrobić. Edytor jest tak skonfigurowany, że sam z siebie po prostu oferuje takie usługi. My się tym zajmiemy. Oczywiście za chwilkę stworzę taką notatkę od zera, gdzie będzie można sobie zobaczyć, jak to działa i jak takie linki wyglądają. Natomiast na razie mi to nie jest potrzebne. Ja chcę mieć pole wyboru, więc anuluję to escape'em. Tutaj się niestety otwarło nam, zamknął się przy okazji edytor. Ale jak insert spacją w NVDA, czyli skrótem do włączania trybu formularzy, wróciłem do edytora, to mam już nawias kwadratowy otwarty, który jest pozostawiony sam sobie. Dokładnie. I nikt mu nic nie robi, mogę sobie dalej kontynuować. Skoro otworzę nawias kwadratowy, to napiszę literę X, czyli tak jak wizualnie osobom widzącym się kojarzy, coś odhaczonego, krzyżyk. No, ten element z listy mam już z głowy. I nawias kwadratowy zamykam.
5: Prawy kwadratowy.
4: I teraz linijka moja wygląda tak.
5: Minus.
4: Minus.
5: Spacja.
4: Tutaj mamy spacją oddzielone.
5: Lewy kwadratowy. X. Prawy kwadratowy.
4: Literka X w nawiasie kwadratowym.
5: Spacja.
4: I po spacji za nawiasem kwadratowym mamy kolejny, znaczy tekst tego, jak się ma to pole nazywać. Poniżej mamy
5: zadanie niewykonane.
4: Zadanie niewykonane.
5: Spacja. Spacja. Spacja. Spacja. Koniec linii.
4: I mamy podobną sytuację.
5: Spacja.
4: Żeby zadanie było niewykonane, robimy coś bardzo podobnego, czyli myślnik.
5: Minus. Spacja. Spacja.
4: Znowu otwieramy kwadrat.
5: Tu
4: te sugestie nieszczęsne wyskakują. O, tym razem się jakoś nie zamknął nam edytor, to dobrze. Mamy otwarty nawias kwadratowy, robimy spację i zamykamy nawias kwadratowy. Czyli zamiast x-a robimy spację i wtedy jest taki pusty, niewypełniony nawias. Linijka wygląda tak.
5: Minus, spacja, lewy kwadratowy, spacja, prawy kwadratowy, spacja.
4: I mamy zadanie niewykonane.
5: Trzecia opcja. Spacja. Spacja.
4: Jest też trzecia opcja.
5: Spacja. Koniec linii. Spacja.
4: Która może być zwykłym elementem listy.
5: Spacja.
4: Nie musi być polem wyboru.
5: Spacja.
4: Damy po prostu
5: minus,
4: myślnik.
5: Minus,
4: i spacja, trzecia opcja.
5: Czwarta opcja.
4: Tu jest jeszcze czwarta opcja.
5: Piąta opcja. Pusta.
4: I tak dalej. Zdaje się, że to jest wszystko, co w tej notatce mam. Więc w tym momencie mogę przejść do trybu podglądu. Robię to naciskając Ctrl-Shift-P.
0: Tam jeszcze co najwyżej są jakieś nasze testy, bo to jest chyba ta współdzielona notatka.
4: Tak.
0: Więc tam poniżej jeszcze chyba jeszcze jakaś tabelka była i nasze testy.
4: Dokładnie. No więc dobrze. Ja nacisnąłem Ctrl-Shift-P, przełączyliśmy się w tryb podglądu. Tryb formularzy nam się nie wyłączył, więc trzeba to zrobić ręcznie. Insert spacja dla NVDA. I zobaczmy, gdzie jesteśmy, bo powinniśmy być gdzieś w środku tego podglądu. Tu jesteśmy na przycisku Actions, to był ostatni przycisk, jeżeli dobrze pamiętacie, przed edytorem. I zobaczmy, co tu nam się pojawiło. Mamy tytuł, no to testujemy. Zgadza się, to jest pierwsza linia.
5: Nagłówek poziom 1 to jest pierwszy nagłówek.
4: Nagłówek pięknie nam wyszedł.
5: I zadania wykonane. Zadania niewykonane. Lista elementów. 1, 3 opcja. 4 opcja. 5 opcja. Koniec lista.
4: Coś nam się nie udało z tymi polami wyboru. Pytanie dlaczego? No ale zajrzyjmy może do edytora.
0: Do edytora, czy masz włączony markdown w tej notatce?
4: Markdown mam, bo się wyświetliło teraz formatowanie markdownowe.
0: Faktycznie.
4: Więc to nie powinno być problemem. Natomiast coś pewnie w składni poszło nie tak. Przełączam się Ctrl-Shift-P.
5: Pusta. Pusta. Piąta opcja.
4: I już jestem w edytorze.
5: No to testuję.
4: Co tu mamy?
5: To jest pusta. X zadania wykonane. Minus. Spacja. Lewy kwadratowy. X. Prawy kwadratowy. Spacja. Left. A. B. A. N. I. E. Spacja.
4: No, wydawałoby się,
5: koniec linii,
4: że jest wszystko okej. Okay.
5: Minus. Lewy kwadrat. Spacja. Prawy kwadrat. Left.
4: Więc co tu nie wyszło? Widocznie
5: minus,
4: nie jest akceptowany w jakiś sposób ta składnia. Ja spróbuję tu w tym momencie wstawić pole wyboru, robiąc to skrótem Ctrl-Shift-C. Nacisnąłem i w tym momencie wstawił się nam taki symbolik. Ispik go czyta jako symbol 0. Tutaj przed zadaniem niewykonanym również wstawiam. Usunę te moje jakieś tu eksperymenty. Nacisnę Ctrl-Shift-C. I tu się znowu też wstawiło ładnie. Tu może spację usunę. I wstawiła nam się ładnie symbol. Zobaczmy, czy to coś dało. Ctrl-Shift-P.
5: Klikamy link F-click. Lista elementów. 3. opcja. 4. opcja. 3. opcja. Pole wyboru nieoznaczone, zadania niewykonane. Pole wyboru nieoznaczone, zadania wykonane.
4: Mamy teraz dwa zadania, jak tu słyszycie.
5: Koniec, lista nagłówek, poziom 1, to jest,
4: tu jest nagłówek. Nagłówek.
5: Lista elementów, 3 pole wyboru nieoznaczone, zadania wykonane. Pole wyboru nieoznaczone, zadania niewykonane.
4: Mamy teraz zadania wykonane i niewykonane, oba są nieoznaczone. I w tym trybie ja mogę zaznaczyć jedno z tych pól, więc zaznaczmy zadanie wykonane.
5: Pole wyboru nieoznaczone, zadania wykonane.
4: Nacisnąłem spację.
5: Koniec, lista elementów. 3 pole wyboru nieoznaczone, zadania niewykonane. Pole wyboru oznaczone, zadania wykonane.
4: I teraz się zgadza. I gdyby pewnie teraz Michał lub Paulina sprawdzili tę notatkę, bo to jest notatka, którą no, wspólnie tworzyliśmy, z pewnością usłyszelibyśmy, że te pola są u nich też zaznaczone lub niezaznaczone odpowiednio.
0: Tak, bo to zaznaczenie się synchronizuje. Po prostu.
4: Tak jest. No więc wrócę do edytora, zobaczymy, czy coś się zmieniło w składni.
5: Zadania wykonane. Symbol 1. Spacja. Left. A. Left. Symbol 1.
4: A. Symbol 0 zmienił się na symbol 1.
5: Zadania niewykonane. Symbol 0. Spacja. Left.
4: Czyli jak widać najlepiej
0: ewentualnie
4: te pola...
0: Pawle, możesz spróbować skopiować te symbole do notatnika, tak jak to próbowaliśmy chyba rozpracować w ten sposób i pokaże się wtedy, jaki to jest dokładnie znaczek.
4: Dobrze.
0: Tak?
5: Uruchamiam podsumę. Abdata. Notepad. Notepad. Puty. Pesty. Tłum. Prawy kwadratowy, x, lewy kwadrat, minus, kwadrat, lewy x, prawa, pusta, pusta, prawy
4: kwadratowy. No, to jest dokładnie ten, który ja wstawiłem.
5: Pusta.
4: Czyli minus, spacja, lewy kwadratowy, x, prawy kwadratowy. Tylko z jakichś przyczyn on nam się nie chce tutaj zrenderować jak należy, kiedy ja tego używam ręcznie, ale...
0: No to niestety, to jest urok audycji na żywo. Jak testowaliśmy to wcześniej, to nam to działało też wpisywanie z palca. Ale na szczęście jest skrót, także tyle dobrego.
4: Dokładnie, który nawet jest chyba prostszy, no więc, że tak powiem, czemu mielibyśmy się męczyć. No dobrze, to ja może w takim razie otworzę jakąś nową notatkę, żeby pokazać, jak wygląda kwestia udostępnienia tej notatki na przykład wam, żebyśmy mieli materiał dla was do bawienia się na tym samym tekście. Jeżeli pamiętacie, Ctrl-Shift-I był skrótem do tworzenia nowej notatki. Ja go teraz nacisnę.
5: Nota editor, główny punkt orientacyjny, klikamy editor, content, przelnik, press, enter.
4: I właśnie usłyszeliście, że wstawił mi się edytor, nowy edytor się pojawił, od razu wyskoczył mi fokus do tego edytora i pole jest
5: puste.
4: Więc mamy definitywnie nową notatkę. No więc ja tu spróbuję coś szybko napisać, zobaczmy, czy nam się to uda. Test, albo inaczej zrobimy. Audycja o Simple Note i Markdownie. Tyflo podcaście. Tak zrobimy. W tym momencie już powstała nam notatka. Ona powinna się już w tabeli w tym momencie nazywać odpowiednio. Zobaczmy, czy tak się stało. Literą, znaczy skrótem Shift D przeniosę się do listy notatek.
5: Notes listu wypełniający punkt orientacyjny menu control. Przycisk note control shift. Przycisk focus serch field. Serch alno tabela z 4 wierszy 1.
4: Tu jest tabela, już mamy 4 wiersze, więc coś się definitywnie stało.
5: Lina 1, kolumna 1. Przycisk pin note audycja o simple note i mark dominia w tyflo podcaście. Przycisk edit note audycja o simple note i mark dominia w tyflo podcaście.
4: No więc jak słyszycie, już powstała nazwa. Więc to się naprawdę dzieje w czasie rzeczywistym.
5: Note editor. Pusta. Audycja o simple note. Pusta, pusta, pusta.
4: I teraz robimy tak. Mamy tutaj ten tytuł.
5: Pusta.
4: I zrobimy w tym momencie nagłówek pierwszy. Niech mu będzie części składowe audycji. Tak go sobie roboczo nazwiemy. I nagłówek poziomu drugiego. Dwa krzyżyki, spacja. Osoby uczestniczące. Ja w tym momencie mogę zrobić myślnik, spacja Paulina. Enter. Myślnik, spacja Michał. Enter. Myślnik, spacja Paweł. Dobrze, skoro mamy już wymienione osoby, które uczestniczą, to zróbmy sobie teraz nagłówek, również poziomu drugiego. Na przykład link do streamu. No i tutaj pokażę wam rzecz, której jeszcze nie pokazywałem, jak w Markdownie można nas posłuchać. Ciekawie to zabrzmiało, a praktycznie wygląda to tak, że możemy stworzyć link, który jest podpisany. Otwieramy nawias kwadratowy. Oczywiście znowu pojawiły się nam nieśmiertelne notatki. Ja to anuluję escape'em. Edytor się zamknął, to znaczy tryb formularzy konkretnie się zamknął, więc insert spacją znowu do niego wchodzę.
5: Editor content, koniec linii, lewy kwadratowy, koniec linii.
4: W nawiasie kwadratowym wpisujemy treść linku, czyli to, co chcemy, żeby się wyświetliło. Posłuchaj nas. Zamykam nawias kwadratowy i nie czyniąc żadnej spacji, otwieram nawias okrągły.
5: Lewy nawias, koniec linii.
4: I wpisuję link do streama, czyli http://radio.tyflopodcast.net/8000. Zamykam nawias, nie kwadratowy, tylko okrągły. Mogę też wstawić nagłówek kontakt. I tu możemy wstawić link. Skontaktuj się z nami. Zamykam kwadratowy, otwieram, wstawiam link. http://www.tyflopodcast.net/zoom. Zamykam nawias okrągły. Żeby tak nie było jeszcze wesoło, to omówimy poprzednio testowane na. To jest kolejny nagłówek poziomu drugiego. I w nowej linii podlinkuję notatkę no to testujemy, od której zaczynaliśmy całą naszą tutaj przygodę. Ja tutaj już widzę na liście, że jest ta notatka, nacisnąłem lewy nawias kwadratowy do wyboru. Naciskam Enter. Dokładnie. I tu zostaliśmy powiadomieni o tym. I jak wygląda nasza linijka?
5: No to testujemy simple notę. Notę 2,613,634,744,7,9,7,9,5,1,7,4,5,1,7,4,5,7,0.
4: Podlinkowało nam do notatki w tym wewnętrznym systemie Simple Note.
5: Koniec prawy nawias. Koniec linii.
4: Enter. Zrobimy jeszcze nagłówek omówione zagadnienia. I zrobimy... Albo nawet nie. Zagadnienia do omówienia. I zrobimy tak. Pierwszy element. Ctrl-Shift-C. Pole wyboru. Wprowadzenie merytoryczne. Enter. Kolejne pole wyboru. Co my tam potem robiliśmy? Chyba, no ja zacząłem pokazywać, powiedzmy, ten program,
0: Windows,
4: czyli
0: tak?
4: Wstęp
0: czyli na
4: do wersji Windows. Kolejne pole, wstęp do Markdowna. Kolejne pole, stworzenie nowej notatki. Kolejne pole, demonstracja wersji na Androida. Kolejne. Demonstracja wersji na iOS.
0: Tu jeszcze jedna ważna rzecz, o której myślę, że warto gdzieś mimochodem wspomnieć, co jest oczywiste, wydawać by się mogło, ale warto chyba jednak to zasygnalizować. Oczywiście, jeżeli chcemy korzystać z Simple Note, to musimy w tym serwisie się zarejestrować. Naszą nazwą użytkownika jest nasz adres poczty elektronicznej i jeżeli na przykład współpracujemy z kimś, to jeżeli chcemy udostępnić tej osobie notatkę do wspólnej edycji, to ten adres poczty elektronicznej musimy znać.
4: Dobrze, no więc stworzyłem tego typu zagadnienie tutaj. Jeszcze... Mogę stworzyć tabelę jakąś prostą, a w tabeli będziemy mieli systemy operacyjne, na które dostępny będzie. No to zróbmy nagłówek. Systemy operacyjne, na których działa Simple Note. I ich dostępność, powiedzmy. Tworzymy w następujący sposób tabelę. Wstawiamy kreskę pionową. Czynimy spację. Wpisujemy nazwę pierwszej komórki, czyli jakby nadajemy tytuł całej kolumnie. System operacyjny. Spacja. Kolejna kreska pionowa. Kreska pionowa, czyli shift z backslashem. U mnie backslash jest nad enterem. Na klawiaturach tych bardziej tradycyjnych jest po lewej stronie litery Z. To sobie już możecie znaleźć. I tutaj piszemy stan dostępności. I znowu spacja, kreska pionowa. Przechodzimy do nowej linii. Kolejna kreska pionowa, spacja. I tu musimy wstawić ileś znaków myślnika, ileś minusów. Zdaje się, że te minusy określają szerokość kolumn. Nie jestem tego do końca pewien, ale chyba tak to jest. Ja zacznę od trzech, może zobaczymy, czy to się tak ładnie sformatuje. Albo niech będzie 6, spacja, kolejna kreska pionowa, kolejna spacja, 6 minusów dla drugiej kolumny, spacja, kreska pionowa. Enter. I teraz kreska pionowa, Windows, spacja, kreska pionowa, bardzo dobrze. Spacja, kreska pionowa, enter. Kreska pionowa, spacja, web, spacja, kreska pionowa, spacja, bardzo dobrze. Spacja, kreska pionowa. Bardzo jednolite te oceny, ale dobry produkt jest tego wart. Kreska pionowa, spacja, iOS, spacja, kreska pionowa, spacja, bardzo dobrze.
5: Dobrze, pusta.
4: Spacja, kreska pionowa, enter. Kreska pionowa, spacja, Android, spacja, kreska pionowa, spacja, bardzo dobrze. Spacja, kreska pionowa. No dobrze, tośmy się napracowali nad tym formatowaniem. Różne rzeczy tu mamy powstawiane. Zobaczmy, co nam z tego wyszło. Nacisnę Ctrl-Shift-P.
5: Simple note document.
4: I wyłączam.
5: Note actions, pasek na dzień, przycisk actions. Koniec pasek na dzień, klikamy audycję o simple note i mamy dominię w tytlu podcaście. Części składowe audycji.
4: I coś nam już nie wyszło. Co nam nie wyszło? Ano to, że notatki domyślnie nie są w trybie Markdown. Oznacza to, że domyślnie będą się wyświetlać jako czysty tekst i dopóki ich nie aktywujemy jako Markdown, to nie mamy co liczyć na to, że pokaże nam się formatowanie. Niestety, jest to czynność, o której trzeba pamiętać za każdym razem, natomiast myślę, że po przepróbowaniu tego kilka razy wejdzie już to w nawyk tym, którzy akurat tego typu notatek potrzebują. Gdzie to robimy? Oczywiście pod przyciskiem Actions. Przy okazji rozejrzyjmy się, co jeszcze pod tym przyciskiem się znajduje. Od razu jest fokus przenoszony tam, gdzie trzeba, bo te akcje są u dołu strony. Mamy opcję Pin to Top, czyli przypnij do góry listy. To mieliśmy tam również na liście notatek jako przycisk Pin Note. Jest tutaj już wybrany Markdown.
5: Nieoznaczone, oznaczone.
4: Może wybiorę tutaj ten Markdown, żeby on był jeszcze raz. Może się musi przeładować.
5: Przycisk Copy Internal Link.
4: Copy Internal Link to jest ten link, którego właśnie użyliśmy przed chwilą, żeby podlinkować notatkę do innej notatki. History, czyli historia edycji, która z jakichś przyczyn na komputerze nie działa. Na Androidzie działa w sposób dla mnie nielogiczny, ale to Paulina może pewnie pokazać. Zaś na iOSie, zdaje się, Michale, ty testowałeś i ona działała jak trzeba.
0: Tak, ona działa jak trzeba, aczkolwiek też nie jest to najbardziej intuicyjne rozwiązanie. Trzeba się po prostu domyśleć pewnych rzeczy, ale o tym później.
4: Dobrze, zobaczmy, co dalej.
5: Pole wyboru nieoznaczone publish.
4: Publish. Jeżeli zaznaczę to pole, utworzy nam się, zresztą zrobię to za chwilkę też, powstanie nam link do tej notatki, który możemy udostępnić na przykład wam. I możecie sobie wejść i tą notatkę się z nią zapoznać.
5: Co link?
4: Jest tu oczywiście też opcja wtedy kopiowania linku.
5: Przycisk collaborate.
4: Collaborate, czyli właśnie zaproś inne osoby do uczestnictwa.
5: Przycisk move to trash.
4: Move to trash, przesuń do, przenieść do kosza.
5: Accepting, no to testujemy Maria.
4: I tutaj już są pokazane komunikaty z edytora. To taki troszeczkę pozostałość historyczna po tym, co robiliśmy przed chwilą.
5: Przycisk.
4: Zamknijmy ten pasek escape'em, bo nie jest nam już potrzebny.
5: No to editor, główny punkt.
4: I zobaczmy, czy się coś naprawiło.
5: Przycisk info, info, przycisk actions, koniec pasek na dzień i klikamy audycję o simple note i mark dominie w tytlu podcaście. Części składowe audycji, nagłówek porząd ma osoby uczestniczące. Części składowe audycji, hash, he.
4: Aha, już wiem, czemu nie pamiętam.
0: Trzeba pamiętać
4: pierwszego.
0: O spacjach.
4: Dokładnie. No więc cóż nam z tego trybu podglądu? Wracamy, Ctrl-Shift-P. Jest edytor, włączam insert spację.
5: Audycja o simple note pusta, części składowe audycji, hash, he.
4: Zrobiłem spację. Zróbmy jeszcze raz Ctrl-Shift-P.
5: Simple note document. Klikamy audycję o simple note i mark dominie w tytlu podcaście. Nagłówek poziom 1 części składowe audycji. Nagłówek poziom 2 osoby uczestniczące. Lista elementów. 3 Paulina. Michał. Paweł. Koniec lista. Nagłówek poziom 2 link do streamu. Link posłuchaj nas. Nagłówek poziom 2 kontakt. Link kontaktuj się z nami. Nagłówek poziom 2 podczelni otestowane na. Link no to testujemy. Nagłówek poziom 2 nadal zmienia do omówienia. Lista elementów. 3 pole wyboru nieoznaczone wprowadzenia merytoryczne.
4: To zrobiliśmy. Możemy odhaczyć.
5: Koniec pole wyboru oznaczone wprowadzenia merytoryczne. Wstęp do wersji Windows. Pole wyboru nieoznaczone wstęp do Markdowna.
4: Dobrze, zaznaczmy. To też zrobiliśmy.
5: Koniec lista elementów. Trzy stworzenia nowej notatki. Pole wyboru nieoznaczone demonstracja wersji na Androida.
4: A to wam zostawię.
5: Demonstracja wersji na iOS.
4: A właśnie, te pola wyboru.
0: Tu niektóre rzeczy chyba się nie dodały, te pola wyboru.
4: Tak, zobaczmy w edytorze, na czym polega błąd.
5: Klikamy editor content 3. pusta, części składowe audycji, pusta, osoby Pali, Micha, Paweł, Lili, posłuch, pusta, prąd, pusta, prąd, aktu, pusta, podcieli, no, no to też pusta, zagadnienia domu, pusta, zgromadzenia merytoryczne, symbol 1, spacja,
4: udało się.
5: Wstęp do wersji Windows.
4: O, tu nie wstawił się na przykład punktor. Nacisnę Ctrl-Shift-C.
5: S, U, spacja, symbol 0.
4: Jest. Czyli widocznie po enterze trzeba, nie wiem, zrobić jeszcze jeden enter, żeby się zrobiło.
5: Wstęp do markowna. Symbol 1.
4: Tu mamy.
5: Nowej notatki. S.
4: O, tu też się nie zrobiło. Ctrl-Shift-C.
5: Spacja, symbol 0.
4: O, wstawiło się. Zawsze sprawdzajcie, czy wam się wstawiły symbole.
5: Demonstracja wersji na Androida. Symbol 0. Spacja, demonstracja wersji na iOS. E.
4: I tutaj też Ctrl-Shift-C.
5: Pusta.
4: Zobaczmy teraz, jak to wygląda w podglądzie, po naprawionych już błędach w składni.
5: Simple note document. Koniec sejt, przycisk info. Przycisk od nabłówek, nabłówek, porząd dwa osoby uczestniczące. Link do strajagu, kontakt, nabłówek, podsiedli, zagadnienia, dorobienia, nabłówek.
4: To jest super, można sobie po częściach notatki skakać jak po nagłówkach, no bo to są nagłówki, jakby nie było.
5: Lista elementów, sześć pole wyboru oznaczone, wprowadzenia merytoryczne. Pole wyboru nieoznaczone, wstęp do wersji Windows.
4: Dobra, to już zrobiłem, odznaczam. Czy zaznaczam, że zrobione?
5: Koniec lista elementów. 6 pole wyboru oznaczone, wstęp do markdowna.
4: Zrobione.
5: Pole wyboru nieoznaczone, stworzenie nowej notatki.
4: Zrobione, więc zaznaczam.
5: Koniec lista elementów. 6 pole wyboru nieoznaczone, demonstracja wersji na Androida. Pole wyboru nieoznaczone, demonstracja wersji na iOS.
4: A to pozostawiam wam. No i teraz wielkie pytanie. Co się stało z tabelą?
5: Koniec lista nabłówek, porząd ma systemy operacyjne, na który działa simple note i dostępność. Tabela schedule, mierzy liczba, kolumna, linia, jeden system operacyjny, kolumna, jeden system operacyjny. Stan dostępności, kolumna, dwa, stan dostępności.
4: I zobaczcie, jak te tabele są dostępne. Ja teraz będę schodził w dół.
5: Linia 2 system operacyjny, kolumna 1 Windows. Stan dostępności, kolumna 2 bardzo dobrze. Linia 3 system operacyjny, kolumna 1 web. Stan dostępności, kolumna 2 bardzo dobrze. System
4: o, tu literówka. I w tym momencie ja mogę na przykład nawigować, bo nie interesują mnie wszystkie systemy. Interesuje mnie iOS.
5: Linia 4 iOS, linia 5 Android, linia 4 iOS.
4: I w dół.
5: Stan dostępności, kolumna 2 bardzo dobrze.
4: Te tabele generują się same jako tabele dostępne z przypisanymi im już tytułami konkretnych nagłówków. Fantastyczna sprawa.
0: Żeby tak wszędzie na stronach było.
4: Tak, jeżeli taki prosty język, jakim jest Markdown, potrafił to robić tak o, to myślę, że powinno to robić większość edytorów stron internetowych, CMS-ów i tak dalej. No i to jest nasz.
5: Linia 5, stan dostępny, koniec tabela, list of tags for reference note, click tag to remove.
4: I tu mamy listę tagów. Tu możemy sobie dodawać tagi. No i to jest wszystko, co możemy zrobić. Ja może jeszcze zajrzę szybko do dwóch sekcji. Jedną sekcją będzie zakładka, a raczej sekcja informacji na temat no, tego, co w notatce się znajduje. Zobaczmy, co tu jest.
5: Przycisk info. Dokument. Klikamy na główek, porząd ma dokument. Przycisk close note info.
4: Dokładnie, tu możemy zamknąć informację o notatce.
5: 14 lipca 2021, 19.42.
4: Tak, kiedy ostatnio została zsynchronizowana?
5: Modifier. 14 lipca 2021, 19.42.
4: Kiedy została ostatnio zmodyfikowana? Tak, bo z notatkami możemy też pracować offline, jeżeli dobrze się orientuję. Nie testowałem tego jeszcze, natomiast wszelkie strony pomocy technicznej wskazują na to, że jest to możliwe, więc możemy pracować nad notatkami w trybie offline, zaś po podłączeniu się do internetu nastąpi synchronizacja i notatki zostaną podane wszystkim innym urządzeniom oraz serwerowi Simple Note.
5: 14 lipca 2021, 19.28.
4: Tu jest data stworzenia.
5: 112.
4: Liczba słów.
5: Charakter 867.
4: Liczba znaków.
5: Charakter 867.
4: I to tyle.
5: Nabłówek, przycisk, klosek, koniec pasek.
4: Więc dobrze, jeszcze.
5: Przycisk, koniec pasek, nabeli, klikamy,
4: może zajrzyjmy do tego edytora.
5: Koniec pasek, nabeli, klika.
4: On miał pod Alt F1 jakieś opcje dostępności. Co on tu takiego ma?
5: Ja, limit 27, kolumn, limit 27, kolumn 1 i maxowy editor. Limit 27, kolumn 1 i maxowy editor. Pusta, to konfiguruje editor, to ma optimizer for usage, visa, screen reader, press, control, and off.
4: Czyli control E?
5: L plus E.
4: Jest skrótem, który włącza nam tryb dostępności ze screen readerem.
5: Pusta, pressing, tap, index, UNT, editor, will insert the tab character, to be let in the hammer, pressing, control M.
4: Control M przełącza nam, czy tab ma wpisywać znaki tabulatora, czy ma po prostu nam przeskoczyć na następną kontrolkę.
5: Pusta, press, control, hand off, open, browser, window, with more information, related to editor.
4: Control H przekieruje nas na GitHuba, gdzie poczytamy trochę więcej o edytorze.
5: Accessibility.
4: I jego dostępności.
5: Pusta, you can dismiss this faulty and return to the editor, pressing escape or shift escape.
4: No i dokładnie, escape'em możemy wyjść.
5: Koniec linii, accessibility, pusta. You can dismiss this faulty and return to the editor, pressing escape or shift escape.
4: Shift escape, jak widać, działa dużo lepiej. No więc zobaczmy, czy ten tryb screen readerów jest włączony. Ctrl E. Nic nie usłyszeliśmy. Jeszcze raz. nie podaje nam niestety żadnego tutaj komunikatu. Natomiast jak słyszeliście, w momencie kiedy akceptowaliśmy sugestie, było mówione, co robimy dokładnie. No więc zobaczmy, co się stanie z tym tabem. Tu się tabulator wstawił. Naciśnijmy Ctrl-M. Dokładnie. Naciśnięcie tabulatora przeniesie nam fokus na następny element. Co? Z jakichś przyczyn nie chce nam działać mimo wszystko. O, za co działa Shift-Tab? Co to działa Shift-Tab? No, nie wiem, coś tu jest może nie do końca jeszcze dopracowane. Natomiast takie opcje mamy i myślę, że warto się z nimi też zapoznać, bo parę ciekawych rzeczy tutaj zawsze jest. A Ctrl slash pokazuje nam skróty klawiszowe edytora.
5: Nagłówek poziom 2 keyboard shortcuts. Przycisk close dialog. Nagłówek poziom 1 w dół. Lista elementów 8 Ctrl. Shift keyboard shortcuts.
4: Ctrl slash pokazuje te skróty klawiszowe.
5: Ctrl shift F. Toggle focus mode.
4: Ctrl shift F przełącza na ten tryb fokusa, czyli ukrywa nam listę notatek.
5: Ctrl shift S. Focus self
4: field. Ctrl shift S podświetla nam pole wyszukiwania. Ctrl G, przejść do następnego dopasowania, to w przypadku, kiedy będziemy czegoś wyszukiwać.
5: Ctrl Shift G, jump to previous math in note.
4: Ctrl Shift G do poprzedniego.
5: Ctrl interesse for. Ctrl TRL, spacj plus, minus.
4: Ctrl plus i plus, czyli Ctrl Shift równa się.
5: Ctrl interesse for chime.
4: Zwiększa rozmiar czcionki. Ctrl minus.
5: Minus, spacj plus, spacj L, spacj plus, spacj minus.
4: Ctrl minus zmniejsza rozmiar czcionki.
5: Ctrl 0.
4: Ctrl 0 resetuje rozmiar czcionki.
5: Koniec lista elementów. Koniec lista nagłówek poziom 1 navigation. Lista
4: w nawigacji.
5: Open up preferences. Przecinek.
4: Ctrl przecinek otwiera opcję.
5: Ctrl shift E. Export all notes.
4: Ctrl shift E, które jest takie samo jak skrót, a nie, Ctrl E chyba był skrót dostępności. Ctrl shift E eksportuje notatki. Notatki możemy wyeksportować do formatu takiego zipa. W zipie jest format JSON, taki bardziej dla powiedzmy programistów i tak dalej, w którym możemy przeczytać wszystkie notatki naraz i tam je przetwarzać i tak dalej. Ctrl Shift E robi ten eksport. Oprócz trybu JSON, oprócz formatu JSON, również wyeksportowana jest każda z notatek osobno do formatu TXT. No niestety nie do Markdowna, natomiast z Markdowna możemy importować. Możemy importować z Evernote'a, jeżeli ktoś korzysta, a także z plików TXT. Więc tutaj ta dowolność jest dużo większa, jeśli chodzi
0: ale
4: o formaty.
0: Ale w formacie TXT, Pawle, Markdown jest zachowany, jak dobrze pamiętam, więc można sobie wtedy tak sformatowane notatki przekonwertować chociażby takim narzędziem jak Pandoc do postaci Markdownowej, do postaci
4: tak.
0: HTML-a.
4: To na pewno. Inna rzecz jest taka, że ja się domyślam, że jeżeli składnia jest właściwa, to wystarczy zmienić rozszerzenie z TXT na MD i wtedy już edytory markdownowe i wszystko, co markdowna obsługuje, powinno sobie z tym poradzić. Natomiast do konwersji na inne formaty, na przykład na Worda, to tak, Pandoc, ewentualnie Writage, w Ritage jest też taki dodatek do Worda, który potrafi czytać pliki Markdowna i składnie Markdowna interpretować jako formatowanie w Wordzie na przykład. Więc tutaj taka też porada, że takim simple note'em możecie sobie stworzyć całkiem ciekawie sformatowane dokumenty w Wordzie. Też na okrętkę, bo na okrętkę, ale się da.
5: Ctrl-Shift-U
4: przełącza listę tagów.
5: Ctrl-Shift-K
4: otwiera notatkę powyżej, czyli poprzednią w stosunku do tego, co mamy aktualnie otwarte. Ctrl Shift J otwiera notatkę następną w stosunku do tej, którą teraz mamy. Ctrl Shift Y pozwala na przełączanie edycji tagów. Ctrl Shift L włącza lub wyłącza listę notatek na wąskich ekranach. To pewnie bardziej jakieś urządzenia mobilne, jakieś tablety. W edytorze notatek.
5: Lista elementów 4 Ctrl Shift I.
4: Ctrl Shift I, z tego skrótu już korzystaliśmy, tworzenie notatki.
5: Ctrl P, print notatki.
4: Ctrl P, wydrukuj, możemy od razu wydrukować taki sformatowany tekst.
5: Ctrl Shift P, toggle markdown preview.
4: Tak, Ctrl Shift P to przełączanie podglądu markdowna.
5: Ctrl Shift C, C Shift C, insert hex list.
4: Ctrl Shift C wstawia nam pole wyboru, to już też testowaliśmy.
5: Insert hex list, insert hex list.
4: I to wszystko, jeśli chodzi o skróty klawiszowe. No dobrze, to może spróbujmy tą notatkę udostępnić. Ja ją może najpierw udostępnię jako link. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
5: Info, przycisk, info, przycisk,
4: actions. Publish. Zahaczam to pole.
5: Oznaczone.
4: I w tym momencie mogę zrobić.
5: Link. Przycisk collaborate. Przycisk mowę to trash. Pressing tab will not mowę pusta. Pusta. Przycisk z pole wyboru. Przycisk copy link.
4: O. Copy link stało się teraz przyciskiem, który mogę nacisnąć. I jak teraz tak nacisnąłem, otworzę sobie Firefoxa.
5: Pulpit lista. Firefox 80.
4: Zobaczmy.

0: Tak, generuję te notatki. Ciekawe, czemu nie HTTPS, no ale okej. Okay. Otwieram.
1: Zwinięte, nowa karta zajęty, przycisk personalizuj. Audycja o Simple Notes i Mark Dominie w tytule podcastu Mozilla Firefox.
0: O, tytułem strony jest tytuł notatki.
1: Audycja o Simple Notes i Mark Dominie w tytule podcastu.
0: I tutaj mamy całą notatkę.
1: Nagłówek poziom 1 części składowej audycji. Nagłówek poziom 2 osoby uczestniczące. Lista elementów, 3 Paulina. Lista elementów, 1 Michał. Koniec lista. Lista elementów, 1 Paweł. Nagłówek poziom 2 link do streamu. Koniec lista, link posłuchaj nas.
0: Tu coś mi się z tymi listami troszkę rozjechało. Widocznie za mało enterów gdzieś dałem.
1: Nagłówek poziom 2 kontakt. Link kontaktu się z nami. Nagłówek poziom 2 podcielni otestowane na... No to testujemy.
0: O, tutaj na przykład nie podlinkowało mi do mojej poprzedniej notatki. No domyślam się, że nie ma
2: bo
0: to sensu.
2: Bo nie jest publiczna.
0: Tak, nie jest publiczna. Gdyby była... Pewnie można by i w ten sposób można tworzyć sobie całą sieć takich stron internetowych. No, czemu nie?
1: Nagłówek poziom 2 nadal nie ma do omówienia.
0: I zobaczmy, co się stanie z polami wyboru.
1: Lista elementów, 6 wprowadzenia merytoryczne, wstęp do wersji Windows, wstęp do Markdowna.
0: Nie powstały. One nie są tutaj widoczne jako pola wyboru. Straszna szkoda, bo nawet jeżeli nie mógłbym ich móc przestawić, to powinienem je móc widzieć.
2: Jest przecież tak, można ustawić pole jako na przykład niedostępne do zaznaczenia albo w ogóle z którym nie można wejść w interakcję, ale da się wyświetlić jego stan.
0: Tak. No szkoda, że to nie jest szkoda. Tak zrobione.
1: Demonstracja, koniec lista nagłówek, poziom 2 systemy operacyjne, na który działa Simple Note i dostępność. Tabela skierzy,
0: no i tu już jest tabela.
1: Koniec odmierzony, tabela kolumna i kolumna, koniec tabela odmierzony, link publisher with Simple Note.
0: I tu mamy publish with Simple Note, stopka standardowa twórców. No i to jest w zasadzie tyle. No więc możecie tę notatkę odwiedzić w tym momencie, jest ona publiczna. Zachęcam do testów. A my tymczasem nie dowiemy się, co nowego w Firefoxie. To są rzeczy na Tyflo Przegląd. My spróbujemy podzielić się tą notatką z Pauliną i z Michałem. Naciskam Collaborate.
1: Szale, klikamy na główek, poziom 2, Collaborate, przycisk, close dialog, add nude note, e-mail example, pole edycji, nude note, add an email address of another simple note, user to share a note, you don't grab to editant, nude note.
0: Czyli podać muszę adres mailowy.
1: Add an email address of another simple note, user to share a note.
0: I ta osoba będzie mogła wtedy udostępniać i będzie mogła też współpracować nad tą notatką i będzie mogła ją oglądać.
1: Nude note, e-mail example, pole edycji. Przycisk add email, nagłówek poziom 3 collaborators, nagłówek poziom 3 collaborators.
0: A i tu będą pokazane osoby, które ze mną współpracują, kiedy już będą.
1: Przycisk add email, example, kompo edycji.
0: W tym polu wpisuję adres, może na początek
1: Małpa, pusta.
0: Michała.
1: Add email, przycisk.
0: Add email. Ja wysłałem w tym momencie prośbę. Ty, Michale, powinieneś dostać maila z informacją, że ja ci udostępniłem notatkę.
2: Tak, natomiast to jest ważne, że ja nie potrzebuję w żaden sposób potwierdzać tego. Ta notatka teoretycznie powinna pojawić się na mojej liście notatek już w telefonie. Ja nie muszę tu niczego akceptować, nie muszę się na nic zgadzać. To już się zadziało.
0: Dokładnie. I w ten sam sposób dodam Paulinę. Jest, może to być nadużywane oczywiście, bo no w tym momencie mogę zaspamować kogoś notatkami na jego koncie, ale prosimy, by tego nie robić. Jest to efekt uboczny. Może kiedyś firma to jakoś ulepszy. No więc ja zamykam to okno Escape'em i jestem z powrotem na liście notatek. I tu chyba kończy się moja rola na ten moment. Ja przekazuję głos do tych, którzy mogą zaprezentować to na platformach mobilnych.
3: To nie wiem, kto najpierw.
2: To znaczy, ja mogę zademonstrować. Ja akurat jeszcze odpaliłem sobie Outlooka, żeby pokazać, że to rzeczywiście się zadziało. Więc tak, mam otwartą skrzynkę pocztową i dostałem przed momentem takiego maila. Już pokazuję, jak to wygląda.
4: Audycja o Simple Note i Markdownie wielokropek. 19:55 Paweł Masarczyk ma upad email. Co mi ustrzare fenote video and fix no finio simple note at sound.
2: No właśnie.
4: Harysa prawie fof te note. Audycja o simple note i markdownie w tyflopodcaście krzyżyk części składowe audycji krzyżyk krzyżyk.
2: I tutaj i tak dalej.
3: To jest, ja też dostałem.
2: Tak. Są takie, jest taki podgląd, że mogę się już z tym wstępnie zapoznać, a teraz przechodzimy sobie do
4: YouTube.
2: No nie do YouTube'a, tylko do Simple Note. I Mogę już pokazywać, jak to tu wygląda. Aplikacja jest bardzo prosta, jeżeli chodzi o urządzenia mobilne. Nie ma tu niczego skomplikowanego. Troszeczkę mniej jest tych rzeczy niż na Windowsie, jak to pokazywał Paweł, ale

0: najważniejsze, najpotrzebniejsze elementy się znajdują. Od razu taka uwaga jedna, jeżeli ktoś korzysta z VPN, na przykład z NordVPN i chciałby się zalogować do SimpleNode, to muszę powiedzieć, że z tym osobiście miałem problemy. No miałem domyślnie ustawione tak, żeby moje całe połączenie było przepuszczane przez NordVPN-a i on miał z tym jakiś kłopot. Po prostu nie mogłem się zalogować, pojawiała się informacja, że wystąpił błąd i dopiero po wyłączeniu NordVPN-a byłem w stanie się do SimpleNode zalogować. I teraz cóż my tu mamy w ogóle na ekranie głównym aplikacji?
1: Przycisk.
0: Mamy sidebar, czyli mamy menu, do którego za moment sobie zajrzymy.
1: Nagłówek
0: informujący o tym, że to są wszystkie notatki, czyli All Notes.
1: Przycisk.
0: Przycisk pozwalający na stworzenie nowej notatki. Pole do wyszukiwania. Mogę szukać po notatkach, czyli po treści notatek albo po tagach.
1: Audycja Osimple Note i Mark Downie w Tyflo Podcaście.
0: I tu już jak widać jest audycja o Simple Note i Markdownie, czyli ta notatka, która została mi udostępniona przez Pawła. Jak usłyszeliśmy, są dostępne czynności, więc ja tu z tą notatką, przesuwając palcem w górę i w dół, mogę coś zrobić.
1: Mówię to trash. Pin to top. Copy internal link. Share. Aktywuj domyślna.
0: Właśnie, więc tak. Mogę usunąć tę notatkę, przenieść ją do kosza tak naprawdę. Mogę ją przypiąć na górze listy, skopiować ten link wewnętrzny, udostępnić i aktywować. I tu mam kolejne notatki. No to testujemy, czyli to jest ta notatka, która była wcześniej. I ja tu jeszcze robiłem sobie notatkę swoją własną. Notatkę test. No więc teraz zobaczmy, co my tu mamy pod tym właśnie sidebarem. Nie wiem, dlaczego on mi się tu otworzył, ale już zaraz to schowamy, bo domyślnie to tak nie wygląda. I to jest taki dostępnościowy troszkę błąd, bo no ten sidebar, kliknięcie w ten przycisk sidebar nie robi nam tak naprawdę nic, tak by się mogło wydawać. Bo klikam sobie w niego i teraz gdzieś na ekranie mam właśnie takie rzeczy, jak All Notes, czyli wszystkie notatki, Trash, czyli to jest kosz, Settings, czyli ustawienia, Tags, czyli lista tagów, i tu przycisk do edycji tych tagów. Właśnie, RTV to jest jeszcze któreś moje podejście, gdzie planowaliśmy w audycji RTV wykorzystać SimpleNote'a, ale okazało się, że jego dostępność jednak nie jest najlepsza. Szkoda, że nie da się usunąć na przykład taga też za pomocą czynności, tak jak notatek, ale tego się nie da zrobić.
2: I w trybie edit? Tak,
0: wiesz co, w trybie edit całkiem możliwe, że się da. Sprawdzimy. Mamy przycisk edit do edycji tagów i teraz mogę przesuwać i mogę usunąć, tu jest icon trash, czyli po prostu usunąć ten
2: aha,
0: ten tag.
2: Aha, jest tak zrobione.
0: Tak. A czy mamy... Nie mamy czynności, więc klikam w przycisk done i może zobaczmy, co mamy w settingsach, co mamy w ustawieniach. To jest bardzo, bardzo proste miejsce. Proszę bardzo, wchodzę tutaj. Tu już jest fajnie to zrobione. I mamy tak. Sort order, modified, newest. To jest, chodzi o to, że w jakiej kolejności mają się wyświetlać te notatki. Ustawiamy sobie tu kolejność wyświetlania. Condensed note list, czyli to jest taka lista jakby skondensowana. Przypuszczam, że tu chodzi o bardziej wizualny aspekt wyświetlania tej listy na naszym ekranie. Jeżeli mam na przykład mały ekran i niewiele na nim miejsca, to może warto sobie to zaznaczyć.
1: Tags, nagłówek, sort alfabetical, przełącznik, wyłączony.
0: To dotyczy tagów, czyli sortowania alfabetycznego tagów. Przypuszczam, że w odwrotnej kolejności, to znaczy jeżeli to pole nie jest zaznaczone, to w przeciwnym wypadku one po prostu będą się wyświetlały w zależności od tego, jak je dodajemy i kiedy je ostatnio tam dodawaliśmy, więc te najnowsze tagi będą po prostu na samej górze. Appearance. System default. Tu możemy wybrać sobie schemat kolorystyczny. I tu jest fajna opcja.
1: Custode off. Przycisk.
0: Której chyba nie ma w Windowsie, Pawle.
2: Chyba nie.
0: Ale to zakładamy, że po prostu no, mamy naszego laptopa na przykład zabezpieczonego w odpowiedni sposób. Możemy zabezpieczyć kodem, ale oprócz tego...
1: Kwaceide, przełącznik, wyłączone.
0: Możemy zabezpieczyć biometrią. W moim przypadku to będzie zabezpieczenie za pomocą Face ID.
1: Akcent,
0: i jeszcze na sam koniec. Account.
1: Username, michalmałpadziewicz.net.
0: Tu mamy username, nazwa użytkownika, mój adres poczty elektronicznej,
1: privacy settings,
0: ustawienia prywatności
1: logout
0: i możliwość logout wylogowania się. No i tu jeszcze jakieś informacje o aplikacji i pomoc.
2: Ciekawości ustawienia prywatności, czy tam się nie da jakoś ograniczyć na przykład?
0: No to proszę bardzo, już zaraz tu sprawdzimy, zaraz zobaczymy, co my tu mamy.
1: Privacy settings. Przełącznik. Włączone.
0: Nie, to raczej dotyczy tego, czym my się chcemy podzielić z twórcami. Czyli Share Analytics udostępni dane diagnostyczne. I możemy się dowiedzieć więcej, co oni tak naprawdę od nas zbierają. Czyli to jest raczej na tej zasadzie. Tego typu rzeczy możemy sobie tu ustawiać. No i teraz tak naprawdę... To jest to. Przechodzimy sobie, tylko schowam ten sidebar. Schowam ten sidebar. I teraz mamy tak. Przede wszystkim New Note. Chcę stworzyć nową notatkę, czyli to, co będziemy robić najczęściej. Tworzę sobie nową notatkę za pomocą przycisku New Note. Wyświetla mi się pole edycji. I ja tu po prostu w to pole wchodzę. No i proszę bardzo, robimy sobie powiedzmy test audycyjny i wpisuję sobie tekst. Teraz robię sobie nowy wiersz.
1: Nowy wiersz, audycyjny. Nieprawidłowe pisownie. N, O, spacja. No, T, R, spacja. O, T, spacja. To, T, E, S, T.
0: No to test. Nie mam nic mądrego więcej do napisania, więc teraz przyjrzyjmy się temu, co wyświetla się na ekranie.
1: Bez zastąpień. Edycja. Okay.
0: Tak, Dismiss Keyboard, czyli mogę ukryć klawiaturę. Proszę bardzo, to może to nawet kliknę. O, i przy okazji... O. I teraz tak, mamy przycisk All Notes, czyli po prostu za pomocą tego przycisku wycofujemy się na ekran główny. Możemy też gest wykonać potarcia dwoma palcami, bo on tu nam zadziała. Później jest przycisk Information. Przycisk Information to jest to samo, co ty, Pawle, pokazywałeś, czyli informacje o tej notatce. Wejdziemy sobie tu, zajrzymy.
1: Dismiss Information. Modifiet 14.2021-25.
0: Kiedy notatka została zmodyfikowana?
1: 14.2021-24.
0: Kiedy została utworzona? Jak widać, to się niewiele od siebie różni, no bo też i wiele nie wpisałem w tej notatce.
1: Words 5.
0: 5 słów.
1: Haratz tes 24.
0: 24 znaki.
1: Haratz,
0: i to jest wszystko.
1: Dismiss information.
0: Dismiss information. Klikam w ten przycisk i zamykam to okienko.
1: Information. Menu. Przycisk.
0: Ale mam tu jeszcze menu. I to menu,
1: menu
0: może mi się przydać, bo mam tu kilka rzeczy. Jest przycisk done, czyli po prostu zamykam to menu, zatwierdzając opcję.
1: Pin to top, przełącznik, wyłączone.
0: Znana pozycja, pin to top, czyli przypnij na górze listy notatek.
1: Markdown, przełącznik, wyłączone.
0: Markdown, wyłączony domyślnie, tak jak Pawle mówiłeś, domyślne zachowanie, więc możemy sobie to włączyć.
1: Włączone. Copy internal link.
0: Copy internal link, czyli po prostu skopiuj ten link wewnętrzny.
1: Share.
0: Share, mogę udostępnić.
1: History.
0: Mogę zobaczyć historię.
1: Publish. Przełącznik. Wyłączone.
0: Ale tak naprawdę to wszystko podejrzewam, że dopiero wtedy mi się przyda, kiedy aktywuję to pole wyboru, czyli
1: włączone.
0: Publish. Czy się mi tu zmieni?
1: Share.
0: Share mi się nie zmieniło, natomiast no dopiero w tym momencie ma ono sens, żeby tu cokolwiek robić, jeżeli to włączę. O, i tu jest copy link. I w tym momencie jeszcze doszedł mi przycisk collaborate, czyli mogę dodać osoby, z którymi chciałbym tę notatkę współtworzyć, a jeżeli nie chcę, no to mogę usunąć ją do kosza. Move to trash na przykład, mogę pozbyć się tej notatki. Czyli to, co już było w akcjach, które pokazywałem, jeżeli chodzi o czynności. Także tak to wygląda, takie jest to menu. Trochę tutaj takich niekonsekwencji, bo na przykład no, pewne rzeczy nie są oznaczone jako przyciski, pewne rzeczy są oznaczone, mogłoby być to lepiej, natomiast no, nie jest to źle obsługiwalne, jak sami widzicie, można sobie z tym poradzić. Więc ja teraz wybieram przycisk Done. I pokażę jeszcze jedną rzecz, która może być bardzo przydatna dla tych wszystkich, którzy będą chcieli zapoznawać się z treścią danej notatki, a która będzie przygotowana na komputerze. Na przykład, no ewentualnie, jeżeli będziecie chcieli formatować tekst z użyciem Markdowna mobilnie, no bo to się też da. Natomiast bardziej chodzi mi o to, żeby sobie to przeglądać. Więc teraz mam tę notatkę, którą stworzył Paweł. O, audycja o Simple Note i Markdownie w Tyflo Podcaście. Ja wchodzę sobie teraz do tej notatki. No właśnie, i tu widzimy, że to jest pokazane jako Markdown. Ja teraz mogę wejść w tę notatkę i mogę rozpocząć modyfikację tego tekstu. Natomiast no, ja tego na razie nie będę robił. Ja za to zrobię coś innego. Przesunę trzema palcami w lewo.
1: Back, back, preview, nagłówek.
0: I pokazało mi się takie okienko,
1: audycja o Simple Note i Markdownie w Tyflo Podcaście,
0: które jest bardzo interesujące.
1: Części składowe audycji. Nagłówek osoby uczestniczące.
0: Bo
1: części składowe audycji. Nagłówek poziomu 1.
0: Wyświetla mi tekst sformatowany za pomocą znaczników Markdowna. Paweł tu zrobił nagłówek poziomu pierwszego. Jest tu nagłówek poziomu pierwszego. Osoby uczestniczące. Nagłówek poziomu drugiego.
1: Punktor. Początek Paulina.
0: Jest Paulina,
1: Michał,
0: Paweł. O, ale tu na przykład bardzo dziwnie się to zachowało. Może z powodu jakiejś edycji.
2: Tak, coś musiało mi się rozjechać.
0: Link do streamu się rozjechał.
1: Posłuchaj nas.
0: O, ale posłuchaj nas na przykład działa. Jest ten link. Skontaktuj się z nami. Też działa.
1: No to testujemy.
0: Poprzednio testowane też jest to, no to testujemy i tu jest ten link, dlatego, że ja mam dostęp do tej notatki.
1: Zagadnienie do omówienia.
0: I teraz.
1: Wprowadzenie merytoryczne, pole wyboru, zaznaczone.
0: Zagadnienia do omówienia. Pamiętacie, jak Paweł pokazywał te pola wyboru, zaznaczone, nieoznaczone. A ja na przykład uznam w tym momencie, że Paweł no jednak nie omówił tego zagadnienia merytorycznego. Ja sobie pozwolę to...
1: Wprowadzenie merytoryczne.
0: A właściwie wprowadzenia merytorycznego, że to nie omówił jednak i że tu jeszcze trzeba trochę wam pogadać o teorii. Ja to odznaczę.
1: Niezaznaczony.
0: Taki będę wredny. I teraz możesz, Pawle, pokazać, co się stało.
2: Chciałem dalej tą notatkę.
3: System operacyjny, stan dostępny.
2: Chyba tak, mam tą notatkę. Ctrl-Shift-P, przełączam się na widok.
3: Koniec editor, klikamy na główek poziom 1, części składowe audycji. Osoby uczestniczące, dostrzegam kontakt na główek, obszernie otestowane na główek poziom 2, nie do omówienia na główek, lista elementów, 6 pole wyboru oznaczone, wprowadzenia merytoryczne.
2: O, tu jest jeszcze u mnie oznaczone. Możliwe, że się jeszcze nie synchronizowało.
0: Możliwe, że się nie synchronizowało, bo to tak czasem się niestety zdarza.
2: Tak.
3: Pole wyboru oznaczone, wprowadzenia merytoryczne.
2: U mnie to jest jeszcze nieodświeżone, ale mogę zamknąć Simple Note.
3: Simple Note.
2: Potworzę jeszcze go raz, może coś się...
0: Może zadziała.
2: Tak.
3: Back punkt dwojen pusta. Audycja o Simple Note i Markdownie w Tyflo Podcast. Części skład pusta.
2: Preview.
3: Koniec editor pusta. Koniec seklika pusta. Pusta, pusta. Klikane z nadania do ogólnie lista elementów. Sześć pole wyboru oznaczone wprowadzenia merytoryczne.
0: Być może ja się muszę z tego wycofać, żeby...
2: Może?
0: O, a zobaczmy teraz, czy się udało.
2: Dobrze, poczekajmy, czy się synchronizuje. Coś się nie, no, a nie to synchronizowało.
0: Po prostu, to jest urok, proszę Państwa, audycji robionej na żywo.